0: przez proste modlitwę do litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, która była taką szczególną modlitwą wtedy dla mnie. Miałem w książeczce napisaną, często sobie odmawiałem. Czasem też później odprawiłem sobie pierwsze piątki miesiąca. Zajęło mi to ze 2 lata, bo przerywałem po drodze ze 2 razy. To niby było tylko taka moja, no nie realizowanie się wiary, ale dzisiaj widzę, że to było po prostu było niesamowite budowanie mojego życia przez Pana Boga.
1: A jak w tym czasie żyłeś? Czy potrafiłeś dorastać do oczekiwań, jakie są wobec człowieka wierzącego?
0: No od razu powiem, że nie. Chociażby sam fakt o tym świadczy, że starałem się ukrywać to, że się nawracam w ogóle, że chodzę do kościoła. No rodzicom mówiłem, że jadę do miasta. Naprawdę przez długi czas. Oni zaczęli zauważać, że coś się dzieje, jak zacząłem z nimi z powrotem w niedzielę na mszę chodzić. Nic nie mówili, ale widziałem, że się cieszą. Pamiętam, że naprawdę wiele razy wstydziłem się, żeby nikt, żaden kolega nie zobaczył, że ja wchodzę do kościoła, bo by się zapytał, po co ja tam wchodzę, nie? Po co ja tam idę. I to był taki czas właśnie, kiedy no absolutnie nie dorastałem do tego, żeby w ogóle świadczyć o Panu Bogu, nie? Tylko to był taki czas, no tak jak niemowlęcia, nie? Czas po prostu wzrastania człowieka, który no za dużo mówić nie może, ale musi przy Bogu być.
1: A czy potrafiłeś w ramach przykazań się utrzymać?
0: Nie. Do czasu... Przez pierwsze naprawdę wiele lat, znaczy wiele lat, przez pierwszą połowę powiedzmy tego czasu, przez 4 lata, generalnie nieczystość przedmałżeńską, czyli po prostu współżycie na przykład z dziewczyną, traktowałem jako, w ogóle nie traktowałem w kategoriach grzechu, w ogóle. Wręcz przeciwnie nawet. Myślałem, że jest to łaska Boża, ponieważ jeżeli ja kocham dziewczynę, ona kocha mnie, nie zdradzamy się, jesteśmy parą, którzy wszyscy widzą, że jesteśmy parą i pewnie będziemy małżeństwem, to wręcz uważałem to za łaskę Bożą. I dopiero naprawdę, kurczę, no dużo lat musiało minąć, żebym zrozumiał, że praktycznie no 90% szczęścia sobie odbierałem przez to.

0: I dopiero właśnie jak poznaliśmy się z moją obecną żoną, to od razu Pan Bóg nam, że tak powiem, postawił nas przed wyborem. Albo żyjecie beze mnie. To ksiądz przy spowiedzi mi powiedział. Bartek, nie mogę dać ci rozgrzeszenia, wybacz, bo nie masz postawienia poprawy. Ja mu na spowiedzi powiedziałem, ja nie wyznałem tego jako grzech. To powiedziałem, no jeszcze jest taka sprawa, tam współżyjemy, ale nie uważam tego za grzech. I tak, no to skoro nie uważam tego za grzech, no to po co mówiłem konfesjonalne? Ale bardzo dobrze. I on powiedział, że Bartek, no nie mogę dać ci rozgrzeszenia. Słuchaj, pożyjecie sobie, nie wiem, 2 lata, przyjdziesz przed ślubem, wyspowiadasz się, pójdziesz do komunii. A teraz nie mogę. I miałem wybór. Pobłogosławił mnie, nie dał mi ksiądz rozgrzeszenia. Bogu dziękuję za tego młodego jezuity, naprawdę. On się pamiętał, że się stresował sam wtedy, nie? Ale
1: nie dać rozgrzeszenia w dzisiejszych czasach.
0: Naprawdę, ale
1: tak. Ale to tak... dotyczyło tej twojej dziewczyny?
0: Nie, to już dotyczyło naszego nowego związku, natomiast starych ludzi, nie? My z żoną jakby starzy ludzie jest na samym początku. I miałem do wyboru 2 lata. Bez Pana Jezusa działałem sobie jak chcemy, albo kategorycznie zero seksu do ślubu i codziennie nawet możemy przyjmować Komunię Świętą. I tego samego dnia i następnego, to był wstrząs duży, jakby to było bardzo mocne zadziałanie Pana Boga. Powiedziałem o tym właśnie mojej obecnej żonie. Od razu podjęliśmy decyzję, że skoro tak, to rezygnujemy. Że skoro tak nas Pan postawi przed takim, że tak powiem... wyborem, to podejmujemy czystość przedmałżeńską. I powiem szczerze, że po prostu tutaj Maryja jest niesamowitą orędowniczką. Jak ktokolwiek zawierzy swój związek i swoją czystość przedmałżeńską Maryi i zrobi to szczerze, to no nie chcę powiedzieć, że ma gwarancję, ale to jest niesamowite po prostu pomoc Matki Bożej i wytrwaliśmy w tym, powiem szczerze, na luzie zupełnym. Ja myślałem, że to jest niemożliwe, a się okazało na zupełnym luzie. Po prostu takie szczęście, jakie Pan Bóg nam dał w tej relacji, w tej czystej relacji przedmałżeńskiej, no nie jestem w stanie tego opisać. No. Dzisiaj jak kolegom moim opowiadam o tym, to oni w ogóle nie wierzą w to. Ale no w słowa mogą nie wierzyć, ale widzą mnie fizycznie, nie, że stoję przed nimi, że patrzę im w oczy, że mówię to szczerze i że jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. I jakby no temu już zaprzeczyć nie można.
1: I jaki czas minął od tej decyzji do małżeństwa?
0: No sporo, bo z 2,5 roku. Ale mówię, no potem to już w ogóle jakby żaden nie był problem. Nie spieszyliśmy się ze ślubem z tego powodu, tylko żeby tam, żeby szybciej ten czas się skończył. Absolutnie, to już w ogóle, to już przestało być problemem. To już po prostu Bóg
1: zabrał. Ale to mówisz o jakiejś sytuacji zupełnie nieprawdopodobnej.
0: Ale czegoś innego nie mogę powiedzieć, bo tak jest naprawdę, tak jak było. Po prostu poszedłem do spowiedzi, to było, przeżywałem wtedy seminarium odnowy w Duchu Świętym. Są takie rekolekcje w domu się przechodzi, właśnie przez łódzki ośrodek prowadzone i to był drugi miesiąc tych rekolekcji, nie? Drugi taki czas. No i wtedy Pan Bóg mocno działał, tak jak powiedziałem, nie działa strasznie strasznie takimi wielkimi tąpnięciami, ale działa bardzo konsekwentnie. Doszliśmy do tego momentu, no i musieliśmy podjąć decyzję. Po prostu to był wybór Pana Jezusa. I wtedy nieprawdopodobne jest oczywiście z ludzkiego punktu widzenia, jak po ludzku spojrzymy, że jest gościu powołany do małżeństwa 2,5 roku w celibacie.
1: Tym bardziej, że wcześniej masz doświadczenie.
0: Tym bardziej, że dokładnie, praktycznie jakby życie jak w małżeństwie, nie? To żyj sobie, i żyj sobie samemu, tak? I sam serać. To jest to oczywiście po ludzku niemożliwe i to zgadzam się z tym. Natomiast powtarzam, że właśnie wtedy jeszcze ksiądz na następnej spowiedzi powiedział, że powierzcie swoją miłość Matce Bożej, nie? Nawet wskazał wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, Jasnogórskiej, która jest Matką Czystej Miłości. Pamiętam, że powiedział wtedy to, że jest Matką Czystej Miłości, powierzcie się. Powierzyliśmy się po prostu w domu, klęknęliśmy przed obrazem, powierzyliśmy się i po prostu Pan Bóg to zabrał. No nie umiem inaczej powiedzieć. Było na luzie zupełnie do ślubu 2,5 roku.

0: Z jednej strony jest to życie, które sam sobie przygotowywałeś, a z drugiej strony to, które Bóg ci dawał. I one przez pewien czas szły równolegle.
1: Tak.
0: Czy jest moment taki, w którym możesz powiedzieć, że przynajmniej starasz się nie budować tej drugiej drogi swojej?
1: Tak, powiem, że momentem, w którym... Czy ja wierzę, że skończyła się ta droga kierowana jakby przeze mnie, bo ja wiem, że ogólnie jakby jestem człowiekiem, więcej mam słabości niż mocnych stron. I po prostu wiem, że ponieważ no, życie mam w tym momencie bardzo błogosławione, to wiem, że no, sam sobie tego nie zrobiłem, ponieważ doskonały mam obraz tego, jak wygląda życie planowane przeze mnie samego wcześniej. Te dwie drogi zeszły się w momencie, to był nawet, pamiętam, miesiąc i rok, w maju 2004 roku, właśnie jakby rozstanie się z tamtą dziewczyną było tym momentem, jakby było tym momentem zakończenia tamtej drogi i wejścia już zupełnie na tą drogą, którą daje mi Pan Bóg. W momencie, kiedy jakby rozstałem się z tamtą dziewczyną, powiedziałem właśnie ci, że miesiąc później, nie, poznałem moją żonę. Potem skończyłem studia, dostałem się na aplikację sądową. Trudne to było wszystko, natomiast czuję, że było to prowadzenie niesamowite Boże. Czas czystości, jakby te wszystkie dobra, nie? Później ślub, później nasza córeczka, która się miesiąc temu urodziła. Po prostu jakby to wszystko jest tak wspaniałe, co mnie spotkało po wejściu na tą drogę, nie? Po zostawieniu tej drogi, tylko wejściu na tą drogę. W skórze tego samego gościa, w tym samym zawodzie, w tym samym, że tak powiem, wizerunku, nie? No nigdzie nie wyjechałem na misję, kurczę, na koniec Afryki, nie? Po prostu w tym samym, że tak powiem, w tej samej skórze nowy człowiek. No tak jak Pan Jezus powiedział Nikodemowi, nie? Że musi się narodzić z ducha ktoś na nowo. I to był właśnie ten moment narodzenia z ducha. Zresztą zewnętrznie to też miał taki obraz, bo była to Wigilia Zesłania Ducha Świętego. W Łodzi właśnie u jezuitów tam jest, w Warszawie chyba też u jezuitów jest czuwanie całą noc, no i właśnie wtedy w Łodzi też było. To była pierwsza rocznica śmierci ojca Józka. Ja tak czuję, że jestem też osobą wymodloną przez niego. Zresztą też dla zespołu Mocni w Duchu. To był moment po raz pierwszy pochodzeniu jakby sam do kościoła sobie pewien człowiek właśnie mi powiedział, że jest takie czuwanie, możesz przyjść. I przyszedłem na całą noc wtedy do kościoła i wyszedłem zszokowany, że jest taki kościół, który żyje, znaczy kościół katolicki, nie? Taka parafia po prostu, że są takie msze, nie? Gdzie tak to bardzo żyje. I to by się zbiegło właśnie jakby moją modlitwą osobistą do Pana Boga o jakby w sprawie tej relacji, ten dzień, nie? I ta modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego i co się stało dalej? No to już właśnie też było wejście na tę drogę Bożą. Wiadomo, że tam sam czasem coś kombinuję i różne słabości się odzywają. Nie? Natomiast póki co widzę, że to jest Boża droga, bo jest po prostu zbyt dużo dobrego na tym, żebym mógł sobie przypisać to sobie.
0: Jak pielęgnujesz relacje z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność po prostu? Duchowa.
1: Od razu powiem, że czasem się wydaje, że to Pan Bóg... Znaczy, czasem jestem przekonany o tym, że 100 razy bardziej walczy Pan Bóg o tą moją relację do Niego niż ja sam. Bo czasem, czy jak jestem zmęczony, czy trochę niezadowolony, czy jakieś tam mam strapienie, czy coś, to od razu z tą modlitwą jest trudniej. Natomiast, i to wiadomo, w małżeństwie też jest troszeczkę trudniej, jakie są dzieci, to też się sprawa zmienia. Natomiast przede wszystkim to jest, mi się wydaje, że najważniejsze to jest, jak się rano człowiek obudzi, to żeby się pomodlić, czy nawet prosty spacierz zmówić i paroma słowami do Pana Boga powiedzieć, że oddaję Mu cały dzień. I tak zawsze z żoną staramy się robić.

0: potem w ciągu dnia staram się w ogóle cały czas trwać duchowo, po prostu cały czas rozmawiać z Panem Jezusem, nie? Bez przerwy. Czy w pracy, czy gdziekolwiek. Wiadomo, że czasem się tam człowiek skoncentruje na czym innym, ale staram się cały czas jakby tak trwać w Panu Bogu. No i też wieczorna modlitwa, jakby też dziękczynienie, takie po prostu przebywanie z Panem Bogiem, żeby to było, żeby on był jak osoba w domu. No i ignacjański rachunek sumienia, to jest wielka łaska też, którą Pan Bóg daje, o którą bardzo trzeba walczyć, bo bardzo łatwo jest zaprzestać, ale to jest modlitwa no niesamowicie owocna w moim życiu i bardzo o nią muszę walczyć, ale właśnie walczę i ona jest i bardzo dużo dobrego daje. No i plus oczywiście codzienna Eucharystia, a to też jest łaska, nie? To też jest wielka łaska. Z żoną od tamtego czasu jakby podjęcia decyzji o czystości też się zbiegło z pierwszym tygodniem rekolekcji ignacjańskich, gdzie jest jakby zupełnie, znaczy jest to tydzień o grzechu i jest to spowiedź całego życia, to od tamtej pory właśnie mam taką łaskę, że praktycznie codziennie tam z różnymi tam wiadomo przerwami jesteśmy na mszy świętej i to jest, no to też jest niesamowite. No jeżeli jest ktoś przyjacielem, no to fajnie jest się codziennie widzieć, nie? Codziennie przyjąć to życie, które daje Bóg w Eucharystii. To też jest niesamowite. Na procesji Bożego Ciała usłyszałem, że takie świadectwo tej jednej osoby, już nie pamiętam jak się nazywała, 50 lat kobietka była sparaliżowana, przez parę lat tylko Pana Jezusa przyjmowała. Ona jak opisywała jakiemuś chyba dziennikarzowi, jak to jest, jak przyjmuje Eucharystię, to jest po prostu, mówiła mu tak jakby w moje normalne, jakieś powiedzmy średnio żyjące ciało, potężne życie wstępowało, nie? I to bardzo mnie dożyły te słowa właśnie, że to tak jest, że się codziennie przyjmuje w tym małym opłatku po prostu potężne życie Boga samego, nie?
1: Dlaczego tak długo czekaliście ze ślubem?
0: Kurczę, każdy nam zadawał to pytanie. Ja nie wiem dlaczego. Po prostu tak chcieliśmy. No tak, trzeba było skończyć studia, bo to był piąty rok. Aha, no tak, no ja najpierw też musiałem do końca rozeznać, tak powiem, swoje powołanie, bo miałem, akurat jeżeli chodzi o powołanie do małżeństwa, o podjęcie tej decyzji ostatecznej, to miałem najtrudniejszy okres w życiu duchowym. To były ogromne po prostu zmagania, 2 lata, to czasem myślałem, że już nie wytrzymam. To tylko jakby mówię o sferze duchowej, nie? Bo to do to chodzi.
1: Bardzo... Co to znaczy?
0: To znaczy, że jakby tak, to takie bardzo, powiedzmy, to większe nawrócenie zbiegło się właśnie z naszym poznaniem się, nie? I tak jakby nasza realizowanie się naszej miłości już w czystości, natomiast też realizowanie się w wierze w bardziej jeszcze właśnie, przy ośrodku właśnie odnowy, czy we wspólnocie, bardziej się jeszcze szybciej rozwijaliśmy duchowo. No i wtedy, mnie się wydaje, że chyba każdemu facetowi, każdej kobiecie pojawiają się wtedy takie myśli o ewentualnym powołaniu do życia konsekrowanego. No bo jakby było super być księdzem, nie? Ewangelizować, naprawdę można by było dużo dobrego zrobić. Oczywiście, że tak i fajnie jest być księdzem czy zakonnikiem, natomiast pytanie rozeznanie osobistego mojego powołania.

0: Nie wiem, dlaczego były takie trudności, natomiast no były one bardzo duże. Ja pamiętam najgorszy czas, najtrudniejszy czas to był czas, kiedy moja narzeczona już miała pierścionek na ręku, a ja za 2 miesiące jeszcze po prostu miałem walki w sobie. Ale przyszedł dzień, to była Niedziela Miłosierdzia Bożego, byliśmy właśnie na mszy o zdrowienie w Łodzi, wróciliśmy do domu, jeszcze wtedy do rodziców moich. Pamiętam taką myśl, żebyśmy się pomodlili razem i otworzyli Pismo Święte. Ja otworzyłem psalm, nie pamiętam który, chyba 76, i tam były takie słowa: złóżcie śluby i wypełniajcie je przed Bogiem, Panem waszym. To była nasza modlitwa. Mieliśmy taką modlitwę, bo jeszcze później się zwierzyłem Eli z tych moich problemów właśnie na tej drodze rozeznawania. I ona bardzo, że tak powiem, tolerancyjnie tylko podeszła i razem się w tej intencji modliliśmy. I to był dzień tak ogromnej łaski, że to po prostu takiego wlania we mnie Bożego przekonania, że to jest moje powołanie, że następnego dnia nawet jakby sam Pan Jezus przede mną stanął i powiedział, że nie, to ja bym wierzył, że to nie jest Pan Jezus, nie? Że to jest po prostu, byłem tak przekonany do tego, że to jest po prostu od Boga dana łaska. No, warto było walczyć tyle czasu.
1: Powiedziałeś, że niesamowitym czasem był okres przed ślubem tego życia w czystości, że ta relacja jakby wtedy była budowana na takim poziomie, który był dla ciebie nieznany wcześniej.
0: Dokładnie, był dla mnie zupełnie niedostępny.
1: Co to znaczy?
0: O ten czas narzeczeństwa chodzi, tak?
1: Chodzi o tę relację, o jej wyjątkowość.
0: Jej wyjątkowość. Powiem tak, zawsze marzyłem o tym, żebym ja po prostu całym sobą kochał swoją drugą połowę, a ta druga połowa, żeby całym sobą kochała mnie. I całym sobą, to znaczy też duchem, znaczy w sferze duchowej, bo człowiek to nie jest tylko ciało, stopy, ręce i głowa, tylko to też jest dusza, duch ludzki. Tylko ja tej sfery w ogóle nie widziałem. I w momencie, kiedy grzeszymy, no to ta sfera duchowa jest po prostu zajęta przez grzech. I Pan Bóg, wiadomo, działa, walczy o człowieka, ale no niestety, no, ja nie jestem teologiem, tylko staram się to uprościć, to myślenie. Jeżeli ktoś, zresztą Pan Jezus Świętej Faustynie powiedział w dzienniczkach, a ona się zapytała, ile czasu jakby po Komunii Świętej przebywa w duszy. Pan Jezus powiedział, że przebywa aż do czasu, kiedy dusza popełni grzech ciężki. To jeżeli cudzołóstwo jest grzechem ciężkim, a jest, no to po prostu tego Boga w duszy na stałe nie było. Ja pamiętam spowiedź, kiedy ja po prostu wyspowiadałem się ze wszystkiego, odmówiłem pokutę i ten czas pójścia do Komunii Świętej to był czas wolności. Po prostu te kroki między ławkami do ołtarza to był czas wolności, po prostu od grzechu, od wszystkiego. Po prostu wtedy byłem całkowicie wolny i to jeszcze było zanim zapoznałem żonę. A wtedy, a później powrót do życia normalnego i nagrzeszenie, znowu na zbieranie i znowu po prostu jakby oddawanie tego Bogu w konfesjonale. I no to jest stała walka. Natomiast jak zaczęliśmy budować relację naszą bez grzechu ciężkiego, bo no wiadomo, że człowiek grzeszy, jest istotą grzeszną, natomiast mówimy już o grzechu ciężkim, bez grzechu ciężkiego, to Pan Bóg po prostu miał pełną swobodę w jednoczeniu nas duchowo. I to była właśnie ta pełnia, której całe życie mi brakowało i ja jej nie rozumiałem. Czego mi brakuje? Kurczę, jest taka fajna dziewczyna, jedna, druga, ja jestem w porządku i mamy super relacje, ale czego mi brakuje? Nie rozumiałem tego. I to była właśnie to jedność duchowa, to jedno ciało duchowe. I to dopiero dał nam Pan Bóg w momencie, kiedy porzuciliśmy grzech i to po prostu mogę, nie wiem, do końca życia to reklamować, no, że to jest, świat szuka sposobu na wspaniałą miłość. No, nie znajdzie do momentu, kiedy nie odwoła się do Pana Boga.

0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Moim powołaniem jest być dzieckiem Bożym, mężem, ojcem. Być może prawnikiem. No raczej tak, to jeszcze się ukształtuje.
0: Ale pracujesz w tej chwili już.
1: Tak, tak, tak.
0: W tej dziedzinie.
1: Tak. Mam we wrześniu właśnie egzamin sędziowski i zobaczymy, co będzie dalej. I też moje powołanie jest do tego, żeby iść za Panem Jezusem po prostu i mówić czasem tym ludziom, którzy go nie znają, bo nikt im o nim nie powiedział, żeby też mówić. I też jakby to powołanie realizuję w zespole Mocni w Duchu. Jestem gitarzystą tam od roku. I no to też jest niesamowita właśnie przygoda i wielkie powołanie tak naprawdę. I to też Pan Bóg scala nasze powołanie właśnie, bo moja żona też jest w zespole. I spala nasze powołanie właśnie do małżeństwa, do rodzicielstwa, też do posługi w zespole razem z naszym powołaniem zawodowym, bo moja żona też jest lekarzem. No to jakiś cudowny sposób się układa i tak się życie do przodu toczy.
0: I jesteś pewien, że da się pogodzić zespół ewangelizacyjny z byciem prawnikiem?
1: Jeżeli da się pogodzić z byciem księgową, informatykiem i wiele różnych zawodów, które są reprezentowane właśnie w zespole, to oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zespół w przeróżny sposób posługuje, czy prowadzi rekolekcje w tygodniu, które są, czy w weekendy. Już do tej pory pracując zawodowo właśnie, albo braliśmy jakiś tam krótki urlop. Każdy urlop się każdemu należy, a to jak ja go wykorzystam, to jest moja sprawa. Mogę sobie w wakacje jechać gdzieś i wygrzewać się na słońcu, a mogę też wykorzystać go na posługę, a Pan Bóg i tak nam da wypoczynek i to też super. Można, jak najbardziej można. Wręcz powiem, należy. Należy.
0: Co zmieniło się od momentu, kiedy daliście sobie sakrament nawzajem? W powodze Kościoła, w tej relacji waszej?
1: Szczerze mówiąc, nawet nad tym się nie zastanawiałem, ale w tym momencie sobie uświadamiam po roku i miesiącu, że faktycznie jakby no, słowa Pana Jezusa są prawdziwe, że małżeństwo, jakby mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, bo do tej pory do dnia ślubu byliśmy wspaniałą parą, narzeczeństwem, ale nie byliśmy jednym ciałem. Nie wiem, jak to określić, po prostu jako ciało. Od tamtej pory po prostu jesteśmy jednością z żoną. Wiadomo, że tam ktoś ma lepszy dzień czy gorszy i tak dalej, a to w ogóle nie ma znaczenia. Po prostu jesteśmy jednym ciałem i to dlatego właśnie ta czystość małżeńska teraz, nie? Jest to coś tak ważnego, a zdrada jest tak czymś złym, bo to jest właśnie po prostu ingerencja w tą jedność małżeńską, która jest dana na ślubie, jako łaska, no, której można czerpać do końca życia. No i w zasadzie teraz to sobie uświadomiłem, że pod tym staliśmy się jednym ciałem.

0: wśród nas.
1: Czy w tym życiu już z Bogiem okresy ciemności, zwątpienia, czy były?
2: No najgorsze okresy ciemności to właśnie były, jak do tej pory, przed rozeznaniem tej decyzji o małżeństwie z Elą. To powiem tak, że gdybym nie przeczytał dzienniczków świętej Faustyny, to bym nie przeżył chyba tego czasu w wierze. Ale ponieważ ona dała ogromne świadectwo trwania w wierze, w Bogu, w relacji też osobowej z Panem Bogiem, w momencie, kiedy się go kompletnie nie słyszy, bo ona przez półtora roku, czy tam dwa lata miała ogromne ciemności duszy. I tak naprawdę, oczywiście nie przypisując sobie tutaj, że tak powiem, doświadczeń świętego, naszej świętej, ale rozpoznawałem w sobie właśnie takie chwile, nie? Taki, po prostu tak ogromnej ciemności, że Bóg mógł mi spokojnie odpowiedzieć, jakby chciał, i mógłbym się na niego obrazić, w ogóle sobie pójść i w ogóle rzucić to wszystko. Natomiast dzięki temu, że to przeczytałem i zobaczyłem, że to jest po prostu no, kształtowanie duszy przez Pana Boga. On wtedy formuje nas, jak w pocieszeniu nam się wydaje, że my się rozwijamy duchowo, bo się modlimy i tak dalej, to tak naprawdę w strapieniu to idzie 100 razy szybciej. To jest niesamowite turbo, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, mimo że to jest ogromna trudność. I dzięki właśnie, naprawdę, dzięki tym dzienniczkom, które po prostu przeczytałem i Bóg mi dał zrozumieć je, nie? Tak właśnie duchowo, o co tam chodzi, to dzięki temu mogłem sobie spokojnie, mogłem, wiedziałem, co się dzieje po prostu, wiedziałem, że to jest, że muszę to przeżyć. Ostatnio miałem właśnie takie też czasy trudności, dosyć dużych, takich duchowych, wewnętrznych i zapomniałem o tym, szczerze powiem, że coś mówię, zacząłem się tak miotać sobie, mówię, Panie Boże, co jest, nie? I otworzyłem właśnie, księgę Tobiasza na 8 rozdziale, tam na końcu jest proste zdanie, ufaj dziecko. Po prostu zapomniałem, Jezu, ufam Tobie, nie? Dopiero mi się przypomniało, żeby ufać też w tym trudnym czasie.
1: Kogo poznajesz w relacji z Jezusem, z Bogiem? Kto to jest?
2: Poznaję trzy osoby. To jest fantastyczne po prostu. Poznaję Pana Jezusa, poznaję Ducha Świętego i poznaję Ojca. Powiedziałem Ojca w trzeciej kolejności, bo nie wiem, może na razie nie mam śmiałości tak bardzo jakby do uświadamiać sobie tej relacji do Boga Ojca. To jest jeszcze dla mnie troszeczkę trudne. Czasem mam taką właśnie łaskę modlitwy bezpośrednio do Boga Ojca i to czuję po prostu w duszy. Nie, to raz na jakiś czas się zdarza. Natomiast jakby na co dzień jest to kształtowanie relacji no z Bogiem, który jest w trzech osobach, ale jest wielką jednością. Kogo poznaję? No poznaję po prostu kogoś niesamowitego. Kogoś, kto jest milion, miliard, po prostu nieskończenie bardziej ludzki niż każdy człowiek. Niż największy humanista. To po prostu Bóg jest bardziej ludzki. Poznaję Boga, który jest po pierwsze bardzo konsekwentny, który ogarnia wszystko i którego wielka moc objawia się w tym, że po prostu Bóg uległ człowiekowi do końca. Na krzyżu. Że mógł zrobić wszystko, ale no to wtedy by okazał no moc, ale większą moc okazał wtedy, kiedy po prostu poddał się człowiekowi i pozwolił się po prostu zabić.

0: czasem wiadomo, jako po prostu mężczyzna, no, w niektórych sytuacjach bym trzasnął w stół, bym się wkurzył, coś powiedział, to wtedy właśnie Pan Bóg mi napomina, że on by wyluzował wtedy, on by wycofał się, bo większa moc jest w tym, jak on się wycofa. On i tak jakby sobie poradzi. To jest niesamowite właśnie w Panu Jezusie, jak to widzę. Poznaję kogoś, kto po prostu kocha mnie tak nieprawdopodobnie, kocha nas wszystkich. I właśnie teraz mówiłem, że Pan Jezus bardziej walczy, 100 razy bardziej walczy o relację, żebym ja miał relację do Niego niż ja sam. Bo On wie, że po prostu jakie to jest dla mnie dobre, jak ważne i jak łatwo jest zgubić tę relację. On walczy po prostu codziennie, w każdej godzinie, żebym nie zapominał o Nim. I też poznaję po prostu Ducha Świętego, który jest naprawdę, im dłużej modlę się do Ducha Świętego, tym bardziej rozumiem, dlaczego On jest pocieszycielem. Jakby nie zawsze jego ingerencja jest niesamowicie radosna, jest niesamowicie pełna pokoju i takiej właśnie Bożej przenikliwości. Mam właśnie, kiedyś słyszałem świadectwo naszej kierowniczki zespołu Ingi, jak miała poważną operację na kręgosłup szyjny, bardzo cierpiała przez miesiąc, to wtedy miała taką modlitwę zaskakującą. Duchu Święty, bądź moim przyjacielem. I to mnie tak uderzyły te słowa, że po półtora roku sobie przypomniałem tę modlitwę i zacząłem sam tak się modlić. Duchu Święty, bądź moim przyjacielem. I daje owoce ta modlitwa, no nie chcę powiedzieć od pierwszego dnia, ale bardzo szybko. I to też jest niesamowita właśnie relacja. I wiem, że to jest ta jedna i ta sama osoba, że to jest jeden i ten sam Bóg. No.
1: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
0: Najbardziej Bogu jestem wdzięczny za to, że On mi dał siebie samego i dał mi życie, które On dla mnie zaplanował. Że po prostu przyszedł i dając mi siebie samego, dał mi tą drogę życia, którą On dla mnie dawno, dawno przewidział, zaplanował. I później wszystko to, co jest na tej drodze, jest właśnie jakby jest konsekwencją tego, że Pan Bóg mi to dał. To nie ja wybrałem tą drogę. To nie Pan Bóg mnie wybrał. To nie ja wybrałem Pana Boga, tylko Pan Bóg mnie wybrał. On po prostu dał mi tą drogę. Wszedł właśnie bardzo delikatnie, ale konsekwentnie właśnie moje życie i dał mi to. I no po prostu przez całą wieczność mu się nie nadziękuję za to.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że pomódlmy się w intencji tych wszystkich chłopaków i dziewczyn, mężczyzn i kobiet, którzy nie ufają Bogu. Którzy nie ufają Bogu, że On jest, że On chce im się cały udzielić, że chce im dać życie po prostu.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Bartek Szkudlarek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją obecność, za to, że możemy być odważni, bo Ty jesteś zawsze, że możemy szukać pokoju w Twojej obecności, że możemy szukać nadziei. Dzięki Ci za łaskę, dzięki Ci za miłość, którą wlewasz do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, abyśmy teraz mogli mówić na Twoją chwałę, abyś Ty nam dawał swoje słowa. Prosimy Cię, Panie. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta.

0: Jest ojciec Janusz Chwast, witam.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Czy zakonnikowi łatwiej jest z Bogiem, czy wręcz odwrotnie się dogadywać?
1: Bardzo skomplikowane trochę takie pytanie, podchwytliwe bym powiedział. Myślę, że każdy chrześcijanin ma taką samą łaskę i możliwość dogadania się z Panem Bogiem. Każdy chrześcijanin. Natomiast życie zakonne rzeczywiście, chyba by trzeba tak powiedzieć, daje na pewno jakieś lepsze możliwości, lepsze środowisko do tego, żeby tę przyjaźń z Panem Jezusem budować. Po pierwsze przez konsekrację zakonną, zakonnik, osoba konsekrowana radykalnie wchodzi w tajemnicę Chrztu Świętego. To jest wcielenie jakby tajemnicy chrztu, która polega na zawierzeniu całego życia swojego Panu Bogu. No i cała struktura życia zakonnego, warunki, harmonogram życia, to czym żyjemy, co przeżywamy, co robimy, no pewnie ułatwia jakoś budowanie tej przyjaźni z Panem Jezusem. Spodziewam się, że jest nam łatwiej niż ludziom w świecie. Ale to nie na takiej zasadzie, że my jesteśmy jakimiś tam wybrańcami, że Pan Bóg jednym daje łatwiej jakby takie prostsze drogi do budowania z Nim przyjaźni, a innym nie. Natomiast pewnie człowiek, który żyje w świecie, jest narażony właśnie na tyle różnych problemów, trosk, właśnie choćby troski o rodzinę, co często my zakonnicy mamy trochę odjęte, właśnie z racji formy życia zakonnego. Jak zadajesz to pytanie, czy zakonnikowi jest łatwiej, to ja sobie od razu tak przypomniałem, zdaje się, rozmowę ojca Pio z pewną kobietą, która powiedziała, że chciałaby iść do zakonu, żeby złożyć ofiarę z życia, żeby nieść krzyż z Panem Jezusem. On mnie wtedy powiedział, to kobieta, jak ty chcesz tak nieść krzyż, to zostań w świecie. Wyjdź za mąż i tam będziesz mieć krzyż, bo w zakonie to jest Góra Tabor. No więc pewnie to jakoś tak jest, że zakon na pewno stwarza takie środowisko, które ułatwia, tak bym to powiedział.
0: W jaki sposób Pan Bóg poinformował Janusza, że ma być zakonnikiem? I ile Janusz miał lat?
1: Ostatecznie decyzję podjąłem o pójściu do zakonu, mając niespełna 26 lat. Natomiast jakby powołanie, ten taki wewnętrzny dialog z Panem Jezusem, albo to pukanie Pana Jezusa do mojego serca zaczęło się gdzieś w średniej szkole. Tak myślę, że pierwszy raz o powołaniu zacząłem myśleć w drugiej klasie liceum. Ale to było takie, coś zaczęło mnie nurtować w tą stronę.

0: dwóch moich kolegów poszło do zakonu, więc to jeszcze bardziej rozmawiałem z nimi, jak to jest. Zacząłem podpytywać księży, co to znaczy być powołanym, właśnie zadawać im takie pytanie, jak to się słyszy, skąd ja mam wiedzieć, że jestem powołany.
1: Ale jeszcze wróćmy na chwilę. Jaka jest droga do tego szesnastolatka? Z jakiej rodziny
0: pochodzisz? Ja pochodzę z rodziny takiej, powiedziałbym tak, głęboko wierzącej. Moi rodzice są naprawdę wierzącymi ludźmi.
1: I widziałeś to również jako dziecko?
0: Tak. Są dla mnie ogromnymi świadkami, chociaż wtedy nie byłem świadom tego. Ja dopiero, nie ukrywam,

0: po swoim nawróceniu, bo takie miało miejsce, o czym zresztą za chwilę powiem, po swoim nawróceniu zobaczyłem, jak moi rodzice są wierzący, jak mój tata jest głęboko wierzący, to właśnie w zakonie widziałem, że jego wiara nie jest, powiedziałbym, taka banalna. No i później tak jakoś się poukładało życie, że skończywszy liceum, ja nie byłem w stanie wtedy podjąć decyzji co do przyszłości mojego życia. Trochę tak...
1: Ale to za chwilę jeszcze.
0: Aha.
1: Co to dziecko widzi? Co widzi dziecko?
0: No ja widziałem na pewno moich rodziców, którzy walczą o swoje małżeństwo, o miłość do siebie. Nie było tam łatwo, były problemy między nimi, ale walczą. Rodziców, którzy opierają swoje życie ewidentnie o Pana Boga, którzy uczestniczą w Eucharystii, którzy zachodzą do kościoła częściej tylko niż w niedzielę. Widziałem moich rodziców, którzy się modlą. Poza tym też słyszałem moich rodziców, którzy mi mówili o Bogu. Tata mnie ciągle gdzieś tam nakłaniał do modlitwy, do właśnie do tego, żeby iść służyć. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, byłem ministrantem i podjąłem się tam właśnie z służby w czasie mszy świętej, gdzieś tam na porannych mszach, zima, ciemno, nie chce mi się wstać. Tata wstaje jeszcze wcześniej, budzi mnie, że trzeba iść, ja coś marudzę, on mówi, idź, to przecież dla Pana Boga będziesz. No takie rzeczy właśnie zostają w sercu. A później pamiętam, że jak miałem taki okres, który nazywam okresem błędów i wypaczeń, no to właśnie tata podchodził do mnie często ze Słowem Bożym. Co prawda niewiele to do mnie mówiło wtedy, albo przychodzi do mnie, czytał na przykład namiętnie przez jakiś czas Naśladowanie Chrystusa i raz po raz mi przychodzi, popatrz jakie to jest mądre. Nie? No właśnie, takie miałem środowisko. No wracając do mojej historii, no to...
1: A grupa rówieśnicza?
0: Tutaj już było różnie.
1: No miasto, wieś?
0: Ja pochodzę z Nowego Sącza, z miasta. Środowisko różne. Z jednej strony obracałem się w takim środowisku ludzi wierzących, z młodzieżą, która była związana z ruchem Światło Życie. Śpiewałem nawet w chórze kościelnym, a z drugiej strony podwórko, szkoła, no to tak różnie bywało tam. To już nie było takie środowisko do końca oddane Panu Jezusowi. No trochę się tak błąkałem, ale w tym czasie między tymi środowiskami różne pewnie z tym były związane trudności, ale zasadniczo do końca liceum można powiedzieć, że jakoś próbowałem budować relacje z Panem Jezusem.

0: trochę z perspektywy wydaje mi się, że ona była mimo wszystko trochę taka tradycyjna. Znaczy, nie wiem, nie było z perspektywy, wydaje mi się, że nie było w niej głębi. Ja jednak gdzieś ciągle nie mogłem jakby spotkać tego Boga żywego. Ja się modliłem, wołałem, nawet jakieś miałem już dylematy związane z tym, gdzie ten Pan Jezus jest, co ten Pan Bóg jest, ale to jeszcze było takie trochę zewnętrzne, bym powiedział, takie tradycyjne.
1: A bunt?
0: Bunt?
1: Był?
0: A nie wiem, jakoś tak... Nie kojarzę, żebym, bo raczej byłem wtedy spokojny człowiek. Nie przypominam sobie, żebym miał jakieś takie poważne okresy zbuntowania, chociaż w domu rodzice ze mną mieli pewien problem rzeczywiście, że tam nie do końca to ta moja relacja z rodzicami się układała. Natomiast poplątanie pojawiło się po liceum, bo poszedłem do wojska. Było to jakoś tak związane. Grałem, ja się kształciłem muzycznie, zaproponowano mi właśnie granie w orkiestrze reprezentacyjnej, wtedy Wojsk Ochrony Pogranicza. Poszedłem do wojska, to były czasy komunizmu, no i osłabła moja relacja z Panem Jezusem. Sakramentów nie było, bo nie mogłem. Wtedy nie wolno było żołnierzom chodzić, ja nie miałem przepustek. Jak byłem oczywiście na przepusty, mogłem iść, ale moja modlitwa osobista też osłabła, została zredukowana, że tak powiem, do minimum takiego paciorka, Ojcze nasz, zdrowaś Maria i chwała Ojcu. No i słabość tej relacji, niestety, później to zrozumiałem, przyczyniła się do tego, a nastawiony byłem na coraz poważniejsze pokusy. To środowisko w wojsku nie jest takie dobre, przynajmniej wtedy nie było, nie sprzyjało takiemu dojrzewaniu w ogóle jako człowieka, tak sądzę. Pojawiały się coraz większe pokusy, no i zaczęło się rodzić powoli, powoli, słabym, pokusy coraz większe, ulegałem raz tej. No i tak powoli zacząłem się oddalać od Pana Jezusa. Nastąpiło, powiedzmy tak, zagubienie moralny. Ja nigdy się nie sprzeciwiłem Panu Bogu, nigdy nie mówiłem, że Boga nie ma, nigdy się nie sprzeciwiałem też przeciwko Kościołowi. Natomiast po prostu poprzez nieład w życiu moralny, no oddaliłem się od Pana Jezusa i zacząłem żyć jak niechrześcijanin. I to tak było w wojsku, po wojsku, podjąłem pracę. Pracowałem w księgarniach takich muzycznych, głównie właśnie zajmowałem się rozprowadzanie sprzedażą produktów fonograficznych, pieniądze całkiem niemałe, no i środowisko takie trochę niezbyt poukładane.

0: No trochę to jest tak chyba jak w życiu każdego młodego człowieka, że trochę szaleje. Jest to taki okres trochę właśnie zabaw, szaleństwa. Młodość taka trochę jest czasami nieroztropna. Więc z początku to się chyba specjalnie nie zastanawiałem nad tym wszystkim. Trochę jakby dałem się ponieść życiu, tak bym to powiedział. W takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Dałem się ponieść życiu, właśnie imprezy, tu koledzy, różne wygłupy i tak dalej. No mówię, dużo w tym było rzeczy sprzecznych z miłością, z Ewangelią. Dopiero po jakimś czasie zacząłem odkrywać sobie, no po paru latach, zacząłem odkrywać, że to wszystko w ogóle niczego nie prowadzi. Coraz bardziej gdzieś pustka doskwierała w moim życiu. Smutek gdzieś przedzierał się i na rzecz, że jakby też Jezus ciągle gdzieś tam próbował do mojego serca wejść. To było zadziwiające, ja to nawet pamiętam, w takim swoim dzienniku zapisałem i tą kartkę mam do dzisiaj, że w tym czasie, kiedy ja naprawdę nie modliłem się prawie rzadko, na przykład spowiadałem się, że kiedy myślałem o przyszłości, to raz po raz wracało takie myślenie o kapłaństwie. Bardzo to było dziwne, nawet napisałem w dzienniku, że dziwne to jest, że ja, który żyję tak z dala od Pana Jezusa, mam takie myśli. No a później no Pan Jezus gdzieś pukał do tego mojego serca. Miał się mi się też do czego odwołać, bo jakieś tam podstawy w moim sercu były. Zostało to zagłuszone przez grzech, przez nieporządek moralny w moim życiu, ale to wszystko trwało. No i Pan Jezus gdzieś szukał ciągle sposobu, stawiał gdzieś na mojej drodze ludzi. I się rozpoczął w którymś momencie proces nawrócenia. Tam jest takich kilka momentów, gdzie Pan Jezus mocno mnie dotykał.
1: Opowiedzmy to o tej historii.
0: No trochę by chyba długo trzeba było mówić, zresztą trudno się o tym mówić.
1: Węzłowe punkty.
0: Ale tak ja kojarzę, że takim i mocnym punktem, myślę, gdzie też Pan Jezus dotknął mojego serca, było przeczytanie biografii świętego Wincentego de Paulu. Suras, koleżanka wcisnęła mi, chciałem jakąś książkę od niej pożyczyć i ona mówi, weź sobie to, fajne jest. Trochę się buntowałem, ale weź, dobrze napisana. I zacząłem czytać tą biografię tego świętego kapłana i z każdą stroną jakby widziałem bezgraniczną różnicę jego życia z moim życiem i coraz bardziej byłem poruszony właśnie miłością, ofiarnością, szlachetnością tego człowieka, tym jak służy Bogu, ale też i ludziom. No i konfrontowałem to z moim życiem, które postrzegałem jako właśnie egoistyczne, skoncentrowane na sobie. Się zadawałem sobie pytanie, że przeżyłeś ćwierć wieku, no i co ty zrobiłeś dla kogoś, no nie wiem, dla świata, tak ogólnie rzecz biorąc.

0: No pamiętam, że bardzo mnie wzruszyła, dotknęła. Pewnie tak już wtedy jakoś zapłakałem trochę nad tym swoim życiem. Później kolejny taki punkt to było z kolei obejrzenie filmu. Wtedy już kręcono filmy o Janie Pawle II, o jego młodości, o jego dojrzewaniu też do kapłaństwa, o jego wczesnym kapłaństwie. No i tak patrzyłem na życie tego, zwłaszcza młodego Karola Wojtyły i myślałem, jak bardzo się różni to, co ja robię od niego, jak on walczy właśnie o miłość, o prawdę w swoim życiu, o szlachetność, o to, żeby dojrzewać jako mężczyzna. Też mnie to ogromnie mnie poruszyło. Pamiętam, że rzeczywiście łzy popłynęły wtedy po moich policzkach w czasie tego oglądania tego filmu. No, później tam jeszcze było kilka takich rzeczy. Wyjazd do pewnego księdza, który pracował gdzieś tam na parafii. Ja miałem akurat jakiś taki czas bez pracy. Się oderwałem na chwilę od środowiska i to wpłynęło. Na pewno nie znaczy, że się nawróciłem, ale ta oderwanie się od środowiska, bycie na tej wiosce, tam pracowałem, pomagałem mu przy budowie kościoła, takie trochę wyciszenie sprawiło, że na przykład w moim myśleniu, pamiętam, że któregoś dnia taka myśl się pojawiła, jak fajnie by tak było żyć właśnie jak ci mnisi, tak, modlić się i pracować. Nie wiadomo skąd. No myślę, że tak właśnie Duch Święty gdzieś docierał. No kolejny moment, bardzo mocny, to jest pojechanie właśnie na taką pielgrzymkę, trochę koncerty, śpiewanie z tym chórem do Francji.
1: Z jakim chórem?
0: Takim chórem parafialnym. Pojechaliśmy któregoś dnia, któregoś roku do Francji i tam w czasie tej dwutygodniowej takiej pielgrzymki trafiliśmy do Lourdes. No ja już rzeczywiście dostrzegałem kruchość swojego życia i słabość i pamiętam, że tam w tym sanktuarium tak przy tym źródełku, pamiętam, napiłem się wody z tego źródełka i tak prosiłem Pana Boga, żeby uzdrowił moje serce. I rzeczywiście Pan Bóg mnie tam nieprawdopodobnie dotknął łaską. Wyciszyło mnie, tam wesołe towarzystwo, bawiliśmy się, śmialiśmy się, mnie tam ogromnie wyciszyło. Jakieś miałem takie parcie do modlitwy. To tak przez 3 dni, później pojechaliśmy do La Salette, ja tylko patrzyłem, żeby odejść gdzieś na bok i się tak wyciszyć, pomodlić. No i oczywiście zaraz pojawiły się myśli o kapłaństwie. Myślę, że wtedy się już zaczął taki poważny proces mojego nawrócenia właśnie. I później był rok już walki. Nie wychodziło mi. Nie bardzo sobie mogłem poradzić z moimi słabościami, grzechami. Jak się pojawiały jakieś pokusy, to znowu jakoś wpadałem w różne rzeczy. Ale już była taka no walka. Walka, która też dostrzeganie coraz bardziej swojej biedy, niemożności poradzenia sobie ze słabością. Co doprowadziło do tego, że zacząłem wołać do Boga, Panie ratuj. Już rzeczywiście z głębokości, myślę, swojego serca. No i rok później, po tej Francji, trafiłem na takie rekolekcje. Przez, no nie przez przypadek, Bóg nad wszystkim właśnie czuwa i prowadzi.

kolega mnie poprosił, żebym pomógł mu w zaopatrywaniu takiej właśnie rekolekcji ewangelizacyjnych, więc ja tam byłem nie tyle jako członek tych rekolekcji, co taki pomocnik. Miałem czas, chciałem być z tym kolegą, z tym znajomym księdzem, ale zacząłem chodzić na konferencje, na modlitwy, prawie że uczestniczyłem we wszystkim. No i tam już się zaczęło, że tak powiem, rzeczywiście bardzo mocne działanie Ducha Świętego w moim życiu. To było już rzeczywiście takie, bo nawrócenie jest procesem, ale wtedy to odczytuję jako jedną taką aktualizację nawrócenia w moim życiu. Wtedy pamiętam w czasie jednego spośród dni tych rekolekcji był taki dzień pojednania. Tak, nie byłem w stanie łaski uświęcającej wtedy, ale siedziałem, modliłem się, nagle Duch Święty mi pokazuje całą tą moją biedę, mojego życia, różne słabości. I nagle pojawia się w moim sercu myśl, żeby iść to wszystko wyznać. I poszedłem do spowiedzi z całego mojego życia. No, pamiętam tą spowiedź do dzisiaj właściwie. Niewiele mogłem tam wykrztusić, bo to było jeden wielki płacz, łzy, powierzanie się Bożemu miłosierdziu, łzy skruchy, no, które niosły poniekąd ukojenie i, no i doświadczenie Bożego miłosierdzia. No i tak to już rzeczywiście zaczęła się moja droga budowania poważnej relacji z Panem Jezusem. Oczywiście od razu uaktywniły się wszystkie kwestie związane z powołaniem. No i tak, oczywiście, no to było dla mnie wszystko bardzo trudne. Piękny był okres nawracania, odkrywania Pana Boga, doświadczenia Jego miłości. Miało się to było cudowne. Natomiast pojawiła się też ta kwestia powołania. No to było dla mnie coś szokującego mimo wszystko, trochę przerażającego. Nie potrafiłem sobie z tym wszystkim poradzić, no modliłem się, tak uchodziłem tygodnie, myśl tam, no po prostu cały czas słyszę, że Jezus mnie gdzieś woła. Bałem się tego, myślę sobie, no jak ja mam iść, ja takie życie wiodłem, to chyba jest może jakaś iluzja, to neofita, to chcę od razu swoje życie oddać, może te emocje, no takie dylematy, aż trafiłem któregoś dnia do spowiedzi do pewnego kapłana, którego nie znałem, który sam bez mojego nakierowania przyszedł z innymi problemami, a on sam jakby zagadał do mnie o powołanie i tak porozmawiał ze mną i tak właśnie zadawał pytania i tak mi przedstawił kwestię powołania, podjęcia decyzji, że to było przełomowe. Ja też odczytałem wtedy tę spowiedź jako ewidentne działanie, znaczy takie Pana Jezusa, że przez tego kapłana do mnie mówi wtedy Pan Jezus i to mi pomogło podjąć decyzję o tym, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi właśnie w zakonie.

0: później się dowiedziałem. Rzeczywiście ten kapłan mówi, że to było. On tam siedział z natchnienia Ducha Świętego w ogóle.
1: Nie wiedział, co mówił.
0: No i poszedłem za jakiś czas do zakonu.
1: No i co to znaczy pójść do zakonu? Przychodzi się i mówi się: dzień dobry, mam takie natchnienie Ducha Świętego, chcę być dominikaninem.
0: No ja nie miałem akurat aż tak poważnego natchnienia, żeby być dominikaninem. To też jest taka ciekawa historia. Ja chciałem, miałem takie... Ja zresztą powiem tak, ja z życia zakonnego nie znałem. Ja obracałem się w środowisku, gdzie pracowali księża diecezjalni. Ja właściwie nigdy nie zetknąłem się z zakonnikami, oprócz tego, że spowiadałem się czasami u jezuitów. Więc nie wiedziałem, co to jest życie zakonne. Tyle właśnie wiedziałem, tylko gdzieś tak Duch Święty mnie prowadził, że ja właśnie nie chcę być księdzem diecezjalnym, a zakonnikiem. Pewnie bardziej pokazywał mi życie wspólnotowe. Tyle jakby na początek rozumiałem z tego życia. No i też chciałem pracować z młodzieżą. Jakieś miałem taką intuicję, myśl, że chciałbym pracować z młodzieżą. W tej spowiedzi też pojawiła się kwestia dominikanów. To ten ksiądz mi powiedział, że on jakby widzi mnie w tym zakonie. On mi zaproponował ten zakon. Ja trochę...
1: Będąc kapłanem diecezjalnym.
0: Tak. Nie, bo on najpierw zaproponował diecezję. Mówię, że jeśli już to poszedłbym do zakonu, no to on mi zaproponował dominikanów. Ja mówię, ale ja nie znam. W ogóle nie znam tego zakonu. Owszem, gdzieś tam zetknąłem się w Krakowie z nimi. No, on mi dał coś tam do poczytania. Mówił mi, a ja w ogóle jakby tę spowiedź... Miałem też w sercu jakoś głęboko poczucie, też Duch Święty działo. Czytałem jako rzeczywiście taką Bożą, że Pan Jezus rzeczywiście wszystko mi tam jakby prowadzi i mówi. No więc w końcu i podjąłem decyzję, że no dobra, no to poczytałem trochę o tych dominikanach, myślę, Panie, jak chcesz, no to idę do tych dominikanów.
1: A w tym momencie jakie życie było? Już takie...
0: No już takie po nawróceniu.
1: Tak?
0: Takie...
1: Skontrastowane z tym nieporządkiem?
0: A no jasne. Nie, to już tak radykalnie.
1: A ile czasu trwało poukładanie tych spraw, a ile czasu przed decyzją już taka poukładana w miarę droga?
0: Ja dość szybko podjąłem decyzję, pójść do zakonu. To jest parę miesięcy. 3, 4.

0: Ja tam już układałem swoje życie wcześniej, ale takie głębokie spotkanie, od takiego powiedziałbym tego głębokiego spotkania z Panem Jezusem, no to tak 3-4 miesiące szybko to szło. Wszystko.
1: Ale jaki był ten moment, w którym już było wiadomo?
0: To znaczy?
1: No bo no, te kilka miesięcy się liczy od jakiego punktu, od jakiego momentu?
0: Ja liczę od tych rekolekcji ewangelizacyjnych, od tych spowiedzi z całego życia. Jakby to jest dla mnie taki moment takiego głębokiego dotknięcia Bożą łaską i nawrócenia. Chociaż, jak mówię, wcześniej się zaczęło już tak.
1: Jasne. Ale teraz okres przed tą spowiedzią i po tej spowiedzi, jak on wyglądał w kwestii ładu moralnego?
0: No, to tak różnie. Walka. To tak półtora roku, to się powoli rzeczywiście wiele rzeczy uspokajało. No ale incydentalnie znowu gdzieś tam, no ja też obserwowałem u siebie coś takiego, często się z tym dzielę, że no jak się tak trochę wejdzie w szpony złego, to on tak łatwo nie wypuszcza. I na przykład miałem takie doświadczenie, że przyszedłem do spowiedzi, jednałem się z Panem Jezusem i zaraz na przykład po spowiedzi miałem najcięższe pokusy. Zresztą parokrotnie tak było w moim życiu, że właśnie zaraz po spowiedzi jakby na powrót wpadałem jakby w poważne zło, nie? W grzech śmiertelny. I ciekawe, że później się nawet uspokajało. No ale ja żyłem już w stanie niełaski i często później odwlekałem ze spowiedzią, że jest też takie moje doświadczenie, że no diabeł ma taczy w naszym życiu. Jak człowiek próbuje się nawrócić, przybliżyć do Pana Jezusa, no to on wtedy zaczyna odciągać, kombinuje, stwarza różne sytuacje, okoliczności. Jest przebiegły w tym wszystkim. No, a w każdym razie, jak już się zdecydowałem, jakby ta spowiedź też była dla mnie przełomowa, jeśli idzie o powołanie. Jakby to, co ten ksiądz mi tam powiedział, łącznie z tym zakonem dominikanów, odczytałem jako głos Pana Jezusa wprost do mnie. Skonfrontowałem to jeszcze z innym kapłanem, pytałem go, co on o tym sądzi. Ja sam w ogóle się nie zgadzałem trochę na tych dominikanów, bo ich nie znałem, trochę się bałem, a później jak pojechałem już z papierami do Poznania na takie 4 dni tak zwanych obserwacji, że żyje się tam, patrzy się. Boże, od samego początku, od zobaczenia tego klasztoru, wejścia za furtę, wszystko mnie tam przerażało. Nic mnie tam nie pociągało. To było ogromnie trudne 3 dni dla mnie, bo ja chciałem służyć już Panu Jezusowi, natomiast była ciągle jeszcze ta kwestia tych właśnie gdzie i dominikanów. Jaką ogromną walkę duchową tam prowadziłem i przyznam się, że cały czas gdzieś na płaszczyźnie umysłu pojawiał się, nie, no ja tu nie mogę być, nie, to nie jest dla mnie miejsce, idę do Salezjanów.

0: Natomiast gdzieś głęboko w sercu czułem, że Pan Jezus chce, żebym był tutaj. No i tam pamiętam, że trzeciego dnia po południu na różańcu, jakby tą walkę zakończyłem, nie do końca rozumiejąc właściwie, dlaczego Pan Jezus chce, żebym był tutaj. Powiem tak szczerze, po ludzku mi się tam nie bardzo podobało. O czym rozmawiałem i tam mi się trochę prostowały to patrzenie na zakon dominikański, ale tak mówię, wtedy po ludzku nie bardzo widziałem to wszystko, ale czułem, że Jezus chce, żebym był tutaj. I miałem wtedy jakąś taką nieprawdopodobną łaskę wiary i posłuszeństwa, aczkolwiek nie bez oporu, że w końcu właśnie w czasie tej adoracji powiedziałem: Panie, no dobrze, jak chcesz. Nie rozumiem tego kompletnie. I zresztą też jak szedłem do zakonu, to mu wyraźnie mówiłem: Panie, jeśli to nie jest moje miejsce, to proszę, żeby mnie wywalili stamtąd, albo się coś wydarzyło, żebym miał jasność. Nie chcę tutaj. I później zostałem u dominikanów.
1: Nie chcieli wywalić.
0: No nie chcieli.
1: Od którego momentu zaczyna się głęboka relacja, czy obietnica głębokiej relacji? Jaki to jest moment, kiedy Chrystus staje się osobą obok, będącą?
0: No dla mnie to są, no to są te rekolekcje w ogóle ewangelizacji.
1: Czyli już wtedy był?
0: Tak, tak. Nie, to już przed zakonem był. Jezus rzeczywiście to jest to, co się jakby zawsze dokonuje w nawróceniu. Jezus stał się dla mnie realną, żywą osobą. Stał się, no, zawsze był, ale jakby ja go zobaczyłem też jako tego, który całe życie był przy mnie. To jest znamienne, że ja w tym spotkaniu z miłosierdziem Bożym, z Panem Jezusem, nagle zobaczyłem, że On był we wszystkim. Też zobaczyłem całą historię, że tam we wszystkim jakoś Pan Jezus ciągle prowadził do tego spotkania. No i rzeczywiście, no tak, te rekolekcje to jest doświadczenie Boga żywego, kochającego, Bożego miłosierdzia. To jest, miałem nieprawdopodobne parcie do modlitwy. Mój kolega, który mówił ze mną, ja w ogóle, nikt mi tego nie mówił w ogóle tam, nikt mnie nie nakłaniał, właśnie chodziłem codziennie na godzinną adorację, czy co prawda tam się trochę męczyłem, bo tak wydawało mi się, że się nie potrafię modlić, nie wiedziałem, co tam robić. Patrzyłem na ludzi ze mną, że mi się, Boże, jak oni się pięknie modlą, przynajmniej tak mi się wydawało. A ja tak trwałem, wcale nie było łatwo tak znowu na tej modlitwie, to nie jest tak, że to była sielanka, ale coś mnie tam ciągnęło i przychodziłem regularnie. Zacząłem czytać Słowo Boże. Słowo Boże stało się dla mnie żywe. Fascynujące doświadczenie, że pamiętam, jak tata mi przynosił czasami i mówi: popatrz, posłuchaj. Czytam, a dla mnie to nic nie mówi. Natomiast wtedy pamiętam, jak otworzyłem Ewangelię, nawet pamiętam Łukasza. To po prostu to jest tak nieprawdopodobne doświadczenie. To słowo orało moje serce, no po prostu.

0: No i Kościół potwierdził,
1: przyjęli,
0: wyświęcili. Jakie są trudne momenty w czasie formacji? Ile ona trwa, dominikańska?
1: Formacja dominikańska trwa 7 lat. Jest rok nowicjatu, przynajmniej ja wtedy tak miałem. Teraz jest jeszcze miesięczny postulat, a właściwie rok trzeba mieć kontakt z powołaniowcem i tam już być na różnych spotkaniach. Ja jeszcze wtedy u nas nie było. Miałem rok nowicjatu, 6 lat studiów. No, nowicjat kojarzy. To jest piękny okres, ale zarazem też taki trudny, bo jest to tak, z jednej strony no odkrywanie coraz bardziej tej Bożej miłości, życie w nowicjacie, wyciszenie, ten czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego rzeczywiście sprawia, daje takie możliwości pogłębiania relacji z Panem Jezusem, no ale też na przykład odkrywałem w nowicjacie prawdę o sobie, o swojej niedoskonałości, o maskach, które ponakładałem w swoim życiu. To było też odkrywanie z jednej strony pięknej prawdy o tym, że jestem dzieckiem Bożym, ale i też tej prawdy o tym, że jestem grzesznikiem. No więc to takie wszystko było piękne i trudne zarazem. Trudne dla mnie na przykład było wejście w życie zakonne, choćby od takiej strony jak milczenie, że ja byłem człowiekiem, który ciągle żył w muzyce od rana do wieczora, tylko w pracy, w domu. Ciągle się coś robiło, więc to też nie było dla mnie łatwe, ale ta cisza była zbawienna, ta modlitwa, później studia. No, przyszedł taki pierwszy poważny kryzys. To pamiętam, było już trzeci rok po mojego pobytu w zakonie, w czasie drugiego roku studiów, gdzie ja, który byłem na 100%, że tak powiem, tak mi się wydawał, pewny swojego powołania, nagle wszystko jakby na nowo. Rzeczywiście bardzo trudny moment ponownego odpowiadania sobie na pytania jeszcze raz. Zresztą zakon to jest codziennie, trzeba ciągle, zresztą myślę, że tak jak w małżeństwie, ciągle ponawiam tę wierność, miłość, Panie, Ty jesteś dla mnie, tak małżonek, żonie, Ty jesteś moja, ja jestem dla Ciebie do śmierci, nie? Trzeba codziennie jakby to powołanie pielęgnować i odnawiać. No był taki kryzys, to był rzeczywiście drugi rok, bardzo trudny czas. Jeden, tak później myślę czasami, że jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu, tak od strony duchowej, psychicznej, egzystencjalnej, no ale jakoś z Bożą pomocą, też przy pomocy kierownika duchowego jakoś to przeszedłem. Inna rzecz, że niezwykle dużo mi to dało, takim moim dojrzewaniu duchowym. Niezwykle ten trudny czas mnie przeorał, pokazał mi też pewne słabości w moim życiu, które nie widziałem. Człowiek po nawróceniu bardzo łatwo też wpada w pychę. Się zaczyna w tym momencie wydawać, że zaraz będzie mistykiem.

0: bo ja mówię, ostatnio klerykom powiedziałem w czasie rekolekcji, że kapłan jest na pierwszej linii frontu. Jakby no, idzie przed ludem wierny do Królestwa Bożego, ale też jest przeciwnik, który ciągle temu ludowi wiernemu, także temu kapłanowi przeszkadza. I kapłan z tej racji, że jakby wprost wyrywa często ludzi właśnie z obień zła, jest też bardzo narażony na działanie zła, na pokusy. I sakrament kapłaństwa, który dostaje od Pana Jezusa, jest też ewidentnie w moim odczuciu taką łaską obrony przed tym. Dużo poważniejszą, tak sądzę, niż mają ludzie świeccy. Natomiast kapłaństwo no, daje też ogromną przestrzeń do, no, do służby. No. Do służby wielu ludziom, różnym ludziom. Jeśli się tylko chce to robić, jeżeli się chce służyć ludziom, jeśli się jest tak, ja to odbieram, jeśli się jest jakimś otwartym kapłanem, no to pracy jest, że tak powiem, popachy. I to nawet nie trzeba specjalnie wymyślać wiele rzeczy. Po prostu ludzie znajdują i przychodzą i tylko jakby rozeznawać, czy wchodzić to, czy nie. Wchodzić, nie wchodzić. I... No właśnie.
1: Ile lat tego kapłaństwa jest? Kilkanaście już.
0: Nie. 9 lat.
1: I teraz, czy są jakieś etapy? Czy są jakieś
0: kapłaństwa?
1: Tak, kapłaństwa. Czy jest jakieś dojrzewanie? Czy są jakieś kroki?
0: No, ja przecież tak samo w mojej relacji z Panem Jezusem, mam nadzieję, dojrzewam jak każdy wierny. I to się u mnie dokonuje akurat na płaszczyźnie kapłaństwa, u innych to się dokonuje na płaszczyźnie małżeństwa. Mnie się to też dokonuje jeszcze na płaszczyźnie życia zakonnego. Nie u mnie. Fundamentalne to jest życie zakonne, więc oddanie swojego życia Jezusowi. Natomiast na to dochodzi jeszcze posługa kapłańska, która jest konkretną służbą, pracą. Trudno mnie oceniać jakby takie...
1: Nie chodzi o oceny.
0: Duchowe aspekty. Na pewno widać pewne dojrzewanie w samym sposobie na przykład tej posługi kapłańskiej.
1: Co to znaczy?
0: No, inny sposób, tak sądzę, głoszenia słowa, bo znaczy mogę też mówić to, co ludzie jakby mówią, nie? Którzy mnie znają na przykład od lat i którzy, tak mogę ostatnio, gdzieś mi mówili właśnie ludzie, którzy rzeczywiście znają mnie od lat, słuchają, byłem z nimi związany tam z jakąś wspólnotą i mówią, że ewidentnie widzą, że jakby inaczej głoszę.

0: to głoszenie się zmienia.
1: Z jakiego na jakie?
0: No, nie wiem, to trochę już tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić. No, no mówią, że z, nie wiem, że z mocą większą głoszę, tak to nazywają, no, że jest jakaś moc, głębia, prostota się pojawia. No to rzeczywiście tak jest. Jak pamiętam pierwsze moje kazania, zostałem duszpasterzem akademickim. Całe moje kapłaństwo 9-letnie to jest głównie posługa studentom w duszpasterstwie akademickim. No więc duszpasterz akademicki, przyjechałem młody ksiądz, przyjechał środowisko akademickie, no to te kazania starałem się, żeby miał dużo treści, także takie intelektualne, więc robiłem wstępy. Cytaty zawsze jakoś staram się dać. Cytaty zawsze staram się dać, ale no widzę, że takie były trochę małe traktaciki. Zawsze starałem się, żeby, tak mam nadzieję, żeby to słowo było żywe, pokazywało Jezusa, ale to takie trochę było często zaciemniało. Tak w moim odczuciu teraz myślę, zaciemniało istotę przesłania. No właśnie, no, to człowiek się uczy. To jest też pewien warsztat. Na pewno najważniejsze jest, ja to jakby mam takie też doświadczenie, najważniejsze jest, żeby starać się słuchać Ducha Świętego w tym, nie? Pierwsze doświadczenie mojego pierwszego kazania, które głosiłem jeszcze jako kleryk, no to było doświadczenie rzeczywiście jakby takiego niezwykłego światła na modlitwie. Pierwsze moje kazanie to było tak, że jakby wręcz Duch Święty mnie cały jakby, znaczy nie tak, że linijka po linijce, ale jakby treść mi się nagle tak jakby wyświetliła w głowie na modlitwie. Później dopiero gdzieś, nawet pamiętam, że nic z tym nie zrobiłem, wieczorem tak siedzę i nagle mnie tnęło, że muszę to zapisać. Zapisałem to na kopercie gdzieś, tak spisałem te główne myśli i to, jak to powinno wyglądać. No później zaczęła się obróbka, oczywiście kleryk, miał dużo czasu, więc to przejęty, pierwsze kazanie pracowałem. Obróbka tej homilii, krótkiej bądź co bądź. Później się trochę wystraszyłem nawet tej treści, bo rzeczywiście to było kazanie w takim sposób i trochę takie treści, które, nie wiem jak to powiedzieć, no moi bracia dominikanie raczej tak nie głosili. Trochę tak sobie się, ojrony, jak ja to wyjdę i powiem. Poszedłem do mojego współbrata, mówię, no masz, przeczytaj, co o tym sądzisz. No fajne, fajne, takie, no mocne. No i miałem taki dylemat, no i nie, może jednak trochę, trochę pozmienia, może uspokoję, nie wiem, tak bym to powiedział, uspokoję tą homilię. Ale no nie, ale pamiętam też, no ale nie mogę, no przecież to jakoś Pan Jezus mówi, że się poszedłem, powiedziałem. No właśnie, więc próbuję, bo czy mi się to udaje zawsze, nie wiem. Próbuję jakby słuchać Pana Boga. Też w tym kapłaństwie zrozumiałem, że to nie ja jestem tym, który nawraca. To jest też, o, to jest moje doświadczenie z kapłaństwem. Z czasem widziałem, że to nie ja nawracam, że choćbym nie wiem, jakie kazania głosił, potrzebna jest Boża łaska, to Chrystus jest tutaj tym, który nawraca i daje Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem. A bardzo łatwo, niestety, to jest właśnie taka słabość. Zobaczyłem też, że bardzo się łatwo przyklejać do tych Bożych darów, do Bożej chwały. Niby nie chcę tego. Chcę naprawdę być pokornym sługą, ale to serce pyszne się gdzieś tam przykleja. Też się taki właśnie zrodził we mnie problem, co zrobić, żeby przypadkiem nie odbierać chwały Bogu, żeby nie dla siebie działać.

0: zacząłem rozmawiać z moim przyjacielem właśnie Benedyktynem. Co ty robisz, człowieku, żeby się nie przywiązywać? I zacząłem prosić Boga, żeby mnie chronił przed odbieraniem mu chwały, żebym ja był, głosił tylko jego. No, się zaczęły takie próby. Ja jestem góralem, więc ja potrzebuję młotka czasami, więc mi Pan Jezus zaczął tam odzierać. I też zobaczyłem właśnie, że to przede wszystkim trzeba się otwierać na Jezusa, słuchać, co mówi, próbować głosić to, co On mówi w Duchu Świętym. No i będzie.
1: Widziałeś cuda. Byli tacy kapłani z Brazylii, Włosi. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Antonello Henrique.
1: Tak, teraz przygotowujemy wspólnie pobyt kapłana z Ugandy, ojca Johna Baszubora. To już jest takie działanie, znaczy uczestniczenie w czymś takim, to już jest, no bardzo łatwo się przykleić do tego.
0: Bardzo, to prawda.
1: Człowiek się dobrze czuje, jak jest szafarzem wejściówek na... Na miejsce, gdzie z dużą pewnością wiemy, że kilkaset, a może nawet 1800 cudów się zdarzy, bo tam 1800 osób chcemy wepchnąć do tego kościoła.
0: No wiesz, no ciągle stoimy, ja uważam, w ogóle posługa charyzmatyczna, zwłaszcza też przebywanie w takim środowisku charyzmatycznym i posługiwanie charyzmatami jest takim trochę chodzeniem po cienkim lodzie, jak to powiedział Antonello chyba w czasie ostatniego pobytu. Zrobiłem z nimi takie spotkanie z ludźmi z odnowy charyzmatycznej, ze wspólnot. Powiedział, że to jest chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bardzo mnie to dotknął pierwszy i że trzeba bardzo uważać i być niezwykle przyklejonym do krzyża Jezusa Chrystusa. Być, trwać w uniżeniu Syna Bożego. No nie jest to łatwe, nie jest. Trzeba bardzo ciągle śledzić gdzieś tam to swoje serce, myślę. Ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. No ja nieustannie modlę się o pokorę. Ja nie jestem jeszcze pokorny. Nie jestem, widzę raz po raz okruchy, pychy w swoim sercu. Zawierzam je Bożemu miłosierdziu. Próbuję je jakoś tam zwalczać tak, jak potrafię, ale zarazem nieustannie proszę Ducha Świętego, żeby mnie uczył pokory i oczyszczał mnie z wszelkiej pychy. No.
1: Kim jest Chrystus, którego poznałeś przez te kilkanaście lat? Kto to jest? Ten, kogo poznajesz w swoim życiu? Bo osoba ma cechy.
0: Jezus jest moim przyjacielem. Jest Bogiem. Ja Jezusa odkrywam jako Boga, jako Syna Bożego, jest moim Panem, jest tym, który mnie zbawia. Ja rzeczywiście doświadczyłem i ciągle doświadczam tego, że Jezus wyrywa mnie z mojej grzeszności, z mojej nędzy. Ciągle więc zawierzam mu swoje życie. Tym wszystkim jest moim przyjacielem. Jest Panem, ale i przyjacielem. Kimś, kto mnie naprawdę kocha, przychodzi do mnie delikatnie, który zna moje potrzeby. To ja w tej przyjaźni jestem niewierny. On jest wierny mojej przyjaźni. To jest też jedno z moich doświadczeń, mojego spotkania z Jezusem, że On jest zawsze wierny swojemu przymierzu.

0: הללויה. הללו אל בקודשו. הללוהו ברקיע עוזו. הללוהו בגבורותיו. הללוהו קרוב גודלו. הללוהו בתקע השופר. הללוהו בנבל וכינור. הללוהו בטוב ומחול. הללוהו במינים ועוגב. הללוהו בצלצלי שמע. הללוהו בצלצלי תרועה. כל הנשמה תהלל יה. הללויה.
1: To jest coś, zresztą wyryłem to na obrazku prymicyjnym, że Bóg jest wierny swoim darom i swoim obietnicom, nigdy tego nie cofa. To jest przepiękna sprawa. To mnie zawsze porusza, że ja po swoich często niewiernościach wracam i spotykam Jezusa, który mnie nie potępia, a który mnie kocha, pociesza, przytula i mówi: idź dalej. Idź, nie załamuj się, idź.
2: Wyznałeś, wszystko jest okej.
1: Właśnie. No jest to osoba, która, ja też doświadczam, no żywa, żyjąca, prawda? Chrystus zmartwychwstał. Jest to osoba, która nas kocha z ogromną mądrością, też bym tak powiedział, że Jezus jest, też mogę to powiedzieć po swoim życiu, jest wyśmienitym pedagogiem. Dobrze wie, jak dojść, kiedy. Na wszystko znajduje dobry czas dla nas. Dobrze jest właśnie tę prawdę, my się odkrywać w swoim życiu, że Bóg zna czas najlepiej. Lepiej wie, co kiedy nam jest potrzebne. To, co mogę powiedzieć, że to, co też odkrywam, to jest Jezus, mój Pan i Zbawiciel, ma moc. Ma nieprawdopodobną moc, której ja nie mam. Ja przychodzę właśnie, żeby się w tej Jego mocy zanurzyć i też przychodzę, żeby ludzi, którzy do mnie przychodzą, zawierzać moc Jezusa Chrystusa. To jest też może rzecz, którą zawsze widziałem, a ostatnio widzę jeszcze bardziej, choćby poprzez właśnie różne znaki, takie spektakularne, ale jeszcze bardziej mnie dotyka ta moc Jezusa Chrystusa, która dotyka serc, która jest miłością, moc, która jest miłością. Niedawno, wczoraj rozmawiałem z kobietą, która na spotkaniu modlitewnym została tak nieprawdopodobnie dotknięta Duchem Świętym. Tak głęboko doświadczyła w tym momencie Bożej miłości, także na poziomie emocjonalnym. Tylko, że z tego doświadczenia, powiedzmy, emocjonalnego zrodziły się bardzo poważne akty już w jej życiu codziennym. Nieprawdopodobny przejaw miłości agape. No to jest fascynujące też i oczywiście budzi radość i nadzieję.
2: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Za młodzież.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ojciec Janusz Chwast, dominikanin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Niech ten czas, Panie, będzie na Twoją chwałę. Daj nam, Panie, swoją moc, łaskę w serca, światło.
1: Daj mi siłę, daj mi...
0: Tak, Panie.
1: Daj mi Twoje słowa w moich ustach.
0: Tak, Panie.
1: Przyjdź i obdarz mnie pokojem serca, mądrością Twoich słów.
0: Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, tu zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona. Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: Teraz też, ale gdzieś tam Pan Bóg jest cały czas i mnie prowadzi. Także i łatwiej, i trudniej. To nie jest tak, żeby powiedzieć, że łatwiej. Tak do końca.
1: Czy wyszedłeś z rodziny wierzącej?
0: To jest tak, że moi rodzice są wierzący, tylko tak, nie wiem, czy na pół gwizdka, czy po prostu wierzący, niepraktykujący. Chodzą do kościoła raz w tygodniu, są ludźmi, którzy no, pewne rzeczy jakby no, robią normalnie, tak jak to jest w życiu, czyli no, święto do kościoła i tak dalej. Także jest to raczej rodzina taka wierząca, nie do końca praktykująca.
1: Czy z dzieciństwa pamiętasz jakieś momenty, w których możesz z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, że to były momenty relacji z Panem Bogiem? Czy to był tylko obrządek, religia?
0: To były formułki, które wklepywała babcia mi do głowy. To były sprawy, które gdzieś tam były na porządku dziennym. Pamiętam chodzenie ze święconką do kościoła, czy tam akurat to było nasi, to do jednego z domów, majowe pod kapliczką, więc jakby to takie zajawki z życia takiego, no, jak to w życiu babcia tam chodziła, to ja z babcią chodziłem, bo przeważnie będąc małym dzieckiem wychowywałem się z babcią, bo rodzice pracowali.
1: Jakim byłeś dzieciakiem w podstawówce? Jaką byłeś osobą? Czy...
0: Raczej cichą. Raczej taką, która nie wchodzi w paradę nikomu. Po prostu sam zostałem jakby jakieś wspólne wypady nie za bardzo mnie interesowały. Ja byłem takim bardziej odludkiem, który gdzieś tam był obok. Nie był razem gdzieś tam. I też troszkę przez to, że mam takie nazwisko, a nie inne, troszkę też mnie inni przez to odsuwali, dokuczali. Miałem przezwisko. Po prostu przyzwali mnie, nie mówili do mnie Krzysztof, tylko Żółtek i tyle.

0: czas, w którym młodzi ludzie się buntują, był ważny jakoś w tej historii?
1: Czas, gdy ludzie młodzi się buntują, to był czas, gdy miałem wypadek samochodowy. Bo to był taki czas 15-16 lat. A ja, mając 16 lat, miałem wypadek samochodowy, potrącił mnie samochód. I przez 9 miesięcy chodziłem na kulach. To był taki czas jakiegoś takiego no, tak jak potrącił mnie samochód i fikowokowałem, to tak się przewracało w tym momencie moje życie, bo i chodziłem na kulach przez 9 miesięcy i później zacząłem poszukiwać. Do tej pory byłem sobie takim tak zwanym standardowym człowiekiem, który chodzi do kościoła. Czasami nie, bo nie chciało mi się, albo żeby zrobić na złość rodzicom.
0: Czyli byłeś letni?
1: Tak, zdecydowanie tak. I to było takie, no, wygodne. Nikt ode mnie nic nie chciał, więc... A tutaj zacząłem zastanawiać, po tym wypadku zacząłem się zastanawiać,

0: gdzieś nad sobą. Poszukiwać. To alkohol, to papierosy. Zaczęło się to później, jak już wyzdrowiałem troszkę. Więc jakby tu był, tu się ten bunt zrodził. Alkohol, papierosy. Ale później znowu było tak, że po drugim albo trzecim upiciu, takim do nieprzytomności, zobaczyłem, że wyglądam dokładnie tak jak mój tata. Mój tata jest alkoholikiem. Człowiekiem, który generalnie w tej chwili pracuje, ale też na zmianę. Pracuje, pije, pracuje, pije. Teraz jest na emeryturze, więc większość czasu poświęca na picie. Czasami nawet.
1: I nie chciałeś taki być, tak?
0: Tak. Po którymś tam razie zobaczyłem, że jestem po wytrzeźwieniu i zobaczeniu, że jestem identyczny jak mój ojciec w tym wszystkim, co on robi, co się dzieje z nim.
1: To ci się nie podobało?
0: Zdecydowanie. I byłem nastawiony zdecydowanie na nie. I odsunąłem to. Powiedziałem, nie, dziękuję. I od tamtej pory powiedziałem sobie, żadnego alkoholu.

0: Potem przyszła... ja powiedziałem sobie nie żadnego alkoholu i w tym momencie przyszło coś takiego jak... na mojej drodze stanęła wspólnota. Ja nazywam to spotkanie ze wspólnotą ruchu Światło Życie poprzez, że przyszedłem do wspólnoty Światło Życie przez Jana Pawła II. Bo to było spotkanie w Częstochowie w 1991 roku. I tam właśnie, ja wtedy byłem jakoś świeżo po wypadku i nie mogłem iść sam do Częstochowy, a chciałem bardzo. Więc pojechaliśmy tam na takie rekolekcje przygotowujące przed spotkaniem. No i jakby tam było 3 czy 4 dni, nie pamiętam dokładnie, przygotowania takiego do spotkania z Janem Pawłem II. I później było po tym spotkaniu pytanie naszego animatora, co chcemy robić. No i ja powiedziałem, chciałbym być we wspólnocie, zobaczyć co to jest, posmakować. No i tak się znalazłem we wspólnocie.
1: Coś to zmieniło w twoim życiu?
0: Tak, dużo, dużo rzeczy. Przede wszystkim zacząłem patrzeć, no, znaczy to było takie delikatne zmienianie. Nie było to takie, że przyszedłem do wspólnoty, odeszło to, co było. Nie, to było takie troszkę z początku badanie, ale zobaczyłem, że tam się dobrze czuję. Nikt nie mówi do mnie Żółtek, tylko mówią mi po imieniu. To jakby też było dla mnie ważne. Zobaczyłem, że mnie szanują. I jestem akceptowany taki, jaki jestem. I mogę być taki, jaki... taki radosny wewnątrz. No i też jakby... zacząłem poznawać tych ludzi, zacząłem jakby otwierać się na nich, to co oni chcą mi dać i zobaczyć, że coś też chcą ode mnie. I uśmiech to był tym, czego chcieli ode mnie. I taką radość. Potem i tak przez rok poznawałem tych ludzi we wspólnocie u siebie na placu Szembeka. I później pojechałem na rekolekcje wakacyjne, takie tak zwane oazy wakacyjne. No i tam był to czas poznawania już taki konkretny Pana Jezusa.

0: to znaczy konkretnie?
1: Zobaczenie, że jestem ja i we mnie jest Pan Jezus. Że to, co On mi daje, że wszystko to, co mam w życiu, to On mi daje. I generalnie rzecz biorąc jest tak, że nie jest to, nie sam ja to zrobiłem, tylko że to On mi dał. Albo i zabrał. I generalnie tak zobaczenie tego się w sobie, że On jest we mnie i nie stoi gdzieś obok, tylko we mnie. Tu. I otwieranie się na Jego radość. Tam był tam było przyjęcie Pana Jezusa za Pana i Zbawiciela. Mojego. No i to był taki troszkę przełomowy moment, bo zobaczyłem, że ludzie, którzy przyjęli, mają sobie niesamowitą radość i taki pokój, który jakby ożywia niekoniecznie na zewnątrz, ale przede wszystkim całego siebie. I zacząłem się śmiać. I ten mój śmiech zaczął zarażać innych i do tej pory jest taką moją firmową, takim moim firmowym znakiem, jak to można nazwać. Czasami, gdy jestem na rekolekcjach, no, dziękują mi ludzie właśnie za to, że się uśmiecham po prostu.
0: A co w takim życiu nieduchowym w tym czasie się działo? No bo to opisujesz jakiś proces.
1: Tak, tutaj był taki proces. W życiu nieduchowym, mianowicie w pracy, bo tu już była później praca.
0: Bo jakoś się znalazłeś w Warszawie, tak?
1: No ja mieszkam już od...
0: A mówiłeś, że na początku to gdzieś wieś była.
1: Tak, bo ja na wsi się, że tak powiem, ja byłem będąc małolatem, wychowywałem się na wsi, a tutaj się sprowadziłem 27 lat temu. 27 lat temu, dokładnie. Więc no, po prostu 5 lat, które pamiętam, znaczy te, które oczywiście gdzieś tam mam w swojej świadomości, było właśnie takie przebywanie z babcią. Później sprowadziliśmy się tutaj i po prostu teraz już tam wyjeżdżałem na odpoczynek, a tutaj już dom po prostu.

0: gdy pracowałem, zauważyłem, że nie mogę być tu inny, a tu inny. I zacząłem to zmieniać poprzez, najpierw oduczyłem się przeklinania. Dość mocno przeklinałem, czasami wiązankami mogłem przez 10 minut obdarzać kogoś. I wcale mi się nie znudziło. Ale później zobaczyłem, że to nie jest ani normalne, ani nie pomaga mi. Oduczyłem się, po prostu też obciąłem bo to jednak stwierdziłem, że to jakoś tam uwłacza mi. Bo to nic, co jakoś tam pociągało moich rówieśników, jakby mnie nie ciągnęło do końca. Bo to nie widziałem w tym nic dobrego. Później w pracy przede wszystkim byłem uczciwy w tym, co robię. Gdy miałem jakieś pieniądze, to nie oszukiwałem, tylko zawsze byłem ten, gdy coś popsułem, to płaciłem za to. Po prostu uczciwość, po prostu zwykła, zwyczajna uczciwość.
1: I jaka to praca?
0: Znaczy, tamta to było w firmie ubezpieczeniowej. Kiedyś pracowałem jak na małej poligrafii i śmieję się z tego. Kiedyś przyszła do mnie jedna z sekretarek z jakąś pracą i była strasznie zdenerwowana. Zaczęła przeklinać. Po prostu kląć jak szef. Szewc niesamowicie, bo ona ma taki charakter jak ten. No to przeprosiłem ją i spytałem się, czy może poprosiłem ją, żeby nie przeklinała po mnie. Po prostu delikatnie. I ten spojrzała się na mnie. Myślałem, że dostanę taką wiązankę, że pójdzie mi po uszach. Ona przeprosiła. I że tak powiem, powiedziała, że postara się w przyszłości nie przeklinać przy mnie. I to wystarczyło. Ucieszyła mnie ta jej postawa i to, że właśnie poprzez dobrość, poprzez delikatność można teraz działać. Także urosłem troszkę. Ale niestety też mi się zdarzały, niestety miałem stresującą pracę, więc zdarzyło mi się poprzez 6 lat pracy nie wytrzymać nerwowo i przekląć. 2 albo 3 razy. Moi współpracownicy, z którymi pracowałem, śmieli się ze mnie, znaczy się śmieli. Śmieli się ze mnie, bo jak usłyszeli to, zawsze zapisywali to w kalendarzu. Krzysztof przeklinał jako wydarzenie roku.

0: Też widziałem, że to jest jednak dobre, że oni też widzą, że umiem nad sobą zapanować, a jednocześnie czasami jestem po prostu człowiekiem. Także i to była praca taka. Później, gdy przestałem pracować, znowu zacząłem, znaczy się po prostu zwolnili mnie niestety. Aczkolwiek z drugiej strony teraz patrzę z perspektywy, stwierdzam, że dobrze się stało, bo ta praca, znaczy ta firma, po prostu jeśli chodzi o atmosferę i o takie taką takie koleżeńskie sprawy, zeszła całkowicie na psy. Zaczął się tak zwany pęd szczurów w tamtej firmie. Więc ucieszył mnie fakt, że sobie poszedłem stamtąd. No fakt, że miałem w odwodzie oczywiście inną pracę. I generalnie rzecz biorąc, była to dobra praca, ale mało płatna, więc. I od jakichś 2,5 roku pracuję tutaj za Wisłą, na Saskiej Kępie, w sklepie malarskim. Tam też czasami trafię, jeśli zdobędę się na odwagę, powiedzieć klientom, że jeśli taki przyjdzie i zaczyna przeklinać, też go przepraszam i mówię, żeby nie przeklinał przy mnie, bo jednak mi się to nie podoba.
1: I powiedz, jak twoja codzienność taka duchowa wygląda? Jak próbujesz kultywować tę więź? Bo zaprosiłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To zaczęło zmieniać twoje życie. Znaczy, to zmieniło twoje życie radykalnie, bo człowiek może udawać radosnego, ale to są krótkie piłki.
0: Zgadza się.
1: A tylko Bóg może napełnić taką radością, którą widzą inni.
0: Zgadza się. Dochodziłem do tego długi czas. I to jakby i pomaga mi w tym wspólnota oazowa.
1: Jesteś w niej dalej?
0: Tak. Już, że tak, w tym roku minęło 15 lat. I jestem animatorem, grupy prowadzę na rekolekcjach. To jest jakby moja taka opoka troszkę w byciu przy Panu Bogu.

Gdy już zacząłem jakoś tak być we wspólnocie, tak konkretnie i dość długo, przeszedłem całą formację. Tam pierwszy stopień, drugi stopień, koda, trzeci stopień. No i jestem animatorem już od jakiegoś czasu. I zobaczyłem, że ta wspólnota dała mi bardzo dużo. W tym momencie jakby czułem się zobowiązany, żeby oddać. Oddać i poprzez swoją chęć pomocy innym. Żeby też poprzez moje świadectwo, moją radość zobaczyli, że Pan Bóg jest. I to blisko. Każdego z nich. Z tych ludzi, którzy przychodzą dopiero do wspólnoty. I czasami zobaczyłem, że czasami coś mi brakuje. I odkryłem to po jakimś czasie, mianowicie codzienna Eucharystia. Jest ważna. Od niedawna udaje mi się zaczynać Eucharystią dzień. Mianowicie wstaję troszkę wcześniej, idę na Eucharystię i potem idę do pracy. I to jest bardzo dobra rzecz. Daje mi siłę przezwyciężenia jakiegoś takiego zewnętrznego naporu złego. Bo często jest tak, że nie jest mi łatwo w życiu. Z rodzicami nie umiem na temat, znaczy oni nie zrozumieliby tego. Jakby nie umiem z nimi rozmawiać na temat mojej wiary. To jest jakby u nas w domu wiara kojarzy mi się kojarzy z miłością. U nas temat miłości rodzinnej jest tematem tabu, który praktycznie nie istnieje. Nie rozmawiamy z sobą nawzajem na temat tego. I jest to jakby... Kiedyś spytałem się mamy jakiś czas temu, po rekolekcjach tak byłem pełen ten. Dlaczego u nas w domu nie rozmawiamy na ten temat? Ale gdy zobaczyłem jej minę i to, w jaki sposób odpowiedziała wymijająco, to stwierdziłem, że chyba nie będę jej już nigdy o to pytał. Po prostu tak jest i tyle. Nie jest to łatwe, ale myślę, że trzeba się po prostu modlić. Jestem tego świadomy. O te nasze wzajemne stosunki.

0: Rodzice mi w jakiś tam swój sposób okazują, że mnie kochają. Poprzez pomczynki, jakieś tam przytulenia albo coś w tym stylu. No, był taki okres, że bardzo potrzebowałem na przykład, żeby mi powiedzieć, że mnie kochają. Po prostu, zwyczajnie. Ale ten okres odszedł i zauważyłem, że no, muszą mi wystarczyć te drobne gesty. Więc jakby tu jest też troszkę pies pogrzebany, jeśli chodzi o jakiś taki moje wewnętrzne takie poszukiwanie troszkę miłości.
1: I Eucharystia.
0: Ach, tak.
1: Tu wchodzi Eucharystia, tak?
0: Tak. Eucharystia jest takim motorem na cały dzień praktycznie. Idę, widzę, że przyjmuję Pana Jezusa do serca i poprzez komunię i jest to bardzo ubogacające. Niesamowita rzecz. Staram się być codziennie rano. Czasami się wydarza coś, że na przykład zaśpię albo coś nie z tym. To wtedy idę po południu. Tak ustawiam wszystkie sprawy, żeby być jednak. Można to zrobić. A wcześniej, zanim wpadłem w ten rytm takiego wstawania codziennego, myślałem, że kurczę, to jest takie, że nie, no, wstawać tyle wcześniej, tyle można pospać przecież. Co najmniej godzinę dłużej. I zauważyłem, że można. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. I szczęśliwy, że Pan Bóg dał mi taką siłę.
1: Co myślisz na temat swojego powołania?
0: Moje powołanie. Kiedyś myślałem, że po prostu jestem powołany do bycia we wspólnocie. Później gdzieś była kiedyś taka modlitwa o uzdrowienie wstawiennicza. I tam dostałem fragment z księgi Syracha, drugi rozdział, początek. O doświadczeniach, że mnie Pan Bóg będzie doświadczał przez jakiś tam okres czasu, dość długi, tak na razie. Znowu kiedyś odkryłem, że moim powołaniem jest bycie mężem i ojcem.

0: sens.
1: I w tej chwili poszukuję tej drugiej osoby. I jak na razie czekam.
2: Ale co sobie myślisz na ten temat? Czemu Pan Bóg nie pomaga? Wszechmocny jest?
1: Może ja jestem za leniwy. Może on już postawił tą osobę na mojej drodze, tylko że ja nie zauważyłem. Może właśnie ja nie mam. Nie umiem zauważyć. A może znowu jest moje. Znowu inne moje powołanie. W tej chwili ostatnio, jeśli chodzi o to, to jestem tak troszkę rozdwojony. Bo często myślę o moim powołaniu, o takim, co właściwie gdzieś, jak powinienem odnajdywać. Myślałem o rekolekcjach, ale tym razem dla siebie, takich mianowicie rekolekcjach, które gdzieś będą mi pokażą mi drogę. Kiedyś byłem na rekolekcjach ignacjańskich. Bardzo, bardzo dobre doświadczenie tych rekolekcji. Byłem na pierwszym tygodniu. A to było już dawno temu, jakieś 2-3 lata temu. I znowu chciałbym pojechać. Może coś wtedy gdzieś mi przez opiekuna ktoś powie mi, co mam robić. Na pewno chciałbym zmienić pracę w tej chwili.
2: Mówiłeś o bliskości Jezusa. I powiedz, jak przychodzi trudny czas, to co robisz?
1: Idę na namiast spotkania do jezuitów.
2: Jakie spotkania?
1: Namiot spotkania.
2: Namiot spotkania. Co to jest?
1: Po prostu na Starym Mieście u jezuitów jest wystawienie Najświętszego Sakramentu.
2: Czyli adoracja.
1: Adoracja, dokładnie. Całodzienna. I po prostu idę i po prostu takie rozmawianie z Panem Jezusem. Mówienie, słuchanie. Poprzez fragmenty On do mnie mówi.
2: Fragmenty Pisma?
1: Tak. Fragmenty Pisma. Gdy otworzę Pismo Święte, to trafiam na jakiś fajny taki fragment, który gdzieś tam pokazuje mi to, co się wtedy we mnie dzieje w tej chwili.

0: no niestety to jest namiot spotkania, takie spotkanie z Panem Jezusem. I ja i On. I to jest taki takie oddawanie tego wszystkiego, co jest złe w moim życiu. Ostatnio spędziłem tam chyba z godzinę, półtorej, po prostu siedząc i rozmawiając. No, czasami się zdarzyła mi przykimać, ale Pan Jezus też przychodzi w spoczynku. Więc bardzo sobie cenię ten czas właśnie takiego spotkania z Jezusem przed Najświętszym Sakramentem. Teraz niedługo będę mógł być u siebie w parafii, bo będzie kaplica adoracyjna. Też całodzienna, więc będzie można sobie wyskoczyć na spotkanie właśnie. Niekoniecznie jeżdżąc na Stare Miasto. Aczkolwiek lubię być tam.
1: Opowiadasz w sumie o takiej trudnej rzeczywistości.
0: Nie nazwałbym, nie jest to trudna rzeczywistość.
1: No właśnie, taki mam obraz, jak na ciebie patrzę, że dla ciebie te rzeczy, o których opowiedziałeś, nie? Jakaś trudna relacja z rodzicami.
0: Najtrudniej jest z ojcem.
1: No właśnie.
0: Znaczy, to były takie... Znaczy, z nim jest... Teraz już jest spokojniej dużo, bo jakby modlę się za niego i tak dalej. A na początku jakby nie akceptuję, ale wiem, że to jest choroba. Na początku ja byłem zdecydowanie na nie. Były takie okresy, że się kłóciłem z nim. Prawie, że dochodziło do rękoczynów. Były takie okres, że to na początku, gdy byłem tak momentalnie zdenerwowany, wkurzony, że wybiegałem i robiłem wszystko, żeby ta adrenalina, która we mnie gdzieś narosła, to uszło. No to co robiłem? Pierwsze co robiłem, to rozwalałem albo jakąś rynnę, albo coś w tym stylu i już przy okazji rękę sobie rozwalałem.

0: To był taki, takie... no trudne faktycznie, i, ale jednocześnie później zauważyłem, że tutaj ranię siebie. To jakby, to w jakiś sposób ten... I zacząłem po prostu te wszystkie trudne chwile, te takie... tą walkę przełykać po prostu, jak gorzką pigułkę, jako taki ten... Może tutaj jakby, tu mnie zahartowało to wszystko do tego, co teraz jest. Może to jest to hart ducha.
1: Mówisz też o doświadczeniu, chyba tak mogę powiedzieć, samotności.
0: W sensie ludzkim, tak.
1: I nie masz pretensji do Pana Boga?
0: Nie. Kim mam świadomość tego, że On jest blisko mnie i jeśli ja od Niego się nie odwrócę, to nie jestem sam.
1: No ale przecież czemu ma takie pomysły? Nie mógłby inaczej?
0: Widocznie ma jakiś plan w tym. Ja mu się podporządkowałem i jakby nie dochodzę, co jest, dlaczego tak jest. Po prostu ma coś pan Bóg w planie względem mnie. Ja się z tym zgadzam. A co będzie, to już jego jakby jest... to wszystko, co on ma dla mnie, to jest dobre. Jestem tego świadom. I oddaję mu to wszystko, co w moim życiu jest. Czasami mi się nie udaje, bo jestem tylko człowiekiem, ale wracam.

0: to znaczy mi się nie udaje? Co się wtedy dzieje?
1: No, upadam. Gdzieś tam wpadam w jakiś grzech notoryczny i jest to... Jak święty Paweł miał oścień, tak ja mam jakieś tam drobną... drobną. Dla mnie to jest bardzo, bardzo mocno mnie mi uwłaczająca rzecz. I niestety czasami się to pojawia. Ale w ostatnim okresie, gdy jestem cały czas w łasce uświęcającej, nie pojawia się ten grzech, więc cieszy mnie to. Są pewne jakieś tam takie myśli o tym grzechu, ale odchodzą momentalnie, gdy jest to, gdy idę do komunii, gdy idę do spowiedzi i nie pojawia się grzech. Myśli tak, ale grzech jako taki nie.
0: Jak byś opisał Pana Boga? Kogo poznałeś?
1: Jakbym go opisał?
0: Kogo poznałeś w historii swojego życia?
1: Trudno jest mi opisać Pana Boga.
0: A jakie cechy ma?
1: Jest dobry, sprawiedliwy. Surowy, ale na miarę moją daje mi tylko to, co ja mogę udźwignąć. I konkretnie pokazuje kierunki. Tylko czasami ja nie widzę ich. Drogowskaz.
0: A za co jesteś mu najbardziej wdzięczny?
1: Za śmiech.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: W intencji mojego ojca.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego
0: daj nam dzisiaj
1: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Krzysztof Żółtek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Dobry Boże, dziękuję Ci za to spotkanie, Panie. Dziękuję Ci za Twoje wsparcie, Twoją obecność, za to, że jesteś w każdej chwili trudnej i dobrej, Panie. Proszę Cię teraz o Twoje światło, o to, żebyś Ty był w tej rozmowie, a nie nasza pycha i nasze emocje. Proszę Cię o to, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie. Ja Ci oddaję moją historię, Ty sam ją układałeś od poczęcia, jest Twoją własnością. Masz prawo do niej zaglądać tak, jak chcesz, gdzie chcesz. Proszę Cię, namaść moje usta, postaw straż przy moich wargach.
0: Amen. Prosimy Cię, Panie. I Ciebie, Mario, wzywamy tutaj. Otrudź nas swoim płaszczem, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się.
0: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczka nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielka nasza. Syna swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Paweł Stępkowski.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie.
0: Na wieki wieków. Jak się reaguje, będąc ojcem duchowym, na propozycję świadectwa?
1: Ja z pewnym niepokojem, bo zawsze w różnych fragmentach, skoro pytasz o spowiedź, to powiem o spowiedzi. Trochę używam swojej własnej historii, żeby obrazować to, czego jestem pewien, jak Bóg działa, patrząc na swoje własne życie, ale wtedy mówię do kogoś konkretnego, wyczuwam dokładnie, jaki fragment mojego życia jest mu konieczny. Nigdy nie jest tak, że opowiadam albo odnoszę się do całego mojego życia, więc miałem trochę niepokoju, czy cała ta historia ma prawo być usłyszana w radio, kiedy nie widzę tych, którzy słuchają.
0: I ma?
1: To nie moja sprawa. Kiedy modliliśmy się na początku, mówiłem Panu Bogu, że to jest Jego historia i jeśli On chce je używać tu czy gdzie indziej, to już On wie, czy tak ma być, czy nie. Ja nie chcę Mu stawiać oporu.
0: Jak ona się zaczyna?
1: Zaczyna się od dziecka, wiesz, od takich najtrudniejszych chwil. Pierwsze 20 lat mojego życia to jest moje przekleństwo. To jest to, co uważałem za najgorszą rzecz, jaka mogła się wydarzyć w moim życiu. I zaczęło się od dziecka, od choroby psychicznej mamy, od rozwodu rodziców, upokorzeń na osiedlu, pokazywania palcami, ucieczek z domu, ucieczek przed matką, awantur w domu, nienawiści z rodzeństwem, kłopotów w szkole. Tak się zaczyna. To była historia, którą dzisiaj widzę wyraźnie bez Boga. Po prostu, dopóki On nie zainterweniował, to wszystko nabierało kształtów piekielnych w naszej rodzinie.
0: A czemu nie interweniował wcześniej?
1: Nie wiem. Może nie daliśmy mu szansy. Dzisiaj widzę, że rozwód rodziców był mocno naznaczony naszą wspólną rodzinną niewiarą. Niewiarą też rodziców, którzy mieli najszczersze chęci, żeby mieć jak najlepsze małżeństwo, wykształceni ludzie, oboje nauczyciele, mieszkanie, praca, wszystko było. Siostra najstarsza z nas mówi, że pamięta z dzieciństwa, jak się niuniali, kochali, Misiu, Zosiu, Kasiu, przepraszam, że tak mówię, ale takie właśnie najczulsze rzeczy pamięta, ale to wszystko nie wytrzymało tych prób, które przyszły, a właśnie ich nie można wytrzymać, nie trzymając się Jezusa Chrystusa za rękę. Tak, takie mam wyraźne przekonanie. I stąd, kiedy ta historia doszła do swojego takiego apogeum, jedyne, co potrafił ojciec, to uciec, ratować w jakiś ludzki sposób nas. I rozwód wydawał się wtedy najboleśniejszym, ale jedynym możliwym rozwiązaniem. Nie oceniam mojego taty. Myślę, że robił to, na co go było stać, bez Jezusa Chrystusa.

0: A kiedy ty zaczynasz w ogóle myśleć, to co sobie o tym wszystkim myślisz?
1: No, że to straszne. Dlaczego mnie to spotkało? Co ja jestem winien temu wszystkiemu? Dlaczego ja nie mogę mieć takiej mamy jak inni? Dlaczego nie mogę mieć ojca? Dlaczego nie mogę mieć dzieciństwa? Dlaczego ja nie mogę być z kolegami? Same dlaczego? I jakim prawem? I w ogóle po co? I na co ja? Same takie, wiesz, rzeczy, no, dramatyczne dla mnie przynajmniej. I jedyny klucz, jaki interpretowałem, to przekleństwo. To jest słowo, które odzwierciedla to, co ja wtedy przeżywałem, myślałem i jak mogę zinterpretować ten czas.
0: Słowo przekleństwo dotyczy sfery duchowej, ale tej właśnie bez Boga.
1: Tak,
0: I tak to rozumiałeś wtedy?
1: taka przeklęta historia. Nie, wtedy w ogóle, wiesz, nie funkcjonowałem na takich parametrach. Dla mnie wtedy to było po prostu straszne życie, nikomu niepotrzebne. To było wszystko, co widziałem. Niemoc, wiesz, taka niemoc, że ja nic nie mogę w życiu zrobić, że ja nie potrafię. Ta choroba mamy, ona tak zaciążyła na mojej pewności siebie, że ja nie w ogóle sobie nie wyobrażałem przyszłości. Kiedy pamiętam, jak myślałem o roku 2000, to dla mnie był jakiś kosmos. Mówię, co to jest ten 2000 rok? W ogóle jaka historia się ze mną wydarzy w 2000 roku? W ogóle nie miałem wyobraźni. Myślę, nie umiałem się uczyć, nie miałem takich rzeczy, o które mógłbym się zaczepić, jak moi koledzy, że coś potrafią, coś umieją, coś im wychodzi i w związku z tym mają nadzieję. Ja nie miałem takich nadziei, tylko marzenia i książki, i takie drobiazgi.
0: I dlaczego to jest 20 lat? Co się wtedy dzieje?
1: To ważny, bardzo ważny moment. Może gdyby jeszcze powiedzieć słowo o szkole podstawowej, to ja żyłem w takim zdołowaniu samego siebie i jedyną rzeczą, którą czułem, że robię i dodawała mi poczucia wartości, to był taniec na dyskotece i koszykówka. To były dwie rzeczy, które mnie psychicznie w ogóle trzymały jakkolwiek, że są rzeczy, które robię lepiej może niż inni, a nie mając nic innego, to trzymałem się ich po prostu jak, nie wiem, jak skurczu, jakbym dostał rąk, że nie mógłbym wyprostować, nie oddałbym tych dwóch rzeczy za nic, ani koszykówki, ani dyskoteki. I tak żyłem sportem. W szkole średniej nie zdałem egzaminów, ale zostałem potem z opóźnieniem przyjęty do szkoły i jakoś tam się uczyłem. Z roku na rok, no jakoś mi tam w sumie szło na trójczyny, jakieś kiepskie, śmieszne, z wiecznymi poprawkami, dwójami, trójami najwyżej, i sportem gdzieś tam w tle. No i najgorszy moment przyszedł, kiedy cudem, dzisiaj wyraźnie to widzę, wielkim cudem zdałem maturę. To był najgorszy moment, kiedy jakby uciął się plan. Nie zdałem egzaminów na psychologię w Warszawie. W ogóle w swojej chorej wyobraźni myślałem, że ja mógłbym zdać, taki jełop jak ja, mógłby zdać egzaminy na uczelnię w stolicy. Jeszcze mój brat mi proponował, mówi, może na prawo i ja sobie to brałem pod uwagę jako coś możliwego w ogóle do zrealizowania. To było już no marzenia, tak jak dzieci, nie wiem, alkoholika marzą o rzeczach niemożliwych i ja miałem takie. No i to była ta chwila po maturze, którą cudem zdałem, że myślałem, że to już cały świat tak przypadkiem niechcący, nie wiadomo z czyją pomocą, wtedy tak myślałem, wszystko osiągnę, co tylko pomyślę. A tu przyszła porażka za porażką, skumulowana w ciągu 2 tygodni właściwie. Jakieś zrobiło się zupełnie pusto wokół mnie.

miałem tam dwóch, trzech przyjaciół. Żadnego nie było. Dziewczyna, z którą byłem, musiała wyjechać za granicę. Jakoś zostałem w tym sam. Przez dwa dni mi opowiadała o swoich problemach. Nie mogła wyjść z nich, żeby zobaczyć, co się ze mną dzieje. Widziałem, że nie jest w stanie. Ja zaczynałem się blokować zupełnie. Znaczy zapadać do środka. Zacząłem odczuwać cały bezsens tego mojego dotychczasowego życia. Strach przed przyszłością. Ten strach był potworny. Do takich paraliżujących skurczów żołądka, bólów. Teraz aż mi trudno uwierzyć, że tak było, ale wiłem się po podłodze w takim skurczu egzystencjalnym, w pytaniu w ogóle, po co żyję, czy ja żyję, czy nie żyję, czy może lepiej umrzeć w tym momencie. I pamiętam, jak myślałem o śmierci, o samobójstwie, w ogóle bez strachu, tylko jak o tym, że to może być dobre rozwiązanie tego niekończącego się bólu. Tylko czy jeszcze chwilę go wytrzymam, czy już? Czy to już ta chwila, czy jeszcze ją odwlec? To było właściwie takie chore, zimne myślenie już się zrodziło we mnie, bo ból mnie przerósł. I ten dramatyczny moment to był taki, kiedy odprowadziłem moją dziewczynę na dworcu zachodnim, centralnym, to było na centralnym, do pociągu, wyjechała, ja wsiadłem do autobusu, wracałem do domu i czułem, że jestem nikim. Były jeszcze inne okoliczności, których jakby w tej chwili nie jestem w stanie nawet sobie dokładnie przypomnieć, ale to była czarna dziura moja. Kiedy sobie próbowałem odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, i odpowiedź przychodziła nikt. Co robię? Nic. Gdzie jadę? Donikąd. Kim jest facet ten, czyli mój ojciec, do którego niby wracam? Nikim. Czułem, że jest takie bariery są porobione, że ja nie jestem w stanie nic mu przekazać i nie wierzę, że on jest w stanie cokolwiek przyjąć. No, po prostu nic. Odpowiedź, to jest najstraszniejsza odpowiedź, jaką w życiu sobie dałem, to, że jestem nikim. I wtedy stała się taka rzecz, która mnie po prostu wstrząsnęła, bo po 14 latach, po tym jak żyłem, jakby moja matka umarła, bo ja ją tak traktowałem i ona była dla mnie takim obciążeniem, że ja funkcjonowałem tak, jakby ona umarła w chwili rozwodu, wypierając ją zupełnie ze swojej historii, ze swojego życia, z pamięci, absolutnie. I po 14 latach od tamtego momentu, właśnie teraz, kiedy ja się zapadam, przyszło jedno zdanie. Zdanie, które, dzięki któremu dzisiaj tutaj rozmawiamy. Jechać do matki. Ja wiedziałem, że gdzieś w domu jest jakiś adres, gdzie ona mieszka. Ale to była tak absurdalna myśl w tym momencie, w ogóle nie pasująca zupełnie do tego, co się ze mną działo, do tej historii, że ją w pierwszym momencie odrzuciłem, ale ponieważ autobus jeszcze jechał, mniej więcej godzinę się jedzie do mojego miasta z Warszawy, zaczęło do mnie to wracać, zacząłem wałkować te myśli i zobaczyłem, że w tej myśli są odpowiedzi, wystarczające odpowiedzi na wszystkie moje pytania.

0: nie znam tej kobiety, która jest moją matką. Poczułem, że chciałbym. Nie zdałem na studia. Za rok mogę dopiero spróbować powtórnie. Za rok, czyli mogę jechać teraz. Bałem się okropnie wojska, widząc, co się działo z moim niedoszłym szwagrem, kiedy wrócił, jechał tam fantastyczny, świetnie psychicznie i fizycznie przygotowany, a wracał jako wrak. Więc ta myśl, że ja miałbym jeszcze słabszy o wiele niż on, pójść i wrócić zdruzgotany, to było moje przerażenie. Więc wiedziałem, że z powodu opieki nad matką może będę mógł odroczyć służbę wojskową. I tak konkretne odpowiedzi przychodziły w związku z tym zdaniem, że ja byłem wstrząśnięty, jak bardzo. I skończyło się tak, że ja wysiadłem z autobusu, poszedłem do domu, przespałem się z tą myślą, a rano się spakowałem, powiedziałem ojcu, że jadę do jego matki. I pojechałem na drugi...
1: Do swojej matki.
0: Przepraszam cię, tak, do jego żony, a do mojej matki. Był wstrząśnięty. Ja jakoś zdumiony w ogóle, co ja robię. Człowiek, który nie wystawiał nosa poza własne miasto, chyba że w autobusie na mecz koszykarski, no to najwyżej. 18 lat miałem, jak pierwszy raz do Warszawy pojechałem. Spakowałem się i ruszyłem tam. Znalazłem mamę w szpitalu psychiatrycznym. Miała akurat taki szczególnie trudny moment jakiejś agresji. Bardzo było ciężko, ale pozwolili mi ją zabrać. Zacząłem z nią mieszkać. Dostałem pracę. Wszystko było dokładnie tak, jak ja pomyślałem. Wtedy widziałem te rozwiązania i one się stały wszystkie. I ja już wtedy wiedziałem, że to był Bóg. Ten Bóg, który był absolutnie poza moim

teren wokół mnie, że ja, wiesz, stałem na środku pustyni sam i to i kto? Jeśli ja dla siebie już jestem nikim, to kto? I ja musiałem sobie dać na to pytanie odpowiedź właśnie, kto? I dla mnie odpowiedź była to on. Ktoś, kto zna moją historię, kto wpasował się w nią jednym zdaniem i poruszył ją, uruchomił cały ten mechanizm, który 20 lat nie działał, jednym zdaniem wprawił to wszystko w ruch. I ten ruch nie ma końca od 92 roku. To, no to kto? No pewnie, że on. Wiesz, ja się poczułem pierwszy raz w życiu kochany. Tak precyzyjnie kochany. Bo to było dla mnie takie istotne, że nie tylko, że on jest, ale że on zna moje życie, że przyszedł z rozwiązaniem, na które ja bym nigdy nie wpadł, uczynił je możliwym, pchnął mnie i stało się. I to dla mnie było, wiesz, tak czułe, takie nasycone miłością jak ojca. Kogoś, tak bym sobie wyobrażał, ojca, który, wiesz, siedzi z boku, pozwala mi żyć i błądzić, ale kiedy może mi powiedzieć, to mówi ci jedno zdanie i to jest to zdanie, które trzeba było usłyszeć.

Ja, wiesz, zakochałem się w tym Panu Bogu. To było, to dla mnie to był taki obłęd miłości. Jak wtedy był taki obłęd rozpaczy, to teraz był drugi kraniec tego, po prostu obłęd miłości. Zacząłem chodzić do kościoła, do którego wcale nie chodziłem, uczęszczać na msze, na które nie uczęszczałem. Nic z tego nie rozumiałem, ale mi wystarczyło, że On tam jest. Ten, który uratował moje życie. I skoro mówią, że On tutaj jest, to ja tu będę przychodził. I zaczęło się toczyć, wiesz. Cała trauma się rozpoczęła też z mamą, przypominanie, bo ona się nie zmieniła przecież przez te lata, postarzała się tylko, a choroba wcale nie ustąpiła. Jakby wszystko wróciło, ale ja mogłem to akceptować, bo wiedziałem, że On jest ze mną. I skoro On jest ze mną, to ta historia już nie ma nade mną niszczącej władzy. Ja mogłem wybaczać mojej matce, modlić się, prosić Boga o siłę, żeby mógł przy niej wytrwać, żeby mógł robić to, co tam robiłem, pracować, wiesz, różne rzeczy, na 3 zmiany pracowałem i było mi ciężko. To było tak, mogę ci powiedzieć jeszcze, że w tym momencie życia też wymyśliłem tajemnice różańcowe, może nie światło, ale widziałem, że się ludzie w październiku, bo ja byłem u niej we wrześniu i w październiku ludzie się modlili w kościele na różańcach. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest ten różaniec, ale widziałem ten przedmiot. No jak szedłem do pracy, to brałem ten przedmiot i się modliłem na tym przedmiocie. I pamiętałem, że chyba na tych małych to się mówi Ojcze Nasz, a na tych pojedynczych, a na tych licznych to Zdrowaś Mario. No ale tam jakieś tajemnice były. Ja żadnych tajemnic nie znałem. Moja ignorancja religijna zatrzymała się na poziomie oczywiście pierwszej komunii. No i coś tam sobie myślałem i modliłem się Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario i to wszystko. I byłem bardzo szczęśliwy. To mi się podobała ta modlitwa. Ona była moja. To tak było. To był ten 21 rok mojego życia. Bardzo dla mnie przełomowy i ważny. Bóg stał się dla mnie, a ja jakoś stałem się dla Niego. I dlatego to jest tak ważne.

0: No ten człowiek na pustyni stojący, który tracił wszystko, no to jest tylko jedna myśl, która człowiekowi przychodzi. No demoniczna sytuacja, absolutnie. Da, że no ktoś precyzyjnie cię obrobił, że tak powiem. Mm-hmm. No, no tak jak można kogoś okraść z rzeczy materialnych, to okradł cię z rzeczy psychicznych. Nie miałeś duchowych, więc z wszystkiego cię okradł.
1: Tak jest.
0: I to pytanie jest, powinno paść na zakończenie, ale ja już je zadam teraz, bo jeśli Bóg jest wszechmocny, no to on manipuluje szatanem.
1: Wiesz, on w tej historii dla mnie szatan nie istnieje, przepraszam. Jeśli ty tak widzisz moją historię, ja jakoś widzę, że to ma sens, co mówisz, ale dla mnie, tak jak ja widziałem moją historię do tego momentu życia, albo w tym momencie, jak ją widzę...
0: Pominijmy szatana.
1: Tak.
0: Pominijmy szatana.
1: Jakby widziałem, że ja byłem tak taki niezdolny, żeby uwierzyć, że Bóg mnie kocha po imieniu, mnie wprost Pawła, niezdolny po prostu. Moje wszystkie zmysły fizyczne i duchowe były absolutnie no, zniszczone, że gdyby ktokolwiek wtedy do mnie wyciągnął rękę, o co ja żebrałem i dlatego tak cierpiałem, to ja bym uwierzył, że to on mi pomógł. I dlatego właśnie, że to tak się przeciągało i nikogo nie było wokół, ja nie mogłem nikomu innemu tej interwencji przypisać. Choćbym chciał, nie mogłem. Wszyscy wyjechali, wszyscy mnie zostawili. I ja dzisiaj to widzę, że bez tego stanu, jak powiedziałeś, ogołocenia, ja nie byłbym w stanie uwierzyć, że on mnie kocha, moją historię, że to on.
0: Dobrze, tylko mnie chodzi o coś takiego. Gdzie jest dobroć Boga, który, no skoro jest wszechmocny, no to on to wszystko sprawił, żebyś nie miał nic. I wtedy mamy do czynienia z jakąś skrajną sytuacją, bo mamy do czynienia z manipulacją. On doprowadza do tego, że twoja dziewczyna wyjeżdża, nie masz relacji z ojcem, przyjaciele cię opuszczają, robisz coś, co sprawia, że nikogo wokół ciebie nie ma. No po prostu ja sobie wszechmoc wyobrażam w ten sposób, że Pan Bóg wie, jak historie się kończą. To znaczy, on już wie, jak świat się skończy. Bo on jest poza czasem, prawda? Więc jest w każdym miejscu. I teraz jak to jest, że on sobie niektórych wybiera do czegoś takiego? No bo patrząc na to z zewnątrz, no zrobione zostało wszystko, żebyś ty mu uwierzył.
1: Tak, ale ja nie czułem się przymuszony do tego, nie czułem się absolutnie manipulowany. Ja widziałem, że to były skutki naszego życia w rodzinie, mojego życia Pawła, mojego oddalenia, że to wszystko zaczęło owocować i skutkować w moim życiu takim zniszczeniem. Czepianie się chore ludzi, czepianie się nadziei pochodzącej od ludzi, bo nie Boga, absolutnie. Traktowanie go jako obecnego w moim życiorysie dwa razy, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, kiedy tato był trochę weselszy, wracał rano i spokojniejszy. To, wiesz, to życie, ono z powodu naszych decyzji zmierzało do otchłani wszystkich nas w domu.

0: Bóg wkroczył w tym momencie, jaki on uważał, że jest najlepszy, żebym ja uchwycił się koła ratunkowego, które on rzuca, żebym je dostrzegł w ogóle. Nie złapał się brzytwy czy czegokolwiek innego, tylko złapał to koło. Ja nie potrafię to, wiesz, oceniać go. Ja wiem, że ja miałem udział w doprowadzeniu do stoczenia się tego życia i widzę, że on zainterweniował w to życie. Tak to postrzegam.
1: Czyli mówisz coś takiego, że to nie była ani kara, ani manipulacja, tylko naturalne konsekwencje grzechu.
0: Tak to widzę. Gdyby powiedzieć w skrócie, to tak. Że on mi pozwalał toczyć to życie i jakby nie mógł patrzeć na śmierć, która już się zbliżała do mnie wielkimi krokami. I myślę, że on zawsze, w każdym momencie był we mnie, ale ja dopiero w tak strasznym go zobaczyłem. No, to może świadczyć tylko o mojej sytuacji duchowej, a nie o jego braku miłości. Bo tak jak widzisz, to zdanie, ja wcale nie musiałem mu uwierzyć. Ja czułem to, że to jest zdanie, które mogę odrzucić. Ale ja nie chciałem go odrzucić. I zaryzykowałem, wiesz, całym swoim 20-letnim życiem, żeby się złapać tego zdania i się nie zawiodłem na tym.
1: Czyli traktuje nas poważnie, bo dał ci prawdziwą wolność.
0: No dokładnie tak, wiesz. I dlatego ja w sposób wolny mu odpowiedziałem, wiesz, po tym chodzeniem do kościoła bez zrozumienia. Mi wystarczyło, że on tam jest, a co, już wszystkie obrzędy mnie nie interesowały. Jeśli on tam jest, to ja chcę być tam, gdzie on.
1: Nawet z tymi obrzędami.
0: Dokładnie tak, nie?
1: To fajnie. No i jak ta droga się toczy? No bo teraz się rozpoczyna zupełnie inna historia.
0: To jest ten moment. Zaczyna się wszystko odbudowywać. Piszę do ojca, z którym nie miałem kontaktu. Teraz całe jego samooskarżenie przez te lata. I teraz listy od jego syna, który jest z jego żoną i go nie potępia. Widziałem, jak on topnieje w oczach w tych listach, jak te lody wszystkie puszczają. Rodzeństwo starsze ode mnie, które również jakby przez te moje bycie z matką, oni też z nią byli, bo czuli, że to cząstka nas wszystkich jest z nią. I to po prostu we wszystkie strony poszło pojednanie i przebaczenie i miłość. We wszystkie kanały, gdzie się dało, ona zaczęła płynąć. Także rodzina ze strony mamy przecież miała pretensje uzasadnione przez tyle lat. Mąż zostawia ją samą i jeszcze, że tak powiem, na ich głowie niejako, bo oni teraz muszą się nią opiekować, a przecież ona ma męża, ma dzieci, gdzie oni są? I te konflikty, one się ciągnęły latami. I to moje posłanie mnie tam zaczęło to wszystko prostować, na ile się dało. To jakaś nowa rzecz zaczęła powstawać.

0: Mija rok.
1: Właśnie nie rok. Właśnie nie rok. Nie minął rok. Minęło 9 miesięcy. Ja to policzyłem któregoś dnia i takie mi dreszcze przeszły jak teraz, że minęło 9 miesięcy.
0: Pan Bóg lubi symbole.
1: Tak. I w ciągu tych 9 miesięcy ja naprawdę narodziłem się na nowo. Przeżyłem bycie w matce, z matką i wyjście na świat. Po 9 miesiącach, jak byłem pewien, że jeśli nie sprawdzę, czy ja mam powołanie kapłańskie, to nie jestem w stanie założyć rodziny, bo to się zbyt będzie za mną ciągnęło jako niesprawdzona rzecz, nie przyjęta przeze mnie do końca, że czułem, że gdybym wszedł w związek małżeński, to kobietę, z którą bym był, byłbym w stanie oskarżać, że ja powinienem być kapłanem, a tego nie sprawdziłem i teraz tutaj męczę się z tobą, a ty ze mną. I to wyczuwałem to bardzo poważnie i dlatego nie chciałem tej myśli zignorować. I chociaż odtworzył się mój kontakt z tą dziewczyną, ona wróciła w międzyczasie do Polski, we mnie już zaczęły narastać takie te myśli, tak poważne, że któregoś dnia po prostu usiadłem i musiałem sobie powiedzieć, czy ja mam zamiar coś z tą myślą zrobić, czy chcę ją w życiu zignorować o kapłaństwie. I kiedy zacząłem sobie na to odpowiadać szczerze, pomyślałem, że ja chcę dać odpowiedź na to. Obojętnie jak ona brzmi, ja chcę ją w sobie usłyszeć. Co ja o tym myślę? O takim wariancie mojego życia. I zrobiłem taką chłodną kalkulację, bo nie umiałem inaczej. Zacząłem sobie pisać na kartce, co ja mogę w życiu robić i jak zamierzam to osiągnąć. I pierwsze napisałem miłość. I potem, jaka miałaby być ta miłość, to napisałem Bóg. A jak najbardziej z nią być? Kapłaństwo. I po tej chłodnej kalkulacji wiedziałem, że ja tak myślę, że to jest tak, że dopiero gdzieś potem znalazła się na którymś tam miejscu, a może zaraz potem relacja do tej kobiety. I ja już wiedziałem, że teraz już nie mogę tego tak zostawić. Teraz ja muszę to sprawdzić, czy to mi się tylko wydaje, czy tak jest. No i zacząłem robić kroki w tym stronę. Zwolniłem się z pracy. W międzyczasie dominikanie mieli rekolekcje tam, gdzie pracowałem, mieszkałem, więc zobaczyłem jako wzór w ogóle życia kapłańskiego dominikanów. I mówię, tak, to jest to, na co czekałem, to ojcostwo, to życie, tak właśnie chcę żyć. I pojechałem do nich na 3 dni, do Poznania, na taki rekonesans, żeby zobaczyć, jak to życie moje przyszłe wygląda, bo już byłem zdecydowany absolutnie. No i było super, w ogóle grałem tam z nimi w koszykówkę, więc ja poczułem, że ta historia ma ciąg dalszy. Świetnie się z nimi rozumiałem, z tymi chłopakami w nowicjacie w ciągu 2 dni, bardzo dobrze. I przyszła ostatnia rozmowa z tym przełożonym tamtego domu nowicjackiego. I rozmawiamy, on taki zadowolony, ja też. No i w końcu pyta o rodzinę, więc ja totalnie szczerym odpowiadam. Mama chora psychicznie i on się zmienił na twarzy w tym momencie. Ale tak lekko, nie dał po sobie poznać. Ja udałem, że też tego nie widzę, ale już swoje pomyślałem. Mówię, aha, coś tu nie gra. I oczywiście żeśmy się rozstali grzecznie i kulturalnie. Ja pojechałem do siebie, oddamy ci pisemną odpowiedź, brzmiały słowa tego ojca. No i odpowiedź przyszła. Po miesiącu, drogi Pawle, z powodu choroby twojej mamy nie możemy cię przyjąć.
0: Ale uczciwa.
1: Tak.

0: Wiesz, ale dla mnie to była straszna odpowiedź. To była odpowiedź, która mnie drugi raz postawiła nad przepaścią, wiesz, bo to przeklęte życie dla mnie, te 20 lat, to były dlatego, że ja czułem, że ta osoba mamy ciągnie się za mną jako obciążająca mnie, jako jakby utożsamiałem swoje porażki życiowe, wszystkie z nią. I teraz, wiesz, w momencie, kiedy ja wyszedłem jakby z dna, wystawiłem głowę na drów, z tej samej strony po tej głowie dostałem. I czułem, że się zapadam znowu. To była, wiesz, to już mniej więcej było dokładnie rok po tym pierwszym dole. Widziałem, że robi się taki sam dół po raz drugi, że mogę wejść w to samo. I byłem przerażony tym zbiegiem okoliczności, że minął dokładnie rok, wiosna taka sama, lato w pełni, a ja przeżywam dokładnie to, co się wtedy stało. Ale też czułem, że ja już nie muszę tak wejść jak wtedy. Czułem, że już ta historia, już rok bycia z Bogiem, on był dla mnie ważny, że on się zna lepiej na życiu niż ja. I wtedy moja odpowiedź trochę inna już była na ten fakt. Poszedłem do spowiedzi w jakimś miasteczku, do spowiedzi, żeby się wyżalić. No i żalę się temu księdzu w konfesjonale, jak to mnie Pan Bóg odrzucił. I on mi mówi na to krótko: synu, Pan Bóg cię tam nie chciał, szukaj dalej. Myślałem, wiesz, że mu ten kiosk wyniosę z kościoła. Byłem wściekły, jak można mnie było tak potraktować w ogóle. Ja przecież to tu stół, a ty mnie, Panie Boże, tak. I jeszcze ten gość tam mnie tak potraktował. Tak.
1: No ale jak? No dobrze cię potraktował.
0: Wiesz, mówię ci, jak ja się czułem, nie? No. Bo ja wyszedłem z tego kościoła.
1: Ale jak ty to zrozumieć? Bo ja tego nie rozumiem. Dlaczego tak się czułeś właśnie?
0: Wiesz, bo w ogóle zignorowany. Jakby nie wszedł w ten problem mój. Jakby w ogóle nie porozmawiał ze mną. Jak się czujesz? No nie wiem, takich ludzkich rzeczy. On mi dał tylko krótką piłkę, taką mi sprzedał.
1: No ale precyzyjną.
0: No, wiesz, jesteś odważny, mądry, wierzący. Ja byłem wtedy rozwalony totalnie i dlatego jak na to wszystko położyło się takie słowo, to przebrnąć przez formę do istoty było mi bardzo trudno, ale...
1: Mieliście Państwo do czynienia z paulińską złośliwością. Bardzo wysublimowany rodzaj. Myślałem, że Dominikanie w tym celują. No.
0: Wiesz, ale tak było, jak mówisz. I ja to szybko zatrybiłem, bo ja wyszedłem z tego kościoła i wkurzony po prostu. Po prostu wkurzony, wściekły.
1: No ale to już jest dobre uczucie.
0: Tak. I mówię, dobrze, Panie Boże, skoro masz takich sługusów w tych konfesjonałach, skoro oni takie rzeczy gadają i twierdzą, że to od ciebie, to ja zrobię dokładnie tak, jak on powiedział. Będę chodził od zakonu do zakonu i pytał, gdzie mnie chcą, i zawsze będę zaczynał od tej historii z mamą. Jak mnie gdzieś zechcą, to zostanę, jak nie, to pójdę dalej. Obojętnie, co to będzie.
1: Wymyśliłeś to w formie zemsty.
0: Tak. ale zemsty też takiej, która czułem, że ma sens, tak, nie? Że tak. Jest formą odpowiedzi, na jaką mi było w tym momencie stać, to, co usłyszałem.
1: No ale to było posłuszeństwo, dokładnie to, o co chodzi.
0: Tak to widzę dzisiaj.
1: Formalnie było to bezbłędne.
0: No, tak to widzę. I ja tak postanowiłem, że ja tak będę robił, że będę chodził od zakonu do zakonu.

0: jeszcze dzisiaj widzę, że to mi bardzo pomogło, że ja sobie wymarzyłem tych dominikanów, zafiksowałem się po prostu na to, że ja w tym habiciku i pośród nich taki intelektualista będę błyszczał i rozrastał się duchowo we wszystkie strony. I zobaczyłem to, co powiedziałeś, że ja po prostu przestałem pytać Pana Boga, czy jemu się podoba ten zakon, tylko mi się podobał i to wystarczyło jako wystarczające, żebym ja do nich poszedł. I dlatego taki wstrząs, bo podjąłem decyzję sam, sugerując się sobą samym i swoimi własnymi przeczuciami, wyczuciami, marzeniami, pragnieniami, i za to się płaci potem w postaci takich
1: prawd.
0: No. Ale to jest fakt dla mnie bardzo istotny w moim życiu. Co znaczy pełnić swoją wolę, chcieć pełnić swoje marzenia.
1: Perfidia polega na tym, że właściwie kierunek dobry.
0: Tak jest.
1: Prawda? Ale jednak Pan Bóg chce, żeby o każdą najdrobniejszą rzecz.
0: No jakoś tak, wiesz.
1: Ale to w sumie nie była taka drobna.
0: Nie
1: zakon, formacja, to nie
0: była drobna rzecz. Wiesz, ja poszedłem wtedy na pielgrzymkę, bo trochę byłem zdruzgotany tą konfrontacją moich marzeń i faktami. Poszedłem na pielgrzymkę, żeby odpocząć i pozbierać się trochę po tym, co się stało, nabrać sił do wędrowania po Polsce i pytania. Jak doszedłem na Jasną Górę, pomyślałem, że ja bym tu nawet pewnie nie trafił drugi raz pociągiem, więc idę tam do tych, co tam są, i zapytam, czy mnie nie chcą, bo mnie nie stać na to, żeby tu przyjechać. Jestem z biednej rodziny i mnie nie stać, żeby ich pytać potem nie wiadomo kiedy, czy listownie, i miesiąc czekać na odpowiedź. To idę. No i pomijając fakt, że już cała moja grupa autokarowa czekała z półtorej godziny na mnie, powiedziałem, że ja się stąd nie ruszę, jak nie usłyszę odpowiedzi, bo po prostu nie stać mi, żeby tu drugi raz wracać. Jakiś ojciec przyszedł po półtorej godziny, szczęśliwy, pisze moje dane. No a ja mu zaczynam od choroby mamy, bo to był dla mnie papierek lakmusowy. Mówię, tak i tak. I on mówi, o synu, nie martw się, różne historie się w życiu dzieją. Damy ci odpowiedź pisemną. No to ja oczywiście, znając już ten wariant, mówię, dziękuję, będę czekał i jakbym CD mu swoje wręczył i wiesz, czekał na odpowiedź. No i wróciłem sobie do domu i za miesiąc chyba, jakoś tak, może nie miesiąc, przyszedł list, przyjeżdżaj, weź ze sobą tylko badania, takie i takie, takie, weź rzeczy takie, takie i takie, jakie ci będą potrzebne w nowicjacie. Ja byłem szczęśliwy, po prostu byłem szczęśliwy, bo ktoś mnie potraktował osobiście, czyli mówi, idź się zbadaj, bo może ty jesteś zdrowy i może ta historia się kończy już na poprzednim pokoleniu i nie musi się ciągnąć w te. Oczywiście, że wszystkie badania zrobiłem, jakie mogłem tylko, najbardziej obiektywne, i stawiłem się do tego zakonu, o którym nic nie wiedziałem, który się okazał zakonem Paulinów, a ja się zastanawiałem, co to za Paweł w ogóle i kto to jest, i czy to ten, co z Pisma Świętego, bo tu jakiś pustelnik i mi to wszystko nie grało, bo jakiś Paweł, a
1: parę wieków różnicy.
0: Ale ja w ogóle, wiesz, ja byłem ignorant, wiesz, ja sobie za pierwszą wypłatę dopiero kupiłem Pismo Święte i zacząłem tam do niego trochę zaglądać, więc byłem absolutnie poza obiegiem. No i się zaczęło, wiesz, życie nowicjackie, zakonne, w taki sposób.

0: I co to jest? Taka wspólnota. Tylu wieczna. Przecież Paulini mają historię 7-8 wieków, 7 chyba.
1: Tak. Co to jest? Mnie to wszystko nie interesowało. Wiesz, naprawdę, jakby ja widziałem, że on mnie tu chce i dopiero zacząłem w to wchodzić. Wszyscy już wszystko wiedzieli, a ja byłem ten, który nic nie wie i wszystko przyjmuje. Czułem się bardzo dobrze w nowicjacie. Ja, wiesz, ja byłem prawdziwym zelotą, bo ja wyciągnięty z takiej sytuacji, to po prostu szedłem na maksa. Po prostu radykalizm posunięty do absurdu. Ja chciałem wszystko zrobić, wszystko najlepiej jak potrafię, najlepiej jak dla niego zrobię wszystko. O, kurczę, ja oblubieńca, oblubieniec mój. I w swojej gorliwości naprawdę chciałem, jak tylko potrafiłem mu służyć i tak robiłem. No. Nie było dla mnie zmiłuj się. Ja się nigdy nie kładłem na łóżko, bo było napisane w regulaminie nie kłaść się w ciągu dnia na łóżko. Ja się nie kładłem. Jak było czytać, to ja czytałem. Jak było pracować, to ja harowałem. Ja, wiesz, po prostu litera była. To było sposób na okazywanie miłości Bogu dla mnie. To było wypełnić 150% normy reguły zakonu Paulinów. I to było to.
0: Jak... No to nic złego chyba.
1: No nic złego, wiesz, tylko się po roku połapałem, że wiesz, zacząłem pogardzać moimi współbraćmi, którzy byli o wiele słabsi, nie mieli tyle odwagi, nie mieli tyle
0: radykalizmu.
1: Kładli się na łóżka, pili kawę po cichaczu gdzieś, wiesz, a ja czułem, nie chodzili do kaplicy tyle co ja i ja zacząłem widzieć, no tak, to wy nie kochacie tego Pana Boga. Dopiero po 2 latach się dowiedziałem, jaką ksywkę miałem w nowicjacie. Klęczka. Nie? Bo jak gdzie Paweł jest? Klęczy w kaplicy, nie? To było miejsce, gdzie, wiesz, ja przebywałem, ale z drugiej strony też, gdzie sądziłem braci. No nie miałem rozeznania. Po prostu nikt mi nie potrafił przeprowadzić przez prawo tak, żebym kochał miłością miłosierną też moich współbraci i siebie samego. I dla mnie rzeczy były proste. Jak kochasz, to możesz i robisz i musisz, a jak nie kochasz, no to ignorujesz wszystko. I wiesz, ja przeżyłem ten nowicjat bardzo poważnie, ale też utraciłem więź z moimi braćmi. Oni się ode mnie izolowali, czuli się ze mną źle, no bo ja byłem jak wyrzut sumienia chodzący po prostu dla nich. Nie do zniesienia, nie do zaakceptowania. Unikali mnie zupełnie. No i gdzie tu teraz to życie wspólne, dla którego przyszedłem?
0: No to nieźle.

0: No ale tak, no zawsze jest pierwsze nawrócenie i po pierwszym nawróceniu się kaleczy ludzi.
1: To tak było, tak było. Ja tak było, wiesz. Powiem ci, obrazem mojego radykalizmu był Wielki Post. Ja, jeśli dobrze pamiętam teraz, to tak. Jadłem jeden posiłek dziennie, który się składał z chleba, jabłka i czegoś tam jeszcze. Wziąłem sobie pracę w kotłowni, bo akurat była potrzeba. Nigdy nie pracowałem w kotłowni, ale zapieprz, mówię ci, zupełny, z węglem. I jeszcze drogę krzyżową odprawiałem codziennie. Ale tak, codziennie, część różańca, jedną, dwie czy trzy, to już nie pamiętam, a na rekreację wybierałem sobie przebywanie wśród braci, których najmniej lubię. Po prostu zajechałem, wiesz, z grubej rury tym Wielkim Postem. I najlepsze były owoce, bo pamiętam niedzielę, ja wytrzymałem to wszystko, śmierdziałem podobno bracia, nawet siedzieć obok mnie nie chcieli, bo wracałem z tej kotłowni późno, zmęczony, nie miałem już siły się myć, więc widziałem, jak się odsuwali ode mnie w refektarzu troszkę dalej. I przyszła ta niedziela wielkanocna, no i ja, wiesz, wszystko spełniłem, no to teraz mi wszystko puściło. I pamiętam, jak się rzuciłem na to żarcie, dostałem rozwolnienia i wiesz, bo chciałem się cieszyć, nie? A cieszyć się dla mnie to oznaczało w końcu zacząć jeść, przecież chłop młody, pracowaliśmy i w polu, i w tej kotłowni, i wszędzie. Ja byłem po prostu wycieńczony tym Wielkim Postem i zrobiłem wielkie żarcie. Zapłaciłem za to częstym nawiedzaniem ubikacji. I też połapałem się, że coś mi puściło, że to było jakieś przegięcie wielkie, to co zrobiłem, że ja gdzieś się pogubiłem trochę w tym i dopiero powoli zacząłem rozumieć, w jaki mechanizm się wpuściłem, że tam naprawdę nie było, jakby brakowało takiej macierzyńskiej ręki, to było takie męskie podejście, ale brakowało takiej trochę czułej, wyrozumiałej, trochę czegoś takiego brakowało. No nie wiem, to jest dobry obraz mojego nowicjatu. I bardzo ważne jest to, wiesz, że ja poszedłem do seminarium, śmieję się, bo mi się przypomniało, jak szliśmy grać w piłkę, ja poszedłem w habicie, bo ja taki byłem. No i trafiłem do spowiednika i spowiadam się u niego do dzisiaj. Od 94 roku. I on się pierwszy był, który się w tym wszystkim połapał. Może jest znany wielu też ludziom, ojciec Stefan Rożej. Pierwszy się połapał w tym, co się ze mną dzieje, gdzie ja się zapuściłem i nie niszcząc mojego radykalizmu, poprowadził mnie w stronę miłosierdzia. Tak. I powoli zacząłem wychodzić z tego.

0: Ile lat trwa ta droga?
1: Wiesz, ona trwa do dzisiaj, ale ten taki pierwszy moment to mniej więcej rok, kiedy on zaczął mnie konfrontować z moim życiem przez Słowo Boże bardzo poważnie. Zaczął wydobywać te rzeczy z mojego życia, które w ogóle nie były oświetlone, zupełnie gdzieś jeszcze zaciemnione. To przy nim sobie uświadomiłem, że przecież ja nienawidziłem mojego brata i chciałem go zabić. I tylko dlatego chodziłem na siłownię przez kilka lat, żeby w końcu mu przylać, jak się znowu przyczepi do mnie. I tak się stało. Ja mu, wiesz...
0: Starszego.
1: No i on się nade mną znęcał, a ja ćwiczyłem. I czekałem, wiedziałem, że przyjdzie taki dzień, że się przeliczy. No i się przeliczył. Ale ja po tym, co zrobiłem, ja uciekłem z domu, wiesz, bo wiedziałem, że on mnie zabije teraz, jak... Ale jednak nie, nabrał dla mnie szacunku od tego momentu. I Stefan zaczął wydobywać ze mnie takie rzeczy, wyciągać się, jednać się z moją historią. To jest rzecz, którą on rozpoczął. I to był mój Mojżesz, który mnie wyprowadził bardzo konkretnie z Egiptu.
0: Doszliśmy w tej historii do miejsca, w którym zawiesimy nasze opowiadanie. I za parę dni część dalsza. Moim i Państwa gościem był ojciec Paweł Stępakowski. Pomódlmy się za wszystkich zakonników, którzy są w tej chwili w nowicjacie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
0: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Amen. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Ostatni dzień świętej Franciszki Rzymianki. Błogosławieni, którzy w Panu umierają, już teraz, mówi Duch, niech odpoczną od swoich trudów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Z Apokalipsy świętego Jana. Marca, rok 1440, Rzym, klasztor oblatek benedyktyńskich. Jest noc.
1: Sancta Maria, ora pro nobis.
0: W małym pokoju pali się jedna świeca. Siostry modlą się półgłosem.
1: Ora pro nobis. Sancte mea.
0: Na łóżku leży Franciszka Rzymianka. Oddycha ciężko.
1: Sancte Gabriel, ora pro nobis.
0: Ciało powoli gaśnie, ale oczy ma otwarte.
1: Sancti Angeli Dei omnes.
0: Przy łóżku pali się świeca, ale jest jeszcze inne światło, wyraźne i prawdziwe, spokojniejsze. Nie drży. Franciszka wie, kto tam stoi. Uśmiecha się jak do przyjaciela. I wtedy pojawia się myśl, jak spadająca z nieba błyskawica. Dziecko w ramionach dawno temu, nieruchome, jeszcze ciepłe. Kołysała je całą noc. A rano było zimne. Modliłaś się, Franciszko. I co dostałaś? Druga błyskawica przeszywa myśl Franciszki. Syn w rękach straży. Odwraca się jeszcze raz w jej stronę. Ten obraz jest wyraźny jak przetopione złoto. Ona stoi w drzwiach, bezsilna. To twoja krew, Franciszko. Ostatnia. Patrz, jak znika. Trzecia błyskawica jest najcichsza, najcelniejsza. Inne kobiety mają wnuki. Czy to była twoja nagroda za wierność, Franciszko? Może Bóg nie kochał cię tak, jak ty kochałaś Jego? Tu jest granica. Ciało u kresu, umysł jest zmęczony. To miejsce, gdzie można się zachwiać, można upaść. Ciemność czeka. Franciszka zamyka oczy. Jedna sekunda. Dwie. Potem otwiera je powoli. I widzi. W świetle, które nie pochodzi od świecy, widzi twarze. Ewangelisto, Giovanni. To jej dzieci, które złożyła w ręce Boga. Stoją spokojnie. Nie przyszły ratować matki. Wiedzą, że ona sobie poradzi. Przyszły po nią. Franciszka patrzy na nie długo. Potem mówi. Nie do ciemności. Do nich. Z Bogiem. To nie odpowiedź, to powitanie. Ciemność próbuje jeszcze raz, słabiej, ostatkiem sił. Franciszka nawet nie odwraca głowy. Z Bogiem. Bez wysiłku. Jakby odpowiadała komuś, kto już przestał istnieć. Przenosi wzrok na łagodne światło, na anioła, który nigdy jej nie opuścił. I mówi tylko: przyszedłeś. Siostry modlą się dalej. Nie widzą tego, co widzi Franciszka. Nie słyszą echa walki, którą właśnie stoczyła. Widzą kobietę, swoją przełożoną, która oddycha coraz ciszej. Jeszcze jeden oddech. I jeszcze jeden. Potem cisza. Marca, rok 1440. Rzym. Jej anioł stoi przy łóżku. tak jak stał przez wszystkie lata. Teraz poprowadzi ją dalej.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Maryi pogrzebią, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Aby Bóg przymnożył nam wiary, nadziei i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza radosna. Zwiastowanie Pannie Maryi. Na szczęść Boże Doroto, Jolu, Joanno, Gabrielu, Sławku, Agnieszko. W tej tajemnicy modlę się za Olgę o wszystkie łaski dla niej, o uzdrowienie, o to, żeby spełnił się jej wszystkie marzenia o głębi przeżywania sakramentów. Modlę się za Wiolę, o uzdrowienie z choroby psychicznej, o to, by jej rodzina doświadczała wszystkich łask Bożych. Gabriela modli się za chrześniaków i ich rodzinę o potrzebne łaski i życie sakramentalne. Dorota o potrzebne łaski dla Asia, Maxa, Donatki, Bena i dziękczynnie za już otrzymane. Ja modlę się za Elę, za Marlenę. W tej tajemnicy zobaczmy, w jaki sposób ta, która miała 13, może 13,5 roku. W tamtych czasach to już była dojrzała osoba w tym klimacie. I jak ona staje się tą, która łamie ciosy węża, łamie pociski, łamie strzały węża. Całe jej życie od tego momentu aż do momentu w niebo wzięcia było jedną wielką pieśnią na cześć Boga. Ona miała szczęście przez całe swe życie obcować z Bogiem, nawet przez ułamek sekundy. Nie była od Boga daleko. Oto dla siebie się modlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Paweł się modli dziękczynnie za rozwiązanie problemu ze słuchem. W trudnej sprawie modli się Jarosław. Modli się w intencji wszystkich pogubionych, aby odnaleźć drogę do Boga. Jezu, ufam Tobie, to Edyta. W intencji Filipina o jej powrót do wiary i przyjęcie sakramentów świętych. Modli się Sławek, Mirosława o rozwiązanie trudnej sprawy rodzinnej u córki i o opiekę i błogosławieństwo Boże dla Renaty, Adrianki, Henryka, dla bliskiej rodziny i dla moich przyjaciół. Ja modlę się o wszystkie łaski sakramentalne dla Janka, o głębie ich przeżywania, o rozeznanie powołania. Tajemnica druga, radosna. Dostaliśmy od Boga różne talenty, dostaliśmy od Boga różne charyzmaty, abyśmy je rozpoznawali, bo one nieużywane zanikają. Maryja dzieli się natychmiast z osobą najbardziej potrzebującą w jej otoczeniu, w otoczeniu Maryi. Ze świętą Elżbietą dzieli się

błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Ja modlę się za Zosię i Piotra o głębię łask sakramentalnych przeżywanych przez nich, o decyzje dobre dla nich, o odnalezienie właściwej relacji. Modli się Justin, Katarzyna, za Wiktorię, nawrócenie, opiekę Matki Bożej, światło Ducha Świętego w jej decyzjach, o pokój w rodzinie i o nawrócenie najbliższych krewnych. Modli się Lenia, w intencji Justyny, Krystiana, w drugą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa, o wszelkie potrzebne im łaski na kolejne lata wspólnego życia, dziękując za nich i za to, że Pan Bóg ich połączył. To Agnieszka. Elena, o uwolnienie Adama z psychicznych problemów spowodowanych przez nałóg narkotykowy. A Mateusz ze swoją żonę Iwonę i córkę Juliannę. Tajemnica trzecia, narodziny Pana Jezusa. Każdy z nas obraca się w jakimś środowisku i dopiero to, że obraca się w środowisku podobnym do niego. Widać na przykład tam, gdzie się rejestruje samochody w tym urzędzie, albo widać to na Jasnej Górze. I pewnie w innych sanktuariach, ale na Jasnej Górze to jest widoczne bardzo, ponieważ tam jest dużo ludzi. I widzimy przekrój społeczny Polski. Jest dużo ludzi z prowincji, są ludzie z miast, są ludzie zwykli, o których nigdy się nie dowiedział i nie dowie, i są osoby bardzo znane. Dlaczego? Dlatego, że do matki chodzi się z prośbą o rzeczy najważniejsze w chwili, w której jest ciężko. Oczywiście są ludzie, którzy tam chodzą regularnie, którzy tam idą po prostu.

większość osób przychodzi tam prosić, a cierpienie dotyka zarówno zwykłych ludzi, jak i tych ze świecznika. Więc chciałbym się modlić teraz o to, by Jezus rodził się w sercach osób decydujących o naszej Ojczyźnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wydź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Ja modlę się za Marię, o wszystkie łaski sakramentalne dla niej, o Zakrzysia, o chrzest i zdrowie dla niego, za Mateusza, o nawrócenie. Pozdrowienia z Czech. Przepraszam za błędy, nie mam polskiej czcionki. To Rena. Proszę wypić za nas jedno piwo. Za Rafała w śpiączce farmakologicznej, za siostrę Janinę z rozsianym nowotworem modli się Lucy. Dziękczynię za tę grupę modlitewną i z prośbą o opiekę i łaski za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny dla modlących się. Dzięki Ci, Panie, za nowy dzień. Zazwyczaj, kiedy myślimy o tej tajemnicy, to myślimy sobie o tym, że Maryja, patrząc na Maryję, że ona ofiaruje to, co jest dla niej najważniejsze, po to, żeby nic nie było ważniejsze od Boga, więc ofiaruje Jezusa Chrystusa, który zmienił jej życie całkowicie i sprawił, że roztapiała się w miłości każdego dnia, kiedy go zobaczyła, Jezusa. Ale ofiarować można i należy też wszystkie swoje ciężary. I ja proszę Panie o to, żebyś zdjął z moich barków te, które nie są
przynależnym mi cierpieniem, które jest konsekwencją moich grzechów i grzechów innych wobec niej, aby mnie, aby moje błędy nie zwiększały tego ciężaru. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my puszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak byłem na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się w tej tajemnicy za Franie, o łaski sakramentalne dla niego, o bezpieczeństwo w trakcie tego wyjazdu, o to, żeby osiągnął wszystkie zakładane cele. Modlę się o nawrócenie Ady. Za synka Oskarka, aby wzrastał z wiarą i miłością Bożą oraz by był zdrowy w intencji sił. O zdrowie do pracy w nowym tygodniu, także o wszystkie potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny modli się Bartłomiej. Dziękczynny za momenty prawdziwego wzruszenia modli się Dorota, któż jak Bóg. A ja modlę się w intencji wszystkich osób, które dzisiaj spotkam na swojej drodze. Tajemnica piąta, radosna, jest między innymi po to, abyśmy pamiętali, że Boga najprościej, najlepiej, najgłębiej można poznać w Kościele. Abyśmy tą wiedzą potrafili natknąć wszystkich ludzi, z którymi się spotykamy. Za Marcina uzdrowienie z nieczystości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanii. Ja modlę się za Klarę, o wszystkie potrzebne łaski. Szczególnie modlę się o to, żeby znalazła siły do nauki. W jej rok akademicki rozpoczyna się już dziś. To bardzo trudna szkoła, pielęgniarstwo i z tak obszernym materiałem, że pierwszy rok się zaczął 15 września. O życie wieczne dla taty i teściów, za mamę i siostry i braci, za ukochaną żonę i dzieci modli się Andrzej. O potrzebne łaski dla rodziny i bliskich. Chrzest wywiera na nas niezmywalne piętno. Pieczęć Chrztu Świętego czyni nas dziećmi Bożymi, zbliża nas do Boga, tak jak to jest możliwe, bez naszej decyzji. Ludzie, którzy mieli nieszczęście zetknąć się z okultyzmem i wejść w niego w chwili, w której wracają do Boga, a wszystkie te osoby inicjowane, u wszystkich tych osób odtwarzane są pieczęcie Boże. Ja czegoś takiego doświadczyłem i to odczułem. Bóg dał mi to poznać, że byłem głęboko po tamtej, daleko po tamtej stronie i Duch Święty wręcz uderzył mnie w taki sposób odczuwalny, kiedy również ciało człowieka jest uzdrawiane, kiedy poddani jesteśmy takiej mocy Bożej, że wszystko w nas jest odnowione. Módlmy się za tych wszystkich, którzy mieli nieszczęście odejść od Boga w taki właśnie sposób, poddając swoje wnętrze nieprzyjacielowi natury ludzkiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasz winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Światła. Proszę, by dotarły pieniądze mi należne, żebym mogła pojechać na rekolekcję z postem Daniela. Jeśli jest taka wola Boża, to Monika, za Zbyszka i Piotra łaskę, zdrowia i pojednanie. Za syna Damiana modli się Daniel o dobre przygotowanie się do pierwszej komunii świętej. Proszę Cię, Jezu Maryjo, pomóż zdjąć konsekwencje moich grzechów z moich pleców. Dziękuję Ci, Maryjo. Moniko, odpust, zadośćuczynienie i post. Dziękczynnie za wczorajsze świętowanie niedzieli z rodziną, za ustąpienie bólu kolana. Proszę o radość życia dla Magdy. Maryjo, to ja Anna była. Maryjo, pomóż powrócić do Ciebie tym, którzy utracili wiarę. O błogosławieństwo dla siostry Bronisławy, księdza Krzysztofa, Basi i Bogdana. Za wszystkich zmarłych, których mam w sercu, modli się Tomek. Ja modlę się za Tosię. O dobry czas w jej o dobry czas dla Tosi, w jej wszystkich sprawach, o głębi przeżywania sakramentów, o to, żeby wszystkie przedmioty, z których będzie zdawała maturę, żeby mogło łatwo przyswajać wiedzę z tych przedmiotów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Czasami, kiedy mamy dostęp do ksiąg z podziękowaniami w sanktuariach, to czego efekt widzimy? Widzimy efekt przyjścia do matki, te cuda, które tam się dzieją, są za łaską Bożą, ale też są wynikiem tego, że każdy, który wierzy Bogu, powtarza słowo Maryi wypowiedziane w tej tajemnicy. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Boże, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, ja chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha Świętego. Amen. Modli się Krzysztof. W dniu rocznicy ślubu dziękuję za żonę i dzieci, a ja modlę się za Dariusza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Torena. Szczęść Boże. O pokój w Polsce i na świecie. Maryjo, ratuj. Panie Jezu, dziękuję za wszystkie łaski, za synów Miłosza i Marcela, za wszystkich modlących się na różańcu. Módlmy się we wszystkich intencjach Anny, za ojczyznę, za duszę w czyściu cierpiące, za kapłanów. To jest tajemnica głoszenia Ewangelii. Módlmy się o to, abyśmy wierzyli Ewangelii, abyśmy wierzyli Bogu, nie tylko wierzyli w Boga, ale wierzyli Bogu, byśmy wierzyli Ewangelii w tym jej najważniejszym przesłaniu, to znaczy, że człowiek bez Boga jest zdolny tylko do cierpienia, bo te wszystkie przyjemności, które ma, które nie są radością wynikającą z przyjścia Pana, ze wszystkich rzeczy, które świata, które do nas należą, są w naszym stanie, w jakim jesteśmy, dobre i sprawiedliwe, to radość Boża jest czymś pochłaniającym i otwierającym na tę wiarę, bo Biblia jest małym sakramentem, czytanie jej uzdrawia, uwalnia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za ojczyznę, duszę w czyściu cierpiące, za kapłanów, modli się Zbigniew, Odarka Państwa. W tej tajemnicy czwartej radosnej modli się Krzysztof o powołanie kapłańskie zakonne. Iwona prosi o modlitwę, aby wyniki badań wyszły dobre oraz o zdrowie i uzdrowienie. Proszę Cię, daj nam wielu świętych kapłanów, Boże, braci i sióstr zakonnych, świeckich, konsekrowanych i wszystkich, abyśmy żyli Ewangelią. Proszę o łapki, to Krzysztof, o chrzest dla Marka, za Karola w nowej szkole z internatem, za wychowawców dziękuję Maryjo, o zdrowe nerki dla mamy Marii, dziękczynię za odpoczynek z prośbą o światło Ducha Świętego, o zdrowie dla mnie i dla Mateusza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica czwarta. Światła. Przemiana, przemienienie się Jezusa na górze Tabor. Otwarcie się na Boga sprawia, że nie tylko przemianie ulega nasze wnętrze, o co powinniśmy się modlić, oddając się w sakramentach Bogu, ale też przemienia się świat wokół, bo na wielu terenach, na które wkraczało chrześcijaństwo, panowały wierzenia i ludzie składali ofiary krwawe. Oczywiście nie wszędzie tak było, ale w wielu miejscach tak było, że ludzie składali krwawe ofiary swoim bożkom, czyli tak naprawdę demonowi. I kiedy wkraczało chrześcijaństwo, mrok się rozpraszał, abyśmy mieli w sobie głęboką wiarę, że ewangelizowanie ludzi, mówienie im o Bogu swoim, przykładem swojego życia, i głosząc im Słowo Boże, że to jest bardzo ważne, że świat się zmienia tam, gdzie ludzie zaczynają się modlić do Boga Ojca, Ducha Świętego i Syna Bożego o taką postawę dumy z chrześcijaństwa i o to, żebyśmy nie dali sobie z umysłów wydrzeć tego, że to jest coś wyjątkowego i że przynosi przemianę światu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O nawrócenie mojej mamy, wuja Janusza i za Marcina. O zdrowie nerki dla mamy Marii, modli się Joanna, dziękczynie za odpoczynek z prośbą o światło Ducha Świętego w pracy. O zdrowie dla mnie i Mateusza, modli się Joanna, za dzieci moje, Jakuba, Konrada, Karola i Chrześniaków. Modlę się o siłę do życia, to Barbara, o wszelkie łaski dla bezdomnego mężczyzny, którego przed chwilą widziałem na dworcu, za rodzinę, o potomstwo dla córki Izabeli, związek sakramentalny dla córki Wioli, o wolność dla Mateusza, Kazimierza, Antoniego i całej reszty. Bóg zapłać za rozważania, o czystość wszelakiego rodzaju, o powrót żony do domu i uzdrowienie relacji w intencji Bogu wiadomej, we wszystkich intencjach Anny, o uzdrowienie relacji w rodzinie, to Andrzej, dziękując za to, że się znowu obudziłem, za Marcela i Jakuba, w intencji Bogu wiadomej, modli się Edyta, o dar potomstwa dla Marysi i Michała, dziękczynie za dobre życzenie teściowej, opiekę Najświętszej Maryi Panny, o nawrócenie męża i syna. Jezus, aby ustanowić sakrament Eucharystii, wydał się, oddał się w ręce katów. Niech te tajemnice bolesne, które powoli nadchodzą, będą dla nas natchnieniem do tego, byśmy przyjmowali tę mękę Jezusa przez pryzmat swojego życia, byśmy po prostu współczuli Jezusowi i otwierali się na łaski płynące z Jego męki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławionaś Ty między... Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica bolesna, o nawrócenie męża i syna, o modli się Małgorzata, żebym mówił i modlił się powoli i wyraźnie, to Krzysztof, za Kamilę Błażeja, o ratowanie małżeństwa, o nawrócenie mamy, siostry, szwagra i siostrzeńców oraz reszty naszej rodziny modli się Krzysztof, o uzdrowienie relacji i wyprostowanie tych relacji w rodzinie mojego partnera, o wytrwanie w łasce dla księży, babci Stefanii, wujka Kazimierza, w intencji uwolnienia Ewy Celiny i odrzucenia przez nią wszystkich praktyk okultystycznych, o rozmodlenie biblijne modli się Krzysztof, wielbię Cię Boże za wszystkie otrzymane łaski, Mario, dziękuję za wstawiennictwo, o całkowite uzdrowienie Jagody i jej powrót do domu, za siebie, za żonę Martę modli się Sławek, za Agatę, Lucjana, Bartka, Jadwiga, Leszka, Bogusie, Mariana, dziękczynię za wszelkie łaski, za zmarłych rodziców, teścia i wszystkich zmarłych z mojej rodziny i za dusze czyśćcowe, o zdrowie dla mojej babci w intencji Panu Bogu wiadomej, o sprawiedliwy finał sprawy sądowej, o nawrócenie syna Bartłomieja i cud uzdrowienia dla wnuka Jasia oraz innych członków naszej rodziny, o Boże łaski dla mojej rodziny modli się Ela. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Abyśmy nie ulegli pokusie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O założenie stacji benzynowych z kaplicami adoracji i uwielbienia, o zdrowie dla Wiktorii, o reaktywację nocnych dróżek kalwaryjskich z czwartku na piątek w Kalwarii Zabrzydowskiej, we wszystkich intencjach Anny. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca, za świętej pamięci mamy Irenę, o zbawienie dla niej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W tajemnicy trzeciej bolesnej modlę się za wszystkich, których skrzywdziłem, za wszystkich, których mam w sercu i za wszystkich, za których odpowiadam. Za świętej pamięci mamę Irenę, o zbawienie dla niej, za nieprzyjaciół, osoby nieżyczliwe i krzywdzące, aby odnalazły spokój. Jezu, Ty się tym zajmij, o potrzebne łaski, światło dla Bartosza, za uzależnionego wyzwolenie i Boże prowadzenie. Maryjo, proszę o nieustanne wstawiennictwo. Za Magdalenę, Marcina i Adasia, nawrócenie, zdrowie i potrzebne łaski.
Dziękuję za pomoc w znalezieniu pracy. Modli się Elżbieta. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Abyśmy trzymając się ręki Jezusa zobaczyli całą swoją grzeszność. Kiedyś dotarło do mnie, że obmawiam ludzi. To kompletnie się kłóciło z moim wizerunkiem, jaki ja oczywiście miałem sam na swój temat. Oto co w nas, przed czym, czego nie chcemy zobaczyć, aby zostały prześwietlone i przepojone krwią Chrystusa, aby dokonała się w nas przemiana. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica niesienia krzyża. Za wszystkich księży, za zakonników i siostry zakonne, za wszystkich, którzy dzisiaj umrą, za dzieci poczęte, nienarodzone, za niemowlęta i małe dzieci. Za mnie i Stanisława o pomoc w codziennym trudzie i pokój, niech podejdzie gniew, to Elżbieta. Za wszystkich popaprańców modli się Krzysztof, za wszystkich, którzy tego potrzebują, o ułożenie spraw kościelnych, za dzieci poczęte i ich rodziców. Ja modlę się za wszystkich podopiecznych poradni. Popaprańców, czyli za nas, modli się Elżbieta. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Przez 36 godzin od śmierci Pana Jezusa do Jego zmartwychwstania krzyż był tylko i wyłącznie symbolem klęski. Ale w chwili, w której Jezus zmartwychwstał, krzyż stał się symbolem zwycięstwa. Abyśmy w czasie tego najgorszego cierpienia w naszym życiu nigdy nie zapominali o tym, że choćby nie wiem jak nieprzyjaciel natury ludzkiej nas przekonywał, że zostaliśmy opuszczeni, to doświadczymy radości
zmartwychwstania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, bolesna śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Uzdrowienie Rafała i chęć spowiedzi dla niego. Za Ryszarda, który jest po udarze, spowiedź dla Kazimierza. Dziękczynię za wczorajszą spowiedź i nabożeństwo przed Panem Jezusem w Skawinie, w parafii świętych Judy i Tadeusza. Dziękczynię za każdą chwilę dnia. Ja modlę się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia i kanału. O wszystkie łaski dla ojca Łukasza, żeby miał czas i natchnienia Boże, aby wyprostować sytuację z tym naszym systemem radiowym. Dziękczynię za każdą chwilę, a ja modlę się za te osoby, które nam pomagają. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bóg mówi do każdego z nas, Jezus mówi do każdego z nas, oto Matka Twoja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś.

Magistrz Fałdu, za wieczny różaniec, za wstawiennictwo świętego Andrzeja Boboli, dziękując za nawrócenie na Woodstocku 25 lat temu, za Biblię i za to, że możemy ją czytać i starać się nią żyć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W momencie, kiedy to się stało, rozdarte serce Jezusa było tylko rozdartym sercem, ale w chwili, w której on zmartwychwstał, a przed nami tajemnice chwalebne, i tajemnica pierwsza zmartwychwstania. I w momencie, w którym on zmartwychwstał, to rozdarte serce stało się bramą do raju. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Chwalebna w niebo wstąpienie Pana Jezusa za wszystkich potrzebujących modlitwy, za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę o potrzebne łaski, za księdza Pawła, aby odnalazł drogę do Chrystusa, za to, że zacząłem wreszcie porządkować swoje życie. A w tajemnicy w niebo wstąpienia Pana Jezusa na pierwszy rzut oka mamy do czynienia ze sprzecznością. Tak, Jezus wstępuje do nieba, jednocześnie mówi, że jest z nami przez wszystkie dnia, aż do skończenia świata. Ale jeśli popatrzymy za to, co nam zostawił, to rozumiemy, że został z nami w Słowie Bożym, w Eucharystii, w kapłanach, we wspólnocie Kościoła, we wszystkich natchnieniach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc

0: Syna Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, w której chwalebna. Trzecia chwalebna, w której modlę się za wszystkich, którzy wspierają nas modlitwą, którzy wspierają nas ofiarowaniem cierpienia, którzy wspierają nas postem, i za wszystkich, którzy wspierają nas jałmużną, prosząc Pana Boga za wstawiennictwem sługi Bożego Wynętego Katarzyńca o zwiększenie się ilości darczyńców, abym znalazł kogoś, kto zrozumie, na czym polega istota tego radia i wspomoże nas w taki sposób, żeby to radio się rozwinęło i było dla wszystkich Polaków. Za księdza Pawła, za męża, o rozwiązanie trudnych spraw, Jezu, Ty się tym zajmij, o uwolnienie rodziny i człowieka, który wprowadza zamęt i niepokój. Dziękuję Ci, Ojcze, za dzisiejszy dzień, za to, że się obudziłem. Proszę, pomóż, aby wszystko, co będę dzisiaj robić, było na Twoją chwałę. Modli się Monika za moje małżeństwo i pokój na świecie. To Barbara. Dzisiejszy post ofiaruje w intencji naszego kanału. To Krzysztof, łaski dla mnie na dzisiejszej lekcji o szczęśliwy przebieg leczenia i powrót do zdrowia syna Pawła. Bez Ducha Świętego nie ma wiary, bez wiary nie ma pobożności, nie ma służby, nie ma natchnień. Duch Święty jest gwarantem tego, aby nasze życie cały czas zbliżało się do, abyśmy przez nasze życie cały czas zbliżali się do Boga. Modlę się o to, abyśmy wszyscy codziennie modlili się do Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica dziełowzięcia Maryi, Panny, modlę się we wszystkich intencjach Anny za ludzi uzależnionych, związanych, duchowo opętanych, za okultystów, intelektualistów, artystów, za ludzi bezdomnych oraz za ludzi brulionu. Modlę się też za osoby zmarłe z mojej rodziny, szczególnie za Wieśka, Zygmunta, Luśkę i Andrzeja oraz o to, żeby Dominika, świętej pamięci moja asystentka, oglądała Boga twarzą w twarz. Za kanał na YouTubie Remont Duszy, jego dalsze trwanie i odzyskanie dostępu do niego modli się Krzysztof. Dziękuję za dzisiejszy dzień. Modlę się za rodzinę, o zdrowie, dary Ducha Świętego, o zdrowie ducha, duszy i ciała, za moje oczy we wszystkich wymienionych intencjach, za Ole, o zdrowie i potrzebne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Abyśmy widzieli, w jaki sposób świat przemieniają objawienia Maryi, i abyśmy modlili się za braci odłączonych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za oleł zdrowia i potrzebne łaski Jezu oddaję Ci cały ten dzień, dziękując za wszystko, co mnie dziś spotka, dziękczynnie. Za objawienia w Getrzwałdzie, o światło Ducha Świętego przy podejmowaniu decyzji, to Dorota, o rozwiązanie trudnej sprawy, to Anna, za moich chrześniaków, o cudowne uzdrowienie dla nas i dla chorych, samotnych, uzależnionych, którzy stracili nadzieję, za poranny wysyp grzybów, modli się Krzysztof, a ja modlę się za wszystkich, którzy kiedykolwiek tutaj z nami się modlili. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Czy Królowa jest Matką, czy Maryja jest Matką naszych serc? O pokorę i łagodność modli się Daniel. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za zmarłych rodziców i siostry i wszystkie dusze w czyściu cierpiące. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za bezpieczny dzień. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Boże błogosławieństwo w pracy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dzięki czynnie za istnienie Boga. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Ja się żegnam z widzami kanału, a w radiu za chwileczkę Ewangeliarz.
1: Niepokarana FM. Pokoju.

0: Poniedziałek, 21 września 2026 roku. Święto świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty. Bracia, zachęcam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pana, według pełni Chrystusa. Po całej ziemi głos ich się rozchodzi. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień odpowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Nie są to słowa, ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie słyszano. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi. Ich słowa aż po krańce ziemi. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Ciebie, Boże, chwalimy. Ciebie, Boże, wysławiamy. Ciebie wychwala przesławny chór apostołów. Odchodząc z Kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Komentarz księdza Adama Łużniaka z platformy Mateusz.pl. Jezusowe spojrzenie i Jezusowe słowo wezwania ma w sobie moc przywracania wolności i wyprowadzania ze świata grzechu i śmierci w przestrzeń życia. Jezus zobaczył Mateusza i wezwał go do drogi za sobą. Siłą Jezusowych słów Mateusz opuszcza środowisko, które trzymało go w grzechu, i idzie za Jezusem. Mateusz powstał, Anastas, co wyraża czasownik będący podstawą do późniejszego określenia zmartwychwstania Jezusa, Anastasis. Słowo Jezusa wyprowadza z grobu, pomaga, pozwala zmartwychwstać, powrócić do życia dla Królestwa Bożego. Jezus wzywając daje siłę do wykonywania poleconego zadania. Jego słowo ma moc, Jego słowo ma moc i obdarza mocą. W dzisiejszej Ewangelii spotykają się dwa spojrzenia na człowieka. Jezusowe spojrzenie dostrzega grzech, ale i całą głębię ludzkiego potencjału. Faryzejskie spojrzenie dostrzega grzech i skreśla grzesznika. Nawrócony Mateusz staje się świadkiem Jezusowego miłosierdzia i znakiem zapraszającym innych, którzy tęsknią do podobnego obdarowania. Postać Mateusza jest ikoną naszych kompromisów, naszego uwikłania w podwójną służbę i w świat grzechu, który daje pozorne materialne zyski, a jednocześnie pełzająco ogarnia i ostudza serce, oddalając je od Boga. Gdy słuchamy Słowa Bożego, pozwólmy sobie na luksus otwarcia serca przed Jezusem, by On mógł spojrzeć na nie, jak spojrzał na Mateusza, zawołać nas i wyprowadzić ze świata grzechu, szkodliwych kompromisów. Bez lustra naszej duszy, którym jest Ewangelia i Jezusowe spojrzenie, nie potrafimy poprawnie ocenić stanu swojego serca i przyznać się do grzechu. Nie potrafimy tym bardziej wyjść ze sfery grzechu. On jak pasterz wyprowadza na bezpieczne pastwisko. Uzdrowionych czyni świadkami zdolnymi do prowadzenia innych ku Chrystusowi. Eucharystia to wydarzenie, w czasie którego zasiadamy z Panem do posiłku, w którym On nas karmi sobą, jak dobry lekarz uzdrawia nasze serca. To rozważanie księdza Adama Łużniaka. Mamy wielkie powołanie, abyśmy byli Jego godni. Jesteśmy wezwani, prośmy o pokorę, abyśmy potrafili iść za Jezusem. Aby nasze serce zawsze było pojednane z Bogiem. Idź do spowiedzi. Bóg zawsze, tam gdzie pojawia się Bóg w sercu człowieka, wprowadzany jest ład. Jednych ustanowił apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami nauczycielami. I źle jest, kiedy prorok chce zająć miejsce pasterza, a nauczyciel miejsce apostoła. Mateusz Ewangelista nie rzucał słów próżno na wiatr. Bóg mu obiecał to, że jego dzieło będzie głosić chwałę Boga i że usłyszą jego słowa wszyscy, do których Bóg je skierował. Mateusz jest strukturalnie grzesznikiem. Pracuje w miejscu, w którym praktycznie nikt nie jest w stanie oprzeć się pokusie. I wygląda na to, że on się nie ustrzegł pokus. Ale Jezus, nie patrząc na to, jak ocenią go ludzie, po prostu go powołał. I Mateusz odszedł z domu i wszedł na drogę za Jezusem. Módlmy się o takie decyzje, które sprawiają, że podobamy się Bogu.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Ostatni dzień świętej Anieli Merici. Niech wasza gorliwość będzie roztropna, a wasza miłość czujna. Święta Aniela Merici. Jest poranek, 28 stycznia, Brescia, rok 1540 po Chrystusie. Miasto żyje. A w jednym z domów kończy się życie kobiety, która nigdy nie bała się świata. Aniela Merici wie, że to jest jej ostatni dzień. Ale nie zatrzymuje myśli na sobie, myśli o nich, o dziewczętach, które zostaną, o kobietach, które będą musiały same rozeznawać, o świecie, który nie stanie się nagle łagodniejszy. Urodziła się w czasach, gdy kobieta miała niewiele dróg. Straciła rodziców, straciła siostrę. Świat nauczył ją kruchości bardzo wcześnie. Ale nie wybrała ucieczki, nie wybrała zamknięcia. Wybrała odpowiedź. Nie klasztor, nie klauzura, wybrała dziewictwo w świecie takim, jakim on jest. Życie pośród ludzi. Wybrała codzienność, nie jako ideał, ale jako miejsce wierności. Widziała renesans piękny i brutalny. Wojny, śmierć, zniszczenie. Miasta pełne sztuki i chaosu. Widziała pękający kościół, słabe rodziny, dziewczęta bez wychowania i zrozumiała coś absolutnie prostego, najprostszego. Jeśli nie zatroszczysz się o początek, naprawa końca może się nie udać. Dlatego Aniela uczyła, słuchała, towarzyszyła. Nie tworzyła struktur dla struktur, tworzyła ludzi. Urszulanki. Kobiety bez habitu, bez murów, bez formalnych ślubów, ale z odpowiedzialnością. W ostatnim dniu Aniela nie rozważa, czy jej droga była bezpieczna. Nie była. Była wierna. Jej ciało słabnie. Ale wokół niej trwa życie, które pomogło ukształtować. To nie jest śmierć w ciszy, to śmierć w ruchu świata. Chrystus był w jej życiu nie tylko w modlitwie, ale w trudnych decyzjach, w niepewności i w pełnym zaufaniu. Święta Aniela Merici umiera. Reszta nie należy już do niej.

0: pomyślałem w sercu, Boże, jak możesz, to mi pomóż, bo ja tak dłużej nie chcę żyć. Bo ja tak dłużej nie chcę żyć, ja chcę zmieniać się, ja chcę się rozwijać, ja chcę żyć normalnie i czy jest taka możliwość? No i no Bóg zadziałał, Bóg zadziałał.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Zdarzyło się w moim życiu, że wyprowadziłem się, można powiedzieć, od Boga. W młodym wieku nawet. W młodym wieku i znalazłem troszkę inne rozwiązanie niż Bóg. Znalazłem ukojenie w alkoholu, w narkotykach, w seksie, w pornografii, w satanizmie. I sobie odszedłem. Odszedłem od Boga i zacząłem żyć na własną rękę, nie? Na własną rękę. A Bóg, no cóż, został gdzieś dalej. Został gdzieś dalej. Dlaczego niektórzy ludzie żyją daleko od Boga? Powiem to na swoim przykładzie. Myślę, że dużą miarą jest dom, w którym się wychowujemy, jest społeczeństwo, w którym się wychowujemy. Ja akurat wychowałem się w rodzinie, gdzie był alkohol. I nie było jakiejś wielkiej miłości, tak? Nie widziałem miłości wśród rodziców, czego gdzieś tam pragnąłem, tak? Ale tego nie doświadczyłem. I w tym momencie pojawiają się jeszcze pewne rany. Pojawiają się pewne rany, które ostro bolą, które krwawią. I w tamtym momencie, gdy byłem młody, ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, że coś takiego jest, że coś takiego istnieje, jak jakieś rany, tak? Po prostu żyłem tu podświadomie, świadomie chciałem być dobry, a natomiast te rany, które gdzieś tam powstawały, zacząłem szukać czegoś innego, zacząłem szukać właśnie jakiejś akceptacji, jakiegoś pogadania z ludźmi, zrozumienia, można powiedzieć. No i znalazłem to wśród kumpli, z którymi piłem, z którymi ćpałem, z którymi imprezowałem. Tam byłem oklaskiwany za rzeczy, które jak gorzej zrobiłem, no to więcej braw ściągałem i no myślę na pewno jakiejś miłości, tak, tylko no tej miłości trochę wypaczonej, bo ta miłość no nie jest taka, jak powinna być. No, prawdziwą miłością jest Bóg, który może dać tą miłość dostateczną, wystarczającą, napełniającą wszystko. No ja natomiast odszedłem, tak, od Boga, wybierając rzeczy, które nie były ściśle związane z Bogiem, tak? I sobie w tym żyłem, dążyłem, było mi w miarę wygodnie. I tak mi przemijało to życie, tylko właśnie pewne momenty się zdarzyły. Pewne momenty się zdarzyły, że nagle musiałem się ocknąć delikatnie. Delikatnie musiałem się ocknąć i zobaczyć miejsce, w którym jestem. Takim głównym przesłaniem mojego powrotu było to, był taki dzień, jeden dzień, w którym byłem trzeźwy akurat, gdzie dzień zaczynał nas się od setki, tak? Setka, jakiś browar, wyjście do pracy, szukanie jakichś pieniędzy, jakieś kradzieże i kombinowanie tylko tego, aby móc się napić, móc się naćpać i się pobawić. Natomiast właśnie jeden dzień był taki trzeźwy, tak, że akurat nie piłem i moi znajomi, z którymi mieszkałem, pomimo tego, że miałem wielu przyjaciół kiedyś, tak, przyjaciół i takich znajomych, tak w końcu zostałem sam i tylko z tymi dwoma gośćmi żyłem. I właśnie był moment taki, że oni wrócili pijani do domu, byli naspeedowani też i no i zaczęli się tłuc. Tylko, że okej, to było gdzieś tam jakąś normą, tylko, że tak, no już tłukli się do śmierci i w tym momencie musiałem jakoś zareagować, musiałem ich rozdzielić. I gdy jakby siadłem później po tym wszystkim i popatrzyłem tak na nas, na ten dom w krwi, na nas poobijanych, to zacząłem się zastanawiać, dokąd ja zmierzam, dokąd ja idę i że ja tak nie chcę żyć. I ten Bóg był gdzieś kiedyś, tak, i byłem wychowany, tak, w domu katolickim, tak, bo z jednej strony był ten alkohol, a z drugiej było chodzenie do kościoła i zmuszanie w pewien sposób jeszcze chodzenia do kościoła. Tylko, że właśnie, i wiedziałem, że no, gdzieś tam Bóg jest, tak, tylko ja wybierałem co innego i w tym momencie takiego, można powiedzieć, mojego dna sobie pomyślałem w sercu, Boże, jak możesz, to mi pomóż, bo ja tak dłużej nie chcę żyć. Bo ja tak długiej, że nie chcę żyć, ja chcę zmieniać się, ja chcę się rozwijać, ja chcę żyć normalnie i czy jest taka możliwość? No Bóg zadziałał. Bóg zadziałał. Co konkretnego się stało? Było tak, że nie było wielkiego olśnienia, nagle spadłem z konia i na drugi dzień wszystko od nowa się buduje. No nie, nie było tak. Dalej jakby byłem pogrążony w tych swoich uzależnieniach. Jednakże Bóg też widział, gdzie, czym może mnie jakby przyciągnąć do siebie i postawił na mojej drodze dziewczynę, która mnie zauroczyła. I ta dziewczyna była też wychowana w wierze katolickiej. Ona zabrała mnie w ogóle na jakąś wycieczkę w góry, nawet dokładnie nie mówiąc, gdzie jedziemy. Okazało się, że to wycieczka religijna. Okej, no super, że góry lubię, to pojechałem. I tam był taki moment bardzo piękny, ponieważ na szczycie gór, wśród drzew, stał sobie mały kościółek drewniany. I ci ludzie, którzy tam byli, no byli dziwni, inni niż mój świat obecny, ponieważ widziałem, że nie muszą się jakoś napić, nie muszą się naćpać, nie muszą, nie wiem, jakichś przyjemności seksualnych tak odbywać, a się cieszą, że się radują, że są pełni życia, jeszcze przy okazji wychwalają Jezusa. I tak moje takie spojrzenie na to było, że wow, kurczę, fajnie. I się okazało, gdy właśnie wracałem z tej wycieczki, że dwie osoby akurat są z Warszawy i w tym momencie jakby gdzieś tam zacząłem kontakt z tymi osobami, ponieważ miałem jakieś głębokie pragnienie tego, aby no nie być sam jakoś w tym wszystkim, tak? Potrzebowałem kogoś, z kim mógłbym normalnie porozmawiać, więc właśnie zacząłem chodzić zaprosili mnie na takie spotkania i zacząłem tam sobie chodzić, rozmawiać z nimi. Oni tam rozważali Pismo Święte i to zaczynało wszystko coś się tam budować. Ja nie odstawiłem, jeszcze nie odstawiłem alkoholu, nie odstawiłem narkotyków, też współżyłem tam i wszelkie uzależnienia, które miałem, cały czas gdzieś tam istniały, ale już zaczynało jakieś światło się tak coraz większe przebijać. Oni też zaprosili mnie na taki kurs. Kurs Nowe Życie, w którym, gdy pojechałem tam, mój obraz Boga się zmienił, ponieważ ja Boga sobie tak wyobrażałem jako takiego kata, który stoi z batem, który stoi i tylko patrzy, gdy upadniemy, gdy coś się dzieje nie tak i chce nas tam podciąć jeszcze i pokazać, jak to jesteśmy, nie wiem, paskudni w ogóle. Zmienił się mi ten obraz na Boga, który jest moim przyjacielem, na Boga, który całe życie ze mną był, na Boga, który niósł mnie na ramionach, na Boga, który zawsze ze mną szedł, mimo tego, że ja się od Niego oddalałem, mimo tego, że ileś razy mogło mnie nie być na tym świecie, bo ileś razy mnie uchronił od śmierci. gdzie mnie jakoś do lasu wywodzili, gdzie jakieś wypadki samochodowe miałem i to, no on był cały czas. To ja tylko zamykałem swoje serce i mówiłem, że sam sobie poradzę, że sam będę walczył i że nie chcę go. I on zaczął dalej działać. Przyjąłem go właśnie też na tych rekolekcjach jako swojego pana. W okresie dwóch miesięcy tam odwaliłem jeszcze pewną złą akcję po alkoholu, bo już siebie nie kontrolowałem też, która dobitnie mi pokazała to, że muszę coś z sobą w końcu zrobić. I rozmowa też z moją dziewczyną wtedy, która mi powiedziała, że no warto, żebym coś dla siebie zrobił. Żebym coś dla siebie zrobił i pomyślał, jak to mogę zrobić, nie? Nie dla niej, nie dla kogoś innego, tylko dla siebie. I no ja tak jeszcze usłyszałem w pewnym radiu, że alkoholik, ja sobie wyobrażałem alkoholika, który jest, można powiedzieć, takim siniakiem, który pije denaturat, który gdzieś tam mieszka na ulicy, choć zdarzało mi się spać na ulicy jakoś i w parku i różne rzeczy też się działy z tym związane, ale jakby siebie nie traktowałem jako alkoholika, nie? Nie traktowałem. Tak, no dokładnie, no jak ja bym mógł być alkoholikiem, no bez przesady, ja to tylko tam sobie spożytkuję jakieś drobne rzeczy, ale właśnie tam usłyszałem, że takich ludzi, jak ja sobie wyobrażałem, jest około 4-6%, nie? I reszta to ludzie, którzy mają kłopot z emocjami bardzo często i gdzieś szukają ukojenia, szukają zalania tego, tak? Moim fajnym środkiem ucieczki właśnie były te rzeczy, które gdzieś tam wcześniej wymieniałem, tak? I dawały mi ukojenie ciała, choć na chwilę. Dawały mi jakiś relaks, dawały mi jakąś przyjemność i jednak no stałem się bezradny już wobec tego, bo ile razy już tam próbowałem też walczyć, to zawsze przegrywałem. Tak, dokładnie, to jest pierwszy krok, no, pierwszy krok, że uznanie tej bezradności jest kluczowym momentem, jakby wtedy stajemy tak naprawdę w prawdzie, w pokorze i przyznajemy do tego, że no, jesteśmy słabi, że jednak sami nie damy rady, że potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy Boga, który może to ukierować dobrze. Ja też jakby wraz z Bogiem tak połączone było to z terapią. Się oddałem terapii, zaprzestałem pić i po 6 miesiącach dopiero takiego jakiejś trzeźwości ja sobie tak popatrzyłem na to z tak perspektywy czasu, gdzie ja w ogóle byłem, nie? Gdzie ja w ogóle byłem i co ja przez to życie robiłem, gdzie ja się wnurałem w jakiś brudach i syfach non-stop, jakiś no zero też jakiś taki wewnętrzu, nie było niczego, była pustka, była samotność i to wszystko gdzieś tam we mną targało, nie? We mną targało. No i następnie dałem się na też taką mszę o uwolnienie z sideł szatańskich i też podczas tej mszy zaczęło ze mnie wychodzić pewne rzeczy i no poczułem wielką ulgę to raz, ale później właśnie jeszcze trafiłem na rekolekcje takie charyzmatyczne i z Duchem Świętym, które zmieniły diametralnie mój sposób myślenia, sposób funkcjonowania i życia. Właśnie doznałem takiej metanoi, tak, czyli przemiany tej myślenia, nawrócenia, tak, jakby w pierwszej fazie, tak, nawrócenia myślenia, czyli skierowania ku Bogu całkowicie. I zrobiłem wtedy spowiedź generalną z całego życia. No, podczas tej spowiedzi wychodziły mi rzeczy sprzed kilkunastu lat, które w ogóle dawno zapomniałem, wyparłem nawet ze swojej świadomości, ale one ciągle były. I gdy się wyspowiadałem, to po prostu jakbym, nie wiem, kilka ton z siebie zrzucił i później było właśnie wylanie Ducha Świętego i miłości Bożej. No i ja tak tego Pana Boga zaprosiłem w końcu do siebie tak ostro, nie? Żeby On wszedł to wszystko w ten cały mój gnój, cały to, ten syf, żeby On to swoją miłością zalał i żebym ja mógł normalnie funkcjonować i zalał, nie? Zalał tą miłością, że tak mnie rozkochał, że po prostu to było coś niesamowitego, gdzie żadne doświadczenie cielesne, przyjemności seksualne, czy nie wiem, jakieś fazy dziwne po narkotykach, które się zdarzają, to albo jakieś rzeczy, które sobie jeszcze niby wyprawiałem i sprawiały mi jakąś przyjemność cielesną,

prezenty, albo jakieś całe choinki wypełnione stosami prezentów, tak, które no po prostu były dla mojego mózgu nieprzyswajalne, bo to było ponad tym, nie? Ja sobie, okej, jest wszystko spoko, rozumiem, mogę pewne rzeczy pojąć, ale to było ponad już, ponad te rzeczy, które się działy i które Pan Bóg zaczynał robić. Na przykład na taki moment postanowiłem sobie, że pojadę do Rzymu i zapomniałem o tym, że mam się zgłosić i podpisać, potwierdzić to, ten wyjazd. Chciałem właśnie jechać z taką wspólnotą TZE i właśnie tak jak mówię, zapomniałem o tym potwierdzić. I robiłem jakieś takie spotkania, akurat w niedzielę, wszystkie mi odpadły, wszystko po kolei i stanąłem bezradny przed kościołem praskim. I tak poczułem w głębi serca, że mam wejść tam, nie? I okej, wchodząc tam, patrzę na drzwi, a tam ostatni dzień zapisania potwierdzenia właśnie na ten wyjazd TZE. O, pięknie, super. Więc wszedłem tam do środka, no i tak klęknąłem sobie po prostu i no jestem prostym człowiekiem wychowanym na wsi i staram się prosto mówić też, więc prosto do Boga strzeliłem, mam jechać? Więc mi odpowiedział tak do serca, jedź. I tak pomyślałem, okej, ale drugie pytanie, a znajdą się na to pieniądze? I tak znowu takie do serca jakby taka odpowiedź, tak, znajdą się, zaufaj, spokojnie, jedź. Okej. Więc zaufałem, pojechałem się, podpisałem. No i mija tam jakiś czas. Jest okres już, że trzeba te pieniądze wpłacać. Ja akurat pracy tak słabo z pracą stałem. No ale zadzwoniła do mnie jakaś kobieta. Kobieta, która znalazła mój numer, bo ja akurat wykończeniami się zajmuję też. I znalazła mój numer sprzed kilku lat. Sprzed kilku lat. Co w ogóle było bezsensowne, że go trzymała, nie? Ale okej, znalazła, zadzwoniła do mnie, zapytała się, czy mogę przyjechać, wycenić. Ja przyjechałem, wyceniłem, wyszło mi idealnie na ten wyjazd. Brakowało mi kurtki, którą sobie wymarzyłem, że chciałem, pojechałem do kumpla, ledwo wszedłem, mówi, siema, mam kurtkę fajną do oddania, chcesz? A ja, o, tak, i taka idealnie, jaką chciałem, nie? Okej, super, i to był początek. Później pojechałem do tego Rzymu i jestem w tym Rzymie, a Pan Bóg znowu chce mi pokazać, że zobacz, ja ciebie tak kocham, że daję ci wszystko, co chcesz. Nawet czego nie chcesz, to ci dam, żebyś miał jeszcze więcej, nie? I robi tak. Jestem sobie na spotkaniu, jest spotkanie z papieżem. Akurat było po południu, ja miałem tam wolontariat akurat w takiej drukarni. I myślę, dobra, jestem, staram się być obowiązkowy, więc no nie pójdę na to spotkanie. W końcu wziąłem jakąś odpowiedzialność, bo tyle lat uciekałem od tej odpowiedzialności. Myślę, no dobra, nie pójdę na to spotkanie, spoko. Ale zacząłem się modlić. Modlić na różańcu. Różańcu w ogóle, z którym kiedyś ostro walczyłem, z którym jak na przykład widziałem w rękach mojej mamy różaniec, to taka złość mnie, od razu irytacja, żebym tam ją rozwalił z tym wszystkim, ale miałem sposób, szedłem sobie na górę i muzykę satanistyczną sobie włączałem, więc taki się odrelaksowałem, nie? I, ale tu właśnie wziąłem ten różaniec do ręki i zacząłem się modlić po prostu, nie? I tam zawierzać to wszystko Bogu. No i on sobie zaczął dalej działać, nie? I ten brat, który nas prowadził, mówi, dzisiaj wcześniej kończymy ze względu na to, że jest spotkanie z papieżem. A ja, o, pięknie, super. Wychodząc stamtąd, mówi, Zbyszek, tu jest taka wejściówka, sobie wejdziesz, tam sobie siądziesz na krzesłach. Ja mówię, ja ci się kręcę, jeszcze na krzesłach sobie siądę. Pięknie, super. Jadę, wsiadam w metro, jadę na ten plac świętego Piotra, a tu tak w głowie mi chodzi, żebym kolega z Warszawy spotkał z chęcią jakieś takie pragnienie, no ale okej, no jest pragnienie, spoko. Zacząłem wszystkich tam wyprzedzać, dochodzę do placu świętego Piotra, patrzę, ten kolega stoi, nie? Akurat czeka na mnie, bez umawiania jakiegokolwiek, bez dzwonienia, bez kompletnie żadnej rzeczy, że ja w jakiś sposób się odzywałem do niego. Weszliśmy razem, ja tą wejściówkę pokazuję, mówię, no tam pokazuje, oni mi tam zaczęli, ci ludzie jakby, którzy tam wpuszczali, mówią,

0: idź dalej, idź dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i dalej. Ja mówię, gdzie mam iść w końcu? No idź dalej, po schodach jeszcze sobie tam wejdź. Patrzę, no dobra, okej. Okay. Wchodzę po tych schodach, gdzieś tam dochodzę i tak widzę ołtarz w odległości 30 metrów ode mnie. Najlepszy VIP-owski sektor, jaki był możliwy tam. Myślę, nie, no to nie jest jakieś wyobrażalne, nie? Ale przyszło mi od razu coś takiego, że x lat temu, kilkanaście, jak nie więcej, pamiętam, wszedłem kiedyś do pokoju, kiedy jeszcze Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski i moja mama go oglądała i ja wszedłem wtedy do pokoju i stanąłem tak sobie przed tym telewizorem i takie wtedy mi pragnienie się zrodziło, że kurczę, fajnie by było siedzieć koło papieża. I tak po prostu od razu, że to, chciałeś pragnienie? Masz, jest, nie? A ja, wow, mało tego, chciałem się tą radością zacząć dzielić z kimś, nie? Bo aż ja tam tryskałem z tego szczęścia, po prostu jeszcze środek zimy, ciepło, w ogóle mnie rozpierało wszystko. I chciałem się tym podzielić. No odwracam się w lewo, w prawo, patrzę, Niemki, Rosjanki, o, słabo. Niestety języka tego nie znałem, więc moją radością mogłem się podzielić sam z sobą. Ale znowu zacząłem się modlić i w pewnym momencie te Niemki, akurat które siedziały koło mnie, dwie wstały, wyszły i poszły sobie. I po jakimś krótkim czasie przyszła jakaś dziewczyna, spytała się po angielsku, czy może siąść. Okej, siadła i nagle zobaczyłem dwie dziewczyny z Polski, które zdjęcie robiły. Spytałem się, czy mogę im zdjęcie zrobić. One, no tak, tak, tak, tak. Zrobiłem zdjęcie i siadłem. A ta dziewczyna, która siedziała obok, która przyszła świeżo, odwraca się do mnie i mówi, cześć, Magda jestem. A ja, super, pięknie, z Warszawy. A ja, no to cudownie w ogóle. I zaczęła mi mówić, że jeszcze studiuję budownictwo. Ja mówię, nie no, aż tak. No i piękny czas w ogóle. Tam też bardzo taki moment przeżyłem takiego uniesienia duchowego, gdzie właśnie był moment takiej ciszy, ja sobie zamknąłem oczy i po prostu tak, jakbym był tak zjednoczony z Bogiem, tak jakbym sobie z Nim rozmawiał sam, na takiej wielkiej górze i po prostu ta Jego miłość aż mnie tam rozpierała, nie? Rozpierała i to nie było tylko takie rzeczy, nie? Pan Bóg zaczął mi dawać rzeczy w takiej zwykłej codzienności, naprawdę proste rzeczy od głupich załóżmy takich małych, maluteńkich, których nawet sobie nie pojmowałem. Taki przykład. Robiłem kurs na opiekuna kolonijnego i wchodzę sobie do stołówki, tam nie mieliśmy czasu, bo zajęcia się przedłużały, ale trzeba coś było szybko zjeść, miałem kanapki, ale nie chciało mi się kanapek, chciałem coś ciepłego, więc wchodzę, myślę chociaż jakiś, nie wiem, hamburgera albo hot doga sobie kupię, żeby to w miarę szybko, wchodzę na tą stołówkę, patrzę, kolejka, cała stołówka wypełniona, myślę, o, to pięknie, to już się najadłem, czasu nie mam nawet, żeby kupić, no ale dobra, stanąłem w tej kolejce, i tak patrzę, jakiś gość sobie jadł jakieś ziemniaki, marcheweczkę i kotleta, nie? O, taki obiadek bym zjadł sobie, nie? No ale dobra, stoję w tej kolejce po prostu. Kolejka długa i motyw taki jest, że przychodzi jakaś kobieta, wyciąga mnie z tłumu, mówi, proszę pana, można pana prosić na chwilę? Ja mówię, tak, słucham, coś się stało? No, się stało to, że my dostajemy obiady za darmo z firmy i jeden nam został, więc jak pan chce, proszę bardzo, jest czysty, nieruszany. Ja patrzę, ziemniaczki, kotlecik, marcheweczka, myślę, nie no, po prostu pięknie, pięknie. I no, takich momentów mógłbym mnożyć, bo naprawdę ich było, jest mnóstwo, nie? No, naprawdę, mimo tego, że jest i cierpienie, jest i ból, są i jakieś katorgi, które przechodzę, tak? Są i upadki gdzieś tam, które po prostu jestem człowiekiem, ale aż człowiekiem, tak? W oczach Boga to jestem cudem, tak? Ale jakby też no, ludzkim, więc zdarzają się i różne rzeczy, tak? I nieraz jest naprawdę ciężko, nieraz jest trudno. Załóżmy w pracy, jedną robotę robię, drugą, trzecią, czwartą, z każdej ktoś mnie oszukuje, ktoś mi nie wypłaca, ktoś coś tam się dzieje. Do tego dochodzą jakieś problemy mieszkaniowe, inne rzeczy. Do tego jeszcze jakaś innych masa rzeczy, które tak dobijają to wszystko. No i co w tym momencie mogę zrobić? No kiedyś to bym albo poszedł kogoś tam się wyżyć, tak? Albo się nachlać, zaćpać, zalać to wszystko. Mógłbym, pewnie, że mógłbym, tylko że wiem, z czym to się wiąże i że takie życie miałem i nie prowadziło do jakichś sukcesów, tak? Ale też mam inną możliwość teraz, nie? I mogę z tym wszystkim pójść do Boga. Mogę z tym wszystkim pójść do Boga i mu to wyrzucić, i mu to przedstawić, i mu to opowiedzieć, i mu powiedzieć, że jest mi źle, że jest mi ciężko, że mnie to boli, że mnie to rani, że mnie to męczy, że mam dość tego. A on otwiera swoje ramiona, i przytula. I mówi: dobrze, że jesteś, Zbyszku. Ja ciebie kocham, taki jak jesteś.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Bransoletka siedmiu czakr została stworzona z myślą o równowadze i witalności twojego wnętrza. Każdy kamień został starannie wybrany z uwzględnieniem jego właściwości i związku z poszczególnymi czakrami, aby stworzyć harmonijną kompozycję, która wzmacnia i oczyszcza energię twojego ciała. Nosząc naszą bransoletkę, otwierasz się na przepływ energii życiowej i osiągasz harmonię wewnętrzną we wszystkich poziomach. Czysty absurd. Byłem ostatnio w bardzo dużej instytucji, w bardzo ważnej instytucji, i kiedy dostawałem dokument na nadgarstku ręki uśmiechniętej pani, zauważyłem taką właśnie magiczną bransoletkę oraz czerwoną nić. Centrum Warszawy, centrum Mordoru, wszyscy wykształceni z dużych miast i uśmiechnięci. Ponad 1/4 Polaków wierzy, że kawałki metalu, kamienie czy sznurki mają przemożny wpływ na ich życie. Wiele z tych osób myśli o sobie jako o elicie, jako o intelektualnej elicie. Do czego może, skąd ta wiara w zabobony? No, ona po pierwsze może wynikać z wywiezionych z rodzinnej wioski przesądów. Odpukiwanie w niemalowane drewno, strach przed czarnym kotem, spluwanie przez ramię, żeby nie mieć pecha związanego z tym kotem. Rozsypana sól, boimy się rozsypanej soli, boimy się rozbitego lustra, nie witamy się przez próg, nie stawiamy torebki na ziemi, bo uciekną pieniądze. Czerwone kokardki wiąże się na wózku dziecka. W Polsce nie bierze się ślubu w miesiącu, w którego nazwie jest jakaś litera lub jej nie ma. Nie przechodzi się pod drabiną. Te wszystkie działania nie mają żadnego wpływu na nasz los, ale starannie się ich unika, a na pewno się zwraca na nie uwagę. I ktoś powie, że te przesądy to dokładnie taka sama odmiana irracjonalizmu jak ideologie. Przecież one są całkowicie idiotyczne. Jeśli przyjrzeć się im w swojej istocie, przesądy i ideologie, tak? Absurd. Pamiętam, to ostatnio chyba było, że weganka, ekolożka zagłodziła psa, karmiąc go tylko marchwią i ryżem. Inny postępowy dietetyk zmarł, bo zatruł się zbyt wielką ilością soku marchwiowego. Ale tak nie jest. Przesądy to nie to samo, co ideologie i ideologizmy. Człowiek współczesny zupełnie nie rozumie istoty zagrożenia związanego z talizmanami, amuletami czy fetyszami. I oczekując zdrowia czy szczęścia od kawałków metalu, odrzuca jednocześnie możliwość jakiegokolwiek duchowego oddziaływania związanego z przedmiotami. Nie wierzy się w kawałek metalu, a jednocześnie mówi się, że przedmioty nie mogą duchowo oddziaływać, że to są w ogóle jakieś energie, jakieś fluidy, nie wiadomo co. Przypatrzmy się pewnej historii. Młody człowiek trafia do egzorcysty. Ma problemy duchowe, cierpi na depresję, której się nie da leczyć. No po prostu ewidentnie nie jest to sprawa somatyczna ani psychiatryczna. Po pierwszych egzorcyzmach wszystkie te objawy zniknęły, niechęć do modlitwy, jakieś problemy, niewiara w własne zbawienie, myśli samobójcze. To wszystko ustąpiło, ale wróciło po 3 tygodniach. I tak się powtarzało 5 czy 6 razy. Ten egzorcysta, który mi to odpowiadał, był wtedy młodym egzorcystą, był całkowicie zdezorientowany, no bo jak? Jakaś coś jest silniejsze od Pana Boga, przecież widział, że ten chłopak absolutnie chce się tego wszystkiego pozbyć, wygłaszał modlitwę, która z władzą daną biskupom, a przekazywaną przez nich egzorcystom, no z tą władzą wymawiał słowa i nic się nie działo. I ten zdezorientowany egzorcysta poprosił o konsultację doświadczonego kapłana. A ten polecił zapytać tego penitenta, czy w jego domu nie ma jakichś dziwnych przedmiotów. No i okazało się, że ma potężną kolekcję masek afrykańskich, które przywiózł jego ojciec, tego chłopaka. I po ich spaleniu pierwsza modlitwa egzorcyzmu zakończyła się 7-letnią depresją chłopaka, której w żaden sposób nie dało się wyleczyć, ani wcześniej jeszcze nawet zdiagnozować. I na czym polegał duchowy mechanizm tego przypadku? Ten młody człowiek wychodził z modlitwy uwolniony i wracał w przestrzeń zdominowaną przez symbole obcego kultu. Chłopak był ochrzczony, te maski były używane w rytuałach pogańskich, politeistycznych. Te kultyczne maski afrykańskie są przedstawieniami demonów, którym do dziś składa się ofiary, by je przebłagać. Kilkakrotnie zarzucono mi publicznie, że opowiadam bzdury, no bo kto pomyśli, że Zeus istniał naprawdę, tak jak te demony, o których ja mówię, że istnieją naprawdę. No, wyjaśnienie polega na tym, że dziś nikt nie składa ofiar Zeusowi. To jest martwa religijność, martwa duchowość. Natomiast te szamańskie duchowości z czarnej Afryki nie są martwe. Tam dalej składa się ofiary, żeby przebłagać złe duchy. Więc istnieje rzeczywistość duchowa związana z tymi przedmiotami. Oczywiście te przedmioty nie mają same w sobie żadnej mocy. One nie promieniują niczym. One są po prostu rzeźbionymi kawałkami metalu. Ale trzymanie ich, znaczy, jeśli one dominują jakoś w przestrzeń, to zło osobowe uważa, że ta przestrzeń jest jej własnością. Własnością tego zła. Święty Tomasz z Akwinu napisał, że amulety są symbolami przynależności. Czyli ktoś, kto zakłada sobie pentagram, jakiś kabalistyczny czerwony sznurek, wierząc, że to mu da szczęście albo ochronę. Ktoś zakłada sobie pierścień Atlantów, były paręnaście lat temu modne. To każdy taki człowiek zgłasza akces do świata demonicznego. To tak jakby sobie założył na szyję tabliczkę z napisem: demonie, zapraszam cię do swojego wnętrza. I zły duch nie bierze pod uwagę tego, że ten człowiek nie wierzy w te rzeczy. Skoro dokonuje jakiegoś aktu, skoro poświęca temu uwagę, skoro wierzy, że to mu da zdrowie, szczęście, bezpieczeństwo, to otwiera się z tą prośbą o zdrowie, pieniądze, bezpieczeństwo, otwiera się z tą prośbą nie wiadomo gdzie, nie wiadomo na co. Okultyzm to jest właśnie definicja tego. Okultus to znaczy nieznane. Więc akt woli, oczekiwanie, czyli intencja i wypowiedzenie tego w próżnię. W rycie, który powtarza wiele ludzi. I to jest po prostu miejsce, w którym mają prawo działać demony i mają prawo dręczyć ludzi. I teraz parę, może 4-5 lat temu pisarka Maria Nurowska, to były jeszcze poprzednie rządy, poinformowała na swoim Facebooku, że zrobiła laleczkę wudu jakiegoś tam posła i wbija w tą laleczkę szpilki. Agnieszka Holland twierdzi, że uśmierciła dwie osoby, wbijając drobne metalowe przedmioty w kawałki materiału. Na chodniku przed Sejmem protestujący wyrysowali pentagram, opisali go nazwiskiem tego posła, znienawidzonego przez siebie. Ten pentagram był połączony z liczbą 666 i zostały zapalone świece. Czym jest współczesny satanizm i czy on się posługuje takimi symbolami jak 666 czy pentagram? Tak, liczba 666 nie różni się niczym od liczby 998 ani od liczby 185. Niczym. Oprócz tego, że jest duża grupa ludzi, która uważa, która jakby zgłasza akces do rzeczywistości duchowej, w której do przyzywania tego zła używa się pewnych inkantacji, pewnych rysunków i pewnych cyfr. Te kreski narysowane na ziemi nie mają żadnego znaczenia, ale ich kształt tak, ponieważ ten kształt używany jest w rytuałach przyzywania demonów. Zrozumcie mnie dobrze. Tutaj nie chodzi o kawałki metalu, amulety, fetysze. Tutaj nie chodzi o kreski na ziemi czy wypisane liczby. Tutaj chodzi o wierzenie. Tutaj chodzi o to, że zaangażowana jest wiara człowieka. Agnieszka Holland odpowiedziała Marii Nurowskiej, że zrobiła to w dzieciństwie dwa razy, za każdym razem ze skutkiem śmiertelnym. Agnieszka Holland publicznie to oświadczyła i obiecała sobie, tak jak mówi, i swojej córce, że nigdy tego już, żadnego wudu nie wykona, bo jest przeciwna karze śmierci. Pani Nurowska odpisała, że jest za laleczką wudu, nie musi od razu zabijać, wystarczy mały wylew i paraliż. I teraz mam nadzieję, że to jest dystans, sarkazm, ironia, ale nie wiem, czy ta nadzieja nie jest złudna. Nie wiem, czy ci ludzie nie wkładają w to emocji prawdziwej bezsilności w jakieś rytuały, które, no, trzeba wiedzieć, że są czasami skuteczne. Jakiś czas temu mówiłem o marabutach. To jest Afryka Północna i Czarna Afryka. Podobnie skuteczni są magowie, nie wiem jak ich nazwać, którzy żyją na półwyspie Dekan, czyli w Indiach, ale to nie są hinduiści. W społeczności latynoskiej i w społeczności czarnej wudu i kandomble, religie te, mają wielu zwolenników i ci ludzie są głęboko przekonani, że ci czarownicy mogą skrzywdzić człowieka w sposób zasadniczy. I teraz tutaj nie chodzi o to, że ten czarownik ma jakąś moc, ale tutaj też nie chodzi o to, że ci ludzie są w obrębie jakiegoś przesądu i że sobie coś wyobrażają. Chodzi po prostu o to, że te zabiegi tego kapłana wudu, który w czasie rytuałów nagle pada na plecy, wywracają się białka oczu i on mówi nie swoim głosem pewne rzeczy, które są ważne dla konkretnej osoby czy dla wspólnoty. Tak? Czyli mamy stuprocentową pewność, że jest owładnięty przez duchowe zło. No i on stara się oddziaływać na ludzi, ale on może oddziaływać tylko na tych ludzi, którzy żywią lęk przed tego typu działaniami, czyli ludzi, którzy podzielają z nim wierzenia. Ochrzczony człowiek, który wierzy, że Jezus Chrystus jest mocniejszy od wszystkiego i każdy ugina kolano przed Jezusem Chrystusem, jest całkowicie bezpieczny, chociaż może się przelęknąć. Jest taka historia, która kiedyś była dla mnie zadziwiająca, a potem dotarło do mnie, jak, na czym ona polegała. Świątobliwy kapłan pojechał na Ukrainę. No i odbudował parafię, tam dużo dobrego się działo, ale była jedna osoba niezadowolona. To była miejscowa szeptucha. On jej po prostu psuł interesy. I kiedy to doszło do tego miejsca, w którym dla niej to już było zagrożenie egzystencjalne, no nie miała pieniędzy na życie, bo ludzie przestali do niej przychodzić. Ona powiedziała wszystkim, żeby przekazali mu informację, żeby wyjechał, bo jak nie, to będzie chory na nogi. Przestanie chodzić. No i ten kapłan przestał chodzić. I kiedy, bo to był zakonnik, kiedy on wrócił tutaj do Polski, wykonano wszystkie badania, okazało się, że on nie jest chory w żaden sposób, tak? No to ci zakonnicy, ci mnisi mieli problem. I jakoś się zgadało, że któryś z nich mi to opowiedział. Ja zadałem pytanie temu zakonnikowi. Czy przypadkiem ten jego współbrat, który leży i choruje, czy on nie pochodzi z jakiejś wioski na wschodzie Polski. No okazało się, że tak. I teraz to nie było tak, że moc jakiejś baby, czyli moc jakiegoś demona, z którym ona kolaborowała, o ile była prawdziwą szeptuchą, że ta moc jest większa od mocy Chrystusowej. To w ogóle nie. To jest żart. Tutaj chodzi o to, że w istocie, w duszy tego człowieka, jeszcze głębiej niż jego nawrócenie sięgnęło, czyli tam, gdzie Jezus mógł się rozgościć w jego duszy i przemieniać tego człowieka, żeby stał się jeszcze lepszym, jeszcze bliżej Boga się znalazł. Pod tym wszystkim, w warstwie nieuświadomionej, płynącej z głębokiego lęku dzieciństwa, była sfera. Takie czarne miejsce. I ono wycofuje się, żadne czarne miejsce. Po prostu w jego pamięci był głęboki lęk. I do tego lęku odwołał się zły duch, któremu ta kobieta poświęciła tego kapłana. No i kiedy to wszystko wyszło na jaw, kiedy ten kapłan zrozumiał, na czym to polega, i zaprosił tam Boga do tej przestrzeni, oczywiście przestał chorować. Wróćmy do pani Holland i pani Nurowskiej. Polska warstwa społeczna żyjąca z pracy umysłu, czy też precyzyjnie mówiąc, ta jej większa część, która jest bliższa materializmowi, budowała od połowy XIX wieku, między innymi budowała swoją tożsamość, między innymi na wyśmiewaniu, wykpiwaniu zabobonów ciemnego ludu. Polska inteligencja kpiła z ludowych przesądów, ośmieszała czary jako dziecinny wymysł. I to się bierze wszystko z tradycji oświecenia, ponieważ był to moment w czasach oświecenia, gdzie oświeceniowe wierzenie, czyli wiara w nieistnienie sfery duchowej, zderzyło się z wierzeniami jakimiś okultystycznymi, jakimiś takimi, tam ci, co przewidywali przyszłość, jacyś wróżowie i tak dalej. Tak. I okazywało się, że ten sceptycyzm zwyciężał to wszystko. Tak, jest taka słynna konfrontacja między, o ile dobrze pamiętam Janem Marią Arouet, czyli Wolterem, a Emanuelem Swedenborgiem, gdzie on coś przewidział, co się nie stało, i jakieś trzęsienie ziemi, czy jakieś inne wydarzenie, no i wtedy Wolter ośmieszył go wobec całej Europy. I stąd się bierze właśnie ta głęboka wyższość, która do dziś cechuje tę klasę oświeconą, tak, kontra ciemny lud. I oczywiście gdzieś tam w kątach wiosek te wszystkie przesądy istnieją, ale to już nie są zabobony. A inteligenci, jak widać na przykładzie tych dwóch pań, wierzą w jeszcze głębsze przesądy, ich wierzenia są absurdalne całkowicie, a reszta, przyjmując wierzenia, w których nie ma miejsca na Boga, wytworzyła w sobie pustkę, duchową pustkę, i w tę pustkę wchodzą wszystkie wierzenia z wszystkich stron świata oraz te wierzenia energetyczne. Więc minęło 200 lat, historia zatoczyła koło, i dzisiaj polscy inteligenci sławią zabobon. Noszą czerwone nitki, wykonują rytualne zabiegi i oczekują od nich skuteczności w świecie rzeczywistym. My, racjonalny ciemnogród, trzymamy się religii sprawdzonej w ciągu 2000 lat. Ta postępowa, oświecona elita, która zatraciła się w nienawiści do katolicyzmu, wypełnia dzisiaj swą duchową pustkę okultyzmem. Bawi się laleczkami wudu, a Kościół nazywa zabobonem. I cokolwiek byśmy nie powiedzieli w sytuacji, w której dziś jesteśmy, gdzie mamy, grożą nam egzystencjalne. Nasze zagrożenie jest fizyczne po prostu i egzystencjalne. To o przyszłości Polski zadecyduje, ta przyszłość Polski zadecyduje się w duchowej walce. Trzeba podjąć pałeczkę od kardynała Wyszyńskiego w miejscu, w którym zakończyła się ta wielka nowenna, i dzięki jego działaniom odrodził się polski katolicyzm na prowincji. Tam powstało mnóstwo nowych liderów w czasie peregrynacji tego obrazu, trzeba było go bronić. To naprawdę była duża robota i kilkadziesiąt tysięcy ludzi stało się, no, oni potem jak rozjechali się po dużych miastach, do dużych zakładów pracy, oni wywołali solidarność. I trzeba się modlić o to, żebyśmy kontynuowali tę drogę kardynała Wyszyńskiego, bo inaczej rozpłyniemy się w nudzie i głupocie Zachodu. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko, o czym mówię, jeszcze wyraźniej można zaobserwować na Zachodzie. W Stanach Zjednoczonych medycyna alternatywna jest dzisiaj większym rynkiem niż medycyna ta akademicka, oparta na dowodzie naukowym. Leczy się przy pomocy kryształów, różnymi dziwnymi metodami. Ten rynek jest większy. Czyli tyle osób jest poddana wierzeniom, akceptuje jako swoje, które nie mają żadnego związku z rzeczywistością. W Polsce, i to pamiętam, był taki szacunek sprzed 15 lat, mówiono o 100 tysięcy wróżów i tego typu innych ludzi zarejestrowanych poprzez taki formularz związany z polską klasyfikacją zawodów i specjalności, specjalizacji. Więc ta historia jest ciągle żywa. Ta historia jest pokusą. Jak wielu ludzi wierzy w reinkarnację dzisiaj. Ale możemy czuć się bezpieczni wtedy, kiedy jesteśmy w obrębie przestrzeni wyznaczonej przez naukę, prawdziwą naukę, która jest oparta na dowodzie, na badaniu, na empirii i na prawach, prawidłowościach duchowych. Wierząc w to, co mówi Kościół, jesteśmy bezpieczni. Nie będziemy robić żadnych eksperymentów, bo ta wiedza jest dla nas dostępna w Kościele i możemy jasno zrozumieć świat duchowy. Drodzy Państwo, zapraszam do wspierania kanału i Radia Niepokalana FM. Ewangelizujemy i bronimy wiary, tak jak tym materiałem dzisiejszym. W opisie tego kanału jest link do zrzutki, jest konto fundacji, która w trybie tej przestrzeni państwowej odpowiada za te dwa media. Więc polecam się waszej szczodrobliwości. Jeśli cokolwiek zyskaliście w wyniku naszych działań, to bardzo proszę o szczodrobliwość. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokalana FM. Pokoju

0: Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że pozwalasz nam cieszyć się Twoją opieką. Bądź, Panie, teraz z nami, spraw, żeby wszystko, co będzie mówione, było na Twoją chwałę. Prosi swoich aniołów, abyśmy nie byli niepokojeni tutaj. I Ciebie, Maryjo, serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Święta, Święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami raczej gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich swych przygód lecz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas odtawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek Florczak. Witam.
1: Witam Państwa.
0: Czy Pan Bóg na Pana życie miał wpływ zawsze taki sam? Czy też były okresy, kiedy było do Niego bliżej?
1: To były bardzo różne okresy. Raz to działanie Pana Boga jest bardzo mocne. Drugi raz Pan Bóg jakby się ukrywa, jest milczący. No myślę, że ostatnio jak gdyby się ukrył, można powiedzieć.
0: Czy dzieciństwo to jest czas, w którym rodzina przekazała wiarę?
1: Trudno jest mówić o takiej wierze dojrzałej. Natomiast jakieś okruchy tej wiary podstawowe na pewno tak. Natomiast jeśli chodzi o taką wiarę dojrzałą, to na pewno nie.
0: A jakie to było środowisko, gdzie pan mieszkał w dzieciństwie?
1: To takie trochę dziwne, bo można powiedzieć powiązane ze sobą te trochę takie inteligencko-robotnicze, ale z dużą przewagą w domu literatury, sztuki, ale też i ciężkiej pracy fizycznej.
0: To była Warszawa?
1: Nie, to była miejscowość koło Warszawy.
0: Czy to, co zwykle się określa takim mianem takiego tradycyjnego katolicyzmu, czy to było pana doświadczeniem?
1: Czy jeśli chodzi o tradycyjny katolicyzm, to na pewno tak. Uczestnictwo w Eucharystii, modlitwy. Aczkolwiek, tak jak mówię, dopiero Pan Bóg mnie znalazł już w wieku dojrzałym i przyciągnął do siebie mocniej.
0: Czyli to, co z domu wyniesione, ten sposób rozumienia religii nie wpływał w młodości na treść życia w sposób jakiś taki zasadniczy?
1: Absolutnie nie. Można powiedzieć, że nawet Pan Bóg był obecny, ale był po prostu obok, jako pewna jakaś idea, abstrakcja. Natomiast nie jako ktoś osobowy, ojciec, ktoś, kto ma, z kim można porozmawiać, kto ma istotny wpływ na moje życie, na wybór decyzji i tak dalej.

0: to też taki, takim po prostu człowiekiem trochę też poplątanym i dziwnym, bo z jednej strony byłem bardzo dobrym uczniem i tak do 8 klasy podstawowej to miałem na świadectwach same piątki, ale jednocześnie byłem człowiekiem niespokojnym, człowiekiem, który ciągle jak gdyby musiał czegoś szukać, ciągle jak gdyby odczuwał pewien brak, pewien taki dyskomfort, na pewno taka dziura, którą trzeba było jakoś zapełnić różnymi, a to wybrykami, a to właśnie takim pokazywaniem się, takim epatowaniem się na zewnątrz i tak dalej.
1: Ale to były rzeczy, które krzywdziły innych ludzi, czy też to tak raczej wygłupy?
0: Nie, trudno tutaj mówić o jakiejś tam krzywdzie. Natomiast myślę, że raczej to było takie niezaspokojenie, niezaspokojona taka była potrzeba docenienia, dowartościowania i stąd po prostu całą osobą jak gdyby krzyczałem do świata, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby poczuć się kimś ważnym, kimś docenionym. No krótko mówiąc, teraz to ja wiem, że z tej perspektywy dzisiejszej to ja mogę powiedzieć, że wtedy budowałem na sobie, ale podświadomie jak gdyby człowiek szukał czegoś takiego spełnienia, takiego czegoś większego. No i stąd właśnie ta potrzeba takiego na zewnątrz, uzewnętrznienia się i tego.
1: Czy bunt był czymś ważnym w pana życiu?
0: Bunt? O tak. Myślę, że ta natura buntownika została mi do dzisiaj. Nawet jeśli zostałem już bardzo mocno pociągnięty przez Pana Boga, to ta natura człowieka zbuntowanego, może niepokornego, została mi jak gdyby do dzisiaj. Aczkolwiek już inaczej na to teraz patrzę. No wtedy to ten bunt był dość mocny, tak, dość mocny.

0: W życie dorosłe wchodzę jako człowiek, który jest troszeczkę pogruchotany życiowo. Bym powiedział, oczytany Sartrem, Kierkegaardem, Zolą. Taki właściwie egzystencjalizm bardzo mi wtedy odpowiada. Nihilizm, cynizm, takie negowanie w całej tej rzeczywistości. O, to wtedy mi to bardzo odpowiada w tym czasie i wtedy zaczynam studiować psychologię. Bardzo mocno mi odpowiada i imponuje, kiedy zaczynam na przykład ludzi rozbierać na te poszczególne części, kiedy zaczynam dominować, mieć władzę, jednocześnie, a jednocześnie w tym wszystkim jest jak gdyby takie jak gdyby podświadomy lęk, że to, co robię, jest tylko moje, że jest wszystko kruche i stąd trzeba po prostu następnych szukać wrażeń, następnych doświadczeń. No.
1: Ale to pogruchotanie, ono wynikało tylko i wyłącznie z przyjętego systemu wartości, czy też o jakichś faktach też pan mówi?
0: No na pewno też z faktach, też z faktów, też z dzieciństwa, które nie było najciekawsze, bo ojciec był człowiekiem bardzo dominującym, surowym, a jednocześnie słabym. Matka też była chora, była też bardzo słaba. Ale na szczęście miałem brata, który był dla mnie takim wzorem do naśladowania. Zawsze go próbowałem dogonić, jak brat studiował Akademię Sztuk Pięknych, więc ja starałem się również jemu dorównać, malowałem obrazy, potem zacząłem troszeczkę pisać, więc zawsze byłem jako ten, który musiał doganiać tego starszego, ten starszy wzór. Ale tak jak mówię, dzieciństwo no, troszeczkę mi dało w kościół.

0: I jakie są konsekwencje tego nihilizmu i cynizmu w życiu?
1: Konsekwencje? Konsekwencje to one zostały jak gdyby zneutralizowane jakieś 16 lat temu. 16 lat temu, kiedy weszliśmy z żoną na drogę naukotohumanalną. I wtedy przy mojej pierwszej spowiedzi życiowej na Rakowieckiej u jezuitów, wtedy autentycznie, kiedy usłyszałem słowa Bóg Ojciec Miłosierdzia pojednał ze sobą ten świat i tak dalej, to wtedy rzeczywiście otwarły dla mnie się niebios. Ja się poczułem autentycznie innym człowiekiem. Już nie musiałem udawać, grać, robić siebie kogoś innego, jakiegoś pajaca. I wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, doświadczyłem autentycznej obecności Pana Boga, który tak mocno i radykalnie wpłynął na moje życie, że ja jako ten neofita stałem się po prostu od razu, pobiegłem do tych swoich przyjaciół i zacząłem mówić o Panu Bogu na studiach. I było wielkie zdumienie, że ten człowiek, który tak mocno był antynastawiony do religii, raptem zaczyna w ogóle mówić i głosić zupełnie inne rzeczy. I ten nihilizm wtedy został jak gdyby unicestwiony czy zneutralizowany, ale w sposób taki, bym powiedział, delikatny, taki z miłosierdziem, po ojcowsku.
0: A ile lat byliście wtedy już małżeństwem?
1: Kilka lat, jakieś 5 lat byliśmy małżeństwem.
0: Byliście szczęśliwym małżeństwem wtedy, w tym momencie?
1: To znaczy trudno mówić o jakimś takim szczęściu, dlatego że ja wtedy dążyłem do realizacji siebie, do dominacji. Żonę też traktowałem instrumentalnie. Chciałem, żeby spełniała jak gdyby moje pragnienia, moje wizje. Trudno mówić wtedy o szczęściu. To było dalekie od szczęścia.

zacząłem bardzo mocno wchodzić, iść za Panem Bogiem. W sposób taki, bym powiedział, głęboki i radykalny. Jeszcze wtedy to był czas takiego wielkiego zauroczenia, zafascynowania, właściwie można powiedzieć, że rozum był jak gdyby wyłączony. Swojego czasu mieliśmy jechać też na misję, byliśmy gotowi jechać na misję całą rodziną. No ale teraz już z tej perspektywy dzisiejszej widzę, że było w tym też troszeczkę mało braku rozsądku, bo było i zaniedbywanie rodziny, że ta ewangelizacja przysłoniła nam jak gdyby troszeczkę dom rodzinny. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że Kościół to nie jest tylko ten Kościół triumfujący, gdzie trzeba widzieć i doświadczać owoców ewangelizacji tu i teraz. Że Kościół nie musi być triumfujący. Może być Kościołem małym, ubogim, niewidzialnym. I potem, po tych 16 latach, właściwie po kilku latach od odejścia z drogi, Pan Bóg pozwolił mi, dotknął mnie jeszcze raz, ale już w sposób nie tak gwałtowny jak za pierwszym razem, tylko w sposób taki ojcowski, miłosierny, delikatny. I pamiętam, kiedy po odejściu z drogi, już tak kilka lat byłem człowiekiem bardzo takim rozbitym, bo miałem ten obraz Kościoła. Dzisiaj, jak mogę patrzeć z dzisiejszej perspektywy, mi się wydaje, że troszeczkę wykoślawiony. Może to z mojej winy. Poszedłem do małych braci Jezusa. I tam brat Morris, kiedy zacząłem mu mówić o sobie, o swoich grzechach, o swoich problemach, o swoim rozbiciu, o takim niepogodzeniu się, o trudnościach w znalezieniu się ponownie w kościele, to brat Morys zaprosił mnie na adorację. I nic nie mówiąc, pierwszy raz właściwie doświadczyłem, że można trwać w ciszy, mało mówić, być obecny przed Panem Jezusem i z drugim człowiekiem, który jest przy mnie, bardzo dobrze mnie rozumie, ale nie narzuca mi ani własnych wizji, ani nie mówi, co mam robić, ani mi nic nie radzi. Po prostu jest przy mnie, bo ja to czuję. Jest jako ten świadek, jako ktoś, który czuje, że mnie kocha, rozumie, a jednocześnie akceptuje i nic nie narzuca. Po prostu mnie słucha, nawet nigdy nic nie mówiąc. To było bardzo piękne doświadczenie. Po tym doświadczeniu rzeczywiście odnalazłem się, można powiedzieć, no ponownie w kościele.

0: Czy razem z żoną odeszliście z wspólnoty neofotochronowej?
1: Tak, razem.
0: Dlaczego?
1: No to gdyby tak dokładnie chcieć opowiedzieć, to wszystko to by, myślę, że czasu nie starczyło na parę audycji. Ale jedną z podstawowych przyczyn, jak myślę, to było, myśmy oboje to czuli bardzo mocno, że ta nasza wolna wola, ten dar od Pana Boga jest troszeczkę gwałcony. Jest ona przymuszana.

górę nad miłosierdziem. Ale tak jak mówię, ja tutaj nikogo nie chcę sądzić. To było moje bardzo osobiste doświadczenie, doświadczenie mojej żony i tak to wówczas odczuwaliśmy. Aczkolwiek jesteśmy, jak mówię, bardzo wdzięczni Panu Bogu za drogę, za ten czas, który na pewno nie był czasem straconym, a raczej błogosławionym dla nas, dla naszej rodziny. Po prostu w pewnym momencie, i to też jak gdyby niezależnie od nas samych, ode mnie, Pan Bóg zaczął drążyć i szukać jak gdyby mnie w inny sposób. Nawet nie wiedziałem, do czego to prowadzi i jak to się skończy, chociaż zdawałem sobie sprawę, że odejście z takiej formacji, która jest formacją bardzo mocną, może się skończyć źle. Na szczęście Pan Bóg jest miłosierny. Trafiłem na małych braci Jezusa, którzy jest bardzo mnie mocno przygarnęli.

0: sens.
1: Czyli zmiana formacji.
2: Ja nie wiem nawet, czy można powiedzieć, że to jest zmiana formacji. Myślę, że to jest nawet jakaś kontynuacja tej formacji, a nawet bym powiedział, że jakiś w pewnym sensie powrót do źródeł, bo proszę zauważyć, że droga narodziła się w barakach Palomares Altas i Kiko Arguello. Najpierw terminował, można powiedzieć, u małych braci Jezusa. Właśnie od małych braci Jezusa nauczył się być tym milczącym świadkiem Ewangelii z gitarą w ręku, z brewiarzem, z Pismem Świętym, pośród tej nędzy, pośród tej biedoty. I sam, jak wspominał, że Karol de Foucault odcisnął bardzo poważne piętno na jego życiu, na jego duchowości. I stąd potem były jak gdyby to praźródła tej drogi neokatechumenalnej. No, tak to widzę. To nie myślę, że to jest jakaś zmiana formacji. Raczej bym powiedział, że w pewien sposób kontynuacja, aczkolwiek no inaczej rozumiane, może już bardziej w sposób taki spokojniejszy, wyciszony. Tak myślę.
1: Czym był ten czas poza wspólnotą, bo poza kościołem w ogóle to było, czy poza tylko wspólnotą neokatechumenalną?
2: Ale nie rozumiem.
1: Ten czas, bo pomiędzy powrotem do małych braci Jezusa, znaczy jakby, a odejściem ze wspólnoty minął jakiś czas, prawda?
2: A tak.
1: I to było poza wspólnotą neokatechumenalną, czy też w ogóle poza kościołem? Czy wyjście z kościoła jakby...
2: Najpierw odeszliśmy z drogi i zanim poznałem małych braci Jezusa, to był czas jakiś 4 lat. Kiedy... Natomiast po odejściu z drogi też zacząłem szukać. Szukać też intensywnie innych grup, innych rzeczywistości w kościele, tylko teraz widzę, że był to pewien też błąd, dlatego że konieczne było wtedy rozeznać, uspokoić się, nie szukać gwałtownie i na siłę innych rzeczywistości w kościele, tylko raczej spróbować wtedy rozeznać, rozpoznać, uspokoić się. Natomiast ja wtedy szukałem, no i też nie żałuję, bo po drodze poznałem wspólnotę Szemenew, i tym braciom też jestem wdzięczny za rekolekcje, za spotkania Kany, na której byliśmy z żoną i które nam też sporo dały. Rodziny nazaretańskie. No więc to nie był też czas stracony, aczkolwiek mimo wszystko czułem, że no byłem wdzięczny tym braciom, ale to nie był, jakby czułem, że to nie jest jednak jeszcze to. To nie jest jeszcze ta rzeczywistość, w której mógłbym się uspokoić.

0: A czy to uczucie pojawiło się w chwili, w której nastąpił kontakt z moimi braćmi Jezusa?
1: Tak. Ja myślę, że wtedy taki odpoczynek w Panu, to znaczy, by nie szukać na siłę swojego miejsca ponownie w Kościele, nastąpił po spotkaniu z moimi braćmi. Z tym, że znowu ciągnęły się za mną pewne błędy. Bo jak ja poznałem małych braci, ucieszyłem się, uspokoiłem, byłem im wdzięczny. Oni byli mi towarzyszyli, nie narzucali, broń Boże, co mam mówić, robić, jakich dokonywać wyborów i tak dalej, ale ta moja natura człowieka, który musi triumfować, musi ewangelizować na zewnątrz, muszą te owoce być widoczne, ta liczba ludzi, która przychodzi, ten Kościół, ta wizja kościoła musi zawsze we mnie tkwiła. I nawet jak byłem u małych braci, to sobie pomyślałem, że dobrze by było, gdyby powstała świecka wspólnota małych, właśnie na coś na wzór małych braci Jezusa. I wymyśliłem nawet nazwę dla tej wspólnoty, Nazaret, według duchowości Nazaretu, no trochę się wzorując na duchowości Karola de Foucault. Tam pewne wskazówki delikatne dał mi brat Morris. I ja wtedy znowu popełniłem ten błąd, po którym byłem bardzo człowiekiem znowu, jak to się mówi, strapionym, tak, i nieszczęśliwym. Bo to był grzech, ale jeszcze nie wiedziałem wtedy, że to jest grzech, bo mi się wydawało, no Panie Boże, jeżeli chcesz, żeby była kolejna wspólnota w Kościele, nowa rzeczywistość, której nie ma, no to dlaczego by nie? I więc napisałem statut tej wspólnoty, opublikowałem to w internecie, zacząłem spotykać się z ludźmi i był nawet prezbiter bardzo przychylny nam. I wtedy miałem takie wizje, że Kościół powinien być Kościołem i ubogim materialnie, i ubogim duchowo, i powinien właściwie, ludzie powinni, naśladując Jezusa z Nazaretu, powinni, najlepiej by było, gdyby pracowali fizycznie i takie tam różne rzeczy. No i zawsze ta opcja, ta wizja tego Kościoła triumfującego zawsze jeszcze we mnie tam właśnie była, pomimo tych adoracji u małych braci, tego wyciszenia. Zawsze miałem właśnie te ciągotki. I byłem człowiekiem, znowu zacząłem, czułem, że zaczynam wpadać w grzechy, zaczynam oskarżać Pana Boga, że to się nie realizuje, że ta wspólnota nie powstaje, że coś zaczyna być pewien zgrzyt. Na szczęście mali bracia zaczęli mi w sposób też, mówię, bardzo miłosierny dawać do zrozumienia, że po prostu jest nie tędy droga, że to Pan Bóg sam szuka i Pan Bóg sam wybiera rzeczywistość, a ja mogę być jedynie narzędziem. No, tak już jest.

0: Jak dzisiaj realizuje Pan w swojej rzeczywistości, w swojej codzienności komunię z Bogiem? W jaki sposób daje się Pan mu zmieniać?
1: Ja w ogóle, i to też muszę powiedzieć, że głównie dzięki bratu Morrisowi zacząłem, ale nie tylko, bo trochę zacząłem poznawać Carlo Caretto, Alessandro Pronzato, ludzi, Carola de Foucault, ludzi, którzy kościoła, którzy byli po prostu milczącymi świadkami. O trochę czytałem w tym czasie Rajsy i Jakuba Marytenów i zobaczyłem, że doświadczyłem, że Pan Bóg może być, można być wobec Pana Boga człowiekiem milczenia, człowiekiem też niedocenionym, niezauważonym, człowiekiem, o którym nie trzeba koniecznie mówić, nie trzeba go wymieniać, znać go z nazwiska. Ten człowiek nie musi być znany. Wystarczy, że moja osobista relacja z Panem Bogiem, i nawet doświadczyłem, że niekoniecznie musi to być adoracja Najświętszego Sakramentu, chociaż uważam, że to jest bardzo piękne, ale może być na przykład codzienna adoracja krzyża. I coś takiego zacząłem od pewnego czasu właśnie też praktykować, że adoracja krzyża może człowieka bardzo uspokajać, a jednocześnie widziałem, że te moje doświadczenia, takie pretensje nieuzasadnione wobec tego krzyża są śmieszne po prostu. Że te moje zranienia, te takie strapienia są też śmieszne wobec krzyża Jezusowego. A te strapienia, źródłem tego wszystkiego, jak zobaczyłem, był po prostu brak miłości.

Żona moja jest katechetką w szkole i kiedyś napisałem Misterium Męki Pańskiej i akcję tego misterium umieściłem w Szeolu. I tam to się zaczyna w ten sposób, że dwóch gości o takiej podejrzanej reputacji w Szeolu grają w karty na trumnie arcybiskupa i tam są to ludzie, którzy są bardzo strapieni, są smutni. Oni tam opowiadają sobie kawały, właściwie już te takie, które bardzo dobrze znają, a jednocześnie widać ich taki smutek, takie strapienie, które wynika, że po prostu w tym Szeolu brakuje miłości. Że właściwie piekło to jest nic innego jak brak miłości. I dopiero oni podświadomie pragną, nasłuchują, że tam na górze coś zaczyna się dziać, że tam już ten stukot tego krzyża Golgoty zaczyna do nich dochodzić i zaczynają mieć nadzieję. To jest takie, tak jak mówiłem, może wzięte też z tego mojego czasu, tej młodości, ten taki sartrowski nihilizm, że to jest taka, tak się wszystko obśmiewa, jest cynizm, a w gruncie rzeczy jest takie pragnienie, aby zobaczyć tę iskierkę tej miłości, tej nadziei, tego spełnienia, tego rzucenia się naprawdę w ramiona miłosiernego Ojca. Bo każdy, jak gdyby ma, myślę, tą nadzieję, że kiedyś, dlatego, czy nadzieję, może oczekuje każdy iść i że się pojawią świadkowie, ale nie nachalni, nie jacyś krzykacze, tylko ludzie, którzy będą autentycznie przezroczyści dla Pana Boga. To ludzie mają tę nadzieję, a jednocześnie sami, pomimo tego, że są zdeklarowanymi nieprzyjaciółmi Boga, czasami czują, że są właśnie w tym Szeolu, są w tym, nie wiem, w tym dniepie, w tej rozpaczy i oczekują, nasłuchują, że i później żeśmy to przedstawiali, to dzieci grały. A dorośli znajdowali się jak gdyby w postawach tych dzieci. I to było, mi się wydaje, dobrze przyjęte. Aczkolwiek były obawy, że misterium i w Szeol, że to może być tak trochę dziwnie wyglądać. No.

0: Jakie jeszcze inne, oprócz adoracji krzyża, są formy takiej pobożności, no, którą pan sobie buduje własnej?
1: To dobrze, właśnie, to dobrze pan powiedział, że właśnie sobie buduję, dlatego że, mimo wszystko nadal wbrew tym wszystkim łaskom, jakie otrzymałem, może pewnym talentom, jestem też człowiekiem nadal, który właśnie buduje sobie tę swoją pobożność, wiarę. Natomiast jeszcze nie jestem człowiekiem, który jest otwarty zupełnie na Pana Boga. To znaczy, jak ten syn marnotrawny zdany na miłosierdzie Ojca, który jeszcze jestem człowiekiem, który chce udowadniać, że coś jest warte, że coś znaczy, że nie dochodzi do mnie nawet w modlitwie, że nie muszę przecież udawać, nie muszę przecież grać, przecież jestem człowiekiem, który ma wady, ale i zalety, że trzeba siebie pokochać i z wadami, i z zaletami. Oj, tu mi przyszło do głowy coś takiego jak z ostatnich jasełek, gdzie właśnie takie, też było taki tekst, był taki, gdzie napisałem coś takiego, że było, że żona z mężem się jednają w czasie tego Bożego Narodzenia i to jest właściwie cała istota, gdzie w swojej słabości, w swojej takiej nagości, ułomności stają przed sobą i on mówi do niej, wtedy jest właśnie to Boże Narodzenie, kiedy zobaczę twoją twarz, ona jest inna, kiedy pokocham w tobie to, co jest słabe, brzydkie, niemocne, pogruchotane, nędzne. I wtedy pokocham ciebie w całości. I z tymi wadami, i z zaletami. I to też trzeba pokochać. I wtedy nie ma jak gdyby tych rozczarowań dziwnych. I na modlitwie wtedy stanę jako ten człowiek, jako ten syn wobec ojca. No, już nie musząc grać czy udawać, to jest nadal dla mnie pewien problem, na pewno.

0: Jak wygląda taki zwykły dzień?
1: Mój teraz?
0: Tak, czas poświęcony dla spraw duchowych.
1: Więc teraz nie ma tych regularnych modlitw laudesowych. Są naturalnie modlitwy wspólne, ale takiej dyscypliny żołnierskiej, która jest niewątpliwie dobra, no w tej chwili nie ma tych modlitw brewiarzowych, laudesowych, ale ja doświadczam obecnie czegoś takiego, że kiedyś wydawało mi się, że modlitwa to musi być koniecznie odmówiona z brewiarzem, to musi być koniecznie ubrana w pewne słowa, wypowiedziana. To nie może być na przykład taka normalna rozmowa. A teraz widzę, że w pracy, w drodze, nie wiem, ja sobie mogę z Bogiem rozmawiać jak z Ojcem. Ja wiem, że On mnie słucha. My możemy ze sobą jak gdyby prowadzić pewien taki dialog milczący. I jest mi to bardzo potrzebne. Potrzebne, a jednocześnie widzę, że jest to jak gdyby dla mnie źródłem pewnego też jakiejś siły, która jest potrzebna, żeby przeżyć tę codzienność. Bo ta codzienność nasza, no po ludzku rzecz biorąc, nie jest wcale taka ciekawa. No, jestem w sumie ojcem 10 dzieci. Mamy dwóch wnuków. Najmłodsze nasze dziecko jest młodsze od wnuczka. Więc czasami te sytuacje są takie dziwne. Ale jednocześnie jest pewna codzienność, w którą trzeba normalnie wchodzić. I na szczęście, że Pan Bóg nam daje takie sytuacje, zwłaszcza teraz w tym czasie, gdzie trzeba normalnie pracować, normalnie zarabiać, normalnie chodzić twardo po ziemi, żeby ten dom utrzymać. I niekoniecznie uciekać na liturgię, robić, nie wiem, jakieś konwiwencje, pokazywać się. Można normalnie, milcząco, w tej codzienności również pięknie znaleźć Pana Boga. Pięknie. Aczkolwiek, tak jak mówię, no nie jest to po ludzku rzecz biorąc atrakcyjne. Bo nie wiem, czy każdy, ale ja na pewno mam tę potrzebę, żeby być dostrzeżony, zauważony, zaakceptowany. No i to czasami więcej boli, jak brak materialny, kiedy na przykład ktoś się traktuje w sposób taki instrumentalny. No nie, w ogóle nie dostrzega. No widzi ciebie i właściwie jesteś mu obojętny, czy jesteś, czy żyjesz, czy nie żyjesz, to wszystko jedno. No po prostu nic nie

ta potrzeba znaczenia jest na tyle silna, że po prostu, że się wtedy czerpie z drugiego człowieka i chce się, ma się dużo pretensji do Kościoła. Chce się błyszczeć, coś znaczyć, no, z drugiego człowieka wyssać jak najwięcej. A kiedy tego nie ma, bo się jest człowiekiem, który praktycznie nic nie znaczy, to wtedy te relacje moje z Ojcem, z Panem Bogiem, inaczej wyglądają, bo ja wiem, że tak naprawdę te moje pocieszenia w tych strapieniach to jedynie Pan Bóg może uciszyć. I to nie jest tak, że ktoś powie, a nam nie martw się, bo czasem się będziesz martwił, jak i dużo ludzi grzeszy i tak żyje, albo tam weź tam pal papierosy, bo i tak dużo ludzi pali i nie umiera, nie palą i umierają. A takie są pocieszenia ludzkie. Są takie, to nic nie znaczą, dlatego że wówczas, kiedy ja jestem nędzny i naprawdę tę swoją nędzę widzę, bo po grzechu jestem strapiony. Moje strapienia są po prostu strapieniami po grzechu. Nie jestem człowiekiem strapiony na wzór Chrystusa, bo Chrystus był człowiekiem strapionym, nie miał grzechu, był strapiony tym, że ludzie odeszli od Ojca. I jego cierpienie w Ogrójcu było inne jak moje cierpienie. Jego lęk zupełnie był inny niż mój lęk, bo mój lęk jest ludzki. Mój lęk jest po grzechu. I moje strapienia też są po grzechu. I stąd ja nie mogę być pocieszony przez człowieka, bo one nic mi nie dadzą, te pocieszenia. Ja jestem tego świadomy. Ja mogę być pocieszony przez Pana Boga. To też może w sposób nie jakiś taki gwałtowny. No kiedyś były te sposoby takie, że ja może byłem po prostu jeszcze jakiś taki głupi, taki niedojrzały, taki młody w tej wierze. I Pan Bóg mi potrzebował dać tych środków takich mocnych, tych doświadczeń takich bardzo ekspresyjnych, takich widocznych, żeby mnie do siebie przyciągnąć czy pocieszyć. A teraz nie ma. Nic nie ma, czegoś takiego. Po prostu nie dzieje się właściwie nic. Ja nie widzę jakichś takich silnych, takich wrażeń, takich obecności Pana Boga. No jak na przykład, powiedzmy, tak pamiętam ze wspólnoty Szemenew, gdzie tak mocno się czuło tą obecność Pana Boga. No chcieli ludzie, byli umówieni wręcz na, przepraszam za wyrażenie, nie, tu Panie Boże, nie trywializuję ani nic nie oceniam, natomiast widzę to z własnej perspektywy, bo każdego Pan Bóg jak gdyby różnie prowadzi. Mnie prowadzi w ten sposób, że w tej chwili ja nie muszę czuć realnych obecnie znaków obecności Pana Boga. To znaczy, nie muszę mieć, nie wiem, jakichś objawień, ciągle widzieć, że aha, w tej rzeczywistości, w tym doświadczeniu to był Pan Bóg. Ja go tak, a tutaj przez tego człowieka mi to powiedział, a przez tego to. I tutaj, tu widzę go konkretnie, bo tutaj jest konkretny znak. Jest jego obecność. Mnie znaki takie realne, obecne są w tej chwili, można powiedzieć, mało potrzebne.

0: Wystarczy mi jego obecność. Takim znakiem milczącym jest dla mnie mały brat. Jak on do nas przyjdzie, to on nic nie mówi. On nie mówi o Panu Bogu, o swoich relacjach, o Kościele. On tam nic nie krytykuje Kościoła, broń Panie Boże. On jest jak ta milcząca reklama. Stoi, bo stoi przy drodze. I możesz minąć, możesz nie zauważyć. Po prostu. Ale jest, widać. I to wystarczy. I od tego się można uczyć po prostu. No.
1: Za co jest Pan Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Ja? Przede wszystkim to jestem wdzięczny Panu Bogu, że mnie w ogóle wyprowadził z tego takiego bezsensu, z tego takiego chaosu, z tego Szeolu, że mi wtedy podał rękę i że naprawdę jak taką owcę pogruchotaną wtedy, i to był właśnie czas neokatechumenat, z tego mnie wyprowadził. W ogóle z takiego, mówię, totalnej takiej beznadziei, bez sensu. No, chyba nie ma nic gorszego, właściwie to jest rzecz gorsza jak brak pieniędzy. Jak człowiek nie widzi sensu swojego życia w ogóle. No żyje, ale nie wie po co żyje. Wstaje, no ale po co wstaje. No zarabia, ale po co zarabia. No coś buduje, tworzy, pisze, ale dla kogo, po co i na co, jak to i tak nie ma sensu, przecież to jest bezsens, jest totalny. No jeśli Pan Bóg mnie wyciąga i daje mi... nadaje mojemu życiu jakiś kierunek, jakiś sens. No, myślę, że nie ma czegoś większego. Za to jestem mu naprawdę bardzo wdzięczny. Bo potem te relacje z dziećmi, z żoną, się już to w konsekwencji zaczynają się inaczej układać. Inaczej patrzę na dzieci, na ilość tych dzieci.
1: A jaki Bóg jest? Kogo Pan poznał w czasie tej swojej drogi własnej? Kim on jest?
0: Pan Bóg? Na początku, a to jest pewna droga. Na początku, tak jak mówię, kiedy byłem tym neofitą, człowiekiem takim słabym, jeszcze nieukształtowanym, takim kompletnym, takim oseskiem, no można powiedzieć, no to Pan Bóg był kimś wszechmogącym, kimś potężnym, kimś, jak się szło ewangelizować, to kilka tysięcy ludzi i braci kilka tysięcy i do prezbiteratu 2000, do zakonu dziewczyn 2000. Jak pamiętam, dawałem katechezy, to Pan Bóg też był przy mnie, ale Pan Bóg był kimś wielkim, potężnym, wszechmogącym. On był kimś, że jak ja głosiłem katechezy, to też wynikało, tak jak mówię, no z mojego grzechu, to zło jest we mnie, nie jest w kościele czy w drodze, nie, bo to tak nie można mówić. To wtedy ja widziałem zdumienie, widziałem płacz w pierwszych rzędach, jak ludzie płaczą, a ja mówię te katechezy i właściwie się można powiedzieć, że to jest niewyczerpane bogactwo wychodzi z jego ust. Co to za człowiek, który tak głosi, a Pan Bóg jaki potężny przy nim stoi. No to taki Pan Bóg mi się wtedy jawił, jako ten, który po prostu wielki ewangelizator po prostu.

0: A teraz Pan Bóg jest przede wszystkim dla mnie milczącym, spokojnym i miłosiernym ojcem. Jak ja na przykład ostatnio byłem na placu Świętego Piotra, to w czasie tych zielonych świąt ja czułem taki dyskomfort, taki, że ja się czułem w ogóle w tym tłumie tych ludzi, jak ja wyszedłem, patrzę, Matko Święta, a tam takie tłumy olbrzymie tych ludzi i wszyscy się cieszą i wiwatują i klaszczą i bardzo dobrze, bo to też jest przecież w Kościele potrzebne, ale ja czułem potrzebę takiej intymności, takiego bycia z tym ojcem sam na sam. Miłosierny. I znalazłem to potem. W Trefontanie to znalazłem. U trapistów. Tam, gdzie święty Paweł był ścięty. I w tym takim kościółku zapomnianym można powiedzieć, znalazłem taką ciszę, spokój. Widzę, że to jest ogromna różnica między tym, żeby się alienować, uciekać, a między tym, żeby być w pewnej samotności wobec Pana Boga. I to jest możliwe nawet w rodzinie. A jest możliwe dlatego, że naturalnie nie zamierzam naśladować tam zakonników i małych braci. Broń Panie Boże, bo oni mają swoją duchowość i swoją drogę i nie mają rodzin. Na szczęście też mnie korygują. Ale widzę, że na przykład w rodzinie też jest to konieczne. Ta wejść do swojej izdebki, pomóc się, odetnij się od tego chaosu, rozmawiaj, bądź sam na sam z ojcem. Na przykład mam w tym mieszkaniu, wygospodarowałem sobie taki kącik niewielki. Czasami tam sobie wchodzę na taką rozmowę z ojcem, by nawet czasami nic nie mówić w ogóle. Bo po co mówić? Można w ogóle nic nie mówić, tylko po prostu trwać. Może nie jak kołek w płocie, ale tak o trwać po prostu przed czuć tę obecność. No czuć po prostu. I to mi wystarcza. I, no, to teraz jest dla mnie ojciec, znaczy Pan Bóg kimś takim. No kiedyś to się zmienia, tak jak mówię. Nie?
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Co?
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: W intencji Kościoła, żeby był jednością.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: który jest w niebie,
1: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszeniem, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Jacek Floczak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Pan Jezus śpiewał?
1: Wiemy o tym z dwóch Ewangelii, że śpiewał. U Marka i u Mateusza śpiewał. Właśnie Wielki Czwartek. Wiemy też dokładnie, który z psalmów był śpiewany. Pierwszym zmysłem, jaki mamy, to jest właśnie słuch. I wiemy w tym, jak Maryja się pojawia w obecności Elżbiety, to tam Łukasz pisze, że dzieciątko się poruszyło. No wiemy, że Jan właśnie już słyszał, jeszcze w stanie prenatalnym. No i w związku z tym jestem pewien, że Maria też śpiewała, w związku z czym Jezus też to słyszał, będąc w stanie prenatalnym. Korzyści płynące ze śpiewania, tak w wymiarze czysto biologicznym, dopamina, endorfiny, hormony szczęścia, które nam daje muzyka.
0: Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Bębenek, o którym można wyczytać w Wikipedii takie informacje. Muzyk, kompozytor, śpiewak. Nie wiem, co jeszcze, co byś chciał dodać do tego opisu.
1: To ja witam cię serdecznie, Basiu. Pozwól, że tak bezpośrednio cię przywitam, ale znamy się już lata, ale też witam serdecznie wszystkich słuchających, słuchaczy radia. Prywatnie jestem mężem, alto wiolistki, też świetnej śpiewaczki Laury, no i mamy czwórkę dzieci, także świętowaliśmy wczoraj całą rodziną naszą, także błogosławieństwo w obecnym czasie, też wielka radość mieć tak blisko siebie rodzinę.
0: To prawda, to jest dzisiaj naprawdę wielkie błogosławieństwo, że trwacie w małżeństwie, w rodzinie. Jaki to jest staż u was?
1: No, bardzo piękne pytanie, bo my w 2026 będziemy mieli dosłownie 30. rocznicę małżeństwa. Rzeczywiście jest to łaska w tym świecie, żeby być wiernym też w taki sposób. Tutaj z dużą Bożą pomocą to wszystko się dzieje, no dlatego też bezcenna wartość małżeństwa jako sakramentu.
0: Powiedziałeś, że spotkaliście się rodzinnie wczoraj przy stole pewnie. Którą kolędę zaśpiewaliście jako pierwszą?
1: A, no to jest temat bardzo ciekawy, dlatego że u nas te młode dzieci, rzeczywiście, no Karol jest w szkole muzycznej, jeden z najmłodszych naszych, 10-letni, flecista. On lubi grać kolędy, aczkolwiek nie są jego ojca ulubionym tematem do grania. Nie śpiewaliśmy przed obiadem jeszcze.
0: To którą kolędę najbardziej ukochał sobie Paweł Bębenek?
1: Mam słabość do polskiej literatury kolędowej, bo jest tak bogata. Nie wiem, czy jakiś kraj ma podobnie. Dzisiaj na przykład też na mszy świętej bardzo się ucieszyłem, słysząc w Krakowie u Dominikanów taką kolędę, która ma już swoje lata. Znalazłem ją gdzieś tam w śpiewniku Mioduszewskiego, jeszcze sprzed Siedleckiego. Szczęśliwa kolebko, szczęśliwy żłobie. Uwielbiam prosty wątek, niezwykle głęboki teologicznie właśnie. Warto sobie posłuchać. No, mamy tych skarbów rzeczywiście całe mnóstwo. Mamy w Polsce ciekawą taką tradycję i tendencję do takiej ogromnej radości, która często jest taka na poziomie mocno emocjonalnym, co też jest piękne, prawda? Takie szybkie, radosne kolędy, dużo czasem hałasu do tego, różnym wydaniu gitarowo-perkusyjnym. Natomiast mamy całe mnóstwo literatury bardzo bogatej od strony teologicznej, ale też bardzo spokojnych, typu Kołysanki właśnie. I Szczęśliwa kolebko to jest jedna z takich właśnie mniej znanych. Wcale się nie dziwię, bo ona przeleżała dużo, dużo lat gdzieś tam w Bibliotece Ojców Dominikanów, jednym ze śpiewników, który znalazłem.
0: No właśnie, gdy wspominasz o tych mniej znanych kolędach, które no mają okazję być zaprezentowane tylko w środowiskach związanych z muzyką liturgiczną, a Dominikanie do takiego środowiska należą, bo przecież Niepojęta Trójco, ten duży śpiewnik, to jest wydany właśnie przez nich, jeśli się nie mylę, prawda?
1: Dokładnie tak, to już ma tę tradycję ponad 20 lat, ten śpiewnik. Ja jeszcze pamiętam takie wydania A4 kserokopie w takiej zielonej oprawie sprzed ponad 30 lat. Gdzieś te początki rzeczywiście miały miejsce. No chwała Bogu, że Dominikanie się w taki sposób tym zajęli w Polsce. Ma to niezwykły zasięg, jeśli chodzi o tą Niepojętą Trójcę i tą całą pracę z tą piękną muzyką, nie tylko polską, bo w tej tradycji muzycznej tutaj mamy też braci z Teze, no też dużo pięknej tradycji, jeśli chodzi o muzykę w kościele.
0: A powiedz mi, nie masz takiej ochoty, żeby trochę się zająć tymi zapomnianymi kolędami?
1: Mamy całe mnóstwo pięknych rzeczy w wielu klasztorach, nie tylko męskich, ale również żeńskich, chociażby blisko Krakowa siostry benedyktynki w Staniątkach. Więc rzeczywiście ja lubię te stare polskie kolędy z wielu powodów. Po pierwsze, one mają niezwykłą treść głęboką i piękną teologicznie. Na miarę, co tu dużo się niedaleko szukać, święty Efrem Syryjczyk, jeden z największych teologów i poetów. Ja bardzo lubię jego poezję, właśnie prosta, a jednocześnie głęboka. I w tej kulturze polskiej mamy to szczęście, że jest dużo takich tekstów. No im bardziej współczesny, tym trudniej o jakąś głębię. Ja zacząłem od liryki, bo tutaj rzeczywiście dla mnie słowo w muzyce jest najbardziej znaczące i pierwsze. No ale jak mamy dobrą poezję, to wtedy łatwo o dobre dźwięki. I ja się tak staram właśnie robić.
0: Wspomniałeś też, że słuchasz podpowiedzi Ducha Świętego, jeśli chodzi o tą tematykę i o płyty, które pojawiają się na rynku. I tak zaczęło się z przytupem, że tak powiem, bo tych płyt było na samym początku, na początku lat 2000 sporo. 2004 pierwsza płyta, potem 2008, 2009.
1: Ale to chyba też zasługa bardzo sprzyjającego tutaj wydawcy świętego Pawła Edycja, ksiądz Daniel Łuka, który zaryzykował w pewien sposób to wydawnictwo, no bo obecnie wiadomo, jak ten rynek wygląda, że płyty CD mało się wydaje teraz w związku z mediami, streamingiem i tak dalej, nowa jakość muzyki.
0: Jak poszukujesz Pana Boga przez te utwory? Bo mam takie wrażenie, że to, że piszesz dla ludzi i że ta muzyka jest, tak jak powiedziałeś w jednym z wywiadów, służebna wobec słowa, na pewno przynosi coś ważnego tobie osobiście. Co takiego ta muzyka i te tematy, które poruszasz w poszczególnych płytach, robią Pawłowi Bębenkowi?
1: To, w jaki sposób ja traktuję muzykę, to wszystko zawdzięczam też Laurze, która jest tym świetną altowiolistką, jest muzykiem wykształconym. Moje początki z muzyką zaczęły się właśnie nie w szkole muzycznej, ale w gronie osób, które zajmowały się bardzo profesjonalnie muzyką wokalną. Miałem ogromne szczęście być u boku świetnych muzyków, no tutaj liderów, jeśli chodzi o muzykę dawną w Polsce. I moje początki były zawsze związane z muzyką wokalną, czy też instrumentalną z epoki baroku, renesansu, tak, lutnia, te piękne, dawne instrumenty. Rzeczywiście wraca do życia dobrej jakości muzyka, którą ja od zawsze się zajmowałem, co mnie bardzo cieszy. I tutaj to, co Basiu powiedziałaś, muzyka jako służebnica. Bardzo lubię to określenie, bo ono mi też wskazuje jasno na Matkę Boga, że Maryja jako służebnica słowa. Bardzo piękne jest to określenie muzyki. No zresztą Maryja też dała światu słowo, dosłownie, nie tylko jako osobę Jezusa, ale też jako przecież brzmiące, do dzisiaj rezonujący dźwięk. I to jest też piękne. I ja się też staram właśnie tak. W mojej pracy to wygląda tak rzeczywiście, że przyglądam się słowu, wsłuchuję się mocno w słowo. Czasami Laura się zgadza, że wyjeżdżam na parę dni poza dom. Rzeczywiście w jakiejś przestrzeń ciszy, choćby do przyjaciół Bernardynów, Kalwarii Zbrzydowskiej. Blisko Krakowa, ale mocno odizolowane, piękne miejsce. Albo gdzieś w góry, które bardzo lubię. I tam jestem tylko ze sobą samym i ze słowem właśnie. I tym są początki tej drogi kompozytorskiej. Jak Pan Bóg się zgadza, chyba się zgadza, skoro z tego, co widzę, jakoś chce mnie używać do tego. Ale to, że chcę właśnie, jakby zmierzając do celu odpowiedzi na to pytanie, co mi to daje, właśnie ta radość muzykowania, która się zaczęła w kwartecie, później w oktecie, w tych małych ansamblach wokalnych, czyli tak naprawdę relacja z drugim człowiekiem. I myślę, że to jest to, czego bardzo potrzebujemy w każdym wymiarze teraz społecznie i muzyka też taką funkcję ma przecież, bo ona uczy słuchania drugiego człowieka, bycia w relacji z drugim człowiekiem. Relacja, którą mamy jako ensemble śpiewający, czy to grające ze słuchającymi, są albo właśnie prawdziwe, albo są zwykle, jak to teraz cała muzyka współczesna, marketingowe. Jak to Benedykt XVI pięknie określił, muzyka jako produkt marketingowy właśnie. Benedykt XVI pięknie o tym w takiej Nowa pieśń Pana, w takiej swojej publikacji, jeszcze jako kardynał Ratzinger. Także i tutaj właśnie myśląc o tych relacjach, staram się być w zgodzie ze sobą, z ludźmi, z którymi pracuję, ale też dzięki temu to, co śpiewamy, czyli treści, które, no, a najczęściej są to treści sakralne, i wypadałoby tutaj, znowu cytując świętego Augustyna, wypadałoby być tym, co się śpiewa. To pięknie Augustyn o tym powiedział, że jeżeli chcemy wyśpiewać chwałę, to sami bądźcie tym, co śpiewacie. I dla mnie to jest najpiękniejsza instrukcja muzyki kościelnej. Nie trzeba żadnych przepisów, żeby to było piękne.
0: Czy masz takie doświadczenie, że muzyka może nawracać, że muzyka może mieć, może być tak silnym nośnikiem Ducha Świętego, że ktoś, kto nie miał wcześniej kontaktu z Panem Bogiem, słysząc dźwięki, może mieć doświadczenie spotkania z żywym Bogiem?
1: Basiu, to jest niezwykłe szczęście rzeczywiście móc zajmować się muzyką w taki dokładnie sposób, bo jak byłem jeszcze troszkę młodszym człowiekiem, te 20-30 lat temu, to muzyka była dla mnie rzeczywiście bardzo takim czysto techniczną rzeczywistością. Nie była, była, sprawiała mi przyjemność właśnie ze strony estetycznej, emocjonalnej. Natomiast nie byłem jeszcze na tyle dorosłym, dojrzałym człowiekiem, żeby zdawać sobie sprawę, że ona może być też właśnie narzędziem do tego, żeby dawać ludziom pewien pokarm duchowy. I na szczęście Pan Bóg się upomniał o to też, bardzo dosadnie, ale bardzo też skutecznie, że jakby zmieniła mi się perspektywę myślenia od strony estetycznej na wartość tą, o której wspomniałaś, nadrzędną, czyli duchową.
0: No i wiele...
1: To się zdarzyło, no to też w tym roku chyba 18 lat, tak, już minęło w 2006 roku. Zdarzyło mi się przeżyć stan agonalny w szpitalu. Wybrałem się na rekolekcje ignacjańskie do Starej Wsi na tydzień i okazało się, że po dwóch dniach mój organizm nie jest w stanie przeżyć do końca tych rekolekcji z powodu wysokiej temperatury, ale no i gdzieś tam w Brzozowie blisko Starej Wsi trafiłem do szpitala, gdzie mi pomogli, zbijając tą temperaturę jakąś kroplówką i udało się opanować sytuację, ale jak wróciłem na rekolekcję po tym kilkugodzinnym pobycie w szpitalu, okazało się, że rzeczywiście ból głowy i temperatura wraca na dosyć wysoki poziom, więc zrezygnowałem z rekolekcji, wracając do Krakowa. No ale tutaj musiałem pojawić się w szpitalu i okazało się, że jest diagnoza zapalenia mózgu, więc choroba śmiertelna. I rzeczywiście w 2006 roku trafiłem do szpitala. No i to był właśnie okres, 8 grudnia, to też taka piękna data znacząca dla wielu osób wierzących, tak, zacząłem rekolekcję.
0: Zaczynaliśmy wtedy, startowaliśmy z radiem.
1: No właśnie, 8 grudnia trafiłem na swoje takie długie 40-dniowe rekolekcje. Ja planowałem tygodniowe, a dostałem w prezencie 40 dni w szpitalu, w stanie śpiączki, później do tego jeszcze kolejny wyrok śmierci sepsa, ale no na szczęście tutaj Pan Bóg ma plany, które potrafią lekarzy zaskoczyć. To doświadczenie takiej bezradności i zależności od sił wyższych, świadomość tego, że jesteśmy słabi, skłoniło mnie rzeczywiście do troszkę zmiany perspektywy myślenia, że nie tylko Paweł Bębenek, ale przede wszystkim ktoś inny tutaj jest ważniejszy. Taki krótki rzeczywiście epizod doświadczenia bycia zależnym od innych ludzi, bycia słabym, wzbudził we mnie też dużą ilość wdzięczności i świadomości tego, że to, co mamy na ziemi, jest bardzo krótkie tak naprawdę i że warto rzeczywiście poświęcić się innym rzeczom niż tylko ego nasze osobiste. Więc
0: powiedz mi, dla kogo jest twoja muzyka? Gdybyś chciał to opisać krócej lub dłużej, jak chcesz. Dla kogo piszesz muzykę?
1: Staram się, myśląc właśnie o tej takiej użytkowej stronie muzyki, bo ono od tego jest, żeby ludzi, którzy uczestniczą w liturgii, to jest najczęściej muzyka, którą się zajmuje najczęściej, to jest muzyka sakralna. W drugiej kolejności to jest muzyka liturgiczna, więc ona nie musi być wykonywana tylko i wyłącznie w czasie liturgii mszy świętej, tak jak my to rozumiemy. Staram się też pisać inne formy muzyki. Bardzo lubię muzykę filmową. Udało mi się na szczęście mieć krótki epizod, pewnie znany i tobie, Basiu, i słuchaczom, ze świetnego zresztą filmu o księdzu Janie Kaczkowskim. A swoją drogą ten psalm, który otwiera ten film w czołówce, jest psalmem, który ukazał się na wspomnianej przez ciebie pierwszej płycie w 2004 roku. Skosztujcie i zobaczcie. I to, co staram się robić, to myśleć właśnie o takiej użytkowej roli tej muzyki. Myślę, że tutaj dobry temat muzyczny, jakaś pierwsza melodia, którą wszyscy znają gdzieś tam z głosu sopranowego, jak najbardziej, tak żeby ludzie mogli się w prosty sposób włączyć. To, co widziałem ostatnio właśnie we Francji, było przecudowne, że cały kościół, a tam Francja to piękne, gotyckie, duże świątynie, cały kościół śpiewający bardzo pięknie. Myślę, że to też ma znaczenie, że te melodie są tak napisane, żeby one były po pierwsze do powtórzenia. Staram się też innym głosom sprawiać przyjemność przez pisanie melodii w taki, a nie inny sposób, więc z tego co widzę, to się jakoś udaje, że i zarówno nie tylko sopran jako melodia, ale pozostałe głosy, alty, basy, tenory też mają radość z tego, co śpiewają. I to też jest, wydaje mi się, dosyć ważne w tym, bo jak wiadomo, muzyka współczesna chociażby, więc ja się staram w miarę możliwości upraszczać środki, a jednocześnie dawać ludziom przyjemność z śpiewania.
0: Słyszałam o tym, że napisałeś nową wersję Bogu Rodzicy, która została odegrana, odśpiewana w katedrze Notre Dame. No to nie jest mała rzecz. Proszę mi opowiadać teraz, jak do tego doszło.
1: No tak się składa, rzeczywiście miałem tą ogromną przyjemność, a z drugiej strony no już zaszczyt to jest takie słowo najmniejsze tutaj w tej sytuacji, bo jeżdżąc wielokrotnie na warsztaty, w różne warsztaty chóralne, które pracuję na co dzień, zajmuję się też pracą nad emisją głosu indywidualną i zbiorową, więc mam tej pracy całe mnóstwo w całej Europie obecnie. Bardzo cenię, tutaj muszę powiedzieć o Łotwie, gdzie muzyka jest na bardzo wysokim poziomie wokalnie, no ale Francuzi dokładnie podobnie. Zresztą Ukraina, tam gdzie bywam, zdarza mi się bywać na Ukrainie, chwała Bogu, naprawdę, bo tam też są świetnie wykształceni ludzie po konserwatoriach. No ale Francja też jest takim pięknym krajem w każdym wymiarze i zdarzyło mi się być wielokrotnie w polskiej misji katolickiej w Konkordii. Tutaj serdecznie pozdrawiam wszystkich kapłanów i słuchających nas, całą wspólnotę posługującą muzycznie. Mamy tam świetną siostrę honoratę, która jest organistką w parafii właśnie w Konkordii w Paryżu. No jak się okazało, że będzie ponowne otwarcie polskiej kaplicy w Notre Dame, a też chyba od niedawna tą kaplicę mamy, bo to kilkunastu lat z tego, co dobrze pamiętam, to kaplica funkcjonuje. Siostra właśnie honorata zaproponowała, żeby Paweł Bębenek napisał muzykę do Bogu Rodzicy. Więc troszeczkę się przestraszyłem z powodu tego, że Bogu Rodzica jest... No, to jest taki wątek, że lepiej tego nie ruszać z wielu powodów rzeczywiście. Aczkolwiek jak mam ogromną ochotę spotkać się kiedyś z wojownikami Maryi i uświadomić ich, tych naprawdę głęboko dobrze formowanych też mężczyzn, mężczyźni też potrzebują duszpasterstwa, żeby zaśpiewali w Bogu Rodzice w sposób troszeczkę inny niż militarny. Bo to, co jest atrakcyjne, wydaje mi się, w tym wykonaniach, i tutaj serdecznie się polecam, jeśli chodzi o zaśpiewanie Bogu Rodzicy względem mężczyzn, żeby przede wszystkim panowie wiedzieli, kto jest adresatem tej melodii, bo jednak wypadałoby wejść w relacje. Natomiast ukazywanie swojej takiej właśnie siły militarnej jako mężczyźni w tej pieśni, ja rozumiem kontekst historyczny, prawda, bo tutaj tradycja, Grunwald i tak dalej, to właśnie, właśnie, ale czy Chrystus, no właśnie, czy Chrystus użył siły w jakikolwiek sposób, żeby kogoś nawracać? I w związku z tym, że ja mam troszeczkę inny stosunek do tej treści Bogu Rodzicy, postanowiłem jednak zgodzić się na tą szaloną propozycję siostry i księży z polskiej misji katolickiej w Paryżu i ubrałem ją troszeczkę delikatniejszą formę, jeśli chodzi o stronę chóralną, a w związku z tym, że tekst, no co tu dużo mówić, on też jest niezwykle bogaty, aczkolwiek mało czytelny też, jeśli chodzi o zrozumienie tej treści, więc ja pozwoliłem sobie zacytować fragmenty, a jednak większą część tego tekstu ubrać w troszeczkę inny sposób. A ponieważ mamy całe mnóstwo pięknych tekstów maryjnych w kościele, więc ja znalazłem w różnych śpiewnikach fragmenty różnych pieśni maryjnych i skleciłem tekst właśnie tradycyjny, ale raczej zrozumiały już. On jest też troszeczkę w formie litanii napisany. Natomiast melodia, no... To było ciekawe bardzo doświadczenie, bo dostałem ją w prezencie. Też ta melodia delikatnie cytuje chorał gregoriański w tej wersji melodycznej sopranowej, natomiast chór jest ubrany tak, żeby rzeczywiście brzmiało to dostojnie. I z tego, co widziałem, to spełniła swoją funkcję na też bardzo wzruszający wątek, bo usłyszeć napisaną przez siebie muzykę w takiej sytuacji, jeszcze w katedrze o historycznym kontekście dla Francuzów niepodważalnej, to też niezwykłe wydarzenie, ogromne szczęście w życiu. W związku z szacunkiem moim do historycznej muzyki, do oryginału melodycznego, to nie wiem, czy tutaj słyszałaś, Basiu, ale w orkiestracja, ponieważ byłam rzeczywiście, muzyka churalna oddawała treść tekstową, natomiast były też zaangażowane instrumenty w czasie mszy świętej w kaplicy w Notre Dame i ja w orkiestracji zacytowałem, zostawiłem oryginalną melodię Bogu Rodzicy, więc ona tam, ta melodia się z szacunku właśnie się pojawia w partii orkiestrowej, natomiast chór już włącza się później w nowe. Także połączenie starego i nowego.
0: Opowiadasz tutaj tak pięknie o Francji. Nie wiem, czy jakie jest twoja perspektywa po pobycie we Francji, trochę po obserwowaniu kościoła francuskiego. Czy chcesz powiedzieć, że kościół francuski zaczyna powoli rozkwitać i ta sytuacja nie jest tak zła, jakby się mogło wydawać?
1: No ja znam kościół francuski już od wielu lat, bo rzeczywiście kiedy zacząłem pisać pierwsze kompozycje dla środowiska polskiego, to zdarzały się tłumaczenia na język francuski. Jakież było moje zdziwienie, kiedy naście lat temu usłyszałem jeden ze swoich utworów, też z Mszy o Miłosierdziu z tej pierwszej płyty, psalm 145 przetłumaczony na język francuski. No i lekko byłem zszokowany, bo okazuje się, że tam taki skromny właśnie gdzieś w Notre Dame w Paryżu 300-osobowy, a nawet 500-osobowy chór młodych Francuzów wykonał ten utwór w czasie liturgii. I to mi dało do myślenia.

0: nie, na zaproszenie tej francuskiej szkoły muzyki liturgicznej. Jakież było moje zdziwienie, że w czasie liturgii właśnie, niedzielna liturgia, oprócz oczywiście organisty, tak jak to w Polsce, z małą różnicą, że organista we Francji gra, a nie śpiewa, bo od śpiewania jest kantor, więc organista za kontuarem na chórze, kantor przy ołtarzu, też oczywiście w szatach w albie, tak jak jedna osoba przygotowująca liturgię, do tego schola żeńska, mały zespół wokalny, do tego schola męska, a oprócz tego jeszcze chór, więc taka skromna francuska liturgia w jednej z niedziel. My te przepisy w Polsce też już mamy, mówiące o kantorach, natomiast daleko jeszcze nam do realizacji tego w rzeczywistości. Natomiast to są niezwykle zaangażowani ludzie, wielodzietne rodziny też, to też jest piękne. Cały kościół pełen młodych ludzi z dziećmi i kościół śpiewającym. To jest, robi wrażenie.
1: No, to daje też taką wielką nadzieję na przyszłość, bo widzimy, co się dzieje we Francji, między innymi, co się dzieje też w innych krajach. Ja myślę, że takie mnie na przykład najbardziej zaskoczyły filmiki z Korei, jeśli dobrze pamiętam, z utworami wykonywanymi przez Koreańczyków, twoimi utworami. No tego to bym się nie spodziewała, także Pan Bóg się chyba naprawdę robi wielką niespodziankę.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że kiedy zaczynałem się zajmować muzyką, tak jak ci mówiłem, po prostu dla przyjemności swojej, moich bliskich przyjaciół, z którymi pracowałem na co dzień i koncertowaliśmy w wielu miejscach Europy, nigdy bym się nie spodziewał, że ta muzyka będzie miała zasięg właśnie o Filipiny, przecież o Tajwan też w języku chińskim, koreańskim, tak. A to, co najbardziej mnie wzruszyło, to też taka sytuacja, Bliski Wschód, kiedy w Libanie, w Syrii było trzęsienie ziemi, to jeden ze znajomych księży też mi przysłał fragment Witaj pokarmy przetłumaczony na syroarabski. Ja się śmieję z tego, dlatego że kiedy... No jeszcze myślę, że większość słuchaczy też nie pamięta tego okresu, jak jeszcze nie było telefonów komórkowych i internetu. Ja takie czasy pamiętam.
1: Ja też.
0: No i właśnie kiedy ja się tym zajmowałem na początku, nie było czegoś takiego jak jakiś plan marketingowy, nie było Facebooków, Instagramów, jak z tą muzyką dotrzeć do ludzi. I w życiu bym się nie spodziewał, że to będzie miało właśnie taki zasięg. I to jest chyba rzeczywiście, te owoce pokazują, że ta praca w tym kierunku ma znaczenie niemałe.
1: Ale jak myślisz, co wpłynęło na to, że ta muzyka została odczytana jako możliwa do przeczytania w tych środowiskach, które są dalekie od tego naszego środowiska tutaj polskiego, czy nawet europejskiego, no bo ona wyszła poza Europę. Skąd się to wzięło?
0: Na to ma wpływ, mogą mieć dwie rzeczy. Po pierwsze, część z tych rzeczy, która rzeczywiście była przetłumaczona na te języki dalekowschodnie albo tutaj bliskowschodnie, to oryginały pojawiały się, i to jest, myślę, ważna funkcja tej muzyki, też po łacinie, że to jest ciągle język kościoła, on jest żywy. Natomiast a druga rzecz, że jednak forma muzyczna jest bardzo dostępna i myślę, że to też wpłynęło na wyjście poza przestrzeń, że to nie jest, no nie jest to język współczesny, akademicki, zbyt ambitny. Owszem, Kościół też ma przestrzeń na no przecież mamy Mozarta w wielu pięknych miejscach, mamy w Watykanie, już nie wspominając o rzeczy zasadniczej, czyli chorale gregoriańskim. Zresztą ja też używam tego języka w swojej muzyce, chociażby opracowując znane tematy z hymnów świętego Tomasza z Akwinu, Zbliżam się w pokorze, no piękny hymn. I wiele innych sekwencji też z czasu paschalnego, najpiękniejszego, jeśli chodzi o tradycję muzyczną. I właśnie to połączenie wydaje mi się oryginału znanego gdzieś tam z tradycji, jeśli chodzi o lirykę, ale w połączeniu z dostępną formą muzyczną. Pytanie, czy formy w kościele muszą być nieosiągalne dla osób uczestniczących i w liturgii jako wierni?
1: No chyba właśnie nie. Mam wrażenie, że ludzie w kościele tęsknią za takimi formami, które będą łatwe do, tak jak ty mówisz, łatwe do powtórzenia, do odtworzenia. I ja to obserwuję choćby u siebie w parafii, bo jeżeli słyszę muzykę,

0: znam, a twoje utwory, choćby właśnie z pierwszej płyty, które są chyba najbardziej rozpowszechnione, śpiewane są powszechnie w kościołach w Polsce, to ja już wiem, że ja po prostu wtedy dotykam nieba, bo ja te utwory pamiętam, sama je śpiewałam i mam poczucie, że jestem bliżej sakrum, niż gdyby to był właśnie taki utwór mało znany, czy bardziej skomplikowany. Także ja się w pełni z tobą zgadzam, że te utwory powinny być tak napisane, żeby człowiek, który nie ma wykształcenia muzycznego lub niewielkie wykształcenie muzyczne, ale ma słuch, żeby umiał je powtórzyć.
1: Ale użyłaś, Basiu, bardzo ciekawego i cennego teraz słowa, sobie uświadomiłem, o tęsknocie ludzi za doświadczeniem czegoś pięknego. No co tu dużo mówić, no żyjemy w kraju, który rzeczywiście ma dużo do odrobienia, jeśli chodzi o edukację, o formę edukacji, jak no, Polska, te nasze trudne czasy, choćby komuny, która nas mocno zabrała nam dużo pięknych rzeczy, próbowała nam zabrać, może tak, nie zabrała, ale próbowała nam odebrać dużo pięknych wartości, również w formie kultury. Na szczęście tutaj zarówno zabory, jak i później ten czas postkomunistyczny, który próbował zniszczyć naszą tożsamość kulturową, no i ta tęsknota, która, ja też obserwuję to po ilości warsztatów, które prowadzę w całej Polsce i nie tylko, że ludzie mają doświadczenie nie tylko usłyszeć, ale zaangażować się w sposób aktywny w śpiew. I ja to widzę bardzo, no, ta edukacja właśnie tutaj u nas dużo pozostawia do życzenia na podstawie podstawowym, zwłaszcza muzyczna, że ludzie nie śpiewają.
0: A powiedz mi, jakie jest twoje doświadczenie właśnie związane z organizacją warsztatów, bo to są duże warsztaty w wielu miejscach, tam się setki osób zbierają i ja to zawsze próbuję wyjaśnić moim znajomym Chorwatom, bo jeszcze tam nie dojechałeś, a zaproszenie jest otwarte, że po 3-dniowych warsztatach można przygotować setkę ludzi, którzy tego doświadczenia nie mają muzycznego lub jest ono niewielkie, ale potrafią przez 3 dni opanować materiał, to jest brzydkie słowo, ale pieśni liturgiczne, które później zostaną wykonane na Eucharystii. Dzieje się coś niezwykłego, prawdopodobnie jest to właśnie związane też z czasem, który w czasie którego właśnie będą wyśpiewywać te nauczone teksty, czyli Eucharystia, kiedy dzieje się magia, ale to jest też bardzo złe słowo, tak jak z magią świąt, która nas tutaj atakuje już od listopada. Dzieje się po prostu, zachodzi ta relacja, moim zdaniem, między śpiewającymi a stwórcą. Jakie to twoje?
1: Znowu trafiłaś w sedno. Właśnie chodzi o relacje, bo przecież to właśnie wracając do Lyonu, do tego tematu warsztatów muzycznych w Lyonie, bo tam też takie były, oprócz wykładu, wszystko dotyczy relacji, no bo jeżeli mowa o muzyce, czyli relacji między ludźmi, przecież jedna z antyfon Wielkiego Czwartku, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. I myślę, że muzyka... Możemy sprowadzać muzykę do wymiaru estetycznego. Niestety tak się dzieje w szkołach też i w systemie edukacji, że kształcimy ludzi bardzo indywidualnie w kierunku, to jest bardzo ważne. Natomiast nasza edukacja muzyczna powinna służyć wejściu w relacje. I tutaj dotykamy jeszcze jednego, ale to już bardziej też na innym rozmowie, wydaje mi się, wątku. Muzyka jako soft power w budowaniu relacji, w budowaniu wartości w społeczeństwach. Też miałem taki ciekawy ostatnio panel dyskusyjny. Ale właśnie to, że my wchodzimy w relacje poprzez dźwięki, mało tego. Często uczymy się słuchać innych, akceptować innego głosu. Często ludzi, którzy nie zawsze potrafią. Są takie fajne właśnie definicje chóru, że to jest takie miejsce, gdzie można czuć się bezpiecznie, bo ja zawsze, jak czegoś się nie zaśpiewa dobrze, to jest większe grono ludzi, które to tak łatwiej. Dokładnie tak. Ale właśnie od tego też jest chór, żeby pomagać ludziom. Myślę, że to właśnie to, co powiedziałaś, czyli przede wszystkim relacje, a nie tylko umiejętności i to, czego my doświadczamy w edukacji, nie? Że często brak umiejętności powoduje, że jesteśmy odrzucani jako ludzie. I to jest ogromny błąd w edukacji.
0: To jest bardzo ciekawy wątek, który poruszyłeś, bo jakby poza muzyczny, bardziej psychologiczny, Ja sobie też z tego zdaję sprawę, bo słyszę opowieści mojej mamy, która przez wiele lat była członkiem chóru parafialnego. W kościele, w którym znalazł się ktoś, znalazła się siostra zakonna, dla której śpiewanie było pasją. I ona przez to, że w pewnym momencie poprosiła, zapytała moją mamę, czy nie zechciałaby tam śpiewać. Moja mama była w trudnej sytuacji, bo straciła tatę niedawno, a to już było wiele lat temu oczywiście. No i zdecydowała się chyba trochę, żeby już dać tej siostrze, żeby ona dała jej spokój. I w tym chórze minęło kilkanaście lat, nie wiem, czy nawet nie 20. I ta tęsknota za śpiewaniem jest w niej do dzisiaj, teraz mieszka z nami i cały czas szuka chóru. Jeden się gdzieś tam zakończył, no to gdzieś może następny. To śpiewanie daje takie poczucie bycia z ludźmi, już teraz trochę w innej perspektywie, już nie jako osobie pracującej, która ma oprócz tego obowiązki domowe, dzieci, tylko już pani seniorka, która potrzebuje pobyć sobie ze swoimi znajomymi i pośpiewać. Także ten wątek psychologiczny, bardzo Ci dziękuję, że też to poruszyłeś, bo on jest też dzisiaj bardzo ważny, szczególnie w tym okresie Bożego Narodzenia, kiedy wiele osób czuje się samotnych, a jednak to kolędowanie może nas do siebie zbliżyć.
1: Jest jeszcze jeden piękny wątek, jeśli chodzi o muzykę, o którym też mało mówimy. Wątek korzyści płynących dla naszego ciała, prawda? Bo psychologia i rzeczywiście ta przestrzeń właśnie naszego ducha to jest jeden z elementów. No i tutaj Basiu, a to ciekawy wątek właśnie też w naszej rozmowie, że tutaj to wcielenie, to święto, które przeżywamy obecnie, czyli Bóg, który staje się człowiekiem w każdym wymiarze podobny do nas, no wiemy przecież, że płakał, że się wzruszał w kontakcie z przyjaciółmi lub ich brakiem. Czuł się też osamotniony wielokrotnie, był też, bał się. Też piękne spojrzenie na człowieczeństwo Boga. Ale myślę właśnie o takim aspekcie pozytywnym, mianowicie doświadczenie poprzez śpiew. Bóg też śpiewał.
0: Ale jak
1: o tym.
0: Myślisz, Pan Jezus śpiewał?
1: Wiemy o tym z dwóch Ewangelii, że śpiewał. U Marka i u Mateusza śpiewał. Właśnie Wielki Czwartek. Wiemy też dokładnie, który z psalmów był śpiewany. Znaczy, Żydzi generalnie nie recytują psalmów, tylko je śpiewają. Więc jestem pewien, że śpiewał. No Maria też śpiewała. To też jest piękne w Ewangelii u Łukasza, jak słyszymy, jak Maria w stanie brzemiennym, dwie piękne niewiasty, Elżbieta i Maria, się spotykają. No i Łukasz opisuje piękną scenę, to też jest wątek bardzo współczesny, stanu prenatalnego człowieka. I pierwszym zmysłem, jaki mamy, to jest właśnie słuch. I wiemy w tym, jak Maria się pojawia w obecności Elżbiety, to tam Łukasz pisze, że dzieciątko się poruszyło. No wiemy, że Jan właśnie już słyszał, jeszcze w stanie prenatalnym. No i w związku z tym jestem pewien, że Maria też śpiewała, w związku z czym Jezus też to słyszał, będąc w stanie prenatalnym. No i później już u Marka i u Mateusza w dwóch Ewangeliach czytamy, że w czasie, w jednej wersji jest tak, że z hymnem na ustach wyszli w kierunku Góry Oliwnej, a u drugiego po odśpiewaniu hymnu wyszli. Wiemy, które psalmy wtedy śpiewano, także jestem pewien. I to był 116 psalm, tak. Czym się Pan odpłaca za wszystko, co mi wyświadczył? Jeden z psalmów tego czasu paschalnego.
0: Zdarzyło się do tego muzykę?
1: Zdarzyło mi się, tak. Też gdzieś funkcjonuje. No. Ale chciałem właśnie tak, jakby zamykając wątek właśnie przyjemności, bo to też ciekawe, że apostołowie śpiewali razem. Mimo tego, a też jest niesamowite, że Bóg, który mógł być liderem i kantorem, że śpiewał razem z nimi. To też jest piękny obraz. No i właśnie już wracając do tego człowieczeństwa i do tajemnicy wcielenia, tego, co świętujemy obecnie, korzyści płynące ze śpiewania, tak w wymiarze czysto biologicznym, dopamina, endorfiny, hormony szczęścia, które nam daje muzyka. I tutaj można by rzeczywiście dłużej troszeczkę wątek pociągnąć w kierunku Hildegardy z Bingen, która też pięknie o tym pisała.
0: Ona była, mam wrażenie, cała zatopiona w modlitwie, słuchała Ducha Świętego, no bo te utwory można dzisiaj odtworzyć i odśpiewać. Nie wiem, czy tak dokładnie, no bo to są bardzo, bardzo stare utwory. Ty mógłbyś mi coś więcej na ten temat powiedzieć. No ale są, istnieją.
1: Ja uważam, że Hildegarda niestety zepchnięta w dużej części przez Kościół do kuchni i do diety, jest w ogóle niedoceniana jako jeden z największych kompozytorów muzyki sakralnej. Na szczęście to się zmienia, bo moje przyjaciółki tutaj z Krakowa, Suzy Ferfolia ze świetnym zespołem Flores Rosarum, wracają często. To jest zespół żeński zajmujący się profesjonalnie muzyką właśnie średniowiecza, renesansu. I przywracają do życia piękne utwory Hildegardy z Bingen. Odwiedzałem ostatnio właśnie nad Renem klasztor benedyktynek, gdzie Hildegarda żyła. Hektary dobrego wina tak nad Renem, także tutaj miały warunki sprzyjające do spokojnej modlitwy, dużo pięknej przestrzeni takiej kontemplatywnej. No i właśnie miejsce, gdzie te utwory powstawały, w ciszy.
0: Ale siostry śpiewają jeszcze cały czas tam te utwory Hildegardy?
1: Czy... No troszkę się już to zmienia, dlatego że znaczy, śpiewają, natomiast troszeczkę inaczej ten świat wygląda. Fajnie, bo rzeczywiście wydaje mi się, że to... Zresztą wracamy do tego pragnienia i doświadczenia relacji ciągle. I ta muzyka, która jest tym narzędziem, żeby wejść w relacje, że ludzie wracają do tego coraz częściej. Zarówno od strony te właśnie monodii, chorału gregoriańskiego, czy też śpiewu gregoriańskiego, jak niektórzy też nazywają ten rodzaj muzyki, ale również w wielogłos. Czy to polifonię bardziej bogatą, czy w bardziej uproszczone formy, którymi Paweł Bębenek się zajmuje na co dzień.
0: Mm-hmm. Zapytam cię jeszcze o formę muzyki, ponieważ skojarzyło mi się to z tematem bardziej związanym z współczesnym malarstwem sakralnym i z projektem teologii politycznej namalować katolicyzm od nowa. Moje pytanie dotyczy świata muzyki. Czy uważasz, że utwory muzyczne należy dostosować do współczesności, do tego świata, w którym żyjemy dzisiaj, tak jak uważają malarze zaangażowani w ten projekt, że warto tematy sakralne, akurat w tym przypadku związane z tajemnicami różańcowymi, spróbować przedstawić w nowy sposób, bardziej współczesny, taki, który będzie łatwy do odczytania przez współczesnych.
1: Znam projekt Namalować chrześcijaństwo od nowa, rzeczywiście obserwowałem z ogromną ciekawością i będę troszkę stronniczy tutaj w tym temacie, dlatego że ja mam swojego idola w tym projekcie, bo wydaje mi się, że muzyką jest troszeczkę łatwiej, zaraz powiem dlaczego, natomiast chciałem tutaj namalować chrześcijaństwo w tym projekcie. Bardzo mi się podoba jeden z moich znajomych, no tutaj nie dlatego, że jest moim znajomym, ale Jacek Hajnos, dominikanin, który rzeczywiście delikatnie w tym nowym języku odnosi się do jednak malarstwa choćby flamandzkiego, że tam jest dużo pięknego światła wydobyte w tym malarstwie u Jacka. Na mnie w tym projekcie to zwróciło największą uwagę, natomiast boję się przenoszenia sztuki na język współczesny. Co ciekawe, z tego co obserwuję, no, mieliśmy w historii muzyki polskiej genialnych muzyków muzyki sakralnej, bo przecież Wojciech Kilar to robił. Robił to Henryk Mikołaj Górecki. Miałem okazję osobiście pana profesora też spotkać. Krzysztof Penderecki też miałem okazję na ten temat porozmawiać z panem profesorem. I był taki czas rzeczywiście po Soborze Watykańskim II, że Kościół, choćby, ale też Franciszek Blachnicki, znana wszystkim oaza światło życie, tutaj bezcenny, jeśli chodzi o Kościół ruch, że gdzieś szukano języka nowego. Natomiast wydaje mi się, że on się w ogóle nie sprawdza. Dlatego, że po pierwsze, nowy język to też rodzaj mody i on szybko przemija. Myślę, że tak jak w sztuce, od wizualnej sztuce, tak jak jest rzeźba i malarstwo, to jest... bardziej wydaje mi się odczuwalny i bolesny. Niestety Kościół w przestrzeni muzyki też po to sięgnął, obecnie też, zwłaszcza Kościół niemiecki. Mocno poszedł w stronę post-Schönbergowską, mocno współczesną. No ale to jest Kościół niemiecki, że szukają narzędzi, które są nie do przyswojenia w kulturze, dlatego że są mocno oderwane od tradycji. I to, co ja się staram robić, to jednak... To jest też, myślę, że mam ogromne szczęście, bo Pan Bóg mi dał tą łaskę zajmować się właśnie muzyką średniowiecza, renesansu i baroku. Jedna z piękniejszych, jeśli chodzi o formy, to barok i renesans. Oczywiście z miłością do tego gregoriańskiego śpiewu i polifonii, ale jednak nowe formy muzyczne już nie są językiem zrozumiałym. Działo się inaczej w tej przestrzeni wcześniejszej, że ludzie jednak byli bardziej świadomi tego, co dostają. ten język był bardziej zrozumiały dla współczesnego człowieka. My, jakbyśmy sięgnęli po współczesną literaturę muzyczną, bardziej sonorystyczną, już brzmieniową, niekoniecznie melodyczną, rzadko też metrycznie poukładaną. Więc wydaje mi się, zresztą to widać w kościele niemieckim, że ten język nie jest przyswajalny do końca.
0: Ale czy chcesz powiedzieć, że bo wspomniałeś o kościele polskim tego okresu księdza Blachnickiego, że był taki czas, kiedy te gitary i taka prostota w kościele były potrzebne i teraz już nie ma na to miejsca, no nie ma też takiej potrzeby.
1: Tutaj dla mnie osobiście duża część tej literatury właśnie z przestrzeni oazy często to nie są zbyt ambitne melodie. Albo są zbyt banalne, one są proste, ale idące bardziej w kierunku profanum, jeśli chodzi o oddawanie treści. Teksty jak najbardziej, bo często też są biblijne źródła tych tekstów, natomiast no i też sposób grania na gitarze, dokładnie taki, jak często używamy na gitarze na imprezach w domu z kolegami, czy przy ognisku, czy z całą miłością do przestrzeni harcerstwa. No, Kościół nie jest tym miejscem, gdzie ten język musi funkcjonować, wydaje mi się. I dlatego uważam, że Kościół ma swój język i on jest bezbłędny. I dlatego dlatego ja staram się nie poprawiać. Owszem, próbuję coś dodać sobie delikatnie, tak jak w przypadku Bogorodzicy, natomiast to nie jest język nowy, współczesny, takim, jakim posługuje się współczesny język muzyczny. No a wracając do wielkich właśnie kompozytorów już niestety odeszłych, myślę o Wojciechu Kilarze i Henryku Mikołaju Góreckim, czyli Krzysztofie Pendereckim. Wielcy, wszyscy wielcy w tej naszej kulturze muzycznej. I tutaj ogromny szacun naprawdę, że mamy takie skarby w Polsce. To na początku swojej drogi muzycznej każdy z nich próbował tej ekstrawagancji. Wiadomo, to są lata 60., 70., warszawska jesień funkcjonująca do współczesnej obecnie nawet. Że ten nowy język postmodernistyczny, dodekafonia, oderwana w ogóle od zasad muzyki tak naprawdę. Myślę o zasadach muzyki troszkę w kontekście bardziej bożym. Myślę o ciągu Fibonacciego i matematyce, to co mamy właśnie w renesansie, w tej muzyce. To też jest piękne w muzyce, że ona jest w pewien sposób bezkompromisowa. Bo o malarstwu tutaj mamy inne narzędzia, natomiast muzyka albo to stroi, albo to nie stroi. Albo to jest molowe, albo to jest durowe i tak dalej. Tutaj nie ma szans, żeby się pomylić. Ale wracając właśnie do wielkich kompozytorów, to przecież Henryk Mikołaj Górecki, jeden z najpiękniejszych opracowań pieśni maryjnych, bardzo przyswajalne. Cała płyta zresztą wydana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, przez chór psalmodii, jeszcze świętej pamięci profesor Siedlik, tutaj wiem, że dyrygował tym projektem. Piękna płyta, ale właśnie wielcy kompozytorzy, którzy jednak zeszli do poziomu bardziej przyswajalnego zarówno od strony wykonawczej, ale też dla osób słuchających.
0: No to jest, wydaje mi się, że to jest cenne to, co mówisz w kontekście samych kompozytorów, którzy zrozumieli, że tu nie jest miejsce na to, żebym ja pokazywał siebie, tylko ja mam służyć. A jeśli chodzi o ojca Blachnickiego, który wykorzystał może nie najwyższych lotów muzykę, wydaje mi się, że takie mam przeczucie, że tam mogło po prostu, ta muzyka miała też funkcję służebną, bo ona miała zebrać te tłumy, które w pewnym momencie stały się bardzo niebezpieczne dla komunistów. Bo w momencie, kiedy oni zobaczyli, że w Pieniny przyjeżdżają masy młodych ludzi, no to zdali sobie sprawę, że to nie wróży dobrze nowemu porządkowi, który miał być zaprowadzany wtedy w Polsce. Ale jak widać, Pan Bóg się zatroszczył i o to, i ta muzyka miała swoje miejsce, spełniła swoją rolę, a jednak dusze ludzkie potrzebują chyba czegoś więcej. No na pewno służy temu też wychowanie i te warsztaty prowadzone czy przez ciebie, czy przez Huberta Kowalskiego, przez Piotra Pałkę, bo nie wiem, czy Piotr też prowadzi warsztaty.
1: Zdarza nam się często pracować razem z Piotrem też, tak.
0: No więc właśnie.
2: Bransoletka Siedmiu Czakr została stworzona z myślą o równowadze.
0: Edukacja jest jak najbardziej potrzebna. Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, związane z tym, co się dzieje aktualnie w mediach publicznych właśnie w związku z tym okresem bożonarodzeniowym, bo od pewnego czasu możemy zauważyć różnego rodzaju koncerty bożonarodzeniowe, w których biorą udział artyści, których życie moim zdaniem kłóci się z tym, co wyśpiewują. Nie do końca rozumiem, jaki jest cel śpiewania kolęd, które niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny, ale też taki ładunek teologiczny. Bez świadomości tego, o czym śpiewam. Bo takie mam wrażenie, że nie ma tam tej świadomości, że tutaj chodzi po prostu o zagranie koncertu, za który dostanę odpowiednią garzę, wyemitowanie tego w telewizji. Jeśli się mylę, chciałabym się mylić, ale z przyjemnością zobaczyłabym taki koncert, na którym widzę i słyszę artystę, o którym wiem, że i czuję to, że jest ten kontakt, że jest ta relacja i no, że to jest to wyśpiewane z miłością. Jak ty to oceniasz?
1: No to rzeczywiście jest wątek niezwykle trudny. Ja to, Basiu, staram się na to patrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze, rzeczywiście to, co powiedziałaś, czyli to jest kolejny wątek traktowania tej muzyki niezwykle piękne i głębokie, jako zwykły produkt marketingowy. Wiadomo, że tutaj im większe nazwisko, tym więcej się sprzeda. No, no niestety rzeczywiście media w Polsce bardziej idą w tym kierunku niż świadectwa. Ja bym zamiast tych koncertów medialnych zrobił takie wydarzenie i tutaj troszeczkę rozszerzę ten wątek o takim aspekcie, o którym powiedziałaś też, mówiąc o księdzu Blachnickim, nie? Że tutaj władza się lękała tej muzyki. Tak. I to jest właśnie walor muzyki niestety zapomniany przez obecny system edukacji, ale też kulturowy w Polsce, wymiar edukacyjny, muzyczny, jak muzyka jako soft power, czyli to delikatne narzędzie do budowania świadomości relacji i kultury w społeczeństwie. I tutaj mi się marzy zamiast takiego koncertu to, co robi, uwaga, obecnie publiczna telewizja łotewska. Mianowicie raz na 5 lat mają ogromne wydarzenie cykliczne dorośli, a później, rok później jest też dla dorosłych i dla młodzieży. Festiwal pieśni i tańca. I ja bym sobie zrobił właśnie takie kolędowanie na takim skromnym stadionie narodowym w Warszawie. Niech ten pełen stadion ludzi zapełni się i wspólnie pokolęduje. Mówię o tym dlatego, że właśnie Łotwa, który to jest 2-milionowy naród, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale rzeczywiście jest ich nie w stosunku do Polaków o wiele mniej, ale jak byłem, miałem ogromne szczęście być częścią takiego projektu. Właśnie w święto świętego Jana Czerwiec, najdłuższe noce, białe noce w tej części Europy. I taki skromny, uwaga, 40-tysięczny chór śpiewających amatorów, którzy przez 5 lat przygotowują się do tego projektu, żeby się spotkać w amfiteatrze w Łotwie. Ja byłem częścią takiej skromnej 2-milionowej właśnie publiczności, która doświadczyła tego śpiewu na sobie. I gdyby właśnie pokazać ludziom, myślę, że to jest też taki plan na przyszłość, takie moje marzenie kiedyś, zrobić takie wspólne śpiewanie. Zebrać piękne teksty Baczyńskiego, Norwida, Słowackiego, napisać do nich nową muzykę, która będzie wykonalna właśnie nie tylko od strony ambitnej dla wysokiego poziomu muzycznego, ale też, żeby była dostępna.
0: To jest muzyka liturgiczna.
1: Znaczy, no, ja jestem jednak, żyję w Polsce i Bogu dziękuję, że żyję w tym kraju z całą świadomością trudnej historii naszej Polski. Natomiast trudno o piękniejsze miejsce na ziemi, z tego co widzę, patrząc na historię też choćby objawień Faustyny Jezusa, Matki Bożej w Giedrzwałdzie. On będzie też bezpieczny, no zresztą to widać po historii naszej, no całej tej emigracji, Konkordia, Paryż, nawiązując do Notre Dame i Słowacki, przecież właśnie w tym miejscu Chopin. I dzięki temu przetrwaliśmy. I myślę, że gdyby się właśnie skupić od strony medialnej na wykonywaniu muzyki, ale właśnie, żeby artyści byli świadkami, ale jakby patrząc właśnie z drugiej perspektywy, żeby nie odrzucać tych osób, które myślę, że też są, znam też to środowisko, wiem, że ci ludzie, którzy śpiewają w tych mediach za duże pieniądze i robią to tylko z tego powodu, też są osobami, które pragną doświadczenia, relacji, a często w tym środowisku zwłaszcza tego brakuje. Zostaje relacja na poziomie ekonomicznym i jakichś zależności finansowych, natomiast No właśnie, żeby dać tym ludziom szansy. Nie znaczy to, żeby od razu pokazywać w mediach te gwiazdy, ale żeby dać im doświadczyć relacji bezinteresownej.
0: Jeszcze wracając do tych koncertów, o których wspomniałeś i tego wspólnego śpiewania, nie wiem, czy na pewno wiesz i znasz te koncerty Jednego Serca, Jednego Ducha, bo ja mam wrażenie, że to, o czym opowiadałeś, co się dzieje w Łotwie, dzieje się raz w roku w Polsce, właśnie w Boże Ciało na Placu Sybiraków, kiedy wielki tłum śpiewa bardzo proste, znane utwory kościelne razem z tym chórem ponad 100-osobowym, który sobie stoi tam na scenie.
1: Znam to wydarzenie, ponieważ znam, że tak powiem, pomysłodawcę tego koncertu. I tutaj serdecznie pozdrawiamy Jana Budziaszka, Marcina Pospieszalskiego, który jest producentem tego koncertu, Hubert Kowalski, który dyryguje tym. Nie chwaląc się nieskromnie, powiem, że jeden z utworów otwierających ten koncert jest właśnie Dzięki Ci Panie mojego autorstwa.
0: Tak jest.
1: Także i rzeczywiście jest to fenomen na skalę już światową, też w granicach 40 tysięcy, ale uwaga, osób słuchających. Natomiast ja bym odwrócił sytuację, ja bym dyrygenta postawił w środku Stadionu Narodowego, a publiczność postawił na trybunach tego stadionu. Chwała Bogu, że są takie rzeczywiście, to też jest bezcenne doświadczenie, natomiast to jest ciągle koncert. Natomiast byłoby fajnie, żeby ta grupa była w troszeczkę innej sytuacji, ale to ja myślę o swoich bardziej marzeniach, ale skoro Łotysze to potrafią w tak małym narodzie zrobić na taką skalę, i to transmituje rzeczywiście publiczna telewizja łotewska. Ja myślę, że jesteśmy, jako Polacy mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby to w taki sposób też potraktować.
0: A czy Polacy lubią śpiewać?
1: Coraz bardziej się przekonuję o tym, że lubią. Tylko właśnie my ciągle zapominamy o tym aspekcie edukacyjnym muzyki. I tutaj myślę w kontekście tego, co się dzieje obecnie we współczesnej muzyce. Przecież ilość konkursów różnych telewizyjnych coraz większa, różne tam voice'y, mam talenty i tak dalej. Ale właśnie tu są bardziej kierunek jednostkowy. Ale to, że się to dzieje, to też jest bardzo dobre. Że coraz bardziej pokazujemy jakość muzyki w Polsce. No, z takich projektów Śpiewająca Polska jest taki projekt churalny. Też tutaj pani profesor z Wrocławia, Agnieszka Franków-Żelazny, to ukłony w kierunku pani profesor. Genialny właśnie projekt, który jednoczy środowiska, z tym, że to już jest bardziej akademickie rzeczywiście i na poziomie już mocno uniwersyteckim. I troszeczkę ambitniejszy repertuar. Pięknie i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Natomiast właśnie, żeby dać ludziom takim prostym możliwość doświadczenia.
0: Na pewno warto zaczynać od swoich domów, choćby na przykład teraz od kolęd, czego i tobie, i naszym słuchaczom życzę. Śpiewajmy, świętujmy, gośćmy się, cieszmy się sobą, relacjami i potem przenośmy te relacje na zewnątrz i świećmy, bądźmy takim światłem, to mi też tak towarzyszy od tego w tym roku, przed tym Bożym Narodzeniem, taka świadomość, że jeśli to światło niesiemy w sobie, to inni je zobaczą.
1: Dokładnie tak, a repertuaru na pewno nie wystarczy na cały okres kolędowania, także jest się czym cieszyć.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj Paweł Bębenek. Szukajcie w swoich miastach ogłoszeń o warsztatach, bo jeśli takie znajdziecie, to będziecie mieć piękną okazję, żeby pośpiewać razem z nim i doświadczyć czegoś więcej niż tylko ładnej melodii, tylko spotkania.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Naukowcy spotkali się z pewnym fenomenem. Otóż jedno na 1000, a może na 10 000 dzieci, nie pamiętam, chodzi o noworodki, reagowały na każde wejście matki płaczem. Inne kobiety wchodziły do pomieszczenia, w którym był noworodek i dziecko uśmiechało się, czy było neutralne emocjonalnie. A tutaj za każdym razem kobieta wchodzi, dziecko płacze. No, ponieważ te badania były w latach 70., kiedy jeszcze te wszystkie historie New Age'owe, 68 rok, hippisi, dzieci kwiaty i tak dalej, to było na fali, więc naukowcy, co zabawne, założyli, że być może istnieje jakaś energia. Energia, która sprawia, że matka wchodzi i ta energia dziecko skłania do takiej właśnie reakcji. Badano różne hipotezy. W pewnym momencie któryś z naukowców wpadł na pomysł, żeby sfilmować kobietę przy pomocy kamery, która tak szybkie robi stop klatki, że można przy jej pomocy obserwować lecący pocisk. No i co się okazało? Okazało się, że te dwie czy jedna matki na 1000 czy na 10 000, kiedy wchodziły do pokoju, w którym było ich dziecko, unosiły brwi w jakiś bardzo specyficzny sposób. I to był ten sygnał, który sprawiał, że dziecko płakało. Możecie Państwo wejść na setki stron, możecie Państwo na Facebooku zobaczyć dziesiątki osób, które będą Was przekonywały, że istnieje subtelna energia, że czakramy, że wibracje, tralalala. Nic takiego nie istnieje. Nie zapomnę jednego z Dominikanów, który na moje właśnie takie wypowiedzi, kiedy jeszcze chodziłem z tych wszystkich okultystyczno-new age'owych historii, kiedy mówiłem mu, że na widok takiej osoby, czy w takim momencie, tak mnie kręci w czakramie splotu słonecznego, a on mówi, a może po prostu miałeś sraczkę. Do usłyszenia i zobaczenia.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Tato, przychodzimy do Ciebie, żeby skorzystać z daru czasu, żeby Ciebie chwalić, Panie, za to, co robisz, za to, że jesteś, za to, że przytulasz, że wspierasz, że dajesz nadzieję. Będzie Tobie chwała, cześć, uwielbienie. Kochany Jezu, dzięki Ci za Twoją przyjaźń, za Twoją obecność i za to, że zdecydowałeś się zginąć za nas. Duchu Święty, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, dzięki Ci za każdą Twoją obecność, za radość serca, za natchnienia. Prosimy Cię, Panie, żebyś teraz ożywiał naszą rozmowę, żeby Twój Duch, Boże w Trójcy Jedyny, był tutaj z nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj zapraszam. Pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Karolina Mackiewicz. Witaj.
1: Witaj.
0: Czemu Bóg pozwala ludziom się poranić, a jest wszechmocny, zanim ich do siebie przyciągnie?
1: Wiesz, to wydaje mi się, że pozwala na to, żeby człowiek zobaczył, jak bardzo Bóg dręczy go własną głupotą, jak bardzo potrafimy być bezsilni wobec właśnie głupoty. I chce nam to pokazać na naszym własnym przykładzie. Pozwala nam doświadczać samookaleczania się takiego umysłowego i takiego zmysłowego. Często właśnie po to, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo wykańcza nas pycha i jak bardzo nam jest niepotrzebna tak naprawdę. Myślę, że to właśnie Bóg chce nam pokazać i powiedzieć, i przez to też właśnie powiedzieć, jak strasznie nas kocha. I trudno sobie wyobrazić życie człowieka usłane różami tylko i wyłącznie, bo ani człowiek by się nic w takiej sytuacji nie nauczył, ani niczego dobrego by nie dokonał. Myślę, że właśnie dlatego.
0: Kiedy dowiedziałaś się, że cię Bóg kocha tak bardzo?
1: Ja tak podskórnie czułam to zawsze, ale od momentu śmierci mojego taty, którą przeżywam do tej pory tak naprawdę, ale już dużo bardziej spokojnie. Miałam wtedy 15 lat, teraz mam 33. Tak naprawdę pierwsze spotkanie z tą myślą o Bożej miłości przydarzyło się dopiero 1,5 roku temu na fundamencie rekolekcji ignacjańskich.
0: Ale skąd pomysł, żeby iść na rekolekcje ignacjańskie?
1: To było tak. Ja jestem w parafii świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej. Kiedyś ksiądz Darek Michalski zapraszał do Radości, do domu rekolekcyjnego ojców jezuitów w Radości na sesję taką weekendową. Cierpienie Boga, a cierpienie człowieka. To był kwiecień ubiegłego roku. I tam zaczęłam się trochę oswajać z tą duchowością. Byłam wtedy strasznym dzikusem jeszcze i taka byłam pozamykana. Ale zaraz szybciutko zapisałam się od razu na fundament do Gdyni.
0: Pierwszą część 4-tygodniowych rekolekcji ignacjańskich, którą w większości domów w tej chwili rekolekcyjnych, ignacjańskich, jezuickich, od której się zaczyna.
1: Tak, to znaczy to jest nawet nie pierwsza część z czterech, tylko jeszcze takie przygotowanie. Tak. Nauka jakby modlitwy i całej duchowości. I to oczywiście teraz mogę to powiedzieć jasno i wyraźnie, że Duch Święty zaczął tak we mnie działać, że i było miejsce, bo to nie jest tak łatwo się dostać od razu. To było to od sesji do fundamentu minęło jakieś kilka tygodni zaledwie. I to szło z jakąś taką ogromną siłą, taką ogromną falą, tak jakbym czuła, że Bóg tak bardzo się cieszy, że chce do Niego wrócić. Mimo, że wielokrotnie czytałam świadectwa, że coś przeszkadza ludziom w przyjeżdżaniu na rekolekcję, albo coś się dzieje takiego, że nie mogą, chorują, coś takiego się odbywa. U mnie się nic takiego nie stało. Wręcz przeciwnie, wszystkie warunki sprzyjały i łącznie z tym, że nawet pogoda, jak ja przyjechałam do Gdyni, to się nagle z jakiejś ogromnej burzy i deszczu i ulewy zrobiła przepiękna i tak była przez cały czas fundamentu.

0: ci, którzy nie byli w tym domu rekolekcyjnym, nie wiedzą, jak on jest położony, bo jest położony na bardzo wysokiej skarpie i na samej górze tego domu rekolekcyjnego jest taras, czyli jest przepiękny widok na morze i na horyzont, co nie ukrywam, bardzo pomaga rekolektantom w takim skupieniu. No i tak i na podczas fundamentu dowiedziałam się tego bardzo wyraźnie, że Bóg mnie bardzo kocha.
1: Jaki był dom, z którego wyszłaś? Religijny?
0: Tak, to był taki dom tradycyjnie religijny, to znaczy był dobry. Oczywiście chodziliśmy do kościoła, chodziłam na religię, chodziłam do spowiedzi.
1: Jakie to są środowiska, jakie miejscowości, małe, duże?
0: Warszawa, wszystko to jest Warszawa Mokotów. Całe moje życie się toczyło tutaj i toczy do tej pory. Mój ojciec był psychologiem, właściwie pedagogiem dziecięcym z psychologią, jakoś to było związane, nie pamiętam teraz dokładnie, ale pracował jako dyrektor w pogotowiu opiekuńczym. Był też takim społecznikiem. Taki właśnie był mój dom i moja mama i mój ojciec. Jestem jedynaczką, więc nas było troje. Oboje bardzo, bardzo wrażliwi, bardzo społecznie nastawieni, bardzo porządni ludzie. Taki mój dom był dosyć ciepły. Ja miałam strasznie dużo zajęć poza lekcyjnych. Grałam na skrzypcach poza szkołą zwykłą, więc czyli chodziłam do szkoły muzycznej, miałam strasznie zapełnione dni. Tak naprawdę my byliśmy tak naprawdę z moim ojcem w takiej wielkiej komitywie i przyjaźni. Ja później dopiero zauważyłam, jak jego już nie było, że on tak naprawdę mnie tak bardzo trzymał w takiej złotej klatce i tak. To dzieciństwo było takie strasznie skupione na obowiązkach, na takim wychowaniu dosyć surowym, a jednocześnie z wielką miłością ojca do dziecka. Takie to było bardzo żarliwe. Oj, tak mój dom wyglądał do pewnego momentu. Dobry taki, co czuwa nad nami i tak naprawdę niewielką miałam jego świadomość, a może nie tyle niewielką, co nie do końca taką poważną. To była taki stan, który jest dla mnie, był dla mnie naturalny, Bóg był i to tak jak jest babcia, jak jest dziadek, jak jest cała rodzina, tak taki Bóg mniej więcej istniał.
1: Ale prosiłaś go o coś, dawał ci coś, rozmawiałaś z nim?
0: Nie przypominam sobie szczególnych jakichś rozmów, jakiegoś szczególnego kontaktu. Bo to tak zwykle bywa, że jak dziecko jest szczęśliwe i nie potrzebuje jakiejś stymulacji wewnętrznej, to jakoś też to nie wpada na pomysł samo, żeby jakąś rozmowę przeprowadzać szczególną. Od dorosłych tego nie pamiętam, może ich krzywdzę w tym momencie, ale od dorosłych nie słyszałam takich zaproszeń ewangelizujących dziecko. Nie słyszałam takich zaproszeń do rozmowy z Bogiem, jakiegoś takiego życia duchowego, pogłębionego. Możliwe, że to dzieciom wystarcza po prostu taka świadomość i jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, że Kościół to jest takie miejsce, do którego się zawsze wraca i które tam... Wtedy to było 70, 80 lata, to jeszcze Kościół miał taką spełnią rolę społeczną ze wszystkimi tego konsekwencjami, także materialnymi, bo na przykład wszyscy pamiętamy takie paczki z Ameryki, to był Kościół, to też takie poczucie, że Kościół się człowiekiem opiekuje.
1: Jaką byłaś osobą w podstawówce? Do przodu czy do wnętrza?
0: Nie byłam za bardzo towarzysko, chociaż miałam sporo znajomych, ale zawsze czułam się trochę taka troszkę odosobniona, bo po pierwsze grałam na skrzypcach, co wtedy było szczytem po prostu...
1: Snobizmu?
0: Nie, nawet to nie snobizmu, to raczej był szczyt, brzydko mówiąc, obciachu dla rówieśników, którzy po prostu sobie chodzili do szkoły. To było już taki tak strasznie nie dla ludzi zajęcie, granie, że jeszcze na fortepianie, na flecie, co tak, na gitarze, no ale na skrzypcach to już był...
1: Pase, tak?
0: Tak. Tak trochę właśnie ja na przykład przeżywałam takie momenty, kiedy koleżanki miały jakieś, znaczy robiły mi jakieś złośliwości. I to troszkę też mnie tak odsuwało od takich ludzi, od rówieśników. Ja zawsze trochę żyłam tak w świecie marzeń, trochę sobie wymyślałam ludzi, z którymi przebywam, trochę też ich dopasowywałam w wizerunki ludzi, którzy są do tego, co ja bym chciała, żeby było. Nie byłam odludkiem, ale nie byłam blisko zaprzyjaźniona z wieloma osobami jakoś tak. To wszystko były bliskie relacje, ale tak wybiórczo miałam jedną koleżankę. I to było wszystko tak naprawdę.
1: I czas buntu?
0: Czas buntu przyszedł chwilę po śmierci mojego ojca.
1: Wiedziałeś, że on będzie umierał?
0: Nie, w ogóle wyszłam do szkoły. Była godzina 7:30 i po pierwszej lekcji przyszła do mnie mama, zabrała mnie do gabinetu lekarskiego i powiedziała, że mój tata nie żyje. To był nagły atak. Na pewno był chory od jakiegoś czasu, ale leczył się na żołądek, a to było prawdopodobnie tylko takie, to się kiedyś to określenie słyszałam, maska brzuszna jakichś dolegliwości sercowych, bardzo poważnych, które nieleczone odpowiednio, po prostu stworzył się zator i mój ojciec umarł w kilka sekund dosłownie.

0: to było o tyle szokujące, że dwa dni wcześniej wróciłam z Austrii, gdzie byłam na jakiejś tam wymianie szkolnej i te dwa dni po moim powrocie, kiedy to było, jak się okazało, ostatnie dwa dni wspólne, był czas takiej radości ogromnej i takiego cieszenia się, że wróciłam, że jesteśmy razem znowu, że rodzina w komplecie. No i to trwało krótko i potem...
1: Ale jak to przyjęłaś? Czy w ogóle Bóg był w tym momencie...
0: Nie. W ogóle nic. Nie. To była jakaś szalona rozpacz, która jeszcze przy moim...
1: Ale w tym czasie, kiedy byłaś w Austrii, czy Bóg był jakimkolwiek punktem odniesienia w twoim życiu?
0: Nie. Wtedy nie. Wtedy nie. To był początek liceum. To było cały czas taka powierzchowna, dziecinna wiara, taka obowiązkowość pewna, jakieś zasady moralne, które wiem teraz dobrze dopiero, że one dzięki temu, że wpajano we mnie od dzieciństwa, może nie były poparte jakąś głęboką duchowością, głębokim spotkaniem z Bogiem, ale one spowodowały, że jednak się trzymałam jakoś pionu przez całe życie, które było takie no różne bardzo. I no i okres buntu tak naprawdę zaczął się chyba, myślę, że w wieku, jak miałam 16-17 lat i trwał aż do 30 prawie. Oczywiście to nie jest tak, że cały czas się wyrywałam spod kontroli albo też sama nie chciałam sobie tej kontroli nadać, ale bardzo dużo rzeczy chciałam spróbować w życiu.
1: Czego byłaś świadoma? Buntując się. Jak wyglądał twój świat?
0: Ja byłam świadoma przede wszystkim tego, to był taki bunt przeciwko zabraniu mi jedynego autorytetu. Mamę zawsze bardzo kochałam, ale zawsze było tak, że my byliśmy z ojcem, ja byłam wpatrzona w niego jak w obrazek i mama nie była dla mnie nigdy autorytetem. Bardzo długo to trwało, zanim ja zobaczyłam, kim ona jest tak naprawdę i naprawdę i długo to trwało, zanim została moim autorytetem i jest do dziś. Natomiast wtedy tak jakby poczułam się, jakbym straciła jedyną osobę, przed którą jakby, która jest moim sumieniem, która widzi, która ocenia mnie, która może mi coś podpowiedzieć, co robić, czego nie robić. W momencie, kiedy zostałam sama z całym życiem, to znaczy tak mi się wydawało oczywiście, bo to gdzie w wieku 15 lat człowiek po prostu nie zostaje sam. To nie jest tak, że zostaje sam, tylko tak myślałam wtedy. I moja świadomość była taka, że ja sobie sama z życiem poradzę i tak trochę bez sensu zacisnęłam zęby na życie. Bo wtedy mi się wydawało, że jestem kompletnie sama i w związku z tym życie mnie na pewno zaraz zaatakuje. W związku z tym ja na wszelki wypadek muszę być odporna. I taki miałam... Zakładałam sobie taki ogromny pancerz. Coraz większy, coraz większy, coraz grubszy i coraz bardziej miałam zaciśnięte zęby. Co było też fizycznie się objawiało, bo miałam jakieś straszne problemy z głową, z kręgosłupem, takie nerwowe już wtedy. Leczyli mnie bonifratrzy, nie do końca mnie wyleczyli, ale to było widać, że po prostu od początku panował taki ogromny stres i taki brak poczucia bezpieczeństwa nagły. I wobec tego braku poczucia bezpieczeństwa to na początku właśnie taki atak, taka walka ze światem, który ewentualnie mógłby mnie zaatakować. Czyli taka cały czas w gardzie jakby. A potem, jak się okazało, że świat mnie tak do końca nie atakuje, no to hulaj dusza, piekła nie ma.

0: to, który, nie jestem oczywiście z żadnym z nich, w związku z tym były nieudane, a nie trudno się domyślić, że osoba, która nie ma ojca, bardzo pragnie ciepła i poczucia bezpieczeństwa. I na siłę też szuka takich osób, które mogłyby to zapewnić. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew czemukolwiek. I moje życie to było kilka takich związków, które mnie za każdym razem, kolejny związek coraz bardziej mnie kaleczył i ranił, bo za każdym razem po jego zerwaniu, bo to ja też decydowałam o tym, że nie chcę być z tymi mężczyznami, powodował, że czułam się, jakbym była w grze komputerowej, w której mam coraz mniej żyć. Czyli tak jakbym przestała wiedzieć, o co w tym życiu chodzi. Ponieważ mi się nie udał ten związek, ten jeszcze następny, to była jakaś dla mnie oznaka, że ja jestem coraz gorsza. Że jakby, że się nie rozwijam, a wręcz przeciwnie, że jestem coraz bardziej taką żałosną osobą. No to też była oczywiście była kwestia jakiejś niesubordynacji na studiach, potem w pracy, bo wtedy, kiedy mi się nie podobało w jakiejś pracy, to po prostu wychodziłam, trzaskałam drzwiami, mówiłam, mam was gdzieś i po prostu nie podoba mi się i koniec. Oczywiście wtedy uważałam, że to jest jakaś niezależność i taka
1: odwaga. Mało kto tak postępuje.
0: Tak, a potem się okazywało, że no dobra, wszystko fajnie, tylko że po pierwsze nie mam pieniędzy, siedzę w domu zamiast chodzić do pracy i taka to moja niezależność właśnie jest, że to tak naprawdę niczemu nie służy. I tak naprawdę to całe moje życie, jakieś też wyprowadzanie się z domu, jakieś takie ruchy bardzo buntownicze. Ja się wyprowadziłam z domu chyba mając lat 18 czy 19, jakoś tak. Nawet pamiętam jak dziś moją pierwszą wyprowadzkę z domu, siedziałam na przystanku z torbą i nie wiedziałam, gdzie mam pójść. Coś niewyobrażalnego dla mnie teraz. I jak sądzę, wiem, strasznym bólem okupiła to moja mama, która została sama ze mną. Czyli jak się wyprowadziłam, to zupełnie sama. No i wiem, jak ją to bolało. No i takie całe życie właśnie z torbą gdzieś między jednym domem a drugim. Jakaś próba też ustabilizowania się. Jestem po ślubie cywilnym, już po rozwodzie, ale to małżeństwo trwało jakiś rok. 10 lat temu to miało miejsce. Z jakimś wydawało się normalnym człowiekiem. Bardzo, bardzo normalnym, bardzo dobrym, poukładanym. No ale oczywiście mi to się nie podobało, bo był za bardzo poukładany i za bardzo normalny. I tak właściwie cały czas. Tak było bardzo długo.
1: Nie rozumiem powodu tego buntu, tak naprawdę.
0: Ogromna pycha, jak to teraz widzę.
1: Ale powiedz mi, co teraz sądzisz na temat swojej relacji z ojcem? Czy ona do końca była okej?
0: Nie sądzę, żeby była okej, dlatego że wiem, że musiałam mu jakoś duże rzeczy wybaczyć. Udało mi się tego dokonać dopiero niedawno, też za pomocą sesji ignacjańskiej, ale mniej więcej wiem, że miał taki dziwny na mnie sposób, że z jednej strony bardzo mnie chwalił i bardzo jakby mówił o mnie, znaczy głównie o mnie właśnie, ludziom dookoła, same piękne rzeczy i kiedyś znalazłem nawet list kogoś do ojca, w którym czytałam o sobie przecudne rzeczy, które właśnie ojciec powiedział tej osobie, a ta osoba to wspominała jako coś, jako przepiękne wrażenie. Natomiast w stosunku do mnie potrafił mnie na przykład upokarzać bardzo często przed ludźmi. To znaczy karać, nie wiem, krzyczeć na mnie, karać mnie przy ludziach. Były takie momenty, że właśnie bardzo, bardzo się bałam upokarzać.

korzenion. Aha, no to były to, to były najstraszniejsze momenty, kiedy na przykład potrafił się tak strasznie obrazić na mnie. Ja byłam wtedy dzieckiem, pamiętam chyba 12-letnim, taki jeden raz. Ale to było bardzo często z tego, co ja pamiętam, że potrafił na przykład zamknąć się u siebie w pokoju na 2 tygodnie. To znaczy nie to, że nie wychodził, tylko po prostu jak tylko przychodził do domu, to zamykał drzwi i nie odzywał się do mnie przez 2 tygodnie. No to są takie... Ponieważ zostałam bez odpowiedzi na pytania dlaczego, bo te odpowiedzi... Pytanie mogłabym zadać, jeżeli bym jakby spotkała się z nim w dorosłym życiu. No to te wszystkie sytuacje pozostały otwarte i tak naprawdę... cały czas poszukiwałam odpowiedzi, dlaczego tak było. I tak naprawdę to ta cała pycha i taka rozrzutność i marnotrawienie to było cały czas takie odpowiadanie sobie na pytanie, ile muszę zrobić i co muszę zrobić i jakie rzeczy powinnam robić, żeby zostać zaakceptowana przez mojego ojca albo przez kogokolwiek.

0: zasługiwanie się.
1: Tak, to jest takie coś, jakby miała na sobie taki napis kup mnie. I to dotyczyło różnych relacji, bo to dotyczyło nie tylko jakichś tam damsko-męskich, ale wszyscy, którzy ze mną mieli jakkolwiek do czynienia, byli przeze mnie traktowani jako ktoś, komu muszę przedstawić się w jak najlepszym świetle, bo inaczej mnie nie zaakceptuje. W tej mierze, w której mamy się ze sobą porozumiewać.
0: Jaki jest twój stan ducha przed tymi jezuitami, przed tym w ogóle pierwszym zaproszeniem, na które... No bo tych zaproszeń było więcej. I wiesz, rok wcześniej, jakie... 4 lata wcześniej.
1: Wiesz, co było niezwykłego? Pamiętam dziś pewną moją wizytę w kościele, bo jeden z, chyba ostatni mój narzeczony, o którym bardzo poważnie myślałam, ale no to się nie udało znowu. Z nim zaczęłam chodzić do kościoła.
0: Wcześniej nie chodziłaś.
1: Nie, przerwałam chodzenie do kościoła na długi czas. Znaczy nie, jeszcze później tak.
0: Buntu.
1: Ale no, na pewno przez jakieś 8 lat zaglądałam tam sporadycznie i też z takim poczuciem winy. Na początku to nie było tak, że na początku po prostu nie chodziłam, bo w ogóle mi to nie było potrzebne, a potem pamiętam, że chodziłam tak do przedsionka, jako ktoś taki niegodny zupełnie, żeby wejść do środka. Też mi nikt nie wytłumaczył, że to nie tak, no ale sama się mogłam domyśleć też. Nie ma co zwalać winy na innych. No i z tym moim ówczesnym chłopakiem zaczęłam chodzić do kościoła. A zaczęło się już we mnie dziać coś takiego, co... Jakby zauważanie tego marnotrawienia życia. I zaczęłam się strasznie bać. Teraz widzę, że to było tak, że nareszcie ze mnie to zaczynało wychodzić. To strasznie boli, to wychodzenie tego na jaw. Bo ja musiałam sobie też opowiedzieć sobie samej całe życie i zgodzić się na to, że tam popełniłam masę głupot, masę błędów i masę razy się kaleczyłam. I w pewnym momencie pamiętam, to było na Narbuttach w kościele świętego, pod wezwaniem świętego Szczepana. Tam jest taki krzyż dosyć duży, wyrazisty i to było 4 stycznia. To ja, nie, pamiętam takie rzeczy jakieś dziwne, ale... Trochę sobie obchodzę te święta wewnętrznie co roku. Wtedy pierwszy raz powiedziałam to. Oczywiście bardzo, w bardzo niedużej świadomości, ale jak sobie teraz zdaję sprawę, co to było, co to był głos, który mi, słowa, które mi podpowiedział Bóg. Słynne, Panie Boże, nie daję rady, pomóż. I jeżeli ktoś mówi o tym wietrze, który wieje, to był właśnie ten wiatr pierwszy, który mnie trochę tak porwał.

0: Oczywiście nie zmieniło się wiele, ale też zaczęłam mieć świadomość tego, że jeżeli będę cierpliwa, jeżeli przytrzymam to wszystko i jeżeli będę słuchać wewnętrznego głosu, to gdzieś kiedyś istnieje szansa, że się poprawi, że będę mogła żyć jak człowiek, bo wtedy myślałam, że jestem najgorszym człowiekiem na świecie. To jest klinicznie też jakby stwierdzone przy depresji, przy tego typu stanach, nerwica lękowa. Nerwica lękowa towarzyszyła mi przez ponad 3 lata, bez przerwy. Budziłam się z lękiem i zasypiałam bez przerwy od rana do wieczora. Bałam się rzeczy niedorzecznych. To nie było jakieś psychozy oczywiście, ale to było oczekiwanie na cios, oczekiwanie na najgorsze, wynajdywanie najgorszych scenariuszy, jakie mogłyby się tego dnia akurat przydarzyć. No i koszmarna samotność, bo też było mi na tyle wstyd i na tyle mi było głupio zmarnowanie mojego życia dotychczasowego, że też nie chciałam się z nikim dzielić, bo to po prostu uważałam, że... Nikt tego nie wytrzyma, a poza tym, jeżeli wytrzyma, to wyjdzie, otrząśnie się po prostu po wyjściu i pójdzie swoją drogą, będzie miał rację.
1: Ale ta nadzieja, o której mówisz, która się pojawiła, to jest rzecz niezrozumiała w porządku psychicznym.
0: To jest niezrozumiałe i dlatego się bardzo kurczowo tego trzymałam, bo to było tak niezrozumiałe.
1: Ale wiedziałeś, że to jest co jest nowego w twoim życiu? A kojarzyłaś to z tą pierwszą modlitwą?
0: Tak, bo to od tego momentu trwało i jakby to, tak można powiedzieć, że się trochę rozpychało w moim życiu. Ten pierwszy efekt, który usłyszałam, to był tak irracjonalny, tak alogiczny w ogóle w mojej sytuacji. Bo była taka sytuacja, że ja nie miałam właściwie pracy, nie chodziłam do pracy, nie wiedziałam, co chcę robić. Ja już przestawałam w ogóle panować nad swoim życiem, takim zwykłym, takim codziennym. Korzystałam wtedy z pomocy tego mojego ówczesnego chłopaka, który powiedział, żebym się nie przejmowała, że on mi będzie dawał pieniądze i rzeczywiście mi bardzo pomagał przez długi czas. No ale to nie na tym życie polega. Ale gdyby nie on, to myślę, że byłoby mi dużo trudniej. I tak się kurczowo trzymałam tej pierwszej chwili, tej pierwszej myśli, tego absolutnie nielogicznego przewiania jakby umysłu przez jakieś świeże powietrze, że to jakby jakaś zupełnie nowy pierwiastek chemiczny, w ogóle coś nowego zupełnie. I też coś, co teraz mi się wydaje normalne, bo ja już się do tego przyzwyczaiłam, ale słuchanie takich natchnień, patrzenie, obserwowanie tego, co mi na przykład przykuwa uwagę. I to może będziesz chciał wyciąć, dlatego że to jest reklama tego radia, ale to było tak, że... Ale to jest prawda, to jest absolutna prawda, bo na Rakowieckiej były plakaty, chyba nadal są do tej pory, reklamujące radio. Tam była ta rybka, ten częstotliwość, Sielskie Fale albo Radio Józef, nie pamiętam. Taki dosyć znany plakat. I coś z tą częstotliwością takiego było, że po prostu po przyjściu któregoś dnia z kościoła włączyłam radio i usłyszałam któreś ze świadectw. Usłyszałam, głównie słuchałam wieczornych audycji. A to był moment, kiedy myślałam o sobie, przypominam, jako o kimś najgorszym na świecie. W momencie, kiedy usłyszałam ludzi, którzy w radio mówią o sobie, a mają inne, ale też tak strasznie ciężkie życie, że naprawdę aż serce się kroi na kawałki, to pierwsze wrażenie, że nie jestem sama, że nie jestem najgorsza, że może to nie jest tak do końca. I wieczorne audycje Radia Józef właśnie. To był taki moment, kiedy mi się zaczęło przecierać. Pamiętam, to była zima, jeszcze przed właśnie przed tą sesją ignacjańską pierwszą, czyli 2 lata temu. I pamiętam taki stan, że leżałam sobie na kanapie i tylko słuchałam, jak najmniej chciałam wykonywać ruchów, bo czułam, że to jest coś takiego, co mi po prostu nagle dolewa jakiegoś optymizmu i takiego współczucia, że ja strasznie dużo słyszałam tak w tych audycjach i strasznie dużo do mnie przemawiało, tak jakby między wierszami, i jakoś tak się oczywiście zdarza, że słyszymy te fragmenty Pisma Świętego, które mamy usłyszeć, i te psalmy, i te pieśni, i takie wypowiedzi, które właśnie wyławiamy, dlatego że akurat zostały do nas powiedziane. Także ta zima 2 lata temu to był taki moment, kiedy mi zaczęło wracać życie. I wtedy właśnie zaobserwowałam w sobie pierwsze 5 minut, podczas których się nie bałam. I tak potem, i tak to zauważyłam, że ojej, nie bałam się przez 5 minut. I postanowiłam się tego trzymać.

0: tak...
1: Jest wśród nas.
0: Krok po kroku, to trwało ponad, nie wiem, kilka ładnych miesięcy trwało, zanim przestałam się bać w ogóle, znaczy bać, dygotać wewnętrznie. Ale to już wiedziałam, że to już jest, jakby powrót. Wtedy usłyszałam też niestety o szatanie, o złych duchach i demonach, które walczą o człowieka dosyć okrutnymi, inteligentnymi metodami. I oczywiście na początku się tego przestraszyłam, że mnie złapią i nie puszczą. Oczywiście mówiąc tak kolokwialnie, ale... Ale bałam się, że mnie nie wypuszczą, że będę się znowu bała, że ta sytuacja jest taka na chwilę tylko, że dostałam się do jakiejś bajki i że za chwilę się obudzę.
2: Kiedy pojawia się Bóg w tej historii? Bo na razie mówisz o psychice.
0: Tak.
2: Ale nadzieja jest już duchowa.
0: Jest już duchowa i to...
2: Bo to jest
0: wiesz, kiedy się
2: wbrew,
0: pojawia?
2: Bo to jest nadzieja wbrew wszystkiemu.
0: Ja pierwszy raz, kiedy usłyszałam taką pieśń, która się często pojawia w radio, będę śpiewał Tobie mocy moja, bo Ty jesteś moją nadzieją. Coś tam, nie wiem czy cały, ale nie będę się bać. I to nie będę się bać i te słowa, które tam mnie tak wcześniej jak śpiewa i bać się nie będę, tak. To on śpiewa, powtarza to wielokrotnie, rozwija tę frazę i to powtarzanie spowodowało, że mi słowo nadzieja i nie będę się bać zaczęło się kojarzyć z Bogiem bardzo.

0: Ale tak naprawdę z wielką taką mocą, bo długo na mnie czekał, pojawił się w moim życiu właśnie w Gdyni, podczas fundamentu.
1: Co to znaczy pojawił się?
0: To było takie przeżycie. Ja to w ogóle jestem strasznie takim emocjonalnym człowiekiem, takim dosyć wrażliwym. I był taki moment, kiedy tam, bo to trzeba wiedzieć, że odpowiednimi czytaniami poprzedza się medytację i te odpowiednie czytania oczywiście są w takiej kolejności i konferencje są w takiej kolejności, żeby przeprowadzić na tym, który przechodzi przez rekolekcję, jakiś proces duchowy i dojście pewnego stadium. I było tam czytanie o Zacheuszu, które, ponieważ się często pojawia w liturgii, nawet było w ostatnią niedzielę, zawsze mnie strasznie raduje od tego czasu, bo po tej medytacji nad tym fragmentem Pisma Świętego coś się we mnie strasznie załamało i poleciałam do kaplicy, po prostu się rozryczałam i po prostu tak jakby wyrzuciłam z siebie wszystko, co jeszcze się we mnie tam kotłowało, jakieś takie niewybaczone rzeczy. I pamiętam, że jak wyszłam stamtąd, ja nie mogłam chodzić w ogóle. Byłam tak wstrząśnięta tym momentem. To trwało chyba, nie wiem ile, ale mówiono mi, że z godziny, że już się zastanawiali, czy nie wołać jakichś sił medycznych, bo to jest strasznie płakałam i strasznie nie mogłam skończyć. Słyszałam tylko takie, właściwie nawet nie słyszałam, tylko widziałam przed swoimi oczami, nie umiałam powiedzieć słowa i tylko jedyne słowa, które w pewnym momencie do mnie dotarły, to było: Jezu, ufam Tobie. I tak jakbym miała je powtarzać do momentu, kiedy nie stanę z powrotem, nie wrócę do świadomości, do rzeczywistości. I tak i wtedy naprawdę czułam, tak jakby Jezus spacerował koło mnie do końca tych rekolekcji, tak jakby mnie trzymał za ramiona i mówił: nic się nie bój, już teraz będzie łatwiej. Jest od tego czasu.

0: ja kiedy mam jakiś problem taki, że się na przykład strasznie znowu zaczynam czegoś bać, albo kiedy nie wiem, co powiedzieć, kiedy nie wiem, jak się modlić, to widzę cały czas przed sobą te trzy słowa. To jest taki mały modlitewnik, który się składa tylko z trzech słów.
1: I co będzie?
0: Przede wszystkim już nie, nie poza taką silną relacją z Bogiem, która trwa od tego zdarzenia i się rozwija i czuję naprawdę niezwykłą jego obecność, to bardzo się modliłam o ludzi w moim życiu, bo byłam sama kompletnie. I nie dawałam sobie pomóc ani mojej mamie, ani nikomu. Ale potem bardzo się modliłam o to, żeby postawił na mojej drodze ludzi. I postawił. Żeby pomógł mi pomagać innym. I pomógł mi pomagać innym.
1: Jak?
0: Nie chcę mówić, ale wiem, że ta chęć, żeby jakby się nie zatrzymywać na sobie, wyrażona w formie prośby do Pana Boga, żeby mi jakoś to podsunął mi jakiś pomysł. Ona została jakoś spełniona i jest cały czas. Jestem bardzo szczęśliwym życiowo człowiekiem. Tak szczęśliwym po prostu z tego powodu, że mogę wstać rano i się cieszyć tym dniem, dziękować za niego też. To jest taki element stały porannej modlitwy, że dziękuję mu za ten dzień, który się właśnie zaczyna. Bo mam szansę dzisiaj być jego narzędziem. I to jest dla mnie takie... Taki spokój, że jest ze mną cały czas i że teraz będzie inaczej, że cokolwiek zrobię, to będzie tak, jak on chce, bo ja się całkowicie poddaję jego woli, codziennie to mu mówię i nie tylko takie sprawy, z którymi się męczę, albo które są dla mnie jakimś dylematem, albo wymagają mojej decyzji, tylko po prostu wszystko. Oczywiście musiałam się tego nauczyć. Sama swoją duszę musiałam tego nauczyć, ale oczywiście nie sama, bo wiadomo, że to tak nie jest. Myślę, że będzie dobrze.
1: Jakie jest twoje powołanie?
0: Strasznie się modlę o rodzinę. Chciałam założyć rodzinę.

0: Kim jest ten Jezus, który przy tobie jest? Kto to jest? Jakie ma cechy?
1: Jest przyjacielem. Jest przyjacielem takim... Przede wszystkim ma ogromne poczucie humoru.
0: Jak się o tym dowiedziałaś?
1: Bo mi często takie sytuacje się przydarzają, że po prostu tak myślę o tym. Takie po prostu sytuacyjne...
0: Czyli on konstruuje jakieś rzeczy, których człowiek nie może skonstruować?
1: Tak.
0: W których odczytujesz, że się...
1: Tak, to są takie właśnie alogiczne spotkania jakieś... Też jakby mam zwyczaj medytacji ignacjańskich, no nie codziennie, to nie będę się oszukiwać, ale kilka razy w tygodniu. Jeżeli pojawia mi się na przykład jakaś myśl podczas tych medytacji i okazuje się, że nadchodzi jakiś taki moment, kiedy to się dzieje naprawdę, ale oczywiście to jest tak, że to jest niemożliwe do wytłumaczenia, no to i wtedy wiem, że to są takie sygnały.
0: A skąd wiesz, że jest przyjacielem?
1: Bo to czuję w sercu. To jest takie poczucie, które właśnie też... To jest to pocieszenie, tak, które jest w tytule tej audycji. I że jest w moim sercu pokój. Mimo często... No ja nie mam też znowu życia usłonego różami dzisiaj, ale jest to takie poukładane. Ale jest też się składa z wielu trudnych momentów i... Ale jeżeli mimo tych trudnych momentów czuję w sercu pokój i to taki... To nie jest jakieś takie uspokojenie sztuczne i chwilowe, tylko to jest po prostu pokój w sercu. Taki... No to jak mam nie powiedzieć, że jest moim przyjacielem? To jest chyba jedna z niewielu rzeczy, które można dostać za darmo. Taki pokój w sercu. I to... To takie rzeczy się dostaje od przyjaciela, od kogoś, kto kocha bardzo i bezwłaściwie, bezgranicznie.
0: Jaki jest największy pozorunek od niego?
1: No ten pokój w sercu właśnie. Bo to jest coś, czego ja nawet nie wiedziałam, o czym nie wiedziałam, że istnieje coś takiego. Zawsze to mi gdzieś mijało koło ucha. Nawet mimo powtarzania takiego zapewnienia w Eucharystii. I do mnie to nie trafiało. Nie byłam w ogóle świadoma, że coś takiego istnieje. Nagle po prostu takie coś otrzymałam. To jest jedna z piękniejszych rzeczy w ogóle, jakie można dostać. Jakie można dostać, bo wszystkie inne dary i łaski, myślę, że opierają się na takim pokoju w sercu, bo to jest podstawa.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: O nawrócenia ludzi młodych, albo może niekoniecznie tylko młodych, którzy są tak na granicy i bardzo cierpią, bo bardzo, może by już bardzo chcieli w sercu wrócić do Boga, ale coś im jeszcze bardzo przeszkadza.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Karolina Mackiewicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Witam serdecznie. Jakiś czas temu w jednej z mainstreamowych i mających bardzo wielki zasięg telewizji w Polsce, w TVN-ie, w programie śniadaniowym miała miejsce taka oto rozmowa. Zastanawiano się bowiem nad tym, gdzie według zasad Feng Shui powinna stać choinka. Czym jest Feng Shui? Feng Shui to jest takie starożytne przekonanie, że jeśli będziemy manipulowali swoim otoczeniem, to będziemy mieli wpływ na swój los, na zdrowie, na relacje, na rodzinę, a wreszcie na sukces życiowy czy finansowy. Feng Shui jest całkowicie irracjonalną metodą oswajania rzeczywistości. Oczywiście każdy człowiek chciałby mieć kontrolę nad swoim życiem, nad swoim losem. Tyle tylko, że Feng Shui jest taką dziedziną złudną. Tak? Ta nadzieja składana w Feng Shui jest po prostu absurdalna. Jak zaczęła się przygoda z Feng Shui? Otóż Feng Shui rozpoczynała się od tego, ta praktyka i przekonania intelektualne, w jakim miejscu w chacie należy postawić piec. Ja oczywiście rozumiem, że te parę tysięcy lat temu taki chłop chiński, który no, praktycznie wpływu na swój los większego nie miał. No, chciał uzyskać ten wpływ i chciał mieć przynajmniej wrażenie, że kontroluje rzeczywistość. Odpowiednikiem tego typu przekonań są na przykład wierzenia z różnych stron Polski. Ja spotkałem się z tym na Mazurach i w Warmii. Przekonanie o tym, że jeśli postawimy pod trumnę miskę z wodą, to duch nie będzie straszył mieszkańców danego domu. No oczywiście żadnych duchów nie ma, ale to jest osobna historia. Tutaj tylko i wyłącznie przedstawiam analogię do systemu wierzeń, które bardzo łatwo i sensownie nazywamy przesądami. Feng Shui różni się od tych wiejskich zabobonów tym, że stworzono z niego cały system i no na wielu osobach, które nie są utwierdzone w jakimś racjonalnym spojrzeniu na świat, może sprawiać to uporządkowanie wrażenie naukowości. O absurdzie tych wierzeń, ponieważ Feng Shui dzieli się na dwa podstawowe nurty, Feng Shui zmarłych i Feng Shui żywych, głosi się takie oto przekonanie, że jeśli wpłyniemy i zmienimy otoczenie grobu rodziców, tym samym możemy polepszyć swój los. Mówią ci specjaliści Feng Shui, że należy z tym uważać, ponieważ możemy również swój los nieumiejętnie, zmieniając okoliczności krajobrazowe grobu rodziców, że możemy niestety wpłynąć negatywnie na swój los i los swoich braci i sióstr. Feng Shui bardzo wielką rolę przypisuje wodzie i akwarium. Otóż właściwie sprawdźcie Państwo, w większości restauracji chińskich widzimy akwaria, a w nich według zasad Feng Shui powinno być 6 czarnych ryb. Arowane to ponoć najlepiej wpływają na nasz los. Jeśli zobaczycie Państwo chińskie domy budowane w Europie, oczywiście tylko i wyłącznie na chińską modłę, ale powstające w wyniku również konsultacji z praktykami Feng Shui, one mają takie specyficzne podniesione rogi. Dlaczego? No chodzi o to, żeby ostre krawędzie nie cięły interesów. Jeśli będą ostre krawędzie, no to nie będziemy mieli powodzenia w interesach. Innym przekonaniem feng shui jest takie oto przekonanie, że jeśli drzwi łazienki znajdują się na lewo od wejścia do domu, to pan domu będzie miał skłonności do zdradzania żony, a jeśli na prawo, to wręcz przeciwnie. Każdemu zostawiam tutaj osąd na temat wartości tego typu przekonań. Są też inne, bardzo ciekawe. Najbardziej rozśmieszył mnie taki oto pogląd, że jeśli zakopiemy pieniądze w północno-zachodnim sektorze naszego ogródka, czy też wokół domu to się odbędzie, no to wtedy będziemy mieli powodzenie finansowe. A najlepiej jeszcze, drodzy Państwo, usypać nad tymi pieniędzmi kopczyk. Z tego oto pomysłu wnoszę, że specjaliści feng shui, którzy tworzyli tę oto teorię, nie czytali nigdy Pinokia. Tam mamy taką właśnie sytuację, jak naiwny chłopczyk zakupuje pieniążki, które są potem, z których ma coś wyrosnąć bardzo wartościowego, no ale oczywiście one trafiają do ręki oszustów. I teraz pytanie jest takie. Czy za tymi absurdalnymi pomysłami, ponieważ feng shui oparte jest na takiej hipotezie kompletnie nieweryfikowalnej naukowo, że wszystko wokół nas toczy się wzdłuż rytmu energii chi, czy feng shui jest tylko i wyłącznie formą oszustwa, bądź też no po prostu błędu intelektualnego, bo nie wszyscy, którzy stosują feng shui, wiedzą, że jest to absurdalny sposób oddziaływania na rzeczywistość. I tutaj oczywiście dla ludzi, którzy no, posługują się metodą racjonalną, feng shui jest nie do przyjęcia. Dlaczego? Dlatego, że ono wymaga wiary. Ono wymaga porzucenia racjonalnego stosunku do świata. Porzucenia racjonalnego systemu myślenia. My musimy wierzyć, że jakieś dzwoneczki, które wiszą przy drzwiach, pomagają nam w jakikolwiek sposób w życiu. I, drodzy Państwo, tych dzwoneczków nie może być 5, tylko musi być 6 albo odwrotnie. Ktoś musi wierzyć, że jeśli zapalimy przy łóżku pewnego koloru świece, to będzie nam dobrze w małżeństwie, jeśli to będą innego koloru świece, no to niekoniecznie. Materac według specjalistów feng shui musi być jednym na łożu małżeńskim. Nie może składać się z dwóch osobnych materacy, no bo to będzie cięło relacje małżeńskie. A przed pokojem dobrze jest powiesić lustro, ponieważ ono odbije energię chi. I teraz, czy to jest tylko i wyłącznie ten poziom, powiedzmy, zagrożenia finansowego? Także po prostu wyrzucimy pieniądze. Otóż nie. Dlatego, że specjaliści feng shui, ja przeczytałem kilkanaście książek na ten temat, czasami na samym końcu piszą o tym, że stosują oczywiście jeszcze inne niż tylko te fizyczne i materialne formy oddziaływania, ale nie chwalą się tym na Zachodzie, który jest taki racjonalny, no i nie może uwierzyć w skuteczność na przykład inkantacji. Inkantacje są związane z magią. To jest takie przekonanie, że przy pomocy jakichś sił, których nie da się zbadać ani zmysłami, ani narzędziami współczesnej nauki, że można wpłynąć na rzeczywistość. Zabawa w magię bardzo często kończy się źle. A takim dowodem dla mnie ostatecznym, że mamy do czynienia z dziedziną absurdalną, jest fakt, że różne szkoły feng shui głoszą różne zapatrywania. Inaczej, inne zalecenia są szkoły kompasu, a innej szkoły form krajobrazowych. Nie istnieje energia chi. My sięgamy w głąb materii tak daleko, że potrafimy tę rzeczywistość kwantową już badać, poniżej poziomu elektronu wnikać, i na pewno gdyby istniała jakaś energia, która potrafi po prostu oddziaływać na materię, to byśmy to wykryli. Jakie są konsekwencje społeczne? Dlatego, że według filozofii takiej klasycznej filozofii chińskiej na los człowieka ma najpierw feng shui, później horoskop astrologiczny, potem jakieś szczęście życiowe, a dopiero potem na samym końcu wytrwała praca czy talenty. Jakie bywają konsekwencje stosowania tych metod? No, metod to wiedzą najlepiej ludzie z pewnej doliny. Tam stawiano tamę i ta tama nie została wytyczona według zaleceń geologów, a jedynie specjaliści feng shui mieli wpływ na budowniczych i inwestorów. I ta tama po prostu zgodnie z przewidywaniami geologów spłynęła i poniosło śmierć kilka tysięcy osób. Myślę, że tyle na temat feng shui wystarczy. Nie trzeba więcej mówić i tylko współczuję ludziom, widzom TVN-u, że są narażeni, są eksponowani na takie bzdury. Tym bardziej, że nie ma ludzi bardziej zabobonnych niż ci, którzy nie wierzą. Dziękuję. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że już wkrótce.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Witam. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kasjaniuk. Witaj.
1: Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków, amen. Ja od 20 paru lat, krok po kroku, przybliżałem się do takiej tezy, którą wprost dopiero rok czy dwa lata temu wypowiedziałem, że demon jest w centrum zachodniej popkultury. I to, że czasy nowożytne, od momentu, w którym Boga wyrzucono z filozofii, potem z kultury, gdzie w centrum stanął człowiek, tak? No ale człowiek nie ma cech boskich, a w centrum potrzeba, jak jesteś miarą wszelkich rzeczy, no to nie możesz być kimś, kto może jak pył, tak, być zmieciony. Więc w chwili, w której w czasach nowożytnych zostawiono pustkę w centrum kultury, to w tę przestrzeń po prostu wszedł demon. I moje pytanie jest takie, czy ze swojej działki, tego, co o czym najwięcej mówisz, tak, czyli muzyka, popkultura, czy są dowody potwierdzające, czy zaprzeczające tej tezie, że demon jest w centrum popkultury?
1: To kwestia już tej rewolucji Marcina Lutra, to tak mocno i namacalnie chyba dla ówczesnych w Europie bardzo było namacalne, co się dzieje w kulturze. Średniowiecze z kulturą się kończy, z tą zniosłością, gdzie nie wszystko było, jeżeli chodzi o kulturę, tak to się nazwijmy tym słowem, uzniaśniające, czyli prowadzące człowieka ku Bogu, a nie osadzające na człowieku, czyli człowiek w centrum wszechświata, filozofii obiektywizmu, która teraz jest tak mocno rozpowszechniona, a która się nie nazywa filozofią, tylko wręcz przeciwnie, jakąś taką, jakimś celem życiowym związanym z sukcesem, bardzo mocnym indywidualizmem. I to jest dzisiaj takie demoniczne kształcenie tej rzeczywistości w ułudę. Ludzie żyją rzeczywiście w dużej mierze w kłamstwie, bo oczywiście jest taka część, która ten plan realizuje demoniczny, czyli wprowadza szatana na jego tron, ale też ci, którzy są bierni, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, są zaślepieni i są takimi wyrobnikami. Oni funkcjonują w popkulturze. Popkultura to jest dziecko cywilizacji śmierci i ona teraz jest rozpowszechniona w takim aspekcie masowym, zastępując tę kulturę, którą my jeszcze znamy. Ja jestem dojrzałym mężczyzną. Pamiętam, że pomimo czasu komunizmu ta kultura miała znaczenie i była ostoją prawdy. Można tę prawdę jeszcze było tam znaleźć i można było kulturą bronić siebie, swojego miejsca, przede wszystkim wartości chrześcijańskich, stawać w obronie tych wartości. Jednocześnie kultura mogła być takim bastionem, w którym człowiek czuł się dobrze we wspólnocie tych, którzy tak samo odbierali tę rzeczywistość. Dzisiaj wydaje się, że jesteśmy trochę też takimi wyspami indywidualnie, takimi bastionami, które tworzą sieć rozrzuconą po całej Europie, a wokół nas jest to zagrożenie duchowe, które się rozlało niczym zaraza. Między innymi przez masonerię z tymi wszystkimi odłamami, które ona tworzyła od czasów Lutra, czy nawet i wcześniej z Różokrzyżem, ale wydaje mi się, że od czasu rewolucji francuskiej, to o czym ty także mówisz i wielokrotnie to punktujesz, rozlało się przede wszystkim w tym obrazie antykatolickim, nie tyle antychrześcijańskim, co antykatolickim po całej Europie i zaczęło burzyć tę strukturę, uderzając potem w państwo kościelne, niszcząc państwo kościelne. Przykład Piusa IX, papieża, który z głowy państwa kościelnego stał się papieżem, który był uwięziony w Watykanie, a który przecież przewodniczył Soborowi Watykańskiemu I, który niósł wielkie nadzieje, a w tym czasie, kiedy przychodziły wielkie nadzieje dla świata katolickiego, przyszło to oblężenie przede wszystkim ze strony masonerii włoskiej, także francuskiej, całej tej europejskiej sieci, która chciała zniszczyć i stłamsić ducha prawdy. I paradoksalnie, chociaż już wtedy rozlała się ta cała demoniczna sieć zatruwająca ludzkie dusze, to jednocześnie pojawiło się to, co jest dzisiaj taką ostoją, o czym ty mówisz. Ja się staram, nie wiem, na ile mi się to udaje, ale także jest solidna grupa wiernych, którzy stoją w prawdzie, tej prawdy nie mają zafałszowanej i mogą być, chociaż wydaje się, że to jest takie skazane na porażkę, bo wokół tyle demoniczności, ale jest to głosem, które nie jest wojującym na puszczy, który pokazującym tę ścieżkę. Jest w jakimś sensie kierunkowskazem. Ten duch demoniczny zalał Europę. Nie tylko to jest demon, który jest związany z cywilizacją europejską, czyli wychodzi, odnosi się do pogaństwa, do cywilizacji, które były przed chrześcijaństwem, a które wyrastają taką mocną erupcją w całej Europie. W Polsce to jest kwestia rodzimowierstwa, to jest kwestia pogaństwa odnoszącego się do słowiańszczyzny w tym aspekcie właśnie demonicznym. To jest kwestia też do tych wszystkich duchowości ze wschodu, z Indii, które trafiają do Polski na zasadzie różnych szkół joginicznych. Dużo jest tego na Warmii i Mazurach, gdzie tworzy się cel kształtujący życie, cel dla człowieka, taki coaching życiowy. Dzisiaj to jest już nie w stroju jakiegoś guru hinduskiego, jak to było w przypadku Beatlesów, którzy mieli swojego, ale już jest w oparciu o guru, którzy są ubrani w piękne garnitury, nieskazitelne, mają swoje strony na YouTubie, przekaz i nie wyglądają na tych, którzy są tym zagrożeniem duchowym dla człowieka, prowadzą go na zgubę. Więc to jest kwestia, że dzisiaj to oddziaływanie demoniczne, które kiedyś było takie namacalne i widoczne i konkretne, bo to było widoczne i człowiek wyrosły z chrześcijaństwa, po prostu miał w sobie rozeznanie i wiedział, co jest dla niego dobre, co jest złe. Trudno go było wpędzić w tak zwane maliny duchowości. Dzisiaj jest to trudne. Dzisiaj bardzo łatwo ludzie wpędzają w tę przestrzeń. Chociaż są nawet katolikami, chrześcijanami, nie widzą tych zagrożeń, to pokazuje, jak kwestia rozeznania została gdzieś tam w ludziach już zniszczona, nie potrafią się wsłuchiwać w natchnienia Boże, nawet nie wiedzą, co to jest natchnienie Boże, nie wsłuchują się nawet w głos sumienia, który gdzieś tam jest zatarty i nie taki oczywisty i mają problem. Mam takiego znajomego, byłego właściciela klubu muzycznego, w którym odbywały się największe festiwale, koncerty zespołów topu, muzyki alternatywnej, muzyki heavy metalowej, punkowej. I ten człowiek, chociaż deklaruje modlitwę na różańcu codzienną, to jednak wspiera na przykład festiwale satanistyczne. Wspiera artystów grających muzykę satanistyczną. Nie dlatego, że to są sataniści, a dlatego, że jest zafałszowany obraz kultury. Jest właśnie ten obraz popkultury, która się pod kulturę podszywa i gdzieś tam jest takie wymazywanie intencji zgubnej ideologii, bluźnierstwa na rzecz performance'u, że to jest tylko przedstawienie, a nie coś, co może zrobić człowiekowi coś złego, że to przedstawienie może prowadzić do na przykład wytyczenia takiego przekazu czegoś, co jest pozytywne, czy niekoniecznie musi być negatywne. I to pokazuje to demoniczne działanie na współczesne społeczeństwo. I nie oceniam akurat tego człowieka, bo jest na drodze. Mam nadzieję, że przejrzy, że będzie wiedział, gdzie jest ta prawda. Ale to pokazuje, że nawet ci, którzy modlą się na różańcu, też mogą być mieć zafałszowany obraz rzeczywistości, że dzisiaj ten czas, w którym przyszło nam żyć, funkcjonować, działać, a przede wszystkim w którym jesteśmy z łaską wiary, a otoczeni ludźmi, którzy tej łaski nie mają albo ją zatracili, ten dar, który otrzymali, to jest niezwykle trudne. Być może to też jest takim niezwykłym doświadczeniem tego, co było dane w czasach, kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, kiedy tworzyła się cywilizacja, kiedy potem upadało Imperium Rzymskie, żeby też móc zdać sobie sprawę z tego, jak wtedy wiara się kształtowała w ludziach, jakie zagrożenia miała wokół. Być może dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy inaczej spojrzeli na pierwszych chrześcijan, którzy byli rzucani na arenach na pożarcie dzikim zwierzętom, bo dzisiaj powoli to się dzieje. Dzisiaj dusze ludzkie są rzucane na pożarcie demonom. Tak jak już mówiłem wielokrotnie i podkreślam to przesłanie z Getrzwałdu Niepokalanej, która sama odniosła się do czasów ostatecznych. Jako osoby wierzące wiemy, czym jest czas ostateczny. To nie jest to, że teraz, nagle i tutaj, ale że w nim właśnie żyjemy, ale że teraz właśnie demon został, szatan spuszczony ze smyczy, żeby pożerać ludzkie dusze. Więc to jest niezwykłe ostrzeżenie ze strony samego nieba i Matki Bożej. A popkultura dla mnie, dla tego, który z niej wyrósł, też przecież byłeś w popkulturze i w jakimś sensie dalej w niej jesteśmy, tak? Bo trudno się odciąć od tych źródeł. Ty też chyba nie odcinasz się od Brulinu. Ja nie odcinam się tak na 100% od tego środowiska, w którym byłem, ale wykorzystujemy to nasze doświadczenie, żeby spojrzeć w rozeznaniu i prawdzie na to, co się wokół nas dzieje. I obserwujemy właśnie to, o czym mówił święty Jan Paweł II, że mamy te rzeczywistości, cywilizację miłości i cywilizację śmierci. Ta druga poprzez swój mrok, poprzez ten dens macabre, jest bardziej chyba uwidoczniona, bo dobro zawsze ma łagodność, a łagodność dzisiaj nie jest w cenie. A mrok ma w sobie brutalność, agresję i taką dynamikę upadłości. I to jest najbardziej widoczne przede wszystkim jako ekspansja. Dlatego też wydaje się, że ten czas jest taki nieszczególny, mroczny i wręcz podły, który nam dzisiaj towarzyszy.
0: Wiesz, ja przez chyba 8 lat pisałem Żywoty Świętych do Gazety Codziennej. Takie króciuteńkie, 230 znaków, czy nie pamiętam jeszcze słów, ale to krótkie były Żywociki Świętych. Jak mówiłeś o historii, wstrząsnęła mnie sytuacja, w której jak już rewolucja francuska przegrała, to ona, jej

0: Hiszpanii i płynęli od portu do portu i nigdzie nie chciano ich przyjąć. Wszędzie były zakazy państwowe, tak, czyli ideologiczne, czyli oświecenie walczące z Bogiem. I dopiero gdzieś, nie wiem czy na Sycylii, gdzie może nie sięgały jeszcze wtedy te rozkazy nie dochodziły oni tam wysiedli i potem ten zakonnik, o którym mówię, a którego imienia nie pamiętam niestety, doprowadził do odrodzenia się zakonu. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że my kompletnie nie znamy historii Europy. Kompletnie nie znamy historii kultury. Kompletnie nie znamy historii wartości. Że my to wszystko mamy przetworzone przez oświeceniową szkołę, przez dziś już rewolucyjny uniwersytet. Tak? Dziś nauczyciele są praktycznie od sztancy wychowani w uniwersytetach, które niszczą wiarę. Tak? I chciałem ciebie zapytać o ten czas buntu, tak? Jak wchodziłeś w życie. Myśmy weszli w świat, przeciwko któremu należało się buntować, tak? I my nie wiedzieliśmy, że rewolucja bolszewicka jest ciągiem dalszym rewolucji francuskiej, że to wszystko wynika z ideałów ludzi, którzy byli osobistymi wrogami Pana Boga. I myśmy podjęli ten bunt. Jak siebie dziś tamtego widzisz?
1: To jest ciekawe i daje pewnie takie nowe spojrzenie dla naszych słuchaczy na tamtą rzeczywistość. Moje pokolenie, jestem urodzony w latach 60. ubiegłego wieku. Moje pokolenie wzrastało rzeczywiście w okowach komunizmu. No, w zależności od rodzin, tak? Wtedy też było bardzo mocno społeczeństwo podzielone i rzeczywiście były też tak zwane rodziny już resortowe. Miałem rówieśników z takich rodzin i tam nie było żadnej dyskusji. Jedyne, co nas łączyło, to gdzieś tam wspólne granie na boisku, ale nie żadne rozmowy na tematy polityczne. Kiedy rozmawialiśmy o wydarzeniach w Radomiu w latach 70., ja wychowywałem się na osiedlu, gdzie mieszkały rodziny oficerskie, szczytnie, pilotów z Lipowca, z jednostki wojskowej, a jednocześnie było sporo rodzin milicyjnych, bo też była szkoła milicyjna i tutaj nie było rozmowy. Na podwórku zawsze było, że tam w tym Radomiu to złodzieje, którzy kradli pieniądze, otrzymywali złoto od Amerykanów, więc nie było rozmowy. Nawet i na początku stanu wojennego, gdzie czuli się oblężeni przez Solidarność, przed każdą klatką schodową stali wartownicy z bronią, z ostrą amunicją, bo cały czas oczekiwano, że zaraz bojówki Solidarności wpadną do tych klatek i będą te rodziny pacyfikować. Wiadomo, że stworzono specjalnie takie zagrożenie dla nich. To było trzymanie swoich pod butem, żeby czuli jakieś zagrożenie. Ale fakt, kiedy wchodziło się w to życie, w biedzie, tak, bez jakiegoś dostatku, w marzeniach o jakimś życiu, które pokazywał Zachód, nie odbierało się tego, że na Zachodzie już się dzieje coś, tak zwanym Zachodzie, za tą żelazną kurtyną, co już jest zgniłe. Przecież słowo, wyraz zgniłe, to było używane przez komunistów. Zgniły Zachód, prawda? Tak się używało. Jak się słyszało, że używają takiego słowa komuniści, to od razu dawało się przeciwieństwo. Skoro to jest zgniły Zachód, to musi być fantastyczny, piękny Zachód. Do mnie ta prawda o tym, co się dzieje na tak zwanym Zachodzie, dotarła dopiero przez to otwarcie się Węgier na Zachód. Te pierwsze płyty tam tłoczone, to była połowa lat 80. To było to otwarcie na kolorowe gazety. Akurat na Węgry tu zostały zalane pornografią też w każdym kiosku. Takie gazety, to potem na początku lat 90. było mocne, widoczne w Polsce. I dopiero ten element gdzieś tam zapalił czerwoną lampkę, że coś się dzieje innego, że to nie jest jakieś otwarcie na świat, że demokracja wcale nie jest demokracją, a też to tam są okowy. Ale rzeczywiście mój bunt jako młodego chłopaka, wybór subkultury,

0: wybór takiej, a nie innej muzyki, to nie była kwestia tylko takich moich zapatrywań, hobby i wyrobienia muzycznego, ale kwestia mojego buntu przeciwko systemowi. Ta muzyka, subkultura to mi dawała, czyli pseudo-wspólnotowość w subkulturze. Z drugiej strony wyciągnięcie takiej pięści, no pasaran, wtedy nie kojarzyło się z jakąś bolszewią, się kojarzyło z jakimś sprzeciwem, przeciwko w ogóle systemowi. I tak się o to odbierało, stąd muzyka anarchistyczna, Sex Pistols, Dead Kennedys może bardziej, z Biafrą. Jeszcze do tego weszły te kwestie ekologiczne, które Biafra proponował, z kwestii jedzenia, sprzeciw wobec spożywania mięsa i tak dalej, i tak dalej. To dużo o tym można byłoby tutaj mówić. Do tego też wchodziły kwestie takiej wolności rasta. Nie tylko Bob Marley, ale Peter Tosh. To, co wniosła ten rdzeń muzyki reggae, to roots, gdzie się wydawało, tak, to jest ta wolność, która może mi towarzyszyć. A nie zwracało się na to uwagę, z czego w ogóle reggae wypływa. Czym jest Rastafari? Jaka tam jest demoniczność? Jacy tam są szamani? I co jeżeli chodzi o anarchię, czym ona jest? Wydawało się, że te czarne sztandary anarchistyczne są antykomunistyczne, tak? A nie, że one zmienią się na czerwone sztandary z Leninem i z Marksem, jako wizerunkami i Che Guevarą. To było niezrozumiałe. Pamiętam w Jarocinie festiwal, który mi towarzyszył, w latach nastoletnich tam jeździłem, pogowałem do muzyki zespołu Moskwa, Dezertera czy Armii, chociaż Armia nie był takim zespołem oczywistym, bankowym, ale na pewno mocno alternatywnym. Czy funkcjonowało się tam do mocnych utworów typu One Million Bulgarians, takiego zespołu, który miał ostry i dynamiczny przekaz i całej tej wierchuszki thrash heavy speed metalowej, że to jest enklawa, że to jest coś, co mnie chroni, że jest coś, co pozwoli mi przeżyć, może do lepszych czasów. Tym bardziej, że na ulicach Jarocina stały tak zwane suki, nyski, w których siedzieli zamowcy, wielokrotnie mnie zatrzymywali. Nieraz się dostało tak zwaną lolą. Nie za jakieś poglądy polityczne, ale za to, jak się wyglądało, tak, za długie włosy, za dżinsy gdzieś tam zdobyte, bo to też nie był taki produkt oczywisty. I człowiek się czuł tym wszystkim stłamszony. Dlatego potem śpiewał, kto nie idzie z nami, ten przeciwko nam, kto nie idzie z nami, ten wróg. Pamiętam, jak chodziłem w całej mysie heavy metalowców na stadion jarociński, właśnie tak krzyczeliśmy, tak śpiewaliśmy. Zanim tam weszliśmy niedaleko stadionu, była szkoła, przed tą szkołą stał samolot, taki wystawiony mig. Pod tym migiem zbierali się fani różnych grup, subkultur. Identyfikowałem się ze środowiskiem heavy metalowym chyba najbardziej, ale wyglądałem z jednej strony jak trochę taki przybieraniec, a to jakaś pacyfa na mnie wisiała, to tylko jak coś z Pisa, coś tam z punka, no i taki hard bluesik, jak to mówiono. No i jeden gość do mnie podszedł z takim anturażem satanisty, mocnym, i bo miał loga zespołu właśnie takich Venom Battery. I do mnie mówi, słuchaj, musisz się zidentyfikować. No nie możesz tak wyglądać. Nosisz jakiś znaczek TSA, jakąś pacyfę. Albo mówi, wyglądasz tak jak my, jesteś z nami, to my cię będziemy chronić, a to będziesz też w grupie chronił nas. No i wtedy pamiętam, że to zdjąłem. A nie zdawałem sobie sprawy nawet, czym jest pacyfa. Dla mnie to była oznaka wolności. Dla mnie takie filmy jak Her, Milosza Formana, nie, no były przejawem wolności człowieka, za czym się tęskni, a nie coś, co może mnie poprowadzić na zgubę. Stąd wtedy miałem całkowicie zafałszowany obraz rzeczywistości i to, co było dla mnie zgubą, jawiło mi się wolnością, tylko dlatego, że było tym owocem zakazanym. Pamiętam w Trójce Radowej, którą słuchałem na gminie, która mnie w sumie w jakiś sposób ukształtowała jako dziennikarza i prezenterów muzycznych tamtej epoki, wsłuchiwałem się w programy Piotra Kaczkowskiego, Wojciecha Mana, może Marka Gaczyńskiego mniej, ale między innymi i jego. I to, co pamiętam, to, że w tamtym czasie, przełom lat 70., 80., w Trójce nie grano muzyki zespołu Kiss. i dziwiłem się dlaczego. Potem okazało się, że był zakaz, bo logo zespołu KISS, te dwa S, przypominały te wojska niemieckie, hitlerowskie, jednostki
1: SS.
0: Specjalne,
1: SS.
0: SS. I że dlatego, nie dlatego, że ta muzyka była jakaś zdrożna, tylko że to mogło być jakimś odniesieniem. A dziś nawet już i tego nie ma. Już nie ma tych odniesień do tamtego czasu. Wiadomo, że ta kwestia niemiecka była kwestią też ideologiczną w tamtym czasie. Dzisiaj ponownie jest. Ale faktycznie nie odbierałem tego, że jest jakaś bariera, że radio chroni, że jest jednak ktoś wyuczony, że będzie chronił społeczeństwo. Wiadomo było, że ten przekaz był ideologiczny, komunistyczny, płynący z radia, ale wydawało się, że prezentowanie na falach trójki, czyli nie na falach średnich, ale UKF-u, takiej muzyki, to jest właśnie już wyłom w tym systemie, iż to pozwala nam spojrzeć na tamten świat. Wydaje mi się, że 1982 rok, to był 3 maja. Wtedy też to było dla mnie takim otwarciem się na naprawdę. Wtedy zauważyłem, czym jest naprawdę taka muzyka. Bo to był dzień, w którym po stanie wojennym na pewno było wiadomo, że w Warszawie ludzie wyjdą na ulicę. Że będzie wojna uliczna z ZOMO, tak? Że dużo młodych ludzi wyjdzie po prostu na ulicę. I wtedy radiowa trójka prezentowała całe płyty, żeby można było nagrywać te płyty. A skoro nagrywam te płyty, bo nie mam dostępu, nie mam pieniędzy, żeby pójść do sklepu kupić, a w sklepie tego towaru zresztą nie było, to ja nie wyjdę na ulicę. Będę nagrywał. Pamiętam jak dziś, jedna płyta to była Judas Priest, jedna płyta to była Iron Maiden w całości, bo nagrania. I tak przez cały dzień były rozrzucone te płyty. Był taki śmiech, że na ulicę potem się poszło. Ale rzeczywiście wtedy też zauważyłem, że ta muzyka jest wykorzystywana ideologicznie. Później lista przebojów radiowej trójki. To, co się działo z tą pseudowolnością z utworów zespołu Manam, niby uderzających w system i w mrok stanu wojennego tej nocy, a jednocześnie taki katalizator dla systemu, żeby je stworzyć na antenie. Zresztą Jarocin też był takim buforem, to też był taki katalizator. To było też sterowane przecież. Urban, ten kłamczuszek, to rzeczywiście tak delikatnie i potocznie trochę tutaj to powiem, ale wiedział, co robi. I był taki moment, że wiele tych zespołów buntujących się ogólnie przeciwko systemowi mało brakowało, a weszłoby w pierwszy festiwal antyklerykalny, tak miał się nazywać, organizowany wtedy w Polsce. To był czas po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki, żeby pokazać, że jednak społeczeństwo nie jest takie kościelne, że nie jest takie związane z Panem Bogiem. Ale jedną rzecz zauważyłem wtedy na ulicach Jarocina, że nie uderzano wtedy w samą wiarę, ale uderzano w strukturę, tak? Czyli system był antyklerykalny, ale nie był tak jak za czasów stalinowskich, uderzony w samą wiarę, w wiarę Pana Boga, co dzisiaj się zupełnie zmieniło. Dzisiaj to być może dobrze, że jest takie oczywiste, że w tym buncie młodych ludzi, którzy mają zakorzenione, bo to jest okres dojrzewania i trzeba go przejść, tylko potrzeba tutaj mądrych ludzi, tego doświadczonego społeczeństwa, które potrafi to w jakiś sposób nakierować, żeby z tego doświadczenia wyszło dobro, a nie zło, a tym złem jest na przykład odseparowanie dzisiaj od rodziny. Że dzisiaj ten bunt właśnie jest w ten sposób tak mocno sterowany, że ludzie będący w okowach tego, co jest wokół akcji charytatywnych, sympatii do natury, zwierząt, antypolitycznego niby systemu, nie wierzcie politykom, tutaj utwór Lipińskiego, że dzisiejsza taka właśnie popkultura pokazuje pseudowolność, a młodym ludziom dzisiaj się to wydaje, że to jest właśnie ich wolnością, że w tym odzyskują siebie i mogą siebie w tym realizować. My o tyle mieliśmy lepiej, mówię my, ja i ty, że ten system, który był może bardziej zero-jedynkowy, tak nam się może wydawało. I łatwiej było potem zauważyć te niuanse, które przerodziły się w prawdę, że łatwiej można było to zobaczyć potem i to zło wyeksponować z tego systemu, który wydawał nam się dobrym, niż to dzisiaj jest.
1: Ja 3 maja 1982 roku byłem na ulicach Krakowa i to było pierwsze starcie takie poważne. W pierwszych zadymach w tym pochodzie trzeciomajowym były matki z dziećmi na wózkach. i zomowcy na tych wąskich ulicach krakowskich to blokowali i połowali. Ta lola, o której mówisz, to jest pałka 70-centymetrowa, drodzy Państwo, taka biała. Naprawdę można zrobić krzywdę, na przykład rozciąć twarz, skórę na policzku pięknej 16-letniej dziewczyny, co stało się w Warszawie w 81 roku, naznaczona na całe życie. I te demonstracje trwały do 13, bo potem każdego 13 kolejnego miesiąca były zadymy. I zadyma 13 października zakończyła ten czas, ponieważ zastrzelono tam wcześniej w Lubiniu, a w Krakowie zastrzelono Bohdana Włosika, tam gdzie w Nowej Hucie, gdzie walczyliśmy. Studenci dojeżdżali autobusem 139 z akademików z Raczka i Piasta dojeżdżali do Nowej Huty. Ale nie chciałbym robić tej audycji audycją wspominkową, więc przeskoczę do tego czasu, w którym bo myśmy w Brulionie zrobili taki w 3 lata, przeszliśmy przez całą tę kulturę zachodnią, liberalno-lewicową, o której myśleliśmy jeszcze 4 lata wcześniej, że to jest wolność. Tak? No i efektem był satanizm, nieświadomy satanizm. W Brulionie był wywiad z sadomasochistką i promocję najciemniejszych nurtów muzycznych, włącznie z wywiadem Strobing-Glistl, czyli pulsującą chrząstką, czyli z satanistami, którzy udawali artystów. Więc myśmy jakby przez to, co teraz Polska przechodzi i dochodzimy do miejsca, w którym widać już jasno, że do konstytucji wpisuje się aborcję, eutanazję i gdzie po prostu cywilizacja śmierci, demon pisze prawo, pisze ustawy już, no bo on nienawidzi życia, on chce śmierci. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział, wychodząc od tego momentu, kiedy podjąłeś, znaczy kiedy do ciebie dotarło tak jednoznacznie, że stajesz po stronie Pana Boga i zacząłeś opisywać popkulturę i żebyś pokazał te najważniejsze zagrożenia, te nurty, które są z dzisiejszej twojej perspektywy najbardziej kaleczące.
0: Tamten czas, ja jeszcze tak zrobię taką analogię, dlaczego być może nam, tobie, może mnie, było niełatwiej, ale dlaczego ta prawda taka stała się bardziej oczywista. Chodzi też o pewną rzeczywistość funkcjonowania chrześcijańską. Nigdy w życiu, nawet jak byłem po tamtej stronie, niczego złego nie powiedziałem na Matkę Bożą. Nie, miałem zawsze szacunek w sobie. Nigdy nic złego nie powiedziałem na papieża. Miałem szacunek wielki. W ogóle do księży miałem szacunek. Widziałem sutannę. Niezależnie co tam robiłem, to było takie pełne dla mnie szacunku. To był to jak tak mundur, tak? Nawet dla niektórego munduru, przecież dla milicyjnego i ząbu się nie miało szacunku. A tu się miało. Pamiętam, jako dziecko mówiłem na księży, księżyc, idzie księżyc, tak? Coś takiego we mnie gdzieś zawsze było. No i oczywiście patriotyzm, czyli kwestia Katynia bardzo mocno, powstanie warszawskie. Teraz się tyle mówi o powstaniu warszawskim, to tak negatywnie, nie oceniam tych spraw decyzyjnych. Być może teraz jest czas, żeby na takie tematy mówić, ale wtedy dla mnie, młodego chłopaka ze szkoły podstawowej, powstanie warszawskie to był powiew, to była siła. I z drugiej strony tajemnica Katynia. Pamiętam słuchany głos Ameryki. Pamiętam pogrzeb Franco z Hiszpanii. Dzisiaj wiele się na ten temat mówi, ale jak dziś, dla tych ludzi, którzy zebrani byli wokół odbiornika tranzystorowego w kuchni, słuchanie relacji z pogrzebu Franco było powiewem. To było coś, co dawało nam nadzieję, bo dużo tam było modlitwy i dużo katolicyzmu. W tym wszystkim. I Franco dla nas był antyfaszystą. Nie to, jak teraz to się przejawia. Więc to wejście w zgubne ideologie popkultury też nie było takie w pełnym wymiarze. Być może te inne wymiary pozwoliły człowiekowi się uratować, zwłaszcza ten patriotyczny. Że honor, to gdzieś tam było i funkcjonowało. Być może dlatego, że brat mojego dziadka został rozstrzelany w Twerze, jego szczątki są w Miednoje, służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. I to gdzieś nie od razu, bo ja jako młody chłopak nie wiedziałem o tym, a potem ta prawda została odkryta. Jednak gdzieś, może nie podświadomie, to jest takie dziwne słowo, podświadomie, ale gdzieś tam w sercu było, w krwiobiegu to wszystko. No i teraz, kiedy dochodzimy do satanizmu, okultyzmu, który jest wokół nas, spójrzmy na lata 90. Wtedy jako młody radiowiec chciałem przedstawiać muzykę undergroundową, subkulturową, bo tak ją nazywałem, na antenie radia. Wtedy też zarządzała rozgłośnią regionalną publicznego radia ekipa związana z obozem lewicowym, tak? Po tym pierwszym sukcesie obozu wolnościowego w początku lat 90. potem znowu druga ekipa wróciła, nierozliczona. I ta ekipa nie pozwoliła na prezentowanie takiej muzyki. Ekipa lewicowa nie chciała, żeby muzyka death metalowa, straight edge, żeby muzyka grindcore'owa, czyli ta punkowa, ale w takim ekstremalnym wykonaniu, że nie będzie prezentowana. Muzyka death metalowa. Jak ona zaczęła się pojawiać w wyniku nacisku takich ludzi jak ja wtedy, którzy uważali, że to jest atak na wolność, na kulturę, gdzieś tam to dopiero zaczęło odpływać, ale to nie było tak, że witamy i prezentujemy. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj mamy sytuację w Olsztynie, że festiwal black metalowy, gdzie występować mają takie zespoły jak Christ Agony, będzie organizowany w sierpniu w wojewódzkim amfiteatrze. Festiwal, który został oprotestowany przez radnych Dobrego Miasta. Dobre Miasto to jest miejscowość niedaleko Olsztyna, gdzie on był organizowany od kilku lat przez to, że tam właśnie tego rodzaju zespoły prezentowały swoją twórczość. To bliźnierstwa się pojawiały na scenie. Patriarkat, taki zespół z Podlasia, z Białegostoku, wcześniej funkcjonujący jako Batuszka, ale odnoszący się w bluźnierstwie do prawosławia, do nagrywania się z tej liturgii, gdzie odwrócone prawosławne krzyże występują na scenie, gdzie w wyniku protestu radnych, dokumentowanych pismem bardzo, bardzo merytorycznym, zawieszono ten festiwal. A prezydent Olsztyna z władzami Miejskiego Ośrodka Kultury z radością przyjęły tę inicjatywę do miasta wojewódzkiego. I to ogłaszając to publicznie, że się cieszą, że kultura zyska na tym, na nowym wizerunku, oprócz imprez ludowych, oprócz imprez promujących muzykę klasyczną i tak dalej, pojawia się muzyka heavy metalowa. I ja tu widzę tę właśnie różnicę. Widzę to, jak dzisiaj władze samorządowe, jako w ogóle, wydaje mi się, część społeczeństwa przyjmuje nie tyle bezkrytycznie, ale przyjmuje te treści jako godne funkcjonowania w życiu publicznym, jako mające możliwość funkcjonowania. To nie jest kwestia, że wszyscy mają taką możliwość, bo oczywiście każdy ma tę wolność wypowiedzi, ale że to jest sytuacja trochę jak rodem ze Stanów Zjednoczonych, że jest tam oficjalnie funkcjonuje kościół satanistyczny w niektórych regionach, że ma swoje regulacje i one są, stawia sobie posągi i pomniki Bafometa i że dzisiaj takie rzeczy możemy też i tutaj robić. No ale jednak my mamy swoją konstytucję i jak na razie jeszcze są zapisy nieobalone w niej, chociaż być może do tego dojdzie. Ale jednak już władze samorządowe, instytucje, które powinny chronić obywateli, wszystkich obywateli, tego nie robią, a wspierają. Dzisiejsze ośrodki kultury, tak zauważam, po całej Polsce, dużo jeździłem w ośrodkach kultury, bywałem wcześniej jako organizator różnych eventów i festiwali, potem jako obserwator, a na końcu jako krytyk. Zauważyłem, że dzisiaj ośrodki kultury w Polsce, czy te miejskie, czy też powiatowe i gminne, nawet remizy, tak, w których odbywają się zazwyczaj dyskoteki, remizy strażackie na wsiach, stały się miejscami wpływów demonicznych. One się stały takimi pseudosanktuariami właśnie tej myśli demonicznej, z której ona się rozlewa w ofercie. Czyli te dyskoteki, które na przełomie lat 80., 90. były organizowane często też w oprawie demonicznych symbolik, dyskoteka tamtego czasu mocno deprawowała młode pokolenie. Taki dzisiaj idzie z ośrodków kultury. No, wiadomo przecież, że dzisiaj kultura na deskach teatralnych jest antykulturą. Jeżeli można zmienić sztuki, które promowały wartości, na sztuki, które jej nie promują, mając na myśli na przykład wieszczów Mickiewicza czy Słowackiego, można to przerobić tak, że to jest odwrotność. Z dziadów można zrobić naprawdę dziady i sztukę okultystyczną i satanistyczną. To dziś nie ma żadnych barier. To jest ta różnica. Dziś nie ma żadnych barier dla nikogo. I dzisiaj przeciętnemu, przepraszam za to sformułowanie, Kowalskiemu, który może jest tym biernym uczestnikiem niedzielnym tylko mszy świętej, może z niej nic nie rozumie, ale jest, bo chodzi, identyfikuje się, ale nie formuje się, nie ma tego rozeznania, bardziej jest wpływowy na to, co jest w internecie, na ten przekaz, który z niego płynie, zafałszowujący wiarę, to on nie będzie mógł tego rozeznać, bo on uzna, że tak ma być, bo to lansują ośrodki kultury, które mają pieczęć na przykład włodarzy miasta. My wybraliśmy prezydenta, my wybraliśmy tych radnych, oni to promują dla naszego rozwoju. I to jest właśnie tym zagrożeniem, to jest tą deprawacją, bo raz, że elity są zdeprawowane i one są już demoniczne, bo one już rozsiewają ten przekaz, a jednocześnie mają narzędzia, żeby to robić. I stąd tak trudno się przeciwko temu obronić. I ta obrona często wygląda w różny sposób. Jedni bronią krucjatą, czyli wychodzą na ulicę z różańcem. Tak było przy okazji wielu występów jeszcze kilka lat temu, czy tam w Toruniu, czy przeciwko wystawie Marina Abramowicz, czy w Trójmieście przeciwko występom zespołów black metalowych w Stoczni Gdańskiej, która została zupełnie zdeprawowana, ten teren, bo odbywa się największy festiwal z muzyką satanistyczną, ale nie tylko w Polsce, Mystic Festival i to w czasie święta kościelnego, to pokazuje, jak my nie potrafimy jako katolicy wierzący, nawet ja sam, na tę sytuację zareagować się nie odnaleźć, a zauważyłem, że siła tkwi nie w tej krucjacie takiej z transparentem, a siła tkwi w modlitwie. I być może wyeksponowanie dzisiaj modlitwy znowu na ten piedestał, brzydko to brzmi piedestał, ale modlitwy, to co jest w radiu u ciebie, to co powinno w ogóle funkcjonować, ja też tworzyłem Radio Profeto, więc tam też tym rdzeniem była modlitwa, różaniec przede wszystkim. I to jest właśnie to, co jest najważniejsze, to do czego wzywa niebo, Matka Boża w objawieniach, w Gietrzfałdzie, codzienna, gorliwa modlitwa różańcowa, że to zmieni rzeczywistość, że to jest odpowiedzią na atak demoniczny, stworzenie chówców Maryi, które może nie będą liczne, ale będą trwałe w tym, co robią, a owoc ich działania będzie przemieniający tę rzeczywistość zakłamaną, w której przychodzi nam żyć.
1: Kiedy powiedziałeś o tym, że miałeś szacunek, tak, dla kapłanów, dla kościoła, to ja sobie od razu przypomniałem, że mając 20, nie wiem, 2-3 lata, kiedy byłem człowiekiem, no, ateistą, anarchistą byłem, to jak moi przyjaciele, studenci, akurat takie starszy chłopak i starsza dziewczyna, z którą się przyjaźniłem, bo w radiu pracowaliśmy, to ona w takim akademickim rozgłośni, taki kołchoźnik, każdy miał w pokoju głośnik i to Alma Radio tam docierało. I oni w pewnym momencie postanowili wziąć ślub i to miał być ślub katolicki. I oni mieli pretensje, że ksiądz chce wziąć pieniądze za to, tak? A ja jako anarchista i ateista, oni byli katolikami, ja się śmiałem z nich, no bo mówię, no ja co wy myślicie, że co ksiądz powietrzem ma żyć? No przecież to jest normalna rzecz. I potem jeszcze 7 lat później, kiedy byłem w Maison Lafitte u Jerzego Gidrojcia z moją wtedy kobietą, dziś moją żoną, co okazało się wielkim faux pas, bo tego nie wiedziałem wtedy, że on jest inwersyjny seksualnie i tam mieli chłopcy po prostu jeździć, a bez kobiet, to ja broniłem kościoła, będąc anarchistą, bo on już wtedy miał swoje lata i nakręcali go ludzie z Polski, Smolar, Michnik i tak dalej, cała ta ekipa. I on już nie widział tak jak kiedyś, więcej od innych, tylko już widział mniej. I jedyne, czego chciał się dowiedzieć, to o tym, że w Polsce jest źle i że Kościół katolicki jest zły. Ja mu tłumaczyłem, no, drogi książę, no, Kościół to jest jedyny, byłem anarchistą, tak mówię, ale Kościół to jest jedyna instytucja, która robi troszkę więcej dobra niż zła, tak 51 do 49. Tak wtedy myślałem, tak? Byłem szczery. A on był po prostu antyklerykalny w tamtym czasie. Więc ten kontekst naszego nawrócenia jest taki sam, że Pan Bóg nas cały czas pilnował, żebyśmy nie przekroczyli jakiejś granicy i nasze serca, nie używając słowa podświadomość, i nasze serca były jakoś tam gdzieś w dzieciństwie przez tę maryjność, przez Chrystusa ukształtowane i dzięki temu w ogóle żyjemy. Tak sobie myślę. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział właśnie o twojej przygodzie maryjnej. Mamy jeszcze 15 minut i żebyś powiedział o tym pod właśnie kątem takim, że Maryja jest królową serc, że popkultura działa przez symbole, przez narracje, przez opowieści, przez historie, przez teksty piosenek, które opowiadają historię, przez znaki, przez to wszystko, co o tej symbolice satanicznej, o której mówiłeś, bo to jest też neoszamańska, ezoteryczna, tego jest cała wiązka tych obrazów, aż po czysto satanistyczne, tak? Jak właśnie ten Bafomet, czy ten, nie wiem, tunel świętego Godarda, gdzie jest ta wielka impreza na otwarciu, gdzie jest jawnie cześć oddawana szatanowi. Ale to jest, Leszek Dokowicz kiedyś opisał koncert, znaczy imprezę techno, gdzie ludzie wielki kamieniołom, na dole ludzie wprowadzają się w odmienne stany świadomości, przestaje działać sumienie, przestaje działać racjonalność, tak? I ci ludzie po prostu są otwarci na wszystkie informacje, które przypływają z zewnątrz. I on przy pomocy kamery i zoomu pokazuje, że na ścianach tej przestrzeni, tego kamieniołomu, są umieszczone sataniczne symbole. I one impregnują serca, zalewają serca tych dzieci symbolami, które używane są do przywoływania demonów. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział o swoim doświadczeniu maryjnym właśnie w kontekście nie przekazu takiego słownego, tak, ale tego przekazu który płynie wprost do serca.
0: Zawsze nosiłem krzyżyk na łańcuszku. W każdej sytuacji swojego życia miałem krzyżyk. I pamiętam, że w czasie tej mojej drogi, tego odseparowania się od wiary, ten krzyżyk mi się łamał. Zawsze mi się łamał ten krzyżyk. Byłem zadziwiony, czemu on mi się łamie? O co tu chodzi? A tak chciał zły, żebym po prostu nie nosił tego znaku wiary, chociaż on wizualnie tak mi towarzyszył i był, żeby w ogóle się tego wyzbyć. Podobnie było z wizerunkiem Matki Bożej. Nie udało mu się go z mojego serca wyrzucić. A może przez to, że na chrzcie otrzymałem taki mały ryngraf. To zadziwiające, bo mój chrzestny, mój stryj, no, był ateistą i był w PZPR-ze i w strukturach w Poznaniu, w zakładzie pracy partyjnej, a jednak jako chrzestny bo mi ryngraf z Matką Bożą Częstochowską. To też jest takie mocne, że uznał, że to mi jest potrzebne. Przede wszystkim ja dziś pamiętam to zapisane przez jego słowa, żebym rósł na chwałę Bożą i pociechę Matki Bożej, więc to jest w moim sercu i było, patrząc na wizerunek Matki Bożej, zawsze miałem takie ciepło. To jest niesamowite, bo miałem ciepło w sercu. Nigdy nie patrzyłem w sposób bluźnierczy na wizerunek Matki Bożej. Nigdy nie miałem ochoty, żeby przekształcać te wizerunki w jakiś inny sposób, a mam talent, bo jestem także plastykiem, piszę ikony, a wcześniej jako dziecko malowałem wizerunki Pana Jezusa i Matki Bożej jako w szkole podstawowej. I ani razu, potem to przekształciłem w malowanie wizerunków muzyków, tak? Jimiego Hendrixa, Franka Zappy, Carlosa Santany i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy nie przyszło mi fałszować takiego wizerunku. To był dla mnie punkt odniesienia. Zawsze był punkt, do którego mogę wrócić z czymś miłym, niezafałszowanej. To jest dla mnie ta czystość, którą miałem. To dzisiejszy świat wielu ludzi wprowadza to zafałszowanie i chcą nawet pokazać, wydaje mi się, że nawet myślą, że dla nich wizerunek Matki Bożej jest czymś na tyle być może odnoszącym się do jakiejś czystości, wolności, że chcą go przekształcić na własną modłę i nawet na bluźnierstwo. Być może nawet część z nich nie jest intencją bluźnienie, choć tworzą wizerunki, które są bluźnierstwem. I zawsze to odniesienie no, ma w sobie mocną czystość, bo nawet jeżeli środowiska satanistyczne uderzają w ten wizerunek, to chcą uderzyć w tę czystość. Chcą uderzyć w nieskazitelność, chcą uderzyć w serce, które nie jest zabrudzone. I dla mnie to jest czymś, czego nie uda się temu środowisku zrobić. Nawet jeżeli będą wizerunki tęczowe, jeżeli będą wizerunki przemalowane w Olsztynie, odnoszę się do miasta, w którym mieszkam, gdzie jest dużo pogaństwa, są miejsca, sklepy, warsztaty, środowiska pseudoartystyczne, które na przykład odnoszą się do wizerunków Matki Bożej, na przykład figury niepokalanej, tej lurdzkiej, gdzie figury Matki Bożej są przemalowywane na zupełnie inne kolory, na przykład twarz jest zamalowana na czarno, ręce na czarno i tak dalej, żeby jakby odwrócić uwagę człowieka od tego sakralnego wymiaru. I zawsze to jest atak na Matkę Bożą. To jest zawsze odniesienie do Matki Bożej. Tak samo jak i salony tatuażu, gdzie są figury Bafometa, w których tatuaże są chętnie robione właśnie z takim przekształceniem wizerunku Matki Bożej. Na przykład bez oczu, tak? Nie tak dawno też widziałem w jednym ze sklepów galerii handlowej nową markę odzieżową, sprawdziłem, to jeden ze znanych projektantów polskich ją stworzył, wizerunki Matki Bożej, gdzie zamiast twarzy jest takie wytarte miejsce, jak taki wytarty jeans, że go nie ma. Matka Boża wskazuje na swoje serce, a na tym sercu jest jakaś dziura, tak? Więc nie ma odniesienia na przykład do jakiejś innej symboliki, nie wiem, do Buddy, prawda, gdzieś tam z wyrosowaną twarzą, czy odniesień islamskich, czy jakichkolwiek innych wierzeń, na przykład z Amazonii, prawda, które można byłoby gdzieś tam sobie wziąć na sztandary i je przekształcać, tylko Matka Boża jest tym celem przez tę czystość. To jest jedyne wybrane stworzenie, człowiek ludzkie przez Pana Boga, które zostało obdarzone łaską czystości. Potem jest święty Józef. I ta czystość jest czymś takim, że to środowisko satanistyczne wyje. No jeżeli ona deprze głowę węża, no tak jest. Także ten wizerunek, to co się dzieje w ogóle w popkulturze, z uderzeniem w ten wizerunek, jeżeli jest jakiś miłośnik popkultury, mówiący, że jest chrześcijaninem, nawet jeżeli jest protestantem, ale jeżeli jest obojętny na takie działanie, na takie szarganie, no to nawet nie jest czerwona lampka. To nawet nie jest czerwona lampka. To został spacyfikowany przez tamte siły. A może sobie wierzyć po swojemu. Przecież diabeł też potrafi wyjść do kościoła i tam siedzieć. Potrafi to zrobić. A tak odnosząc się jeszcze w tym wszystkim na przykład do twojej działalności z tamtych lat, ja jestem w jakimś sensie, słuchaj, twoim dzieckiem. Pomimo tego, że jesteśmy tam gdzieś wiekowo, ale jednak tak, może młodszym bratem, tak bym to powiedział, bo ja jestem wychowany przez Brulion. Ja nawet doprowadziłem ze środowiskiem olsztyńskim do stworzenia takiego sequela Brulionu, czyli pisma Portret, które się pojawiło w Olsztynie w latach 90., to już 94. rok, które działało długo, a które jednak wypuściło dużo, dużo, dużo rzeczy w duchu dzisiejszego świata. No, szef Brulionu dzisiaj jest właśnie wspomnianym przeze mnie wcześniej szefem jakiegoś ośrodka kultury w Olsztynie, Mariusz Sieniewicz. Razem tworzyliśmy to pismo ta opozycja przyszła w trakcie, kiedy ja zaczynałem otrzymywać to światło prawne. Kiedy pisałem teksty o tym, jak muzyka popkulturowa, rockowa uderza wizerunek papieża Jana Pawła II, tworząc jego karykaturę, jak czym jest zespół Manny Street Preachers, oddający hołd Fidelowi Castro na Kubie, Rolling Stones robiący to samo, czym jest Bolszewia zespołu Rage Against the Machine. Wtedy się okazało, że drugie takie genderowe, feministyczne nastawienie i bluźniercze w tym piśmie tworzyło swoje, więc działaliśmy na dwóch biegunach, potem się okazało, że nie można, więc musiałem opuścić to pismo. Ale tak, i wydaje mi się, że nawet jeżeli ocenia się tam te sprawy, na przykład Brulion, ty patrzysz pewnie krytycznie, może mniej, ja też patrzę krytycznie, może mniej, ale Pan Bóg dopuszcza do tego, żeby z tego też wyszło dobro. I tak patrzę na ten świat, patrzę na to, na tę swoją przeszłość, gdzie często się zbrukałem, ale że zostałem oczyszczony. I to doświadczenie pozwala mi dzisiaj stanąć naprawdę w prawdzie, a jednocześnie to, co wtedy było mi dane, pomnażać jako talenty na zbawienie, tak? Ciebie oczywiście, ale i bliźniego, czyli to, co jest w przekazaniu miłości, na wypełnienie się i takie mocne wejście w to przekazanie.
1: Co to znaczy, że Maryja jest odpowiedzią?
0: Maryja jest odpowiedzią na ten zamęt. To jest nie tyle wzór. To jesteśmy my. My jesteśmy pod jej płaszczem. Każdy, kto jest dzieckiem Bożym, jest pod płaszczem Marii, ona bierze nawet te zagubione dzieci, nawet te martwe bierze, aby tylko się obudziły, te martwe dzieci Boże w ostatniej chwili, ale o nich myśli. Nawet jak pójdą na zagubienie, dalej będzie o nich myśleć, więc jest matką każdego człowieka, więc dlatego jest odpowiedzią, jak każda matka. Odpowiedź jest w słowie matka.
1: Powiedz, gdybyś miał teraz przez 2 minuty mówić do ludzi, którzy podnoszą brwi, słuchając tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Nie odchodzą, nie wyłączają, nie śmieją się, nie krzyczą, tylko podnoszą brwi.
0: Każda wasza reakcja to jest odpowiedź dla was samych. Nie ja, nie Robert, ale przez to radio. Teraz się dzieje w waszej duszy. To będzie się działo. Pozwól, niech się dzieje. Coś zostało zasiane? Nie tak. Otwórz serce i powiedz, niech się dzieje wola Boża. A jeżeli nie wierzysz, to powiedz, niech się dzieje dobro we mnie, w moim sercu.
1: A my modlimy się w Twojej intencji, pod Twoją obronę.
0: Uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko,
1: naszymi
0: prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych,
1: ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza.
0: Orędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze,
1: Synem swoim nas pojednaj,
0: Synowi swojemu nas polecaj,
1: swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym gościem był Grzegorz Kasjanuk. Dzięki Ci serdeczne, wszystkiego dobrego, z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, dziękuję, błogosławionego dnia.

0: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.
1: Wbijanie szpikulca przez oczodół pacjenta w celu zniszczenia tkanki mózgowej było od lat 30. XX wieku legalne. Wbijanie szpikulca, takiego na przykład jak do lodu, przez oczodół pacjenta. Wcześniej borowano dziurę w mózgu. W 1949 roku propagatorzy i praktycy lobotomii zostali nagrodzeni Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny, choć lobotomia była barbarzyństwem. Nie ma chyba rzeczy, dziedziny życia, której ludzie ufaliby tak bardzo, jak ufają nauce. Kilka lat temu amerykańskie towarzystwo psychologiczne wycofało się z określania pedofilii jako choroby. Zainteresowanie dorosłych dziećmi. Pedofilia. Algorytmy. Po kilku miesiącach to towarzystwo psychologiczne musiało odstąpić od tego szaleństwa pod wpływem krytyki naukowej i presji społecznej. Znaleźli się jeszcze uczciwi naukowcy. Ludzie, którzy dowiedzieli się, co się dzieje, zaczęli bombardować amerykańskie towarzystwo psychologiczne mailami i telefonami. Rozmawiamy o ludzkim szaleństwie, ale to ludzkie szaleństwo nie jest czymś oderwanym od rzeczywistości i tylko i wyłącznie będącym ekspresją chorego umysłu. To są rzeczy bardzo konkretnie związane z interesami grup społecznych. Dziś już widać wyraźnie, że amerykańskie wybory prezydenckie to jedna z najważniejszych bitew toczącej się na zachodzie wojny kulturowej. Te ostatnie wybory przyniosły niezwykłą zmianę. Lewicowa inżynieria społeczna to zarządzanie masami przez emocje i kłamstwo. Inżynieria społeczna zaczęła ponosić klęskę za klęską. Po wyroku Sądu Najwyższego USA z 2022 roku, dziś w wielu amerykańskich stanach życie nienarodzonych jest po 49 latach ponownie realnie chronione przez prawo. I musimy pamiętać o tym, że przyszłość społeczeństw nie jest zdeterminowana. Głoszenie nieuchronności postępu to tylko marksistowski chwyt perswazyjny. Nam się tłumaczy, no jest duch czasu, no nic z tym nie zrobisz, te zmiany kulturowe są organiczne, to po prostu tak się dzieje. Nie, tak się nie dzieje. Historia Zachodu mogła od 1968 roku potoczyć się w różnych kierunkach, ale znalazło się bardzo konkretne środowisko ówczesnych dwudziestolatków, rewolucjonistów. Do dzisiaj tacy jak Cohn-Bendit pełnią wysokie funkcje, nie wiem, są europosłami na przykład. Ale ich niejawna działalność jest dużo ważniejsza od tej w europarlamencie. I teraz ci ludzie narzucili opinii społecznej przekonanie, że my żyjemy, że tak po prostu rzeka kultury płynie, że ona się po prostu zmienia i nic nie jest w stanie zatrzymać tego nurtu. To samo robili bolszewicy. Zdeptali mentalnie kilka pokoleń ludzi, którzy rozumieli, że komuna nie jest czymś normalnym, ale zdeptali je takim właśnie przekonaniem, że to jest nieuchronne. Głoszenie nieuchronności tak zwanego postępu to tylko marksistowski chwyt perswazyjny. Przez wiele lat skuteczny i dalej stosowany. Dziś środowiska MPTT walczące w Polsce o zrównanie związków homoseksualnych z małżeństwem kobiety i mężczyzny, te środowiska posługują się dalej takim właśnie niby argumentem, że polskie państwo musi dostosować się do międzynarodowych standardów, wartości europejskie, bo w 30 krajach na świecie związki monopłciowe mogą adoptować dzieci. Więc w Polsce musi być to zrobione, no bo jak tacy będziemy zacofani? Ale czy z tego, że w 30 krajach coś zrobiono, wynika, że te rozstrzygnięcia prawne są społecznie pożyteczne? Nie ma żadnej konieczności historycznej. Pokazało to na całym Zachodzie, dla całego Zachodu byliśmy przykładem, bo pokazaliśmy w 1993 roku, że można zatrzymać aborcję na życzenie. Więc postęp postępu wcale nie jest zdeterminowany. Świat jest taki, jakim kształtują go najsilniejsze grupy reprezentujące konkretne wartości. I popatrzmy na ten jedno z najsilniejszych narzędzi inżynierii społecznej. Lobotomia była barbarzyństwem akceptowanym przez lekarzy. Poddano jej starszą siostrę prezydenta USA, Rosemary Kennedy. A z drugiej strony od 1969 roku w klinikach Wielkiej Brytanii dokonywano operacji hormonalnych i okaleczeń nawet 3-letnich dzieci. Hormonalnych okaleczeń. Od bodaj roku czy półtorej w Anglii radykalnie ograniczono możliwość tranzycji płciowej u osób nieletnich. Dlaczego? Dlatego, że ona pociągała za sobą takie koszty dla systemu społecznego, dla systemu zdrowia, że po prostu racjonalne państwo w jakiejś jeszcze małej przestrzeni finansowania po prostu nie stać było państwa na to, żeby kontynuowały tę politykę. No bo zmiana tej polityki nie wynikała z tego, że dzieci cierpią, że to są rzeczy nieodwracalne, że kaleczy się dzieci. Nie, nie, nie. Tu chodziło o pieniądze. I kiedy się patrzy na to wszystko z tego punktu widzenia, to możemy założyć, że rewolucja kulturowa traci rozpęd. Był taki okres, kilkanaście miesięcy po zakończeniu ostatniej kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, gdzie dziesiątkami różne globalne korporacje, duże firmy wycofywały się ze sponsorowania organizacji MPT-BTT Popła. Front medialny pękł. Wyrwały się pewne media z tej obręczy wartości europejskich. Wartości globalnych, które miały być absolutnie nie do ruszenia. Dla mnie takim przełomowym momentem było wycofanie się New York Timesa z wspierania tej ideologii przebudzenia. Tak? Nagle ludzie doznają oświecenia, że wszystko, co było dotychczas, to trzeba zniszczyć, że trzeba zniszczyć Van Gogha, wylewając na niego zupę pomidorową. Tak? A tutaj, bardzo proszę, 2 lata więzienia dostała dziewczyna, która to zrobiła. Dotąd byli przekonani, że są bezkarni. Więc być może rewolucja kulturowa traci rozpęd. Wie o tym Phoebe Plummer. 2 lata więzienia. Za wylanie zupy na obraz Van Gogha. Dlaczego ona wylała zupę? Bo była aktywistką ruchu Stop Ropie. Żeby już samochody nie zużywały ropy, benzyny, tylko i wyłącznie elektryczności. No, ktoś, kto wie, jakie są koszta przyrodnicze budowania nowych akumulatorów, mówię przykładowo tylko, tak? Jakie są koszta społeczne w tych państwach, gdzie małe dzieci wydobywają te rudy tych pierwiastków rzadkich, to nikt nie będzie wspierał tego ruchu. Co więcej, w USA mechanizm celebryckiego zarządzania emocji wyborców poniósł klęskę. Antylewicowy prezydent odniósł sukces. Demos wyrwał się z tych mentalnych obręczy, zerwał się ze smyczy. I proletariat, niebieskie kołnierzyki i niższa klasa średnia, ludzie żyjący poza dysfunkcyjnymi wielkimi aglomeracjami, dali temu systemowi pseudoliberalnemu w zęby. Ludzie mają dosyć masowych migracji, przemocy mediów, dyktatu wielkich korporacji, knebnowania wolności słowa, agresywnej tęczowej ideologii i, co chyba najważniejsze, obniżania poziomu życia z powodu jakichś quasi ekologicznych urojeń. Bo drodzy Państwo, czym innym jest ochrona środowiska człowieka? Pamiętajmy o tym zawsze, że jeśli ktoś nam mówi o ochronie środowiska, żebyśmy dodawali środowiska człowieka, bo żeby było środowisko, to musi być ośrodek. A tutaj dokonano zgrabnej manipulacji językowej i nagle jest jakaś ochrona środowiska i nie wiadomo, co to jest to środowisko. Więc można pod to podłączyć absolutnie wszystko. I te ideologiczne konstrukcje prowadzą do zubożenia społeczeństw. I to są urojenia. To są urojenia, które są doskonale operacjonalizowane, czyli przekształcone już na mechanizmy zmiany struktury społecznej przez środowiska lewicowej rewolucji. Bo okazuje się, że kiedy migrant kopie po głowie lewicową aktywistkę, to feminizm wycofuje się, bo kopiący są święci. Świadczy to o absolutnej hipokryzji, ale też świadczy, drodzy Państwo, o tym, że ta rewolucja ma ośrodki zarządzające. I to nie jest tak, że jest jeden człowiek, który na całym świecie ten proces stymuluje, ale tych ośrodków jest wiele. Rewolucja jest zarządzana systemowo. Ten celebrycki mechanizm, o którym mówiłem, zarządzania emocjami, polega na tym, że wie się, co jest na fali. I kiedyś modelki na tych konkursach Miss World mówiły, że one są za pokojem na świecie. A teraz baba nosi brodę, czy chłop nosi brodę, ale ubiera się jak baba. I to wszystko jest trendy bardzo, tak? I teraz to wywołane masową, agresywną propagandą oszołomienie dużych grup społeczeństw mija. Rodzi się gniew i ludzie widzą, że niszczy im się normalny świat. Straszne jest, że w Europie władze do przejęcia władzy

alt, prawicowy, kiedy... Znaczy, ja czuję sympatię do niego, do tej części zdroworozsądkowej. Ale są tam nurty, które są antycywilizacyjne po prostu. Nie będę w to wchodził, nie o tym jest rozmowa. Chodzi o to, że budzi się gniew. Narodowe, ludowe odrodzenie, tak? Budzą się masy. W Europie elity są tak głęboko zakorzenione jeszcze dzięki tym monarchicznym sprzed 300, 400, 500 lat powiązaniami, że w Europie nie uda się tego zmienić przy pomocy wyborów. Tak jak w Stanach Zjednoczonych. Tutaj będzie kontrrewolucja. Ale mnie chodzi o tę zdroworozsądkową część tego ruchu przebudzenia się mas ludowych. Tak? Ludzie widzą, że niszczy im się normalny świat. I teraz Trump nie jest z mojej bajki, bo nie może być z mojej bajki facet, który ma takie podejście do kobiet, tak to powiedzmy najdelikatniej, ale jest bardzo sprawnym politykiem i on zdołał przekuć ten gniew na skuteczne polityczne narzędzie. Czy będzie w Europie taki człowiek? Nie wiem. Ale najwyrazistszym symbolem tego otrzeźwienia Amerykanów jest dla mnie sojusz tworzącego kosmiczne technologie Elona Muska z Amishami. Bo 70% poglądów, jakie wypowiada Musk, są zgodne z tym, w jaki sposób prowadzą życie Amisza. Oczywiście to jest odrobinę żart, ale tylko odrobinę. Oczywiście Musk jest transhumanistą i z jego strony czekają nas jeszcze niezwykłe niespodzianki, których byśmy się nie spodziewali, kogoś, kto na przykład chroni wolność słowa, kupił platformę społecznościową, dzięki której w ogóle jest możliwa niecenzurowana komunikacja, bo na portalu, na którym jesteśmy, czy na innych, na F na przykład portalu, jest radykalna cenzura. I teraz ta wojna o wolność i przyszłość naszej cywilizacji toczy się nie tylko na froncie wewnętrznym. Rosja nie prowadzi wojny z Ukrainą. Rosja prowadzi wojnę cywilizacyjną z Zachodem. Tak myślą europejskie, rosyjskie elity. I cokolwiek byśmy myśleli, nie wiem, śmierć Putina niczego nie zmieni. Taką samą wojnę z Zachodem prowadzą Chiny, które chcą być znowu państwem środka. Ja im się nie dziwię. Byli przez 150, może 200 lat upokarzani. Ale myślenie o sojuszu z Chinami jest absurdem, dlatego że to jest państwo totalitarne w dalszym cały czas jest to państwo totalitarne. To, że została uwolniona gospodarka, skopiowano ten pomysł Singapuru, nie oznacza, że nie ma, że nie istnieją ramy tej wolności. Chiński przedsiębiorca, który dostaje od kacyka partyjnego informacje, tu jest granica, robicie to i to, tak, macie tutaj wewnątrz wolność, dalej ani kroku. Żaden z nich nie zrobi ruchu przeciwko państwu. Dlaczego? No bo to państwo jest totalne i takie przedsiębiorstwo natychmiast by zniknęło. I teraz ta walka o globalną dominację jest dla nas istotna o tyle, o ile Zachód zdoła się znów zjednoczyć wokół systemu chrześcijańskich wartości. Zdrowy rozsądek jest wielkim naszym sojusznikiem. Tylko pytanie, czy Zachód bez silnego przywództwa, Zachód z generałami umalowanymi i w sukienkach, czy on nie jest skazany na zagładę? W Stanach tę sytuację już zmieniono, ale w Europie nie. I teraz o ostateczną władzę walczą dziś intelektualni spadkobiercy Spinellego i Gramsciego, komunistów. Transhumaniści to jest taki ruch, który powstał po II wojnie światowej,

0: który wyraża takie przekonanie, że człowieka trzeba połączyć z maszyną, żeby nie powtórzyła się druga wojna światowa. Jeśli popatrzymy na ruch ekologiczny, to jest trzeci element, tak, czyli neomarksiści, transhumaniści, ale jest ten ruch cały ekologiczny i większość ludzi widzi tylko tę dobrą stronę, tak, czyli ochronę środowiska człowieka. A nie rozumie, że te wszystkie ekoklimatyczne pomysły są czysto ideologiczne i one służą do zniszczenia tych gałęzi przemysłu, które w Europie i w Stanach wspierały prawicę. Kropka. Ci ludzie, to centrum tego ruchu ekologicznego, oni, ich ideałem jest ziemia bez pasożytów, czyli bez ludzi. I w ostatnich 10 latach zaczęli to mówić wprost. Schwab, Soros czy Gates mają własną wizję świata, w którym jesteśmy jedzącą robaki robactwem. Jesteśmy dla nich robakami, które mają jeść robaki. Gates, któremu ktoś wypomniał, że na te wszystkie zloty ekologów lata turbo samolotem, który wytwarza masę dwutlenku węgla, powiedział bezczelnie: no kochany, nie, ja jestem rozwiązaniem problemu, a nie problemem. Im wolno, a my mamy jeść robaki. I cały czas dążą do tego, żeby mieć więcej władzy, bo rzeczywistość zaczęła im się wymykać z rąk. Nie udało im się sięgnąć po globalny rząd dusz i w moim przekonaniu nigdy to im się nie uda. Te ich mniemania, te ich marzenia, one są oparte na błędach intelektualnych, ale ci ludzie dążą do ich zrealizowania po trupie. Po trupach. Tutaj nie będzie zmiłuj się. Na szczęście te różne, ci różni mega miliarderzy, ich interesy czasami są sprzeczne i czasami wygaszają swoją aktywność nawzajem. Oni rozumieją rzeczywistość na swój prosty, prymitywny sposób i czują się bezpieczni w świecie, który wystarczy wyedukować, by spełniał ich standardy. Rozumiecie? My, ta mierzwa, my musimy dojrzeć do tego, żebyśmy zrozumieli ich oświecone problemy, ich oświecone idee. I wtedy nie będzie żadnych problemów. Ale my z tym mamy do czynienia i my nauczyliśmy się na to patrzeć, bo mamy z tym do czynienia od stuleci. Kolejne rewolucje: francuska, meksykańska, bolszewicka, chińska, złożyły na ołtarzu rozumu 100 milionów ludzi. 100 milionów ludzi zginęło dlatego, że Marx miał pomysł, że alienacja jest związana z własnością. Na szczęście, kiedy popatrzymy w długim planie, te elity odnoszące się do marksizmu nie są w stanie funkcjonować, bo nie są zdolne do samokontroli. Tak samo Chiny upadną w pewnym momencie, tak jak upadł Związek Sowiecki. Tam wprowadzono już wiele racjonalności, ale dalej jest partia, w której w tej chwili absolutnym jedynym liderem jest prezydent, tak zwany prezydent tego kraju. I mam nadzieję, że jego dążenia do tego, by jeszcze za jego życia Tajwan stał się częścią Chin, i jego dążenia do tego, żeby zwasalizować całą Azję i znów umieścić ją w takim systemie trybutarnym, jaki panował od kilku tysięcy lat, wtedy kiedy Chiny były silne, że to wszystko upadnie. Teraz ostatnia kwestia. Cofnijmy się w taką rzeczywistość kosmiczną. Ludzka natura została skażona pierworodną wadą. Nowożytni myśliciele, oświeceniowcy, komuniści myślą, że człowiek jest dobry, wystarczy go tylko wyedukować. ludzka natura została skażona pierworodną wadą. Sama w sobie nie jest z definicji dobra. Człowiek nie jest z definicji dobry. Kiedy w sposób taki głęboki człowiek popatrzy na swoje wnętrze, ja jestem zdolny do każdego działania, najgorszego. I wiem to na pewno. I wiem, że życie musi być wysiłkiem wybierania miłości, dobra. I to oznacza indywidualną walkę z egoizmem, z tym wewnętrznym cieniem. Tylko święci byliby w stanie stworzyć nowy wspaniały świat na ziemi, a nie socjopaci z sumiastymi wąsami, syfilitycy z mauzoleów, pogromcy w Lubli czy wyznawcy matki Gai. W czym jest moja nadzieja? Tak jak mawiał Twain, człowiek jest jedynym zwierzęciem, które się rumieni. Czyli nasze sumienie może zmienić ten świat. Mam prośbę, abyś wsparł finansowo Radio Niepokalana FM i ten kanał. My ratujemy ludzkie dusze, ewangelizujemy i bronimy wiary, opowiadamy historię ludzi, którzy niszczyli sobie życie poprzez wejście w różnorodne toksyczne duchowości. Warto jest znać te toksyczne duchowości. Wesprzyj zrzutkę. Link do zrzutki jest na moim Facebooku i tutaj w opisie kanału. Codziennie za każdą osobę, która nas wspiera, modli się od 500 do 800 osób. Codziennie modlimy się na różańcu. Sens taki najogólniejszy tego, co dziś chciałem wam przekazać, zawiera się w myśli, że decyzje każdego człowieka, że sumienie każdego człowieka, że suma tych decyzji ludzkich może całkowicie zmienić świat. Że żadna opowieść o duchu dziejów i o tym, że koniecznie musi się coś zdać, każda z tych opowieści jest absurdalna. Tylko że wybrawszy ją, a nie cywilizację wywiedzioną z objawienia, będziemy przyczyniali się do dalszych cierpień. Czego sobie i wam nie życzę. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
1: Niepokalana FM. Pokoju pełnego.

0: I Ojcu, i Synu, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, przychodzimy, Panie, przed Twój tron, żeby Cię chwalić. Boże Ojcze, bądź uwielbiony, Stworzycielu, niech Tobie będzie chwała i cześć, uwielbienie. Jezu Chryste, prosimy Cię, abyś dawał nam swojego Ducha, aby Duch Święty, Panie, otworzył nasze serca i sprawił, byśmy potrafili Ci służyć teraz, przez ten czas, tak jak Tobie się to będzie podobało, ku chwale Boga Ojca, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się,
1: Święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
1: Panno chwalebna i błogosławiona,
0: o Pani
1: nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Randa Ombach. Witaj.
1: Witam. Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Bóg to cierpienie czy radość?
1: Myślę, że jedno i drugie. Myślę, że Pan Bóg daje takie chwile na początku, szczególnie drogi duchowej, takiej radości, rozsmakowania się w Nim. Po to chyba, żeby mieć namiastkę tego, co On dla nas przygotował w przyszłości. Niekoniecznie w niebie, ale w tym stanie świętości, do którego chce nas doprowadzić. No ale później droga już jest trudna. Można powiedzieć, że jest usłana cierniami. Jest w tym dużo cierpienia, oczyszczenia. Ja myślę, że to cierpienie to jest po prostu coś, co nas oczyszcza i co Bóg dopuszcza.
0: Czy chrześcijaństwo jest religią cierpienia?
1: Myślę, że nie jest religią cierpienia. Oczywiście, że nie jest religią cierpienia. Jest trudno też powiedzieć, czy jest religią radości. Mi jest tutaj bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno nie można powiedzieć, że chrześcijaństwo jest religią cierpienia, aczkolwiek cierpienie przyjęte i przeżywane w jedności z Jezusem Chrystusem jest drogą, która doprowadza człowieka do... Może doprowadzić człowieka do świętości, ale to jest indywidualna droga. Jeden cierpi, a drugi się raduje. Pan Bóg, to już jest Pan Bóg, Pana Boga prowadzenie.
0: Czy twoim doświadczeniem jest to, co powiedziałeś, że jakieś cierpienie przeprowadziło cię, zbliżyło do Boga?
1: W moim życiu jest tak, że właściwie takiego cierpienia, które wydawałoby się, że... Mi się wydaje, że ludzie nie widzą. Moje życie jest, wydaje się, że jest dosyć łatwe, jest w miarę poukładane, nie ma w nim jakichś tragicznych momentów. Cierpienie, którego doświadczam, to chyba jest takie cierpienie wewnętrzne, duchowe, które Pan Bóg zsyła w jakimś celu. Aczkolwiek ostatnio, od kilku dni, muszę powiedzieć, jest to związane z pewnymi doświadczeniami osobistymi, z problemami ludzi, z którym się stykam. To jest doświadczenie jakieś, chyba trzeba użyć tego słowa, doświadczenie śmierci. I muszę powiedzieć, że ostatnio staram się oswoić śmierć.
0: Ile masz lat?
1: Mam 34 lata.
0: Za wcześnie chyba.
1: Trudno powiedzieć. To znaczy, to nie wiadomo, kiedy kto z nas umrze. Ja do tej pory zawsze wydawało mi się, że przecież życie przede mną, ale uświadomiłam sobie, słysząc o ludziach, którzy odchodzą, i w ostatnich dniach jest naprawdę kilka takich osób, uświadomiłam sobie, że trzeba się przygotowywać do śmierci. Bez względu na to, ile ma się lat, trzeba o tej śmierci myśleć, żeby nie być zaskoczonym. Bo wyobraziłam sobie sytuację, w której dowiaduję się, że jestem terminalnie chora i niedługo umrę, i poczułam, że nie mam z czym umierać. Że za mało zrobiłam dobra na tym świecie. I poczułam, że moje życie do tej pory jednak marnowałam. Że ja muszę zreformować teraz swoje życie. Bez względu na to, czy jest jeszcze przede mną 50 lat, czy 2 miesiące. Także jest w ostatnich dniach, powiedzmy w ostatnim tygodniu, takie mocne doświadczenie śmierci, które staram się oswoić. Staram się w ten sposób myśleć, żeby po pierwsze nie żałować życia, a po drugie, żeby nie bać się śmierci.

0: Ty jako chrześcijanka i nic nie zrobiłaś? Co to znaczy?
1: Mam poczucie, że mogłabym zrobić więcej, że może się za bardzo na sobie koncentruję, że może się koncentrowałam też za mało na innych, że było za mało tego dobra. Mam takie poczucie. Za dużo może spraw, takich mało istotnych jest w życiu, podejmowanych przeze mnie. I to jest taki moment chyba, który dał mi do myślenia. Rozmawiałam o tym z takim księdzem, który powiedział, że to jest pycha, bo tak naprawdę ja nie potrafię ocenić obiektywnie swojego życia i ja nie wiem, ile w nim jest dobra, bo być może coś, co kiedyś powiedziałam albo zrobiłam, przyniosło plon, którego ja nie widzę. Może tak, a może nie. Ja nie wiem, to Pan Bóg ocenia, natomiast chciałabym mieć poczucie takie wewnętrzne, że jestem wyzwolona z egoizmu, że po prostu chcę być dla innych i że chcę zapomnieć o sobie. Wydaje mi się, że za dużo jednak, jak ludzie mają taką tendencję, że myślimy o sobie, może przestać się skupiać na sobie, bardziej myśleć o innych.
0: Czy chrześcijaństwo to jest coś, z czego wyrosłaś? Czy środowisko domowe?
1: Tak, ja mam chyba, tak można powiedzieć, to szczęście, że od początku właściwie byłam osobą wierzącą. Byłam w katolickim przedszkolu. Moja rodzina może nie jest wierząca w całości, ale...
0: Miasto, wieś?
1: Urodziłam się w Afryce, tam 4 lata spędziłam, a potem już przeprowadziliśmy się do Polski i mieszkam w Warszawie od 4 roku życia przez cały czas. I mam to szczęście, że się właśnie od samego początku obracam w środowisku ludzi wierzących i duchownych. I mój tata zawsze powtarza, że mam to szczęście, że nie mam doświadczenia jakichś na przykład złych księży. Ja mam to szczęście, że zawsze byłam prowadzona przez Pana Boga i napotykałam w swoim życiu na ludzi, którzy byli blisko Boga. I nigdy nie miałam takich momentów, oczywiście miałam momenty takie zwątpienia, próby, ale nigdy nie miałam momentu odejścia od Pana Boga, takiego definitywnego i później jakiegoś bardzo długiego powrotu. Nigdy nie miałam okresu buntu takiego, że przestawałam nim chodzić do kościoła i czegoś takiego nie przeżywałam nigdy. Myślę, że to jest łaską. Nie wiem, może jestem za słaba i takie próby bym nie wytrzymała. Może Pan Bóg mi po prostu tego oszczędził.

0: W jaki sposób doświadczałaś Boga? Czego doświadczałaś w dzieciństwie?
1: Doświadczenie, które z dzieciństwa mam, takie chyba duchowe, trudno powiedzieć, czy duchowe, no mam bardzo oczywiście niedojrzałe, ale to jest takie doświadczenie związane z Komunią Świętą, którą przeżyłam bardzo mocno. Moja mama, pamiętam, myślę, że to była bardzo dobra tutaj taka zagrywka, takie zachowanie mojej mamy, która powiedziała, że jeżeli ktoś ma przynosić mi na komunię prezenty, to mają być to tylko prezenty religijne, czyli jakaś książka religijna, jakiś, nie wiem, medalik, krzyżyk, natomiast żadnych innych prezentów. I dlatego ja przeżywam swoje komunię w taki sposób, że czekałam naprawdę na Pana Jezusa, a nie czekałam na rower, nie wiem, komputer, wtedy jeszcze nie było komputerów, ale zegarek, o, tego typu rzeczy. I muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo ten Pan Jezus był przeze mnie upragniony wtedy. Inne doświadczenia z dzieciństwa, no to pewnie nie rekolekcje, tylko kolonie takie, które były organizowane przez rodzinę rodzin, na które jeździłam. No i tam oczywiście, chociaż ja wtedy bardzo tęskniłam za domem rodzinnym i za rodzicami i to było chyba pierwsze takie trudne religijnie też doświadczenie, ponieważ tęskniąc bardzo się modliłam do Pana Jezusa, żeby pomógł mi przetrwać ten trudny czas. Więc ta sytuacja skłoniła mnie też do takiego wręcz błagania o jakąś łaskę miłości Pana Jezusa w tej całej samotności.
0: I co odpowiadał?
1: Na pewno nie było to żadne takie doświadczenie, które dało mi, które jakoś zapamiętałam w szczególny sposób, ale po prostu przetrzymałam to. Natomiast nie pamiętam, żeby Pan Bóg mi odpowiedział w sposób, który dał mi ulgę. Natomiast wiem, że było mi to wtedy potrzebne po to, żeby się otworzyć jako dziecko.
0: Czy miałeś jakichś świadków, takie osoby, przez które widać Boga?
1: Tak, ja właśnie, tak jak już wspomniałam, miałam to szczęście, że od właściwie samego początku takie osoby na mojej drodze się pojawiały i one się zmieniały, można powiedzieć. To znaczy czułam, że już z tą jedną osobą doszłam do pewnego momentu i teraz zaczyna się nowy etap w moim życiu i pojawiała się kolejna osoba. I właściwie tak jest do dnia dzisiejszego. I to były osoby, ja miałam taką tendencję od samego chyba początku, że mało obcowałam z moimi rówieśnikami. Byłam takim chyba trochę byłam takim odludkiem, natomiast bardzo sobie ceniłam towarzystwo osób dorosłych, starszych ode mnie. To byli tacy moi mistrzowie i miałam też to szczęście, że to były zawsze osoby bardzo blisko Pana Boga. I dzielił się ze mną i swoim doświadczeniem, i swoją wiarą. I w ten sposób pokazywał mi coś innego, za czym ja coraz bardziej tęskniłam i coraz bardziej wchodziłam w życie duchowe.

0: Jakie to były osoby?
1: Pierwszą osobą to była pani Barbara Grotkowska, która była dyrektorką przedszkola, w którym ja się wychowywałam. I ona ze mną dużo o tym wszystkim rozmawiała. Może nie jeszcze wtedy, kiedy byłam w przedszkolu, ale jak z przedszkola wyszłam, chyba już jak chodziłam do podstawówki, to często po prostu do niej tam przychodziłam. Na pewno w późniejszym okresie. Potem to była siostra zakonna z mojej parafii, która bardzo mi imponowała, ponieważ była taką osobą niezwykle pełną życia i taką bez, powiedzielibyśmy, zahamowań. Jeździła na rowerze, jadła lody i była przy tym taka niezwykle mająca ufność w Panu Bogu i ogromnie, ogromnie mnie podtrzymała na duchu w bardzo kryzysowych momentach w moim życiu.
0: W jakich momentach?
1: To było doświadczenie... Właściwie to się tak nikim z nim nie dzieliłam, więc nie wiem, na ile będę się potrafiła otworzyć. W każdym razie to było doświadczenie związane z maturą. Ja zawsze byłam dobrą uczennicą, natomiast w czwartej klasie miałam taki poważny kryzys związany z rozstaniem pewnym. I muszę powiedzieć, że po prostu się wcale nie uczyłam do matury. Znaczy, może się w sumie uczyłam 3 godziny w sumie do matury przez cały rok. No, oprócz tego, że odrabiałam lekcje zadane w liceum. Także nie było właściwie ludzkiej sposobności na to, żebym ja tą maturę zdała. Chociaż wszyscy powtarzali, że jestem w dobrej szkole i skoro się przez 4 lata dobrze uczyłam, to na pewno tą maturę zdam. No, ale ja wiedziałam, że to nie jest takie proste. I naprawdę zdałam tą maturę cudem. To znaczy, były pytania, których ja się spodziewałam. Nie grałam, znaczy nie było giełdy, ale po prostu ja wymyśliłam sobie, że na takie pytanie bym odpowiedziała, czy napisała. I takie pytanie było. I muszę powiedzieć, że ja miałam wtedy chyba prawie że depresję. Bo w każdym razie bardzo ciężki stan pod koniec, w ostatnich tygodniach, kiedy ja nic nie mogłam naprawdę zrobić. Udawałam przed rodzicami, że jest wszystko w porządku, ale ja nie chodziłam do szkoły, nic właściwie nie robiłam ze sobą. Tylko chodziłam do kościoła, bo czułam, że po prostu tylko już teraz cud się może zdarzyć.
0: I jak ona ci pomogła?
1: Ona mi mówiła, że z takim uśmiechem i z taką głęboką ufnością mówiła, że dla Pana Boga wszystko jest możliwe. I że dla niego moja matura to jest żaden problem. Że to po prostu... Czym ja się martwię, że może to jest... Może po prostu Pan Bóg dopuścił tą sytuację, żeby okazać mi swoją miłość i wszechmoc. I mówiła to w sposób tak sugestywny, ale nie jakiś demagogiczny, tylko w taki sposób pełen po prostu ufności, że ja po prostu zaczęłam również w to wierzyć. I owszem, idąc na maturę, na ten egzamin, ja się denerwowałam, bo każdy się denerwuje, ale była we mnie pewnego rodzaju taki pokój wewnętrzny. I muszę powiedzieć, że dziękuję Panu Bogu za to doświadczenie, że... Bo to był też ogromnie istotny, przełomowy też moment w moim życiu, kiedy ja zobaczyłam, że Pan Bóg jest, Pan Bóg nas kocha, pomaga, wyprowadza nas z sytuacji absolutnie, wydawałoby się po ludzku, beznadziejnych. I ja potrzebowałam wtedy tego cudu. I jak mam jakiś moment trudniejszy, to zawsze sobie do tego powracam. Gdybym przeszła przez maturę tak gładko, jak się przychodzi zwykle, tym bardziej, że, tak jak mówię, byłam dobrą uczennicą zawsze, nie miałam kłopotów z nauką żadnych kłopotów z nauką, to nawet nie wiedziałabym, że tak można. To Pan Bóg mi się jakoś ukazał bardzo ewidentnie.

0: tego, co mówiłaś, wynika, że byłaś taką małą starą, tak? Są takie dziewczynki.
1: W takim sensie, że się przyjaźniłam ze starszymi osobami?
0: Tak, tak, ale są takie. Ja mam Klarę właśnie, taka, która mówi pełnymi zdaniami, mając 3 lata i coś takiego. Taka mała stara.
1: Chyba ja byłam poważna jak na swój wiek. Dosyć wcześnie zaczęłam mówić i...
0: W szkole miałaś kłopoty w relacjach?
1: Nie.
0: Byłaś na uboczu, czy byłaś gwiazdą, przewodniczącą klasy?
1: Nie, byłam przewodniczącą klasy, ale to dlatego, że się zawsze dobrze uczyłam. I dlatego, no tak, to chyba było tak. Pomagała mi moderować
0: lekcje. Lubianą przewodniczącą, czy nie lubianą?
1: Nie, wszyscy mnie lubili. To znaczy, to było bardzo dziwne, ponieważ ja się z nikim nie przyjaźniłam w taki sposób, że miałam przyjaciółkę, z którą się jedynie trzymałam. Ja się właściwie przyjaźniłam ze wszystkimi i miałam ze wszystkimi bardzo dobre relacje, ale nie było takiej osoby, z którą zawsze gdzieś nie miałam takich zaufanych przyjaciółek czy przyjaciół, ale byłam zawsze osobą lubianą i ja lubiłam wszystkich. Tylko, że ja po prostu nie potrzebowałam takich ścisłych związków z ludźmi. Tak mi się wydaje. I to mi do tej pory zostało. Mam w swoim telefonie komórkowym 600 różnych telefonów do różnych ludzi. I nie przeszkadza mi to w takich spotkaniach raz na jakiś czas ze wszystkimi tymi osobami. Ale chyba nie mam takich relacji, które są takie, że raz w tygodniu się muszę z kimś spotkać.
0: A czas kryzysu, czy coś się działo ciekawego, poza jakimiś tam sercowymi sprawami, o których mówiłaś już?
1: Ten czas kryzysu w czwartej klasie?
0: Nie, nie, w ogóle kryzysu dojrzewania. On czasami jest, jak się ma 13, czasami jak 27
1: lat. A taki kryzys... To trzeba by się mojej mamy zapytać. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, żebym przeszła jakiś taki kryzys wieku dojrzewania, kiedy się buntowałam, kiedy nie można było ze mną wytrzymać. Znaczy ja w ogóle mam dosyć trudny charakter, ale nie pamiętam czegoś takiego. Raczej kryzysy wiary, o tak bym to nazwała.
0: Ale chcę jeszcze zrozumieć taką młodą osobę, jaką jesteś. Kto to jest w ogóle, prawda? Kto się ukształtował? Traktujesz wiarę jak? O innych ludziach już powiedziałaś. Natomiast jak traktujesz wiarę wtedy? Kim Pan Bóg jest? Czy przykazania są ważne? W jaki sposób funkcjonujesz? Kompletnie nie potrafię sobie ciebie wyobrazić.
1: Ja myślę, że na to pytanie to chyba musiałabym odpowiedzieć w świetle ostatnich 10 lat. Dlatego, że ja wtedy byłam osobą zawsze chodzącą do kościoła, przestrzegającą przykazań. No taką, można powiedzieć, taką porządną dziewczyną, tak bym to nazwała. Natomiast czułam, że to jest za mało dla mnie, że ja potrzebuję osobistego kontaktu z Panem Bogiem. I wtedy zatknęłam się na pielgrzymce z pewnym jezuitą, który namawiał mnie do rekolekcji inacjańskich.
0: Ile miałeś tak?
1: To był 97 rok. No, chyba miałam 24, tak, 97 albo 8 rok. Miałam około 23 lat. I wtedy zaczęłam jeździć na rekolekcje ignacjańskie, jeżdżę do tej pory. Ponieważ, i wtedy można powiedzieć, że od tamtego czasu zaczęłam doświadczać Boga bardzo osobiście. I czym jest dla mnie wiara? Ja myślę, że wiara jest dla mnie fundamentem życia, do którego ja się zawsze odnoszę w różnych momentach mojego życia.

0: na pewno nie wyobrażam sobie życia. Znaczy, w ogóle nawet nie trudno mi jest pomyśleć, jakby to było, gdybym była osobą niewierzącą, albo gdybym przestała wierzyć. Chociaż i taką dopuszczam sytuację, bo czasami Pan Bóg jakoś tą wiarę gdzieś zabiera, żeby wypróbować człowieka, ale zresztą to, co robię w moim życiu, środowisko, w jakie się obracam i to, co chcę robić, jest związane z pewnym wyborem, którego w 2000 roku dokonałam. To znaczy, wtedy zdecydowałam się, że chcę swoje życie w jakiś sposób szczególny poświęcić Panu Bogu i pracy w Kościele. I myślę, że daje mi to szczęście i poczucie jakiegoś, no, robienia czegoś potrzebnego, tego, co ludziom jest, no, niezbędne do życia. I oczywiście robię to w sposób nieudaczny i nieudolny, ale nie wyobrażam siebie żyjącej w sposób niepamiętający o Bogu.
1: Wróćmy do momentu, w którym jesteś porządną dziewczynką, wybrałaś sobie studia, poszłaś na studia, wszystko się toczy swoją koleiną, prawda? Miałaś doświadczenie, że Pan Bóg w każdej sytuacji może ci przyjść z pomocą. I mówisz, że czujesz niedosyt.
0: W tej chwili, tak?
1: Nie, nie, mówię o tamtym momencie. Pójścia na rekolekcje ignacjańskie, że czułaś niedosyt, tak? Że porządne życie.
0: Tak, czułam, że mam pewne rzeczy poukładane w głowie. Natomiast miałam doświadczenie. Trudno mi to. Znaczy, myślę, że to nie jest trudne do określenia, tylko nie wiem, czy będzie zrozumiałe. Brakowało mi osobistej relacji z Panem Jezusem. To znaczy, ja dużo o Panu Jezusie wiedziałam od innych.
1: Teoretycznie.
0: Tak, natomiast jakby nie miałam doświadczenia Jego. Czytałam katechizm, chodziłam na religię, wiedziałam, jakie są przykazania, starałam się według tego żyć. Natomiast to tak, jak się czyta książkę o kimś, tak? A potem się dopiero spotyka tą osobę. I to
1: jak
0: jest zupełnie inne doświadczenie. Ja myślę, że Pan Bóg dawał mi się jakby tak odkrywać pomału, od dzieciństwa, ale myślę, że najmocniejsze doświadczenia duchowe zaczęły się właśnie wtedy, kiedy zaczęłam iść na rekolekcje ignacjańskie. I to były doświadczenia i w czasie rekolekcji, i poza, ponieważ zasmakowawszy w czymś, w takich ćwiczeniach właśnie duchownych. Mi tego bardzo, bardzo brakowało w ciągu normalnego życia, takiego wypełnionego zwykłą codziennością, obowiązkami. Po prostu bardzo dużo modliłam wtedy. Jakby tęskniąc za tą inną, taką rzeczywistą obecnością Boga. Taką bardzo tego potrzebowałam, trochę jak może to źle zabrzmi, ale tak wtedy to przeżywałam, że potrzebowałam takich bardzo mocnych dotknięć Pana Boga. Wiem, że to nie jest dojrzałe podejście do wiary, ale wtedy tego potrzebowałam i Pan Bóg wychodził mi naprzeciw. I miałam różne doświadczenia, które były bardzo takie osobiste i... No cóż, teraz już ich nie mam.
1: Rozgrywały się w emocjach i były ci potrzebne właśnie.
0: Myślę, że tak. Myślę, że dzięki temu teraz trwam, chociaż tych doświadczeń już nie mam.

0: Jak myślałaś jako 19-latka, że jak potoczy się twoje życie?
1: Jako 19-latka.
0: Tak.
1: Miałam zamiar założyć rodzinę bardzo szybko już. Miałam takiego boyfrienda, tak bym powiedziała, którego znałam już od 4 lat. No i chciałam mieć dużą rodzinę, dużo dzieci. I tak planowałam sobie swoje życie.
0: I to była normalna sytuacja wśród przyjaciół.
1: Zdecydowanie tak.
0: W tym gronie.
1: Tak.
0: Ale...
1: A Pan Bóg oczywiście potrzebny był, bo nie wyobrażałam sobie, żebym nie wychowywała swoich dzieci po katolicku, nie chodziła z nimi do kościoła.
0: I dlaczego nie boyfriend nie jest mężem?
1: Dlatego, że w tamtym czasie właśnie zaczęłam smakować w czymś innym. W taki sposób, że czułam, że nie mogłam podzielić się pomiędzy człowieka i Pana Boga. Tak to wtedy odczytywałam. Czułam, że Pan Bóg mnie przynagla do innego życia. Na tamten czas. I po prostu czułam, byłem się nieuczciwa, gdybym wychodziła za mąż wtedy, ponieważ wiedziałam, że nie byłabym do końca szczera z tym człowiekiem i nie mogłabym się poświęcić jemu i dzieciom. Nie chciałam być osobą, która ma rodzinę i pół dnia spędza w kościele. Czułam, że po prostu to inne obowiązki wtedy by na mnie spadały. A czułam, że Pan w tym momencie tego ode mnie nie chciał. A i tak długo trzymałam tego człowieka przy sobie, więc nie chciałam jego życia gdzieś zatrzymywać, jakoś go wiązać ze sobą, składać obietnic, że może za rok, może za dwa, może za trzy, może mi przejdzie.
0: I tak myślałaś wtedy? Odtwarzasz teraz to myślenie z tamtego?
1: Tak, tak wtedy myślałam.
0: To uczciwie.
1: Wtedy myślałam jeszcze o jednej rzeczy, a trochę głupiej, tak mi się wydaje. Wtedy mi się wydawało, że nie jest głupia, ale wtedy sobie myślałam, że ja nie będę długo żyła. I w związku z tym nie byłoby to odpowiedzialnością zakładać rodzinę, bo co z tymi moimi dziećmi było, gdybym umarła. Ale myślę, że to było takie trochę bardzo, takie myślenie, jak czasami mamy takie myśli, prawda?
0: I czy Bóg w tej decyzji, musisz mu powiedzieć, prawda, był?
1: W tej decyzji,
0: w tym momencie, tak.
1: W tym rozeznawaniu, tak.
0: W tym momencie, kiedy musisz iść do faceta i mu powiedzieć, bujaj się.
1: Myślę, że wtedy był. To znaczy, ja starałam się to rozeznać z pomocą kierownika duchowego. I on mi powiedział, że to była właściwa decyzja na tamten czas. I tak, wydaje mi się, że tak. Zresztą dość inne doświadczenia, które później w moim życiu nastąpiły, wydaje mi się, że potwierdzają, że tamto wtedy to była dobra decyzja.

0: Ale teraz chciałbym zrozumieć, co jest po tej drugiej stronie, skoro rezygnujesz z rodziny? Co w tym momencie już widzisz?
1: Ja myślę, że ja nie wiem, co będzie za rok albo za dwa. Może nie będę żyła, ale w każdym razie na dzień dzisiejszy od tamtego momentu widzę, że ja miałam nie zakładać rodziny po to, żeby... Wtedy miałam bardzo taki intensywny czas rozwoju osobistego i sądziłam, że Pan Bóg chce we mnie zainwestować po to, żebym się mogła czymś potem dzielić z ludźmi. Zresztą pomagałam w rekolekcjach ignacjańskich dla młodzieży jakiś czas. W tej chwili mam wrażenie, że mam taki okres intensywnej pracy, takiej zawodowej. Może dlatego, może właśnie pogubiłam się w ostatnim czasie, ponieważ nie czuję sensu swojego życia, który chciałam wypełnić sensem. Sensem, który byłby pracą na rzecz innych ludzi, pomocą, rozwijaniem siebie i pomocą innym w doświadczaniu tego Pana Boga, którego ja poznałam. W ostatnim czasie gdzieś mi to umknęło i teraz jestem w takim okresie, kiedy staram się to rozeznać. Co to znaczy? To zagubienie, w którym teraz jestem.
0: Ale dlaczego tak się stało, skoro podjęłaś jakąś zasadniczą, radykalną decyzję? Dostałaś też dość precyzyjny mechanizm, jakim są rekolekcje, prawda? Jest to określona duchowość, która bardzo wiele osób podniosła duchowo. I co się stało?
1: Ja myślę, 10
0: lat.
1: Ja myślę, że to jest normalne, że w którymś momencie przechodzimy kryzys. I kryzys jest czymś, co można dobrze spożytkować.
0: Ale mnie nie
1: Dlaczego
0: chodzi...
1: tak było?
0: Mnie
1: głupota.
0: Nie chodzi o to,
1: ja myślę, że głupota, lenistwo. Ja myślę, że brak czegoś takiego jak pielęgnowanie relacji.
0: Kończysz studia, dziękujesz chłopakowi, zaczynasz działać. Mhm. Co robisz wtedy?
1: Dużo się modlę.
0: Trzeba się z czegoś utrzymać.
1: Tak, ja pracowałam. Właściwie od 19 roku życia zaczęłam pracować, jak jeszcze byłam w klasie maturalnej, chociaż moi rodzice absolutnie, to mój tata szczególnie, bardzo się przeciwko temu buntował, ale chciałam mieć jakieś swoje pieniądze i później na studiach też pracowałam. Uczyłam dzieci angielskiego. Właściwie przez 9 lat uczyłam dzieci angielskiego i z tego się utrzymywałam. Oczywiście tam podejmowałam różne prace, no takie już bardziej stałe, ale muszę powiedzieć, że to bardzo lubiłam. Sprawiało mi to dużo satysfakcji. To było jako studentki moje źródło utrzymania.
0: Kończysz studia? Jesteś sama, podjęłaś decyzję, że Kościół to jest to. Dużo się modlisz. I co dalej?
1: To znaczy, ja myślę, że te lata to były lata pracy oczywiście, zawodowej, angażowania się w różne przedsięwzięcia.
0: Co robiłaś?
1: Robiłam dużo rzeczy. Byłam wolontariuszką w hospicjum na przykład. Pracowałam, studiowałam różne rzeczy. Studiowałam, oprócz tego, że skończyłam stosowane nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim, to potem byłam w Krakowie przez pół roku, studiowałam religioznawstwo, filozofię wiedzy o kulturze, pedagogikę, potem duchowość i poszukiwałam po prostu takiego umocnienia się. Oczywiście musiałam podejmować takie prace jak w zupełnie świeckich instytucjach, praca na przykład w Mitsubishi. Pracowałam na uczelni jako jako pracownik naukowy. Starałam się pielęgnować różnego rodzaju relacje, przyjaźni. Być pomocna dla sąsiadów chociażby. I w tym wszystkim starałam się odnajdywać Pana Boga. To tak jak jezuici mówią, szukać, odnajdywać Pana Boga we wszystkim.

0: I myślę, że to był taki w miarę monotonny styl życia. Oczywiście monotonny w takim sensie, że tak jak właściwie każdy styl życia prowadzi. Znaczy, chodzi mi o to, że to było takie normalne chyba życie, jak każdy prowadził. Ono nie było jakby niczym nadzwyczajnym. Tak mi się wydaje. Dużo podróżowałam też. To jest też taka rzecz, która... Nie wiem, czy lubię, ale tak wychodzi w życiu, że dużo jeżdżę. I w tym wszystkim starałam się jakoś Pana Boga odnajdywać w każdej chwili. I modlić się wtedy, kiedy miałam na to czas. Mhm. Myślę, że to był taki ciąg po prostu.
1: Mhm. Ale gdzie jest ten wybór? Bo powiedziałaś, że...
0: Wybór jest w 2000 roku.
1: Tak. Mhm.
0: I tam on jest. I myślę, że to, co było później, to była taka próba, żeby coraz bardziej jakby tym wyborem żyć, żeby go wcielać w życie, żeby być bardziej dla innych.
1: Co ci doprowadziło do tego wyboru?
0: Co mnie doprowadziło?
1: Tak, konkretne sytuacje.
0: Do tego konkretnego wyboru doprowadziło mnie bycie 3 tygodnie w samotności zupełnej. I bardzo mocne poczucie Bożej obecności przez te 3 tygodnie.
1: I poczucie, że wyspa, czy też rekolekcje?
0: Mieszkanie w Warszawie, w mieszkaniu koleżanki. Wyjechała na wakacje, prosiła mnie, żebym wyprowadziła jej psa. W związku z tym, że trudno było dojeżdżać przez całą Warszawę 2 razy dziennie, to po prostu przeprowadziłam się tam. I muszę powiedzieć, że się strasznie źle w tym mieszkaniu na początku czułam. Natomiast myślałam, że w ogóle nie wytrzymam tam. Miałam jakieś takie... No, ciężko mi tam było. Natomiast po którymś tam dniu zobaczyłam, że nie jestem sama. Coś dziwnego zaczęło się dziać. Zobaczyłam, że to mieszkanie jest przepełnione jakąś obecnością. I to nie była tylko moja obecność. I w którymś momencie uświadomiłam sobie, że to po prostu Pan Jezus ze mną tutaj jest. I weszłam, przeszłam z takiego stanu takiej beznadziejności, takiego zagubienia, takiej samotności do takiego stanu, w którym spędzałam ten cały czas z Panem Jezusem. I nawet pamiętam, że rodzice czasem do mnie dzwonili, żebym na obiad przyjechała i ja kombinowałam, co by to zrobić, żeby jednak nie wychodzić z tego mieszkania, żeby być w tej ciszy i w tej samotności, żeby się nie kontaktować z ludźmi, żeby pobyć z Panem Jezusem. To było dla mnie coś bardzo pięknego wtedy. I chyba to doprowadziło do takiej decyzji, że chciałabym bardziej ten mój czas przeżyć z Nim, żeby mieć czas, jak ja to wtedy określałam sobie, na picie kawy z Nim, na to, żeby być z Nim w ciszy, w samotności. Po to, żeby później to doświadczenie przenosić w inne relacje do ludzi, z którymi będę pracowała.
1: I co? Poszłaś przed Najświętszy Sakrament albo na łąkę i powiedziałaś, teraz będzie tak i tak?
0: Ja myślę, że chyba nie było takiego momentu, że ja mówiłam, że to będzie tak i tak. To się jakoś rozwijało we mnie. To coraz bardziej czułam, coraz bardziej tego pragnęłam. No i decyzja, kiedy powiedziałam temu mojemu przyjacielowi, że jednak nie możemy się związać, no to był kolejny moment, kiedy ja sobie tak mówiłam, że moje życie ma właśnie w ten sposób się jakoś... No tak ma być po prostu.

0: A ten wybór kościoła? Ten wybór...
1: Przez to, że zawsze byłam w kościele i nie mogę oddzielić Chrystusa od kościoła, to było dla mnie oczywiste, że po prostu chcę działać w tych strukturach i tutaj coś robić, że...
0: I co zaczęłaś robić?
1: Zaczęłam pracować w Radiu Katolickim. Z propozycją audycji, którą sobie wymyśliłam. Zaczęłam pracować w Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zaczęłam pracować właśnie w hospicjum dla dzieci. I myślę, że właśnie to były takie zaangażowania, które miały mnie gdzieś w tym kościele jako instytucji umieścić, po to, żebym mogła lepiej działać. Nie wiem, czy dzięki temu się lepiej działa, bo można też działać nie będąc w instytucjach kościelnych, tylko oświadczyć w swoich środowiskach pracy bardzo świeckich. Natomiast ja chciałam w ten sposób. I póki co mi się udaje. Mam to szczęście też. Może dzięki temu mam pewne umocnienie właśnie ze strony takiego środowiska, które tutaj jest. Bo sądzę, że jest bardzo trudno osobom, które chcą jakoś realizować się w życiu duchowym, odnajdywać porozumienie czy wsparcie w środowiskach, które negują Kościół, które wręcz przyjmują postawę taką wojującą niekiedy.
0: I to się wyczerpało, tak? Parę dni temu.
1: Nie, właśnie nie. Właśnie to się wyczerpało kilka miesięcy temu, kiedy zaczęłam bardzo dużo pracować, od jakiegoś czasu zaczęłam dosyć dużo pracować i przez to przestałam mieć czas na taki właśnie kontakt z Panem Bogiem. Nie mogłam znaleźć czasu, żeby pójść do kościoła. Przychodziłam do domu już taka padnięta, że żeby coś poczytać duchowego, to w ogóle nie było takiej opcji. Rano wstawałam, nie zdążałam odmówić pacierza, który bardzo lubi odmawiać, tylko pędziłam do pracy. I to, co miałam w głowie, to tylko praca, że jeszcze muszę zrobić to, że jeszcze muszę zrobić tamto. I doszłam do takiego momentu, że przez to, że nie modliłam się, zaczęłam się też bardziej koncentrować na sobie, bo jak się człowiek modli, to nabiera takiej szerszej perspektywy. A to się okazało, że właśnie, że straciłam tą perspektywę, że jestem ja i moja praca i to, jak ja w tej pracy wypadnę i co ja zrobię, czego ja nie zrobię i oczywiście sukcesy i porażki i człowiek w środku tego wszystkiego. I kilka miesięcy temu pomyślałam sobie, że po prostu to jest nie tak, jak być powinno, że ja za dużo pracuję, że ja moje życie nie może się... I zaczęłam być postrzegana jako singiel, czy singielka, czyli taka osoba, która robi karierę, nie wiem, coś tam osiąga w życiu i zaczęło mi to trochę drażnić, ponieważ ja siebie nigdy tak nie postrzegałam i pomyślałam sobie, że jeżeli ludzie mnie tak postrzegają, to coś w tym musi być. Pomyślałam, że po prostu zaczęłam za płytko żyć i że muszę trochę zwolnić po to, żeby mieć czas, żeby pójść do kościoła, żeby pójść przed Najświętszy Sakrament, żeby móc poczytać, żeby móc się pomodlić. No właśnie, a teraz to ostatnie chyba tygodnie, muszę powiedzieć, że Pan Bóg w Wielkim Poście jakoś tak mocno wszedł znowu w moje życie, a te ostatnie tygodnie no to już w ogóle są dla mnie szczególnie mocne. Już zaczęłam się zastanawiać nie tylko nad takimi sprawami, jak Pan jest obecny w moim życiu, ale ja w obliczu śmierci. To mnie skłoniło do naprawdę bardzo poważnej refleksji i do przemyślenia sobie wszystkiego na nowo, jak ma wyglądać moje życie. Co jest tak naprawdę ważne. Praca tak, ale praca to jest któraś rzecz w hierarchii wartości. I ja chyba też nigdy bym nie powiedziała, że praca jest dla mnie najważniejsza, ale przez ilość zaangażowań i czasu w pracę wkładanego, po prostu praca niepostrzeżenie zupełnie stało się dla mnie punktem numer jeden.

0: nie żałujesz tej decyzji bycia osobą samotną?
1: Chyba nigdy nie żałowałam i na dzień dzisiejszy nie żałuję. Aczkolwiek kiedyś pytałam mojego kierownika duchowego, jak moje życie będzie wyglądało. Czy może Pan Bóg chce, żebym wyszła za mąż i założyła rodzinę? I on mi powiedział, że ja jestem w takim momencie, że mogę zrobić wszystko. Mogę założyć rodzinę i mogę pozostać osobą samotną. W związku z tym czuję się wolna i czuję się... Na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że te lata, które w moim życiu były od tego 2000 roku, są latami szczęśliwymi. I teraz te kryzysy też, które były po drodze, też przeżywam jako próbę, jako oczyszczenie, jako coś, co jest mi potrzebne w mojej drodze wiary. Natomiast nie miałam nigdy takiego poczucia, że jestem samotna, że jestem nieszczęśliwa, że moje koleżanki powychodziły za mąż i mają dzieci. Nie miałam nigdy czegoś takiego. Także nie mogę powiedzieć, że kiedykolwiek żałowałam tej decyzji.
0: No nie wyglądasz na osobę z rozpaczą.
1: Nie, raczej nie jestem.
0: Czyli ten ostatni czas jest czasem, kiedy zaniedbałaś pielęgnowanie relacji.
1: Myślę, że tak. Myślę, że... Bo takie pytanie było tutaj, nie wiem, czy ja je dobrze zrozumiałam, zaczęłam na nie odpowiadać, mówiąc, że to jest wina głupoty, lenistwa, braku dbałości o relacje. To znaczy, ja myślę, że pewne... Tak jak też powołanie do rodziny jest relacją. Powołanie do rodziny jest powołaniem. I nie można powiedzieć, że jeżeli ktoś się ożenił, czy wyszedł za mąż, to tak będzie pięknie i wspaniale do końca życia. O relacje trzeba dbać. Tak samo jest też z relacją wobec Pana Jezusa w każdym powołaniu, czy w rodzinnym, czy w zakonnym, czy w jakimkolwiek innym. Raz dana obecność Boga w życiu, czy uświadomienie sobie tej obecności nie starczy na całe życie. Po prostu to jest tak, że trzeba o to dbać. Pan Bóg o to bardzo dba, natomiast że człowiek w którymś momencie zaniedbuje pielęgnację. I ja myślę, że to, co w moim życiu się właśnie ostatnio przydarzyło, czy kiedyś tam przydarzyło, czy przydarzało się od jakiegoś momentu, ja już w którymś momencie zobaczyłam, że coś jest nie w porządku, to był właśnie efekt tego, o czym powiedziałam, czyli takiego odpuszczenia, takiego braku zawziętości, żeby to utrzymywać. Tak jakby to miało samo być. To jest tak jak roślinka, która się, jak się nie podlewa, to usycha. I tak samo jest też z wiarą i z relacją z Panem Bogiem. To trzeba pielęgnować.
0: Bądź zimny albo gorący.
1: Bądź gorący. Albo tak, może bądź zimny też, bo takie momenty chłodu i suchości wewnętrznej, takiego braku też są bardzo potrzebne, ale też są potrzebne te momenty rozpylenia i odczucia Bożej obecności. One są potrzebne, ale nie może być tak, że mnie to nie obchodzi.

0: Kiedy najbardziej cierpiałaś?
1: Kiedy najbardziej cierpiałam? Trudno mi jest powiedzieć, dlatego że ja nie miałam takich wydarzeń w moim życiu, takim zwykłym, które by jakby taki moment wyznaczały. Czasami, nie wiem, śmierć bardzo bliskiej osoby jest momentem takiego ogromnego cierpienia, który się pamięta przez całe życie i do końca życia. Ja myślę, że w moim życiu nie było takich kryzysowych momentów i w związku z tym nie było takiego cierpienia związanego z tym. Ja myślę, że po prostu nie wiadomo skąd cierpienia duchowe się pojawiały. Jednego dnia jest świetnie, jestem zadowolona, a później coś się dziwnego dzieje, czego ja nie rozumiem i to mam wrażenie, że mi zaraz w ogóle zabije. Takim oczywiście jest moje subiektywne odczucie. Natomiast to wcale nie było związane z jakimiś konkretnymi życiowymi sytuacjami. Dlatego jest mi bardzo trudno powiedzieć, kiedy najbardziej cierpiałam, ponieważ mogłam cierpieć rok temu. Już teraz tego nie pamiętam. To po prostu było takie cierpienie wewnętrzne, które też po jakimś czasie mijało. Ale przez jakiś czas było tak mocno natężone, że nie potrafiłam sobie z nim poradzić. Ale tych momentów było bardzo dużo i nie sposób powiedzieć, które było najsilniejsze.
0: I co wtedy robiłaś?
1: Starałam się przypomniać sobie różne reguły duchowe. Takie mianowicie, że jak jest strapienie, to trzeba je przetrzymać, ponieważ przyjdzie pocieszenie. Takie, żeby się nie martwić, nie wpadać w jakąś depresję, mówiąc potocznie, ponieważ to jest doświadczenie, które Pan Bóg zsyła, żeby nas umacniać, oczyszczać i bardziej prowadzić do siebie. Wtedy też się pocieszałam, że skoro cierpię, to nie jest tak źle. Dlatego, że to mi pokazuje, że Pan Bogu na mnie zależy i że działa we mnie, że jakoś inwestuje we mnie. Wiedziałam, że bez cierpienia niemożliwe jest wzrastanie. I dlatego muszę powiedzieć, że tak przeżywałam to cierpienie na dwóch poziomach. Z jednej strony czułam, że ono mnie... że to jest cierpienie, że cierpiałam, ale z drugiej strony cieszyłam się, że... To jest chyba trudno wytłumaczyć. Zresztą, nie wiem, jest coś takiego, że można cierpieć, a jednak...

cierpienia i można powiedzieć, że już tak bardzo nie boli. Chociaż boli, ale nadaje mu sens. I wtedy się cieszę, że mogę cierpieć w jakiejś intencji. Może to ktoś pomyśli, jakaś masochistka, ale no tak po prostu jest, że cierpienie czasem może sprawiać radość. Trudno być przyjemność, ale na pewno może sprawiać taką duchową radość.

0: czy są ludzie, z którymi masz głębokie relacje?
1: Tak, jest w tym momencie kilka takich osób. I to jest może trochę dziwne, ale to są osoby, które niekoniecznie są osobami z mojej rodziny. Tylko to są właśnie osoby, z którymi łączą mnie takie więzy duchowe. Oczywiście mam też bardzo głębokie relacje z ludźmi z mojej rodziny, natomiast ktoś mi kiedyś powiedział, i ja wtedy nie wierzyłam, że tak jest, że czasami można być bliżej z osobami, które z którymi łączą nas, że więzy, może tak, więzy duchowe są mocniejsze niż więzy krwi. I ja czasami tego doświadczam. I mam wokół siebie takich ludzi, z którymi spotykam się raz nawet na kilka lat, ale czuję, że łączy nas jakieś pragnienie duchowe, jakaś taka duchowa świadomość, jakieś doświadczenie, które powoduje, że jesteśmy bardzo blisko siebie i w bardzo głębokiej relacji pozostajemy i wszystko jedno, czy czas, czy odległość, to nie ma znaczenia. Jakoś wiemy, dokąd idziemy wspólnie i możemy o tym porozmawiać.
0: Jakie są twoje pragnienia?
1: W kontekście chyba tego, co mówiliśmy na początku, to moim pragnieniem jest, żeby nadać swojemu życiu sens, żeby...
0: Nie ma sensu dotychczasowe twoje życie.
1: Żeby nadać mu głębszy sens, bo ja myślę, że każde życie ludzkie ma sens, ale ja bym chciała mieć takie poczucie, że... albo może... Trudno powiedzieć... Tak, ja bym chciała czuć, że moje życie ma... Chciałabym to czuć, bo może ono na pewno ma jakiś sens, ale chciałabym robić coś dobrego, może tak bym powiedziała, zostawmy może ten sens. Moim pragnieniem jest to, żeby... otwierać się bardziej na ludzi i robić coś, co jest dla nich potrzebne. Na szczęście moja sytuacja, nie mam takich marzeń, jak to może ludzie mają, żeby kupić sobie samochód, dom, mieszkanie, coś tam jeszcze. Może to dlatego, że poniekąd to mam. Muszę powiedzieć, że tutaj też rodzice bardzo mi pomogli w usamodzielnianiu się. Już nie chcę się więcej uczyć, nie chcę już kończyć żadnych studiów, już tego mam dość. Uważam, że to jest też bez sensu, jak człowiek się za dużo uczy, że trzeba po prostu w którymś momencie zacząć coś robić dla innych. I chciałabym teraz po prostu coś robić. Także nie mam takich marzeń, chciałabym pojechać na wakacje tu i tam, ale chciałabym po prostu mieć takie... Chciałabym żyć coraz bardziej jako chrześcijanka. To jest moje marzenie. Ponieważ wiem, że to, co my osiągniemy tutaj na ziemi, tytuły, rzeczy, to wszystko... To wszystko po prostu my zostawimy tutaj kiedyś. A jeżeli jest mi przewidziane żyć tutaj już niedługo, to nie ma sensu się zabijać, żeby cokolwiek osiągać. I trzeba się wychylać cały czas ku śmierci. Tutaj się Heidegger mówi o tym, że człowiek jest istotą, która się przez całe życie wychyla ku śmierci. Ja sobie właśnie niedawno to przypomniałam. Czyli trzeba żyć radując się tym, co jest, natomiast nie można tracić perspektywy.

0: moment takiego największego przygarnięcia przez Boga?
1: Ja myślę, że takich momentów też było kilka. To oczywiście było związane z różnymi trudnymi sytuacjami w moim życiu, kiedy czułam, że Pan Bóg po prostu bardzo interweniuje. Ale myślę, że to też było związane z takimi momentami...
0: O jednej powiedz, jakiejkolwiek.
1: O jednej.
0: Z tych wielu.
1: Ja myślę, że chyba ten moment... myślę, że, bo to jest dlatego to dla mnie takie znaczące, ponieważ to bardzo długo trwało, w taki sposób ciągły. Ten moment, kiedy właśnie mieszkam u koleżanki przez te 3 tygodnie, ponieważ zwykle doświadczenia duchowe są krótkimi doświadczeniami, często bardzo mocnymi, ale one trwają, a potem się kończą. Natomiast to był ten moment, kiedy ja się naprawdę czułam, no właśnie może tak przygarnięta przez Pana

0: Jezusa. Czułam, że On może mi zastąpić wszystko i wszystkich, że chciałabym wracać do domu i właśnie pić z Nim kawę. Chciałabym być z Nim. I to był taki moment bardzo dla mnie znaczący. Miałam nadzieję przenieść ten czas bycia z Panem Jezusem na moje życie, kiedy już będę u siebie. Myślę, że to było bardzo dla mnie ważne i to jakoś starałam się potem pielęgnować i odtwarzać.
1: A kim jest ten, którego poznałeś, z którym chciałaś pić kawę?
0: Ja myślę, że też ma wiele obliczy różnych. Też w zależności od momentu życiowego, w którym jestem. Myślę, że wtedy to był taki przyjaciel. Tak, ja myślę, że to się zmienia. To był na pewno, momentami to jest przyjaciel, który rozumie wszystkie moje problemy, wszystkie moje potrzeby i który stara się mnie w tym wszystkim wspierać. Czasem jest to ktoś, kto zaprasza mnie do współpracy. Taki z kolei właśnie przyjaciel, który potrzebuje mojej pomocy. I ja wtedy czuję się przynaglona, żeby włączać się w to, co on robi. I wtedy ja się czuję potrzebna. Czasem jest to Bóg, Ojciec. Moja koleżanka ostatnio mi powiedziała, że przeżywa relację do Pana Boga jako relację do tatusia. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się to spodobało. I czasem też tak jest. Czasem też to jest oświecenie pewne, czyli chyba odwołanie się bardziej do Ducha Świętego, czy do pocieszyciela, oświeciciela, pocieszyciela. Chyba nie mam takiego jednego obrazu Boga.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Ja myślę, żebyśmy się pomodlili w intencji tych wszystkich osób, które umierają teraz, które w ostatnim czasie się dowiedziały, że są chore i które cierpią fizycznie, psychicznie. W każdym razie to jest taka intencja, którą od kilku dni noszę też w sobie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. A jeśli, Panie Boże, Tobie się spodoba, to uzdrów te osoby, które mamy na sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski. Witam.
1: Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam pana Roberta i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Niepokalana.
0: Ja cały czas biję się z myślami, na ile warto jest wchodzić w zwarcie z rzeczywistością, która jest wokół nas, i na ile warto jest walczyć jej bronią. Ale przyglądam się historii Tomka Terlikowskiego, z którym byłem wiele lat, się znamy, byliśmy w kilku redakcjach razem, przynajmniej w dwóch. I najpierw to były takie przyjacielskie starszego kolegi zagadywanie, tak? No, już byś przestał tych biskupów tak krytykować, no, bo wiesz, no, wychodzisz na takiego wicebiskupa, tak jakbyś sam chciał być jakimś nauczycielem duchowym, tak? Potem, kiedy to zaszło już dalej, my straciliśmy kontakt, to napisałem takie dwa listy otwarte do niego, do rzeczy, będąc jeszcze w Gazecie Polskiej wtedy, ale specjalnie zrobiłem to w obcej redakcji, żeby... I w tych listach powiedziałem mu, że on jest werbowany, że jesteś werbowany, że jesteś przeciągany na drugą stronę. No i on, Tomek odpowiedział, Tomek nie ma zwyczaju odnosić się do argumentów, więc odpowiedział w sobie właściwy sposób. I ja na jego temat nie wypowiadałem się kilka lat, dlatego że mam wielką nadzieję, że on wróci z tej drogi, którą ja oceniam jako drogę ku śmierci po prostu duchowej. Bo ja sobie myślę o takich osobach, nie wiem, jak ksiądz Obirek, jak inne gwiazdy Gazety Wyborczej, czyli gwiazdy tego systemu. Tak? Nagrałem tutaj, drodzy państwo, takie wystąpienie swoje o dwóch sztandarach, że są po prostu dwa sztandary, tak? Sztandar Chrystusowy i sztandar cywilizacji śmierci. I pokazałem jakby obecność Tomka i jego deklarację, że on jest głęboko w kościele katolickim, tak? No i pewnie jest, ale pokazałem, jak natychmiast ginęło zainteresowanie tymi kapłanami, którzy byli sztandarowymi kapłanami Gazety Wyborczej w chwili, w której oni wychodzili z kościoła. Więc Tomek zostanie w kościele pewnie do końca i mam nadzieję, że dlatego, że ma taką potrzebę w sercu, a nie dlatego, że jest po prostu użyteczny. Teraz ukazały się dokumenty pokazujące, że on zaatakował pamięć Jana Pawła II, uznając za prawdopodobne kalumnie, które zostały... Znaczy, no, po prostu kolejnej osobie wytoczono wojnę, tak? Wojna godnościowa, tak? Kolejny autor.
1: To było chyba 3 lata temu, tak, jak to się stało.
0: Tak, i to była zorganizowana akcja. I uczestniczenie w czymś takim wydawało mi się przekroczeniem jakiejś granicy.
1: Mam dokładnie takie samo zdanie o przekroczeniu granicy, bo tak, no, ja z kolei z panem Tomaszem Terlikowskim też miałem swoje historie. Między innymi byliśmy w ostrym sporze, kiedy była sprawa księdza arcybiskupa Wielgusa. Kiedy tak pan Terlikowski we właściwy sobie sposób tam krzyczał, że biskup ma łże jak pies i ma odszczekać to, co powiedział, no to było takie niezręczne, znaczy niezręczne, to delikatnie powiedziane, no, głęboko niewłaściwe zwracanie się w ten sposób do księdza arcybiskupa Wielgusa, niezależnie od oceny jego postawy. Jest to jednak człowiek zasłużony. No, ja byłem jego studentem w czasie, kiedy był rektorem KUL-u, studiowałem na KUL-u, no i mogę coś powiedzieć również o jego postawie moralnej wtedy, kiedy były ataki na KUL i na naukę Kościoła, i jednak ksiądz arcybiskup bardzo zdecydowanie i w taki bardzo w dobrym tego słowa znaczeniu prosty sposób stawał po właściwej stronie, jeśli można tak powiedzieć. Ale to zostawmy. Ja Tomka, to co w tej chwili bieżąco robi Tomasz Terlikowski, mam ambiwalentne odniesienie, bo z jednej strony bardzo dobrze go rozumiem. Jego na przykład krytykę sojuszu ołtarza z tronem, to takie czasami bezrozumne poparcie biskupów wobec takiej czy innej partii rządzącej, pewnie nie jest to właściwe i pewnie prawdą jest to, co mówią krytycy tej postawy, że to ludzi odsuwa od kościoła. To, co też myślę jest cenne w jego publicystyce, że dostrzega jakąś zmianę cywilizacyjną i myślę, że szuka miejsca Ewangelii w tej zmianie, która się dokonuje, że pewne rzeczy, które nie wszystko, co było kiedyś, co język, którym się posługiwaliśmy, postawy, które prezentowaliśmy, no po prostu się wymagają jakiejś rewizji bez zmiany istoty. To myślę, że to też jest cenne. Tomek mówi, świat się zmienia. Odnajdźmy postawę ewangeliczną w tym zmieniającym się świecie. Sam pracując w Kolegium Intermarium, organizując taką debatę o przyszłości chrześcijaństwa, zaprosiłem Tomka Terlikowskiego z wystąpieniem, co się spotkało z krytyką, że ten mój akt zaproszenia go dostałem za to bardzo po głowie. Ja natomiast to, co było moim motywem, to, że takie miejsca jak kolegium, uniwersytet są miejscem debaty. Zawsze były, tak się rodziły w średniowieczu, jako miejsce sporu, czasami bardzo głębokiego i taki był też mój cel, żeby była okazja do debaty. Dzisiaj bym go nie zaprosił, a to właśnie dlatego, że zaraz po tym, to było jesienią, a wiosną był ten atak na Jana Pawła II, w którym zupełnie nie rozumiem, dlaczego Tomek wziął udział, bo przecież to była ewidentna akcja, operacja służb, która miała odrzeć z autorytetu Jana Pawła II. To, co tam było przedstawiane, było w sposób ewidentny naciągane pod zupełnie fałszywą, krzywdzącą, obrzydliwą tezę. I udział Tomka w tym był dla mnie zaskakujący i mówię, nie, to jest właśnie granica, której przekraczać nie można. I tak jak pan redaktor mówi, to jest przejście. Nie wiem z jakich powodów, trudno się odnosić do intencji, ale jest to przejście na stronę tych, którzy w sposób świadomy i planowy niszczą cywilizację.
0: Tam był taki wątek już takiego czysto ubeckiego pomówienia, zresztą opartego na jakichś zeznaniach księdza, który był albo agentem, albo został stamtąd po prostu.
1: Który potem już wiemy, łgał od początku do końca, łgał, bo był przetrącony bardzo mocno tam przez jakieś nałogi, uzależnienia.
0: Tak, ale wie pan, co mnie dotknęło? Dotknęło mnie to, że Tomek nie odżegnał się od takiej sugestii, że być może Jan Paweł II był skrzywdzony przez jakiegoś kardynała, czy tam no, to już
1: tak,
0: było...
1: tak, to był też ten wątek.
0: Tak, i dotknięcie tak absurdalnej jakby kwestii, tak. No to jest instrumentarium tych głupszych ubeków, nie tych mądrzejszych, tylko tych głupszych albo będących już całkowicie z nożem przy gardle, więc to powiem szczerze, że mnie dotknęło bardzo głęboko, ale oczywiście ma pan rację, że dostrzega zmianę cywilizacyjną. Oczywiście, że ważne jest to, że bardzo wielu ludzi, jak słyszą kazania, które są wprost popierające PiS, to ludzie nawet przestają chodzić do kościoła. Znam takie przypadki, tak? Ja bardzo cenię obronę skrzywdzonych w kościele, w jego wykonaniu.
1: No tak, tak. To są te jasne karty i tak jak mówię, no, ja przyznam się, że czasami nie rozumiem tych ataków na redaktora Terlikowskiego, bo one są jakby no, takim stanięciem, używaniem tych samych metod, od których chcielibyśmy się odżegnać. Zamiast wejść z nim w spór, w debatę, jeżeli się nie zgadzamy. Nie? I tego bardzo brakuje dzisiaj. To okładanie się no, z jednej strony tam jesteśmy oskarżani o klerykalizm czy o ciemnotę, z drugiej strony właśnie o zdradę, my oskarżamy o zdradę, o... Myślę, że to w ogóle nie służy odkrywaniu problemów, które są, nie? I mierzeniu się z tymi problemami.
0: Proszę powiedzieć, co jednym zdaniem, jeśli tak pan zechce, co w tym, co dziś Tomasz robi, jest najbardziej dla pana, dotyka pana najbardziej?
1: To znaczy tak, no, ja już powiedziałem, to takie stanięcie, na przykład właśnie szukanie za wszelką cenę, takie dążenie do odbrązawiania za wszelką cenę. To jest na przykład w wypadku właśnie Jana Pawła II, czy potem księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, co do którego, tak, no ja też mam wiele zastrzeżeń do jego retoryki i wypowiedzi i myślę, że nie służy ona właśnie debacie, nie służy ona, nie tak powinno być prezentowane nauczanie Kościoła, na przykład w odniesieniu do osób LGBT, że to nie służy, że Kościół zawsze robił to inaczej, brał problem na warsztat intelektualny, na warsztat duchowy i się z nim rozprawiał, a nie dokonywał takiej kategorializacji, klasyfikacji w bardzo prostym języku. Nie? To święty Tomasz Akwinu, jak się mierzył z averroistami, to traktował ich poważnie, a zagrożenie było podobne. I tego dzisiaj w Kościele nie ma i ksiądz arcybiskup Jędraszewski jest tego uosobieniem i ja rozumiem Tomka Terlikowskiego, że się krytycznie do tej postawy odnosi, natomiast tam jest jeszcze do tego dołożone takie odbrązawianie za wszelką cenę.
0: Tak, tak. Ja przyznam szczerze, że nie rozumiem też takiej postawy, bo to odbrązawianie to jest okej i tego lewica używała na przełomie XIX i XX wieku i później w dwudziestoleciu do głoszenia prawd i kłamstw na temat rzeczywistości. Natomiast no, czymś więcej chyba jest zarzucenie Jezusowi, że nie uratował Judasza. Bo to jest teza jednej z książek, że niedostatki miłości.
1: Przyznam się, że nie czytałem tej książki.
0: Dobrze, to ją zostawmy. To zostawmy to zupełnie.
1: Tak, wiem, że z powodu tej książki dla redaktora Terlikowskiego spadły gromy, tak, ale nie wiem, na ile one były zasadne.
0: Jasne. Pana teza. Taka ta najogólniejsza, od której rozpoczęliśmy nasze rozmowy, jest taka, że w naszym kręgu kulturowym od zawsze panowało przekonanie, że życie ludzkie może i powinno być spełnione. Natura wyznacza cel, sposób istnienia wyznacza sposób działania. Czyli mówi pan o szczęściu. Arystoteles w swojej Etyce Nikomachejskiej zauważa, że człowiek jest czymś najlepszym spośród żywych bytów. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że człowiek jest czymś najlepszym we wszechświecie. Tym, co go przewyższa, jest ład wszechświata, kosmos. Człowiek wpisuje się w ten ład, realizując swoją naturę. Żyć dobrze to znaczy aktualizować swoje naturalne skłonności, tak jak dzieje się to w całym kosmosie. Ogień dąży do rozprzestrzeniania się, ziarno rzucone w glebę przeobraża się w obfity pełen ziaren kłos, kwiat realizując swą naturę zmienia się w owoc. Każdy z bytów osiąga właściwą sobie doskonałość. I przechodzimy do tej tezy. Rozpad związku działania człowieka z naturą rozpoczął się jeszcze u schyłku średniowiecza. Tak i tutaj wracamy do naszej pierwszej rozmowy, tak brzytwa Okhama, nominalizm i tak dalej, tak? I ten rozpad związku, działania aktywności ludzkiej z naturą, czy to jest najistotniejsza jakby obserwacja, która tłumaczy nam rzeczywistość? Nihilizm, hedonizm, kult aborcji, eutanazji, cywilizacja braku sensu, absurdu. Czy to jest główny uchwyt? Tak.
1: Jeżeli rozpatrujemy rzecz od strony filozoficznej, chociaż ja jeszcze wrócę na moment, wrócę, by podsumować, by zamknąć taką klamrą wątek redaktora Tomasza Terlikowskiego. Nie? Taki apel do wszystkich, do siebie samego też, żebyśmy się wsłuchiwali w rację naszych oponentów. Nie używali kija bejsbolowego słów czy oskarżeń, tylko wsłuchiwali się w rację. To jest postawa, no tak, katolicka. Nie? Jak ja zawsze studentom mówiłem i mówię do dziś, jak już przywołany święty Tomasz z Akwinu, jak miał swoich przeciwników, poważnych przeciwników intelektualnych, to nie wyzywał ich od jakichś tam, nie używał takich obraźliwych wyrażeń, tylko brał na warsztat ich poglądy i je rozbrajał. Nie? I to było cenne i to straciliśmy. To jest też, nawiązuje do tego drugiego wątku, który pan
0: poruszył. Żeby spuentować puentę, czy jeśli Tomek zgodziłby się, czy weźmie pan udział w debacie z Tomkiem Terlikowskim?
1: Bardzo chętnie. Jak czytam jego teksty, publicystyczne teksty, to tak, no jestem, czasami się bardzo zgadzam, a czasami bardzo nie zgadzam.
0: Więc jesteśmy umówieni, jeśli on się zgodzi, znajdziemy miejsce, w którym będziemy mogli przeprowadzić z publicznością taką debatę. I jesteśmy przy rozpadzie związku działania człowieka z naturą.
1: Tak, no to jest niektórzy historycy filozofii, nie tylko historycy filozofii, ale też filozofowie, ten moment, kiedy to ten rozpad nastąpił, określają mianem wybuchu jądrowego. Skutki tego rozejścia się myśli z rzeczywistością, ludzkiego intelektu z rzeczywistością, mają skutek porównywalny do wybuchu jądrowego. Tyle, że w sferze duchowej. I wszelkie problemy, z którymi się dzisiaj mierzymy, mogą być zrozumiane i możemy szukać dróg ich rozwiązania tylko wtedy, jeżeli zrozumiemy źródło tego problemu. Bo inaczej, no to właśnie tak, wpadamy w takie wzajemne oskarżenia i w taki manicheizm, który dzieli rzeczywistość na pół. Jest i nie jesteśmy w stanie dotrzeć do rozwiązania. A rzeczywistość jest piękna. Rzeczywistość jest dziełem Boga i nie da się tutaj przeprowadzić takiej demarkacji pół na pół właśnie. To jest coś, o czym też zapominamy, że nasze intelektualne odniesienie do rzeczywistości, umiejętność czytania rzeczywistości sprawiłaby, że wiele problemów by zniknęło. Tak to mówię i to jest, no, to jest takie bardzo oczywiste. Jeżeli się odwołamy do tego mądrościowego odniesienia się do rzeczywistości.
0: Ale zniknięcie tego bezpiecznego oparcia, tak, jakim był Bóg, tak, jakim była choćby idea Boga dla ludzi niewierzących, tak? Metafizyka wskazywała na Boga, dzisiejszy ten system chaotyczny, który ten świat opisuje, on wskazuje na próżnię.
1: Więc mądrościowe odniesienie do rzeczywistości, czytanie rzeczywistości w sposób dość taki właśnie oczywisty doprowadzało do stwierdzenia istnienia Boga. To było doświadczenie starożytnych filozofów. Skąd się wziął pierwszy nieruchomy poruszyciel Arystotelesa? Czyli byt, który ma cechy, które przypisuje Bogu również objawienie. On się wziął z czytania rzeczywistości. To nie był wymysł Arystotelesa, tylko Arystoteles, patrząc na rzeczywistość, jeszcze nie dostrzegł tego, co dopiero potem dostrzeżono, to co dostrzeżono w średniowieczu, istnienie jako coś, co konstytuuje rzeczywistość, ale Arystoteles widział ruch, widział zmianę w świecie i mówi, jeżeli ta zmiana następuje, to musi istnieć źródło tej zmiany. Źródłem tej zmiany jest pierwszy nieruchomy poruszyciel. I to było to mądrościowe czytanie rzeczywistości. Pamiętam, kiedyś uczyłem filozofii w jakiejś szkole podstawowej i przedstawiałem właśnie tę wizję kosmosu Arystotelesa. To były starsze klasy szkoły podstawowej, 8 klasa. I tam jeden z takich bystrzejszych uczniów mówi, a co jeżeli ktoś tego nie uznaje? Ja mówię, ale tego nie można nie uznać, czytając rzeczywistość i posługując się zasadami rozumowania. To jest coś, co czytamy w rzeczywistości. No ale ja tego nie uznaję, mówi ten uczeń. Mówię, no Arystoteles akurat używał dosadnego języka czasami wobec swoich przeciwników. I Arystoteles mówi, no tacy ludzie są po prostu ludźmi głupimi, niezdolnymi czytać rzeczywistości. Pamiętam, uczeń chyba poskarżył się swoim rodzicom na to, że tak go nazwałem, chociaż nie jego tak nazywałem, tylko powiedziałem, jak Arystoteles takich nazywał. I ojciec tego chłopca złożył skargę do dyrektora na mnie, że nauczam religii na filozofii. Ja wtedy napisałem taki bardzo długi list, że o Bogu...
0: Apostoł Arystoteles.
1: Tak, on mówi, o Bogu nie można mówić w filozofii. Ja napisałem bardzo długi list, że to nie jest prawda, bo w zasadzie nie ma filozofa, który by się w ten lub inny sposób nie odnosił do Boga, albo do zagadnienia Boga, albo do pojęcia Boga, albo do idei Boga. Jedni uznawali go w ramach swojego systemu filozoficznego, inni go odrzucali, no ale nie jest tak, że o Bogu nie można mówić na terenie filozofii. Nawet nie można nie mówić o Bogu na terenie filozofii. Nie? To jest takie, ale ten współczesny taki, jak to Etienne Gilson nazywa, ateizm trudny, chciałby Boga wyeliminować w ogóle z debaty, nie? Odniesienie do Boga. I to jest problem, który jest zrodzony przez odejście od takiego mądrościowego czytania rzeczywistości, o którym mówiłem, które uprawiał Arystoteles na przykład.
0: Tak. Dziś żyjemy w bańkach, które nie mają właściwie już kontaktu ze sobą. I proszę powiedzieć, czy słuszna jest według pana moja intuicja, że ta pogarda, jaką wobec swoich poprzedników myślicieli mieli, nie wiem, Kartezjusz, Kant, kto jeszcze tam, no na pewno Marks, na pewno Luther jako też myśliciel, nie tylko reformator religijny, reformator w cudzysłowie oczywiście. Czy tutaj można upatrywać tego, że dzisiaj ludzie ze sobą nie rozmawiają publicznie, tylko szczekają na siebie?
1: Znaczy my jesteśmy wydziedziczeni, nie? Odcięliśmy korzenie, z których wyrastamy, co jest pewnym nowum nie dzisiejszym, tylko nowum trwającym od kilkusetek lat, że rozpoczynamy nasze odniesienie do świata, budowanie naszej cywilizacji, budowanie naszej moralności od odcinania korzeni. Nie? To jest coś niesamowitego. I potem dziwimy się, tak jakby drzewu odciąć korzenie, no przecież nie zrodzi dobrych owoców. Jeżeli wyda jakieś owoce, to wyda kwaśne, pomarszczone i niestrawne. To jest oczywiste. I my dzisiaj jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, że podcięliśmy te korzenie. Nie? Żyjemy, ja to nazywam wielkim metafizycznym oszustwie. Mówiliśmy już o tym, ale myślę, że nie dość powtarzania tego, nie? Bo my często myślimy, że rozwiążemy nasze problemy właśnie przez jakieś spory polityczne, przez wykrywanie afer, że to jest ten szczyt prawdy, nie? Jak tam wykryjemy jakąś aferę, nakryjemy kogoś na kłamstwie politycznym, że w ten sposób doprowadzimy do ocalenia cywilizacji. Praca musi być o wiele głębsza i idąca w zupełnie innym kierunku. Powrót do mądrości. To nie chodzi o to, żeby wracać do tego, co było, ale uznać to, co było i wyrobić sobie taką postawę, że polityka, religia, teologia jest wtórna wobec czytania rzeczywistości. Że zawsze, jeżeli religia rodziła dobre owoce, jeżeli religia budowała cywilizację, to wtedy, kiedy była rezultatem mądrościowego odczytania rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. No tak powstawał renesans karoliński po tych wiekach ciemnych, rzeczywiście wiekach ciemnych od upadku Cesarstwa Rzymskiego zaczął się od wielkiej pracy intelektualnej. Nie? Ten niepiśmienny król analfabeta miał na tyle mądrości, mówię o Karolu Wielkim, miał na tyle mądrości, że tak, że właśnie wychowywał takich ludzi jak, czy dawał pracę takim ludziom jak Alcuin. Mówi, wy musicie to zrobić, bo my musimy budować cywilizację. Dzisiaj potrzeba nowych Alcuinów.
0: Rozdział między sferą faktów i sferą wartości, on dzisiaj jest rzeczą oczywistą, a moje pytanie jest takie, czy człowiek może konstruować sens, czy może go tylko odczytać?
1: To jest pytanie filozoficzne. Oczywiście, że na jakimś poziomie po odczytaniu rzeczywistości można konstruować sensy, prawda? Ale one muszą zawierać sensy pierwotne, mówiąc tak filozoficznie bardzo. Nie? Rozumiem intencję tego pytania. Otóż człowiek nie może konstruować rzeczywistości. Może konstruować systemy myślowe. No tak właśnie powstawały cywilizacje. Powstawała nasza cywilizacja, kiedy na przykład no, po odczytaniu prawa naturalnego, zawartego w rzeczy, zawartego w prawdzie o człowieku, budowano systemy prawne. Czyli budowano jakieś sensy, ale w oparciu o odczytanie tego sensu pierwotnego. I powstawały systemy prawa pozytywnego, ale były dobre wtedy, kiedy miały związek i były rezultatem odczytania analogicznie prawa naturalnego. Nie? To jest dzisiaj żyjemy w takiej, jeżeli już mówimy o prawie, no to żyjemy w takiej koncepcji ulpianowskiej. Quod principi placet legis habet vigorem. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Obojętnie, czy ten władca to jest jakiś tyran, czy ten władca przyjmuje postać parlamentu, czy ten władca przyjmuje postać no właśnie koncernów medialnych, które władają naszymi umysłami i doprowadzają do takich, a nie innych wyborów. Wszystko jedno. Prawo naturalne się nie liczy. Liczy się wola władcy. I to jest to, w czym dzisiaj bardzo mocno żyjemy. Jeżeli znowu nie powrócimy do odczytywania prawa naturalnego, nie zapytamy, po co jest prawo, jaka jest w końcu racja bytu prawa, odpowiedź jest taka, kiedy to czytamy, dobro człowieka, a jeżeli dobro człowieka, no to musimy wiedzieć, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, bo tylko wtedy możemy powiedzieć, co jest dla niego dobre. Dzisiaj zupełnie to nie istnieje w dyskursie.
0: Tak. Czy ta definicja prawa jako narzędzia siły, czy ten sposób myślenia wprost bierze się z innego podobnego stwierdzenia, że taka religia, jaka władza, tak? Czyli
1: dokładnie tak. To jest na innej płaszczyźnie powiedzenie tego samego, nie? Że nie ma. To jest dokładnie powtórzenie tej ulpianowskiej zasady prawa. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Kto rządzi, ten decyduje, jaka jest religia. Nie? To tak. Jest.
0: I teraz opiszmy.
1: No, polskie odniesienie do tego było takie, no, że polski król powiedział, nie jestem królem ludzkich sumień.
0: Tak. Powiedzmy
1: kiedy otwierał
0: to. O tym najwyższym wzlocie ducha europejskiego, czyli moment, w którym no też przez odczytanie rzeczywistości, jak rozumiem, no bo cenimy ludzi, którzy oddają życie za słabych, cenimy nauczycielkę, która wyciąga z ognia swoich uczniów, tak? Cenimy tę moc, która utrzymuje ludzi broniących straconej wojskowo pozycji, ale dlatego, że tam są kobiety i dzieci i trzeba ich bronić, tak? I ten moment, w który tak obrazowo najczęściej przywoływany jest jako jego egzemplifikacja, ten moment, w którym cesarz udaje się do Canossy, tak? Gdzie No i oczywiście ja nie pytam o kontekst historyczny, tak, i o prawidłowo, znaczy o pełni analogii, ale to chyba tylko cywilizacja europejska doszła do wniosku, że duch jest silniejszy od siły.
1: Racja jest silniejsza od siły, tak. Tak. No, ten przywołany przykład cesarza udającego się do Canossy, stojącego tam w tym no, włoskim, ale jednak mrozie i czekającego na łaskę papieża. To jest w ogóle piękna opowieść, nie? To polecam słuchaczom, jeśli nie czytali, jest taka znakomita powieść zapomnianego zupełnie autora Teodora Jeskę-Chońskiego, Tiara i Korona, opisująca właśnie ten spór. I tam Teodor Jeskę-Choński był takim arcykatolickim pisarzem, ale on przedstawia cesarza w pełnej prawdzie. Wcale cesarz nie jest tam postacią negatywną w tej powieści. Nie? Tam on pięknie przedstawia też racje, którymi on się kierował, prowadząc spór z papieżem. Obaj są przedstawieni jako tacy właśnie słudzy większego porządku, nie? Którzy prowadzili ze sobą spór, jeśli chodzi o odczytanie treści tego porządku. Ale to jest dopuszczalne, nie? Bo jesteśmy niedoskonali i nie jesteśmy w stanie w sposób jasny, pełny, bez domieszki błędów odczytać rzeczywistość. Nie? Stąd są spory. I spory same w sobie nie są niczym złym, jeżeli ich celem jest dotarcie do rzeczy. Nie? I to jest właśnie ten prymat racji w naszej rzeczywistości. Nie? A nie, kiedy nie doprowadzanie do sytuacji, kiedy ja, będąc przekonany o jakiejś swojej racji, próbuję ją narzucić innym siłą. To nie jest sposób działania w naszej cywilizacji. I to jest właśnie to nie jestem królem ludzkich sumień. Kiedy inni próbowali, wyradzając się z tej cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej, narzucać swój pogląd swoim poddanym siłą.
0: Mamy do czynienia z aberracjami strukturalnymi. Jan Paweł II powiedział o grzechu strukturalnym, tak? Jest to bardzo delikatna materia, ale jednak jest tak, że ludzie, którzy oddychają dzisiejszą popkulturą, tak? Powietrzem dzisiejszej popkultury, oni są pozbawieni kilku zasadniczych decyzji życiowych. Oni przyjmują jako coś oczywistego rzeczy nieprawdziwe. Przyjmują na przykład brak kategorii grzechu jako kategorię poznawczą, tak? No i człowiek, który jest karmiony taką kulturą, taką popkulturą, jest nasycany, z definicji musi błądzić, no bo też nowożytność można opisać jako czas odejścia od antropologii biblijnej, tak?
1: Właśnie.
0: I teraz pytanie moje jest takie. Czy my możemy spokojnie filozofować, patrząc na to, jak kolejne pokolenia są pozbawione szansy na szczęście?
1: Tak, ale to pozbawienie szansy ma swoje źródło w odejściu od mądrości. Przywołany święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, kiedy tam się odnosi do kształcenia i formacji kapłanów w świecie takim ponowoczesnym. On nie używa tego określenia, ale z kontekstu to wynika. Nie? Właśnie mówi o tym świecie, właśnie, gdzie zanikło pojęcie grzechu, gdzie zanikło wcześniej pojęcie prawdy, gdzie dobro i zło nie jest punktem odniesienia ludzkich decyzji. On pyta, Jan Paweł II pyta, stawia pytanie w encyklice Fides et Ratio, jacy kapłani są potrzebni w takim świecie? I odpowiada, że formacja kapłanów ma się opierać przede wszystkim, używa tego określenia, na filozofii bytu, czyli na metafizyce. Że nie są potrzebni kapłani, którzy są sprawni w metodach duszpasterskich, w metodach psychologicznych, w metodach organizowania instytucji, tylko są potrzebni kapłani, których umysły, dusze są ukształtowane przez filozofię bytu, czyli przez to mądrościowe odniesienie do rzeczywistości. To może być zaskakująca odpowiedź, no ale taką odpowiedź Jan Paweł II daje. Bo tutaj jest ten pierwotny grzech. Ten grzech jest grzechem intelektu, czyli to święty Augustyn mówi, przez co jesteśmy podobni Panu Bogu? Przez intelekt. Jeżeli intelekt nie działa zgodnie ze swoją naturą, czyli nie odnosi się do rzeczywistości, wówczas rodzi się fałszywa rzeczywistość, w którym nie ma miejsca właśnie na pojęcie grzechu. Mieszamy tutaj trochę porządki, porządek filozoficzny i porządek religijny, ale no one są ze sobą związane. Jednak te porządki, dobrze je rozdzielać i mieć świadomość w dyskursie, zwłaszcza tej odrębności, ale to jest ze sobą ściśle powiązane. Ta teza Jana Pawła II z encykliki Fides et Ratio jest może zaskakująca, ale ona jest bardzo głęboka i prawdziwa, nie? Myślę, taka profetyczna bardzo. I tego dzisiaj strasznie nam brakuje. Nie? Strasznie nam brakuje. Nie mamy świadomości naszej choroby, źródeł naszej choroby.
0: No ale nie mamy wpływu na program seminariów katolickich. Nie mamy
1: tak,
0: wpływu.
1: Ale ja to per analogiam odnoszę do nas wszystkich. Nie? Do wszystkich, którzy jakoś uczestniczymy w życiu społecznym, którzy dostrzegamy te problemy, mierzymy się z nimi, jesteśmy trochę przestraszeni, trochę bezradni. Poszukiwanie dróg wyjścia, no tutaj znajdujemy podpowiedź. Nie?
0: Tak, ja widzę, to jest paradoksalne, że kapłan daje taką odpowiedź, a ja widzę inną jeszcze, oczywiście nie sprzeczną, ale komplementarną, że wyrwanie człowieka z nihilizmu i absurdu i osadzenie go w realnym świecie najlepiej wychodzi Panu Bogu, kiedy ludzie się nawracają. Bo ja 30 lat byłem poza kościołem, prawie 35, i zaszedłem na różnych ścieżkach swoich grzechów bardzo daleko, bardzo daleko. I niewyobrażalny był ten moment nawrócenia, kiedy Pan Jezus przyszedł do mnie po prostu na Dąbrowskiego 112, tak, w pokoju które wychodziło na ogródek, tak to powiedzmy, pomiędzy czterema blokami zamknięty, tak, z piaskownicami dla dzieci, z huśtawkami i tak dalej. I to, co było po tym pierwszym momencie tej miłości wszechogarniającej, potem drugi moment, kiedy Pan Bóg przyszedł z prawdą o tym, że pewnych rzeczy nie wyspowiadałem, tylko się wymawiałem tak naprawdę, tak, to następne odczucie, kiedy wstałem kolejnego dnia, to była... Zniknął ciężar. Ciężar przesądów, ciężar takiego... No, po prostu doświadczyłem wolności. Wolności. Ten ciężar został ze mnie zdjęty i uzyskałem pewność co do wszystkich dogmatów Kościoła katolickiego, co dla człowieka, który robił pismo nazywane czasami intelektualnym, tak, jest dość dużym darem od Pana Boga. Ale chodzi mi o to, że oprócz tej drogi, o której mówi Jan Paweł II, jest jeszcze dla części ludzi taka droga po prostu nawracać, kogo się da. Bo ci ludzie lądują nie w jakichś oparach, jakichś absurdów. Ja na przykład nie przechodziłem pod znakami, które były takie zamknięte, tak? Bo to coś robiło z energią, w cudzysłowie. Jakieś całkowicie irracjonalne...
1: Tak, no, są te przesądy. Tak,
0: tak, całkowicie irracjonalne...
1: Na których zbudowana jest ta nasza dzisiejsza rzeczywistość.
0: Dokładnie.
1: Murze przesądów. Nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Czyli ten świat fałszywy, świat, który jest konsekwencją przyjęcia paranoidalnego punktu wyjścia, tak? Czyli tego, że nie ma Boga. Czyli my mówimy o tym, że część rzeczywistości nie istnieje.
1: No tak, nawrócenie, o którym Pan mówi, jest zawsze tajemnicą, prawda? W jaki sposób Pan Bóg dotyka mocno serca człowieka ze swoją miłością i No to co jest tam w dziejach apostolskich, że Pan Bóg przychodzi mimo drzwi zamkniętych, prawda? Nawet jeżeli my jesteśmy bardzo zamknięci, Pan Bóg potrafi się przedrzeć, ale to jest zawsze tajemnica. I te indywidualne nawrócenia, czy właśnie no nawrócenie zawsze polega na odkryciu miłości. To jest tak myślę, jeżeli nie jesteśmy nawróceni, to dlatego, że jesteśmy zamknięci na miłość i nie dość kochamy. Ale to myślę, że tutaj musi właśnie nastąpić pewien paralelizm, pewna komplementarność, o której Pan wcześniej powiedział. Bo to, że żyjemy w rzeczywistości nihilistycznej, to, że są zbudowane struktury grzechu, to, że edukacja, popkultura, media służą budowaniu nihilizmu. Nihilizmu, właśnie, to jest jeszcze też to wspomniałem wcześniej o średniowieczu i o tym, że w średniowieczu odkryto tę konstytutywną rolę istnienia. Nie? To jest, się mówi o tak zwanej metafizyce Księgi Wyjścia, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi w krzaku gorejącym i mówi: jestem, który jestem, ego sum qui sum Jahwe. Moim imieniem jest istnienie, moim imieniem jest prawda, bo istnienie to jest prawda. A przeciwieństwem tego, właśnie nihilizmem, to egzorcyści mówią, nie, że szatan mówi o sobie: jestem, którego nie ma. Czyli to jest właśnie ten nihilizm, to oderwanie od esse. I na tym jest zbudowana kultura, na nihilizmie, czyli zaprzeczeniu istnienia. Nie? Nie ma nic, nie ma żadnego punktu odniesienia, nie ma niczego, na czym moglibyśmy się oprzeć. Nie? I nawrócenie, tak czy inaczej, jest zawsze odkryciem prawdy. Myślę, że tutaj jest jakiś paralelizm. Ja się nie odnoszę do tego pana osobistego doświadczenia pięknego, głębokiego i Bogu dzięki, że to się odbyło. Natomiast odnoszę się filozoficznie do narzędziami, które daje filozofia, do tej cywilizacji i kultury, która jest zbudowana na nihilizmie. Ostatecznie tak, jest to diabelstwo od strony religijnej. Nie?
0: I teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie, powiedzmy z grubsza, mamy dwie propozycje rozumienia tego świata, którego się jakoś lękamy i który przynosi nam cierpienie, tak? Innym ludziom samotność, zagubienie, oddzielenie od wspólnoty, no bo miłość to jest więź, a więź to jest coś, co trzeba zniszczyć, tak? I ten świat jest opisywany radykalnie przez różnego typu teorie spiskowe. Jest kilkanaście takich prób podejścia do ogarnięcia tej masy informacji, na jakie sposoby zagrożona jest wolność, prawda i nasze bezpieczeństwo. Tak? I widzieliśmy próby dokonania takich radykalnych działań i COVID i te wszystkie działania związane z cenzurą w cywilizacji liberalnej, czyli w cywilizacji wolnościowej, tak?
1: Tak, to są te paradoksy właśnie nihilizmu.
0: Tak,
1: nie?
0: Tak. No,
1: perwersja
0: języka.
1: Nie ma wolności,
0: czyli
1: dla wrogów wolności.
0: Tak, odwrócenie języka, odwrócenie wszystkiego, tak? Ale teraz i tych propozycji jest kilkanaście i w zależności od poziomu charyzmy tych, którzy je głoszą, te teorie spiskowe się szerzą jak pożar albo pełgają, ale trzeba zbudować jakąś taką całkowicie taki całkowicie racjonalny opis tego świata, bo jakby już antidotum jest znane, tak? Trzeba wrócić do rzeczywistości, tak? Do opisu, do kryterium prawdy, które brzmi, że zdanie jest prawdziwe, jeśli opisuje istniejące, rzeczywistość po prostu, tak?
1: A dlatego to zdanie jest prawdziwe, bo rzeczywistość jest, posiada esse. Tak, nie? Tak. To nie byłoby zdania prawdziwego, gdyby nie było rzeczywistości i intelektu czytającego.
0: Moje pytanie jest takie, jaki jest pana stosunek do tych wszystkich teorii spiskowych, bo one oparte są na 10, 15, 30, niektóre na 50% prawdy, a jednocześnie rodzą w ludziach lęk i poczucie beznadziei.
1: Znaczy tak, ja jakoś tam nie śledzę specjalnie i nie fascynuję się teoriami spiskowymi, natomiast no, na tyle, na ile obserwuję rzeczywistość, to mogę powiedzieć tyle, że teorie spiskowe znajdują swoje potwierdzenie w faktach, nie? Bez dwóch zdań. To, co dzisiaj się odbywa, odwołujemy się do Jana Pawła II, jego takich intuicji, on tego nie rozwinął, ale mówił o tym w encyklice, o Evangelium Vitae, o ukrytym centrum zła, które jakby zarządza procesami społecznymi w naszym świecie. Nie? No, jest coś takiego niewątpliwie. Z drugiej strony przypomina mi się rozmowa, którą jeden z dziennikarzy, nie pamiętam w tej chwili, który przytacza, jak dr Wanda Połtawska wspominała swoją rozmowę z Janem Pawłem II. Wiadomo, oni byli w takich przyjacielskich, zażyłych relacjach z czasów wczesnokrakowskich i ona opowiadała, że właśnie tak sobie narzekali z Janem Pawłem II nad tym światem, ubolewali nad tym, co się dzieje, komentowali zdarzenia wczesne, takie niepokojące, takie rodzące niepokój, i w pewnym momencie doktor Połtawska relacjonuje, papież mówi: ale Wandziu, to wszystko na nic, mówi. Oni myślą, że rządzą, a oni nie rządzą. Bóg rządzi światem. I to była taka, no, myślę, że to też takie bardzo, bardzo budujące jest dla nas. A te teorie spiskowe, no tak, ja wcześniej chciałem się odwołać, bo pan powiedział, z powrotem do rzeczy, no to jest hasło Husserla, Zurich zu den Sachen. On miał taki postulat, widząc, co się dzieje. Na przykład no, to była reakcja na scjentyzm, na pozytywizm, nie? Który odrywał człowieka od mądrości, mówiąc, że jest samą mądrością. Nie? I to się rozpowszechniło w systemach edukacyjnych, na uczelniach. I Husserl mówi wprost: albo czeka nas klęska, wszystko runie, albo powrócimy do rzeczywistości. Jemu samemu się to nie udało, ale ten jego postulat i diagnoza współczesności, że świat oparty, oderwany od rozumu, scjentyzm odwołujący się do rozumu, odwołuje się do rozumu, który jest karykaturą rozumu, karykaturą intelektu. Nie? I to, a dzisiaj w tym scjentyzmie też

0: współczesnych areopagach i tym posługiwałem się w swoich tekstach, tym jego pojęciem, ale dotykamy czegoś istotnego. Ja piszę teraz książkę, pewnie jej nie wydam, bo to kolejna moja pisana, a nie wydana książka.
1: Nie napisana, tak.
0: Nieskończona, ale dzięki temu rozumiem lepiej rzeczywistość. Chodzi o to, że syndykat wziął swój początek w czasach Kaina i Abla, a może chwilę wcześniej, tak? Czyli współpraca widzialna i niewidzialna, tak? Czyli rzeczywistość postrzegana jako ta rzeczywistość tej cywilizacji nihilizmu i śmierci, braku sensu, jako konsekwencje oddziaływania pierwiastków ciemności na wyżynach niebieskich z zwykłym ludzkim, z ludzką naturą, tak, z tą jej ciemną stroną. Ale kiedy słyszę ukryte centrum zła, i kiedy widzę, nie wiem, takie organizacje, które się wielu osobom kojarzą z jakimś ładem, Organizacja Narodów Zjednoczonych, tak, Unia Europejska, UNICEF, tak, że i okazuje się, że to są również narzędzia wykute w tym ukrytym centrum zła do realizacji jakichś tam celów politycznych i strategicznych, tak, oczywiście, ale tak. Potem okazało się, że one są już u schyłku tej swojej funkcji politycznej, no bo jeśli szefem Komisji Praw Człowieka jest polityk z państwa totalitarnego, no to w tym momencie taka instytucja jak ONZ jest tylko i wyłącznie karykaturą, ale może w dalszym ciągu oddziaływać, tam jakieś pieniądze na to idą i okazuje się, że to jest organizacja, która od przynajmniej 93 roku, a może wcześniej, jest po prostu agendą jednego z politycznych i filozoficznych poglądów na świat. Tak?
1: Filozoficznych, tak, zwłaszcza filozoficznych. Nie? ONZ to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja pamiętam, uczestniczyłem jakoś bardzo czynnie i bardzo krytycznie w reformie edukacji, która była wprowadzana przez, o dziwo, rząd AWS, odwołujący się tam jakoś do chadecji, do chadeckich korzeni. I wówczas te dyrektywy do kształtu tej, myśmy jeszcze wówczas nie byli członkami, Polska nie była państwem członkowskim Unii Europejskiej, ale dyrektywy do kształtu tej reformy płynęły z Unii Europejskiej. Była specjalna komórka wydzielona w ministerstwie, gdzie zresztą tam otoczona takim nimbem tajemniczości i nie każdy miał tam wstęp, nie każdy miał dostęp do tych materiałów, które były dostarczane, ale reforma edukacji była realizacją ówczesnych dyrektyw Unii Europejskiej. Tak, to bez dwóch zdań. A gdyby chcieć je streścić, one były zresztą wprost wypowiedziane expressis verbis w celach reformy i tam nadrzędnym celem reformy edukacji było to, żeby absolwenci polskich szkół mogli się odnaleźć na europejskich rynkach pracy. Znowu, no tutaj jest pytanie o to, kim jest człowiek, nie? I czemu służy edukacja, no bo jeżeli celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, naczelnym celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, dzisiejsza reforma w sposób jeszcze bardziej dobitny, jeszcze bardziej bez ogródek, w jeszcze bardziej zawężony sposób to powtarza, no to znaczy, że człowiek jest narzędziem tylko. To jest takie współczesne niewolnictwo, realizowane pod sztandarami czy pod w takim otoczeniu bardzo maskującym, nie, że chodzi o to, żebyśmy tak, no, byli Europejczykami, mogli zarabiać na europejskich rynkach pracy, ale to jest unarzędziowienie człowieka, nie, że człowiek to jest żywe narzędzie, że człowiek ma być sprawny w wykonywaniu jakiejś funkcji. To jest taki daleko idący redukcjonizm antropologiczny i w tym żyjemy, w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy, przyjmując to za dobrą monetę. Ktoś, kto o tym mówi, jest odsądzany od czci i wiary albo traktowany jak niespełna rozumu. Bo to jest tak oczywiste i tak mocno już weszło w krwiobieg społeczny takie podejście do człowieka, że ktoś, kto mówi kontra temu, jest szaleńcem.
0: Mnie zadziwiło, jak przyjrzałem się pojęcie zrównoważony rozwój. I nagle się okazało, że jest to... Że

0: Jest to pojęcie z wokabularza socjalistów, tyle że zachodnich, więc ja go nie znałem. I jest to po prostu sprawiedliwość społeczna, w cudzysłowie, ale ta komunistyczna, tylko rozumiana troszkę inaczej, ale jej celem jest redukcja rozwoju gospodarczego Zachodu. I teraz oczywiście to nic z filozofią nie ma wspólnego, ale chciałbym się dowiedzieć, co pan tak prywatnie na ten temat sądzi, bo momentami mam takie wrażenie, że te tezy dwójkowiczów z polskiego wywiadu, tak, dwójka międzywojenna,
1: tak.
0: Że po wojnie mówili, że właściwie już cała lewica na Zachodzie, odkąd Komintern stał się tylko i wyłącznie narzędziem panowania Związku Sowieckiego, czyli kiedy Stalin zdecydował, że buduje imperializm w jednym miejscu, a rewolucję zawiesza na kołku i że stała się ona po prostu, te wszystkie agendy lewicowe stały się wykonawcą imperialnej polityki rosyjskiej, moskiewskiej, to ja mam takie wrażenie, że to jest do dziś, tylko że jeszcze Chiny się do tego dołączyły i właściwie cały...
1: Ale oczywiście, że tak. Nie, no można by mówić o komunistycznych, to może być też zaskoczeniem, ale o komunistycznych korzeniach Unii Europejskiej. Nie? No to jest przecież Spinelli. Ten, który stoi, bo mówi się często o Adenauerze, o tych chrześcijańskich demokratach niemieckich, którzy budowali Unię Europejską, ale tam się pojawia też nazwisko Spinellego, włoskiego komunisty. I to w mediach ten fakt w ogóle nie był podnoszony, ale jak Unia Europejska drżała w posadach, to chyba było przy okazji Brexitu, czyli jak Wielka Brytania opuszczała Unię Europejską, to włodarze Unii Europejskiej, prezydent Francji, ówczesny kanclerz Niemiec, pielgrzymowali do grobu Spinellego z takim aktem paraligijnym, nie wiem, no prosząc o wstawiennictwo, ale to jest, my się z tego śmiejemy, ale to jest przerażające, nie, bo to komunizm i Spinelli ze swoim takim zupełnym oddaniem tej idei komunizmu, czyli oderwania od korzeni, wykorzenienia, zniszczenia religii, zniszczenia ludzkiej natury, podporządkowania jej ideologii. On stoi i ta Unia Europejska wcale nie specjalnie się z tym nie kryje, że do takich idei jest przywiązana. Nie? I, i od strony ekonomicznej, ale też od strony światopoglądowej w tych, że tak powiem, sprawach miękkich, ale zasadniczych, nie? To znaczy w moralności, w edukacji, jest realizacją zmodyfikowanej, zmutowanej idei komunistycznej.
0: No, zniszczenie państw narodowych i superpaństwo, to jest idea, ale ona ma też korzenie głębiej, znaczy w czasie głębiej, czyli pan europeizm, to jest przecież idea z kręgów prawicowych niemieckich, czy też jakichś takich dziwnych niemieckich, może nie prawicowych, ale to mniejsza. Spróbujmy podsumować to nasze dzisiejsze kolejne spotkanie. Z czym pójść do 18-latków, żeby rozpocząć w nich, bo to są ludzie, którzy chcą jeszcze myśleć, tak? W pewnym momencie to zaniknie, ale 13, 14, 15, 16-letni ludzie chcą jeszcze mają mnóstwo pytań, tak? Z jakim komunikatem do nich iść, żeby oni zrozumieli, że ta kultura, którą oddychają, że to jest karykatura, że nie mają do czynienia z czymś prawdziwym. I jakby pan wyobraził siebie, stoi pan w klasie, trzeciej klasie liceum, część dziewczynek już ma za sobą, już wie, że czystość przedmałżeńska to jest absurdalne jakieś, tak, passé i tak dalej. I jaki komunikat może wygłosić 50-60-letni człowiek do takich ludzi?
1: Na pewno bym nie prawił kazania i bym mówił to, co mówię zawsze i co mówię wszędzie. A kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Nie? I Ja mam do czynienia z młodzieżą w swoim bliskim otoczeniu i dalszym. I no to tak jak myślę, że to analogicznie do tego, co jak misjonarze wyruszali do krajów misyjnych, nie, gdzieś tam w XVI wieku. Oni nie rozpoczynali od głoszenia kazań. Oni budowali najpierw szpitale, opatrywali rany, leczyli chorych, a potem ci, którzy tego doświadczali, mówili, gdzieś tam na uboczu wioski czy osady budowali sobie kościół. I ci, którzy doświadczali tej miłości, o której już mówiliśmy, przychodzili i pytali, dlaczego wy to robicie.
0: I od tego zaczniemy nasze następne spotkanie, jeśli pan zechce się ze mną spotkać za 3-4 tygodnie.
1: Pewnie, że tak.
0: Wszystkiego
1: pewnie,
0: dobrego, tak. Drodzy państwo, naszym
1: gościem. Wszystkiego dobrego, dziękuję pięknie.
0: Pan Arkadiusz Robaczewski, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy dzisiejszą koronkę, minęła 15. Módlmy się. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie za Twoje miłosierne serce. Dziękujemy Ci za to, że nigdy z nas nie rezygnujesz. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że przychodzisz ze swoim miłosierdziem wtedy, kiedy najbardziej nam go brakuje, że słyszysz nasze wołanie i widzisz naszą nędzę. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że nie ma takiego grzechu, którego ciężaru byś nie niósł, którego ciężaru byś nie znał. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że przychodzisz dzisiaj do nas wszystkich, którzy stajemy z pokorą przed Tobą i chcemy wołać o Twoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że przyjmujesz modlitwy tych wszystkich, którzy proszą o to miłosierdzie dla innych, dla chorych, dla umierających, dla cierpiących. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dzisiaj kolejny raz możemy stawać przed Tobą, za to, że dajesz nam łaskę tej modlitwy i kolejny dzień. Łaski nawrócenia i nawracania się. Módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi patroni, aniołowie, wszyscy nasi święci, módlcie się za nami.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za dzisiejszą modlitwę. Zapraszam jutro o godzinie 15 i jak codziennie od 5:30 na Różaniec do Radia Niepokalana. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

Ostatni dzień świętego Bernarda z Menton. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wczesna wiosna, rok 1081. Przełęcz Monte Jovis, wysoko w Alpach, między Doliną Aosty a Drogami Północy. Nazywam się Hugon. Jestem rycerzem z Burgundii. Idę do Rzymu. Tak mówię każdemu, kto pyta. Do grobów apostołów, do Piotra i Pawła, po odpuszczenie win. Ale dziś Rzym nie istnieje. Jest tylko świszcząca zamieć. Śnieg zasypał wąską perć. Wiatr wyje między skałami. Skleja rzęsy. Monte Jovis, Góra Jowisza. Tu droga jest cienką kreską między skałą a przepaścią. Koń przepadł pierwszy. Pęka pod nim śnieg, jakby ziemia otworzyła usta. Potem krzyk Martina, ginący w zawieju. I drugi wrzask. Podol. Potem już tylko posępna dujawica. Wołam ich. Chyba wołam. Zimno odbiera miarę rzeczom. Czas płynie inaczej. Raz wydaje mi się, że stoję kilka chwil, a później, że idę od początku świata. Do Rzymu. Powtarzam to w głowie jak modlitwę. Do Rzymu. Pokuta. Za młynarza z Cluny. Za człowieka, którego uderzyłem w gniewie. Za krew na dziedzińcu. Za milczenie jego żony. Za wszystko. Idę do Rzymu. Ale Rzym jest gdzieś pod śniegiem. Padam przy czarnym zrębie skały. Tak naprawdę nie wiem, czy to skała, czy zaspa. Śmierć w górach nie podnosi głosu, nie uderza. Najpierw zabiera siłę, pamięć przynosi sen. Chce mi się spać. To wydaje się rozsądne. Po prostu zamknąć oczy na chwilę. Przeczekać wiatr, odpocząć. Wtedy widzę światło. Mały czerwony punkt w gęstej bieli. Drży, znika, wraca. Czerwony punkt zbliża się powoli. Najpierw widzę pochodnie, potem kaptur i zasypany śniegiem habit. Twarz pociętą wiatrem. Nie znam jeszcze jego imienia. Później dowiem się, że to Bernard. Nachyla się nade mną. Krzyczy coś przez wiatr. Rozumiem tylko, że mam wstać. Zakłada mi linę pod ramiona, podnosi mnie powoli. Idziemy. Bernard pierwszy, ja za nim. Nie widzę ścieżki, nie widzę nieba, nie widzę świata. Widzę tylko jego plecy i tańczący ogień pochodni. Bernard przekrzykuje zamieć, pyta, czy byłem sam. Mówię, że nie, że było dwóch ludzi, słudzy, pachołkowie. Wiatr uderza tak mocno, że musimy się zatrzymać. Pyta, gdzie są. Pokazuje za siebie, w biel, w nicość. Mówię, że nie wiem, że ziemia uciekła im spod nóg. Nie mówię ich imion. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że imię waży, a ja nie chcę już niczego nieść. Mówię więc, że to nikt ważny, tylko słudzy, pachołkowie. Nikt ważny. Bernard patrzy na mnie. Nikt ważny, powiadasz. W jego głosie nie ma wyrzutu, nie krzyczy, nie poucza.
jakby sprawdzał ciężar tych słów. Idziemy dalej. Dom pojawia się nagle. Niskie kamienne mury, małe okna zasypane śniegiem. Hospicjum na Monte Jovis. Dom Bernarda. Nie wygląda jak klasztor z opowieści. Bernard uderza w drzwi. Otwierają szybko. Wnoszą mnie do środka. Bracia zdejmują ze mnie płaszcz. Ktoś rozcina rzemienie przy butach. Ktoś trzyma moje dłonie nad miską z letnią wodą. W izbie pachnie dymem, mokrą wełną i kwaśnym chlebem. Jestem na posłaniu. Palce zaczynają boleć dopiero przy ogniu. Ból wraca jak kara. Zaczynam rozumieć, że żyję. Bernard stoi przy drzwiach. Twarz ma szarą. Oddech ciężki. Bracia mówią, że wiatr się wzmaga. Że noc jest ślepa. Bernard słucha. Nie spiera się. Zdejmuje przemoczoną rękawicę. Przez chwilę ogrzewa dłoń nad ogniem. Potem pyta mnie o tamtych dwóch. Dopiero wtedy wypowiadam imiona. Martin. Odon. Bernard kiwa głową. Prosi braci o suchy płaszcz, linę i drugą pochodnię. W izbie robi się ciszej. Mówię z posłania, że oni pewnie już nie żyją. Bernard odpowiada, że tym bardziej trzeba ich znaleźć. Patrzę, jak zbierają się do wyjścia. Dwóch braci bierze nosze. Jeden owija twarz grubą tkaniną, inny przypina do pasa mały krzyż. Myślę o Martinie. Przez 3 lata podawał mi wodę do mycia, czyścił mój płaszcz. Znał ciężar mojego miecza lepiej niż ja. Odon miał bliznę przy uchu, bał się koni. Nikt ważny. Te słowa wracają do mnie teraz, w cieple izby. Teraz zaczynają ważyć. Ktoś półgłosem zaczyna psalm. Chociażbym chodził ciemną doliną. Otwierają się drzwi. Biała noc wchodzi do izby. Płomień w palenisku kładzie się nisko. Bernard wychodzi pierwszy. Za nim bracia. Lina, pochodnie, nosze. Przez chwilę widzę ich jeszcze w progu. Potem zamieć zabiera wszystko. Nie śpię. Leżę przy ogniu i słucham. Wiatr bije w dach. Uderza w okiennicę, wyje w kominie. Jeden z braci siedzi przy mnie, podaje mi wodę, poprawia koc. Nie pyta o moje grzechy. To jest najgorsze. Gdyby pytał, mógłbym się bronić. Mógłbym powiedzieć o pokucie, o Rzymie, o grobach apostołów, o tym, że biskup kazał mi iść. Ale on nie pyta, po prostu czuwa. Wtedy zaczynam rozumieć, że moja pielgrzymka nie zaczęła się w Burgundii. Zaczyna się tutaj, w domu na Monte Jovis. Nad ranem słyszę uderzenie. Bracia wrócili. Najpierw dwóch. Niosą Martina. Jego twarz jest sina, ale usta poruszają się lekko. Żyje. Potem wchodzi trzeci brat, za nim Bernard. Na końcu niosą Odona, już bez pośpiechu. Kładą go blisko ognia, choć ogień nie może mu już pomóc. Bernard klęka przy nim. W izbie nikt się nie odzywa. Ja też milczę. Bernard odsłania twarz Odona. Robi to powoli, ostrożnie, jak przy kimś ważnym. I wtedy wraca do mnie słowo, które słyszałem wiele razy w kościele. Najmniejsi. To słowo nigdy wcześniej nie miało twarzy.
Przed południem chmury rozrywają się na chwilę. Światło pada na przełęcz. Nie jest jeszcze ciepłe. Nie zwycięża zimy. Tylko ją odsłania. Widać skały. Czarne żebra Alp. Zasypaną ścieżkę. Bernard stoi przed domem. Patrzy na drogę w dół. Za kilkanaście dni zejdzie z tej przełęczy. Pójdzie ku Pawi. Będzie próbował godzić tych, którzy rozdarli chrześcijański świat. Już nie wróci. Jego droga skończy się w Nowarze, ale dom na Monte Jovis zostanie. Zostaną kamienne ściany, ogień, miska ciepłej strawy. Śnieg będzie wracał co roku, wiatr będzie zasypywał ścieżki. Ludzie nadal będą ginąć w bieli, a bracia będą czekać, słuchać i wyjdą w zamieć po Chrystusa.

Wpadł mi w ręce miesięcznik L, kolorowy miesięcznik dla kobiet i tam najważniejszym, jednym z najważniejszych tekstów jest horoskop na styczeń 2022 roku. Najbardziej popularny w Polsce portal. Obok zakładki z pogodą, jest to najczęściej klikana zakładka, ma również tuż obok zakładkę z horoskopami. Należy wnioskować, że również jest bardzo popularna. 65% Niemców i blisko 50% Polaków wierzy w prawdziwość horoskopów. Czym jest astrologia? Jest takim przekonaniem starożytnym, że na los człowieka ma wpływ moment urodzenia. I astrolodzy tworzą horoskopy, które mają się w życiu sprawdzać. A czym jest astrologia? Astrologia jest takim przekonaniem, że właśnie dzień urodzenia determinuje losy człowieka. To przekonanie jest całkowicie nieprawdziwe. Pierwszy dowód jest dla mnie taki, że ona powstała, astrologia, parę tysięcy lat temu. Potem najsilniejsze jej centra były w Egipcie i w Grecji. W roku bodajże czwartym naszej ery Klaudiusz Ptolemeusz napisał dzieło, które do dzisiaj stanowi taki kanon wiedzy astrologicznej. Problem polega na tym, że 2000 lat temu te znaki Zodiaku były ułożone zupełnie inaczej, ponieważ przez te 2000 lat w wyniku precesji, każdy może sobie przeczytać, nie będę tutaj wnikał w to, czym jest precesja, każdy znak w wyniku pewnego procesu astronomicznego przesunął się o kilka pól i teraz żaden wodnik nie jest wodnikiem, żaden koziorożec nie jest koziorożcem, żaden baran. No, chyba że ktoś wierzy w astrologię, to rzeczywiście jest baranem. Drugi argument, który wydaje mi się już kompletnie niwelujący możliwość prawdziwości astrologii, jest taki, że powstała ona wtedy, kiedy wierzono w to, że Ziemia jest centrum Wszechświata, że jest centrum Układu Słonecznego. Dziś wiemy, że tak nie jest. Wobec tego no coś oparte na tak błędnej hipotezie nie może być prawdziwe. Do tego jest faktem, że jeden astrolog z tego samego horoskopu wysnuje zupełnie inne wnioski niż drugi astrolog. To się dzieje bardzo często, więc nie może być prawdziwa w sensie naukowym czy w sensie prawdziwości taka hipoteza, która no jest po prostu, może dawać różne wyniki. Tym bardziej, że astrolodzy mówią o wpływie księżyca. Najsilniejszy ma być to wpływ. Ktoś kiedyś policzył, że dziecko przyniesione do lekarza jest poddane 1850 razy większej. Ciało lekarza wywiera na niego tak właśnie nieskończenie większy wpływ niż księżyc. Zatem hipotezy astrologiczne są nieprawdziwe, a mimo to astrologia jest bardzo popularna. Dlaczego? No, każda osoba niewierząca, a nawet katolik, który w istocie swej nie wierzy, że Bóg ma go w swojej opiece, podszyty jest lękiem. Każdy człowiek boi się przyszłości. Astrologia mówi, że potrafi tę przyszłość przewidzieć, więc ludzie tak często chodzą do astrologów. Na czym można stracić? Jakie są negatywne konsekwencje chodzenia do astrologów? Otóż najmniej kosztowna jest utrata pieniędzy. To znaczy są tacy astrologowie, którzy po prostu mówią rzeczy statystycznie prawdopodobne, którzy wysłuchują z uwagą odpowiedzi na swoje pytania i tak potrafią poprowadzić rozmowę, że dowiedzą się dużo rzeczy o człowieku, z jego mowy ciała, wysnuwają jakieś wnioski i mówią rzeczy, które są w miarę prawdopodobne. Ale jest rodzaj astrologów, którzy
których przepowiednie są zadziwiająco prawdziwe. I teraz, na czym polega proces poznawania w cudzysłowie przyszłości przez astrologów? Te wykresy, te horoskopy mają bardzo podobną formę do mandali buddyjskich, hinduistycznej i do takich wyrysów, takich kręgów magicznych. I teraz człowiek, który medytuje mandale, medytuje horoskopy, te zapisane formy graficzne, wchodzi w trans i to jest cel mandali. Tak hinduiści właśnie zrozumieli i odkryli, że człowiek może wprowadzać się w stanie świadomym w odmienne stany umysłu i wtedy dzieją się rzeczy zadziwiające. I jedną z bardzo mocnych hipotez, która opisuje, co dzieje się z człowiekiem w stanie transu, jest taka oto, że człowiek wtedy otwiera się na poznanie nadzmysłowe. My wiemy, że za tymi informacjami, które się w sposób niesamowity sprawdzają, stoi zły duch. I tak jak magia, tak astrologia w tej formie, o której powiedziałem, czyli w tej formie duchowej, tak dzięki tym procesom i kontaktem z nadprzyrodzonym, no, astrologia ma tę w miarę jakąś prawdopodobny wgląd w przyszłość. Natomiast mówiąc najkrócej, dla osób niewierzących na pewno astrologia jest rzeczą irracjonalną i im żadnego pożytku nie przyniesie, a dla ludzi, którzy wierzą w jednego Boga, który opiekuje się nami, no te straty mogą być jeszcze większe.

0: po 3 latach zachorowali bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Byłam w szpitalu z nimi dwoma. Któregoś wieczoru lekarz, który prowadził synów, powiedział, że już dla jednego, dla Radosława nie ma ratunku. Pamiętam tą noc, byłam spokojna, modliłam się całą noc. I powiedziałam, Panie Boże, dałeś mi ich, jeżeli chcesz, to zabierz. Byłam na to przygotowana. Bardzo duże moje zdziwienie było rano, a lekarzy jeszcze większe, bowiem no, jedni drugich pytali, co to dziecko dostało, co się stało, dlaczego jest już zupełnie inne objawy, tak jakby ręką odjął, odchodziły.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Ja przychodziłam do Jezusa. Jezus był bardzo cierpliwy i oczekiwał mnie. W wieku 14 lat rozeszli, kiedy miałam 14 lat, rozeszli się moi rodzice i wtedy nastąpiło odejście od Boga. Bardzo, bardzo byłam, wręcz się z Nim kłóciłam, tak, dlaczego do tego dopuścił. Były to lata 60., prawda, więc jeszcze było dość trudno znaleźć kogoś, kto mógłby mi to wytłumaczyć. I właściwie trwało to do momentu, kiedy pojawiła się na świecie moja córka. Potem przystępowała do komunii. Ja z zawodu jestem pielęgniarką, bardzo zwykle zaangażowana we wszystkie sprawy. No też pomoc przy komunii, prawda? Po drodze spotkanie z dzisiejszym błogosławionym Jerzym Popiełuszką. I wtedy pierwsze zetknięcie, rozmowa z nim, kiedy mówił, że jestem no, taką osobą bardzo potrzebną ludziom i Bogu. I wtedy poczułam, bardzo duży ból, że no, niestety to nie jest tak, jak on mówi. To znaczy poczułam się niegodną jego słów. Mówił o osobie wierzącej, kochającej Boga, tak? A ja wiedziałam w duszy, że to nieprawda, że ja się kłócę z Bogiem dalej, tak? I to był właściwie taki moment zwrotny. Potem pierwsza komunia mojej córki. Przystępują rodzice do stołu pańskiego. I wzrok księdza, który no, czeka na mnie z tym, prawda, Panem Jezusem. Ja nie podchodzę. Po tygodniu wzięłam ślub kościelny i zaczął się po prostu powrót, tak, do Pana Boga, ale powolny. To nie trwało tak, że już, prawda, potem kolejne dziecko, syn, który po 2 latach kolejna komunia, tak, już było łatwiej, bo uczestniczyłam w tym w pełni, wydawało mi się tak świadomie. Później zachorowałam, ale nie potrafiłam jeszcze oddać swojej choroby Bogu. Wydawało mi się właściwie to tak po ludzku, chciałam odejść. Nie było właściwie, nikt nie potrafił zdiagnozować mojej choroby. Byłam na ręcie. Odeszłam od łóżek pacjentów. Nie mogłam pracować. Wydawało mi się, że wszystko już w życiu osiągnęłam. Córka, która miała 17 lat, syn, który miał 14. I moja choroba postępowała. Odnalazł się mój chrzestny. On był w Niemczech, mnie nie znał, ale dowiedział się o mojej chorobie i tam zaprosił mnie. Byłam leczona przez 2 tygodnie u jego znajomej pani doktor. Myślę, że bardziej leczyła moją relację właśnie dalej z Bogiem, tak? Mówiła, że jestem potrzebna, że Pan Bóg ma jakieś jeszcze zamierzenia. No i otóż miał. Urodziłam po roku bliźniaków, 2 chłopców. Ale to już było takie dotknięcie naprawdę Pana Boga, ponieważ byłam chora, przyjmowałam leki. Miałam taką świadomość, że no, ciąża w żadnym wypadku, tak, że na pewno skończy się to albo źle dla mnie, albo źle dla dziecka. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będą bliźniacy. Pani doktor mnie w tym utwierdzała, że w żadnym wypadku, ale ja miałam jakiś spokój wewnętrzny. Ja myślałam o tym, że no to chyba tak musi być, bo no miałam takie przekonanie, że nie mogę się poddać, że muszę walczyć o to dziecko, tak? Po 2 tygodniach dowiedziałam się, że jest to ciąża bliźniacza. Wtedy podziękowałam Panu Bogu, jak się dowiedziałam, że to będzie 2, że nie będą sami, prawda? Ogromny spokój, mimo że wszyscy wokół bardzo podchodzili do tego właśnie z dużym niepokojem, bo mogło być różnie, prawda?

Któregoś wieczoru lekarz, który prowadził synów, powiedział, że już dla jednego, dla Radosława nie ma ratunku. Pamiętam tą noc, byłam spokojna, modliłam się całą noc. I powiedziałam, Panie Boże, dałeś mi ich, jeżeli chcesz, to zabierz. Byłam na to przygotowana. Bardzo duże moje zdziwienie było rano, a lekarzy jeszcze większe, bowiem jedni drugich pytali, co to dziecko dostało, co się stało, dlaczego jest już zupełnie inne objawy, tak jakby ręką odjął, odchodziły. Oczywiście ja nie mówiłam tego, tej rozmowy mojej z Bogiem, tak, bo to można w ten sposób nazwać. Poleciłam, oddałam go Bogu. Po tygodniu wyszłam do domu. Potem to właśnie chłopcy cały czas prowadzili mnie, nie ja ich, to oni mnie do kościoła. Coraz bardziej, coraz częściej zostali ministrantami, bardzo zaangażowanymi w życie parafii, w życie kościoła. No ja byłam zawsze przy nich. Pielgrzymka do Częstochowy, kiedy mieli 12-13 lat. Tak po prostu kiedyś wracaliśmy z Częstochowy, ponieważ właśnie kiedy mieli 12 lat, wstąpiliśmy do odnowy w Duchu Świętym w Marii Magdalenie na Wawrzyszewie. Oni najmłodsi, też bardzo różnie było to przyjmowane, tak, bo jeszcze dzieci, tak, ale to oni powiedzieli, że mamo, idziemy do Częstochowy na pierwszą pielgrzymkę. Ja już miałam swoje lata, tak, troszkę schorowana. Cóż, no, powiedzieli, że idziemy. Pierwszy dzień pielgrzymki, deszcz leje, zimno. Ja mówię, i ja idę i płaczę, i my, Panie Boże, dostaną zapalenia płuc, znowu będą chorzy, znowu będzie źle, jaka ja matka, tak? I tak sobie rozmawiam. I w końcu mówię, że wieczorem, że wracamy, że absolutnie nie. Radosław powiedział, że nie ma takiej możliwości, idziemy dalej. Właściwie od tamtej pory minęły wszystkie bóle, minęły choroby. To kolejny taki dotyk Pana Boga. Obecnie bliźniacy moi mają już po 20 lat. Jeden jest w seminarium na drugim roku. Właśnie ten, którego oddałam Panu Bogu, kiedy miał 3 lata. Myślę, że to takie... To był jego wybór. Ja nigdy nie rozmawiałam na ten temat, ale myślę, że to jest jego droga. Drugi jest na drugim roku politologii. Prowadzi w parafii zespół w Hiloi. W sąsiedniej parafii raz w miesiącu jest przepiękny Denius, gdzie też właśnie jest syn ze swoim zespołem. I moja wiara w tej chwili jest tak mocna i tak silna, że no, oczywiście proszę Pana Boga cały czas, żeby prowadził i czuwał, prawda? Ale myślę, że to już, że zawsze będzie lepiej, że już nie powinno być żadnego zwątpienia. Tak, to znaczy, może

0: Ja mieszkałam pod Warszawą, tak. Byłam sama z mamą. Nie było takiej możliwości, tak, żeby nie wiem, znaczy może taka możliwość była, tylko akurat no, ja nie natrafiłam na taką osobę, na takiego księdza, tak, który mógłby mi w jakiś sposób wytłumaczyć. Wyjeżdżałam wiele razy z ministrantami, z lektorami na obozy jako pielęgniarka. I zawsze na zakończenie obozu był taki krąg doświadczeń. I zawsze wtedy mówiłam do tych młodych chłopców, że są szczęśliwi, że powinni to szanować i rozumieć, że mają wokół siebie tylu przyjaznych osób, prawda, że mają księży, którzy, jeżeli będą słuchali, jeżeli będą rozmawiali, będą potrafili im wytłumaczyć pewne rzeczy, gdzie no, my już w takim wieku to sobie, to jest nam prościej, prawda, a z młodymi trzeba rozmawiać, trzeba z nimi być. Ja no, nie miałam takiej osoby. To był powolny proces. Punktem takim zwrotnym na pewno była bardzo krótka rozmowa właśnie z księdzem Jerzym. Myślę, że no, Pan Bóg postawił go na mojej drodze. Była to osobowość, była to osoba, od której coś emanowało, gdzie no, pierwszy raz doznałam takiego odczucia, tak, że to nie tak, że bez Pana Boga nie da rady. Obecnie już no, pielęgniarką jestem, ale pracuję w szkole w tej chwili po 16 latach bycia na rencie. Pracuję w szkole, w której uczyli się moi synowie. Prowadzę tam wolontariat. Wiele rzeczy związanych właśnie z pomocą ludziom. Staram się być z dziećmi, tak? Uczyć ich, że im więcej damy z siebie innym, tym więcej radości będziemy mieć. I jest to droga, jaką Pan Bóg od nas, wydaje się, oczekuje, prawda? Żebyśmy przynosili radość, szczęście innym i pokazywali swoją postawą, tak? Nie głosząc o tym, że należy tak czy tak, prawda? Że przykazania, że to, tylko swoją postawą no, powinniśmy pokazywać, że tak należy żyć, prawda? No cóż, no i jestem z synami dalej. Mam też starsze dzieci, córkę, prawda? I syna, córka urodziła już 3 chłopców. Jeden ma 18 lat, więc jestem babcią. I też staram się być z nimi. No, z młodzieżą teraz jest na pewno troszkę ciężko. Właśnie jest wielki bunt. Na przykład u mojego najstarszego wnuka. Modlę się o nich wszystkich, prawda, za nich. I myślę, że no, staram się w jakiś sposób prowadzić, tak, do Pana Boga. No, cały czas jestem w odnowie w Duchu Świętym i staram codziennie, tak, codziennie, może nie zaglądam do Pisma Świętego, ale że mam taką książkę Życie Ewangelią I codziennie to słowo przyswajam, tak. Staram się jak najczęściej być w kościele. Wiem, że ta relacja musi być codziennie, tak. Że trzeba dalej walczyć. Trzeba walczyć o to, żeby o Pana Boga, tak. Żeby no jakoś nie odejść w którymś momencie, bo pokusy tego świata są bardzo różne, bardzo duże, tak? I trzeba być i trwać przy Bogu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Robert Tekieli, witam wszystkich serdecznie. Moim gościem jest pan Marek Jurek. Witam.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Od 47 lat reżim irański zapowiada zniszczenie małego i dużego szatana. W tej chwili oczy całego świata skierowane są na Iran, na Persję. I mamy do czynienia z rozgrywką, ja nazywam sobie to duże szachy, czyli rozgrywka geostrategiczna. Stany Zjednoczone atakują kolejnego sprzymierzeńca Rosji i Chin. Ale chciałbym, żeby pan wybrał tor naszej rozmowy. Co jest ważniejsze dla Trumpa? Ta właśnie próba odzyskania hegemonii czy też dominacji Stanów Zjednoczonych po kilku latach, kilkunastu latach, kiedy prowadziły one politykę absurdalną, czy też istotniejsza jest wojna cywilizacyjna, wojna z cywilizacją śmierci, wojna ideologiczna, czy w ogóle ważne dla Trumpa jest, czy Europa będzie z nim, ta stara Europa, czy przeciwko niemu?
1: Jedno i drugie jest ważne, tylko problem polega na tym, że niezależnie od tego, co subiektywnie uważa się za najważniejsze, gdy zaczyna się wojna, to wszystkie inne rzeczy schodzą na drugi plan. Nawet jeżeli cała ta szeroka agenda obrony praw podstawowych, przeformułowania polityki praw człowieka, to znaczy raczej zwrócenia praw człowieka ludziom po prostu, bo te prawa człowieka przez duże C stawały się coraz bardziej jakimś kultem odległym od rzeczywistych praw ludzkich niż tym, czym jakby to wynikało z nazwy, powinny być, to znaczy ochroną ludzi. Cała ta szeroka agenda obrony rodziny, życia i tak dalej, ona z całą pewnością jest ważna dla bardzo wielu współpracowników prezydenta Trumpa, bardzo ważna jest dla wyborców, którzy powierzyli mu władzę, i myślę, że on jest wobec niej lojalny, generalnie politycznie lojalny. Natomiast w sytuacji wojny z reguły wszystkie kwestie schodzą na dalszy plan. Jak pan pozwoli, jeszcze tylko zrobię taką uwagę na temat tego, o czym pan na początku mówił, bo sytuacja naprawdę jest bardzo poważna, międzynarodowa, bo ona bardzo przypomina pierwszą wojnę światową. Wtedy mówiono, że właściwie wojny już minęły, są niemożliwe, bo wynalazek szybkostrzelnej broni powoduje, że właściwie ludzie by się pozabijali, to byłby koniec ludzkości. U nas mało kto wie, że jedna z pierwszych tych nowoczesnych wojen, to znaczy amerykańska wojna domowa, pochłonęła więcej ofiar niż wszystkie wojny, które Stany Zjednoczone toczyły później. No i uważano, że zmiany na polu walki, no one powodują, że wojen nie będzie. Po drugie, przed II wojną światową, po II wojnie światowej, myśmy zakładali, że do tego, żeby były wojny, potrzebne są tak zwane różnice ideologiczne. A tymczasem, jak spojrzymy na pierwszą wojnę światową, po prostu państwa ustawiły się w bloki, stanęły w pasach, że tak powiem, no, nie tyle może w pasach startowych, co w rogu ringu, i się zaczęło. I dzisiaj mamy takie dwa wielkie porozumienia. Z jednej strony świat tak zwany zachodni, co jest umowne, dlatego że się kończy na Dalekim Wschodzie, w Japonii, w Republice Korei i tak dalej. Ten, który chce generalnie stabilizować ten ład międzynarodowy, który powstał po II wojnie światowej i się umocnił, a przede wszystkim się umocnił po zakończeniu zimnej wojny. No i państwa rewizjonistyczne, tak zwane południe, mówię tak zwane, dlatego że ono się zaczyna na Syberii, czy gdzieś tam w okolicach rosyjskiej Arktyki, ciągnęło się do Kuby, do Wenezueli i tak dalej. To jest oczywiście Korea komunistyczna, Chiny komunistyczne, ale również właśnie Iran, cały świat szyicki w tym szerokim pasie sprzymierzonym z Iranem przez Irak, po Hezbollah w Libanie i tak dalej. No i te bloki są, że tak powiem, ustawione do globalnej konfrontacji, i z całą pewnością jej efekty byłyby porównywalne z obiema wojnami światowymi, jeżeli biorąc pod uwagę broń nuklearną, nie

0: mówi, czyli temu, który chce ustanowić świat wielobiegunowy ze Stanami Zjednoczonymi tylko jako z jednym z wielu mocarstw globalnych. Czy Stany Zjednoczone chcą pokazać po prostu swoją potęgę? Przy okazji, kończąc wojnę na Ukrainie, no bo jeśli Iran padnie, to dla Rosji, jeśli padnie, to wtedy Rosja ma właściwie jedyną szansę uzależnić się bardziej jeszcze od Chin i nie wiadomo, czy tego będzie chciała, czy też zawrze jakiś pokój na Ukrainie, a Bliski Wschód, kolejny balans regionalny, zostanie ten problem znów odsunięty na kilkanaście miesięcy, tak? I Stany Zjednoczone w jakiś tam ograniczony sposób będą zawsze eliminować nagromadzone przez kolejne kilkanaście miesięcy zdolności agresywne Iranu, a koncentrują się tak naprawdę na Chinach. Więc moje pytanie, czy można postrzegać to jako właśnie próbę pacyfistycznego ruchu, w cudzysłowie, Trumpa, to znaczy pokazanie siły i zniechęcenie Rosji i Chin do tego, by rzeczywiście na poważnie myślały o jakiejś wojnie, o Tajwan, czy miksie ataku na państwo bałtyckie i na Tajwan?
1: Najpierw, zaczynając od Iranu, myślę, że są dwie rzeczy, o których nie mówiliśmy. No pierwszy to jest oczywiście, że Izrael bardzo zabiegał, sam zapowiadał wielokrotnie, że zaatakuje Iran, potem oczywiście zabiegał o zaangażowanie amerykańskie przeciwko Iranowi i pytanie dlaczego. No, po pierwsze na pewno dlatego, że uważa, że ma wyjątkową koniunkturę w postaci prezydenta, który jest bardzo proizraelski i gotów to zrobić. Ale po drugie, no, również dlatego, że ich poczucie zagrożenia jest nie tylko subiektywne, nie tylko wynikające z tej traumy, że to jest naród, który rzeczywiście przeżył, stanął w obliczu unicestwienia w przeszłości, a państwo założył po to, żeby w przyszłości istniał taki azyl dla Żydów, ale również ze względów takich bardzo praktycznych, bo my na przykład nie bierzemy tego pod uwagę, że gdyby w marszałek Assisi nie obalił islamistycznych rządów profesora Mursi w Egipcie, no to wyobraźmy sobie, jak wyglądałaby taka wojna sprzymierzonych ze sobą Egiptu i Iranu, które w okresie tych krótkich rządów w Egipcie Bractwa Muzułmańskiego były bardzo blisko. To rzeczywiście jest egzystencjalne zagrożenie i oni uważają, mówię w tej chwili o Izraelu, że dopóki nie mają szansę, to trzeba namówić do tego, żeby ten problem nawet ewentualnych zbrojeń nuklearnych Iranu po prostu zgasić. W wypadku Stanów Zjednoczonych to oczywiście, że tutaj dużą rolę odgrywa to, że jest to ogromne poparcie, szczególnie tej protestanckiej opinii w Stanach Zjednoczonych dla Izraela i w otoczeniu prezydenta Trumpa, ale również no, taka prosta kalkulacja, o której pan mówił, no, że problemów nie ma co odkładać, że jeżeli Iran będzie zdolny do jakiejkolwiek agresji z użyciem broni nuklearnej, do jakiejkolwiek eskalacji, to problemy, które z tego wynikną, a również okoliczności, w których to się może stać, będą znacznie gorsze niż to, co się w przekonaniu Amerykanów dzieje dzisiaj. I trzeci element, którego my nie bierzemy pod uwagę, który jest mało u nas znany, to jest to, że no, świat islamu jest podzielony wielorako, ale przede wszystkim od XIV wieku według tej głównej linii na świat szyicki i świat sunnicki. Duchowym centrum tego drugiego jest Arabia Saudyjska, politycznym centrum, ale również duchowym tego pierwszego szyickiego jest Iran. Oni są bardzo skonfliktowani i potencjalnie państwami zagrożonymi przez Iran, to jest również wiele, Arabia Saudyjska i wiele innych państw sunnickich. No więc z tego względu Amerykanie Amerykanie też uważają, że lepiej problem zgasić wcześniej niż odkładać na później. I myślę, że ta doraźna kalkulacja jest ważniejsza.

0: niż to, o czym pan mówił, to eliminowanie potencjalnych sojuszników przed generalną rozgrywką z Chinami. Raczej w tym wypadku to, że Amerykanie mogą stanąć w pewnym momencie wobec bardzo dystancjalnego wyboru, no bo wyobraźmy sobie najpierw to, co jest mniej prawdopodobne w tej chwili, a gorsze, to znaczy taką totalną agresję Chin komunistycznych, nie tylko aneksję Tajwanu, o czym się mówi bez przerwy, ale na Japonię, na Republikę Korei, na ten również na ten tak zwany pierwszy łańcuch wysp i dążenie do dominacji na Pacyfiku, co podjęli w czasie II wojny światowej. Takie ryzyko, oczywiście, którego testem mogłaby być próba aneksji Tajwanu, to jest główny problem dla Stanów Zjednoczonych, tylko że mówię raczej na przygotowaniu się do tego, to te doraźne problemy, przed którymi oni stoją, no, są trudnościami wymuszonymi przez okoliczności, a nie elementami jakiegoś generalnego planu. No i problem Rosji, bo on jest dla nas najważniejszy. No tutaj trzeba też powiedzieć w tym kontekście o Izraelu, dlatego że mamy swoje problemy. Z Izraelem to jest tak, że już Arystoteles mówił, że absolutne bezpieczeństwo jednego państwa staje się coraz większym zagrożeniem dla innych państw. I oczywiście u nas bardzo często popełnia się ten błąd, że nie bierzemy pod uwagę tego autentycznego, subiektywnego poczucia śmiertelnego zagrożenia w wypadku Izraela. Zresztą trudno inaczej, jak naród, który się przyzwyczaił żyć, kiedy co parę miesięcy ma co noc włączane sygnały alarmowe, no ale to powoduje, że mówię, że ten narastający konflikt z Iranem może doprowadzić do sytuacji i tego się bardziej i to powinniśmy brać pod uwagę, kiedy zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na innych frontach, na Bliskim Wschodzie, potem na Dalekim Wschodzie spowoduje najpierw, że teoretycznie możliwości obrony Europy Środkowej, ale również Europy Wschodniej, Ukrainy i tak dalej, no będą o wiele mniejsze, a że w ogóle Amerykanie staną przed takim strategicznym dylematem, czy nie wygasić tego frontu, czy nie porozumieć się z Rosją. Przecież to jest główny postulat Rosji, dajcie nam wolną rękę w tym regionie. Przez pół wieku Związek Sowiecki ze Stanami Zjednoczonymi, mimo zimnej wojny, zachował pokój, spróbujmy zrobić to jeszcze raz, tym bardziej, że nie ma konfliktu ideologicznego, który w zimnej wojnie nadawał taki mocny, emocjonalny charakter. I dlatego to jest problem. Ja uważam, że każda wojna, im większa wojna, tym większe zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. I tego powinniśmy być świadomi, że ta zaostrzająca się sytuacja międzynarodowa no, przybliża sytuację, w której po prostu zwyczajnie niepodległość Polski może być zagrożona. Niepodległość, a również całość terytorialna, bo tego drugiego nie bierzemy pod uwagę, to jest bardziej prawdopodobne, bo wchodzimy w czas podbojów, o czym też jeszcze nie mówiliśmy.
1: Bierzemy pod uwagę. Amerykanie chyba sobie z tego zdają bardzo dobrze sprawę. Oni oddali Europejczykom dowództwa w NATO, Włosi na południu, Brytyjczycy na północy, a na flance wschodniej rotacyjne dowództwo polsko-niemieckie. No to jest bardzo silny sygnał, że Amerykanie nie chcą zostawić Europy Niemcom, że liczą na to, że wykrystalizuje się w końcu no to, co wymusza Putin od 4 lat, a nawet od 12, tak? Czyli jakieś porozumienie państw od Norwegii po na pewno Rumunię, a być może nawet i po Turcję, chociaż może Turcja to jest osobny temat, ale wygląda na to, że Polska jest zaproszona do tego, by stać się tym modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jak mówi ich strategia narodowa, którym na pewno jest Izrael. I w tym momencie, jeśli popatrzymy na te dane, że najprawdopodobniej Iran ma możliwość skonstruowania 10 ładunków jądrowych, tak, te 440 kilogramów, nie wiadomo tych materiałów rozszczepialnych, czy one zostały wywiezione, czy nie. Mają też program rakietowy i mamy potencjalne, znaczy jedna realna wojna, druga w tej chwili operacja specjalna, czyli Bliski Wschód, no i trzeci Pacyfiki. I konflikt na tych trzech teatrach jest dla Stanów Zjednoczonych nie do ogarnięcia. I moje pytanie w związku z tym jest takie, jakie widzi pan cele polskiej polityki narodowej w sytuacji, gdy dziś mamy rząd, który no, prowokuje Stany Zjednoczone. Jego ministrowie i premier mówią o frajerze Trumpie, o frajerstwie Trumpa, a jednocześnie kanclerz Merz je lunch z prezydentem Trumpem i czyni wszystko, włącznie z wydaniem 100 miliardów euro na armię, co jest zaplanowane. I jak pan widzi polską politykę w tym kontekście?
0: No dobrze pan wspomniał kanclerza Merca i Niemcy, dlatego że oni zawsze dbali o to, żeby nawet z przeciwnikami utrzymywać dobre relacje dyplomatyczne. Natomiast ja mam wrażenie, że u nas od lat mówimy o przygotowaniach do wojny, natomiast zupełnie zaniedbujemy dyplomację i myślenie o tym, jak realnie zachować pokój. Kiedy pierwszy raz Donald Trump obejmował władzę, ja napisałem taki artykuł i ogłosiliśmy go wspólnie z Kazimierzem Ujazdowskim w Rzeczpospolitej, że musimy pierwszy raz, czyli to 9 lat temu ponad, że musimy być przygotowani na odprężenie w stosunkach rosyjsko-amerykańskich i musimy mieć agendę naszych interesów, która wtedy oczywiście przedmiotem ich ewentualnego porozumienia towarzyszącemu regulacji, na przykład sytuacji dzisiaj na Ukrainie, byłoby na pewno rozbrojenie nuklearne, kontrola i tak dalej. Pytanie, co my w tym zakresie możemy zrobić? Ja myślę, że przede wszystkim dla nas każde odsunięcie tempa rosyjskiej agresji, nawet o kilka dni, o dwa tygodnie, jest cenne. I tu są dwie rzeczy. No po pierwsze, demilitaryzacja Okręgu Królewieckiego i po drugie, wycofanie wojsk rosyjskich z Białorusi. Oczywiście to są rzeczy, których Rosja nie zrobi, dlatego że my je postulujemy. Natomiast jest najwyższa pora, żebyśmy w ogóle myśleli w tych kategoriach, czego powinniśmy oczekiwać w wypadku odprężenia amerykańsko-rosyjskiego i żebyśmy mieli na to nasze postulaty. Dlatego że tak jak w czasie drugiej, w 1939 roku, wprowadzenie wojsk niemieckich na Słowację dramatycznie utrudniło obronę Rzeczypospolitej. Tak samo dzisiaj, no to czy tak naprawdę Rosjanie będą w stanie wkroczyć na terytorium Rzeczypospolitej w ciągu tygodnia, czy 10 dni, czy w ciągu paru godzin, no to jest zupełnie zasadnicze ze względu na to, że o ile my musimy myśleć o tym, żeby odeprzeć czy zatrzymać pierwsze uderzenie, o tyle no wiadomo, że będziemy potrzebowali pomocy sprzymierzeńców. Obie sprawy są ważne. Dlatego zmniejszenie możliwości tego bezpośredniego ataku jest tak zasadniczo ważne. I powinniśmy mieć taką agendę. Ona jest również ważna ze względu na to, że kiedy w Rosji zmieni się władza, ja nie mówię system, bo system się raczej nie zmieni z tego postkomunistyczno-kagiebowskiego, jaki jest obecnie, ale może zmienić się władza, może zmienić się otoczka ideologiczna w tym średnim znaczeniu tego słowa, nie generalnie ideologia, różnego rodzaju argumentacji, pokazywania wizji Rosji na forum międzynarodowym i tak dalej, to będzie moment nie tylko odprężania w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale również z Europą. I Polska, przygotowując się na ten moment, powinna pokazać, że nawet przy najbardziej dramatycznym konflikcie interesów z Rosją ma konkretną agendę, że my czegoś konkretnego oczekujemy. na przykład tej demilitaryzacji Królewca połączonej nawet z potwierdzeniem tego, że ta eksklawa powstała po II wojnie światowej wbrew wszystkim racjom historycznym. No był moment, kiedy w czasie wojny siedmioletniej w XVIII wieku oni przez pewien czas okupowali Prusy Wschodnie i Königsberg, ale mówię, to nigdy nie należało do Rosji. Potwierdzenie suwerenności rosyjskiej nad tym zdemilitaryzowanym obszarem to jest konkretna oferta dla społeczności międzynarodowej i takie rzeczy powinniśmy pokazywać. Plus dążenie do tego, żeby umocnić niepodległość Białorusi, niezależnie od tego, kto tam rządzi na Białorusi. Tak. I wycofanie wojsk rosyjskich. No oczywiście temu wszystkiemu muszą towarzyszyć intensywne przygotowania obronne i zbrojenia. Jakie? No tu jest zasadnicza kwestia, dlatego że w tej chwili ten spór o

niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie, ono właściwie od 150 lat pracuje w tych samych strukturach, które nigdy nie zostały naruszone. Owszem, był tak zwany ten drugi czy trzeci proces norymberski, tak zwany proces ministrów. Tam na parę lat więzienia skazano wiceministrów, no bo Ribbentropa powieszono oczywiście, ale skazano wiceministrów i tak dalej, po czym wszystko wróciło do normy. Syn jednego z nich został prezydentem, mówię o Weizsäckerze, został prezydentem Republiki Federalnej potem. To ministerstwo przez 150 lat realizuje generalne cele polityki Niemiec. Niezależnie od tego, że zmieniają się systemy władzy, że zmieniają się oczywiście w ramach tych systemów władzy rządy, to ta instytucja dba o interesy Niemiec nawet w najbardziej kryzysowych momentach, jak po II wojnie światowej. Jeżeli chodzi o Francję, no oczywiście Francja republikańska ma swoje elity, nie tylko urzędowe. Kiedyś jak toczyła się wojna w Iraku, przyjechała delegacja francuskiej Komisji Spraw Zagranicznych na czele z byłym premierem Balladurem, który był golistą i tak dalej. Rozmawialiśmy o Iraku. Ja mówię, no, że w Iraku trzeba zrozumieć, że no, tam się szykuje wojna domowa, dlatego że ta 60-procentowa szyicka większość społeczeństwa jest podrażniona tym, że praktycznie władzę sprawują urzędnicy partii Baas, którzy rządzili w czasach Saddama. Mówię, to jest drażnienie społeczeństwa, tak sobie rozmawiamy. On mówi, no to trzeba zrozumieć, mówi, we Francji urzędnicy, którzy służyli Republice, potem służyli państwu Vichy, po wojnie znowu służyli Republice, zawsze służyli Francji i tak dalej. No, to jest taka filozofia. Ale Francja ma też armię, która ma swój wielki wpływ i dlatego, no mówię, w tych państwach, niezależnie od tego, że samym politykom może dostawać albo nie dostawać kultury historycznej, to te instytucje dbają o ciągłość interesów narodowych, które przebijają lepiej lub gorzej. Problem z tym, że ja mam wrażenie, że u nas jest tak jak w tamtych państwach też, bo mówię, polityka jest, ona nie działa na zasadzie ciągłości instytucji, tylko na zasadzie demokratycznych przewrotów, ale u nas szczególnie jest problem z tym historycznym poczuciem interesów państwa, w ogóle z poczuciem autonomii interesów, interesu narodowego. Zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że niepodległość broni się przed wrogami, a niezależności narodowej, niezależności polityki narodowej broni się przed sojusznikami. Bardzo mocno tego się nauczyliśmy w czasie II wojny światowej, kiedy doświadczyliśmy nielojalności sojuszników, począwszy od tego, jak nam narzucono prezydenta, mówiąc o tym, że żaden rząd powołany przez ewentualnego prezydenta generała Wieniawy Długoszowskiego, który miał legalną nominację następczą i miał być prezydentem Rzeczypospolitej, nie zostanie uznany przez Francję po to, jak Anglicy wysłali Mikołajczyka do Warszawy, żeby, że tak powiem, pomóc w implementacji Jałty. No ale w tamtych czasach, przez półtora wieku, no to w Polsce dominowała polityka orientacyjna. Z kim politykę robić? Ja mam wrażenie, że dzisiaj w naszej debacie my po prostu szukamy protektora. Już nie, żeby politykę robić, tylko żeby jakiś protektor za nas politykę poprowadził. I dobrą ilustracją tego, w moim przekonaniu, jest to istotne drugie tło sporu o sejf czy o te francuskie gwarancje nuklearne, dlatego że oczywiście, że w interesie Polski jest to, żeby zachowując pierwszoplanowość relacji ze Stanami Zjednoczonymi, reasekurować te stosunki przez budowanie pewnych relacji, no, z Francją, utrzymywanie możliwie poprawnych stosunków z Niemcami. Ale w tym wypadku Francja o tyle jest podobna do Stanów Zjednoczonych, że oba kraje traktują eksport broni jako zasadniczy element interesu narodowego i dlatego kupienie od czasu do czasu czegoś od Francuzów jest rzeczą dobrą. Na przykład, no ja uważam, że wielką porażką było zrezygnowanie z tych karakali, z kupna śmigłowców wypróbowanych w Afryce Zachodniej w warunkach operacyjnych. Ale od czasu do czasu. Natomiast pierwszoplanowość relacji ze Stanami Zjednoczonymi jest oczywista i ten program SAFE to jest próba wywrócenia tego. Zresztą o tym, tak jak pan zauważył, no ta władza coraz bardziej otwarta.

0: przemówi.
1: I jeszcze jeden mały akapit. Zastanawia mnie i ciekaw jestem, czy pana również, taki fakt, że nikt się nie zastanawia tak naprawdę nad tym, że na morzu, w pobliżu miejsca, gdzie spadają rakiety, są dwa wolno płynące, potężne okręty wojenne i nikt nie zastanawia się, dlaczego nikt nie jest w stanie zagrozić lotniskowcowi Stanów Zjednoczonych. No bo gdyby zatopiono któryś z tych dwóch lotniskowców, to byłoby to wydarzenie, nie wiem, czy na miarę wyboru Trumpa na drugą kadencję. I czy chciałby pan cokolwiek powiedzieć o tym, no bo wszyscy zdają się sądzić, że Chińczycy dali jakąś broń Iranowi. Wiemy na pewno, że Rosjanie dali, nie wiemy jakiej klasy i czy najlepszą i jaka jest obsługa irańska, tak? Czy są w stanie to dobrze obsługiwać, no, ale wygląda na to, że chińskie i rosyjskie systemy nic nie są w stanie zrobić. Raz, żeby ochronić teren. Dwa, no przecież, przecież Trump upokorzony stratą lotniskowca praktycznie już by nie mógł prowadzić polityki na zewnątrz swojego państwa. Tak sądzę.
0: To na tym polega... Ja nie jestem specjalistą, ale na tym polega siła takiej broni, że tak naprawdę szczególnie lotniskowce dla każdego państwa, które je posiada, również Francja na przykład, to jest tak naprawdę możliwość prowadzenia polityki globalnej. No i one są przygotowane do tego, żeby, no nie są może niezatapialne, ale przygotowane są do tego, żeby się bronić w sytuacji, w której będą zasadniczym elementem ataku, więc ale ma pan rację, że gdyby do czegoś takiego doszło, no to jest zasadnicza korekta relacji sił.
1: A jeszcze tylko zdanie takie, że żeby też nie przesadzić w tej opowieści o amerykańskich przewagach, w końcu z powietrza nie byli w stanie zniszczyć Houthi, tak? Ich zdolności militarnych, które jednak no, światu doskwierały czasami nawet bardzo mocno. Zatem celem Trumpa nie może być jakaś realna bez agresji na terytorium wojskowej, tak? Czyli postawienie butów na lądzie irańskim. No to tylko i wyłącznie chodzi o osłabienie sojusznika Rosji. I teraz przejdźmy do Ukrainy. Co dziś przynosi nam wojna na Ukrainie? Pytam się o Polskę i o Rosję. W jakim jesteśmy miejscu według pana? Bo chciałbym jeszcze taką krótką laudację zrobić. Pan Marian Piłka, 10, 15, 20 lat temu posługiwaliście się językiem, który dziś zaczyna przyjmować mainstream, tak? Zawsze mówiliście o polskiej polityce narodowej, gdzie w ogóle to brzmiało jak faux pas.
0: Jakby... Biada prekursorom. Oni są świadkami tego, że ktoś nie miał racji.
1: Tak, dokładnie tak. Więc Ukraina, Rosja, co dziś Polska, polski interes narodowy, jak on wygląda w tym świetle?
0: No przede wszystkim polskim interesem jest zachowanie niepodległości Ukrainy. Natomiast wojna o tyle jest ryzykiem, że w tej chwili widzimy to, że niemożność zmuszenia Rosji do zawarcia pokoju, faktycznego pokoju, bo on miałby formę pewnie zawieszenia broni, nawet z odłożeniem niektórych problemów do dalszych negocjacji i tak dalej, ale niemożność doprowadzenia do przerwania tej wojny nawet na korzystnych dla Rosji warunkach pokazuje niestety jej względną siłę. Tak samo jak z kolei, to no mówię, będzie wielki test, wszyscy ci orędownicy przestrojenia polskiej polityki bezpieczeństwa na budowanie tej autonomicznej europejskiej obrony przekonają się, czy Amerykanie pomagali Ukraińcom prowadzić wojnę przez 4 lata. Zobaczymy, jak będzie z tym, jeżeli Ukraińcy zdani by byli na pomoc wyłącznie państw europejskich. Ale niestety no dzisiaj to umacnia na krótką metę, umacnia pozycję Rosji. Pokazuje, że jej zdolność agresji, mimo że w pierwszym roku wojny, ja uważałem, że były zupełnie niepotrzebne te te deklaracje na przykład premiera Morawieckiego o przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy i tak dalej. Oczywiście, że im życzymy tego jak najbardziej i gdyby jacyś politycy ukraińscy pytali, to oczywiście, że oni nie powinni uznawać aneksji Krymu, tylko co najwyżej odłożyć do dalszych negocjacji, mówić o bezprawiu i tak dalej, zawieszanie broni nie jest spokojem, sytuacja zawsze się może zmienić, to jasne, ale mówienie wprost, że wspólnie z sojusznikami w sytuacji śmiertelnego zagrożenia najpierw Kijowa, potem w ogóle, potem Ukrainy i całości terytorialnej, że przywrócimy suwerenność nad wszystkimi ziemiami z 2013 roku, to zupełnie, zupełnie nieodpowiedzialne. Co innego powiedzieć, że popieramy stanowisko Ukraińców, rozumiemy ich stanowisko, wspieramy to stanowisko na forum międzynarodowym, a co innego zgłaszanie takich deklaracji, jakie mamy możliwości. Amerykanie nawet tego nie mówili. I dlatego uważam, że sytuacja, w której dzisiaj stoimy, że cały świat na przykład pomału zaczyna godzić się z aneksją Krymu i że Rosjanie już to mają odhaczone, a to jest sytuacja bardzo groźna. Oczywiście można powiedzieć, że to się w każdej chwili może załamać, bo pytanie, do jakiego stopnia system władzy w Rosji wisi na Putinie, jak łatwo jest go zrekonstruować, przekazać władzy w wypadku, gdyby on przestał rządzić ze względów biologicznych czy politycznych. Ale na krótką metę, w tym przewidywalnym czasie, no to po prostu Rosja pokazała siłę i tą siłę potwierdza. No, na dodatek, jeżeli dojdzie do międzynarodowego kryzysu paliwowego, to Rosja na tym skorzysta, tak jak korzystała w pierwszym roku wojny i dalej będzie miała środki utrzymania swojej gospodarki. Po trzecie, mówienie, że wojna bardzo dużo kosztuje Rosję, no kosztuje każde państwo. Każde państwo, podejmując wojnę, jeżeli to jest jego własna inicjatywa, wie, że to będzie kosztować. A Rosjanie do kontrolowania nastrojów społecznych i tak dalej, no są, że tak powiem, mają technologię wypróbowaną od dziesięcioleci.
1: Obserwujemy załamanie się wielu założeń polskiej polityki bezpieczeństwa i w ogóle polskiej polityki. I jakie w tej chwili, na jakich założeniach należy budować program?
0: Przede wszystkim uważam i tutaj miałem nadzieję, no tak się nie stało, ale miałem nadzieję, że prezydent wykorzysta przemówienie w Nowym Jorku w ONZ-cie do tego, żeby o tym mówić, żeby powiedzieć jasno, że interesy Polski są, że po pierwsze naszym interesem jest zachowanie niepodległości i że nasze interesy mają charakter regionalny, że oczekujemy, że jakiekolwiek zmiany w naszym regionie powinny zawierać elementy zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa Polski, konkretne elementy zmniejszenia zagrożenia naszego bezpieczeństwa i tą drogą jego zwiększenie, nie tylko przygotowania do ewentualnej wojny, co trzeba zawsze robić. To zawsze jest najważniejsze, kraj musi być do tego przygotowany, ale przede wszystkim trzeba pracować żeby wojny nie było i materialne utrudnienie agresji, jak mówię, przez odsunięcie terytorialne możliwości agresji rosyjskiej, no to jest dzisiaj rzecz najważniejsza. Ktoś powie, że wszystkie te przeszkody można pokonać w ciągu tygodnia. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli można z godziny na godzinę wkroczyć na czyjeś terytorium, a inna, kiedy trzeba podjąć dodatkową wojnę, żeby to zrobić, czyli nie wiem, dodatkowe decyzje polityczne, na przykład przemarszu przez Białoruś. Dlatego zawsze uważałem i uważam, że wielkim błędem naszej polityki było to, że kiedy w czasie COVID-u były te wybory białoruskie, kolejne, gdzie Łukaszenka tam petryfikował swoją władzę, że my mając w tym momencie dobre relacje zarówno z opozycją białoruską, jak i z poprawione relacje z władzą, zamiast zaproponować wystąpienie w roli mediatora, co pewnie nie doprowadziłoby do żadnych polskich mediacji, chociaż kto wie, ale przynajmniej pozwoliłoby Polsce utrzymać jakiś kontakt i w sytuacji, w której tak naprawdę no to, co się wtedy w 2020 roku stało, oznaczało zupełnie przełomowe zwiększenie kontroli Moskwy nad Białorusią. A to był bardzo istotny krok w kierunku wojny, którą potem podjęto przeciwko Ukrainie. Tak samo jak likwidacja Czechosłowacji w 1938 roku była ważnym krokiem w kierunku, no powiedzmy w 1939, bo to nie tyle chodzi o monarchium, co potem, jak mówię, stopniową okupację w 1939, to była ważnym krokiem do agresji na Polskę. To nigdy nie jest tak, że skoro ktoś ma przewagę, to może natychmiast ją wykorzystać. On buduje elementy wykorzystania tej przewagi, a my te elementy z kolei powinniśmy demontować. Więc to trzeba by powiedzieć jasno. No i trzecia rzecz. Uważam, że no powinniśmy naszą politykę z roli herolda międzynarodowej krucjaty przeciwko Rosji zmienić na politykę kraju, który czuje się zagrożony przez Rosję. Mówię o tym dlaczego. O dominacji sowieckiej przed dziesięciolecia, o utrzymaniu się, o postkomunistycznym charakterze, postsowieckim, postkomunistycznym charakterze tego systemu, który mówi otwarcie o tym, że obecność Rosji, że militaryzacja Królewca, obecność na Białorusi, że zwiększa nasze zagrożenie, ale to są zarzuty konkretne, które tak umożliwiają właśnie to, co mają Niemcy, tak, choćby rozmowy.
1: Operacjonalizowanie polityki, tak? Ustawianie jakichkolwiek realnych, bo przecież jak patrzymy na to, ja o Królestwie...
0: Wyobrażalnych.
1: Wyobrażalnych, nawet, tak.
0: Co jest realne, to tam nikt, zawsze wszyscy powiedzą, to tak jak o Europie Środkowej. Wie pan, mówi się, jaka Europa Środkowa, jaka między nami wspólnota interesów? No a jaka wspólnota interesów między Polską a Portugalią na przykład? No, Unia Europejska działa.
1: Tak.
0: Więc mówmy o rzeczach, mówię, więc zawsze tam tak, kwestionują politykę kreatywną mówieniem, że to dzisiaj jest, czy jutro jest nierealne, nawet o celach wyobrażalnych po prostu.
1: Ja korzystając z takiego statusu trochę człowieka niepoważnego, jeśli chodzi o kwestie polityki, pisałem o tym, że przyjdzie czas, kiedy będziemy pilnować naszej zachodniej granicy i selekcjonować białych ludzi, którzy będą chcieli do Polski się przenieść na stałe. Poza tym zrzuciłem taki postulat, troszkę tam zapominając o Czechach, odtworzenia królestwa, znaczy stworzenia Królestwa Polski i Bawarii, tak? Żeby know-how mieć, a 12-milionowy naród nas nie zdominuje. I myślę, że dziś jesteśmy dużo bliżej wyobrażenia sobie tych sytuacji, bo też pisałem o tym, że Kaliningrad, że musimy odebrać po prostu Królewiec, że musimy to... Ten pancernik, który nie dymi, po prostu zlikwidować. No ale to wszystko jest, to wszystko są słowa. I ważne, one muszą paść, ale to są tylko słowa. Mamy wrogi system, wrogi Polsce system liberalny, tak? To jest rzecz oczywista. Mamy imperializm niemiecki i rosyjski. I czy można sobie wyobrazić takie środowisko polityczne w Polsce bez jakiegoś skrajnego zagrożenia, że się wykształci, które będzie jednocześnie proatlantyckie, a jednocześnie będzie świadome w pełni, nie będzie klientelistyczne wobec żadnej ze stolic, w których te imperializmy mają swoje centra, tak? Czyli z jednej strony mamy, walczymy z pewną ideologią, tak? Z cywilizacją śmierci, z systemem liberalnym, który doszedł do swego kresu, który okazał się marksizmem, tak? I oprócz tego mamy interesy sąsiadów i to są te małe szachy, tak? Oprócz tych wielkich, w których Polska uczestniczy odrobinę mniej. Jak pan patrzy na tą międzynarodówkę cywilizacji śmierci i te sojusz w potencjalnym sojuszu imperializmy niemiecki i rosyjski w stosunku do Polski?
0: No, zobaczy pan, jak to działa. O tym mówiliśmy na samym początku, o tym, że nawet jeżeli jakieś cele są ważne, to wojna sprawia, że schodzą na dalszy plan i dlatego bywa katastrofą dla narodów. My obaj jesteśmy zaangażowani w budowę opinii katolickiej w Polsce, w pracę dla cywilizacji chrześcijańskiej i obaj prowadząc... No, i będąc zaangażowani, wierząc w to, no, zaczynamy o tym mówić w trzecim kwadransie. I to nie jest zarzut, bo to mówię o sobie też, że tak działa mechanizm, mechanizm wojny. Dlatego uważam, że ta wojna, mówię, sama ta wojna dla Polski bardzo niekorzystna, bo zdemontowała nasze porozumienia w Europie Środkowej i przez putinflację doprowadziła do, stała się jednym z czynników przewrotu politycznego w Polsce, zmiany władzy, bo oczywiście, że decydujące były sankcje unijne, ale gdyby nie inflacja wywołana wojną, to te sankcje miałyby mniejszy skutek, wywierałyby mniejszą presję psychologiczną na społeczeństwo i tak dalej. Zaraz do tego międzynarodowego systemu liberalnego, tylko jeszcze słowo o Niemczech, bo moim zdaniem to warto powiedzieć, a czas mija i za parę tygodni nie będziemy o tym pamiętać. No, bardzo mnie zmroziło to, co w Monachium mówił kanclerz Merz, jedno sformułowanie, którego użył, że Niemcy są z różnych względów politycznych, kulturowych, demograficznych powołane do szczególnej roli w Europie, ale on powiedział również ze względów geograficznych. I to jest, wie pan, powrót do czasów cesarstwa, do II Rzeszy, do państw centralnych z I wojny światowej, kiedy, prawda, no, jeszcze nie było tej koncepcji przestrzeni życiowej, natomiast było to, że Niemcy jako to państwo rozpościerające się od granic dzisiejszej Litwy i Łotwy do granic Francji i prawie Włoch na południu przez Mały Przesmyk Austriacki, że są naturalnie powołane do kierowania Europą. Kiedy tak w International Foreign Affairs ogłosił kanclerz Scholz taki artykuł o Zeitenwende, o Niemczech na przełomie czasów, to on tam używał takiego bardzo charakterystycznego sformułowania i to parokrotnie, tak stale, powracając sformułowanie Niemcy i Europa. Jakby taka nowa jakość polityczna. Deutschland und Europa. Niemcy i Europa i tak dalej. Tego też powinniśmy być bardzo świadomi tej roli, dlatego że poza wszystkim, to wszystko, co się dzieje, że tak naprawdę na Bliskim Wschodzie toczy się wojna między państwem, które ma chyba najlepiej zmobilizowaną

próby tej kontroli dla ustawy społeczną w Polsce, tą ustawę obywatelską, stop pedofilii, przeciwdziałającej temu panerotyzmowi wprowadzanemu do szkół i tej deprawacji dzieci, no to ja mówię, ta pedoseksualna rezolucja to było coś koszmarnego. Tak? Tam były sformułowania na przykład, że szkoła ma przygotowywać dzieci i młodzież do satysfakcjonującego uczyć podejmowania decyzji satysfakcjonującego życia seksualnego. Ja zawsze wtedy pytałem, czy im się koniunkcja z alternatywą nie pomyliła. Czy chodzi o przygotowywanie 13-latek do satysfakcjonujących kontaktów z 18-latkami, na przykład dzieci i młodzież. No, ale pomijając tą młodzież, to w ogóle przygotowywanie dzieci i tak dalej. I ta rezolucja, no to był taki frontalny atak na wychowanie w ogóle. Rezolucję, za którą no, głosowali posłowie obecnej koalicji rządzącej w Polsce w Parlamencie Europejskim. I to na przykład afera Kushnera we Francji, no, gdzie jak mówiono, cały Paryż wiedział, że jego syn jest wykorzystywany przez ojczyma w nowym związku matki. No przecież te rzeczy się mnożyły. I to wszystko pokazuje no, tą strukturalną deprawację tej liberalnej klasy rządzącej, że między przyzwoleniem na wszystkie te działania uderzające w rodzinę, w naturę ludzką, w bezpieczeństwo moralne młodego człowieka, kiedy dojrzewa, a tymi najbardziej skrajnymi elementami, które się ujawniają, jest pełne kontinuum. Że to jest prosta relacja wynikania, że coś takiego musiało się prędzej czy później stać, chociaż może nie w tej skali. Natomiast my w Polsce, no jeżeli nie przełamiemy tego zwróconego przeciwko życiu. Właśnie pojęcie cywilizacji życia jest dlatego dobre, że ono zwraca uwagę na prawo do życia i na prawo każdego dziecka do tego, żeby się urodzić, ale zwraca uwagę również na struktury życia, na przesłanki życia, bo to życie się nie zacznie, jeżeli nie ma rodziny, kochającej się pary ludzi przynajmniej mających wobec siebie poczucie wzajemnych zobowiązań, potem, żeby dziecko wychować, ram prawnych, które utrwalają ten porządek społeczny, bo mogą go utrwalać, a mogą go też rozkładać i tak dalej. No w Polsce w ubiegłym roku, no, my w tej chwili mamy ujemny przyrost naturalny, jesteśmy społeczeństwem wymierającym w pogoni za szczęściem, za satysfakcjami, za coraz lepszymi związkami, dla których się poświęca poprzednie. Oczywiście te związki to biorę w cudzysłowie, bo to jest ta nowa mowa. Efekt jest taki, że w ubiegłym roku ubyło prawie 170 tysięcy Polaków, czyli tak jakby Kielce znikły z mapy kraju. W ciągu 6 lat ubędzie milion, tak jakby znikła Łódź. W ciągu 10 lat ubędzie 1,5 miliona, tak jakby znikła Warszawa. I my jesteśmy w trakcie tego procesu. W moim przekonaniu konieczne są wszystkie instrumenty materialne, ale to jest trzeci plan. Bo drugi plan to jest uświadomienie sobie jednego, że Polskę mogą ocalić rodziny chrześcijańskie, te, w których jest realny przyrost demograficzny. Ponieważ na tej pustyni demograficznej są oazy, gdzie Polska rośnie, gdzie jest odtwarzalność pokoleń, gdzie dzieci się przede wszystkim wychowuje i tak dalej. No i pierwszy plan to jest to, że oczywiście, to wszyscy powiedzą, że to są procesy kulturowe, imposybiliści powiedzą, na które nie mamy wpływu, realiści powiedzą, na które mamy wpływ ograniczony i to jest prawda, ale ten ograniczony wpływ trzeba tym bardziej wykorzystywać, im bardziej jest ograniczony. Tak samo jak pieniądze się wydaje, tym oszczędniej i racjonalniej, im mniej się ich ma. I dlatego ja bym też oczekiwał, żeby autorytety społeczne, począwszy od prezydenta Rzeczypospolitej, no zaczęły mówić otwarcie opinii publicznej, że stoimy przed wielkim narodowym wyborem, dlatego że jeżeli, to oczywiście nie chodzi o to, żeby wzywać, no bo każdy człowiek ma swoje życie, ale po prostu jeżeli my nie będziemy społeczeństwem, które będzie odtwarzać swoje pokolenia, które będzie przekazywać swoje życie, to jak mówię, trzeba to naprawdę uświadomić naszym współobywatelom, że żadne antyimigracyjne, najbardziej skrajne albo najbardziej socjologicznie uregulowane albo najbardziej

0: bardziej demagogiczne, skrajne, żadne zaklęcia demograficzne nie zatrzymają imigracji, bo zawsze będą dochodzić wtedy do władzy rządy, które będą mówić, że dla utrzymania poziomu życia, gospodarki i tak dalej potrzebna jest imigracja, trudno darmo, wybierajmy kierunki, nie te, nie inne, i Polska po prostu będzie zanikać. W moim przekonaniu to jest rzeczywistość, którą po pierwsze autorytety polityczne bagatelizują, po drugie ukrywają.
1: Tak, ale sam powiedział, że to jest drugi poziom, bo tak naprawdę to jest wojna duchowa. O Polskę toczy się batalia duchowa, tak? Polska
0: tak, i dlatego ten drugi poziom, że Polskę uratują rodziny chrześcijańskie, tylko państwo powinno stać po ich stronie również moralnie. Ja kiedyś napisałem, że idea równości jako równość obywatelska jest jak najbardziej zasadna i odpowiada godności natury ludzkiej. Chrystus umarł za każdego człowieka, nie dzieląc ich na lepszych i gorszych, bardziej za gorszych, bo lekarz potrzebny jest choremu, jak Zbawiciel mówił. Ale równość nie może być zasadą kultury czy życia społecznego, bo mogą być równi byli członkowie PZPR i Solidarności, ale Rzeczpospolita nie może porówno traktować tradycji PZPR-u i Solidarności. Tak. Mówię taki prosty polityczny przykład, ale który można przenieść na stosunek do życia rodzinnego, do wartości życia rodzinnego, do wychowania i tak dalej. Nie można traktować, że społeczeństwu są jednakowo potrzebne rodziny, które, pary, które nie chcą mieć dzieci, i rodziny, które z wielkim wysiłkiem wychowują dobrze, z poświęceniem, również poświęceniem tym psychologicznym, cierpliwości, uwagi, wyrozumiałości, wychowują kilkoro dzieci.
1: Tak, i ja mam taką rodzinę ośmioosobową, czyli szóstkę dzieci, tak, i mogę coś na ten temat powiedzieć. Natomiast jako człowiek, który pomaga...
0: To nie jest tylko poświęcenie materialne.
1: Tak, nie tylko 3 Lexusy czy 6 Lexusów nie stoi w moim garażu, ale również w rodzinach bardzo głęboko wierzących rodziców, również wspólnot, które oceniane są przez wszystkich jako formacyjne, na przykład neokatechumenat, popkultura i terror ekranów zabiera dzieci. To nie jest tak, że mamy pewność, że w tej, powiedzmy, mojej 8-osobowej rodzinie, że na pewno będziemy mieli 6 kolejnych głosicieli tej prawdy, czy tych prawd, o których mówimy. Bez duchowej walki o kulturę Polska jest skazana na to, że zniknie po prostu. Zachód jest skazany na to, że zniknie, tak, bo Zachód dotknął Korei Południowej i Japonii i te kraje wymierają. To jest duchowy trąd.
0: Irlandii przede wszystkim, która w czasach naszej młodości była krajem ogromnego wzrostu demograficznego i również religijnego, mierzonego tym, że to był kraj, który wysyłał najwięcej misjonarzy w świat. Kraj pełnych seminariów, który wysyła najwięcej misjonarzy w świat. Dzisiaj to jest kraj pustych seminariów.
1: Tak, i teraz pytanie jest, czy skuteczność tych środowisk rewolucyjnych w Polsce, postkomunistycznych również, sięga, jest tak wielka, że eliminowała nawet fizycznie hierarchów Kościoła, którzy byli potencjalnie kimś takim jak Jan Paweł II czy kardynał Wyszyński, czy
0: arcybiskup Tokarczuk.
1: Tak. I dziwny sposób, w jaki zginął biskup Chrapek, ale też agresja takie totalne na arcybiskupa Jędraszewskiego, natychmiast jakby zmiażdżenie go w oczach 70% Polaków, tak? Czy tutaj w ogóle poza modlitwą i postem w intencji Polski można coś zrobić w takich kategoriach społecznych, duchowo?
0: W planie społecznym. Mówię, tak. Bardzo, bardzo upraszczając tak schematycznie, ale żeby zarysować przestrzeń, no, są dwa modele. Model amerykański i model zachodnioeuropejski. w Stanach Zjednoczonych ta walka duchowa, która, tak jak pan powiedział, no, musi się toczyć w sercu każdego człowieka, zresztą która się toczy również w tych, których wychowujemy, dlatego że oprócz intencji, które można ukształtować najlepiej, jest również charakter. No, teraz słuchałem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciekawej nauki o tym, jak to ta droga, przy której szewca rozrzucił ziarna, że ta droga, po której każdy przechodzi i tak dalej, to jest też taka droga, gdzie brak cnót naturalnych, które są podstawą łaski. I teraz kształtowanie intencji i tak dalej, jeżeli się kształtuje, jeżeli cały czas ten system, w którym żyjemy, kulturowy, przeszkadza nam w kształtowaniu cnót naturalnych, wytrwałości, charakteru, chęci panowania nad sobą, bo dzisiaj na przykład wartością w tej kulturze jest uleganie, są to wartości dionizyjskie, uleganie emocjom, a nie kierowanie, nie chodzi o to, żeby się ich wyzbyć, ale nie kierowanie emocjami, tylko uleganie emocjom. To osłabianie człowieka to jest drugi plan, ale mówię, to jest ten plan pierwszy, o którym pan mówił, ale w tym wielkim planie społecznym. No, Ameryka tym różni się od Ameryka przede wszystkim ta głęboka, ta wyjąwszy te wybrzeża po obu stronach, tym różni się od Europy Zachodniej, że tam od kilkudziesięciu lat, mimo rewolucji lat 60., ta walka toczy się nadal, że tam cywilizacja chrześcijańska stawia opór i jest żywa w tym oporze. Ma więcej czy mniej instytucji w jednym czy w drugim miejscu, w jednym czy w drugim stanie, ale po pierwsze zachowuje swoje instytucje. Zasada i modlitwa w wielu szkołach, One Nation Under God, jeden naród żyjący pod panowaniem Boga, to jest zasada i proklamowana, i w którą wierzą miliony ludzi, której bronią. I przede wszystkim, niezależnie od tego, ile ma instytucji, to ma obyczaje, czyli instytucje społeczne i tak dalej. W Europie to wszystko na różne sposoby wygaszono. Najgorzej, jeżeli oprócz tego wygasania, że tak powiem, naturalnego, że się odwracają procesy społeczne, że coraz mniej jest ludzi tak zaangażowanych i tak dalej, najgorzej, jeżeli to było, jeżeli te zjawiska były, a wygaszali je politycy. No. Na zasadzie, że kontynuowanie tej walki jest niepotrzebne, że w Polsce, tak jak w Irlandii, zawsze było tak, jak było i dalej tak będzie i tak dalej, że nie ma co stawiać nowych postulatów. Tymczasem tak naprawdę aktywna opinia chrześcijańska, broniąca życia, rodziny, wychowania, czyli tego, co w sumie jako efekt skumulowany tworzy samo życie narodu, wygaszanie tego, to jest samobójstwo, dlatego że czasami, żeby utrzymać równowagę, czyli status quo, potrzebne jest utrzymanie równowagi sił.
1: I od tego...
0: Mój największy zarzut wobec radykalnej centroprawicy to jest to, że mówiąc, że nawet wtedy, kiedy mówiła o tak zwanym kompromisie aborcyjnym, co jest jakimś pojęciem urojonym i tak dalej, nigdy żadnego kompromisu nikt nie zawierał, była pewna wypadkowa i tak dalej, nie broniono jego elementów. To jest mój największy zarzut. Pozostawiono bez obrony i bez egzekucji nawet te instytucje prawa, które były formalnie kwestionowane. Dam panu przykład. No, w okresie rządów AWS-u szczęśliwie wprowadzono do kodeksu karnego ochronę zdrowia dziecka poczętego. To był potężny instrument przeciwko eksperymentom typu zamrażanie zarodków i tak dalej, wypadku in vitro. Do tego argumentu się w ogóle nie odwoływano, mimo tego, że w prawie chodziło nie tak naprawdę o wprowadzanie nowych praw, ale o wykonywanie czy odwoływanie się do prawa już istniejącego.
1: Panie Marku, o zdradzie Hadecji porozmawiamy za 4 tygodnie. Od tego zaczniemy naszą kolejną rozmowę.
0: Bardzo proszę.
1: Drodzy Państwo.
0: Ale mówię, ciekawy eksperyment, prawda, że zrobiliśmy na sobie, bo ja uważam, że samo poznanie jest jednym z najciekawszych sposobów poznania społecznego. Że to jest dla nas ważne, a rozmawiamy o tym po 3 kwadransach.
1: No tak, no ale czas taki...
0: Dlatego, że geopolityka wszystko przygniata.
1: I no tak. Ale czas wojny to jest...
0: Tak działa. Dlatego mówię, dlatego trzeba ich unikać i dlatego szykujmy się do wojny i pracujmy dyplomacją, żeby zachować pokój.
1: Marek Jurek, dzięki
0: serdecznie. Dla Polski
1: serdeczne.
0: Przynajmniej.
1: Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego.
0: Dobrego, do zobaczenia, z Bogiem.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, nie wypuszczaj nas spod swojej ręki. Daj nam, Panie, światło oczy serca, byśmy potrafili rozpoznawać Twoją wolę. I błogosław nam, Panie, jeśli jest taka Twoja wola. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen. Wielbimy Cię, Panie, za to, że jesteś. Dziękuję Ci, że jesteś, Panie.
0: Bądź wielbiony, Panie. Bądź wielbiony, Panie. Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę.
1: I czekamy się.
0: Święto Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Panie nasz, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Krzysztof. Witam.
1: Dzień dobry.
0: Czy gdyby 20 lat temu został Pan zaproszony na rozmowę o Panu Bogu, to Pan by się zdziwił?
1: Myślę, że bym się nie zdziwił, dlatego że Bóg w moim życiu jednak w jakiś sposób i 20 lat temu również działał. I myślę, że 20 lat temu mógłbym również mówić o nim, tak jak mówię dzisiaj, chociaż może mniej świadomie i może na innym poziomie bym wtedy mówił. Myślę, że...
0: Miał pan szczęście nie odejść od Boga?
1: Będę o tym mówił. Natomiast byłem wychowywany w rodzinie takiej bardzo blisko Boga. Pamiętam, jak miałem 7 lat i niesamowite pociągnięcie do służby ministranckiej. To było coś takiego silniejszego ode mnie i ja się cieszyłem, że rodzice się zgodzili i mogłem służyć. Wstawałem o 6 rano w kaplicy małej w Królikarni i codziennie służyłem do mszy. Ksiądz dawał mi za to cukierki, ale nie chodziło o te cukierki. Mnie po prostu tam w jakiś sposób ciągnęło do tej służby. I te relacje z Bogiem... Później jako dziecko i jako młodzieniec, one zawsze były, wydaje mi się, poprawne. Ja mogę nawet powiedzieć tak, jak czytałem księgę Ozeasza, to tam pisze w pewnym momencie, pociągnąłem cię więzami miłości. I to chyba by charakteryzowało i całą moją młodość i taki wczesny wiek męski. Do tego stopnia, że mając lat 21, mi się wszystko udawało. Po prostu byłem sportowcem, byłem w reprezentacji Polski, biegałem, jakieś sukcesy, mecze międzypaństwowe, wyjazdy, zwiedzanie świata. To jest jedna strona. A druga strona, taka relacja z Bogiem, która była rzeczywiście oparta na tych więzach miłości i to zarówno z jego strony, ja to czułem, jak i ze strony mojej. To było coś niesamowitego i kiedyś, mając lat 21, będąc gdzieś na jakimś obozie sportowym, czy na meczu, już nie pamiętam, poszedłem do kościoła i stanąłem przed Bogiem i mówię, Boże, czy Ty mnie nie kochasz? Przecież mama mi mówiła, że jeżeli kochasz ludzi, to dajesz krzyżyki. A ja mając 21 lat do tej pory nie miałem żadnych krzyży. Jak to jest tą miłością? I to był mój dylemat. To był mój dylemat.
0: Czy otoczenie pana, środowisko było też wierzące? Bo to były inne czasy. Warszawa.
1: To było rodzina bardzo wierząca. Koledzy z reprezentacji raczej nie. Ja chodziłem na mszę świętą w niedzielę z jednym kolegą z Gdańska i czasami nasz trener chodził, a generalnie wszyscy zostawali w domu. Mało tego, my nawet we dwóch codziennie wieczorem klękaliśmy przy swoich łóżkach i odmawialiśmy pacierz wieczorny i ranny i to nas wyróżniało.

0: Natomiast generalnie...
1: Nie śmiali się z was? Nie było żadnych prób tam administracyjnych?
0: Nie, wtedy nie. My byliśmy po prostu tak dobrzy w tym sporcie, że chyba to spowodowało, że jakoś ta krytyka nas nie... No jakoś była z daleka. I w zasadzie nigdy nie odczułem jakichś szykan, jeżeli chodzi o tych kolegów ze sportu.
1: I co, w tym 21 roku życia po tej modlitwie Pan Bóg zaczął krzyżyki słać?
0: Od razu nie. Przełom nastąpił, gdy miałem lat 26.
1: Może Pan powiedzieć, że ten czas do 26 roku życia prowadził Pan tak, jak się Bogu podobało?
0: Myślę, że tak. I potem się stała rzecz straszna, o której chcę powiedzieć. Nie rozumiem do tej pory, dlaczego tak się stało. Tłumaczę sobie czasami, próbuję tłumaczyć, ale nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja się zachowałem tak jak Piotr na dziedzińcu u Kajfasza. Zaraz do tego dojdę. Może dlatego, że w pewnym momencie zostałem w jakiś sposób obarczony odpowiedzialnością za śmierć pewnej osoby z mojej rodziny. Po prostu ja do tej pory wiem, że nie była to moja wina i nie jest. Natomiast próbowano wpędzić mnie w poczucie winy i myślę, że w tym momencie, kiedy ja jestem człowiekiem wrażliwym i myślę, że bardzo się tym przejąłem i chyba wtedy otworzyły się jakieś drzwi mojej duszy i wydaje mi się, że w jakiś sposób mógł zły duch tam wejść, dlatego że po prostu to, co się stało potem, nie mogę wytłumaczyć sobie. To nie było ludzkie działanie. Ja byłem... zmieniłem klub. Byłem w takim klubie warszawskim, który podlegał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. I potem po już zakończeniu tej kariery sportowej, kiedy nie pojechałem na olimpiadę z powodu jakiejś kontuzji, po prostu zacząłem w tym klubie sportowym pracować. I tam były różne kategorie ludzi. Jedni to byli tacy pracownicy cywilni, inni tam jeszcze jacyś inni i część była zatrudnionych na etatach milicyjnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych albo w różnych komendach. Ja z racji tego, że zarobki moje jako pracownika cywilnego były bardzo małe, ktoś mi zaproponował, czy na ten etat milicyjny nie zgodziłbym się, żeby mnie tam ktoś wciągnął. No i po prostu uległem.

0: wtedy z tą milicją to nie było tak, jak może większość myśli, że mieliśmy jakiś związek. To tylko było na poziomie tych papierów i na poziomie zatrudnienia. Brało się tylko pieniądze, nie mając żadnych związków z jakąś służbą. No, natomiast ta cała procedura przyjęcia była taka jak właśnie normalnego milicjanta. I wiem, że w jednym momencie zostałem wezwany gdzieś tam na Rakowiecką i zadano mi zasadnicze pytanie, czy jestem wierzący i czy praktykujący. Powiedziałem, że jestem wierzący. A na drugie pytanie powiedziałem, że jestem niepraktykujący. I to jest ta tragedia, która w jakiś sposób zaważyła na moim życiu. Ja sobie w pewnym momencie uświadomiłem, że zachowałem się również tak jak Piotr, ale on zaraz się jakoś z tego otrząsnął, ale chyba głównie jak Judasz, dlatego że było to również dla pieniędzy. I to w jakiś sposób ciążyło na moim życiu.
1: Kiedy pan sobie zdał sprawę, że to jest jakiś ważny moment? No bo zazwyczaj człowiek wypiera takie rzeczy, jak się one dzieją, prawda? Kiedy pan się zorientował, że jednak to nie było tylko takie wypowiedziane sobie zdanie?
0: To był okres 3-letni, między rokiem 78 a 81. Myślę, że najgorszy okres w moim życiu, kiedy z powodów wyrzutów sumienia ja od razu się zorientowałem, że po prostu skłamałem i że tak dalej żyć nie można, ale jednocześnie ta chęć na utrzymania rodziny chyba przeważała wtedy, w tym czasie. Ale ponieważ był to jakiś konflikt sumienia, więc szukałem pocieszenia w alkoholu i wtedy zaczął się mój problem alkoholowy, który trwał bardzo, bardzo długo. To trwało 3 lata. W tym czasie...
1: Praca w milicji, tak?
0: To znaczy, to nie była praca w milicji.
1: Na etacie milicyjnym.
0: Na etacie. Ja tam wykonywałem jakieś moje prace, które były w ogóle niezwiązane z jakąś służbą.
1: Tylko ze sportem.
0: Tylko ze sportem. Ale oficjalnie byłem na etacie milicyjnym i miałem te wszystkie uprawnienia. W tym to był jeszcze dodatkowo dla mnie większy ból, bo w tym czasie został wybrany na ojca świętego kardynała Wojtyła w październiku 78 roku. Wtedy, kiedy ja również zaczynałem pracę na tym niechlubnym etacie. Myślę, że w jakiś sposób ta osoba Ojca Świętego zaważyła później na moim nawróceniu, dlatego że wytrzymałem do 13 maja 81 roku, wtedy kiedy dotarła wiadomość, że Ojciec Święty został postrzelony, nie wiadomo czy będzie żył, i ja wtedy już byłem zdecydowany, że tak dalej w takim kłamstwie żyć nie mogę.

0: prostu napisałem raport wyjaśniając dokładnie, jakie były moje motywy i że przepraszam za wszystko i liczę się z konsekwencjami nawet zwolnienia z pracy. Napisałem ten raport. Oczywiście było to wsadzeniem kija w mrowisko. To był jeszcze rok 81.
1: Było gorąco.
0: Było bardzo gorąco.
1: Wydarzenia w Bydgoszczy w marcu. Napięcie w kraju.
0: Tak.
1: Wzięła się konfrontacja.
0: Wzięła się konfrontacja. Jeżeli chodzi o te sprawy światopoglądu, to też w jakiś sposób, no myślę, że przynajmniej ja na sobie odczułem, że było to wyznanie bardzo niebezpieczne z mojej strony. Było już wtedy dwoje dzieci, dwóch chłopców. Żona nie pracowała. Ale nie wiem, ten zamach wstrząsnął mną na tyle, że wszystko mi było jedno, co będzie, czy mnie zwolnią, czy nie. Były to czasy, kiedy nie było tak łatwo o pracę. Ale nie zwolnili mnie. Nie wiem dlaczego nie zwolnili mnie. Przenieśli mnie tylko na inny etat z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Komendy Stołecznej. Nie wiem, czy tam można było wierzyć, czy nie. No ale zostałem tam z tym piętnem chrześcijanina właśnie jako jeden z ich ludzi. Wykonując zupełnie prace niezwiązane właśnie z tym etatem. Ale wtedy już jakoś zacząłem się czuć lepiej, dlatego że po prostu nie było tego konfliktu sumienia, nie było jakiegoś fałszu, nie było tego zakłamania, które do tej pory, te 3 lata odczuwałem. Natomiast no, odrzucenie alkoholu nie pomogło. Nie pomogło. Był moment taki, że chciałem sobie odebrać życie też pod wpływem no za dużej ilości wypitej wódki. Założyłem bętlę na szyję i wtedy niespodziewanie do tego pomieszczenia wszedł kolega, no i nie udało się, na szczęście. I ten zły duch koło mnie krążył cały czas. A jednocześnie była jakaś taka wielka walka o uczciwość i o dobro w życiu. Z tym, że z powodu tego pociągu do alkoholu było to raczej, no, byłem na pozycji przegranej. Ale były próby życia takiego uczciwego, życia z Bogiem.

przypominają sobie te czasy, kiedy byłem młody, kiedy Bóg błogosławił. To było właśnie jakimś moim takim motorem do tego, że nie myślałem już później o odebraniu sobie życia. Zacząłem myśleć o rodzinie, o tym, żeby w domu było jakoś, żebym był ojcem, żebym był tym, który utrzymuje tę rodzinę. I wydarzyła się taka rzecz, że jeżdżąc autobusem do pracy, nagle poczułem w sobie taką chęć wejścia przed pracą do kościoła. Miałem po drodze kościół świętego Michała na Puławskiej i tam w bocznej kaplicy jest chyba do tej pory taki krzyż i na nim naturalnej wielkości Chrystus z opuszczoną głową. Ta rzeźba była z drzewa, ale dla mnie była bardzo przejmująca, bo wydawało mi się, że on jest pogrążony w takim wielkim cierpieniu. I ja tam po prostu godzinę przed pracą, wcześniej wychodziłem z domu i przed tym krzyżem po prostu byłem. Nie modliłem się, tylko byłem. Nie modliłem się dlatego, że po prostu jakoś mi było... Nie mogłem słowa wymówić, patrząc na tą rzeźbę, ponieważ jego cierpienie wydawało mi się takie wielkie. Ja się bardzo głupio czułem przy tym, że również byłem powodem tego, co on czuje, co on przedstawia. I to trwało rok czasu dokładnie. To był rok czasu. Ludzie do mnie przychodzili tam, bo ja siedziałem po prostu w tych ławkach. Pytali się, czy mam jakieś problemy, dawali mi jakieś modlitewki do świętego Judy Tadeusza, do kogoś tam jeszcze, już nie pamiętam. Jakoś się tak litowali. Ale ja po prostu nie chciałem tych modlitw. Ja po prostu chciałem być sam na sam z tym cierpiącym Jezusem. Tak jak mówię, trwało to rok czasu. I potem jakoś tak wyszło w tej pracy, że może pod wpływem tej powracającej takiej relacji z Jezusem, tym ukrzyżowanym, powiesiłem w tym pomieszczeniu, w którym pracowałem, nad drzwiami taki mały krzyżyk, który dostał mój najstarszy syn w dniu Komunii Świętej. I ten krzyżyk tam był. Zacząłem wtedy też czytać w takich wolnych chwilach pracy Dziennikiem Siostry Faustyny. Różni ludzie tam przychodzili, pytali się, co czytasz? Ja pokazywałem, że to jest Dzienniczek Siostry Faustyny. Więc głównie reakcje były takie, że oni to odrzucali. Oni, tak jakby ta książka parzyła, jakby się bali po prostu w tym miejscu tego czytać.

0: Myślę, że te więzy miłości, które, na które się powołałem, te z Księgi Ozeasza, one w jakiś sposób ze strony Boga powoli się wykształcały na nowo, powracały i one dawały mi siłę do tego, żeby być w jakiś sposób niezależny od tych ocen ludzi pracujących ze mną. Chciałem powiedzieć, że wcześniej ja nie wyobrażałem sobie, żeby do kogoś przyznać się, że jestem człowiekiem wierzącym, publicznie się przyznać. To było ponad moje siły. To wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Natomiast tutaj, w tym momencie, no, siłą rzeczy, z racji nawet obecności tej książki na moim biurku, zacząłem dawać świadectwo, że jestem chrześcijaninem, że jestem katolikiem w tym, można powiedzieć, miejscu, które przypominało mi starożytny Rzym, z którego chciał uciec Piotr. Oczywiście ten krzyż tam wisiał, ale...
1: To był stan wojenny i później, tak?
0: Nie, to było już właściwie 86 rok.
1: Czyli powstanie wojenne.
0: Powstanie wojennym. W tym czasie głośna w Polsce była sprawa Włoszczowej, obrona krzyża. I być może dlatego tym krzyżem zaczęto się bardzo interesować i po prostu w tym miejscu on zaczął bardzo przeszkadzać. Chcę powiedzieć, że był to klub sportowy podległy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. W tym czasie, 86 rok, jeszcze nie było możliwości, żeby oficjalnie wierzyć. No i był to rzeczywiście znak sprzeciwu. Powiem tak, że przez 9 miesięcy, od lipca 85 roku do chyba do stycznia, czy od czerwca 85 do stycznia, ja przychodząc do pracy, przed budynkiem stał samochód i często nie wpuszczano mnie do tego budynku, tylko do samochodu, to tam jacyś policjanci byli, do komendy stołecznej i wieźli mnie i tam próbowali w jakiś sposób, żebym ten krzyż zdjął. Takie były jakieś przesłuchania dziwne. Ale tak jak mówię, Bóg mi dał siłę poprzez chyba tą adorację Jego godzinną przez ostatni rok, że ja się nikogo nie bałem. Nie bałem się przyznać do wiary. Straszono mnie. Powiedzieli, że będą się mścić na rodzinie. Dzieci miały wtedy, dwójka dzieci były małe. Jeden miał 12 lat, drugi miał 9.
1: Ale to sami nie mogli zdjąć tego krzyża?
0: Nikt nie próbował. Ja nie wiem, czy się bali, nie wiem. Natomiast była taka sytuacja, że przyszedł jeden z pracowników i powiedział do mnie: wiesz co, Krzysiek, chciałbym, żebyś był świadkiem na moim ślubie. Ja mówię, jak to? Przecież ty, to co, nie masz ślubu kościelnego? Nie, nie mam ślubu kościelnego. I ta sytuacja, ta moja determinacja obrony tego krzyża spowodowała, że on, jego sumienie się wzruszyło i on wziął ślub kościelny. To był jakiś taki owoc, który mnie też bardzo podniósł na duchu, tym bardziej, że on powiedział: chcę, żebyś ty był świadkiem na moim ślubie kościelnym. W końcu nadszedł taki dzień, że wyrzucili mnie z tej pracy. Wyrzucili dosłownie jak psa, mogę tak powiedzieć. Zabierając wszystko, odszkodowanie, urlop, wszystko zaczynałem od początku, dostałem tak zwany wilczy bilet i przez 4 miesiące w ogóle nie mogłem znaleźć pracy, mając niepracującą żonę i dwoje dzieci w domu.
1: Wierzył pan wtedy w pomoc Boga?
0: Wierzyłem. wierzyłem. Ten krzyż zdjął jeden z pracowników.
1: Ale co, miesiąc mija, nie ma pracy?
0: 4 miesiące.
1: Z czegoś trzeba żyć. Mija następny miesiąc, nie ma pracy, z czego trzeba żyć.
0: To był ciężki czas. W jaki sposób rodzina również pomagała. Jakoś sobie daliśmy radę przez te 4 miesiące. Myślę, że dzięki rodzinie głównie.
1: Ale co pan myślał na temat Boga? Czemu Bóg nie przyszedł, nie pomógł? Przecież mógłby.
0: Tak.
1: Dla niego to jest...
0: Ja po prostu wierzyłem, że on mi pomoże. Była nadzieja. Tym bardziej, że ten człowiek, który zdjął krzyż i wrzucił go do kosza na śmieci i na tym miejscu, gdzie wisiał krzyż, powiesił taki pornograficzny akt. Ja przyszedłem, to mi po prostu włosy stanęły do góry i mówię, coś pan najlepszego zrobił. Tak nie można. Wyjąłem ten krzyż z kosza, pocałowałem na jego oczach i wyszedłem, po prostu się rozpłakałem. Ja już nie mogłem tam dłużej w tym pomieszczeniu być. I mówię, coś pan zrobił, przecież Bóg się upomnie o to. I rzeczywiście Bóg się upomniał i dał znak, ponieważ ten człowiek dokładnie za 3 tygodnie w tym miejscu umarł nagle. Nie zdążyło przyjechać pogotowie. Wcześniej mówił, że on na pogrzebie swoim nie będzie miał księdza, tylko będzie jakaś tam orkiestra wojskowa i salwa. I rzeczywiście była, ale była również msza święta. Jego żona była katoliczką i była msza święta, a wcześniej, jeszcze zanim on umarł, została za niego odprawiona przeze mnie taka nowenna 30 komunii świętych i wierzę, że Bóg okaże mu miłosierdzie i spotkamy się kiedyś. Takie dziwne znaki.
1: Amen.
0: Tak.

0: I z tego powodu, właśnie z powodu jego śmierci, z powodu tego znaku, ja wierzyłem, miałem nadzieję, że Bóg nas nie opuści. I rzeczywiście 25 maja, a mało tego, jeszcze ten dzień, kiedy mnie wyrzucali z pracy, to był dzień 22 stycznia. Potem dopiero zobaczyłem, że było to świętego Wincentego, a Wincenty znaczy zwyciężający. Wtedy rzeczywiście stanąłem przed zgromadzeniem, które liczyło, myślę, że ponad 100 osób. I wtedy publicznie, ja nie wiedziałem, co będę mówił, tak jak dzisiaj nie wiem, nie wiedziałem, z czym ja tu przyjdę, ale wierzyłem, że Duch Święty włoży w moje usta jakieś słowa. Już nie pamiętam, co powiedziałem, ale przed tymi 100 osobami w Komendzie Stołecznej, w Pałacu Mostowskim, po prostu powiedziałem o tym, że Bóg jest rzeczywiście dla mnie wszystkim. Jeszcze chciałem wspomnieć o takiej sytuacji, że w czasie...
1: I to było przy okazji wyrzucenia, tak?
0: W tym dniu.
1: Ale jak się zgromadziło nagle 100 osób?
0: Ja nie wiem, dlaczego tak było. To była sprawa bardzo głośna na całą Warszawę w tym okresie. To był w ogóle jakiś ewenement. Wszędzie było, można mieć ten krzyż, ale nie w takich miejscach, nie w takich budynkach. Myślę, że to w jakiś sposób wpłynęło. Natomiast chcę powiedzieć też o jednej takiej sytuacji.
1: Ale niech pan powie tylko, zaraz o tej sytuacji powiem, ale skąd nagle 100 osób tam na Mostowskich?
0: Ja nie wiem, co to było. To była wielka sala, licząc, myślę, że na około 100 osób tam siedziało. Ja nie wiem, po co oni byli tam zgromadzeni w ogóle. Nie
1: ale,
0: wiem.
1: Ale skąd się pan tam wziął?
0: No mnie tam wyrzucali, bo ja oficjalnie byłem pracownikiem.
1: A rozumiem, czyli wyrzucenie było oficjalne wobec ludzi.
0: Tak.
1: Aha, czyli oni...
0: Oprócz tego, że ja dostałem papier z paragrafem, to jeszcze wzięli mnie na tą salę, żeby, nie wiem, żeby upokorzyć, nie wiem po co.
1: A rozumiem, czyli oni po prostu zrobili szopkę i spodziewali się, że pan będzie załamany i że to wpłynie na ich morale pozytywnie, a pan im...
0: Być może.
1: A pan im powiedział być coś może przeciwnego, ale przerwałem panu.
0: Tak, w międzyczasie była taka sytuacja, że jak brali mnie tam na przesłuchania, to był taki dzień, jakiś niedługo przed tym wyrzuceniem oficjalnym, że zostałem zamknięty w jednym pokoju z jakimś pułkownikiem, który powiedział do sekretarki: proszę nam teraz nie przeszkadzać, nie łączyć telefonów, 2 godziny nas nie ma. I ja się wtedy bałem. Myślałem, że po prostu będzie tam, no nie wiem, mogą mi zrobić coś złego. On kazał mi usiąść, tak jak pan, naprzeciwko i powiedział do mnie tak: a teraz... Mówi mi po imieniu, a teraz będziesz mi mówił o Bogu.

0: ja mówię do niego, o Bogu? Coś ja mogę, chłopak 30-kilkuletni, powiedzieć o Bogu? Mów mi o Bogu. I ja mu 2 godziny mówiłem o Bogu. Mówiłem doświadczenia mojego życia, mówiłem o tej miłości Bożej, mówiłem o tych adoracjach. To było coś niesamowitego, dlatego że w miejscu, gdzie w zasadzie według prawa nie powinna odbyć się taka rozmowa, tam Pan Bóg, posługując się mną, po prostu chciał zaświadczyć o swojej obecności i o swojej miłości również do tego człowieka, pułkownika. Ja go potem już nigdy w życiu nie spotkałem, nie wiem, jakie są jego losy, ale świadectwo poszło. To tak właśnie, takie dziwne ścieżki Boże.
1: Mijają 3 miesiące, 4 miesiące, nie ma pan pracy i co? Dalej pan ufa Bogu?
0: Tak, jesteśmy, ja szukałem pracy, ale wszędzie, gdzie nie poszedłem, musiałem okazać zaświadczenie z pracy i tam był ten paragraf, więc pytają się, za co pan wyleciał, czy za alkohol, czy za złodziejstwo. Mówię, ani za to, ani za to, tylko za to, że mam taki, a nie inny światopogląd. Więc często spotykałem się z takimi drwinami i z niedowierzaniem po prostu, ale nigdzie pracy nie mogłem znaleźć. I byliśmy z żoną na czuwaniu nocnym 25 na 26 maj na Czerniakowskiej u świętego Stefana. My kiedyś należeliśmy do rodziny rodzin i to był taki dzień, kiedy ta rodzina rodzin miała swoją noc czuwania, adorację całą noc. Była msza święta o 12 w nocy. I potem przy świętej podchodzi do mnie jakaś kobieta i mówi, że jej sąsiad zna tą całą sprawę. On wierzy, że jestem uczciwym człowiekiem i on, mimo tego, że mam ten paragraf,
1: wilczy bilet,
0: że on chciałby mnie przyjąć do pracy. Więc ja pojechałem do niego, dostałem od niej adres, pojechałem do niego do domu i rzeczywiście on mnie przyjął z otwartymi rękami i po prostu zacząłem pracować. Okazało się, że ten dzień, w którym się dowiedziałem, że on chce mnie przyjąć i w którym pojechałem, był to dzień Matki Boskiej Dobrej Rady. I myślę, że to było to uwieńczenie tej nadziei, która te 4 miesiące jakoś we mnie tkwiła, wbrew temu, co na zewnątrz się działo. Tutaj Bóg zwyciężył. Ten człowiek też się okazał taki spragniony, bo ja nie mogłem pracować, tylko musiałem mu ciągle mówić o Bogu. On mnie gdzieś tam łapał i mówi, niech mi Pan mówi o Bogu, niech mi Pan mówi o Bogu. I po prostu jakaś nowa ewangelizacja w zupełnie innym miejscu. Tak Bóg tam posługiwał się mną i posyłał tam, gdzie chciał.

0: Żona jest wierząca?
1: Tak, tak. Żona jest wierząca. Jesteśmy 35 lat po ślubie. Czwórka chłopców, już dorosłych, wnuczki, cztery.
0: I jak się zakończyła sprawa alkoholu? Czy jeszcze wtedy w tym czasie pan był uzależniony?
1: Ja próbowałem przerwać picie. Częściowo mi się to udało, ale jeszcze byłem uzależniony. Jeszcze byłem. To były takie rozpaczliwe próby. To było chyba bardzo mocne zniewolenie, dlatego że po prostu ciągle do tego powracałem. Ciągle do tego powracałem. I
0: mimo że pan ewangelizował,
1: mimo że pan ewangelizowałem, tak, to jednak to zniewolenie alkoholem w jakiś sposób było silniejsze od tej jakiejś takiej relacji z Bogiem i to trwało. Próbowałem różnymi sposobami, ale jadąc do pracy autobusem jechałem 20 minut. Musiałem kilka razy wysiadać czasami, bo jakaś trzęsawka była i po prostu nie wiedziałem psychicznie co ze sobą zrobić, jakieś takie lęki. To już był taki czas właśnie, że nie panowałem nad tym swoim organizmem. No oczywiście też i w domu sytuacja niewesoła, no bo ojciec alkoholik, prawda? I pojechaliśmy do Medjugorje, do tego miejsca, gdzie spodziewałem się w zasadzie jakichś cudów, spodziewałem się ujrzeć jakieś cuda, takie fizyczne, nadprzyrodzone. Nic takiego się nie stało. Natomiast będąc na adoracji w takim fajnym miejscu w Medjugorje, taka jest oaza pokoju, się nazywa mała kapliczka, gdzie Pan Jezus jest wystawiony właściwie całą dobę. I wiem, że wtedy nie było tam nikogo i ja sam klęczałem przed Najświętszym Sakramentem i prosiłem Go, żeby mi zabrał to, z czym tyle lat walczę, bo ja sam już nie daję sobie rady. I wtedy zobaczyłem właściwie człowieka jeszcze gorszego ode mnie. Jeszcze gorszego w sensie zniewolenia alkoholowego. I powiedziałem, Boże...
0: Gdzie Pan go zobaczył?
1: To znaczy przywołałem na myśl tego człowieka. W tym momencie, kiedy prosiłem Boga, żeby mi zabrał to zniewolenie alkoholem i powiedziałem, jeżeli pomoże się jemu, żeby on się wyciągnął z tego nałogu, to ja chcę Ci powiedzieć i prosić Ciebie o to, żebyś mi dał siłę, że do końca życia nie wezmę, to będzie taka moja ofiara, nawet kieliszka piwa do ust.

0: wtedy, nie wiem jak to się stało, ale poczułem jakąś ogromną siłę wewnętrzną. Nie potrafię tego powiedzieć, jak to się stało. To jest jakby poza możliwością wyrażenia słowami, ale poczułem jakiś nagły wstręt do alkoholu. Tam w Medjugorje to są Bałkany, południe i tam wino jest podawane do każdego posiłku. Ja przyszedłem do tego pensjonatu, w którym mieszkałem i już nie mogłem wziąć do ust też szklanki wina, która była przygotowana. I to już jest kilkanaście lat. Nie mam żadnego pociągu do alkoholu. Nie wziąłem, tak jak powiedziałem Bogu, ani jednej kropli, nawet piwa. Z początku było ciężko, bo towarzystwo jakoś tak... Ale ja mówiłem każdemu motywy tego kroku. No ale towarzystwo zaczęło odchodzić ode mnie, od kieliszka. I to był jakiś początek rzeczywiście tego fizycznego uzdrowienia, bo za rok po tym przyszła kolejna papierosy. Też Bóg mi to zabrał. I dzięki mu za to, bo mówię, to była taka jakby ofiara moja osobista za drugiego człowieka. I im
1: bardziej... Myślał pan sobie o konkretnej osobie?
0: O konkretnej osobie, tak. Im bardziej ta, o moim bracie, im bardziej ta ofiara była w czasie, tym mój brat więcej pił. Im dłużej było tego momentu, takiego zawierzenia Bogu i odjęcia ode mnie tego alkoholu, u niego ten stan się coraz bardziej pogłębiał. I był taki moment, że już były pokusy zwątpienia w to wszystko. Tak jak wtedy, kiedy miałem nadzieję właśnie, że Bóg mi pomoże po wyrzuceniu mnie z pracy, ta nadzieja tutaj zaczęła bardzo się zmniejszać i był taki moment, że po prostu zacząłem wątpić w to wszystko. Jednocześnie nie powodowało to jakiegoś powrotu do alkoholu. No i w pewnym momencie brat zaczął powoli z tego wychodzić. Też pojechał do Medjugorje. Tam w jakiś sposób dotknął nowej rzeczywistości, która też pozwoliła mu na to, że tak jak teraz widzę, że

0: trudno dla mnie, bo najpierw to były jakieś upokorzenia, śmiechy. No, mężczyzna zawsze kojarzył się, że jak jest męski, to musi wypić i palić papierosy, prawda? A ja z tego jakby na własne życzenie zrezygnowałem. Ale dotykam tej nowej rzeczywistości duchowej, która jest o wiele piękniejsza.
1: Powiedział pan, że to nie było ludzkie działanie. W tamtym momencie, kiedy działy się złe rzeczy w pana życiu. Dlaczego tak. pan tak sądzi?
0: Tak, dlatego, że po prostu ja nie wyobrażam sobie, żebym człowiek, który całe życie ma dobre relacje z Bogiem, który mówi, że go kocha, młody człowiek, i który odczuwa tą miłość Bożą, nagle sprzedaje tego Boga za jakieś marne srebrniki.
1: No ale przecież to jest Piotr. Człowiek taki jest. I Pan Bóg chce, żeby człowiek wiedział, że człowiek taki jest. Bo kiedy człowiek ukrywa to przed sobą i myśli, że nie jest taki, to dopiero wtedy ma szansę zrobić krzywdę wszystkim. Ale jeśli wie, że taki jest i oprze się na Panu Bogu...
0: Nie wiem, dla mnie było to działanie zupełnie takie, którego ja się nigdy nie spodziewałem, że do czegoś takiego jestem zdolny. Może jest to jakieś wytłumaczenie moje dzisiaj, że było to jakieś działanie złego ducha, nie wiem.
1: Nie, ale on działa, on też działa, on też...
0: Może chce się usprawiedliwić, może jego obciążam, nie wiem, ale...
1: Ale on jest realnie i działa.
0: Tak.
1: I też w raju Ewa nie wzięła sama z siebie tego owocu, tylko została do tego przekonana. Nieważne. Jak pan... Powiedział pan o tej rzeczywistości duchowej, której pan dotyka. Co to jest za życie? Kiedy już po doświadczeniach, już po tym, że pan jest świadom, że człowiek jest zdolny do wszystkiego, do każdego zła. Czym to życie z Bogiem różni się od tamtego w młodości? Kiedy Pan Bóg błogosławił.
0: Myślę, że tamto w młodości to było takim życiem z Bogiem. Mogę powiedzieć, wtedy ja piłem mleko. Teraz zaczynam smakować tych tłustych potraw. Na pewno to doświadczenie, które trwało tyle lat, spowodowało to, że wobec Boga jestem o wiele pokorniejszy, że nie przypisuję sobie jakichś działań, które powodowałyby to, że wzrasta we mnie jakieś poczucie dumy, pychy i tak dalej. To jest jedna rzecz.
1: Czy nie przywłaszcza pan sobie łaski Bożej w swoim działaniu jakby, że...
0: Myślę, że jest to jeden z owoców tych okropnych rzeczy, które się działy w moim życiu. Że Bóg okazał swoją moc o tyle, że z tych złych rzeczy wyciągnął to wszystko w kierunku dobra. W kierunku dobra mojego, prawda? Jeżeli mojego, to i otoczenia mojego, rodziny całej. To jest to jedno.

Ja kiedyś nawiązałem, można powiedzieć, taką bardzo bliską relację na zasadzie syn-matka z Maryją. I jej się powierzyłem cały, jej się oddałem jako niewolnik, jej się oddałem po prostu bez żadnych warunków na przepadłe. Do tego stopnia, że nawet intencje modlitewne moje oddałem jej, wierząc w to, że ona wie lepiej, co z nimi zrobić. I kiedy ludzie do mnie przychodzili i powiedzieli, módl się za mnie, czy módl się za mnie, to ja miałem dylemat, no bo te intencje ja oddałem Maryi, nie? Potem dopiero mi ksiądz wytłumaczył, że w tym momencie, kiedy jej się oddałem cały, ona już te przyszłe sprawy

0: sprawy, z którymi przychodzili ludzie do mnie, ona już ogarnęła jakby. I to jest wspaniałe. I myślę, że ona mi zaczęła pokazywać powoli, ale bardzo powoli, takie nowe aspekty życia z Jezusem. Rzeczywiście w pewnym momencie już zupełnie świadomie, nie tak jak w młodości, kiedy było to oparte na pewnym uczuciu może do Boga, a tutaj było oparte już na decyzji woli. Powiedziałem, że rzeczywiście jesteś moim jedynym Panem teraz. Ja nie chcę mieć innego, nie chcę mieć, ja tylko z Tobą chcę żyć. Ja się Nim zachwycam po prostu. Dziękuję Mu za to, że Jego imię jest ten, który jest, że jest wielki, że najbardziej odczuwałem Jego obecność wtedy, kiedy byłem najdalej od Niego. To było niesamowite, że chcę Go naśladować w relacjach z ludźmi, że chcę obdarzać taką samą miłością ludzi, jaką On mnie obdarzył wtedy, kiedy byłem, można powiedzieć, Jego nieprzyjacielem. Dlatego mówię, że ta relacja z młodości, a teraz jest zasadnicza inna, jest jakby głębsza.
1: Co to są te tłuste duchowe potrawy?
0: To, o czym mówię właśnie, ta bezpośrednia, jakby rzeczywista i namacalna relacja z Jezusem na co dzień. Chyba to jest to. I to, że zgadzam się na wszystko, co On mi w danym dniu zaplanuje. Zgadzam się nawet na jakieś... Bóg mi nie odjął krzyża. Mało tego, ja czasami kiedyś broniłem krzyż fizycznie, a teraz ten krzyż w moim życiu jest bardzo obecny, ale ta tłusta potrawa to jest to, że ja nie uciekam od tego krzyża. Przyjmuję go tak, jak on mi daje na co dzień. Myślę, że to jest ta tłusta potrawa. To jest smakowanie Jego obecności wtedy, kiedy mam ręce rozłożone i przybite i nie mogę nic po ludzku zrobić. I jednocześnie mówię Mu: Boże, dziękuję Ci za to, jesteś wspaniały. I jeżeli to również ma przysłużyć się dla dobra drugiego człowieka, dla zbawienia, to jesteś wspaniały, to wykorzystuj mnie i rób ze mną co chcesz. To chyba jest to.
1: Za kogo się pomodlimy? Za co się pomodlimy?
0: Módlmy się w intencjach Maryi.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Krzysztof. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem.

0: Jedni wierzą w śmierć, drudzy w pieniądz, a trzeci w miłość. I mam nadzieję, że tych jest jednak, jak śpiewał Niemen, najwięcej. Miałem szczęście urodzić się w rodzinie, w której Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu i klękanie do modlitwy z całą rodziną było czymś tak oczywistym, że aż przyjemnym. Każdy potrzebuje z nas ocalenia, niezależnie na jakim etapie życia jest. Nie będzie żadnego nowego życia. Że to życie, które jest, to jest jedyne, jakie mam. Kochaj i nie sądź. I to są naprawdę żadne filozofie świata. Nie są w stanie zastąpić tych prostych podpowiedzi, co zrobić, by być szczęśliwym, czyli świętym.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj moim gościem, kolejnym gościem, którego bardzo chciałam gościć w naszej audycji, jest dziennikarz, pisarz, producent medialny, mąż i ojciec, Rafał Jan Porzeziński. Dzień dobry, Rafale.
0: Też bardzo chciałem gościć w otwartym niebie. Dzień dobry, Basiu. Cieszę się, że z Państwem możemy się usłyszeć. Znaczy, w każdym razie mam nadzieję, że Państwo nas słyszą, a my będziemy spróbowali się wsłuchać w bicie Waszych serc tak mistycznie.
1: Rafale, jesteś dziennikarzem, który sprawdził się już na wielu polach różnego rodzaju dziennikarstwa i piszesz, i można cię oglądać, i można cię słuchać. Tak, no, powiedz mi, najlepiej czujesz się w której z tych działów dziennikarskich?
0: W radiu oczywiście, w którym właśnie od dłuższego czasu, bo już 2 lata nie pracuję. I to jest bardzo dla mnie uciążliwe, dlatego tak się ucieszyłem, że możemy porozmawiać w niepokalanowskiej radiowej odsłonie, chociaż no, jak widzisz, jak Państwo widzą, teraz nawet radio pokazuje buzię, co jest no, jakby zaprzeczeniem idei radia. Radio miało być intymne, mogłeś przyjść nieogolony i mówić, jakbyś wyglądał na $1 miliard, więc lubię radio, bo w radio jest spotkanie jeden na jeden w zasadzie, znaczy ja starałem się zawsze myśleć o jednym konkretnym słuchaczu, gdy prowadziłem audycję, zwłaszcza lubiłem audycje nocne z udziałem słuchaczy na antenie, to uwielbiałem. Przez wiele lat w Radiu Z miałem taką możliwość rozmawiania nocami z ludźmi i było to no, przyjemne. Tak, radio jest moją największą miłością zawodową niewątpliwie, bo jestem z nim związany od 92 roku, więc to już jest zamierzchła przeszłość, czyli od pierwszego roku studiów.
1: Myślisz, że takiej fluencji słownej można się nauczyć, czy to się po prostu z tym rodzi? I umiesz.
0: Ja myślę, że praktyka czyni cię sprawnym mówcą, bo nie da się, tak samo jak piosenki, dobrze nie zaśpiewasz bez prób. Tak samo jest z mówieniem, że im więcej rozmawiasz, im bardziej starasz się gimnastykować swoje też werbalne umiejętności, tym lepiej. Ja bardzo lubiłem w radiu taki moment, w którym wypuszczałem się w nieznane, czyli zaczynałem zdanie, nie wiedząc, dokąd ono zmierza i czy się uda je dobrze spuentować i jakoś z niego wyjść, to było dla mnie zawsze wyzwanie. Oczywiście mało w tym profesjonalizmu, ale bardzo dużo fajnej przygody, bo raczej jest tak, że uważam, że do każdego programu, który trwa godzinę, no przynajmniej godzinę powinno się przygotowywać. I z pewnością, zwłaszcza na początku drogi zawodowej, tak powinno to wyglądać, ale ktoś kiedyś nie bez racji powiedział, że w sumie w dziennikarstwie, jak i w wielu innych zawodach jest tak, że każda kolejna audycja ma jakby ten czas przygotowywania dłuższy o kolejny dzień życia, że w sumie od pierwszego dnia zacząłeś się przygotowywać pracy zawodowej do tej audycji, którą prowadzisz dzisiaj, nie? Że wszystkie te dni dotychczasowe twojego doświadczenia zawodowego jakoś powinny procentować. Oczywiście bywa tak w naszym życiu też, nie tylko zawodowym, ale każdym, że zamiast się rozwijać, się zwijamy albo wręcz potwornieje. I ja bardzo lubię na spotkaniach, które czasem prowadzę, bo jednak głównym moim działaniem dzisiaj to nie są media, choć lubię je, ale takie spotkania bezpośrednie, wykłady, prelekcje, kursy, to tym się głównie dzisiaj zajmuję, to lubię robić taki eksperyment na początku, że proszę, by ludzie zamknęli oczy i przez 4 sekundy, 5 odpowiedzieli sobie w cichości swoich serc na pytanie, czy był kiedyś w ich życiu taki moment, kiedy byli bardziej uczciwi, bardziej kochający, bliżej Boga niż są dzisiaj, i w tej 5-sekundowej ciszy, no bardzo taka ona głośna jest, ta cisza wtedy, no ma paść to, ta odpowiedź, tak czy nie. I to jest bardzo ważne dla mnie, żeby mieć dla siebie też tę odpowiedź na co dzień blisko. Czy był taki moment, kiedy byłem bardziej uczciwy, bardziej kochający, bliżej Boga niż jestem dzisiaj, bo jeśli tak, no to znaczy, że jest kłopot, nie? Że się gdzieś zagubiłem, że pobłądziłem, i bardzo często tak się zdarza niestety, że błądzę, ale też jest to takim pięknym memento, takim wołaniem do ciągłego rozwoju, że nigdy nie jest za późno, bo wiele osób mówi taką rzecz, żeby nie porównywać się z innymi. I to jest prawda, ja też uważam, że porównywanie się z innymi jest rzeczą, może być rzeczą zgubną, no, że albo będziemy próżni, albo zgorzkniali, to znany schemat, nie? Że albo zawsze lepsi i gorsi w różnych aspektach życia od nas będą, i tak być powinno, natomiast chodzi o to, że porównywanie z nich jest toksyczne zwykle, ale porównywanie siebie z sobą jest już zawsze rozwojowe, nawet jeżeli wynik tego porównania wypada na naszą niekorzyść, czyli że ten ja sprzed tygodnia, miesiąca czy roku wypada lepiej, znaczy jest kimś bardziej godnym zaufania, mądrzejszym, bardziej kochającym. No wówczas jest to ważny komunikat, nieprzyjemny, ale bardzo ważny, ale zawsze porównywanie się do siebie jest pomocne, i Ignacy Loyola i wielu innych nazywali to i nazywają do dziś rachunkiem sumienia, bez którego nie ma szans na rozwój.
1: Właśnie chciałam o to zapytać, bo mówisz o takim doświadczeniu, które właśnie można nazwać wprost rachunkiem sumienia, a ponieważ jesteś mówcą motywacyjnym, więc prawdopodobnie masz też kontakt z osobami, które nie są osobami religijnymi, i to powoduje, że one muszą spotkać się z kimś, od kogo usłyszą taką sugestię, takie zaproszenie do rachunku sumienia, ale na sposób świecki. Kiedyś wystarczyło, że poszliśmy do kościoła i że żyliśmy blisko Pana Boga, praktykowaliśmy swoją wiarę, próbowaliśmy sobie zrobić taki rachunek sumienia, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle. Dzisiaj mamy wysyp różnego rodzaju coachów, ludzi, którzy próbują prostować nasze ścieżki. No chyba dlatego, że ta relacja z Panem Bogiem gdzieś zeszła na boczny tor. Mhm. Takie wrażenia?
0: No, niewątpliwie tak jest, że jeżeli wyrzucamy Boga ze swojego życia, to nie jest tak, że rozplenia się ateizm, bo nie, na pewno ta pustka jest natychmiast wypełniana po prostu obcymi duchowościami. Czymś, co jest w sposób jawny albo zakamuflowany, sprzeczne z tą ideą, prawdą, jak wierzę, osobowej miłości, która nas tutaj zaprosiła, żebyśmy mogli smakować tej miłości. Ja wiesz, oczywiście jestem mówcą motywacyjnym, jak mówisz, ale ja nigdy nie odżegnuję się od korzeni, ani też nigdy nie udaję, że to, co robię, nie jest związane z Bogiem. Zresztą pytanie, bo powiedziałeś, że mówię też do ludzi niereligijnych, jak my traktujemy religijność, jeżeli traktujemy ją konfesyjnie, no to ja w sumie chyba też nie jestem zbyt religijny, natomiast generalnie wydaje mi się, że najważniejsze w tym słowie religia jest jej pierwotne znaczenie, czyli więź. I ta więź z Bogiem, którą niewątpliwie każdy z nas jakąś ma zerwaną mniej lub bardziej, ale ma, choćby przez fakt, że on dał nam życie, no jest czymś, co zawsze wymaga pielęgnacji, nawet jeżeli nie dopuszczam w ogóle możliwości jego istnienia, czyli wierzę w to, że Boga nie ma, bo też lubię mówić, że nie ma ludzi niewierzących, tylko po prostu w różne sprawy wierzymy. Jedni wierzą w śmierć, drudzy w pieniądz, a trzeci w miłość, i mam nadzieję, że tych jest jednak, jak śpiewał Niemen, najwięcej, chociaż czy tak jest, oczywiście trudno to zliczyć, ale na pewno ta cywilizacja Zachodu, do której, tak jak słusznie mówisz, zmierza cała masa różnych genialnych mówców, coachy, trenerów i tym podobnych, no szuka jakiegoś sposobu na to, żeby siebie zrozumieć, ale w moim odczuciu, zresztą to nie jest żadna oryginalna myśl, no nikt z nas nie zrozumie siebie, już nie mówiąc o spokoju jakimś głębszym i wewnętrznym, bez Boga, no bo to on jest nie tylko w nas sprawcą chcenia i działania, co też bardzo ważne, zgodnie z jego wolą, ale też jest sprawcą tego, że w ogóle jestem. Bo nie, bez tej inteligentnej miłości, bez tej siły, no, nic by się tutaj nie zadziało. Jeżeli ktoś myśli, że wszystko powstało z niczego, z jakiegoś tajemniczego wybuchu, który też nie wiadomo, z czego się wziął, to oczywiście może tak myśleć, ale według mnie to jest dopiero ogromna wiara, która kompletnie nie jest racjonalnie wytłumaczalna. Nie? Jeżeli ktoś uważa, że materia powstała z niematerii, wszystko z niczego i nie ma żadnej inteligentnej siły, która to wszystko sprawiła. No to wydaje mi się, że to są ci ateiści, tacy wojujący, to są ludzie największej wiary z nas wszystkich, bo wierzą w rzeczy kompletnie nieudowadnialne i bardzo, bardzo wątpliwe.
1: A może to wynika z tego, że słuchają coachy, którzy są bardzo przekonani o tym, co prezentują, bo wiesz, wiara się rodzi ze słuchania. Ja myślę, że to można odnieść do takiego coacha, który ma relacje z Panem Bogiem, tak jak ty mówiłeś, ale też do kogoś, kto mocno jest przekonany do istnienia jakichś energii. I ludzie, którzy są spragnieni Pana Boga i tak jak powiedziałeś też, muszą sobie to miejsce po Panu Bogu czymś zalepić, kupują takie kłamstwa i często treści, które nie przynoszą im żadnej korzyści.
0: Może jakąś przynoszą, może tłumią jakieś wyrzuty sumienia. Ja jestem bliski takiej koncepcji, że dzisiaj wytoczono walkę człowieczeństwu, że jesteśmy zachęcani do tego, by nie przeżyć swojego życia jako ludzie. Brzmi to może dosyć abstrakcyjnie, czy też może nawet wariacko, ale jestem przekonany, że tak jest, że próbuje nam się wmówić, że jesteśmy zwierzętami, to jedno, czyli że wszystkie nasze zachowania w warstwie takiej cielesnej powinny być pochodną naszych rząd, zachcianek, nie? Rób ta, co chce, ta, nie? To sławne wołanie do tego, żeby wolność rozumieć jako dowolność, czyli iść za popędem i że to jest godziwe i dobra. Jeżeli to powstrzymujesz, tak naprawdę krępujesz swój rozwój, swoje szczęście, samorealizację i co tam jeszcze. I to jest jedna strona medalu, bardzo taka groźna, to też bardzo nas upośledzające. Absolutnie jestem, bardzo lubię zwierzęta, ale no nie czuję się jednym z nich. To wydaje mi się, że ta prawda o tym, że jesteśmy na obraz i podobieństwa, jest do odkrycia, nawet jeżeli nie wierzysz w Boga, że tam jest dużo więcej w nas niż tylko instynkty. Ale jeszcze jest gorzej, dlatego że próbuje nam się z warstwie cielesnej przypisać tą rolę zwierząt, ale w warstwie intelektualnej z kolei robi się wszystko, by człowiek uwierzył, że jest Bogiem. I to jest bardzo przykra taka miks, nazwijmy to hybryda, taki zwierzobożek, który się ani nie odnajduje jako człowiek intelektualnie, ani nie odnajduje jako człowiek w cieleśnie. Nie? Bo intelektualnie tworzy własne dekalogi, własne systemy wartości, własne definicje płciowości, człowieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. I jestem w stanie udowodnić sobie samemu i całemu światu, że białe jest czarne. Jestem w tym bardzo przekonujący. Tworzę katedry, tworzę systemy myślowe, czy też indoktrynacje, totalitaryzmy. No, bardzo dużo energii wkładam w to, żeby zmienić sposób myślenia swój i ludzi na taki, który będzie usprawiedliwiał moje byle jakie życie. Bo dużo łatwiej jest zmienić sposób myślenia niż sposób działania. Myślę, że każdy, kto choć raz borykał się z jakąś swoją cechą, której nie chce, która jest uciążliwa, a jednocześnie stała się nawykiem albo nałogiem wręcz, no to wie, że zmiana tego sposobu działania wymaga trudu, wyrzeczenia, pracy i tak dalej. A zmiana sposobu myślenia o tej rzeczy jest dużo prostsza, bo mogę to zrobić leżąc w łóżku, nie? Popijając sobie tam, nie wiem, szampana, czy też w wannie z pianką, mogę nagle zacząć myśleć o czymś, co jest niegodziwe, ale za to bardzo mi lubię, czy też bardzo takie przyklejone już do mnie, jako właściwe, dopuszczalne, albo nawet wręcz chwalebne, no bo to jest wszystko kwestia tylko tego, ile użyję argumentów przeciwko sobie de facto i przeciwko rozumowi, ale w skuteczny sposób. I jak jeszcze mam do tego cały tabun ludzi, którzy będzie mnie w tym zapewniał, że spróbuj wszystkiego, żeby nie żałować i tak dalej, idź, walcz o siebie, myśl pozytywnie, o to jest jeszcze kolejna taka pułapka straszliwa, która też w tych rozmaitych coachingach się pojawia, myśl pozytywnie. Jest oczywiście fajnie jest mieć jasne spojrzenie na świat i to jest bardzo dobre, ale jasne, a nie sztucznie zaróżowione. No bo co mi z tego, że myślę pozytywnie, jak tonę w bagnie. No, kciuk podniesiony do góry z bagna, no,
1: nie,
0: jest po prostu niczym fajnym, a nawet bym powiedział, utrudnia mi działanie konstruktywne, by z tego bagna wyjść. No bo skoro jest fajnie, to po co miałbym coś zmieniać? Więc ten zwierzobożek myślę, że dzisiaj jest ogromnym kłopotem, więc dlatego tak skorzystam z tej okazji, że rozmawiamy, że teraz będę z księdzem Markiem Dziewieckim, który chyba pierwszy tą koncepcję zwierzobożka opisał. Będę z Markiem Dziewieckim, nie wiem, kiedy będziesz ten wywiad puszczać w świat, ale teraz niedługo, od 13 czerwca do, słuchaj, 15, czyli piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, będziemy w kościele świętego Stanisława Kostki codziennie od 19 tam w górę mówić właśnie o instrukcji obsługi człowieka. To się nazywa Wolny Człowiek, Instrukcja Obsługi, tak się nazywają te nasze spotkania. Więc mam nadzieję, że tam coś państwo usłyszą, jeżeli mieszkacie w pobliżu Żoliborza, albo nawet jeśli nie mieszkacie, ale macie na tyle fantazji, żeby przyjechać sobie do Warszawy, zobaczyć piękny Żoliborz, ten stary oficerski czy też dziennikarski, a przy okazji zwiedzić Cytadelę i pójść na grób świętego Jerzego Popiełuszki, no to tam będziemy o godzinie 7, to czy 19 wieczorami po czerwcowym nabożeństwie mówić, myślę, rzeczy fajne. To będzie taki wybór z tego, co jest częścią takiego mojego dużego projektu, który się nazywa Droga Zwycięzców. To jest taki kurs, który od paru lat prowadzę. Jak ktoś jest zainteresowany, to też odsyłam akademiaocalenia.pl. Tam można przeczytać akademiaocalenia.pl i dowiedzieć się o tym kursie więcej. To jest myślę, że fajna forma poznawania siebie, ale też sposobu na to, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, co więzi mnie w byle jakości i dlaczego nie jestem zadowolony ze swojego życia i gdzie się podziały moje talenty, które niewątpliwie są, gdzie je zakopałem i dlaczego, oraz co tak naprawdę w moim życiu powoduje fakt, że nie przebaczyłem. I to jest jeden z tych łańcuchów, które zrywamy w trakcie tego kursu, to nieprzebaczenie, które bardzo często toksykoizuje, niszczy nasze relacje i naszą radość życia.
1: No i proszę Państwa, Rafał właśnie odpowiedział na kilka pytań, które miałam przygotowane, bez konieczności ich zadawania, także serdecznie zapraszamy na Żoliborz. Żoliborz naprawdę piękny, a...
0: Oj tak, zielony, jak śpiewał Muniek.
1: Ja chciałam Cię zapytać o taką rzecz. Kiedy Rafał Porzeziński doświadczył mocy słów Augustyna, niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Bogu? I kiedy to, o czym teraz mówisz... Dotarło do ciebie, że właśnie to, o czym teraz mówisz, ma wartość i to serce jest pełne, kiedy żyjesz tak, jak żyjesz teraz.
0: Na wielu etapach swojego życia doświadczałem tego i nie można powiedzieć o jednym momencie, w którym przekonałem się, że to jest prawdą, bo miałem szczęście urodzić się w rodzinie, w której Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu i klękanie do modlitwy z całą rodziną było czymś tak oczywistym, że aż przyjemnym, że aż takim nawykowym wręcz. I w ogóle moje wspomnienia pierwsze z dzieciństwa są bardzo często związane z jakimś sakrum, a na pewno z Jasną Górą i z tym, jak tam patrzyłem na obraz Matki Bożej. Pamiętam to bardzo dobrze, nie wiem ile miałem lat, bardzo mało. Mama mnie trzymała na rękach i mówi, ja do niej mówię, mamciu, zobacz, ona wygląda jak żywa, mówiąc o Maryi. A mama powiedziała mi wtedy, nie synku, nie jak żywa, ona jest żywa. I to było takie jedno z tych takich doświadczeń głęboko mistycznych, które nie są niezatarte. Znaczy ja wtedy uwierzyłem w to, że rzeczywiście nasza królowa jest żywa i wielokrotnie potem w ciągu życia mogłem przekonać się, że to prawda. No ale miałem takie, wiesz, bardzo długi, nie pytasz o to, co prawda, ale to krótko wspomnę, że... przynajmniej 8 lat takiego bardzo głębokiego zniewolenia zarówno od hazardu, jak i narkotyków, jak i innych tam różnych eksperymentów. No i po tym długotrwałym i uciążliwym czasie takiego zabijania siebie nastąpiło takie przebudzenie mocne, którego nawet nie wiem, co było za bardzo powodem, dla którego, to znaczy z pewnością modlono się o mnie. To wierzę, że tu jest źródło mojego ówczesnego ocalenia, do którego ciągle bym pragnął zmierzać, bo wierzę, że to jest proces i każdy potrzebuje z nas ocalenia, niezależnie na jakim etapie życia jest, bo czasem pozbywamy się jednych wad, by wskoczyć z radością w drugie, wcale nie mniejsze, choć może mniej widoczne i społecznie bardziej akceptowalne, choćby smartfonoholina czy pracoholizm, które są w stanie zachachmęcić nam, zabrać nasze dusze, skraść nasz czas, zniweczyć relacje, a wszystko to dzieje się przy zdrowej, znaczy niezdrowej, ale bardzo takiej wylewnej aprobacie z świata wokół, a zwłaszcza pracodawców. No cóż może być lepszego niż pracownik, który jest pracoholikiem, który zapomniał o swojej rodzinie i siedzi po 16 godzin, by wykuwać sukces tej czy innej korporacji. Ale myślę, że tamto przebudzenie, którego doświadczyłem pod koniec lat 90., w 97 roku, wynikało z tego, że ja zorientowałem się, że moje życie, co zabrzmi dziwnie, się zaczęło. To był moment, w którym ja postanowiłem zmienić się i przylgnąć do Boga, odszukać w Nim odpowiedzi na moje pytania, bo doszło do mnie ten smutna konstatacja, że nie będzie żadnego nowego życia, że to życie, które jest, to jest jedyne, jakie mam i co prawda dziś wierzę, że ono jest wieczne i nieskończone, ale że nie zacznie się nic od pierwszego, czy od poniedziałku, czy od nowego roku, że to nie będzie żadnego nowego otwarcia, jeżeli ja tego nowego otwarcia nie zrobię, że to musi się we mnie dokonać ten przełom, a nie, że to w sposób cudowny jakoś się stanie. I tam pamiętam, tam ta noc była bardzo taka znamienna, kiedy to do mnie doszło, kiedy wierzę, że Pan Bóg mnie dotknął, a nawet do mnie mówił, to pierwsze zdanie, które zapamiętałem z tamtej nocy, było takie, jak do mnie doszła ta prawda o tym, że moje życie trwa. Dlaczego ty do mnie nie mówisz, gdy ja robię te wszystkie głupoty, wykrzyczałem do Boga. I w zamian usłyszałem odpowiedź, gdy mówię, nie słuchasz. I to było tak przejmujące, że rzeczywiście mam w sobie bardzo dużo odpowiedzi na każdy temat, ale nie wsłuchuję się w tego, który ma prawdę. No, że jak Jan Paweł II mówił w sposób bardzo dosadny podczas rozmowy z André Frossardem o tym fragmencie, który zachowałby, gdyby całe Pismo Święte miało przepaść, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, że to tu jest zamknięta ta odpowiedź na to, jak żyć. I oczywiście wiemy, że te słowa wypowiedziane przez Jezusa nie spotkały się z poklaskiem uczniów, że oni tam zaczęli szemrać od razu, mówiąc, że dlaczego wyzwolik, każdy z nas jest wolny, o czym mówi mistrz, przecież tu nie ma niewolników. I to dopełnienie tego zdania, które mówi, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, jest dla mnie takim memento, które no, pokazuje, że jestem niewolnikiem, że potrzebuję dzisiaj ocalenia nie mniej, może nawet bardziej niż wtedy, dlatego że mam, nie mówię, że mam więcej pychy w sobie, być może nie, ale też takie większe przekonanie, że jestem bliżej, a co za tym idzie takim, no, takim bardziej porządniejszy. Czasami najtrudniej się nawrócić z pobożności i z takiej porządności, która sprawia, że jesteśmy bardzo łatwi w osądach i szermujemy osądami w sposób taki, bym powiedział, radykalny i zabójczy, jakbyśmy zapominali o tym, że nie sądźmy, a nie będziemy sądzeni. Tak naprawdę świętość, do której wszyscy koniec końców jesteśmy zaproszeni jako główne nasze powołanie, obok tego powołania do człowieczeństwa, o którym już trochę mówiliśmy, to jest coś, co bardzo w sumie prosto osiągnąć. Nie mówię, że to jest łatwe, ale w sensie proste są podpowiedzi, jak to zrobić. Są tylko dwie. Kochaj i nie sądź. I to są naprawdę żadne filozofie świata nie są w stanie zastąpić tych prostych podpowiedzi, co zrobić, by być szczęśliwym, czyli świętym, czyli kochaj i nie sądź. A jakoś dziwnie jest tak, nie wiem jak w twoim życiu, Basiu, i państwa, ale w moim, że łatwiej mi sądzić niż kochać, że dużo łatwiej mi jest wystawiać oceny i to zarówno osób, które znam, jak i tym, które kompletnie nie znam, ale gdzieś tam słyszę o ich działaniach. Wydaje mi się, że wiedziałbym lepiej, jak robić życie, niż to, co oni robią, politykę, czy tam rządzenie, pokierowanie kościołem, czy państwem. Jestem w stanie podpowiadać każdemu, a najtrudniej podpowiedzieć niestety sobie.
1: No to jest ta pokusa, że ja jestem lepszy, ja jestem lepsza od brata, od siostry, prawda? Przez jakiś czas miałeś okazję prowadzić w telewizji taki cykl Ocaleni, do którego zapraszałeś różne osoby, które dzieliły się swoim świadectwem. Ja uważam, że to był format, który był niezwykle potrzebny. Nie mam pojęcia, jak było z oglądalnością. Ja miałam też krótki epizod pracy w Telewizji Polskiej publicznej. I myślę, że to jest takie miejsce, które właśnie takimi programami powinno realizować swoją misyjność. Powiedz mi, czy takie programy telewizyjne mają sens, czy jednak powinniśmy skupić się bardziej na sobie i takiej pracy na własnym podwórku, życiem takim świętym w takiej codzienności. Bo zapytaj któregokolwiek celebrytę dzisiaj, czy chciałby być święty, to no, podejrzewam, że zaśmieje się w twarz i wiesz.
0: Myślę, że nie doceniasz celebrytów. Myślę, że wielu z nich ma świadomość, że świętość jest tym, co, do czego pragną zmierzać, ale spróbuję odpowiedzieć po kolei na to pytanie.
1: Za mało ich znam, wiesz? Być może dlatego tak myślę.
0: No ja też nie znam ich wielu, ale tych, których znam, nie traktuję jako na pewno dalej będących od Boga. Rozmawialiśmy chwilę przed naszym podcastem o Pawle Domagale, który jest niewątpliwie człowiekiem dzisiaj bardzo znanym i rozpoznawalnym. Jestem przekonany, że zapytany o to, czy chciałby być świętym, odpowiedziałby, że oczywiście. Natomiast pytałeś o program i jego sensowność oraz o to, czy nie lepiej we własnym życiu i cichości. Jedno nie wyklucza drugiego. To było 250 tygodni opowiadania historii. Czy to było sensowne? No, jeszcze wcześniej, zanim zacząłem to robić w telewizji, robiłem to w radiu. Jeszcze wcześniej, zanim robiłem to w radiu, robiłem to w telewizji Republika, która się tworzyła. Jeszcze wcześniej, zanim robiłem to w Telewizji Republika, robiłem to w jeszcze innym, wcześniejszym radiu, więc tą opowieścią o ludziach, którzy byli na dnie i odzyskali wolność i człowieczeństwo, to jest jedna z takich moich głównych pasji zawodowych, ale też życiowych. Bardzo to lubię, jest to bardzo przyjemne spotykać się z osobami, które mają świadomość, co to znaczy odzyskać życie i naprawdę je odzyskali. Czy to było sensowne? Słuchaj, minęły 3 lata od ostatniego odcinka Ocalonych emitowanego w polskiej telewizji, za co oczywiście jestem bardzo wdzięczny ówczesnym zarządzającym i widzom, którzy oglądali to bardzo wiernie i mimo, że przesuwany był program na coraz późniejsze pory, to zawsze cieszyliśmy się bardzo dobrym wynikiem w tak zwanym pasmach, czyli jakby w tym naszym paśmie. No, nie schodziliśmy nigdy niżej niż 3. miejsce oglądalności, czyli no, zdarzyło nam się tam 2 razy mieć lepszą widownię niż Kuba Wojewódzki, który równocześnie był emitowany, co jest no to, co było w ogóle ewenementem. No, oczywiście to był incydent, ale to się zdarzało. Natomiast to, że był to program potrzebny, pokazuje mi to, że dziś po 3 latach w zasadzie, jeśli idę gdzieś w miasto i jestem wśród ludzi, gdzie jest dużo ludzi, to nie ma takiego dnia, żeby nie przyszedł ktoś i podziękował za ten program. Oczywiście nie tak, że co chwila ktoś podchodzi, ale codziennie ktoś, nie? Czyli że codziennie jest ktoś, kto uzna za właściwe złamać tę barierę wstydu, czy tak jakiejś niepewności, czy tam swojego własnych jakichś ograniczeń, podejść, podziękować za ten program, pochwalić się, że ktoś tam podjął pracę nad sobą, albo przeciwnie, że którędy na wolności, czy jaki ośrodek pan poleca. Więc tak nie pamiętam takiego dnia, w którym byłem na mieście wśród ludzi, i to niezależnie czy w Warszawie, czy w jakimkolwiek innym mieście, i ktoś, chociaż jedna osoba nie zagadał. To ciekawe, że to rzadko jest więcej niż jedna osoba. Czasami jest parę, ale zwykle jest to właśnie jedna osoba w dzień, tak jakby Pan Bóg mówił, że tak pamiętam, to nie było złe, masz tutaj dowód, Rafał. I podchodzi ktoś, dziękuję. Zawsze to są miłe rozmowy, nigdy nie było jakiejś niemiłej. Chociaż często się tak zdarzają i tak, ja miałem do pana jakąś, a no tak, szwagier pije, szwagierka coś tak, i każdy chce jakiejś rady. To najbardziej ekstremalny chyba taki moment, już nie mówiąc o takich rzeczach, że nagle wychodzę w jakimś mieście, w którym jestem po raz pierwszy i to w ogóle gdzieś daleko na zachodzie Europy i nagle pierwsza osoba, którą widzę na lotnisku, mówi: Ocaleni. To jest strasznie śmieszne, bo to przecież wiesz, nie miało prawa się wydać. Ale najbardziej mi rozbawiło, jak szliśmy z córeczkami przez lasy Suwalszczyznę i nagle jakaś taka pani w chuście, w sukni kraciastej wychodzi z koszem jagód i mówi: o Radego, Ocaleni! To było już tak, nieprawdopodobne, nie? Tak kompletnie aż się po prostu zaśmiali.
1: Siła mediów.
0: No tak. Główna antena. Tak kiedyś mówiłem jako radiowiec, że no, 10 lat ciężkiej pracy w radiu nie da ci tego, co 10 minut efektownej pracy w telewizji, nie? Że ta rozpoznawalność jest no, nieporównywalna dla radiowców. Chociaż tak jak mówiliśmy na początku, no dzisiaj nawet radio pokazuje buźki, więc trochę to się zmienia. A poza tym już te stare media, myślę, że powoli będą odchodzić do lamusa. Wszyscy to już wieszczą od dawna, ale no, wystarczy spytać pokolenia nawet 30-latków, już nie mówiąc o 20-latkach czy nastolatkach, Czechach, oni nie kojarzą żadnych stacji radiowych ani telewizyjnych, dla nich to mogłoby nie istnieć. To może poszczególne programy kojarzą, ale tylko dlatego, że są ich wypustki w świecie internetowym, że są jakieś rolki, że są jakieś tam screeny i tam inne. Społecznościówki wzięły wszystko i tak chyba to będzie niestety wyglądać, o ile w ogóle jeszcze będziemy chcieli słuchać człowieka, bo przecież sztuczna inteligencja za nas wszystko opowie, zrobi i skomponuje i po co nam człowiek.
1: No właśnie, poruszyłaś tutaj taką kwestię, która chętnie jest poruszana w różnych podcastach, ta sztuczna inteligencja, czy jest w stanie zastąpić człowieka, czy jest w stanie zastąpić myślenie, wrażliwość. Wiesz, ona będzie obecna teraz na wielu płaszczyznach. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby była obecna i żeby zastąpiła sztukę, poezję, że być może na pierwszy rzut oka nie będziemy w stanie odróżnić wiersza napisanego przez człowieka i przez sztuczną inteligencję, ale gdzieś głęboko nie... Ta emocja, która towarzyszy pisaniu wiersza, pisaniu piosenki, czy zaśpiewaniu tej piosenki, ja w to nie wierzę, że sztuczna inteligencja będzie w stanie zająć miejsce człowieka. Może jestem naiwna.
0: Może nie zajmie miejsca człowieka, zajmie inne miejsce, które będzie jedynym, na które będziemy zwracać uwagę. 95% odbiorców muzyki robionej przez sztuczną inteligencję nie ma bladego pojęcia, że to jest komponowane i śpiewane przez sztuczną inteligencję. 95%, wyobrażasz sobie? To jest dla mnie niepojęte. Ja myślę, że większość z nas, kiedy czytaliśmy Lema, czy inne jakieś futurystyczne wizje Dicka, czy naszych wybitnych pisarzy jak Seidel, przypatrywało się tej rzeczywistości, która ma nadejść jako taką wygodny moment, w którym rzeczy, których nie lubimy robić, jak sprzątanie i prasowanie, wezmą na siebie roboty, a my się właśnie zajmiemy tym, o czym mówisz, pisaniem wierszy, komponowaniem, czy pisaniem powieści i co tam jeszcze. Tymczasem sytuacja jest odwrotna dokładnie. Nadal prasujemy, sprzątamy, niektórzy nawet zmywają, nie mają zmywarek, ale generalnie robimy wszystkie te prace fizyczne mniej lub bardziej z przyjemnością, natomiast sztuczna inteligencja zastępuje nas właśnie w tych twórczych rzeczach, o których mówisz, w pisaniu, w opowiadaniu. Martwisz się, znaczy wieszczysz, że nie da się napisać wiersza w taki sposób, żeby oddać tę prawdę o człowieku w sposób doskonały. Wierzę, że tak jest, że masz rację, ale z drugiej strony kto dziś czyta wiersze? To jest w ogóle coś, co dzisiaj przestało w ogóle być ważne. Kiedy ostatnio jakiś pisarz, którego wiersze znamy, mógł utrzymać się ze swojego tomika wierszy. To są czasy zaprzeszłe bardzo. Nie przypominam sobie takich jakichś w ostatnim czasie wydarzeń, które mogłyby powiedzieć, że wszyscy nagle czytają Wojtka Wenzla i wiedzą o nim wszystko. No, czegoś takiego nie ma. Natomiast sztuczna inteligencja, zwłaszcza uruchomiona przez kogoś, kto jest niepozbawiony jakichś talentów, no jest nie tylko w stanie zrobić wiersz, ale wokół niego zupełnie niemal bezwysiłkowo, w każdym razie jeśli ma jakąś tam moc obliczeniową, ten komputer, przy którym jest przygnięta, stworzyć do tego film fabularny, obsadzić się aktorami, zrobić wokół tego bezwysiłkowo, tak jak mówię, bez żadnych nakładów. No, prawdziwy show. I to jest zdumiewające. Ja miałem teraz taką okazję bardzo miłej podróży po Kanadzie, którą zawsze lubię i miło tam jest wracać, mimo że strasznie potwornieje ten kraj, czyniąc z siebie właściwie dzisiaj taką chyba forpocztę tego świata, który kiedyś był kojarzony z Holandią, gdzie eutanazja, gdzie te wszystkie te zmiany płci, sposobu myślenia, genderyzm, czy też nawet odrzucanie Biblii jako w ogóle możliwej do czytowania w przestrzeni publicznej. Jeżeli w Kanadzie powiesz o to, co święty Paweł napisał o homoseksualizmie, cytując go wprost, no to jesteś w ogromnym prawdopodobieństwie skazany za chwilę. W więzieniu. Po prostu wylądujesz w więzieniu. Więc to się dzieje, a eutanazja stała się najczęściej wykonywaną. Znaczy, jak jesteś stary, idziesz do szpitala, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że będziesz nie tylko zachęcany do eutanazji, ale nakłaniany wręcz do niej, więc jest to straszne miejsce. Ale zacząłem mówić o Kanadzie dlatego, że spotkałem tam księdza profesora, wykładowcę jednego z uniwersytetów właśnie w ottawskich, który tam jest odpowiedzialny za katedrę teologii moralnej. No i właśnie ucięliśmy sobie pogawędkę na temat sztucznej inteligencji, no bo jest to temat tyleż wdzięczny, co denerwujący, czyli każdy ma coś do powiedzenia i jakieś przemyślenia. On był dosyć otwarty na ten temat, ale jednocześnie bardzo sceptyczny co do umiejętności, możliwości kojarzenia przez te narzędzia rzeczy złożonych, choćby tych z jego dziedziny. A ja mówiłem, ale pewnie ksiądz profesor nie miał doświadczeń takiego próby przeegzaminowania sztucznej inteligencji, bo wydaje mi się, że ksiądz nie doszacowuje jej. Mówi, no być może nie doszacowuje. Mówię, no to sprawdźmy to. Przychodzę na egzamin, będę się posiłkował tą sztuczną inteligencją. Prostym bardzo tam jednym z tych czatów, choć w wersji płatnej. No i proszę mi zadać 3 pytania, które normalnie usadziłyby dobrego studenta. No i ksiądz profesor to zrobił, zadał 3 pytania, na które ja odczytałem odpowiedzi. I po przeczytaniu ostatniej on tak troszkę posmutniał, popatrzył mi w oczy i powiedział, panie Rafale, muszę przyznać, że musiałbym postawić 5. I to jest dla mnie zdumiewające, że ta sztuczna inteligencja w tak bardzo miękkiej tkance, czy też niezwykle takiej wrażliwej, jaką jest teologia moralna, zdaje egzamin na 5, nie będąc ćwiczona przeze mnie przecież w tej tematyce, chociaż no oczywiście korzystam z AI, to prawda, i zadaję pytania, które tam o różne aspekty, no, zwykle korzystam wtedy, kiedy research po prostu chcę zrobić, bo to jest najwygodniejszy researcher, który to, fakt, że trzeba go sprawdzić, to też jest tak, że czasami, bo pamiętam, że gdzieś coś padło i szukam tego cytatu w pamięci, nie mogę znaleźć, potrzebuję tego cytatu szybko, no i jeżeli zaufam od razu, to czasem się okazuje, że zostałem wpuszczony na minę, więc staram się to weryfikować. Niemniej, wracając do tego egzaminu, byłem trochę zdziwiony, że te trudne pytania, które ksiądz profesor postawił, ona tak wieloaspektowo potraktowała i wybrnęła, to czy nie wpadła na te miny, które ksiądz profesor tam zastawił i zarobiła na 5. No. Trochę mnie to zdziwiło, jego na pewno bardziej, no ale cóż, nie kopmy się z koniem. Taka jest rzeczywistość i albo będziemy woźnicami tej inteligencji sztucznej, albo zrzucą nas z powozu chyba i pojadą sobie tam, gdzie będą chcieli. Chociaż mam takich mohikanów, teraz nie wiem, czy to się pochwalę, bo nagrałem po latach jako 53-letni facet płytę punkową, pierwszą w swoim życiu. I bardzo się ucieszyłem i właśnie wśród tych nagrań, znaczy skomponował większość piosenek do tej płyty Adam Szewczyk, świetny gitarzysta, bardzo dobry muzyk. I on powiedział, że nigdy w życiu, w ogóle nic, on robi bardzo dużo rzeczy, jest twórczy, nie będę skorzystał ze sztucznej inteligencji. No i jak był u mnie, to mu dałem próbkę, jak mógłby przyspieszyć swoje działania na niwie popularyzowania swojej twórczości, gdyby skorzystał technicznie tylko ze sztucznej inteligencji. I był wkurzony i zafascynowany zarazem. Ale mam nadzieję, że go nie zepsułem, bo on jest naprawdę no, niesamowitym. Takim, no, twórczość naturalna to jest to. A bardzo zachęcam, bo nasz projekt muzyczny się nazywa Różny. Taką miałem kiedyś ksywę Różny i płyta, którą już za chwilę będzie można posłuchać, nazywa się Ocalony. Różny, Ocalony. Punkowa płyta z przesłaniem.
1: Płyta oldschoolowo na krążku, czy na Spotify?
0: Będzie na Spotify, będzie też na CD i mam nadzieję, że jak się dorobię, to wypuszczę też krótką serię winylową, bo cóż może być przyjemniejszego niż mieć swój winyl. Tak. Właśnie byłem teraz na giełdzie winylowej takiej na Ursynowskiej i taki smaczek kupiłem, szanowni państwo. Ewa BM, w ogóle przepiękne piosenki, Polish Jazz. No, super.
1: No i właśnie, no i czy uważasz, że sztuczna inteligencja byłaby w stanie podrobić, zrobić taki...
0: Ewę BM?
1: Taką Ewę BM, taką, wiesz.
0: I oczywiście, że nie taką, inną, ale być może dla nowego słuchacza lepszą. Wiesz,
1: ale nie będzie nie prawdziwe. Ale to nie będzie...
0: A co to jest prawda w tym wymiarze? Co tutaj jest prawdą?
1: Ja uważam, że najpiękniejsze wiersze, najpiękniejsze dzieła sztuki powstawały w sytuacji jakiejś skrajnej, w sytuacji jakiegoś cierpienia. Mhm. No poczytaj sobie, dobrze znasz wiersze Baczyńskiego, obrazy, tak, które...
0: W pełni się z tobą zgadzam, ale nie wiem, czy...
1: Inteligencja nie jest w stanie cierpieć i dlatego uważam, że...
0: Ale to oczywiście, ale ja się z tobą zgadzam. Ja się z tobą zgadzam, ale to nie znaczy, że nie wygram, bo ona może wygrać przez fakt, że nasze gusta się zmienią. Zwróć uwagę, że to nie sztuczna inteligencja, tylko człowiek w swoim pomyśle wystawił kibel jako dzieło sztuki. Wiesz, skręciliśmy w tak straszliwe zakamarki dewastowania tego, co piękne, bez udziału sztucznej inteligencji. Sami sobie zgotowaliśmy ten los, idąc właśnie w stronę tych zwierzobożków, że naprawdę może się okazać, że to sztuczna inteligencja będzie podsuwała młodemu pokoleniu rzeczy, które są godziwe i piękne, a my w swojej bucie i takim przekraczaniu kolejnych granic będziemy coraz bardziej psuli smak. No to nie sztuczna inteligencja wymyśliła disco polo, przy całym szacunku do disco polo, bo na pewno jest tam też sporo treści, które są jakoś budujące. To nie sztuczna inteligencja kazała Jasiowi Kapeli tworzyć wiersze, które co prawda są prawdziwe, bo z niego, ale są taką obrzydliwością, że wolałbym 1000 dni czytać wiersze sztucznej inteligencji niż jeden dzień jego poezję. Więc w tym sensie ja nie twierdzę, że to będzie lepsze, ale wcale nie znaczy, że nie będzie powszechniejsze. Że może się okazać, że odbiór poezji nagle odzyska nowy wymiar, że ludzie będą się zachwycać tymi niedoskonałymi, bo niepopartymi emocjami, czy też przeżyciami, czy mistyką treści, ale będą one no, nie kloaczne, nie burzące, tylko budujące, zapraszające, może naiwny sposób, może niedoskonały, ale zapraszające do czegoś dobrego. A w dużej mierze to zależy od tego, kto będzie właśnie woźnicą tej sztucznej inteligencji. Chociaż oczywiście, gdybym chciał pomyśleć o świecie idealnym pode mnie, takim, o którym marzę, to ja bym zrezygnował z internetu. Chętnie bym cofnął się do czasów przed internetu. Naprawdę. I mówię to z całą odpowiedzialnością, że wolałbym świat, w którym nie ma internetu. I
1: ale
0: może
1: wielu
0: to jest...
1: wielu ludzi z tego rezygnuje. Wielu ludzi jednak dociera do tej prawdy o tym niespokojnym sercu i do poszukiwania Pana Boga właśnie poza internetem, zostawiając korporacje, wyjeżdżając na wieś, zakładając sobie jakieś, kupując kawałek ziemi i zakładając gospodarstwo agroturystyczne, w którym przyjmują go gości i są odcięci, być może nie od internetu, bo trzeba jakoś tym miejscem zawiadywać, ale telewizora tam nie ma i pilnują tego. Tu trzeba bardzo dużo wysiłku, żeby tego przypilnować, żeby znowu nie wpaść w te tryby maszyny.
0: I całe szczęście. No i bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy jak Toro próbują tego Waldena posmakować, ale jestem też dziwnie pewien, że są w promilowej mniejszości.
1: Przypomniałeś mi, teraz użyłeś wyrażenia promilowe. Chciałam cię zapytać, już odchodząc od tematu sztucznej inteligencji, jak skomentujesz decyzję miasta Warszawy o wprowadzeniu sprzedaży alkoholu?
0: Dobrze. Wszędzie, gdzie jest, znaczy zakazy sprzedaży alkoholu po godzinie 22, nie zakazy w ogóle, tak. Niestety. nie jestem fanem zakazu sprzedaży alkoholu w ogóle. Ja uważam, że alkohol powinien być móc być do kupienia w sklepach wyłącznie z alkoholem. I tam ewentualnie papierosami. Nie? To jest miejsce alkoholu. Nie uważam, że powinien być w sklepach spożywczych. Na pewno nie powinien być w stacjach benzynowych. To oczywiste. Jak mogę oceniać projekt częściowej prohibicji po 22, bo też nie całej, bo jak chcesz wejść do lokalu, to oczywiście napijesz się tam alkoholu. Więc to nie jest tak, że nagle ludzie zostali pozbawieni możliwości kupienia alkoholu gdziekolwiek. Oczywiście oceniam bardzo dobrze, bo wszystkie badania, które pokazują, że wprowadzono takie rzeczy w takim czy innym mieście, pokazują, że równocześnie z tym wprowadzeniem przestępczość spadła mniej więcej o połowę. Mniej więcej o połowę spadają w miejscach, gdzie nie ma sprzedaży alkoholu w nocy, akty wandalizmu, napady, gwałty i tak dalej. No to jest najlepsza odpowiedź, że bardzo dobrze oceniam jako jedną z bardzo niewielu decyzji prezydenta Warszawy tę akurat pozytywnie.
1: No ciekawe, jakie intencje stoją za tym.
0: Wierzę, że bardzo dobre.
1: Jak oceniasz w takim razie pomysł modlitwy, którą wiele lat temu wprowadził ksiądz Blachnicki?
0: No to była taka modlitwa. Mówisz o dobrowolnej abstynencji. No
1: tak,
0: doskonale.
1: Sam jestem, człowieka.
0: Jestem dobrowolnym abstynentem alkoholowym od jakiegoś czasu. Podpisywałem nawet krucjatę parokrotnie, ale zawsze na rok, nigdy na całe życie. Mhm. Teraz nie mam podpisanej, ale nie używam alkoholu. Pijam wino, ale bezalkoholowe i bardzo smakuje mi, jest w porządku, chociaż ma kalorii dużo, ale jest okej. Więc ja absolutnie uważam, że to jest bardzo dobre. I w ogóle uważam, że ksiądz Franciszek Blachnicki, którego rok zaczął się właśnie i będziemy mieli okazję przypominać go i świętować, jest postacią, która jest bardzo za mało znana i genialna i w ogóle w historii takiego budowania człowieczeństwa, w ogóle w historii świata budowania człowieczeństwa, jest to jeden z ważniejszych takich świadków mądrego prowadzenia do odpowiedzialności. I zarówno prymas Wyszyński i jego wielka nowenna, jak i wielkie dzieło ruchu Światło-Życie i Oazy, to są rzeczy, które sprawiły, że nie zginęliśmy, że jesteśmy dzisiaj w tym punkcie, w którym jesteśmy, może niedoskonałym, ale z pewnością bardzo wielu potomków tej idei, czy też nie tyle potomków, co no, beneficjentów tej idei, tych, którzy podchwycili to, dzisiaj budują to, co zdrowe w naszym, w naszej ojczyźnie i podają dalej, mam nadzieję. Bardzo jestem niezadowolony, gdy próbuje się to obśmiać. Nie? Że to jest takie walka z wiatrakami. Nawet jeżeli jest to na jakimś etapie walka z wiatrakami, to ważne jest, żeby zorientować się, że ten front nie dzieje się na ulicach Warszawy czy też gdzieś tam, tylko on jest w nas. Że to, jaki my mamy stosunek do picia, nie tylko nadużywania, ale samego picia, warto mieć świadomość, że alkohol jest trucizną. To nie jest kwestia mojego widzimisię, czy też mojej jakiejś ideologii, tylko to jest kwestia badań lekarskich, że alkohol w każdej formie i w każdej ilości jest trucizną. Jest w stanie spowodować trwałe zmiany w człowieku, niezależnie od tego, jak bardzo będziemy tłumaczyć, że dla zdrowotności warto tam trochę spiritus equo albo czegoś tam. Były takie momenty, że nawet kobietom w ciąży zalecano czerwone wino dla lepszego krążenia. No dziś wiadomo, w świetle nauki, nie w świetle jakichś ideologicznych wystąpień, że jest, było to działanie ze wszechmiar błędne, że alkohol w każdej ilości jest trucizną, więc mając tę świadomość, no miałbym ogromnie dużo szacunku do tego, że Franciszek Blachnicki tak to widział. Zresztą został jakby no, do tego dzieła no, w sposób ewidentnie z Ducha Świętego wynikający powołany i wyprzedził swój czas i swój świat w tej budowaniu takiego no, świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. W czasach, kiedy prezent z butelki był prezentem bardzo pożądanym, a większość kontraktów była opijanych, a wszystkie imieniny i urodziny, nawet w pracy piło się. Zresztą dziś też wielu Polaków idzie do pracy po spożyciu alkoholu, co najlepiej pokazuje ten sławny małpkowy proceder, który no, nie pamiętam jakie to są dane, ale zdaje się, że 2 miliony małpek każdego dnia jest sprzedawanych o poranku, nie? Czyli 2

0: Który mu ktoś wychodzi, no nie wiadomo, może skręci i zabije kogoś innego albo siebie. No wiele rzeczy jest takich, które powodują no przynajmniej znak zapytania w kontekście tego, czy można w sposób bezpieczny spożywać alkohol. Mam wielu pijących znajomych i wielu z nich bardzo szanuję i cenię za zdroworozsądkowe podejście do tej trucizny, ale to nie zmienia mojego sposobu myślenia, że alkohol jest trucizną, jest narkotykiem niewątpliwie i to narkotykiem najgroźniejszym, dlatego że to on zabił najwięcej ludzi w zeszłym roku. Nie heroina, nie mefedron, nie amfetamina, tylko właśnie alkohol ma najwięcej ofiar śmiertelnych w zeszłym roku. Rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu, 10 lat temu i wszystkich ofiar związanych z alkoholem jest więcej niż we wszystkich konfliktach zbrojnych, które w danym roku miały miejsce. Nawet w sytuacji wybuchu wojny na Ukrainie mniej ludzi zginęło od kul niż od alkoholu. Warto o tym pamiętać, podnosząc toast i mówiąc na zdrowie.
1: Ale takich informacji nie usłyszymy w mediach głównego nurtu i teraz pytanie, jak stworzyć program taki, o jakim mówił między innymi ksiądz Blachnicki, który stanie się takim sztandarowym programem, który zacznie pokazywać trzeźwość jako zaletę i trzeźwość, która stanie się modą.
0: Zacząć od siebie. Ja nie wierzę w jakieś programy cudowne, które nagle zmienią myślenie wszystkich. Po prostu zacząć od siebie. Ta dobrowolna abstynencja, modlitwa, o której wspomniałaś, która na pewno nigdy nie zaszkodzi, to jest, myślę, że właściwy kierunek. I mówienie z odwagą o tych faktach. Nieudawanie. Bo to, co powiedziałem przed chwilą, gdybym to powiedział, no nie wiem, na spotkaniu towarzyskim, zakrzyczano by mnie 10-krotnie. Nie? Tam 1000 osób by powiedział, a Jezus pił wino, a coś tam. Ja generalnie, nie wiem, czy znasz taką książkę Alkoiluzja, którą napisał Robert Rutkowski. Bardzo ciekawa, fajna, z uwagą przeczytałem i tam jest dosyć taka, bym powiedział, intelektualnie dla mnie atrakcyjna koncepcja, że nie jest możliwe, by w kanie galilejskiej wodę zamieniono w wino alkoholowe, że to po prostu było sfermentowany, niesfermentowany sok gronowy, to co dostali weselnicy. No bo po co by było 7 stągwi, kurczę, pełnych alkoholu, to byłoby nie do wypicia w ogóle przez tych weselników w trakcie tej imprezy. Już nie mówiąc o tym, że Pan Bóg musiał znać szkodliwość alkoholu, no bo te badania dla nas są nowością, ale nie dla niego, no bo on był wszystko, był odwieczny, nie? Więc który rodzic kochający dałby truciznę swojemu dziecku? No żaden, a on jest niewątpliwie najlepszy z kochających rodziców, więc ta koncepcja według mnie intelektualnie bardzo do obrony też nie spotyka się z jakimś zrozumieniem, bo tam rozmawiałem z paroma księżmi na ten temat, no to tak sceptycznie do tego podeszli. Nie wszyscy, ale niektórzy no, mówią, nie, no oczywiście, przecież tam niech rozweseli się twoje serce, i tam dalej. Ja mówię, kurczę, ale weselić się można pijąc sok winogronowy, naprawdę niesfermentowany. Natomiast o alkoholu wiemy tyle, że wypicie go spowodowało, że Noe leżał rozchełstany na Golasa i jego syn Ham drwił sobie z niego. Tyle wiemy w Piśmie Świętym o skutkach spożywania alkoholu. Nie wiem. Wydaje mi się, że można żyć godziwie pijąc alkohol, tylko pytanie zasadnicze, po co?
1: Wspominałeś tutaj o takich mądrych kapłanach, między innymi o Blachnickim, którego rok obchodzimy w tym roku. No, on zapłacił cenę za to swoje prorocze działanie, za pociągnięcie milionów młodych ludzi i do Pana Boga i do trzeźwości. Jak myślisz, jakiego przewodnika potrzebują Polacy dzisiaj?
0: Jezusa Chrystusa, nigdy innego. To jeżeli ktoś jest z gruntu wpatrzony w Jezusa Chrystusa, to tego potrzebujemy właśnie. Natomiast no, silnego też, no bo dziś nie wystarczy być mądrym, trzeba być też silnym, żeby móc się przeciwstawić temu kłamstwu, które jest nie tylko coraz bezczelniejsze, ale też coraz głośniejsze. bo te środki zmieniające naszą świadomość, mówię o środkach masowego rażenia, czyli mediach, są dzisiaj w rękach każdego. Nie? To znaczy każdy może być nadawcą, każdy może być redaktorem, każdy może być tak czy inaczej prowadzącym, dziennikarzem, influencerem i tak dalej. I niestety, nie jest to dla mnie dziwne, ale ta prawda mnie smuci. Im głupiej mówisz, tym łatwiej zyskujesz audytorium, że im bardziej

0: im łatwiejsze, chciałem powiedzieć prawdy, ale to nie są prawdy, tylko im łatwiejsze treści serwujesz, im do większej swobody zachęcasz, tym większy poklask zyskujesz, no bo nikt nie lubi być stawiany przed zadaniami, które są ponad siły, czy też mobilizują, czy też uruchamiają wyrzuty sumienia, że no raczej szukamy afirmacji dla naszych wyborów, zachowań. To, co mówiłem o tym zmianie sposobu myślenia, które jest łatwiejsze niż zmianę sposobu działania, no to ten lider, o którego pytasz, no musi być przede wszystkim atrakcyjny. Ten Fulton Sheen, którego kanonizacja prawdopodobnie w tym roku będzie miała miejsce, prawie na pewno. Miałem okazję teraz być, to niedaleko tam 200 kilometrów czy 300 od Chicago jest jego grób i miejsce, w którym był, żył. On, słuchaj, jak zapewne wiesz, no w latach 30., 40., 50., komunikując się przez media, przez telewizję, mówiąc o Ewangelii, mówiąc ostre słowa, bez ogródek, gromadził milionowe zasięgi zbierał. Był naprawdę skuteczny w przekazie, dlatego, że mówił prawdę też, ale przede wszystkim jak mówił. Też jego taką zasadą naczelną było, że nie zacznie dnia bez godziny adoracji. Kardynał, człowiek, który miał masę obowiązków, godzinę adorował, zanim ruszył w świat, codziennie. I no, takich Fultonów potrzebujemy, takich Janów Pawłów, drugich, no, oby się zrodzili tacy na naszej ziemi. Wierzę, że jesteśmy jakoś, jak wszystkie inne narody, ale jakoś narodem wybranym choćby do tego, żeby tym znakiem sprzeciwu być. Dzisiaj bardzo mało jest miejsc na mapie europejskiej, w której kościoły są pełne w niedzielę i to o tylu różnych porach, nie? Czyli że ta msza odbywa się o 6, 8, 9, 12, jeszcze o 14, 18 w jednym kościele, na osiedlu, na którym jest 5 innych kościołów, które mają podobną mapę zajętości. I oczywiście możemy narzekać, że coraz mniej ludzi w kościołach, ale nie porównujemy. Porównywalnie mamy lepszą sytuację, jeśli chodzi o praktykowanie. Pytanie, jak głęboko, to jest dodatkowe pytanie, ale w ogóle praktykowanie i szukanie odpowiedzi na swoje rozterki w sakramentach i w kościele, no jest na czym budować, jest na czym budować. Boli tylko to, że jesteśmy tak zamknięci na życie i że rodzi się nas tak mało i to jest ogromny ból. I tutaj jesteśmy no, przewodnią w ogóle, znaczy maruderem Europy. Nie? Jesteśmy jedną z najgorzej rozwijających się, jeśli chodzi o dzietność społeczności, czy też narodów. Tego nie jestem w stanie pojąć. Nie rozumiem, skąd czego to się wzięło. Nie mam na to zgody i wierzę, że to się musi odwrócić, bo bardzo jest ten niepokojący trend tego egoizmu, nie przekazywania życia dalej.
1: Powiedz mi, gdzie wybierasz się na procesję z okazji Bożego Ciała?
0: Na Ursynów najprawdopodobniej, to jest zawsze dla mnie kompletnie duże wyrzeczenie, dlatego że wtedy jest to zwykle na Boże Ciało, zawsze ruszają te pylenia na ostro, a jestem strasznie uczuleniowy i za Boże Ciało mi się zawsze kojarzy, słuchaj, z tym, że kicham, smarczę, ale idę. Nie, no niewielka, oczywiście niewielka, bo lubiłem też do Rzeszowa jeździć i w tym roku nie pojadę, bo dziewczynki mają, raczej moje córki mają inne plany, więc nie, ale zwykle jeździłem na Jednego Serca, Jednego Ducha i bardzo lubiłem tam być w tym święcie i bardzo polecam Państwu, zwłaszcza tym, którzy jeszcze tam nigdy nie byli, ale też, którzy zapomnieli, jak tam jest fajnie, też polecam. No i oczywiście z całego serca, zarówno dziś, jak i zawsze, zapraszam na akademiaocalenia.pl. Akademiaocalenia.pl, tam czekam na Was i dużo fajnych propozycji tam można znaleźć. Teraz jest właśnie kurs Droga Zwycięzców, 12 kroków nie dla każdego. To jest taki program, który prowadzi od kryzysu do świętości. Warto nim podążyć, żeby zacząć żyć pełnią życia, a nie tylko jakimiś strzępami.
1: Proszę Państwa, propozycje dla Was. Wszystkich zapraszamy na procesję Bożego Ciała. To jest ten czas, kiedy można dać świadectwo, o którym dzisiaj dużo rozmawialiśmy. Bycie świadkiem chyba jest najbardziej przekonujące, tak mi się wydaje. i zamiast dużo gadać, nie gadamy, tylko robimy. Idziemy na procesję, jedziemy do Rzeszowa, szukamy w internecie tych propozycji, o których wspominał Rafał. Dzisiaj naszym gościem w audycji Niebo Otwarte był Rafał Porzeziński. Bardzo dziękuję, Rafale.
0: Dziękuję, Basiu. Pozdrawiam Państwa. Do zobaczenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

pewnego czasu znów głośno jest w mediach na temat Krzysztofa Jackowskiego, jasnowidza z Człuchowa. Jest to dla mnie bardzo zadziwiająca sytuacja, ponieważ zgromadziłem tutaj dla Państwa kilka takich jego przepowiedni, które w żaden sposób się nie sprawdziły, a mimo to w mediach traktowany jest z powagą i media ogłaszają jego przepowiednie, a nie sprawdzają tych, które zostały wcześniej wygłoszone. Otóż Krzysztof Jackowski zapowiedział światowy konflikt zbrojny na 2016 rok. W chwili, w której okazało się, że takiego konfliktu nie ma, przewidział wojnę światową na 2018 rok. Przewidział wynik meczu, co mnie osobiście dotknęło. Wynik meczu na jednej z dużych imprez piłkarskich, że mamy wygrać z Czechami, ale oczywiście tak się nie stało. Pan Krzysztof Jackowski przepowiedział również to, że ojciec Tadeusz Rydzyk przestanie być dyrektorem telewizji Trwam i Radia Maria. To również się nie stało. Przepowiedział wielki atak chemiczny, w którym miało zginąć kilkudziesięciu bądź kilkuset ludzi przy pomocy gazów bojowych. No jak wiemy, nic takiego się nie stało. Krzysztof Jackowski powiedział o tragicznym, również przewidział tragiczny wypadek polskiego narciarza z ciężkimi obrażeniami ciała i oczywiście nic takiego nie miało miejsca. Dlaczego Polacy mimo takich oczywistych wpadek jasnowidzów i szczególnie tego, o którym mówię, najbardziej znanego, dlaczego wierzą w jasnowidzenie? I to, drodzy Państwo, aż 59% Polaków uważa, że można skutecznie przewidzieć przyszłość. Dlaczego? No, jednym z powodów jest lęk. My nie chcemy się bać przyszłości. Ktoś, kto nie wierzy w Boga, nie wierzy w opatrzność, w to, że ktoś się nim opiekuje, no będzie chciał poznać przyszłość, żeby utrzymać, czy też uzyskać kontrolę nad swoim życiem. Jasnowidzenie jednak nie jest dziedziną, w której taką, dzięki której taką kontrolę moglibyśmy uzyskać. Jest wiele badań, które pokazują, że jest to niemożliwe. Wzięto na przykład w jednym z instytutów amerykańskich pod uwagę cztery różne sprawy, których efekty miano poznać za jakiś czas. Wzięto sześciu studentów, sześciu jasnowidzów. Okazało się, że studenci lepiej przewidzieli przyszłość, z tym, że jasnowidzę na temat tych pojedynczych wypadków, które udało im się przewidzieć, no, wygłosili więcej takich konkretnych przewidywań, no, określili jakieś detale, które dla całej sprawy nie były tak istotne. Przypomnijmy, że od 1996 roku istnieje fundacja imienia Jamesa Randiego, która ogłosiła, że każdy przejaw zdolności nadzmysłowych, który da się przebadać w warunkach naukowych, to znaczy w taki sposób, że można wszystkie parametry takiego działania zmierzyć, no bo na tym polega nauka, że efekty są powtarzalne i do zbadania. No i okazało się, że do dzisiaj ten $1 000 000, no już to jest dużo więcej, ponieważ odsetki rosną. Nikt nie zgłosił się po ten $1 000 000 i nie widać nikogo, kto by chciał się po to zgłosić. Pomiędzy 1994 rokiem a 1999 inny z instytutów badawczych w zachodniej Europie przetestował, przeanalizował 444 sprawy, które jasnowidze na usługach policji
mieli za zadanie pomóc tej policji. Okazało się, że 8 tylko i wyłącznie 8 przypadków w jakiś mniej lub bardziej przybliżony sposób zgadzało się z tym, co było rzeczywistością. Zatem jasnowidzenie, które nie jest ani telepatią, ani proroctwem, bo proroctwo to są wypowiedzi na temat przyszłości, które prorocy wygłaszają dla zbawienia człowieka, a nie dla jakichś innych korzyści. Jasnowidzenie właściwie w większości przypadków, które badała nauka, no po prostu okazuje się nieskuteczne. Sopockie Towarzystwo Naukowe, i tu wracamy do naszego bohatera, na początku o nim mówiłem, pan Krzysztof Jackowski, zwróciło się do niego z prośbą o to, żeby uczestniczył w eksperymencie, który miałby potwierdzić jego zdolności do przewidywania przyszłości, i on oczywiście się z tym na to nie zgodził. Jasnowidze, których poznałem i których działalność obserwuję, to są po prostu przedsiębiorcy. I w zależności od tego, jaką mają zdolność do stwarzania swojego wizerunku, jak dobrze są w PR-ze, no to takie mają po prostu zarobki. Wygląda na to, że pan Krzysztof Jackowski jest dobrym PR-owcem i jemu i państwu wszystkiego najlepszego w nowym roku życzę.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, zabierz Panie od nas ducha rozproszenia, ducha tego świata, to wszystko, co powoduje, że nie możemy spokojnym sercem otwierać się na Twoją łaskę. Daj nam, Panie, czas, święty czas, byśmy mogli, tak jak Mojżesz, Panie, podejść do miejsca, gdzie Ty jesteś i Ciebie chwalić. Chcę, Panie, chwalić Cię, Boże Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Święty. Chcę uwielbiać Cię, Boże, w Trójcy Przeciwnej i prosić o to, żebyś posyłał do nas swojego Ducha, żeby On nas napełniał i żebyśmy mogli, napełnieni tym Duchem, Ciebie, Boże, chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek. Witaj.
2: Witam serdecznie.
1: W życiu duchowym, co teraz jest dla Ciebie najważniejsze? Twoja relacja z Bogiem, wspólnota, miłość? Co określa Twój czas niepoświęcany na utrzymywanie się, zarabianie na życie?
2: Bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście większość mojego czasu to jest praca zawodowa, zarabianie.
1: Jak zarabiasz na życie?
2: Pracuję w dużej firmie, w dużej korporacji zachodniej, na takim stanowisku, powiedzmy, specjalisty, czyli można powiedzieć, no, szeregowym, ale już z długim stażem, także jakąś tam pozycję, powiedzmy, mam. Muszę przyznać, że z jakimś czasem, im dłużej tam pracuję w ten sposób, tym większe jest to dla mnie jakby obciążenie. No ale trzeba sobie z tym jakoś radzić.
1: I co poza tym?
2: A, no tak.
1: Zajmuje twoje serce?
2: Na drugim miejscu z takich spraw osobistych jest moja aktualna relacja. Czyli bardzo dużo czasu poświęcam mojej przyjaciółce, mojej dziewczynie. I bardzo dużo czasu też angażuję w sprawy wspólnoty, odnowy Duchu Świętym. I taki osobisty kontakt z Panem Bogiem też. Głównie poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego.
1: Od kiedy prowadzisz takie uporządkowane życie z Panem Bogiem? Życie duchowe?
2: Od kilku lat. Tak, mniej więcej do 12 roku życia to życie duchowe to czuło się w taki normalny sposób, typowy dla małego Polaka.
1: Małego Polaka w dużym mieście, w małym mieście.
2: W dużym mieście, tak, tak, w dużym mieście. Czyli katecheza, religia, kościół co niedzielę, życie religijne w rodzinie raczej takie nieobecne. Bardziej to zajmowało.
1: Ale na mszy? Tak.
2: Tak. Oczywiście pierwsza komunia, chrzest wcześniej, rzecz jasna.
1: Widziałeś jakichś ludzi, przez których było widać Boga, że ich relacja z Bogiem rzeczywiście ich zmienia?
2: Wtedy nie. Nie miałem takiej, powiedzmy, nie byłem tym liderem w klasie, czy jakimś prowodyrem bujek, czy rozrabiaką. Natomiast miałem bardzo dobre stopnie i to generalnie nie miałem żadnych problemów z nauką, żadnych. Byłem raczej takim spokojnym chłopcem i definiowało mnie wtedy to, że byłem pierwszy w klasie, jeżeli chodzi o wyniki. To nic mi nie sprawiało, że zero problemów.
1: Czy byłeś szczęśliwym dzieckiem?
2: Raczej tak.
1: Był czas buntu?
2: Był, ale to już później.
1: Mhm. Jak się zaczęło?
2: W pewnym momencie chciałem przebywać więcej czasu z rówieśnikami. I zauważyłem, że rodzice nie zawsze się na to zgadzali. I to już powodowało takie napięcia w stosunkach. Potem...
1: Dlaczego tak rodzice reagowali? Czy to środowisko było nie okej, w którym szukałeś...
2: Ja myślę, że generalnie czuli się tacy troszkę, no to było dla nich zaskoczenie, bo jestem najstarszym dzieckiem. Jak patrzę na historię moich młodszych braci, to oni już mieli lżej. To, czego mi nie było wolno, to w tym samym wieku już moim braciom było wolno. Że musieli się na mnie też uczyć trochę, myślę, wychowania. Tak z perspektywy czasu muszę przyznać też, że to było bardzo mądre, że tak dawkowali mi swobodę, wolność, bo były takie chwile, że tą swoją wolność wykorzystywałem w totalnie nieprzemyślany sposób.
1: A jak myślisz, dlaczego?
2: No właśnie, uczeń prymus to jest taka trochę rola, no może nie to, że trudna, ale no dobrze, nazwijmy to trudna. Bo jest się obiektem takiej trochę podziwu i zawiści ze strony kolegów. Także mogłem być tak trochę odsunięty i pewnie byłem tak trochę odsunięty. Lubiłem też spędzać dużo czasu sam. Znaczy z książkami, niekoniecznie nie pociągało podwórko. A podwórko było takim trochę zagrożeniem.
1: Bo?
2: No bo starsi koledzy na przykład. Bo nie miałem tam takiego opiekuna żadnego wśród starszych na przykład. No mogłem liczyć tylko na siebie i na moich kolegów, rówieśników, ewentualnie tych, którzy mnie lubili, ale oni też jakoś niespecjalnie byli tymi tam najmocniejszymi. Poza tym ja często zmieniałem szkoły. Chodziłem do 4 różnych podstawówek.
1: Czemu?
2: Przeprowadzki, jakieś rejonizacje za czasów jeszcze lat 80. Tak po prostu wychodziło. I co kilka lat musiałem się na nowo odnajdywać w nowym środowisku. To też jest takie utrudnienie w nawiązywaniu prawidłowych, no takich powiedzmy głębszych relacji z rówieśnikami. Tak, ale w pewnym momencie zacząłem do ludzi bardziej, do rówieśników bardziej lgnąć, tak? Chciałem jednak, no jest taka normalna potrzeba w pewnym momencie i żeby się uniezależnić od rodziców, już takie przekonanie o tym, że mogę więcej, że już nie muszę być taki uczepiony koniecznie domu, mamy, że z kolegami też jest fajnie i fajnie, oczywiście, że fajnie niż w domu. Nie ma ograniczeń.
1: Jakie najgłupsze rzeczy robiłeś w tym czasie?
2: No to już liceum chyba takie najgłupsze. No to papierosy, alkohol. Tak. To są takie rzeczy. No z papierosami walczyłem dosyć długo później, bo byłem palaczem nałogowym przez to. Stałem się. A alkohol, no to były raczej takie od czasu do czasu jakieś przegięcia. No za dużo się wypije. Ale to było zupełnie niepotrzebne.
1: Czy Bóg w ogóle był jakimś punktem odniesienia wtedy dla ciebie?
2: Ja się bardzo odsunąłem od kościoła w pewnym momencie. Był taki moment w moim życiu, kiedy spędziłem z rodziną kilka lat za granicą na wyjeździe. I wtedy straciłem kontakt z sakramentami. Była bariera językowa, spowiedź była praktycznie niemożliwa. Ja się jeszcze uczyłem języka tego obcego, także poza tym byłem w kraju, który nie był krajem katolickim, więc byłem w zupełnej mniejszości, byłem sam. Też moja rodzina nie uczęszczała do kościoła, nie chodziła na msze i czułem się zupełnie tak tam sam po prostu. I był taki moment, kiedy stwierdziłem, że ja po prostu nie rozumiem, nie dociera do mnie nic. Nie rozumiem, o co chodzi. W sposób oczywisty, bo bariera językowa, ale też do mojego serca też jakoś zupełnie już to nie trafiało. I zacząłem patrzeć na mszę świętą bardziej jak na... Ja po prostu nie rozumiałem, o co chodzi, co się tam dzieje, po co tu przychodzę. Tu, znaczy do kościoła, na mszę.
1: I zostawiłeś to.
2: Tak.

0: nie miałem specjalnie problemów z dostaniem się na studia, bo dobra nauka, dobre stopnie, bardzo dobre stopnie, więc i taka duża sprawność intelektualna pozwalała mi na wybór różnych kierunków. To były lata, środek lat 90., więc wtedy to w Polsce rozwijała się w szaleńczym tempie ekonomia, duże firmy i strasznie mnie to pociągnęło. To znaczy czułem, że powinienem skorzystać z tej szansy i pójść na uczelnię, którą większość ludzi mi rekomendowała, czyli na uczelnię ekonomiczną, bo po tym jest ułatwiony start w pracy, kariera, pieniądze. No, trudno było nie skorzystać. I muszę przyznać, że po jakimś czasie stwierdziłem, że to był błąd. To był błąd, bo ja chyba nie mam specjalnego powołania do tych rzeczy. To znaczy na pewno nie do tego, żeby tam osiągać jakieś wybitne cele czy rezultaty. Ale już powiedzmy jakiś czas minął od tych decyzji, więc czasu się nie cofnie. Mogę tylko jakoś zmieniać tok życia czy kariery, ale studiów już chyba kolejny raz nie podejmę. Nie wiem, może tak, może to zbyt daleko idące jest to, co mówię, ale tak nie czuję w tym momencie, żebym musiał powtarzać studia jeszcze. Czy moje odejście od kościoła to było raczej od kościoła niż od Boga, ale też nie żyłem z Bogiem, tak? Przez to. Może nie powiedziałem sobie, nie, Boga nie ma, czy znaczy to generalnie się pewnie w tym wieku, kiedy jeszcze byłem niedojrzały, to toczyły się we mnie takie, toczyły się ze sobą walkę różne światopoglądy, różne postawy i materialistyczna i jakaś tam idealistyczna. Tak. Na pewno nie, to nie było takie odwrócenie się, nie, Boga nie ma i tak, tylko raczej przekonanie, że to, co mi oferował Kościół, to tego nie rozumiem po prostu i też nie miałem dobrego przykładu. Nie miałem nikogo takiego, kto by mnie poprowadził, pokazał.
1: I jak to dla ciebie, dla takiego zwykłego życia, jak to się...
0: No, zaczęło się toczyć takie normalne życie świeckie tylko i wyłącznie, można powiedzieć. Także.
1: Byłeś szczęśliwym człowiekiem wtedy?
0: Tak myślałem o sobie, że jestem szczęśliwy. Można tak powiedzieć. Młody człowiek, który nie ma jakichś większych problemów w domu, w szkole, z nauką, który nie ma kłopotów ze zdrowiem, raczej. Jeszcze w dodatku, można powiedzieć, jest atrakcyjny w jakiś sposób też dla dziewczyn. Może powiedzieć, że w sumie niczego mu nie brakuje, prawda? I wszystko jest okej. Okay. O co w ogóle chodzi? Życie jest fajne.
1: A jak z dziewczynami właśnie było?
0: Były różne związki. W końcu się pojawił taki związek bardzo poważny. Długotrwały. Jak też, żeby tak ładnie powiedzieć, był to związek światowy. Czyli nie oparty na jakichś zasadach życia w czystości, czy na poszanowaniu jakoś czystości drugiej osoby.
1: Ile lat wtedy miałeś?
0: Jak w 18. Jeszcze taki epizod mi się przypomniał, no ważna sprawa. W pewnym momencie w moim życiu się pojawiła takie zainteresowanie muzyką metalową. Gdzieś tam w wieku kilkunastu lat przez przypadek lub nie przez przypadek trafiła mi w ręce jakaś kaseta, która mnie tak bardzo wciągnęła, bo to była taka inna muzyka, ciekawa, ciekawie zaaranżowana. No i tak sobie słuchałem tego. Coraz więcej i można powiedzieć, że nawet byłem w jakiś sposób z tego dumny. Bo muzyka ta dawała takie poczucie troszeczkę, no nie wiem, inności, lepszości, może wyróżnienia się. No też jest tak, można powiedzieć, związana z poczuciem mocy jakiejś. No, na pewno w jakiś, myślę teraz sobie, że w jakiś sposób mogłam w ten sposób nadrabiać jakiś brak pewności siebie, czy konieczność znowu znajdywania się w nowym środowisku, bo szkołę średnią też musiałem zmienić w pewnym momencie. No, to tak.
1: Były długie włosy, czy tylko ubrania?
0: Były długie włosy, były plakaty, muzyka, jakiś tam koncert, jeden, drugi. No. Tak, naszywki. Ja po jakimś czasie, po długim, długim czasie, jak już wróciłem do kościoła, ja sobie o tym przypomniałem, że i uświadomiłem sobie, że to jest bardzo ważne.
1: Bo?
0: Byłem kilka lat temu na rekolekcjach u Świętej Anny, w kościele Świętej Anny w Warszawie, na rekolekcjach adwentowych. I konferencję prowadził ksiądz egzorcysta, ksiądz Serbinowski. I właśnie był dużo było mowy o tym, właśnie o takim przypadkowym, czy trochę niezamierzonych kontaktach ze złym duchem. I ja pamiętam, że po tej konferencji tak wróciłem do domu i się zastanawiałem nad tym. Mówię, coś takiego się wydarzyło w moim życiu, o czym nie wiem. I dopiero następnego dnia, jak szedłem na kolejną konferencję, sobie przypomniałem, że przecież ta muzyka jest, no to jest wprost, często w swoich tekstach wprost wzywa, czy odnosi się do złego ducha, do szatana.
1: Jakie zespoły?
0: O, takie teksty. Całe spektrum. Ja sobie pomyślałem w tym momencie tylko o zespole Iron Maiden i o takiej jednej płycie. I to mi wystarczyło, żeby sobie przypomnieć, że no, coś takiego miało miejsce.
1: Kręciła ci ta muzyka?
0: No kręciła.
1: Słuchałeś tych tekstów? Tak. Myślałeś nimi?
0: No, teksty były po angielsku, na szczęście. Ja znam dobrze angielski, ale ten angielski jest na jeszcze jakimś takim bardziej poziomie, powiedzmy, wyrafinowania, więc
1: slangowym
0: też się odnosił do czasem do poezji jakiejś angielskiej, więc to nie wszystko do mnie trafiało, na szczęście. Na szczęście, powiem.
1: No.
0: Ale niektóre rzeczy pamiętam oczywiście do tej pory, także i rozumiem.
1: Wtedy, kiedy tej muzyki słuchałeś, w ogóle to nie było dla ciebie problemem, że jest to wprost odniesienie się do złego ducha?
0: Nie, bo raczej myślałem, że to jest po prostu taki styl. To jest kwestia stylu, że to jest takie inne niż wszystko interesujące i kolorowe i okej, no i to nie był żaden problem.
1: Zły duch nie był problemem też?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Znaczy nie uświadomiłem, nie myślałem w ogóle o tym w tych kategoriach.
1: Że to jest realne.
0: Tak. Nie.
1: Tak? Że to
0: nie.
1: Po prostu myślałeś, że to jest nie. Sztuczka, prawda? Nie. Sztuka.
0: Tak, myślałem, że to jest po prostu czyli sposób na przyciągnięcie słuchaczy.
1: Wzięcie w nawias, prawda?
0: Sztuka, tak.
1: Cudzysłów.
0: To jest sztuka, to jest...
1: Co unieważnia jakieś sformułowania, które są wprost do zła.
0: Tak, dokładnie. To są dosłowne sformułowania, ale...
1: Myślałeś, że sztuka to unieważnia. No, cały czas tak. Wszyscy tak mówią, tak. Prawda? Że artyści wolno wszystko. I co po tych rekolekcjach z księdzem Maciejem?
0: No po prostu się wyspowiadałem, bo zrozumiałem, że powinienem się z tego wyspowiadać. Tak po prostu. I pamiętam, że jak sobie to uświadomiłem, to spadł mi kamień z serca po prostu, bo czułem, że coś tam siedzi takiego jeszcze, że coś tam ksiądz tknął i sobie przypomniałem o tym.
1: A przed konferencją księdza w ogóle nie miałeś żadnych... Nie uświadamiałeś sobie żadnych konsekwencji tamtego zaangażowania?
0: Jakoś, ponieważ ja przestałem słuchać tej muzyki. Przestała być dla mnie atrakcyjna. Więc nie wracałem do tego tematu w myślach. Trudno mi teraz powiedzieć, ocenić jakoś tak realnie, czy to było... Tak, powiedzieć, że to słuchałem tych piosenek, więc stało się w moim życiu to i to. Czegoś takiego powiedzieć nie mogę, natomiast...
1: Ten niepokój był.
0: Ten niepokój, tak, z tym związany był, bo ja sobie nie mogłem tego w ogóle przypomnieć, a coś mi leżało tak byłem taki zaniepokojony tym.
1: A jak sobie można nie przypomnieć czegoś, co było częścią życia, bardzo istotną?
0: Bo minęło dużo czasu i ja się od tego oderwałem, bo przestałem po prostu słuchać tej muzyki.
1: A potem poczucie ulgi.
0: Taka radość, że zrozumiałem, co mi tak przeszkadzało.
1: Wróćmy do tej relacji, którą miałeś. Dobrze. Mocną, ważną I jak się to toczy? Jesteś człowiekiem praktycznie niewierzącym, tak?
0: Tak, niewierzącym, kierującym się tak, coraz bardziej swoją, nie wiem, przyjemnością, swoimi celami materialnymi w zasadzie. Bóg, jeżeli jest w moich myślach, to jest po prostu, ale jest, tylko tyle.
1: I jak się to skończyło?
0: Myślę, że tak mogę powiedzieć. No, związek się rozpadł, bo musiał się rozpaść. I to był dla mnie taki chyba pierwszy poważny cios w życiu. No, muszę powiedzieć, że nieźle mnie to sponiewierało emocjonalnie. Znaczy ja miałem bardzo dużo wtedy. Miałem trochę oparć w życiu takich. Miałem rodzinę, która może nie była stuprocentową psychoterapią dla mnie, ale no, miałem gdzie mieszkać, miałem najbliższych, którzy wiedzieli o mojej sytuacji, tam zdawali się z tego sprawę. Miałem przyjaciela, miałem pracę, studia, więc jakoś to przeżyłem, ale zacząłem się zmieniać. To już nie było tylko takie gonienie za pracą, za jakimś sukcesem. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że jeżeli moim celem jest, znaczy ja czułem powołanie takie i cały czas czuję do małżeństwa, czy do jakiegoś dłuższego związku wtedy, no wtedy taką małżeństwo może niekoniecznie, to że muszę się zmienić, że coś tu nie gra.
1: I dlaczego doprowadziła taka decyzja?
0: Znaczy to było takie... Znaczy decyzja. No, byłem zmuszony do tego, no bo zorientowałem się, że...
1: Ale nie ma znaczenia, czy do decyzji jesteś zmuszony, czy... I okay. Wiele osób mogłoby nie podjąć, mimo że czuło się przymuszonym, ale... Jakąś decyzję podjąłeś. Że chcę iść...
0: Uznałem, że jeszcze to nie była jakaś duża, taka generalna poprawa życia, ale uznałem, że jestem widocznie zbyt nudny, czy jakiś taki niewłaściwie nastawiony, muszę się zmienić. Tak, ale to jeszcze, ja wiem, to, ale to pierwszy raz w życiu chyba byłem taki naprawdę złamany. Pasmo sukcesów nagle się skończyło.
1: I jak Pan Bóg się do Ciebie dobrał?
0: O, nie tak od razu. Pamiętam, że kiedyś jednego dnia nadal cierpiałem w myślach emocjonalnie i czułem się źle po tym rozstaniu. I tylko tak się spojrzałem w niebo. I przez chwilę właśnie pomyślałem o niebie, o Bogu i pomyślałem, że no jakieś takie ciepło poczułem. To pamiętam to do dzisiaj, tak, że to było, nie wiem, 10 lat temu, może więcej. Ale pamiętam ten moment, bo tak jakoś zaskoczył mnie trochę. Tak, że pomyślałem o niebie, o Bogu. Potem, kilka lat później miałem okazję, mój przyjaciel, kolega poprosił mnie, żebym był świadkiem na jego ślubie. Trochę mnie to zaskoczyło, bo niby dlaczego, no ale powiedział, że nie ma. No też, że pomyślał tylko o mnie, żebym został tym świadkiem. Ja wtedy byłem już w kolejnym związku, takim niezbyt szczęśliwym. I poszedłem do spowiedzi. Zgodziłem się, by zostać świadkiem, poszedłem do spowiedzi. To był taki... No, pamiętam, że długo się zastanawiałem, co na spowiedzi powiedzieć. Trochę poczytałem o rachunku sumienia i tak dalej, ale byłem, no była ciekawa sprawa, bo byłem przymuszony trochę terminem, nie mogłem tego dolekać. To było bardzo dobre. A spowiedź była po wielu, wielu latach ponieważ przystąpiłem do niej tak bez jakiegoś głębszego namysłu, to jej owoce takie bezpośrednie nie były zbyt długo obecne. Ale ja wiem teraz już wiem, że to był pierwszy taki krok, gdzie poszedłem, powiedziałem, że Odszedłem od kościoła, nie chodziłem na
1: prześwięcę. Opisałeś sytuację swoją.
0: Tak. Po iluś latach. Mówię, nie byłem u spowiedzi. Nie wiem, ile tam było lat? 12? Mówię, że wszystkie ciężkie grzechy jak najbardziej popełniłem. Takie, które jakoś byłem w stanie wymienić. No w zasadzie no, podałem przykłady. Zrobiłem na przykład to, zrobiłem tamto. I już. Już. Ja sobie teraz daję sprawę z tego, że to naprawdę skreśliło wiele, wiele moich... Znaczy wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy skreśliło. To, że się nie od razu poprawiłem, to jest inna sprawa, bo poprawiłem się dużo, wiele razy później jeszcze. To nie od razu, ale to już był pierwszy krok.

0: I jak jest ten moment właśnie nawrócenia? Jak Pan Bóg do tego doszedł?
1: Tak jak mówiłem, to moje życie się od razu nie zmieniło. To nadal było... Nadal było... Wyglądało bardzo podobnie, jak wcześniej. Ale zacząłem na przykład po jakimś czasie... Przyniosłem za domu Pismo Święte. I powiem to taka ciekawe przemyślenie, znaczy ciekawe, pewnie typowe przemyślenie. Otworzyłem Pismo Święte i zacząłem czytać Stary Testament i nic z tego nie rozumiałem. To były dla mnie historie. Po prostu ciekawe historie, jak niesamowite są po prostu przygody, jakieś wydarzenia, ale ja teraz wiem, że to do mnie w ogóle nie trafiało. Miałem jeszcze taki epizod. Pewna osoba zainteresowała mnie astrologią w pewnym momencie. To było tak, że nagle się pojawiła taka znajoma, która... Jakoś tak zagadała do mnie, że ja wyglądam na taki znak czy coś tam. Ja trochę się kiedyś otarłem o astrologię wcześniej, tak zupełnie amatorsko, no bo tego jest pełno wokół w pismach, w gazetach. Troszkę z nią na ten temat podyskutowałem. No więc tam zostałem darowany jakąś książką, sobie zacząłem czytać tą książkę, potem artykułów na ten temat jest bez liku, internet dzisiaj pozwala na nieograniczony dostęp do tej, powiedzmy, wiedzy. Ale tutaj też miałem jakieś takie szczęście, zupełnie tak jak z tą muzyką metalową, że po prostu się tym znudziłem. Nie wiem, co mnie broniło wtedy, czy kto mnie bronił, ale tak dokładnie nie powiem, co lub kto, ale mam pewne przeczucie. Mam pewne przeczucie co do... Zaraz o tym powiem. No i z tego grzechu też się kiedyś wyspowiadałem, bo sobie przypomniałem, bo przestałem się tym interesować, ale po jakimś czasie, jak zacząłem się spowiadać regularnie, sobie przypomniałem, mówię, no jest to grzech i trzeba się wyspowiadać. I... No, ja sobie zdaję sprawę, że to jest wielkie kłamstwo. Bo nieźle mam ci w głowie, a oddalę od Pana Boga. W czasie, kiedy się właśnie interesowałem astrologią, przyszła mi do głowy taka myśl kiedyś w pewnym momencie. Przychodziłem kolejny trudny związek. A przyszła mi taka myśl, że zrozumiałem, że mogę, że jest realne, jest możliwe, że człowiek śmiertelny, czyli ja, może stracić życie wieczne, może nie dostąpić życia wiecznego. I zacząłem się tego bardzo bać. Znaczy, bardzo się bałem takiej przyszłości, takiej perspektywy. Znaczy, zrozumiałem, że ja nie chcę umierać.

0: Wtedy. Ja myślę, ja teraz dobrze nie pamiętam tamtych dni może, ale myślę, że to mniej więcej w tym samym czasie zacząłem się modlić. Po prostu zacząłem się modlić. Czyli. A zacząłem też chodzić do kościoła tak sporadycznie. Poszedłem na mszę świętą, tam sobie stałem gdzieś z tyłu. O, tak to wyglądało. Wiedziałem, że potrzebuję tego.
1: Metoda małych kroczków Pan Bóg stosuje.
0: Tak, ja wiem, że to tak wygląda. I jak patrzę na swoje życie teraz, tak z dłuższej perspektywy, to rzeczywiście tak wszystko się działo stopniowo. Jakoś. I całe szczęście, bo to znaczy, że jeszcze było dużo czasu tak na to, bo może gdyby było mało czasu, to może trzeba było jakiejś bardziej szokowej terapii. Pamiętam też, znalazłem, no bo potrafiłem znaleźć artykuły o astrologii, to potrafiłem też znaleźć jakieś dokumenty kościoła, czy strony poświęcone modlitwie, czy wierze. Znalazłem gdzieś modlitwę do świętego Michała Archanioła i pamiętam, że ją sobie zapisałem po prostu w komputerze gdzieś. I zdawałem sobie, wtedy zacząłem odczuwać sprawę, bo to, no, zacząłem sobie zdawać sprawę od tego momentu, kiedy się przestraszyłem, że coś tu się ze mną źle dzieje. Coś tutaj na mnie, coś mnie tak straszy, coś mnie męczy. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że nie panuję nad swoją czystością zupełnie. I było coś takiego, że w pewnym momencie poczułem się bezsilny, tak? Że to też jest. To, ja to jest, sobie to przypomniałem po jakimś czasie, że zdałem sobie sprawę, że nie panuję nad pewnymi rzeczami. Nie panuję nad. Na przykład nad swoim ciałem. I ja myślę, że to było też bardzo ważne, jakby to był dalszy, kolejny ważny krok. Pan Bóg pozwolił na to, żebym się poczuł bezsilny. I całe szczęście. Też czułem, że mój tryb życia i sposób życia bardzo mnie męczy. Że jakoś nie bardzo widzę, do czego to moje życie ma prowadzić, tak? A to ciekawa sprawa, bo jeszcze nie mam nawet 30 lat, a już mnie męczą takie rzeczy. I wtedy sobie zacząłem wyobrażać, że okej, mam życie takie, jakie mam. Ten świat jest pewnie nie najlepiej poukładany. Ale kiedyś to życie się kończy. I taką miałem nadzieję właśnie, że ja się zastanawiałem, co się dzieje w momencie śmierci, i tak miałem taką nadzieję, że przecież jest Jezus. I tak myślałem sobie właśnie, że zamknę oczy i zobaczę jakieś światło i zobaczę Pana Jezusa, który się do mnie uśmiechał i poda mi rękę. Coś takie, tak miałem taki obraz przez jakiś czas. Tak sobie to, nie wiem, może to był rodzaj mojej modlitwy właśnie do Pana, że o wybawienie. A potem miałem też jedną nieudaną próbę podejścia do sakramentu bierzmowania. No, chciałem zrobić wspólnie z moim przyjacielem, ale ponieważ jakby mój tryb życia trochę nie pasował, trochę bardzo nie pasował do wielkości sakramentu, o który chodziło tutaj, to zakończyło się to. No, jakimś niepowodzeniem, no, po prostu nie doszło do tego. Doszło do tego później. Także po jakimś czasie stwierdziłem, że pora wziąć to, co jest napisane w Piśmie Świętym, jako. Znaczy, no, inaczej. Jeżeli. Zacząłem czuć taką potrzebę, że muszę wrócić do kościoła. Że muszę wrócić na mszę świętą i do sakramentów. I zanim poszedłem do spowiedzi, to zrozumiałem, że nie można kłamać na spowiedzi. Trzeba być szczerym na tyle, na ile można być, na ile tam pozwalają siły umysłu i pamięć i tak dalej. No więc postanowiłem, że uznam to, co jest o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii, czyli to, o czym wtedy wiedziałem, nie znając jeszcze dobrze Ewangelii, powiedzmy, że to, co tam jest napisane, to po prostu muszę się tego stosować. O, że to jest... nie mogę pójść do spowiedzi sobie wybierając, a z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam, tylko zrobiłem takie grzechy i nie chcę więcej. Znowu zdaję

Kiedyś jeszcze wiele, wiele lat temu, powiedzmy 7 lat temu, 8 może, miałem taką dobrą znajomą, która z czystej jakiejś takiej wyczuwała, że coś mi potrzeba. Nie wiem, jak ona wyczuwa, znaczy to już teraz wiem, wtedy pewnie w ogóle mi to głowy nie przeszło. Ale powiedziała mi o kursie Filip. Jest taki kurs prowadzony przez między innymi przez Onowę w Duchu Świętym. Ja wtedy się zainteresowałem kursem, tam spojrzałem, że jest gdzieś pod Warszawą, a machnąłem ręką. Mówię, nie, może nie, jeszcze tego nie potrzebowałem wtedy. To jeszcze nie był ten moment. I kiedyś usłyszałem w radiu już później, to był rok, ponad rok temu, reklamówkę kursu. I jedna z tych reklamówek bardzo do mnie trafiała. Po prostu opisywała doskonale moją sytuację, że brzmiało to mniej więcej tak. Wyobraź sobie, że jesteś nad morzem, piękna pogoda, jesteś szczęśliwy, wypoczywasz i nagle dopada ci jakieś takie... Nagle się to wszystko przestaje cieszyć. Ja wtedy pomyślałem sobie, o, to tak jakby do mnie pasuje. To może ja pójdę na ten kurs, dowiem się czegoś więcej.

No i udało się na kurs dostać. O kursie, może o samym przebiegu kursu, co za dużo nie będę mówił z uwagi na jego specyfikę, żeby do tych słuchaczy, którzy się jeszcze wybiorą, żeby pozwolić im w pełni uczestniczyć, to nie powinienem mówić o szczegółach, tak? Ale jest to taki dosyć, to są dosyć krótkie rekolekcje wyjazdowe, podczas których można spotkać miłość Pana Jezusa, można spotkać miłość Boga Ojca, można spotkać Ducha Świętego, poczuć Jego działanie, można się nieźle zdziwić. Co jeszcze? Można się i nawrócić, i można pogłębić swoją wiarę. Jest to coś godnego polecenia. I jakby po kursie. Kurs był. Może powiem o swojej sytuacji, w jaki wówczas byłem. Otóż powróciłem do kościoła. Już zacząłem uczestniczyć w życiu kościoła, w Eucharystii, w życie sakramentalne. Dopełniałem tam swojej formacji, bo mnie to potrzebowałem tego, czułem potrzeby i czegoś więcej, więc nie ograniczałem się tylko do niedzielnej mszy. To było i audycje wówczas Radia Józef. I nie wiem, jakieś artykuły w internecie i bardzo dużo MP3, co zacząłem ściągać, słuchałem w wolnej chwili z kazaniami, z konferencjami. Ale ciągle mi brakowało, ciągle tkwiłem w takim środowisku bardzo od Boga oddalonym, takim obojętnym. Praca. Tam praktycznie Boga nie widać, tak? To znaczy. Może nie, może nie mówi się o nim. W domu, no to rodzina pozostała taka, jaka była. Tak, o Bogu też niewiele się raczej mówi. Wśród znajomych, przyjaciół, to albo też ludzie, którzy do kościoła mają stosunek ambiwalentny, powierzchowny często, albo religijność się zatrzymuje właśnie na poziomie takim najbardziej podstawowym. No i ja tutaj czułem taką potrzebę czegoś więcej i brakowało mi otoczenia. I pamiętam, jak na kursie po prostu siedziałem, słuchałem tego, co inni mieli do powiedzenia ze wspólnoty. I bardzo często się zdarzało tak, że po prostu siedziałem, patrzyłem się i kiwałem głową, bo to było dokładnie, mówili dokładnie te rzeczy, które czułem. Oprócz tego też wyniosłem też kilka nowych rzeczy, z których sobie nie zdawałem sprawy wcześniej. Też mnie ten kurs bardzo tak ubogacił. Na przykład temat grzechu, tak, ja zrozumiałem, jak bardzo grzech brudzi, jak on po prostu brudzi. I zdałem sobie sprawę,

0: że znaczy zrozumiałem, że nie zdawałem sobie do tej pory z tego sprawy. Jak to jest po prostu już... No brud to jest najlepsze określenie.
1: I jak z kursu trafi się do wspólnoty?
0: Praktycznie z marszu, bo po kursie jeszcze wspólnota proponowała takie seminarium. Po kursie Filip, czyli dla tych, którzy chcą to jeszcze powiedzmy pogłębić, przeżyć, to zapraszali właśnie przyjaciele do wspólnoty. No i tak zacząłem przychodzić na spotkania regularne. Angażowałem się. Mnie też troszeczkę wcześniej jakby ciągnęło do tego, ale ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to jest aż... Bo to trzeba wejść, doświadczyć tego. Ja na przykład w pewnym momencie zauważyłem, że były na przykład w radiu audycje z udziałem z ludźmi z odnowy. I jakoś tak zwracały moją uwagę. Zdarza mi się też, że się modliłem też w czasie modlitwy osobistej w taki sposób, jaki później odkryłem w odnowie. Czyli to już była taka modlitwa bardziej spontaniczna, unoszenie rąk. Ja nie wiem, to po prostu ja tego nie ściągnąłem znikąd. Ja na to, co się pojawiło kiedyś, tak? Jakaś taka modlitwa właśnie bardziej płynna. Tak raz, drugi, trzeci mi się to zdarzyło i pomyślałem sobie, no, coś się dzieje, tak? A jeszcze nie wiedziałem co. jakoś tak.
1: Ile lat jesteś we wspólnocie?
0: O, bardzo krótko, jestem ponad rok dopiero. Aż bardzo świeżo.
1: Ile czasu, no, Bóg jest punktem odniesienia twojego życia, taki w sposób prawdziwy, nieodwołalny.
0: Cztery lata, 4,5. Znaczy, bo to była ta decyzja, o której mówiłem. Także to, co mówi Jezus, to muszę to uznać za prawdę, żeby w ogóle móc uczestniczyć w jakimś kontakcie z Nim. Także.
1: Na początku, kiedy mówiłeś, byłeś smutny i dopiero teraz się...
0: No bo mówiłem o czasie takim nieszczęśliwym tak naprawdę. No.
1: Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem w tej chwili?
0: Na pewno jestem szczęśliwszy niż kiedyś. Ale też zdaję sobie sprawę, że jeszcze muszę pracować nad sobą. No bo jest jeszcze we mnie, są rzeczy, nad którymi muszę pracować. O, zdaję sobie z tego sprawę.
1: Jakiego Boga poznałeś? Kim jest ten, który cię zmienia?
0: Jest to Bóg... Niech pomyślę, bo to zawsze wchodzimy w taką rzeczywistość, którą jest trudno opisać. Ja może opiszę na kursie, tak? Jakie było takie moje spostrzeżenie po kursie, czy w czasie kursu. Ja przed kursem miałem jakieś takie nastawienie, że ja czułem potrzebę bycia z Panem Bogiem i jakby pracy, uczestniczenia w życiu Kościoła, w pracy nad sobą, ale też czułem jakiś taki przymus, że ja muszę się starać, że to jest takie, no że po prostu nie mam wyjścia i tak dalej. To było takie troszkę przymusowe, troszeczkę, może nawet bardziej niż troszeczkę. A potem zrozumiałem, że nie, że ja zostałem do tego stworzony, po prostu do tego, żeby być z Panem Bogiem. I On mnie stworzył. Stworzył mnie po coś, ma jakiś cel. Przede wszystkim...
1: Bóg to wolność?
0: Tak. Ja też sobie kiedyś zdałem sprawę podczas takiego seminarium po kursie Filip. Wyobraziłem sobie, co to znaczy być wolnym i też zrozumiałem, że ja nie do końca wiem, jak tą wolność wykorzystać. To od razu taką poczułem wątpliwość, że czy ja będę wiedział, umiał wykorzystać wolność. A wolność sobie wyobraziłem jako taki stan, nie wiem, pięknego poranka, tak? Wstaję rano, nic mnie nie obciąża, jestem wypoczęty, niezmęczony, nie mam niczego, nie zostawiłem z dnia poprzedniego na dzisiaj. Po prostu taka, no nie, ja nie wiem, jak to pisać. No, to nie wiem, czy to jest. Może to wolność właśnie. No i czy ja będę wiedział, jak to zapełnić? Nie, bo tak sam na sam stanąłem z tym, z tą wolnością i Nie, jak i przypomniałem sobie, że kiedyś pewnie wiele razy w życiu tak czułem i wypełniłem tą wolność jakoś po swojemu, tylko pod siebie i nie wspominam tego jakoś dobrze teraz. Znaczy skutków, tak. No pewne rzeczy były przyjemne, ale czy przyniosły dobry owoc, to widać, że nie.
1: I jaki wniosek z tego wynika?
0: No samemu nie. Nie należy się przyjrzeć się samemu. Z wolności trzeba korzystać rozważnie, pytać się Pana Boga o Jego plany, o radę, o wskazówki. Też trzeba się zdobyć na odwagę taką, żeby słuchać Go i wypełniać, ale też się nie zrażać tym, jeżeli coś nam nie wyjdzie. Jeżeli znowu zrobimy po swojemu, o ile się zorientujemy, że znowu zrobiliśmy po swojemu, zrobiliśmy źle, to porozmawiać z Panem Bogiem, powiedzieć, no przepraszam, znowu zrobiłem po swojemu. A Pan Bóg doskonale wie, co jesteśmy i liczył się z tym. I no cóż, on nam wszystko przebacza. Zawsze możemy zacząć od nowa. Czasem jakieś mniejsze potknięcia, mniejsze sprawy, to można załatwić praktycznie natychmiast osobiście. Można się zwrócić do Pana Boga, powiedzieć, przed chwilą zrobiłem źle, zdaję sobie z tego sprawę, przepraszam, żal za grzechy, taki prosty i już jest lepiej. Ważna jest częsta spowiedź. Jak często, to jest sprawa jeszcze, tutaj staram się znaleźć jakiś taki dla mnie odpowiedni interwał. Bo ja mam życie raczej takie uporządkowane i dni są do siebie bardzo podobne, więc jakbym zaczął się często spowiadać, to i spowiedź by się zrobiły do siebie bardzo podobne i to chyba nie było, nie o to chodzi. Też kiedyś jeden spowiednik mi tak poradził, że właśnie niekoniecznie może tak często jak wtedy, może rzadziej. Ale na pewno też nie raz do roku, nie raz na pół roku, bo to już może być, to jest za rzadko, żeby coś zmieniać w sobie. Jeszcze mi taki epizod jeden przyszedł do głowy. Bardzo ciekawy. Ja się z nim czasem dzielę ze swoimi przyjaciółmi. Może skorzystam z okazji. Duże wrażenie, duży wpływ na mnie wywarła śmierć Jana Pawła II. O ile ja tam wspominałem, że życie moje było takie na uboczu, tak, od kościoła i Pan Bóg może był, ale po prostu był. Tak jakoś świadomość z tego, że obecność Jana Pawła II jakoś nigdy mi nie przeszkadzała. Wręcz byłem z tego faktu jakoś tak zadowolony, dumny i dopiero jakoś tak w momencie, jak już odchodził, to zrozumiałem, że tak naprawdę jest mi bliższy niż mi się wydawało. Od razu zaznaczę, że nie jestem z tego pokolenia takiego, które żyło na ukłonie na Pawła II. No, byłem dwa razy na mszy z jego udziałem. Znaczy na mszy z, no tak, prowadzę z papieżem. Ale nie jakoś nie czytałem encyklik i nie książek. No nie. Po prostu był i dobrze, że był. I dopiero jak umarł, to poczułem, odszedł, znaczy lepsze słowa, odszedł. To poczułem, że był ważny. Na pogrzebie. Na pogrzebie, które oglądałem przez telewizję, to płakałem.
1: W jakiej intencji się pomodlił? Z naszymi słuchaczami.
0: Ja wspominałem o tym, że miałem takie poczucie w pewnym momencie, że ktoś się za mnie musiał modlić. A jakiś czas temu zrozumiałem, na nabożeństwie czerwcowym jest taki fragment, kiedy się wierni w kościele modlą za tych, którzy odeszli. Ja,
1: od kościoła.
0: Od kościoła, tak, o to, żeby wrócili. Więc może za tych wszystkich, którzy odeszli, trochę z własnej winy, trochę może zwiedzeni. Żeby się za nich pomodlić, bo ta modlitwa jest potrzebna i będzie owocna.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Powiem tak, Pan Bóg wybacza zawsze, człowiek czasami, natura nigdy. Kiedy zobaczył ją w ciąży, wszystko zmienił. To było, to powiedziała to, że nie to, że nas nie wypraszał, on nas po prostu na siłę chciał tam zatrzymać. Mężczyzna, który zobaczył USG swojego dziecka, rozpłakał się i jakby wrócił do kobiety. Prosta sprawa. No, nade wszystko mieć oczy i uszy szeroko otwarte i nie pozwolić, żeby jakakolwiek kobieta w ciąży była sama. Jak ty pięknie wyglądasz, jak pani pięknie wygląda, to jest minimum, nie? Poprzez także zainteresowanie się, czy nie potrzebuje pomocy, nie?
1: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy wszystkich naszych słuchaczy w nowym odcinku naszej audycji Niebo Otwarte. I dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek. Szczęść Boże, proszę księdza. Proszę księdza, spotykamy się w bardzo takim gorącym czasie, bo jest to dzień po wspomnieniu świętego Józefa. Dzisiaj jest 20 marca. Wczoraj świętowaliśmy moim zdaniem bardzo ważnego świętego, który włącza się w to dzieło ochrony życia, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Czy to jest też ulubiony księdza święty?
0: To jest bardzo potrzebny święty. Myślę, że długo na ten temat możemy mówić, bo to jest przede wszystkim postawa mężczyzn wobec kobiet w stanie błogosławionym, w ciąży.
1: We wspomnienie świętego Józefa Izba Lordów przyjęła, no zatwierdziła po prostu zgodę na zabijanie dzieci w Anglii do 9 miesiąca życia. I to właśnie we wspomnienie świętego Józefa.
0: Z jednej strony możemy powiedzieć, że no zło działa i niewątpliwie też dlatego też taka data, czy taki dzień. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że to przypadek, ale jednakże należy się skupić na tym, no, co zostało jakby uchwalone. To jest element cywilizacji śmierci, o której mówił święty Jan Paweł II. Z jednej strony coś niezrozumiałego, bo można powiedzieć, że uderzamy. Człowiek uderza sam siebie, że także podważa godność osoby ludzkiej, bo to nie tylko chodzi o tych nienarodzonych, ale chodzi o nas samych, bo to jest jakby odniesienie się do naszych początków, początków naszego istnienia. Jest to niewątpliwie przerażające i my możemy nad tym po prostu, nie to, że przejść do porządku dziennego w żadnym wypadku, tylko z jednej strony dalej od tej strony duchowej działać, czyli chociażby przez wstawiennictwo świętego Józefa, który też występuje w modlitwie duchowej adopcji dziecka poczętego, tutaj 25 marca, będzie dobrą odpowiedzią na to, na duchową adopcję dziecka poczętego. Chociaż powiem tak, że ja na razie nie widzę jakiegoś niesamowitego jakby tutaj poruszenia po tej stronie duchowej, a powinno ono być. To jest jeden wymiar, ale także ten wymiar pomocowy, który jest niejako za brak tego świętego Józefa, bo czym można powiedzieć tutaj, jak można określić takie postawienie sprawy, że no państwo nie chce pełnić roli świętego Józefa, opiekuna, tylko pełni rolę agresora. Ale to też jest pochodna tego, że nie ma tych świętych Józefów, czy też biorących z niego przykład w postaci mężczyzn odpowiedzialnych za swoje dzieci, odpowiedzialnych za rolę, którą pełnią w rodzinie, odpowiedzialnych za kobiety. A więc myślę, że odpowiedzią powinno być z jednej strony ten wymiar duchowy, ale także i wymiar społeczny. Nie zaniedbując także tego wymiaru formacyjnego, czy też wiedzy, no bo jest ta postawa bierze się z jakiejś niewiedzy, XXI wiek, a tutaj widać, że jest coś strasznego, że nie ma jakby tej uzmysłowienia sobie anatomii człowieka do 9 miesiąca to jest barbarzyństwo, to już to nie jest prawo, to jest barbarzyństwo wielkiej skali. I niestety jest tak, że bardzo wiele osób nie odbiera tego wprost, bo nie wchodzi w wyobrażenie, nie wchodzi w wiedzę. Wyobrażenie to jest może pochodna, to ma być pochodna wiedzy, wiedzy tej o rozwoju prenatalnym. I jestem jakby, nie to, że przekonany, ja wiem to, że tutaj jest wielki brak na tym polu.
1: Proszę księdza, ale tutaj wspomina ksiądz o tym, że brakuje tej wiedzy. Ja się mogę zgodzić, że osoby, które nie studiowały medycyny, mogą mieć pewne braki, ale jak skomentować fakt, że lekarz, ginekolog, położnik, myślę o pani Gizeli Jagielskiej, próbuje nas w mediach przekonywać, że z dzieckiem mamy do czynienia dopiero w momencie, kiedy bierze na ręce noworodka. Więc no, o czym my mówimy? Czego uczą się studenci na medycynie?
0: To nie o to chodzi. Tutaj jest jedna sprawa. Wiedza bez moralności może stać się po prostu czymś strasznym. Nie? I tutaj myślę, że nie trzeba podawać przykładów z historii, aby powiedzmy, no, chociażby postać doktora Mengele. No, był doktorem, był. No tak, ale to jest techniczne wykonywanie pewnych czynności. To jest jedna strona. Jeżeli się nie ma moralnego tego szkieletu, kręgosłupa, no to te techniczne wykonywanie czynności może być po prostu amoralne. No to może być obrócić się przeciwko człowiekowi. Nie? Równie dobrze obsługa młotka może spowodować, że zbudujemy dom tym młotkiem, tak, wbijając gwoździe, ale równie dobrze możemy go posłużyć jako narzędzie walki i zabicia. To jest to samo narzędzie. To jest to narzędzie, które ma w rękach pani Jagielska. To jest jej wiedza. Ona może być naprawdę od strony ginekologii doskonałą tutaj osobą, ale co z tego, jeżeli wykorzystuje tę wiedzę do zabijania. Także ciężko mówić tutaj o lekarzu, bo jednak trzeba powiedzieć jedno, że lekarz leczy. Jeżeli lekarz zabija, nie jest lekarzem, nawet jeżeli ma wiedzę. Także to jest, ona naprawdę nie leczy, ona zabija. Nie, oczywiście to jest całą tą z tym mówieniem, że pomaga i tak dalej tym kobietom, to wiadomo, nie? To taka będzie narracja, nie? Ale nie ma, zresztą jej wypowiedzi wielokrotnie ona o tym świadczyły, ona tu nie ma żadnych skrupułów, jest osobą, która po prostu nie zważa na wartość życia człowieka przed narodzeniem. To przecież w dawnej Jugosławii już nieistniejącej było takie prawo, że dziecko uważano za człowieka dopiero jak nabierze pierwszego oddechu, zapłacze. To co robiono? Topiono. Po urodzeniu topiono przed tym nabraniem tego oddechu. Nie? No to barbarzyństwo jest. Nie? I teraz, jeżeli ktoś nie widzi tego barbarzyństwa u pani Jagielskiej, dobrze wiemy, że została teraz nagrodzona superbohaterką wiadomej gazety, to są ci, którzy się pod tym podpisują i moralnie są także odpowiedzialni, bo nie zwracają uwagi, ja już nie mówię o tym, żeby być jakoś tak nagannie do tego nastawionym, nie zwracają uwagi na pewne konsekwencje moralne. A więc tutaj mamy współpracowników, medialnych współpracowników i to trzeba bardzo mocno powiedzieć, nie? Że ta medialna współpraca, otoczka medialna, ona nakręca następne osoby, które z jednej strony wchodzą w taką praktykę pani Jagielskiej, ale także i poddają się aborcji, bo to jest nic. To nie jest żadne zabicie dziecka. Straszne, że w XXI wieku my musimy jeszcze na ten temat rozmawiać. To wydawałoby się, że postęp nauki i wnikanie w głąb ciała ludzkiego i sięganie do początków życia ludzkiego, kiedy już teraz nauka na przykład wskazuje, że to, co później jest tętnem serca, już jest wyczuwalne w 16 dniu odpoczęcia. W 16 dniu odpoczęcia. A więc, kiedy mamy taką wiedzę, mówienie no, tego, że, czy też nie tyle, że mówienie, ale praktykowanie zabijania nienarodzonych jest istnym barbarzyństwem. Jest coś tak nieludzkiego. Oczywiście od strony tej, możemy powiedzieć, od strony takiej duchowej, jest to czymś szatańskim, demonicznym. To jest po prostu, że to jest antychrześcijańskie, to już wiadomo. I tutaj tak, żebym się odwołał do tych wszystkich, którzy w jakiejś mierze współpracują z taką panią Jagielską. W jakiejś mierze to znaczy w jakim stopniu ją wspomagają. Ktoś powie, no ja nie mam nic z tym wspólnego. No mamy dużo wspólnego, jeżeli chociażby wybieramy do naszych władz osoby, które dalej decydują o tym, że taka praktyka będzie miała miejsce. To my też współpracujemy i też my jesteśmy współodpowiedzialni.
1: Co można zrobić, żeby tej kulturze śmierci, tak jak ksiądz wspomniał, się przeciwstawiać? I mnie się wydaje, że dzisiaj w Polsce dzieje się całkiem dużo, jeśli chodzi o to, jak zaznaczyć obecność osób, które właśnie się temu sprzeciwiają. Myślę o wszystkich tych marszach dla życia, myślę o tych wszystkich inicjatywach organizacji pro-life. Myślę też o takich instytucjach jak hospicja perinatalne, o których też niedawno opowiadaliśmy, które pokazują, że są takie miejsca, w których dzieci, nawet skazane na chorobę, na krótkie życie, być może nawet od razu śmierć po urodzeniu, mają szansę doświadczyć tego przejścia z tego krótkiego życia do śmierci w takich ludzkich warunkach, że nie musimy doświadczać tego, co słyszeliśmy, co stało się praktyką w szpitalu w Oleśnicy i pewnie w wielu innych szpitalach. Więc porozmawiajmy o tym.
0: Tak, to chodzi przede wszystkim o hospice perinatalne. To są te miejsca, o których powiem tak, niestety ci, którzy powinni mówić, nie mówią. Ja to jakby też pomnę na ostatnią sprawę w Fundacji Maja Stupek, kobieta, która jest w ciąży, gdzie wykryto trisomię 13 genu, zespół bodajże PATU i co się dzieje, I nikt jej nie o tym nie powiedział. Ona się od nas dowiedziała, że ma taką możliwość, aby zgłosić się do hospicjum perinatalnego. Nie? Że może,
1: które jest darmowe.
0: Które jest darmowe. Jest może godnie pożegnać swoje dzieciątko. Nie? Na całe szczęście ta osoba jakby powiedziała, że nie zabije tego dziecka. Nie zabije. Nie? To jest taka postawa piękna wobec tych dzieciątek i tej całej bolesnej sprawy. Ale właściwa postawa, to jak kandydatka na ołtarze Chiara Carbelli Petrillo powiedziała, że to dziecko, jeżeli umrze, to umrze na moich rękach. I tak się stało w wypadku pierwszego i drugiego jej dziecka. I tym dała przykład innym mamom, kobietom, które się borykają właśnie z tą tragedią nieuleczalnej choroby, różnych wad genetycznych, tej spraw letalnych dzieci przed narodzeniem. Dała przykład, jak można pięknie pożegnać dzieciątko. Nie? I niestety nikt tej, mówię, naszej podopiecznej Fundacji Małych Stópek o tym nie powiedział. Nie? Ale przecież to się okazało, że mogła dowiedzieć się w jednym, w drugim szpitalu, mogła się dowiedzieć w ośrodku, gdzie była, nikt jej o tym nie powiedział. Nie? I tutaj jest, z jednej strony może być jakaś niewiedza, ale też może być niechęć. To jest znów element cywilizacji śmierci, nie? Że lepiej zabić, niż pozwolić w godności odejść. Nie? W godności odejść. Nie? To dziecko prawdopodobnie umrze przed narodzeniem lub zaraz po urodzeniu. Dlatego też jest skontaktowane z hospicjum perinatalnym. I to jest bardzo ważne, żebyśmy tak podchodzili do człowieka, jak do człowieka właśnie. I tutaj jest to bardzo, bardzo ważne, bo inaczej będzie tak, że nie tylko kobieta, ale mężczyzna przez całe życie będzie chciał wymazać ze swojej pamięci to, co się stało. Po prostu była terminacja, nie było dziecka, nie ma sprawy, nie? I to będzie przez całe życie. I jednak powiem tak, Pan Bóg wybacza zawsze, człowiek czasami, natura nigdy. Prędzej, później to się odezwie. Jak się nie odezwie, to będzie też, można powiedzieć, taki przeszkoda do rozwinięcia się w dotykaniu innych wartości, czy w ogóle wartości, nie? I myślę, że to zabicie nienarodzonego może być taką zamknięciem w takiej bezwartościowej bańce. Nie? Bo jak dotknąć piękna, dobra miłości, jeżeli podniosło się rękę na nienarodzone dziecko. Nie? I to jest na pewno z jednej strony, jak się to zrobi, to będzie to ciągłe zapominanie o tym. W wypadku, kiedy będzie pożegnanie godne, będzie cały czas pamięć o tym. Nikt z rodziców nie będzie chciał tego dnia wymazać w pamięci. Będzie miał jako piękne, bolesne, jak każde doświadczenie śmierci, ale piękne pożegnanie z dzieciątkiem. I tutaj trzeba mówić. Niestety tak mało się o tym mówi. Słowo hospicjum perinatalnym dla wielu jest nieznane.
1: No niestety, mam to doświadczenie właśnie po ostatniej mojej rozmowie z przedstawicielami hospicjum perinatalnego w Łodzi, hospicjum Gajusz. Mamy niestety taką sytuację, że te hospicja są niezaopiekowane. Petycja już od dłuższego czasu, jeszcze są zbierane podpisy pod tą petycją do kiedyś jeszcze do minister Leszczyny, w tym momencie już rząd umywa ręce i myślę, że to w pewnym momencie też się odezwie. Oby nie skończyło się taką sytuacją, jaka spotkała wczoraj Wielką Brytanię. Wchodząc na waszą stronę, na stronę Fundacji Małych Stópek, widzimy malutkie stópki. To są stópki 11-tygodniowego dziecka, które są takim międzynarodowym symbolem obrońców życia. No i to naprawdę daje do myślenia. To widzimy po prostu stópki, które mają paluszki i rodzi się takie poczucie, że chce chronić te małe stópki. A wy jako fundacja stawiacie sobie za cel przede wszystkim ochronę życia i promocję rodzicielstwa. Proszę o tym opowiedzieć. Jak realizujecie te założenia?
0: Czy realizujemy, to bym powiedział, to jeszcze do tego daleka droga. My staramy się realizować. Nie chciałbym popadać w jakiś hura optymizm, bo to jest niedobre, jeżeli się przesada w tej materii. Dlaczego? Bo się kogoś gubi po drodze, nie? Jeżeli jesteśmy tak dobrzy, tak wszystko dobrze robimy, to dlaczego tak źle jest? Nie? To też trzeba powiedzieć, zdajemy sobie sprawę z sytuacji, jaka jest i staramy się robić wszystko jak najlepiej, na tyle, ile to jest można. Wiemy jedno, że kobieta, która jest w stanie błogosławionym, ja to często mówię w ciąży, bo kobiety, które do nas trafiają, są w ciąży. Dla nich nie jest ciężar, to za mało powiedziane. Słyszę bardzo trudne słowa nieraz. Co zrobić, żeby one były w stanie błogosławionym, aby doświadczały radości życia? I to jest bardzo długi proces. Nie? I tutaj już możemy spytać, a dlaczego tak nie jest? Dlaczego tak nie jest? Nie? No najczęściej tak nie jest, możemy powiedzieć, właśnie wrócić do początku naszej rozmowy świętego Józefa. Nie? Brakuje tego mężczyzny. Nie? To jest ewidentny jakby kryzys męskości, ale też i kryzys rodziny. Nie? Dlaczego tak nie jest? No, bo nawet jak ten mężczyzna jest, to jest w relacji, bym powiedział, niepełnej miłości. Mówię pełnej miłości, to znaczy miłości z pełnym ofiarowaniem. Tak na całego. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, że ci nie opuszczę aż do śmierci. Jeżeli nie ma tego zapewnienia, jest byle jakość związku, byle jakość, powiem tak, nie? Jest pozbawiona tego, co powinno być, a więc pozbawiona jest atmosfery miłości, atmosfery opieki, takiej serdecznej opieki, miłosnej opieki. My bardzo często mówimy, podajemy sprawy, które są drugorzędne, są ważne, ale nie są pierwszorzędne. Ja mówię, drugorzędne to nie znaczy, że są jakby niepotrzebne, tylko że nie są najważniejsze, nie? Mówi się o tych sprawach materialnych, nie? Albo nie ma żłobków, albo pomoc materialna. Tak, to ma być, nie? Ale jeżeli nawet i to będzie w dużej ilości, to nie zastąpi to tego, co jest pierwszorzędne, a więc jakość miłości, nie? Która buduje jakość relacji, buduje ten związek, nie? Nikt nie chce, może inaczej, ciężko jest iść w stronę urodzenia dziecka, jeżeli się nie ma pewnej przyszłości. Razem, kiedy się nie jest razem, nie? I ja tutaj widzę przede wszystkim ten powód, chociażby w tym problemie demograficznym, nie? Nie jesteśmy w pełni razem. Jest kryzys związków. Nie ma tych związków opartych na dozgonności. Ja już nie chcę mówić na Panu Bogu, nie? Bo na ten temat dużo można by powiedzieć, ale to jest to, nie? Jeżeli nie są w stanie sobie powiedzieć, będziemy razem na całe życie, mimo wszystko, to jak oni będą w stanie powiedzieć, chcemy dziecko, które będzie zawsze? I tutaj to jest mentalność antykoncepcyjna, mentalność oczywiście mówię, nie? I tutaj tu jest pierwszy powód. Sprawy materialne są oczywiście też, ale to nie są gwarantujące, że to pójdzie w drugą stronę. Także to trzeba powiedzieć jako ten powód. A co my robimy jako Fundacja Mały Stópek? Robimy bardzo dużo, ale to jest kropla. To trzeba powiedzieć jasno, nie? Mimo że nasze działania w ciągu roku w przeróżnych wymiarach, bo to nie jest tak, że tylko kobieta w ciąży, a urodzenia, domy samotne matki, ale także pomoc niepełnosprawnym. I to jest ponad 30 milionów złotych. To jest bardzo dużo z jednej strony, tylko możemy sobie pomyśleć, co to jest w skali kraju. No to jest nic, nie? To jest naprawdę nic, nie? Mimo że to jako dla organizacji to jest bardzo dużo i mogę powiedzieć także, że no, dzięki temu, że to są tylko i wyłącznie darczyńcy. My być może byłoby 100 milionów, gdybyśmy korzystali z pieniędzy państwowych, ale nie korzystamy. Tylko i wyłącznie darczyńcy. I dlatego w ramach tego my no, staramy się udzielać pomocy. Staramy się. Ja jestem daleki, zawsze byłem takim, nie to, że pesymistą jestem, tylko bardziej myślę, że trzeba być realistą. A jeżeli ten realizm nas skłania ku jakby stwierdzeniu właśnie tego pesymistycznego obrazu świata, to trudno. Nie wolno zaklinać rzeczywistości i dlatego też cieszę się z tego, co my jako Fundacja Mały Stópek robimy, pomagając kobietom w ciąży, pomagając w różnych sprawach, bo to jest ciężko tak powiedzieć, że ta pomoc jest jednowymiarowa, bo jest ta pomoc, która jest taka czysto materialna, typu właśnie chociażby to wszystko, co potrzeba. Dzisiaj będę jechał w jedno miejsce, gdzie zawożę to, co wszystko będzie potrzebne dla jednego dziecka. To jest, tam jest bodajże 6 dużych worków, bardzo dużych worków pieluch, karton kosmetyków dla dziecka, duży karton, bardzo duży karton chusteczek wilgotnych, oczywiście tego zabraknie na pewno. Jest wózek, łóżeczko, ubranka. No to jest naprawdę bardzo dużo, powiem tak, wypełnia to mnie takiego połowę busa. To jest dużo, nie? Ale to jest tylko jeden wymiar. Jest bardzo, bardzo często te kobiety znajdują się same, bez środków, bez mieszkania, bez dachu nad głową, bez pewności tego jutra. I tutaj no, nie jesteśmy też, trzeba powiedzieć, w stanie tego wszystkiego zabezpieczyć. My możemy jakoś w jakiś stopniu pomóc, aby kobieta jakby wchodziła na ten obszar bezpieczeństwa i tutaj jakby załatwienie mieszkania, czy też opłacenie mieszkania z fundacji jest bardzo ważne. Pomijam domy samotnej matki, bo domy samotnej matki trochę mają inny wymiar. One są ważne, ale żebyśmy nie przeceniali ich, bo to też jest niewielka ilość kobiet w niecałe 60 domów w całej Polsce jest. A biorąc pod uwagę, że w takim domu nie ma dużo kobiet, bo nie może być, to taka jest specyfika tych domów, no to te 500 kobiet, które tam znajduje schronienie, co to jest? To jest bardzo mało, po prostu w skali kraju oczywiście, nie? Także, ale to też jest ważne miejsce. I nasza pomoc generalnie jest jakby kierowana do kobiet i jesteśmy, ciężko nam jest jakby budować coś, co byłoby jakby naprawą tej całej sytuacji, że ona jest sama, bo to już raczej jest, bywa tak, że ten mężczyzna wraca, bywa, ale to jest dość rzadkie. Dlatego wiem jedno, że kobiecie samej, samotnie wychowującej dziecko jest bardzo, bardzo trudno i dlatego trzeba koniecznie tym kobietom pomagać.
1: Powiedział ksiądz tutaj o takiej pomocy materialnej, która może pomóc kobiecie nabrać takiego oddechu, bo ona się nie musi troszczyć w tym momencie. Za chwilę rodzę i ona wie, będę miała na jakiś czas, pewnie tego nie liczy, na ile jej to starczy, ale nie musi się już o to martwić, bo zazwyczaj o te sprawy materialne troszczy się tata, ojciec. Ja też dziękuję za to nowe światło na to określenie stan błogosławiony, bo myślę, że ono jest trochę nadużywane, kiedy się mówi o tym stanie błogosławionym, bo bardzo często się zdarza, że nawet kobiety, które mają pełne rodziny, trafiają gdzieś na patologię ciąży i one przez większość ciąży nie mogą, nie czują się, że są w stanie błogosławionym, więc ja tu widzę też taką wielką potrzebę edukacji. Wy jako fundacja też działacie w tej sferze takiej edukacyjnej. Proszę też o tym opowiedzieć, co robicie, jak próbujecie edukować.
0: Powiem tak, ale myślę też jedno trzeba powiedzieć, że te takie pragmatyczne podejście do dzietności, do demografii niewielu rusza. To jest trochę tak, że niewiele widzi się niż koniec swojego nosa i tyle. Co będzie dzisiaj, jutro, a co będzie za 20 lat? To już nie jest takie ważne. To niestety to jest straszne, że patrząc na to, jak dzisiaj działa opieka społeczna, ZUS, to dzisiaj my sobie kręcimy stryczek. To będzie katastrofalnie. Za te 30 lat to będzie katastrofa i będzie wielka bieda osób starszych. Nie? Co to będzie rodziło? Będzie się rodziło następne patologie, chociażby w postaci eutanazji, nie? Bo to jest jakieś rozwiązanie ekonomiczne. Jest, niestety, nie? Pozbycie się problemu, nie? I powiem tak, że tego się nie widzi, ale też ja bym powiedział więcej, nie widzi się czegoś gorszego, bo za brakiem materialnym będzie brak duchowy, nie? Brak dzieci. Jakże mam nieraz piękne takie świadectwa osób starszych, które mówią, proszę księdza, ciężko pracowaliśmy i dużo jakby przewinęło się spraw materialnych, ale najważniejsze to są dzieci. Najważniejsze. Dzisiaj widzimy, że nic z tego, co zdobyliśmy, nie jest tak ważne jak dzieci, nie? Że to jest bogactwo, to jest pewne bogactwo i na to trzeba spojrzeć z jednej strony pragmatyczny, ale także trzeba spojrzeć taki duchowy, nie? Doświadczanie właśnie świętości, wartości życia człowieka. I to ma nas przede wszystkim skłaniać ku temu, żeby kochać dzieci, kochać życie, żeby to życie się rozwijało. Znany mi człowiek teraz mi oświadczył, że żona się spodziewa już, jest w ciąży, szóstej ciąży. Nie? On się czym kieruje? Kieruje, znam go dobrze, kieruje się taką, bym powiedział, powołaniem do rodzicielstwa, nie? Miłością do dzieci. Wiesz, że każde dziecko będzie wiązało się, wiadomo, z obowiązkami, trudem i tak dalej, ale będzie się wiązało z radością życia i ubogacaniem rodziny, kolejną miłością. Nie? I to jest, myślę, że Tego się wyzbywamy dzisiaj, tak mówię, wyzbywamy ogólnie, na rzecz jakichś takich doznań, które bym powiedział, ochłapy, które szybko przeminą i zostaniemy z niczym.
1: Ale ksiądz tu opowiada, no to są bardzo piękne doświadczenia, piękne świadectwa, ale to są właśnie doświadczenia, moim zdaniem, osób, które są już w kościele albo w jakichś wspólnotach. Mają być może wsparcie swoich współbraci w tych wspólnotach. Ja tutaj, myśląc o wspólnotach, mam głównie na myśli neokatechumenat, który ratuje w Polsce sytuację, bo tam z dzietnością nie ma problemu. Więc to są osoby, które potrafiły uwierzyć w to, że posiadanie kolejnego dziecka nie jest jakimś wyrokiem i nie spowoduje, że my teraz wylądujemy na ulicy, tylko jest wręcz przeciwnie, a to jest też moje doświadczenie. Z każdym kolejnym dzieckiem, ja mam trójkę, które się rodziły, nasza sytuacja stawała się lepsza. Dostawaliśmy lepsze warunki do życia. Ja w tym momencie też nie pracowałam, bo poświęciłam się w wychowaniu dzieci, ale nigdy nam na jedzenie nie zabrakło. Więc mam to doświadczenie, że Bóg przyznaje się do tych osób, które decydują się przyjąć kolejne życie.
0: Tak, niewątpliwie. No to jest doświadczenie wiary, które prowadzi. I tutaj jesteśmy jakby, osoby wierzące są w tej dobrej sytuacji, że potrafią spojrzeć trochę głębiej. I to jest ubogacenie. Ubogacenie wiary jest czymś bardzo ważnym. Ono jakby też, nie chcę mówić, że rekompensuje pewne trudności, ale sprawia, że no to jest ubogacenie. Coś więcej, coś dodane jest, nie? Bo co mamy dzięki temu, że jest, przypuśćmy, więcej dzieci, nie? Materialnie większe zasiłki jakieś są, powiedzmy, nie? To jest to, nie? Co mamy? Ja mówię im plus, bo im minus to są obowiązki i bałagan, i hałas, i tak dalej, długo mówić, nie? Mamy także to ubogacenie miłością kolejnego dziecka, ale też trzeba jakby tutaj dla osób wierzących ta perspektywa jest jeszcze większa, dlatego pod tym względem jest łatwiej, a tutaj podany neokatechumenat jest no tego najlepszym dowodem. To takie zrozumienie bogactwa, że to jest, życie jest tak, jeżeli jest wartością, czyli kolejne życie dodaje nam wartości, a więc ubogaca nas.
1: Ale jak wytłumaczyć to tym osobom, które we wspólnotach nie są i które żyją takim zwykłym życiem zwykłego Polaka? Chodzę do kościoła sobie, jeśli chodzę, tylko w niedzielę, a może i nawet nie to, tylko tam gdzieś od święta, i ta wartość życia gdzieś znika. Brakuje nam też, moim zdaniem, takiej elementarnej wiedzy, którą się uzyskuje na katechezie, czy potem przygotowując się choćby do bierzmowania, czy wspomniane właśnie te przygotowania do małżeństwa, które też są traktowane no różnie. Któregokolwiek momentu w życiu ucznia nie dotkniemy, tam pojawiają się jakieś braki, więc może to jest ten problem, w który też Kościół powinien się zaangażować.
0: Czy powiem tak, nie wiem, czy tutaj sprawa wiedzy. No wiedza, to tutaj bym powiedział, wiedza jest potrzebna, taka wiedza, ale która jest świadectwem. Świadectwem. I dzisiaj jest potrzeba tego, abyśmy odbudowali etos, chyba to właściwe słowo, etos kobiety w ciąży. Rozmawiałem też z osobą z mediów kilkanaście dni temu na temat fundacji i ona wspomniała, że właśnie niedawno urodziła dziecko, a gdy była w ciąży, była na wakacjach gdzieś na Bałkanach. I była taka sytuacja, że wraz z przyjaciółmi to małżeństwo weszło na plażę, która była plażą taką płatną. Mhm. Ten właściciel dzierżawca tego miejsca, gdy ich zobaczył, bardzo ostro zareagował na to, że oni no jakby nie opłacając tam weszli na tą plażę i już tam ich wypraszał, ale w momencie, kiedy zobaczył ją w ciąży, wszystko zmienił. To było to powiedziała to, że nie to, że nas nie wypraszał, on nas po prostu na siłę chciał tam zatrzymać. Bo po prostu jak zobaczył ją w ciąży. Dla niego, no właśnie, to było to jakby ten właściwy wymiar błogosławieństwa, nie? Jej stan dla niego był błogosławieństwem i on z tego chciał jak najwięcej skorzystać, nie? A więc prosił o zostanie. Także tutaj taka postawa jest jakby potrzebna. To trzeba odbudowywać. To na zasadzie wiedzy to jest trochę za mało, nie? To jest tutaj potrzeba świadectw tych, którzy mają ten błysk w oku i w sercu, aby innym przekazali to właśnie, że jakie to życie jest, jak ważne jest dla nas. Nie? Także dzisiaj bardziej bym się upominał o świadków, nie tyle. O wiedzę też, oczywiście, mam taką świadomość, bo wiem, jak niski poziom tej wiedzy jest odnośnie życia prenatalnego, ale to jest za mało, abyśmy mieli takie coś w sercu, nie tylko w naszym umyśle, ale w sercu. Dlatego tych, którzy, można prosić tych, którzy mają ten zachwyt, po prostu nie zachowujcie go dla siebie, nie? Pokazujcie swoje szczęście innym, bądźcie świadkami.
1: To jest bardzo ważne to, o czym ksiądz powiedział. Ja sobie przypominam taki serial, on przez chwilę sobie był, pojawił się w telewizji publicznej o rodzinach wielodzietnych. I pamiętam, że to zrobiło na mnie takie bardzo, bardzo pozytywne wrażenie. Tam rzeczywiście było widać tam w tych domach i bałagan, i hałas, ale to, w jaki sposób ci ludzie opowiadali o tym, jak sobie radzą z dziećmi w domu, było naprawdę bardzo budujące. Tego nie ma, tego nie widać. I to, co ksiądz mówił, to bycie świadkiem i ta opowieść o tej rodzinie. Ja tylko mam nadzieję, że ta plaża była w Chorwacji, bo akurat... Tak. Nie wie ksiądz.
0: Być może tak. Ja po prostu nie zapamiętałem tego państwa, które chodziło.
1: Będę bronić trochę tych Bałkanów, bo wspominał ksiądz też o tej historii z Jugosławii. Ja z kolei mogę przypomnieć nazwisko takiego Chorwata, Mario Živković, który od lat 70., nie wiem czy ksiądz poznał kiedyś to, nie. Spotkał się z tym nazwiskiem. To jest wielka postać dla obrony życia jeszcze w krajach byłej Jugosławii i w Chorwacji, który dzięki jakimś znajomościom z dyplomatami przewoził pierwsze materiały, które propagował, rozdzielał tutaj w tych krajach byłej Jugosławii, które między innymi pokazywały, jak wygląda życie wewnątrz organizmu matki. Pokazanie tego nienarodzonego dziecka wprowadziło taką wielką zmianę, bo dopóki kobiety nie miały świadomości, jak to dziecko wygląda, jak się rozwija, i to nie tylko dotyczy kobiet mieszkających na wsi, kiedy ta wiedza była naprawdę bardzo znikoma, to mogło mieć wpływ, moim zdaniem, na postrzeganie.
0: No tak, oczywiście, no to nie tylko to. To trzeba powiedzieć, no przecież wynalezienie USG i używanie USG, no to już coś niesamowitego. No ja sam pamiętam taką sytuację, mężczyzna, który zobaczył USG swojego dziecka, rozpłakał się i jakby wrócił do kobiety, nie? Także i do swojego dziecka, nie? Także to jest bardzo ważne, ta wiedza, ale jeżeli ona jest związana bezpośrednio, jeszcze właśnie to chodzi, bo wiedza, a wiedza to jest różnica. Wiedza USG, które ja podam, tak jakieś przykładowe, które mam chociażby w telefonie, nikogo to nie ruszy. Może nie, ruszy, ale nie tak jak to USG jego dziecka. To wtedy jest, no jest ten czynnik emocjonalny też, który bardzo, bardzo ważny. Tak wygląda moje dziecko. I tutaj na tym poziomie wiedza jest bardzo, bardzo potrzebna.
1: Mm-hmm. No z mężczyznami jeszcze jest tak, że z tego, co mi mówili tatusiowie i ginekolodzy, że oni stają się ojcami w momencie, w którym to dziecko wezmą na ręce. Oni muszą poczuć, muszą zobaczyć.
0: No, coś w tym jest.
1: Te wszystkie zmysły wtedy zaczynają działać. Z kobietą jest inaczej. Proszę księdza, proszę jeszcze powiedzieć, czy są jakieś szanse na współpracę z rządem, z osobami, które mogą mieć realny wpływ na zmianę podejścia do postrzegania życia i do tego, żeby mówić o życiu jako o wartości?
0: Ciężko mi powiedzieć. Moja fundacja działa na całkiem innym poziomie. Ja to zawsze wskazuję na to, że jesteśmy fundacją, która gdzieś jest tam na tym poziomie pomocowym, bezpośrednio przy kobietach. My jesteśmy daleko od jakichś spraw takich nawet i nacisku na polityków. Jak już to działamy w ramach Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i tutaj to tak, to ma to przełożenie oczywiście. Bym powiedział, dopiero wtedy, kiedy jesteśmy razem, to ma to przełożenie. Myślę, że co do obecnie rządzącej, to nie możemy mieć żadnych wątpliwości. No, powiem tak, no, musimy pamiętać o jednym, że większość z nich podpisała cyrograf. Nie wiem, czy pani wie, o co chodzi. Przed wyborami jedna partia, w jednej partii wszyscy podpisywali zobowiązanie się do wprowadzania prawa aborcyjnego. Inaczej nie byli kandydatami na posłów. To jest cyrograf, to tak trzeba powiedzieć. Mówię od strony tej duchowej, nie? I przepraszam, czy jeżeli tutaj takie pytanie pada, jakieś możliwości współpracy, no nie ma takich szans, nie ma takich szans, nie? To...

0: zdawać sobie sprawę, w dobie demokracji my odpowiadamy za to, co się dzieje, nie? A więc tutaj trzeba powiedzieć, że bardziej trzeba nakłaść nacisk na tą powszechność, to co pisał święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae, powszechność mobilizacji sumień i wspólny wysiłek etyczny, by wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Nie mamy tej powszechności i nie łudźmy się, że ona jest. Nasze marsze nie są, ja widzę po moim marszu szczecińskim, tu już jego świetność przeminęła. To już nie jest to, co było lat temu 10, nie? Także nie łudźmy się, jesteśmy w sytuacji, w której jest bardzo ciężko i dlatego, ja też mówię, nie jestem pesymistą, tylko realistą, a to widzę tak, że mamy robić więcej i więcej i więcej. Mamy się jednoczyć, mamy organizować się, mamy wspomagać się, mamy tworzyć fundacje, stowarzyszenia, które będą działały razem. Dlatego też bardzo ważne jest chociażby, aby, no ja tutaj zachęcam szczególnie do wszelkie organizacje, które nie tylko mają to zapisane, ale w sercu mają wartość życia, aby dołączyły do Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
1: Co możemy robić indywidualnie, my jako rozmawiający teraz, ale też nasi słuchacze, po odsłuchaniu tego wiadomo, jak mogą się włączyć?
0: Prosta sprawa. No, nade wszystko mieć oczy i uszy szeroko otwarte i nie pozwolić, żeby jakakolwiek kobieta w ciąży była sama. Mówię w sensie nie tym sama aborcyjnym, nie. Tylko po prostu nawet zacząć od takiego słowa, jak pięknie wyglądasz w ciąży. To jest jedno, nie? Jak ty pięknie wyglądasz, jak pani pięknie wygląda. To jest minimum, nie? Poprzez także zainteresowanie się, czy nie potrzebuje pomocy, nie? To jest jedno. Poprzez zainteresowanie się, czy nie będzie potrzebowała pomocy po urodzeniu. A jeżeli nie mamy takich możliwości wokół siebie, to ja zawsze mówię, to ja polecam takie organizacje jak Fundacja Mały Stupek. Nie? Towarzyście, razem będziemy robić więcej. Nie? Ale to mówię, to jest dopiero kolejny krok, że nie wolno zaniedbać tego wokół nas, a słać pieniądze do Fundacji Mały Stupek. Tego nie wolno robić.
1: Zły nie śpi, bo wspomniał tutaj ksiądz o tym, że jak pomagać kobiecie, która spodziewa się dziecka. Ja sobie wpisałam to wczoraj w internet. To były odpowiedzi z informacjami o organizacjach, które pomagają urodzić, ale kolejne, które tam się pojawiały, to były te, które pomagają się pozbyć dziecka. Więc samo pojęcie pomóc kobiecie w ciąży jest rozumiane dzisiaj przez pomoc w zabójstwie.
0: Znaczy ja myślę, że my musimy jakby nie patrzeć na tą patologię, bo to jest patologia pomocy. Tak. Tylko rzeczywiście też myślę, że i nasza rozmowa i działania mają być w granicach jakby moralności tej pozytywnej, nie? A więc w duchu miłości bliźniego, nie? I to jest bardzo ważne, żebyśmy to robili. A to, że w internecie nam wyskakują takie różne dziwolągi, to co się pokaże w internecie, to nie znaczy, że to jest plan naszego działania, nie? Mamy mieć Pana Boga w sercu, wsłuchiwać się w nasze sumienie i działać.
1: Czy akcje modlitewne pod klinikami aborcyjnymi to jest też metoda, która może przynieść dobry skutek?
0: Nie wiem, czy to jest. Znaczy jest, na pewno są też potrzebne. Ja tutaj bym powiedział, że są potrzebne różne sposoby, różne, jak tylko możemy, nie? I dlatego my jako Fundacja Mały Stupek propagujemy duchową adopcję dziecka poczętego całkiem inną formę. Ale to jest ważne, żeby ona była. Niewątpliwie też.
1: Jasne. Proszę opowiedzieć o adopcji, bo to jest, zbliża się czas, kiedy będzie można do tej
0: za
1: adopcji.
0: Za kilka dni, 25 marca, zwiastowanie pańskie, anielskie. Dla osób, dla nas chrześcijan jest to sprawa fundamentalna. I ja jeszcze mogę nawet, powiem tak, drastycznie bardzo mogę to powiedzieć i to mówię, że nie wyobrażam sobie chrześcijanina, który nie ma odniesienia wartości życia poczętego, bo inaczej nie ma odniesienia do wartości życia poczętego Jezusa Chrystusa, a więc przyjmuję, że anioł pański zwiastował, ale Jezus stał się człowiekiem.

0: dopiero gdzieś tam później. To jest to podstawa także do późniejszej negacji wartości życia człowieka i zabijania go po prostu. A więc tutaj mnie osobiście burzy się chrześcijaństwo, jeżeli takie jest podejście. Dlatego tych wszystkich, którzy mają te podejście, nie podejście, podejście wiary, przyjmują, Jezus stał się człowiekiem z chwilą poczęcia, nie Betlejem, bo to jest to podejście, od którego zaczęliśmy, od tej postawy rządu, parlamentu angielskiego w Wielkiej Brytanii. Po prostu od poczęcia, jeżeli mamy to pojęcie, to doświadczenie wiary Jezusa Chrystusa poczętego, ale także doświadczenie wiedzy poczętego życia, każdego życia człowieka, to ruszamy z modlitwą duchowej adopcji dziecka poczętego, która trwa tyle, ile ciąża, czyli 9 miesięcy, która polega na odmawianiu 1/10 różańca świętego przez ten czas. 1/10 różańca świętego to nie jest wiele, ale zmienia wszystko. Zachęcam do wejścia, pobrania aplikacji Adoptuj Życie, nasza fundacyjna aplikacja, w której jest nie tylko wizualizacja, jest animacja życia, jest rozważania różańcowe, jest modlitwa codzienna, są informacje prenatalne, bardzo krótkie, jest dźwięk bijącego serca, jest USG, a więc taki komplet wiedzy i potrzebnych materiałów dla tych, którzy z różańcem w ręku 1/10 różańca świętego przez 9 miesięcy. Bardzo ważne.
1: Zastanawia mnie jeszcze jedno. Czy zdarzyło się, że pracownicy fundacji zostali zaproszeni do szkoły, żeby opowiedzieć o tym, jak rozwija się dziecko?
0: Tak, oczywiście. I to czynimy w duchu takim, bardzo bym powiedział, stricte naukowym, chyba że to jest religia. I tutaj jesteśmy jakby w tej materii dyspozycyjni. Są osoby, które są do tego wyznaczone, które jadą w Polskę i też to czynią. I jesteśmy zapraszani. Jesteśmy, chociaż to już nie jest to, co lat tam temu, powiedzmy 7-8. Tutaj dużo zmieniła postawa obecnego rządu. Dużo zmieniła. To jest naprawdę... Działanie ministerstwa ma swoje odniesienia później w szkołach. Na tym to polega, nie? No nie ukrywajmy, u władzy obecnego Ministerstwa Edukacji jest osoba o wiadomych poglądach antynatalnych, a więc jest jak jest.
1: Co nie znaczy, że dyrektorzy nie mogą się do was zgłaszać. To jest ważna informacja,
0: mogą.
1: Że
0: mogą, oczywiście.
1: Nie
0: mogą.
1: Tylko... Na terenie mogą. Szczecina?
0: Tylko powiem przykład taki, kiedy jeden dyrektor zrezygnował z prelekcji naszej osoby, tylko dlatego, że tam był użyty film o rozwoju prenatalnym człowieka. Film National Geographic. Nie, przepraszam, oszołomów pro-life, nie? Tylko National Geographic, nie? Geographic, nie? I powiem tak, a więc dyrektor szkoły rezygnuje z wiedzy, bo jeszcze za dużo się dowiedzą, młodzież się dużo dowie, a to był temat, który był przerobiony przez nich na lekcjach biologii.
1: Zachęcamy do tego w takim razie, żeby nasi słuchacze, którzy być może mają wpływ na dyrektorów, zgłaszali się do Fundacji Małych Stópek. Proszę jeszcze powiedzieć, proszę księdza, czy Fundacja Małych Stópek to jest fundacja, która opiekuje się mamami tylko na waszym terenie, czy
0: nie. Szerzej? No nie sposób na naszym terenie, jak się otrzymuje telefon, to nie pytam się, skąd pani jest, tak dalej. Nie? To jest cała Polska, mało tego, także są już zagranicy telefony, kontakty, które staramy się i w miarę możliwości jakby zrealizować.
1: A co wtedy, jeśli telefon z zagranicy zadzwoni?
0: To różnie jest. To, każda historia to jest inne działanie. No najczęściej jest tak, że my nie mamy wielkich możliwości tam na miejscu. Nie mamy, nie? Dlatego staramy się chociażby w tych sytuacjach zagrożenia życia taką osobę ściągnąć do Polski. To wtedy jest łatwiej.
1: Czy macie taki telefon, kiedy można zadzwonić właśnie w sytuacji bardzo, bardzo krytycznej?
0: No to takim telefonem jest mój telefon. Tutaj nie mamy specjalnego ustalonego telefonu. Tą osobą dyżurną jestem ja, można powiedzieć, i dyspozycyjny przez cały dzień. Przez ten czas, kiedy rozmawialiśmy, nie wiem, chyba mam do odebrania kilkanaście telefonów, bo już mi się pokazywały. Nie?
1: Czy ksiądz wyjeżdża czasami na urlop?
0: Czasami tak, ale na urlopie też wolałbym coś robić, chociażby pracować fizycznie. Wtedy jest taki trochę inny urlop, ale też urlop.
1: Taki charakter. Wybiera się ksiądz teraz na rekolekcje. To będą też, tak mi się zdaje, rekolekcje, w których tematem będzie życie.
0: Tak, jest. Tak, jadę do Wrocławia. Temat generalnie to mówię Ewangelia życia lub mistyka życia poczętego, lub też jeszcze można powiedzieć inaczej nazwać. Nie chciałbym to tak nazywać konkretnie. Praktyczny wymiar Ewangelium Vitae świętego Jana Pawła II.
1: Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy, mieszkańców Wrocławia, jeśli chcą posłuchać księdza Tomasza Kancelarczyka, mają taką okazję. W którym kościele?
0: Właśnie, teraz sobie nie mogę przypomnieć. Mam adres zapisany, ale nie pamiętam. Przepraszam.
1: Znajdziecie Państwo, na pewno jak sobie wpiszecie w internet, znajdziecie te rekolekcje. Ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Kochani, walczmy o życie, chwalmy mamy, cieszmy się z każdego nowego życia i działajmy każdy w takim zakresie, w jakim może. Jeśli nie jesteśmy w stanie ruszyć gdzieś ludzi na wyżynach takich decyzyjnych, próbujmy sami podejmować takie decyzje, które będą chronić życie, dowartościowywać życie. Pamiętajmy też, że 25 marca obchodzimy Dzień Świętości Życia i to jest ten dzień, kiedy możemy pokazać, że jesteśmy za życiem. Bardzo dziękuję księdzu za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek.
0: Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za to, że możemy stawać przed Tobą, że możemy Cię prosić o to, byś nad nami się pochylił, byś wysłuchał. Boże Ojcze, Twoja chwała jest dla nas niepojęta. To, czym jesteś, kim jesteś, jaki jesteś, nasze umysły nie są w stanie nawet w części zrozumieć. Niech będzie, Panie Boże, Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Jezu Chryste, bracie, dzięki Ci, że zechciałeś bratać się z kimś takim jak człowiek. Bądź uwielbiony, Panie, w Duchu Święty. Niech będzie cześć i chwała za to, że jesteś w każdej chwili, że w naszych sercach pracujesz Bożą łaską, że oświetlasz nasze umysły Bożym światłem. I będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Trójco Przenajświętszy. Ciebie, Maryjo, serdecznie to zapraszam pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg przygotował Ci w Twojej historii, w końcu nie tak długiej, trudne sytuacje.
1: Mhm.
0: Dlaczego?
1: To znaczy, Pan Bóg, myślę, że nie chce, żebyśmy przeżywali pewnych trudności, ale w niektóre rzeczy się sami pakujemy. I te najbardziej trudne sytuacje, które były w moim życiu, wiem, że były z mojej winy, ponieważ razem ze znajomymi wywoływaliśmy duchy.
0: Co wtedy myślałaś o tym, czym jest wywoływanie duchów?
1: Traktowałam to bardziej jako zabawę. Wydawało mi się to zabawne. Niektóre rzeczy zaczynały się sprawdzać, ale jakoś niespecjalnie się baliśmy tego. To było dla nas, mówię, pewna forma zabawy. Szukaliśmy czegoś więcej, natomiast zupełnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z konsekwencji tego, tych naszych czynów właśnie.
0: Jakie były?
1: Konsekwencje były takie, że w momencie, kiedy zaczęłam się nawracać, po tym jak znajomi mi zabrali mnie na czuwanie charyzmatyczne, pojawiły się, kiedy zaczęłam przybliżać się właśnie do Pana Boga, zaczęły się w moim życiu dziać dziwne rzeczy. Jakieś straszne sny, które nie wiedziałam, czy to była jawa, czy sen, gdzie zły duch rzucał mną o ścianę, gdzie mnie dusił, groził, tego typu sytuacje.
0: No. To było trudne?
1: Bardzo trudne. Ja się tego strasznie bałam i zupełnie nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, ponieważ wydawało mi się, że że żyję blisko Pana Boga, a tu nagle się okazuje, że coś jest nie tak i też nie wiedziałam, skąd to się wzięło. Nie wiązałam tego wcześniej właśnie z tym wywoływaniem duchów i z tym otwarciem się jak gdyby na tą rzeczywistość duchową, ale tą rzeczywistość duchową złą.
0: I jak to wpływało na twoje życie?
1: Wpływało tak, że zaczęłam się bać w ogóle, kłaść spać. Prosiłam wtedy znajomego księdza o modlitwę i pamiętam, on mi wtedy napisał, że będzie się modlił, ale ja też bym się modliła właśnie do Ojca Pio. I zawsze w takich momentach, kiedy doświadczałam czy jakiegoś takiego udręczenia duchowego, czy właśnie te sny, których totalnie nie rozumiałam, kiedy zło gdzieś na mnie atakowało, zawsze chwytałam różaniec i mogę powiedzieć, że Maryja nigdy mnie nie zawiodła, że zawsze jak gdyby wyprowadzała mnie z tej ciemności. I to było dla mnie takie ważne na tamten czas. I też próbowałam szukać pomocy u różnych osób, tylko że nikt mnie totalnie nie rozumiał i nie wiedział też, jak mi pomóc.

0: pewnego razu, to było kilka lat temu, byłam na pielgrzymce i zostałam odesłana nawet do kierownika duchowego całej pielgrzymki. A on mi tylko poklepał po ramieniu i powiedział, no dziecko, jak ci pomaga różaniec, to się po prostu modl. No i doszło do tego, że zaczęłam się bać sama siebie, a już najgorsze...
1: Co to znaczy bać się sama siebie?
0: Ponieważ nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i myślałam, że nie wiem, to ja jestem zła i być może nie wiedziałam, skąd to zło się bierze i przez to no, nie rozumiałam tego, dlatego też się bałam strasznie. No i też znajomi wszyscy zaczęli się ode mnie odsuwać, bo oni nie rozumieli tego.
1: A to było tak obecne jakby w twoim życiu, że...
0: Tak, tak, dokładnie tak.
1: Ale dlaczego?
0: Bo też na pielgrzymce właśnie na tamtej, to było jakieś 5 lat temu, była taka sytuacja, że właśnie to ta sytuacja spowodowała, że wszyscy się też zaczęli ode mnie odwracać i że ja się zaczęłam bać sama siebie. Mieliśmy taką sytuację, że postanowiliśmy się pomodlić wieczorem, któregoś wieczoru po apelu o to, żeby nam nie wyrzucili kierownika, znaczy tego księdza, który się opiekował naszą grupą. No i wtedy ja zainicjowałam tą modlitwę i kiedy tak staliśmy, jeszcze spotkaliśmy takiego kolegę, który właśnie nam pomógł poprowadzić tą modlitwę. Stanęliśmy wszyscy razem i ja zamknęłam oczy i no, chciałam uwielbiać Pana Boga, natomiast zobaczyłam siebie w trumnie. Tak w pierwszym momencie nie zorientowałam się, znaczy nie dotarło to do mnie, potem zamykam oczy, znowu widzę to samo i się strasznie przestraszyłam, bo po pierwsze nie wiedziałam, co to jest, czy nie wiem, nie wiedziałam, czy czeka mnie śmierć, czy cokolwiek innego. Odłączyłam się od grupy i po prostu zaczęłam biec przed siebie i płakać. Wtedy kolega, który prowadził właśnie całą modlitwę, znalazł mnie i powiedział tylko, żebym się modliła. Ja wtedy widziałam też różne postacie, które wyglądały jak lunatycy.
1: Gdzie widziałaś?
0: To znaczy, to było tak, że na początku widziałam siebie w trumnie, jak miałam zamknięte oczy, a potem miałam oczy otwarte i ja widziałam właśnie te postacie, które krążyły jak lunatycy. I ja zupełnie nie wiedziałam, co to było.
1: Czy otwierałaś oczy i widziałaś
0: tak,
1: urojenia?
0: Tak, dokładnie tak. I nie wiedziałam zupełnie, co to jest i skąd się bierze. I w tym czasie też koleżanka, która miała dar proroctwa, no, miała obraz szatana, który drwi ze mnie. No i zaczęliśmy się wspólnie modlić od nowa. Tym razem we trójkę, właśnie z tym kolegą jeszcze. I zaczęliśmy się modlić też Słowem Bożym, zaczęliśmy czytać Pismo Święte i to wszystko zaczęło mijać.

0: ale informacje o tym rozprzestrzeniały się wokół ciebie, tak? I dlatego...
1: Dokładnie tak. I no nikt, ja sama tego nie rozumiałam, co się wydarzyło. Ludzie dookoła mnie tego nie rozumieli. No więc wszyscy po kolei zaczęli się ode mnie odwracać i najgorszym takim momentem był dla mnie czas, kiedy moja przyjaciółka, z którą się znałyśmy już no, dosyć długo, od zerówki, razem chodziłyśmy do podstawówki, potem właśnie liceum, powiedziała mi, że ona już nie wie, co się ze mną dzieje i już mi nie ufa, bo ona tego nie rozumie. No i to był dla mnie też taki najtrudniejszy moment i po tym, jak ona mi to powiedziała, szliśmy dalej, był kolejny etap na pielgrzymce i była odprawiana droga krzyżowa. I po tej drodze krzyżowej właśnie ta moja przyjaciółka przyszła do mnie i powiedziała, że no ona tego nie rozumie, co się dzieje, ale mimo wszystko będzie przy mnie w całej tej sytuacji, w tym, tej ciemności, którą przeżywam, której również sama nie rozumiałam. Dalej było tak, że no, ja się cały czas modliłam, prosiłam Pana Boga, żeby mi pokazał, co ja mam robić w ogóle, jak się zachowywać i co to w ogóle było, to, co mi się przydarzyło. Ale pomoc nie nadchodziła jak gdyby z żadnej strony, więc cały czas się modliłam o to, żeby Pan Bóg mnie jakoś z tego wyciągnął i któregoś wieczoru, to chyba był przedostatni etap i poszłam do kościoła, zaczęłam się modlić i wyszłam z tego kościoła i czułam się już tak totalnie bezsilna. Mówię, nie wiem, co teraz będzie. Albo coś się stanie, albo ja po prostu już tego nie wytrzymam. I przed kościołem była figurka Maryi i tylko tak westchnęłam do Maryi i mówię, Maryjo, pomóż mi. I w tym momencie kolega złapał mnie za rękę i mówi, Ania, chodź, tu jest ksiądz, który chce z tobą porozmawiać. I wtedy... Pamiętam, że ten ksiądz nie powiedział mi wiele, ale powiedział mi o podobnych doświadczeniach ze swojego życia. Znaczy, one były trochę inne, wiadomo, ale...
0: Duchowe.
1: Tak, duchowe i
0: powiedział... Nie dotyczące Boga.
1: I powiedział, że w każdej chwili, jak coś się będzie działo, to po prostu, żebym do niego dzwoniła, on się będzie za mnie modlił. I też, jeśli by cokolwiek się działo takiego trudniejszego jeszcze, to wtedy będziemy mogli się spotkać.
0: No. I?
1: No i potem Pan Bóg zaczął mnie wyciągać z tych właśnie z tych dziwnych sytuacji, których nie rozumiałam. Miałam kontakt z tym księdzem, który obecnie jest moim kierownikiem duchowym już od 2 lat. I ta cała ciemność, widzę, że w gruncie rzeczy no Pan Bóg mnie wyciągając z tego, wyciągnął mnie z tego i teraz też mogę służyć jak gdyby tym doświadczeniem innym osobom, które też się wikłają w tego typu rzeczy i też potem nie rozumieją konsekwencji tego typu sytuacji.

0: zwracasz się do Boga, powinno być lepiej. Jest gorzej. I co sobie myślisz wtedy? Mhm. Przez ten cały czas.
1: Co myślałam?
0: Miałeś pretensje do Boga?
1: To znaczy nie. Nie miałam pretensji do Boga. Raczej szukałam cały czas winy w sobie. Próbowałam... wiedziałam, że Pan Bóg nie jest kimś, kto, nie wiem, znęca się nad człowiekiem, tylko że On nas kocha. Chociaż tak do końca jeszcze też nie rozumiałam tej miłości. Natomiast cały czas winy szukałam w sobie i próbowałam dojść, co mogło spowodować to zło, które się potem zaczęło uzewnętrzniać, jak gdyby. No i nie widziałam. Cały czas jakoś moje oczy były zamknięte na połączenie tej sytuacji, tego zła z wcześniejszym wywoływaniem duchów, bo mówię, mi się to wydawało zupełnie niegroźne. W życiu nie przypuszczałam, że to może mieć takie konsekwencje.
0: Kiedy otworzyły ci się oczy?
1: Oczy otworzyły mi się chyba na modlitwie wstawienniczej to się działo. Kiedy poprosiłam o modlitwę grupę właśnie charyzmatyczną i oni zapytali, czy nie miałam kiedyś w życiu do czynienia z właśnie z wywoływaniem duchów, czy tego typu rzeczami. No i ja powiedziałam, że tak. No i oni wtedy wypowiedzieli takie słowa, że Pan Bóg chce mnie z tego uwolnić. Natomiast kwestia, no czy ja chcę tak do końca też. No.
0: Chciałaś?
1: Oczywiście. Chciałam i to bardzo. No i jestem naprawdę Panu Bogu bardzo wdzięczna za to, że wyprowadził mnie z tej ciemności i też za to, że teraz mogę służyć tym doświadczeniem właśnie innym osobom.
0: Powiedz, rodzina, z której wyszłaś, dawała wiarę?
1: Znaczy, moja rodzina jest wierząca, natomiast ta wiara jest taka, że tak powiem, niedzielna. Zawsze chodziliśmy w niedzielę do kościoła. Jeszcze jak byłam mała, modliliśmy się razem, ale potem jakoś zaniechaliśmy tej modlitwy.
0: Małe miasteczko, duże miasto?
1: Małe miasteczko. Małe miasteczko, dokładnie.
0: Jesteś jedynakiem?
1: Nie, mam jeszcze dwóch starszych braci.
0: I jakie to środowisko jest wasze i rodziny?
1: Środowisko w jakim sensie?
0: No takim zawodowo obyczajowym. No tak to po prostu.
1: Moi rodzice prowadzą sklep, natomiast moi bracia, jeden już ma żonę, dzieci, drugi też już gdyby zmierza ku temu, żeby założyć rodzinę. No i oni są starsi ode mnie. Jestem najmłodsza.
0: I taka niedzielna wiara w tym otoczeniu przyjaciół, rodziny, to była normalną rzeczą, czy...
1: Tak. Tak. Bo tak u nas w tej małej miejscowości wszyscy robili, więc to było coś takiego naturalnego. Dlatego ja szukałam czegoś więcej zawsze. Tylko no, poszłam trochę nie w tym kierunku. Zaczęłam od wywoływania duchów.
0: Jaką byłaś osobą w dzieciństwie, w podstawówce? Schowaną, czy rządziłaś w klasie?
1: Raczej schowaną na początku. Chociaż tak trzymaliśmy się większą ekipą, mieliśmy zawsze mnóstwo szalonych pomysłów. Natomiast zaczęłam się tak ujawniać, można powiedzieć, pod koniec podstawówki, kiedy zaczęłam kandydować do... brakuje mi słowa.
0: Parlamentu szkoły.
1: Na tego przewodniczącego samorządu, a tak. No i właśnie wtedy zostałam przewodniczącą samorządu. No i robiliśmy dużo bardzo fajnych rzeczy. Potem też to jak gdyby była kontynuacja tego w liceum.
0: I jakie relacje miałeś z rodzicami? Czy był czas buntu?
1: Tak, był czas ogromnego buntu. Ja, można powiedzieć, buntowałam się przeciwko wszystkiemu. wszystkiemu, co się działo u mnie w domu, co się działo też dookoła mnie. Cały czas czegoś szukałam. W środku czułam taką wewnętrzną pustkę, ale nie wiedziałam też, czego szukam sama.
0: Jak ten bunt się przejawiał?
1: No przede wszystkim nie chciałam wchodzić w jakieś głębsze relacje z moimi rodzicami. Cały czas gdzieś uciekałam od nich, też od moich bliskich. Zaczęłam pisać wiersze. No i raczej pomimo tego, że gdzieś tak zewnętrznie byłam blisko tych wszystkich ludzi, to wewnętrznie gdzieś uciekałam. I...
0: No to nie groźny bunt.
1: No tak, to nie było tak, że nie wiem, malowałam szkołę czy coś, tylko to raczej taki wewnętrzny bunt.
0: I skąd, jak myślisz, ten stan pustki wewnętrznej wtedy?
1: Myślę, że brakowało mi Boga, ale Boga nie właśnie z tego kościoła niedzielnego, którego miłości nie doświadczałam, tylko brakowało mi tej miłości Boga, którego mogłabym doświadczać każdego dnia. Nie widziałam go wtedy w moim życiu. Wiedziałam, że gdzieś być może jest. I takim punktem przełomowym była dla mnie pierwsza modlitwa wstawiennicza, kiedy pojechaliśmy i nie wiedzieliśmy zupełnie, że jedziemy na modlitwę charyzmatyczną. I zobaczyłam, jak ludzie upadają pod wpływem modlitwy, jak są wypowiadane proroctwa. I wtedy pamiętam, że jedyne, co sobie pomyślałam, to niech mi ktoś teraz spróbuje powiedzieć, że Boga nie ma. No i co prawda długo nie musiałam czekać na to, bo jak wróciłam, zaczęłam o tym wszystkim opowiadać, co niesamowitego się wydarzyło. W rozmowie z pewną osobą właśnie ta osoba doszła do takiego wniosku, że to wszystko to jest ściema i że Boga to pewnie i tak nie ma. No, potem ta osoba też się nawróciła w niedługim czasie.

0: wśród nas.
1: I co wtedy zobaczyłaś?
2: Ale kiedy?
1: No wtedy kiedy pierwszy raz jakby doświadczyłaś tego żywego Boga.
2: No zobaczyłam, że on nie jest właśnie wcale daleki, że nie jest gdzieś, nie wiem, na chmurce i patrzy tylko, jak ci ludzie sobie chodzą i jest zupełnie daleki od nich, tylko że on jest Bogiem, który jest bardzo blisko człowieka, któremu nie jest obojętne to, co się z nami dzieje, który się o nas troszczy.
1: Czułaś to, czy ktoś ci to powiedział?
2: Tak, czułam to wewnętrznie.
1: Co to znaczy?
2: To jest bardzo trudno opisać. Czułam taką ogromną miłość, którą Pan Bóg mnie ogarnia. Nie wiem, to jest strasznie trudno opisać właśnie to doświadczenie.
1: Ale możesz spróbować opisać je przez fakty, no bo gdzieś pojechałaś. Wiedziałaś, po co tam jedziesz?
2: Nie wiedziałam. To było jedno z czułem.
1: Ludzie coś mówią i co? Mhm. Słowa?
2: No i to był dla mnie szok. No, to nie było tak, że jakieś konkretne słowo mnie poruszyło, tylko w momencie, kiedy właśnie zaczęła się odbywać modlitwa charyzmatyczna, no można było powiedzieć, tak wewnętrznie było czuć Ducha Świętego.
1: Czyli jakieś emocje poczułaś?
2: Tak? Tak, to na pewno wiązało się na początku z bardzo dużymi emocjami i no, takim poczuciem, że Pan Bóg jest blisko.
1: I co?
2: No i...
1: No, trzeba mówić obowiązek w radio. Mhm.
2: Co było dalej, tak? Zaczęliśmy jeździć ze znajomymi właśnie na te czuwania. Zaczęliśmy dbać o to, żeby się spowiadać przynajmniej raz w miesiącu. I też potem usłyszałam o inicjatywie Przystanek Jezus, która jest organizowana właśnie dla młodych ludzi. No i postanowiłam się wybrać. Powiedziałam o tym znajomemu księdzu, ale on powiedział, że zanim się wybiorę na Przystanek Jezus, powinnam uczestniczyć w jednym z kursów nowej ewangelizacji, w kursie Filip. No i wtedy wybraliśmy się właśnie ze znajomymi przed Przystankiem Jezus na kurs Filipa. No i myślę, tam dokonała się w moim życiu taka już konkretna decyzja powierzenia tego wszystkiego, co jest, ale też co będzie, Panu Bogu, żeby On dalej mógł mnie prowadzić.
1: Co to jest za decyzja?
2: Co to jest za decyzja?
1: Bo to są słowa jakieś. Mhm. Wszystko, zawsze. Mhm.
2: To znaczy, no to właśnie nie wiąże się z żadnymi emocjami, nie wiąże się z żadnymi no właśnie emocjami, tylko to jest konkretnie powiedzenie Panu Bogu. Zapraszam Cię do mojego życia, Ty wejdź i je przemieniaj. To właśnie nie jest jakaś, nie wiem, modlitwa, która wymaga nie wiadomo jakich słów i tak dalej, tylko tak jak rozmawia się z człowiekiem, tak samo po prostu poprosiłam wtedy na tym kursie Pana Boga, żeby wszedł do mojego życia.

0: Widziałeś, o co prosisz?
1: Wydaje mi się, że tak, że wiedziałam, bo kurs Filip, znaczy nie wydaje mi się, wiedziałam, o co proszę. Kurs Filip, na kurs Filipa wybrałam się już po tych wszystkich sytuacjach, o których wcześniej opowiadałam. I po tym doświadczeniu tej takiej duchowej ciemności, no wiedziałam, że Bóg jest jedynym rozwiązaniem i że jeśli On nie zacznie przemieniać mojego życia, to ja sama nie jestem w stanie nic zrobić z tym, co się dookoła mnie dzieje.
0: I jak funkcjonujesz w takim świecie, jaki jest za oknami? Jako osoba, która chce, żeby to Pan Bóg rządził.
1: Jak funkcjonuje? Przede wszystkim, co jest na ten czas, na teraz dla mnie najważniejsze, to spowiedź, jak gdyby przyjmowanie sakramentów, niemalże codzienna Eucharystia, codzienne czytanie Słowa Bożego. Oczywiście do tego dorastałam, to nie było tak, że od razu to zaczęło się dziać w moim życiu. No mam również kierownika duchowego, no i też właśnie, który wyznaczył mi jak gdyby taki, jak to powiedzieć, który powiedział mi, że żeby naprawdę jak gdyby to życie duchowe mogło w nas istnieć, niezbędna jest spowiedź przynajmniej raz w miesiącu. Ja chodzę do spowiedzi tak co 2 tygodnie, czasem bywa i częściej. No, doświadczam swojej słabości i tego, że bez Pana Boga ja nie zmienię swojego życia.
0: A co jest najtrudniejsze dla Ciebie teraz?
1: Teraz? Najtrudniejsza jest dla mnie walka o tą właśnie codzienną Eucharystię, bo to nie jest tak, że mi jest prosto chodzić. Czasem jest tak, że idę już do kościoła i nagle zaczynam się strasznie źle czuć i wiem, że powinnam wrócić do domu, bo boję się, że zaraz upadnę gdzieś przed tym kościołem. Wracam do domu, okazuje się, że wszystko jest w porządku. Nie rozumiem też tych sytuacji i no, to jest też dla mnie taka walka. Walka również o rozważanie właśnie Pisma Świętego, o modlitwę, o każdą chwilę dla Jezusa, o adorację też właśnie codzienną. Bo no, jest dużo... Dużo zajęć, dużo spotkań z ludźmi i bardzo ważne jest dla mnie to, żeby w tych wszystkich kontaktach, w tych wszystkich sytuacjach, które mają miejsce w moim życiu, żeby nie stracić z oczu Jezusa, żeby cały czas być blisko Niego.
0: A co robisz?
1: Znaczy, no to właśnie tak jak mówiłam.
0: Ale studiujesz, pracujesz.
1: Aha, studiuję. Jedne studia skończyłam, już pedagogiczne i teraz jestem też na 2. roku socjologii.
0: I poza tym, co robisz jeszcze?
1: Poza tym jeszcze zaczęłam teraz chodzić na wolontariat do szkoły specjalnej. No i pracuję.

0: a też ta rzeczywistość wokół z tymi swoimi cukierkami nie jest dla ciebie pokusą? Czy to jest front jakiejś walki duchowej?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie i też staram się też nie uciekać od tej rzeczywistości, która mnie otacza. Czyli powiedzmy to, że jestem wierząca, to nie powoduje, że nie wiem, na przykład unikam dyskotek, na których dzieją się różne rzeczy, ponieważ wiem, że można z tego wszystkiego korzystać, tylko że mądrze. I na przykład takim niesamowitym owocem na przykład chodzenia na dyskoteki z przyjaciółmi jeszcze ze studiów jest to, że jeden kolega właśnie był teraz na kursie Filipa. On się trochę wkurzał na mnie, bo ja nigdy nic mu nie mówiłam tak naprawdę o Panu Bogu, tylko po prostu byłam. Razem gdzieś się przyjaźniliśmy, łaziliśmy i też wiem, że mnie obserwował, że powiedzmy nie upijam się, czy no, że nie robię różnych innych rzeczy, że nie palę trawy i tak dalej. Bo to jest obecna rzeczywistość współczesnego świata.
0: I? Przyglądał się i co?
1: Przyglądał się, ale też nigdy nie pytał, dlaczego tego nie robię. I, no i więc ja też nigdy nie gdzieś nie opowiadałam i któregoś razu zabrałam go na rekolekcje, które prowadził właśnie znajomy ksiądz i no jemu to się w jakiś sposób spodobało. Potem wyciągnęłam go na tego kolegę właśnie na warsztaty muzyczne do Gubina, do wspólnoty świętego Tymoteusza. No i też nie mówiłam mu, że to jest jakaś taka organizacja, która tam zajmuje się młodzieżą i tak dalej, tylko po prostu powiedziałam, że są fajne warsztaty muzyczne. No i jemu tak się tam spodobało, że właśnie postanowił po tych warsztatach pojechać na kurs Filipa. To może nie jest nic strasznie wielkiego, ale no myślę, że...
0: Mówiłaś, że służysz. W jaki sposób służysz?
1: Staram się służyć poprzez takie inicjatywy jak Przystanek Jezus, poprzez pomaganie w prowadzeniu rekolekcji ekipie ewangelizacyjnej tutaj z Warszawy, poprzez tego typu akcje. Właśnie służyć świadectwem, ale też taką bardzo konkretną pomocą.
0: I jakie jest twoje powołanie?
1: Oj, to bardzo trudne pytanie. Nie wiem, myślę, że jeszcze do końca nie rozpoznałam mojego powołania. Na pewno moim powołaniem na ten czas jest trwać blisko Boga, a On będzie pokazywał, co dalej.
0: To jest łatwe.
1: Nie, to nie jest łatwe, bo mówię, to jest walka, nieustanna walka o to, żeby być blisko Niego, żeby gdzieś Go nie tracić z pola widzenia, tak to mogę określić.

trudne jest, trudne dla mnie było to zrozumienie tego, że Panu Bogu chodzi o naszą miłość, też nie o takie suche klepanie, powiedzmy, różańca czy różne inne modlitwy. I taka sytuacja, która bardzo mi to pokazała, miała miejsce 2 lata temu, kiedy wracałam z koleżanką z praktyk ze wspólnoty świętego Tymoteusza właśnie z Gubina. I byłyśmy na dworcu i podszedł do nas człowiek, który określał się mianem bezdomnego i mówił, że żebyśmy mu coś dały, a najlepiej to, żebyśmy mu dały pieniądze. No ale powiedziałyśmy, że no niestety nie mamy pieniędzy, mamy tylko kwotę na powrót do domu. Ale koleżanka poszła mu kupić bułkę. Ja pomyślałam, że dam temu człowiekowi Pismo Święte, które dostałam przed wyjazdem, bo ono było tak ładnie wydane i no, wyglądało bardzo fajnie, ale przyszedł pijany kolega tego człowieka i tak cofnęłam rękę i stwierdziłam, że nie będę temu człowiekowi dawać Pisma Świętego, bo to chyba jest nie na miejscu jednak. Zapięłam plecak, on odgonił tego swojego kolegę i tak na mnie popatrzył i mówi, żebym mu dała to, co chciałam wyciągnąć z plecaka. Ja mówię, że nie, że koleżanka akurat przyniosła bułkę i mówię, że nie, że my już będziemy szły, że jednak mu nie dam tego. A on tak się popatrzył na mnie takim dziwnym wzrokiem i zadał mi jedno pytanie. Dlaczego nie chcesz dać mi drugiej szansy? Przyznam szczerze, że po prostu strasznie mi uderzyły te słowa i pomyślałam sobie właśnie, dlaczego ja nie chcę temu człowiekowi dać tej drugiej szansy? Wyciągnęłam to Pismo Święte, wypisałam mu dedykację, też mówi, że nie ma pracy, więc podałam mu numer do, ponieważ miał telefon komórkowy, nie wiem jak to możliwe, czy bezdomni faktycznie mają telefony, ale no miał ten telefon. Podałam mu numer do wspólnoty Tymoteusza, że powiedziałam, żeby tam się kontaktował, że tam mu na pewno pomogą, ponieważ to miało miejsce w Zielonej Górze, więc ja byłabym za daleko, żeby mu w jakikolwiek sposób pomóc. I on przyjął to Pismo Święte ze łzami w oczach i był taki bardzo wzruszony. Powiedział, że nigdy nie dostał jeszcze od nikogo Pisma Świętego. I odeszłyśmy od tego człowieka, pożegnałyśmy się z nim. Wyciągam telefon, bo dostałam SMS-a. No i treść SMS-a no już totalnie mnie zbiła z nóg, ponieważ koleżanka, która nie wiedziała o całej sytuacji, przysłała mi SMS-a o treści. Bóg czeka cierpliwie, aż w końcu zechcesz go kochać, jak żebrak, który stoi milczący i nieruchomy przed kimś, kto może dać mu kawałek chleba. Czas jest tym czekaniem Boga, który żebrze o naszą miłość. I no to dla mnie i dla tej mojej koleżanki no było no naprawdę niesamowite doświadczenie właśnie tego, że można się z Bogiem minąć, z Bogiem ukrytym w drugim człowieku. Że On jest nie tylko kiedy w kościele, nie tylko na modlitwie, ale przychodzi też bardzo konkretnie właśnie w drugim człowieku.

0: się w tobie podoba?
1: Najmniej. Myślę, że moje grzechy, moje... bardzo trudne pytanie.
0: Nie ma obowiązku odpowiedzi.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że właśnie... grzechy to po pierwsze, a po drugie brak... to, że jeszcze tak mało kocham innych ludzi. Oczywiście się staram, ale no też to nie jest proste. I myślę, że tego Bóg też ode mnie oczekuje, żebym właśnie przede wszystkim kochała i słuchała Jego głosu.
0: A co mu się najbardziej podoba? Łatwiejsze czy trudniejsze pytanie?
1: Trudniejsze. Nie wiem. Nie wiem. To trzeba by było spytać Pana Boga.
0: Wiesz.
1: Nie wiem, naprawdę. To, że mu służę?
0: To może jest... to, że jesteś. I że nie musisz mu służyć.
1: Tak, to chyba by było... sumniejsza odpowiedź.
0: Ja tam nie wiem. Powiedz... Kiedy jest ci trudno, to co przywołujesz w myślach? Jaką sytuację?
1: Kiedy jest mi trudno, nie przywołuję sytuacji, które były kiedyś, tylko zapraszam Pana Boga, żeby wszedł w tą sytuację na modlitwie. I no chyba właśnie te najbardziej, najtrudniejsze sytuacje, które mają miejsce w moim życiu, najbardziej mnie zbliżają też do Pana Boga, bo wtedy zaczynam Go tak szczerze szukać i no, i wołać o Jego pomoc.
0: W jakiej intencji pomodlimy?
1: Może w intencji tych wszystkich, którzy nie doświadczyli jeszcze w swoim życiu miłości Pana Boga, a bardzo chcieli, bardzo by tego pragnęli.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Ojca, Syna, Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem była Ania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

badania tego, jak pies staje się człowiekiem. Kolejny cytat. Aborcja jest starsza niż Kościół, sądy i policja oraz o wiele fajniejsza. Bransoletka z awenturynu i cytrynu na mojej lewej ręce pomaga osiągnąć wszystkie cele finansowe z łatwością. Prostytucja to sposób na godne życie. Jeszcze się nigdy nie, i tutaj chodzi o czynność autoerotyczną, jeszcze się nigdy nie, matko, musisz się tego nauczyć. Otyłość jest zdrowa. BMI i waga to narzędzia dyktatury lekarzy. 23-letniemu transpłciowemu mężczyźnie z gwałconemu tłuczkiem do mięsa, zarażonemu HIV, odmówiono aborcji w 3 ośrodkach i nikt nie pójdzie za to siedzieć. Tyle cytatów. Potraficie Państwo stwierdzić, które z tych wpisów to żart, a które to autentyczne?

na świecie było kilkadziesiąt, być może w dawnych czasach kilkaset cywilizacji, kiedy nie było łączności między nimi, tak? Potem było kilkanaście i one po prostu wymierały. W tym sensie, że ten sposób urządzenia najważniejszych elementów cywilizacji i społeczeństwa, czyli stosunek do religii, stosunek do zdrowia, stosunek do wojny i tak dalej, i tak dalej. W każdej cywilizacji to jest troszkę inaczej, kwestia własności. No, jest wiele tych przesłanek do... No, ale wiemy na pewno, że cywilizacja chińska różni się od europejskiej, więc tych cywilizacji jest w tej chwili 5 czy 6. I ten upadek cywilizacji, które tracą swoją żywotność, to jest rzecz naturalna. Te najwyżej zorganizowane formy istnienia ludzkich zbiorowości mają swój początek, okres świetności i czas zmierzchu. Być może będzie taka cywilizacja, która nigdy nie będzie miała czasu zmierzchu, no ale dotychczas się z takimi nie spotkaliśmy, poza tymi, które istnieją. Cywilizacje gwałtownie giną lub gniją. Jest cywilizacja Mohenjo-Daro, ile dobrze to wymawiam, która jest cywilizacją przed... W Mezopotamii była cywilizacja, w której wymyślono pismo, a jeszcze przed nią była cywilizacja miejska Mohenjo-Daro, która po prostu w jednym momencie przestała istnieć. Kiedy patrzyliśmy na cywilizację rzymską, kiedy patrzymy na jej koniec, no to ta cywilizacja gniła po prostu. Gwałtownie giną albo giną cywilizacje. Dziś jesteśmy świadkami starcia dwóch cywilizacji. Zachodniej i cywilizacji chińskiej. Uczestniczą w tym jeszcze inne, mniejsze cywilizacje, ale istotna jest jeszcze cywilizacja islamu. I teraz Spengler sądził, że cywilizacje są społecznymi odpowiednikami organizmów. Cywilizacje nie mają zakodowanego okresu obumierania i śmierci. Ich trwanie zależy od woli istnienia. Czyli dopóki są mężczyźni zdolni bronić tej cywilizacji, do tego momentu ona żyje na pewno. Od czego to zależy jeszcze? W latach pod koniec XIX wieku i do 1936 roku, w tych latach żył Joseph Unwin, brytyjski antropolog, profesor Oxfordu i Cambridge. I on na 2 lata przed śmiercią, w 1934 roku, opublikował pracę Regulacje seksualne a zachowania kulturowe. Przebadał 86 kultur i cywilizacji. Kultury wchodzą, wiele kultur może wchodzić w skład cywilizacji. Na przykład w skład cywilizacji chrześcijańskiej, zachodniej wchodzi na przykład kultura południowoamerykańska i kultura amerykańska, tak. Ale to jest jedna cywilizacja. I on przebadał też tych 86 kultur i cywilizacji na wyspach oddalonych od siebie. Są zupełnie różne kultury, tak. Więc ta liczba niech nas nie dziwi. On chciał dowiedzieć się, dlaczego jedne z tych cywilizacji upadają, a inne nie upadają. I teraz to są takie czasy, kiedy freudyzm był absolutnie na fali i wszyscy myśleli, że to jest nauka objawiona, a dziś wiemy, że to w ogóle nie jest nauka, tylko to jest narracja, że ona ma wiele wspólnego z pewnymi nieprzepracowanymi przez Freuda rzeczami w jego życiu, nieważne. Ale wtedy to było najistotniejsze w ogóle odkrycie przez pewien czas. I on chciał zweryfikować twierdzenie Freuda, że cywilizacja jest produktem ubocznym stłumionej seksualności. I ten antropolog brytyjski przyłożył do badań społeczności dwie skale. Jedna rozciągała się od całkowitej swobody seksualnej do rygorystycznego zachowywania czystości przed małżeństwem, a druga dotyczyła kwestii ilości żon, które może mieć mężczyzna, oraz tego, jak łatwo jest w danej kulturze dostać rozwód. Do 15.

wieku cywilizacja zachodnia, która powiedzmy powstała w VII wieku, Karol Wielki, do XV wieku rozwód był niemożliwy. Ilość żon od zawsze, zachód, monogamia. No i czystość przedmałżeńska, która dopóki chrześcijaństwo, katolicyzm szczególnie były osoczem kultury do tego momentu, to było ważne. Nie znaczy, że wszyscy do ślubu przystępowali w czystości, ale tu chodzi o to, jakie jest podejście do tej sprawy. I okazało się, że najważniejszymi czynnikami wpływającymi na trwałość i sukces cywilizacji jest czystość przedmałżeńska i monogamia. Im większa była wstrzemięźliwość seksualna danego społeczeństwa, tym lepiej się ono rozwijało i tym konsekwentniej poprawiało standardy życia jego członków. Proszę to zrozumieć, że są cywilizacje, w których nie ma w ogóle żadnych regulacji tego typu. I antyk na przykład był okresem, w którym rozróżniano tylko tak naprawdę, bo mężczyźni uprawiali seks z wszystkim, tak, z mężczyznami, z kobietami, z dziećmi, z przedmiotami i tak dalej, i tak dalej. I to w ogóle nie było moralnie istotne. I seksualność w tamtych czasach właściwie dzieliła się na dwie, były dwie seksualności. Seksualność bierna i seksualność dominująca. Bierność i dominacja. I teraz, kiedy zaczęły pojawiać się w tych społeczeństwach, które zmierzyliśmy miarą wstrzemięźliwości seksualnej i czystości przedmałżeńskiej, tak? Czyli monogamia i czystość przedmałżeńska, te rozwijały się najlepiej. I gdy pojawiała się społeczna akceptacja dewiacji i rozpoczynały się ataki na monogamię, te społeczeństwa upadały. Popatrzcie na świat wokół. Społeczna akceptacja dewiacji. Jak ona zmieniła się w ciągu ostatnich 70 lat? Porażająco. Od kiedy trwają ataki na monogamię? Od dłuższego czasu. I teraz ten brytyjski antropolog w tym kontekście rozpatrywał też homoseksualizm, którego akceptacja jest według jego badań ostatnim krokiem przed upadkiem danej cywilizacji. I to potwierdziło się we wszystkich tych 86 przypadkach. Rozwiązłość seksualna prowadzi do upadku cywilizacji w ciągu trzech pokoleń. I teraz być może to zdanie jest zbyt rygorystyczne. Być może chodzi o to, że dzieją się procesy, które sprawiają, że rozwiązłość seksualna jest łatwiejsza, ale one są głębsze, te procesy, i te procesy prowadzą do upadku cywilizacji w ciągu trzech pokoleń, ale miernikiem tego jest rozwiązłość seksualna. Ja tego nie wiem. To jest moja hipoteza, poprzedzona żadnymi badaniami. On mówił, że rozwiązłość prowadzi do upadku cywilizacji. I w 86 przypadkach ta reguła potwierdziła się 86 razy. Przebadano 86 społeczeństw i kultur cywilizacji. 86 razy się potwierdziło. W kulturach, w których już nie oczekiwano zachowywania dziedzictwa aż do ślubu, w ciągu trzech pokoleń znikały następujące elementy, czyli nieoczekiwanie dziedzictwa, tak? Monogamia, deizm, racjonalne myślenie. Znikała monogamia, znikała wiara i racjonalne myślenie. Jeśli popatrzymy na uniwersytety dziś, które twierdzą, że istnieje więcej płci niż dwie, to znaczy biolodzy wiedzą, że istnieją tylko dwie płci, natomiast ci, którzy zarządzają autorytetem uniwersytetów, głoszą tezy ideologiczne i mówią, że tych płci jest wiele. Racjonalne myślenie jest u nas zaatakowane. Co więcej, na Zachodzie już wygrało. Co też wygrało na Zachodzie? Niewiara.
religia zostaje zepchnięta całkowicie do prywatności. No i zaatakowana jest też monogamia. Poliamoria to jest jeden z pomysłów na życie, seryjna monogamia, tak, czyli bardzo wielu partnerów w życiu. Singlizm, tak, czyli nie nastawianie się na związek, no bo przecież ludzie, którzy szukają tej drugiej połówki, mają przez swoje życie, no, szukają jej i do momentu, kiedy znajdą ją, no to są jakieś nieudane relacje. Nie wchodzę już w głębi, ale singlizm jest po prostu zaprzeczeniem tego. To jest antymonogamia. Zachód jest już na ostatnim etapie. Unwin, ten antropolog brytyjski, nie był chrześcijaninem. I te odkrycia zaskoczyły nie tylko wielu uczonych, ale też jego samego. Ale napisał rzetelnie. W przekazach nie ma przykładu społeczeństwa, które zachowałoby swoją energię po tym, jak całe nowe pokolenie odziedziczyło tradycję, w której nie oczekiwano przedślubnej i poślubnej wstrzemięźliwości seksualnej. Drodzy Państwo, dlaczego wygrała cywilizacja chrześcijańska, katolicka? Dlaczego wygrała cywilizacja, która narodziła się dopiero w VII wieku? Dlaczego ona od wieku XV się rozszerzyła? Dlatego, że oczekiwała właśnie monogamicznych małżeństw mężczyzny i kobiety, w których seksualność była skanalizowana tylko w małżeństwie. I ta energia, którą wcześniej widzieliśmy w rozwiązłości z naszego punktu widzenia, to ta energia została, będąc skanalizowana w małżeństwie, była przeznaczana na rozwój, na odkrycia. Ta energia, którą człowiek w sobie ma, energia, która płynie z nadziei, ale jej takim materialnym podkładem jest rozkład cukrów w naszej krwi. Więc nie ma społeczeństwa, które byłoby ekspansywne po tym, jak dwa pokolenia i trzecie, w tym trzecim pokoleniu nie oczekiwano by przedślubnej czystości i wstrzemięźliwości, czyli ograniczenia sfery seksualnej do małżeństwa. Drodzy Państwo, etyka seksualna to najpotężniejsze narzędzie kształtowania społeczeństw. Od tego, jaka jest etyka seksualna, zależy jakość społeczeństwa. I teraz widzimy już ewidentnie po tych 30 latach, kiedy Stany Zjednoczone były jedynym ośrodkiem mocy, tak? To była bardzo taki, no, nigdy tak nie było właściwie na świecie, żeby jedno państwo dominowało na całym świecie. I ten okres już się skończył. Teraz będzie okres lokalnych wojen, okres niepokoju, aż do momentu, kiedy się ustali, wywalczony zostanie przez różne strony jakiś nowy podział świata. Tak? Będą dwa bieguny: Stany, Chiny, a może jeszcze Indie, a może jakieś inne sojusze. W każdym razie będzie to, co nazywaliśmy w XIX wieku i do II wojny światowej koncertem mocarstw. Ale co za tym idzie? Załamała się strategia westernizacji całego świata. I teraz ta strategia westernizacji całego świata miała dwa nurty. Pierwszym pozytywnym było szerzenie uniwersalizmu wartości chrześcijańskich, a drugim jest ekspansja, czyli używanie na przykład religii do tego, żeby tą religią przysłaniać cele czysto ekonomiczne, jak na przykład było podbijanie Ameryki, obu Ameryk, tak. I teraz
uniwersalizm chrześcijański, za którym stoi miłosierdzie, doprowadził na przykład, wchłaniany przez Azję, do tego, że Mahatma Gandhi, nauczyciel Gandhi, wykształcony na Zachodzie, doprowadził do tego, że w Indiach w tej chwili palenie wdów, co było jeszcze w XIX wieku rzeczą powszechną, że jest nielegalne. Jeszcze na prowincji to się dzieje, ale jest już ukrywane. Doprowadził również do tego, że dzięki tym uniwersalnym wartościom przywiezionym z Zachodu nie oddaje się 12-letnich dziewczynek do prostytucji sakralnej. To były immanentne cechy cywilizacji półwyspu Dekan przez 4000 lat. I uniwersalizm chrześcijański, to co powiedział Jezus, zmieniło Indię. I to jest ten pozytywny element rozpowszechniania się cywilizacji chrześcijańskiej. Tak. Ale oprócz tego była cywilizacja kolonializmu, wyzysku, a tymi wartościami uniwersalnym oni sobie tylko twarze wycierali. Dziś cały Zachód jest tak bezsilny i tak autoagresywny, ponieważ Wielka Brytania, Hiszpania, nawet Niemcy mają za sobą przeszłość kolonialną, Portugalia, Hiszpania. Mają wymordowane elity różnych społeczeństw, mają wydrenowane państwa. I dziś to rzutuje na siłę wewnętrzną tych społeczeństw. One czują, że mają za sobą przeszłość, której się nie mogą, którą się nie mogą chwalić. I teraz efektem tej kończenia się dominacji Zachodu, efektem tego, że przestaje już działać ta strategia rozszerzenia się uniwersalnych wartości, konsekwencją tego jest po pierwsze panseksualizm, a po drugie utrata wiary w uniwersalność prawdy. I to są absolutnie najważniejsze elementy tego zamieszania, które się dzieje w Europie, w Stanach i tego osłabnięcia cywilizacji zachodniej. Odrzucenie chrześcijaństwa sprawiło, że ludzie nie wierzą w uniwersalność prawdy. Każdy ma swoją prawdę. Jak każdy ma swoją prawdę, to kryterium prawdy nie istnieje. Prawdę i piękno katedr, muzyki Bacha, światło cienia, którym malarstwo zachodnie różni się od wszystkich innych przejawów wrażliwości estetycznej zapisywanej na kartce papieru, czy na desce, czy na materiale jakimś. I to odrzucenie chrześcijaństwa prowadzi do panseksualizmu i to jest tak naprawdę zrównoważone ideologiczne samobójstwo gospodarki Unii Europejskiej. I to są trzy powody, ale ja pomijam ten trzeci. Nie znam się na tym po prostu. 15 lat temu, wiem tylko tyle, że 15 lat temu Niemcy miały PKB dwa razy większe od Kalifornii. Dziś Kalifornia wyprzedziła Niemcy. Jeden stan amerykański jest większy od największej gospodarki Europy. I teraz, jakie są imiona upadku Zachodu? Obyczaj, wiara, nauka, gospodarka. Nie ma prawdy, nie ma wiary, obyczaj został zmiażdżony, gospodarka popełnia samobójstwo. Zwycięstwo Trumpa nie jest początkiem odnowy naszej cywilizacji. Człowiek o takiej przeszłości, libertyn, nie stanie na czele ruchu odnowy duchowej. Elon Musk, którego można za wiele rzeczy podziwiać, ale to jest człowiek, który marzy o stworzeniu postczłowieka. On jest transhumanistą. On jest właścicielem korporacji, w której to firmie Neuralink w styczniu 2024 roku z powodzeniem wprowadzono pierwszy zabieg wszczepienia w mózg człowieka implantu o nazwie telepatii. Tak? To
transhumanizm nie jest rozwiązaniem. Putin 2 lata temu chyba przeznaczył kilkanaście milionów dolarów na takie same badania. Tylko one miały taki wątek, że być może jest to tylko na użytek wizerunku tych działań, że tam chodziło niby o to, że żeby ludzie niewidzący mogli komunikować się z rzeczywistością. Nie wchodźmy w szczegóły. Chodzi o to, że transhumanizm nie jest rozwiązaniem. Libertyn nie będzie napędem i ośrodkiem odnowy moralnej Zachodu. Być może J.D. Vance, nawrócony na katolicyzm, za mało znam jego przeszłość, na ten temat się nie wypowiadam, ale znam osoby, które w nim pokładają największe nadzieje. Co zatem jest nadzieją na uniknięcie upadku? Bo my jeszcze nie mamy tak przemielonych społeczeństw, tak zmiażdżonych społeczeństw jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania. Na mniejszą narodową skalę takiej odnowy dokonał kardynał Wyszyński. Prowadził poprzez nowennę, która trwała 9 lat, do walki z lenistwem, lekkomyślnością, marnotrawstwem, pijaństwem, z rozwiązłością. Każdy rok nowenny, wielkiej nowenny przed tysiącleciem państwa polskiego, przed tysiącleciem przyjęcia chrześcijaństwa, każdy rok był poświęcony jakiejś naszej słabości. I po prostu Kościół przekazywał narzędzia, wiedzę, nadzieję, że można wygrać z pijaństwem, że można wygrać z rozwiązłością, że kiedyś wygramy z aborcją i tak dalej, i tak dalej. W PRL-u nie urodziło się kilkanaście milionów Polaków poprzez aborcję. I teraz te działania kardynała Wyszyńskiego doprowadziły do pokojowego powstania narodowego, które nazwaliśmy Solidarnością. I proszę nie mylić tego, co stało się w 1989 roku z tym, co było pomiędzy powiedzmy sierpniem a grudniem, między sierpniem 80 a grudniem 1981 roku. Tamta Solidarność była wartością, była wolnością. Myśmy podnieśli głowy. W moim środowisku na przykład zmieniliśmy uniwersytet. Ja byłem do Rady Wydziału czy do Rady Instytutu jakimś delegatem. Mój przyjaciel był jeszcze do Senatu chyba i przedstawicielem studentów i dokonaliśmy czegoś takiego, że Uniwersytet Jagielloński przestał być szkółką. Była jakaś pula na każdym kierunku przedmiotów, które były absolutnie niezbędne i trzeba je było wszystkie zdać, ale oprócz tego była przestrzeń przedmiotów fakultatywnych, gdzie ja wybrałem się, chociaż nie byłem na żadnych zajęciach, na takie zajęcie rozpoznawanie ptaków w locie. To komuś się wydaje, że to jest debilizm, ale tu chodziło o wolność. Solidarność jest duchowym dzieckiem kardynała Wyszyńskiego. Ten chłop, który nawracał się dzięki temu, że moc Boża szła za obrazem Maryi Częstochowskiej, który wędrował po całej Polsce. Cała Polska została tym poruszona, a szczególnie Polska prowincjonalna. I co zrobił ten chłop, kiedy stał się robotnikiem w stoczni? No, doprowadził do tego, że komuna musiała użyć bagnetów. Na bagnetach się nie da długo siedzieć i wykorzystaliśmy ten moment, kiedy system sowiecki się osłabł i zostaliśmy w miarę wolnym krajem. Więc w skali cywilizacji tego, co dokonał Wyszyński, może dokonać tego jedynie ruch duchowej odnowy, ale to musi mieć skalę, nie wiem, tego, co zrobił święty Franciszek i święty Dominik. Czy ogarnięcie się człowieka Zachodu jest możliwe bez koszmaru jakiejś totalnej wojny? No bo pamiętamy, że wojna rodzi silnych ludzi. Żeby zmierzyć się z wojną, trzeba być, żeby nie zostać zmiażdżonym, tak? Czyli trudne czasy rodzą silnych ludzi. I być może ogarnięcie się Zachodu nie jest możliwe bez koszmaru, jakiejś katastrofy. Ja tego nie wiem. Wiemy zaś, że etyka seksualna jest potężnym narzędziem,
Wiemy w ogóle, że etyka jest potężnym narzędziem, nie socjotechnicznym, nie wpływającym, nie manipulującym społeczeństwem, ale konstytuującym społeczeństwo i nadającym mu kształt. Bo uporządkowana, wzięta w karby seksualność to warunek sukcesu cywilizacji. Ale na pierwsze efekty odnowy trzeba czekać pewnie 3 pokolenia. Więc warto się już dziś modlić o katolickich świętych. Jeśli ktoś pamięta te wszystkie cytaty, które na początku były o psynku i psórce, o otyłości, która jest zdrowa, o aborcji w trzech ośrodkach omówionej, to wszystkie te cytaty były prawdziwe. Drodzy Państwo, polecam kanał i Radio Niepokalana FM. Polecam Waszej szczodrobliwości. Proszę o subskrybowanie tego kanału. Proszę o wpłaty na zrzutkę, dzięki której będziemy mogli zapłacić księgowej i hosting i inne usługi informatyczne. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo.

0: Ojcze Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, stajemy przed Tobą w swojej słabości, Panie, dziękując Ci za to, że wiemy, że to jest taki stan, który naprawdę opisuje naszą kondycję, Panie.
1: Przyjdź do tego miejsca.
0: Chcemy Cię prosić, Panie, o Twoją łaskę teraz, światło w nasze serce. Prosimy Cię, Panie. Jezu Chryste, bądź uwielbiony, Panie, w tym, że jesteś Królem Miłosierdzia. Chwała Tobie, Panie.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Duch Święty, miłości naszych serc, Panie, Ty jesteś Królem Pokoju, bądź uwielbiony, Panie. Boże, w Trójcy jedyny, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Ciebie, Mario, serdecznie też zapraszamy tutaj, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami.
0: Racz nie gardzić w potrzebach naszych,
1: ale od przewagi złych przygód racz nam zawsze wybawiać.
0: Panu chwalebna i błogosławiona.
1: O Pani nasza,
0: orędowniczko
1: nasza,
0: pośredniczko
1: nasza,
0: pocieszycielko
1: nasza.
0: Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witaj.
1: Witam.
0: Trudna sytuacja.
1: Tak.
0: Dlaczego?
1: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, czy w ogóle. Tak, ostatnio mi ciężko. Rzeczywiście ciężko mi w życiu. Ale to nie znaczy, że nie ma... że nie ma Boga. Tego nie powiedziałam.
0: Czy Bóg jest ważny w twoim życiu?
1: Od kilku lat bardzo. Od kilku lat jest najważniejszy. Nie wyobrażam sobie, żeby go nie było, tak? Żebym sobie nie pomyślała, że on jest. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła inaczej myśleć.
0: Czy w tej chwili ma wpływ na twoje życie?
1: Właśnie trafiliśmy na taki czas, znaczy no, że tak sobie myślę, że ma, jednakże jest mi w życiu bardzo trudno. Jednak szereg sytuacji pokazuje mi, że tak naprawdę gdzieś tam jego palec prowadzi mnie w tym wszystkim. Jednakże muszę dodać, że nie jestem w stanie pojąć Boga, jego zamysłów.
0: No. Jak to się stało, że stał się ważny?
1: Znaczy myślę, że przede wszystkim stał się ważny dzięki mojemu dziadkowi, który gdzieś tam w taki może troszeczkę taki prosty, może czasem infantylny sposób, ale pokazywał mi Boga. Choćby przez takie proste rytuały, jak odmawianie pacierza, czy to zresztą to on mnie nauczył takich modlitw, jak Ojcze Nasz, czy Skład Apostolski. Jednakże wychowałam się raczej tak w domu, w którym o Bogu się nie mówiło, wiary się nie praktykowało i był gdzieś tam z dala dziadziuś.

0: mieszkałaś na wsi, w mieście?
1: Mieszkałam na skraju miasta.
0: Dużego, małego?
1: Dość dużego.
0: W twoim środowisku, tam zamieszkania, szkoły i tak dalej, myślenie o Bogu, bycie z nim było czymś normalnym, czy wręcz przeciwnie?
1: Kurczę, właśnie myślę, że czymś normalnym było pójście na mszę niedzielną i tak dalej. Takie rytuały były czymś normalnym, jednakże takie głębsze myślenie raczej nie było powszechnie spotykane.
0: A twoja rodzina chodziła, czy nie?
1: Nie.
0: To był
1: moi
0: bunt?
1: Rodzice... Nie wiem, z czego to się brało i nie wiem, z czego to się bierze do tej pory, bo raczej nie są ludźmi, którzy chodzą do kościoła, którzy być może wiedzą, ale jakoś nie mówią o tym i nie pokazują tego. Po śmierci właśnie mojego dziadka, to było 7 stycznia 2007 roku, mój tato, to był jego tato, więc mój tato zaczął po prostu się modlić i czasem chodzić do kościoła, jednakże na tym poprzestał, ale uważam, że to już dużo. No tak, ale...
0: Ale oni nie chodzili do kościoła wbrew temu otoczeniu? Z jakich powodów, jak myślisz? Czy chcieli coś pokazać innym?
1: Myślę, że nie o to chodziło. Ja mieszkałam za miastem, gdzie było jeszcze gdzieś tam jakieś gospodarstwo, jakieś tam takie rzeczy, które w niedzielę ich trzymały, jak to oni tłumaczyli, i niedziela dla nich była zwykłym dniem. Fakt, że no tak, Ania, ty musisz iść do kościoła, jednakże nie pamiętam takiej sytuacji, żeby poszli ze mną do tego kościoła i tak naprawdę nie miałam żadnego przymusu, żadnego nakazu. No i...
0: Masz siostry, braci?
1: Mam siostrę starszą i brata młodszego. Oni byli wychowywani w tym samym nurcie.
0: I jak ty traktowałaś Pana Boga wtedy? Podstawówka.
1: Wtedy nie było dla mnie tak naprawdę Boga, oprócz... W sumie nie pamiętam, jak to było, ale wiem, że gdzieś dziadek zapraszał, mówił, chodź, mówimy różaniec, ale nie było takiego Boga wszechobecnego, że On jest wszędzie, że rodzice o Nim mówią, że dziadek o Nim mówi, że On jest. Poza tym muszę dodać, że mój tata jest chory na alkoholizm. I chcąc nie chcąc, żyłam w tym wszystkim, więc to też było utrudnienie do tego, żeby tak naprawdę myśleć o Bogu. No nie wiem, pewnie wiesz, no, jak to wszystko wygląda w rodzinie alkoholowej. U mnie było tak książkowo, totalnie, pijący ojciec, gdzieś tam ratująca to wszystko matka i dzieci, tak?
0: Jesteś odpowiedzialna, tak? Nadmiernie?
1: Jejku, jak ciężko. Tak. Kurczę. Tak, jestem nadmiernie odpowiedzialna.
0: A teraz co robisz? Pomagasz komu?
1: Pomagam sobie. Tak naprawdę pomagam sobie. Znaczy ja wiem, o co pytasz, ale przewrotnie odpowiedziałam na to pytanie. Bo staram się pomóc sobie. Ale też nie ukrywam, pomagam innym. Poszłam na studia, gdzie mottem przewodnim jest pomoc. Poszłam na pracę socjalną. I w zasadzie to jest moja pierwsza praca, którą teraz wykonuję. Też pracuję z osobami gdzieś tam potrzebującymi pomocy. O, tak to określę.
0: I niektóre z nich problemów, z ich problemów to są problemy z uzależnieniami, tak?
1: Również. Hmm. Również. To są różne osoby, może o nich nie będę mówić, ale... Jasne.
0: Czyli tak. Śmiejesz się z tego schematu, tak?
1: Znaczy... Muszę podkreślić, że chyba z pomocą, tak, znaczy nie chyba, z pomocą Boga trafiłam na tych ludzi, którzy pokazali mi właśnie, Anka, jesteś zbyt odpowiedzialna, Anka, jesteś nadopiekuńcza, nie dbasz o siebie, pozwól, żebyśmy tobie pomogli.
0: Ale to o tym za chwilę. Jeszcze jesteśmy w podstawówce.
1: Jasne.
0: Jaką byłaś osobą w podstawówce? Chodziłaś, kryłaś się po kątach, czy... Co?
1: Byłam osobą, której tak naprawdę nie było. Nikt jej nie widział. Która się bała. Która się bała odezwać. Byłam bardzo taką skromną dziewczynką, posłuszną, nikomu nie dającą się zauważyć. Bardzo duże emocje się pojawiają w tym, jak o tym mówię, bo w zasadzie już nie chciała do tego wracać, bo to się z nieprzyjemnymi emocjami wiąże. Byłam niezbyt lubiana. Dlatego, że kryłam tajemnicę, tak mi się wydaje teraz, że taki ktoś, kto się nie odzywa, kto z byle powodu płacze, to jest dziwny i niekoniecznie lubiany. Oj.
0: Poszłaś do liceum?
1: Tak.
0: Coś to zmieniło?
1: Do gimnazjum poszłam, bo ja jestem tym systemem takim gimnazjalnym.
0: I co to zmieniło? Czy gimnazjum coś zmieniło?
1: Właśnie to jest bardzo ważne, bo były przygotowania do bierzmowania. I ja ten okres podstawówki i dwóch lat gimnazjum, dwóch czy roku gimnazjum, nieważne, tak właśnie skrywałam to wszystko w sobie, tak dusiłam i pamiętam, że mi było bardzo źle, że po prostu mi było bardzo źle. Przyszedł taki okres, że tak, trzeba się wybierzmować i w naszej parafii, do której należałam, proboszcz wpadł na taki genialny pomysł, żeby zrobić przygotowania do bierzmowania, tak zwane grupki dzielenia. I specjalnie właśnie wróciłam, że był też w moim życiu okres gimnazjum, ponieważ to był nie tylko okres edukacji tej gimnazjalnej, bardziej czy mniej przypadkowej, ale przede wszystkim to był okres, gdzie tak, poznałam ludzi, którzy powiedzieli, że chcą mi pomóc. I stworzyliśmy taką grupkę właśnie dziewcząt właśnie z klasy gimnazjalnej.
0: To byli ludzie wierzący, tak?
1: To byli ludzie po prostu z klasy gimnazjalnej, którzy byli ochrzczeni, którzy po prostu musieli się zapisać do tej grupki, żeby później mieć sakrament bierzmowania.
0: A skąd wiedzieli, że ci potrzebna jest pomoc?
1: To było tak, że to tak szybko się nie zadziało, tak pięknie, ładnie. Po prostu stworzyliśmy taką grupkę, na którą musieliśmy przyjść. Znaczy, ktoś nam stworzył, my tam poszliśmy. I była taka wspaniała kobieta. Teraz myślę, że to był po prostu jakiś wysłannik od Boga był. Bardzo dziękuję za nią Bogu. Pani Krysia, która miała strasznie dużo ciepła i miłości i tak dalej. Była zupełnie inna niż moja mama, ale jak inna. I ona po prostu tam zaczęła mówić, po co się spotykamy i co tutaj będziemy robić cały rok. I tak żeśmy sobie gadały od spotkania do spotkania, od wtorku do wtorku o różnych rzeczach. W końcu dziewczyny, które gdzieś tam były mi znane tylko tak powierzchownie, zaczęły stawać mi się bliskie, bo rozmawiałyśmy tak na bardzo szerokie tematy, a w końcu aż w końcu wszystkie popękały i okazało się, że mają takie nieciekawe sytuacje w domkach. I właśnie o tej pomocy mówiłam, że ktoś, kto miał podobnie, był w stanie mnie zrozumieć.
0: Czyli co, po prostu wtedy weszłaś w pierwsze relacje?
1: Tak, dokładnie.
0: Odważyłaś się otworzyć.
1: Tak, dokładnie.
0: Bo były takie same jak ty.
1: Dokładnie, czy tak właśnie były po prostu... tak, były takie same, mające takie albo podobne problemy, takie same bądź podobne problemy gdzieś tam. To było niesamowite, bo tak naprawdę wtedy pamiętam, że gdzieś tam tak naprawdę poznałam te osoby. No i gdzieś tam nazwałam wtedy pierwszy raz problem, który się dzieje w domu. No i ta Krysia mówi, słuchaj, no ale tak nie może być. Wiesz, Bóg cię w tym wszystkim kocha. W ogóle jakieś takie... Właśnie taka była bardzo charyzmatyczna i kochana. I pierwszy raz tak naprawdę chyba... Tak, to było wtedy, jak usłyszałam, że jest ktoś taki jak taki prawdziwy Bóg, tak? Prawdziwy Bóg.
0: Uwierzyłaś jej? To były tylko słowa.
1: To były tylko słowa, jasne. Jednakże ja, złakniona takich właśnie tylko słów, może nie tyle uwierzyłam sercem i w ogóle, ale gdzieś tam przystałam na te słowa. Tak sobie myślę teraz, że poszłam. Po prostu poszłam i poszłam za tymi słowami.
0: Nadzieja, tak? Pojawiła się?
1: Tak. Duża nadzieja. Mimo, że wróciłam i tam się nic w domu nie zmieniło. Zresztą do tej pory się nic nie zmieniło. To było mi łatwiej gdzieś tam na przykład słyszeć, że no słuchaj, ja się będę modlił za twojego ojca, będę się modlił za ciebie. To były początki. Tak.
0: Strasznie to przeżywasz.
1: Bo myślałam, że już przerobiłam to mówienie i że będę, dlatego też odważyłam się przyjechać tutaj do radia, jednakże emocje są nadal. Jestem wrażliwcem. Dość chyba dużym.
0: I co dalej się działo na twojej drodze do tej sytuacji, w której Bóg przyszedł do twojego życia tak, że mówisz, że jest najważniejszy na świecie?
1: Później po prostu z tej grupki, która zakwitła, stworzyliśmy grupę, która się przerodziła w taką niewielką wspólnotę. Doszli inni ludzie, którzy też gdzieś tam chcieli się pomodlić i poznać Boga. No nic, po prostu byłam ten czas, który był dla mnie bardzo trudny. Strasznie trudny, bo to był czas właśnie przełom gimnazjum, liceum. I dużych trudów w domu. No właśnie, mogłam ofiarować Panu. Co piątek wtedy tym razem się spotykaliśmy i gdzieś tam to wszystko omadlaliśmy. Tak sobie myślę, że miałam taką grupę wsparcia dużą. Opieczętowaną gdzieś tam łaską Bożą. Nawet nie pomyślałam, że będę miała teraz tyle w sobie wdzięczności do tego, bo w zasadzie chyba jesteś pierwszą osobą, której tak mówię o tym tak kawałek po kawałku.
0: Jak to cię zmieniło? Czy to cię zmieniło?
1: W zasadzie... Czy mam teraz się odnieść od tego dnia, w którym teraz jestem? Od dzisiaj?
0: O tamtym czasie. Że nawiązałaś relację.
1: Tak.
0: I pojawił się Bóg.
1: Tak. Rozumiem. Uważam, że po prostu, tak jak to ładnie nazywałeś, miałam nadzieję. To mnie w ten sposób zmieniło, że nie miałam tam takiej pustki i do tego dochodzącej pustki i rozpaczy z tego względu, co się dzieje, strachu, lęku. Tylko miałam nadzieję, ale to takie moje subiektywne odczucie, ponieważ wiem, że lęk i te wszystkie uczucia związane z byciem w domu alkoholowym są i wiem, że tylko nadzieja to za mało. Nadzieja to za mało, wspólnota to za mało i było dobrze, ale miałam poczucie, że muszę stamtąd uciec.
0: Z domu.
1: Tak, że muszę po prostu zwiać z domu. No właśnie i... No i nadszedł taki czas, który mi to udogodnił. Czas studiów. Po prostu dostałam się na studia z Warszawy i z domu wyjechałam.
0: A jak ta twoja historia wpływała na inne relacje? Bo w tym wieku tematem głównym są chłopcy. Dla dużej części dziewcząt.
1: No są. Są. Dla mnie też byli. Tylko, że ja nie potrafiłam nawiązywać relacji z chłopcami, jak to pięknie nazwałeś. Ich pięknie nazwałeś.
0: Możesz ich nazwać tak, jak chcesz.
1: Nie no. Trudno mi było. To właśnie to, że patrzyłam na mężczyzn, na chłopców, przez pryzmat mojego ojca w taki bardzo infantylny sposób, że tak, że oni też będą tacy. Takie proste, zalęknione myślenie po prostu. Było mi ciężko, tak, było mi ciężko w relacjach.
0: Ale jak reagowałaś na zainteresowanie? Jesteś bardzo ładną dziewczyną.
1: Ej, dziękuję.
0: To nie jest komplement.
1: Ciężko mi było reagować i pamiętam, ojejku, to są trudne rzeczy. Pamiętam, jak też mi się ktoś podobał i na przykład chciałam jakąś nawiązać relację.

0: Pamiętam też taki okres jeszcze wczesnej młodości, jak bałam się, że właśnie ten chłopiec mnie odprowadzi do domu, a ja tak się bałam, co tam zostanie w tym domu. Teraz już mówię to ze śmiechem. Po prostu się bałam, że zostanie pijanego ojca. I zrobiłam wszystko, żeby tam nie poszedł ze mną. No ale wszystko, czyli po prostu musiałam powiedzieć, że nasza znajomość musi się skończyć w tym momencie. W zasadzie nie umiem budować relacji. Chyba po dzień dzisiejszy. Jest mi ciężko. To jest ciężki orzech do zgryzienia.
1: Przyjechałaś na studia?
0: Przyjechałam, tak.
1: Ale wiesz, to ma ten walor, że się nie pokaleczyłaś.
0: No tak. I właśnie w tym widzę palec Boży. Ale jaki? Dlatego, że na okazji było naprawdę dużo, żeby wejść w jakąś paskudną relację. No nic, przyjechałam do Warszawy.
1: Ale dlaczego nie wchodziłaś w te paskudne relacje? Mimo, że było tyle okazji.
0: Bo ze strachu, naprawdę ze strachu. I to był taki po ludzku strach. Nie wiem, może to było coś innego, ale naprawdę, to jest straszne, ale bałam się mężczyzn, mimo że przecież byli całkiem inni niż ci, którzy, znaczy ten, którego miałam na co dzień i którego miałam wzorzec, ale no, to jest takie trudne do wytłumaczenia, ale kumple i owszem, kumple byli i to czasem nazywali mnie chłopczycą, bo znaczy taką chłopczycą, że potrafiłam przebywać w towarzystwie, tak, facetów, którzy wiedzieli, że mogą ze mną przebywać na stąpie kumpelskiej. Tak chyba jest też do dziś.
1: I akceptowali to i nie przekraczali jakiejś granicy.
0: No tak, bo ja nie dałam. Nie dałam.
1: Przyjeżdżasz na studia.
0: Właśnie.
1: Wielka ucieczka.
0: Wielka ucieczka. Wielka ucieczka. Nie, po prostu się dostałam do Warszawy na studia i...
1: Ale mówiłaś o tym, że myślałaś, że musisz stamtąd uciec.
0: Tak, bo to, znaczy teraz sobie tłumaczę racjonalnie, że to był wyjazd do Warszawy, tak? Dostałam się i tak tłumaczyłam i sobie, i wszystkim, i rodzicom, i w rodzeństwu, wszystkim. Jednak, znaczy, wiem, że to była ucieczka, no po prostu to była ucieczka i... Jak trudno się dochodzić do takich rzeczy. Wow. No nic. Było mi ciężko z tego względu, że nie mogę dziadka na co dzień spotykać, oglądać go, być z nim, bo on w ogóle mieszkał z nami. I ze względu na dziadka jak najczęściej starałam się wracać do domu. Ale mimo wszystko już nie byłam tam, tak od środka. No i tak. Nie byłam tam od środka i zaczęłam tutaj w Warszawie prócz studiów robić coś ze sobą. Coś ze sobą robić.
1: Co?
0: Wyszłam do wspólnoty. To był taki pierwszy krok. Wyszłam do wspólnoty sama, nikogo nie znając w tej wspólnocie. Po prostu kiedyś dostałam zaproszenie i jeszcze jak byłam w klasie maturalnej od kogoś, kto w tej wspólnocie tutaj warszawskiej był. I po prostu tam weszłam do tej wspólnoty. Czułam się w miarę bezpiecznie. No i przede wszystkim mogłam... przede wszystkim mogłam się modlić. to, co było dla mnie najważniejsze, czyli modlitwa i stała relacja z Bogiem. Gdzieś tam opuściłam moją starą wspólnotę, która tam została w tej miejscowości mojej ukochanej.
1: Ale nie powiedziałaś, w jaki sposób stało się tak, że to, co wcześniej opisywałaś jako takie

0: picia, no takiego najgorszego picia mojego taty. Wtedy po prostu przychodziłam na moją wspólnotę.
1: Jeszcze tam.
0: Tam jeszcze, tak. I to może było zbyt bardzo wylewne, ale ja po prostu błagałam tych ludzi o modlitwę za mojego ojca. I mieliśmy takiego bardzo Bożego przewodnika duchowego. No i tyle. I tak naprawdę on powiedział, ale niczym się nie martw, bo zostaw to Bogu.

0: może dzięki tym ludziom doświadczyłam takiej takiej namacalnej opieki Boga, bo wiem, że to też przez człowieka Bóg tak naprawdę działa. No ale w pewnym momencie po prostu tak doświadczyłam tego, że go mam, że Jezus jest.
1: A kiedy stał się najważniejszy?
0: Kiedy stał się najważniejszy? No, on był dla mnie bardzo ważny. Ale najważniejszy... O, jakie trudne pytanie. Wtedy, jak odszedł dziadek, jak dziadka zabrał do siebie. Wtedy miałam taki hardkorowy, taką hardkorową zaprawę wiary. Po prostu zabrał mi osobę, którą najbardziej kochałam. Która była dla mnie wszystkim. Która też nauczyła mi się modlić. I...
1: Która cię kochała bezinteresownie.
0: Oj. Był wspaniały. No i wtedy tak sobie pomyślałam, że zabrał mi dziadka, ale teraz on jest ze mną. To może takie infantylne postrzeganie Boga, ale tak jest, że z osoby najbliższa została mi zabrana i został mi tylko on.
1: Dalej czujesz się bezpiecznie?
0: Czy może nie zadałam takiej ważnej rzeczy, że mam często, pomimo tej takiej jednostajnej wiary, no właśnie, mam też dużo wątpliwości co do Boga i to nie było też tak, że mój dziadek odszedł, a ja mówiłam, dziękuję ci Pani, że zabrałeś mi dziadka, bo tak nie było. Doszłam do tego później. Na początku było dużo żalu.
1: Ale Pan Bóg lubi, jak się do Niego ma pretensje.
0: Właśnie nie wiem.
1: Lubi.
0: Lubi?
1: No, są psalmy nawet z użyczącym.
0: No właśnie. Nie potrafię tak potulnie do niego powiedzieć, że może mu wierzę i że mu ufam do końca.

0: Ale wiesz, na czym mu zależy?
1: Jeszcze raz.
0: Wiesz, na czym mu zależy?
1: Na czym mu zależy? Znaczy, podejrzewam.
0: Żebyś była wobec niego szczera.
1: Właśnie.
0: Jeśli masz do niego pretensje, to żebyś mówiła, że masz do niego pretensje.
1: No właśnie. I mówię. I tak psychicznie źle mi jest z tym, ponieważ no jak to można mieć do Boga pretensji? No ale takie stany się pojawiają. Szczególnie wtedy, kiedy nic się w moim domu nie zmienia. Kiedy mój brat zaczyna ćpać, kiedy jest mu po prostu ciężko, bo po prostu kiedy stawia mi na drodze ludzi, którzy kompletnie nie wierzą, którzy podważają wręcz moją wiarę, którzy mówią, że Boga nie ma, jest mi ciężko trwać. Jest mi też ciężko o tym mówić. Ostatnio byłam na rekolekcjach ignacjańskich na Fundamencie. I tam też się dowiedziałam, że postrzeganie Boga, patrzenie na Niego, to nie tylko przez pryzmat uczucia. No niestety. No i dobrze. W końcu chcę właśnie aktem woli powiedzieć, że On jest.
0: Jak może nie być kogoś, kto jest najważniejszy dla ciebie?

Bo czasami mam wrażenie, że... Znaczy, no widzę, po prostu ogarnia mnie apatia, melancholia i takie inne stany. Właśnie tak rozmową wiem, że on jest jednak... Przychodzą uczucia różne.

0: Gdybyś miała napisać do niego taki list, który zadecyduje o wszystkim. Co byś mu w szczerości powiedziała? Że za mało się troszczy o ciebie.
1: Nie wiesz, tym...
0: Że przecenia cię, twoje siły. Że powinien bardziej wyścielać drogę przed tobą atłasami.
1: Nie.
0: Co byś mu powiedziała?
1: Czy to miał być list prośby, czy takiej mojej...
0: List.
1: List. Czy ja mu powiedziała, żeby walczył o mnie dalej? Tak jak o mnie walczy do tej pory. Autentycznie czuję, że o mnie walczy.
0: Skąd to wiesz?
1: Bo to widzę. Właśnie
0: fakty, które mu podskazują. Dwa.
1: Dwa fakty. Że o mnie walczy.
0: Tak.
1: Znaczy takie dwa namacalne fakty. Znaczy ja chcę powiedzieć tyle, że nie pozwala mi się stoczyć. To jest pierwszy fakt. I... I pozwala mi spojrzeć też z nadzieją na to wszystko. Z nadzieją na tak beznadziejne rzeczy. Ja to uznaję za fakty.
0: Co to w twoim przypadku znaczy stoczyć?
1: Tak jak już powiedziałam, pochodzę z takiego, a nie innego domu. Mam takich, a nie innych bliskich. I boję się nawet takich rzeczy, że mogę stać się tak jak mój ojciec, albo mój brat, albo moja mama. Mogę żyć bez niego. Znaczy, właśnie, uciec się do rzeczy, które niszczą. Tak to ładnie można powiedzieć, stoczyć się. Albo do osób, które niszczą. Jednakże tu mam dylemat, ponieważ na swojej drodze mam osoby, które, tak jak też powiedziałam, niekoniecznie idą tą samą drogą. I żeby tak nie przejść z jednego z mojego toru na ich toru.

0: masz przyjaciół?
1: Mam. Mam przyjaciół, cudownych przyjaciół.
0: Są tutaj? Czy zostali tam?
1: Są tutaj i są też tam. Tak, to jest w zasadzie niewielka odległość. Nie aż tak duża, żeby nie móc się kontaktować.
0: Ile masz lat?
1: 21.
0: I co dalej będzie? Jakie jest twoje powołanie?
1: Takie trudne pytanie.
0: Wiedziałaś, gdzie przychodzisz?
1: Nie byłam tego świadoma.
0: Czy przyszłabyś, gdybyś wiedziała, jakie są pytania?
1: Przyszłabym. Jakie jest moje powołanie? Zadaję to pytanie i sobie, i Bogu. Wiem, że jestem na pewno powołana do tego, żeby... Jestem powołana do miłości, tak sobie myślę, w sensie... do miłości, po prostu do miłości, niekoniecznie tutaj jakiejś... służenia drugiemu człowiekowi. Tak sobie myślę na dzień dzisiejszy. I na pewno na jutrzejszy też. Ale pewnie pytasz o takie konkretne powołanie, takie jakieś takie, nie wiem, rodzina, zakon, samotność, tak?
0: Ja myślę, że ty nie masz jeszcze takich.
1: Bo nie myślę o takich na razie.
0: Alternatywy.
1: No nie wiem, z tym powołaniem tak właśnie też zadaję to pytanie.
0: Jak myślisz, co Pan Bóg zmieni w twoim życiu w ciągu roku najbliższego? Jak rozumiem, cały czas masz nadzieję, że będzie zmieniał.
1: Tak.
0: Powiedziałeś, że też pracujesz oprócz studiów, tak?
1: Tak, pracuję.
0: Zarabiasz na siebie?
1: Tak.
0: Czy to nie jest za duże wyzwanie dla ciebie?
1: Zobaczymy. Bo na razie to mój debiut, to jest moja pierwsza praca.
0: Ile tam już jesteś?
1: Krótko. Kilka miesięcy.
0: I jakie wnioski z dojrzałego w tej sferze życia?
1: Ciężko. Ciężko, bo właśnie trzeba się przestawić troszeczkę z życia studentki dziennej na życie dorosłe osoby pracującej.

0: pracujesz od domu, tak?
1: Mhm. Znaczy, no tak, pracuję od do.
0: To wcześnie dosyć w dzisiejszych czasach.
1: No nie wiem, nie zapowiada się łatwo.
0: Super, drodzy Państwo, to jest historia, raport z pola bitwy. Największe marzenie.
1: A to jest ciekawe, bo on dzisiaj przyjaciel mnie spytał właśnie, jakie jest twoje marzenie największe? Oj, déjà vu. Moim największym marzeniem jest, znaczy tak w takim stanie duchowym, znaczy tak z tej strony duchowej, to nie stracić łaski wiary, a w takim stanie ogólnoludzkim być szczęśliwą. To są takie czasem wyimaginowane marzenia, ale...
0: Ale wiesz co, to jest taka bardzo bezpieczna odpowiedź.
1: Wiem.
0: Jakie jest twoje marzenie? Takie, bo wiesz, Pan Bóg przechodzi przez pragnienia. Pragnienia to jest coś najpiękniejszego, co człowiek ma. Odważysz się powiedzieć? Nie musisz.
1: Znaczy tak pytasz konkretnie, tak?
0: Nie wiem. Pytam o pragnienie. Pragnienie to jest coś, co daje człowiekowi zdolność do działania.
1: Tak sobie myślę, że też nie wiem, czy wiem, o czym mówisz, ale też nie wiem tak naprawdę właśnie, w czym mogłabym się sprawdzić tak do końca.
0: Ale ciągnijcie w stronę ludzi.
1: Tak, znaczy powiem. Bardzo bym chciała wyjechać na misję. Naprawdę, chciałam wyjechać na misję na Syberię. Ale to jest na razie pragnienie.
0: Pięknie intencje się pomodlimy.
1: Pomódlmy się w intencji osób, które nie znają jeszcze Pana Boga.
0: Czy mogę się pomodlić za twojego ojca i za twoją mamę? I za twojego brata?
1: Oczywiście.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ania. Która jest szczęśliwa, że się skończyło. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, który uczysz pokory, cierpliwości, miłości, daj nam, Panie, czas, w którym będziemy mogli zachować swoich serc to, co Ty chciałbyś, żeby dać innym ludziom. Jezu Chryste, otoczaj nas, Jezu Chryste, otoczaj nas płaszczem swojej krwi, żeby żaden zły duch nie mógł do nas dostępu. Ty, Duchu Święty, przychodź ze światłem przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna Staszewska. Witaj.
2: Witam.
1: Uciekałaś przed tym świadectwem, ale się okazało, że się nie dało uciec.
2: No tak, przyszło samo z zewnątrz, w związku z czym poszłam za tym.
1: Dlaczego uciekałaś?
2: Bo miałam jakieś takie wrażenie, że to jeszcze nie jest koniec tej historii i że nie jestem jeszcze gotowa, żeby to wszystko tak jakoś zebrać do kupy i powiedzieć.
1: A co, groźna historia?
2: To zależy, ale jakby nie było tej gotowości w środku.
1: Mhm. A co się stało?
2: Co się stało, ale to, co dotyczy życiu. Mojego życia, tak? Mhm. Otarłam się dosyć... Otarłam to jest chyba takie niezbyt mocne słowo, ale otarłam się o okultyzm, można tak powiedzieć.
1: O co dokładnie?
2: Dokładnie dużo tego było, ale względnie karty Tarota.
1: Mhm. Co to znaczy otarłam się?
2: Mogę powiedzieć, że otarłam się dlatego, że Pan Bóg... przyszedł i wyciągnął, a w pewnym momencie miałam już taką świadomość, że można z tego po prostu nie wyjść. Więc myślę, że w takim stanie, w jakim wyszłam, to po prostu ja dostałam tylko takiego małego strzała.
1: Mhm. Ale jesteś młodą osobą, więc jak mogłaś głęboko wejść w jakąś magię, okultyzm?
2: Myślę, że praktykowanie tego i wchodzenie...
1: Praktykowałaś?
2: Tak.
1: A jak się twoja historia zaczęła w ogóle w domu rodzinnym? Skąd jesteś?
2: Pochodzę z Warszawy. W domu została mi przekazana wiara, natomiast nie żywa wiara, ale taka tradycyjna, czyli wierzymy, że Pan Bóg jest, chodzimy do kościoła, przystępujemy do sakramentów w sensie komunia, tak standardowo.
1: Ile was w domu było?
2: W domu było nas mało, ale mieszkaliśmy na kupie tak zwanej, czyli było nas sporo, bo 9 osób było w domu, natomiast...
1: To nie jest mało 9 osób.
2: No to nie jest mało, ale jakby ta ścisła rodzina, mama, tata i siostra, to my.
1: A, czyli czwórkę byliście.
2: Czwórka. Tak.
1: Czyli rodzina wielopokoleniowa. Miałaś świadków jakichś Chrystusa w dzieciństwie?
2: Nie przypominam sobie.
1: Czy przeżyłaś jakąś komunię?
2: Nie szczególnie, chociaż docierały do mnie takie sygnały, że po spowiedzi było lżej.
1: Czułaś to?
2: Tak, to odczuwałam.
1: Mhm. Jaką byłaś dziewczynką w podstawówce?
2: W podstawówce? Myślę, że na początku byłam spokojna i potem jakoś tak dochodziło takie moje wewnętrzna taka siła, też nie wiadomo skąd ona się brała, i poszukiwanie siebie. Czyli wychodzenie na zewnątrz, indywidualne pomysły, to wszystko, jakieś takie realizacja, wychodzenie z inicjatywą.
1: W klasie byłaś jak postrzegana? Byłaś...
2: Jako silna osobowość.
1: Lubili cię, nie lubili cię?
2: Myślę, że... Większość lubiła, natomiast tam, gdzie miałam coś do powiedzenia, to nie lubili.
1: Miałaś więcej koleżanek czy kolegów?
2: Kolegów.
1: I co się dzieje, kiedy zaczynasz być nastolatką? Czy jest to jakiś ważny moment? Bo jak rozumiem, życie się toczy po prostu...
2: Tak, taka szkoła podstawowa, potem szkoła średnia.
1: Ale w Warszawie szkoła średnia i szkoła podstawowa.
2: Tak,
1: ja widziałem 8-latków, którzy biorą marihuanę, palą.
2: No ale to chyba nie te czasy. Wydaje mi się, że teraz dużo się zmieniło w tej przestrzeni, że jest łatwiejszy dostęp do tego wszystkiego. Wtedy tego nie było jakoś. Jeszcze byłam pod takim kloszem, że całkiem inaczej życie wyglądało. To młode przynajmniej. Harcerze, o! To były takie klimaty.
1: Czyli dobra szkoła średnia, tak? W jakiej szkole średniej byłaś?
2: Nie powiedziałam, że była to dobra szkoła. Taka, że tak powiem, z tradycją, że trzeba się ukształtować i tak dalej. Ale to była szkoła, to było technikum młodzieżowe, więc ja sobie zawsze szłam w jakimś takim kierunku twórczym, czyli żeby coś zrobić, coś wykonać, jakiś pomysł zrealizować.
1: Sama wybrałaś sobie tą szkołę?
2: Tak, całkowicie sama.
1: Mhm.
2: I tutaj jestem właściwie wdzięczna moim rodzicom, bo dosyć szybko dali mi taką wolność podejmowania decyzji i jakby zawsze byli przy tych decyzjach, zawsze ze mną stali, pomimo to, że mogło się coś nie podobać.
1: I jak sobie wyobrażałaś swoje życie po technikum odzieżowym?
2: Że zostanę projektantką.
1: No tak. Czyli model Barbie działa.
2: Nie, to nie tak. Nie, ja chciałam być projektantką i robić fajne rzeczy, fajne jakieś sukienki.
1: Ale to takie artystyczne, tak?
2: Tak, bardziej z takim zacięciem.
1: A, czarne kolory.
2: Nie.
1: Nie,
2: nie, nie. Jakoś to nie ta bajka wtedy była.
1: Ania, próbuję cię sobie wyobrazić, kim byłaś wtedy, nie? Bo są w klasie są takie te, które rządzą, te takie artystki, które są milczące i takie w tiulach chodzą, czy w jakichś takich tych, jakieś długie suknie takie, prawda, lejące się. Są różne...
2: Różne typy ludzi, wiem.
1: Typy. I teraz chciałbym sobie ciebie wyobrazić w podstawówce i chwilę potem.
2: To znaczy w podstawówce byłam, wydaje mi się, taką normalną, przeciętną dziewczyną. Taką, naprawdę, można to w takich ramach powiedzieć, po prostu normalna. Dużo mi dało też to harcerstwo, że ja byłam tak przeprowadzona od samych Zuchów po to harcerstwo, więc to było takie jakaś teraz, jak na to patrzę, bezpieczna przystań, gdzie ja miałam kontakt z ludźmi, gdzie jakby relacje z ludźmi były. To wszystko było takie zdrowe. Natomiast jakby szkoła średnia, to już zaczęły się jakby... Też cały czas niosłam to w sobie, co miałam, a miałam na przykład takie bardzo duże poczucie sprawiedliwości, w związku z czym pytasz tutaj, czy byłam lubiana, czy nie byłam lubiana. W momencie, kiedy kogoś trzeba było obronić, to po prostu się go broniło, jakby nie patrząc na konsekwencje, czy się jest lubianym, czy nie. No a średnia, no to już weszły, jakby dochodził do mnie świat. Dochodził do mnie świat i wtedy zaczęły się jakieś zainteresowanie imprezami. A weszłam w jakby tą kulturę techno. Tutaj jakiś pojawił się pociąg do tego wszystkiego. Weszła i muzyka. Otarłam się o narkotyki, też można powiedzieć. Natomiast no też już jakby z tego punktu patrząc, cały czas przychodziło jednak coś takiego, co mówiło, są rzeczy ważne i ważniejsze, ogarnij się.
1: I co czułaś to czasami... Po imprezie, czy budząc się rano, czy idąc łąką?
2: Nie, to było różnie. Im głębiej, że tak powiem, wchodziłam w to, coraz większe doły jakieś takie miałam. To było coś koszmarnego i wtedy zauważyłam, że no, Pana Boga w tamtym momencie w ogóle nie było jakby w moim życiu. On sobie gdzieś tam był. A skąd?
1: Kiedy przestałaś?
2: Mniej więcej na przestrzeni szkoły podstawowej. To moment, kiedy się zaczyna uciekać gdzieś tam z mszy świętej na cukierki i na lody, no to tak to się pociągnęło. Wtedy jakby zaczęłam patrzeć, że tak w zasadzie to Kościół, to nie, to się tak chodzi tam, bo się chodzi, bo to trzeba chodzić, ale ja tam nic dla siebie nie potrafię wynieść stamtąd.
1: I jak to się przełożyło na twój stosunek do siebie i na stosunek do 10 przykazań, że przestałaś chodzić do Kościoła?
2: To znaczy była jakaś taka wewnętrzna moralność we mnie i taki kręgosłup, natomiast no to się luzowało z czasem, to się luzowało. Pewne rzeczy były w ogóle niedopuszczalne dla mnie w dalszym ciągu, natomiast no gdzieś wchodziłam na takie drogi, że sobie pozwalałam, można tak powiedzieć.
1: Czy ta subkultura techno, jak ją widziałaś pierwszy raz? No bo gdzieś ktoś mówi, słuchaj, jest impreza, nie?
2: Tak.
1: I co to dla ciebie wtedy było? Jak sobie to wyobrażałaś? Jakie to były lata?
2: Ojejku, to były 96, 97 rok.
1: Czyli to jest właściwie tuż po apogeum
2: tego wybuchu, tak.
1: Atrakcyjności techno.
2: Tak. Ale u nas, znaczy ja miałam takie wrażenie, że to się u nas zaczęło w zasadzie pojawiać i mocno tak jakby pokazywać się. Czyli jakby też to przechodziło przez telewizję, można powiedzieć. Było to w jakiś sposób promowany styl życia.
1: I co? No zobaczyłaś jakieś ludzi w futerkach, kobiety,
2: tak.
1: Dziewczyny, facetów dziwnie ubranych, jakaś... I co?
2: Tak, muzyka.
1: Podobało ci się to?
2: Na początku. Na początku było coś w tym takiego fascynującego, jakaś feria bar, wszyscy się przytulają, albo się śmieją, albo się cieszą, wszyscy jesteśmy razem. Coś w tym stylu. Bawimy się, życie jest proste. Od imprezy do imprezy, jakiś sposób na życie.
1: Bo pierwszy etap techno był bardzo radosny. Tam ta buźka uśmiechnięta była, kwiatki i tak dalej, hipisowskie nawet takie coś trochę było. Ale później się zaczął etap ciemny. Ale i teraz tak, no i idziesz na pierwszą imprezę. I co widzisz?
2: Co widzę? Bandę ludzi, która się bawi.
1: No i co?
2: Która jest radosna, która jest szczęśliwa. No do tego myślę, że muzyka dużo też jakby robiła, że można było tańczyć, że to w pewien sposób tak jakby wciągało, że coś się tam przeżywało.
1: A sprawy damsko-męskie jak w tym wieku wyglądały u ciebie?
2: Nie, no wtedy były imprezy, więc jakoś tak był jakiś pociąg, że no może byłoby dobrze, ale nie, to było całkowicie jakoś tak odsunięte. Jakoś taka mocno skoncentrowana byłam na tym wszystkim.
1: Na techno?
2: Znaczy na techno, no jakby na tym i na szkole, czyli jakby dzieliłam sobie te dwie płaszczyzny, że tu trzeba jednak szkołę dalej, wszystko w porządku musi być, ale tutaj to jest jakby mój świat.
1: I jak ten świat na ciebie działa? Bo to w czasie się dzieje.
2: W tej chwili myślę, że bardzo destrukcyjnie i bardzo tak etapowo to wciągało.
1: Opisz to tak mniej więcej, jak to wyglądało i też czy mijają miesiące, czy tygodnie od tych rzeczy, które mówisz.
2: Ciężko mi jest teraz tak opowiedzieć w czasie.
1: Nie chodzi o precyzję, ale o proces, pokazanie procesu.
2: Jak to wyglądało?
1: Są pierwsze imprezy, fajni ludzie. Mm-hmm. Przytulają się, tak. Bawią.
2: Tak.
1: Ale gdzieś po kątach biorą narkotyki.
2: Tak.
1: W ubikacjach jest seks.
2: Być może, ale jeszcze wtedy nie dotykałam tego.
1: Ale chodzi o to, że jesteś tam i wiesz to.
2: Ja tego nie widziałam, dlatego o to mówię. Ja widziałam te narkotyki, widziałam to wszystko, natomiast jakby jeszcze nie widziałam tego brudu całego tego wszystkiego.
1: Mm-hmm. Ile masz wtedy lat?
2: 17, 18.
1: Jedna impreza, druga, trzecia, piąta, 15.
2: No i to, co było zauważalne, to te doły. Jakby zaskoczenie.
1: Już po imprezach.
2: Tak, po imprezach i jakby jak weszły te pierwsze już kontakty, z, nie wiem, z ekstazą, bo ja tutaj jakby o takie narkotyki się otarłam. No to jakby coś takiego, jeśli chodzi o sam narkotyk, który wywołuje bardzo silne odczucia, wręcz jakiegoś szczęścia, czegoś co...
1: Ekstaza, no.
2: No ekstaza w takim uproszczeniu dużym. No to było to. No ale potem było coraz gorzej.
1: Ale tak, kiedy orientujesz się, że te doły są związane...
2: Z narkotykami?
1: Z trybem życia.
2: Może nie do końca z trybem życia, a myślałam, że to jest po prostu wynik tego, że coś się bierze i jest z tego zejście. Czyli jakby konsekwencja substancji, którą się zażywa.
1: Mhm. Ale czy te doły pojawiły się dopiero po wzięciu ekstazy, czy też wcześniej po prostu po imprezach? Potrafisz to...
2: Ale to już znacznie dalej. Chyba znacznie dalej. Na początku nie było tego takiego zderzenia, że po imprezach jest źle. Nie, wręcz było dobrze. Ja byłam jakby wciągana dalej. Było fajnie, cały czas fajnie, cały czas fajnie. Jakby dopiero te narkotyki. I to, jak zaczęłam patrzeć już no znacznie później, co się dzieje dookoła, że jakby relacje z moją mamą, że jakby ona widzi, co się ze mną dzieje. I to było chyba wtedy dla mnie nie do przejścia, że ja strasznie kocham tą osobę i
1: ona
2: nie jestem w stanie tego robić. Tak. Mhm.
1: I co zrobiłaś? No bo to jest trudna sytuacja. Jesteś bardzo ciągnięta w jakąś tam stronę, ale z drugiej strony widzisz...
2: No i tutaj się okazało, że szkoła była dobrym wsparciem, bo to była klasa maturalna, w związku z czym trzeba było naprawdę tam przysiąść i powiedziałam sobie basta. Po prostu basta. Ja mam w stanie nad tym kontrolę i ja po prostu to przerywam.
1: I przerywałaś?
2: Tak, przerywałam.
1: Ale czy nie straciłaś przyjaciół wtedy, znajomych? Przecież w takiej grupie...
2: Tak. Tak, natomiast oni jakby dalej w tym tkwili. Ja wiedziałam, że ja no, nie jestem już w stanie tam siedzieć.
1: I sama zostałaś?
2: No tak, to nie było tylko jedno towarzystwo, które miałam. Ja miałam cały czas przyjaciół, którzy jakby do tej pory są ze mną, w związku z czym...
1: Harcerzy.
2: Nie, ja skąd...
1: Strzepaka.
2: Tak, ale tacy podwórkowi, którzy...
1: Strzepaka.
2: Tak, którzy są tam z nami gdzieś tam.

0: Czyli nie było to przejście w pustkę i też nie zaprzyjaźniłaś się tam...
1: Tak, nie było przejście w pustkę.
0: I nie zaprzyjaźniłaś się tam w tej subkulturze jakoś bardzo mocno z ludźmi. To nie było...
1: To nie była ta bajka, tak. Teraz też mogę powiedzieć, że ja może próbowałam jakby wejść w to środowisko i tak dalej, ale cały czas coś mnie tam niepokoiło. Coś było takiego, z czym ja się nie mogłam zidentyfikować do końca.
0: Zdałaś maturę i co dalej?
1: Zdałam maturę.
0: A co dalej maturzysta?
1: No i się zakochałam.
0: Pierwszy
1: raz tak intensywnie.
0: Mnie to fascynuje, bo ja mam 4 córki i po prostu chciałbym to zrozumieć. Na czym to polega?
1: No ja byłam taka wypuszczona, no bo tak jak mówię, długo nie było nic, bo byłam zupełnie na czym innym skoncentrowana i potem jakby było to pragnienie w środku, że nie no, teraz to już tak w zasadzie można by było z kimś...
0: A nie uciekałaś wcześniej przed relacjami? Bo przecież to bardzo tak postępuje... Normalnie i naturalnie, że są przyjaźnie, później jakieś zauroczenia, jakieś takie rzeczy?
1: Była jeszcze jedna istotna sprawa w tym wszystkim. I też patrząc na to już w tej chwili, między tym techno pojawiło się coś takiego jak wypadek. Miałam wypadek w szkole zresztą, złamałam kręgosłup. Ordynator w szpitalu powiedział, że nie mam co płakać, bo krąg wyżej i bym jeździła na wózku, więc ja jeszcze bardziej płakałam. Ale okazało się, że jest wszystko okej, jestem w stanie z tego wyjść, tylko gips i jakiś tam czas rekonwalescencji. Natomiast okazało się w trakcie, że niestety, ale się nie zrasta. I mama przypadkowo, nieprzypadkowo, kupując w aptece jakieś tam środki, żeby się to zrastało, została zaczepiona przez osobę, która usłyszała, że ma taki problem. No i poprosiła o to, żeby ta osoba zaczekała. Znaczy, żeby moja mama zaczekała na zewnątrz. Zaczekała, okazało się, że chce pomóc, ponieważ jej mąż jest bioenergoterapeutą, w związku z czym istnieje taka możliwość, że to się wszystko dobrze skończy, że zaprasza na wizytę. Ja na takie wizyty chodziłam i faktycznie wypadek był pod koniec listopada. Ja w marcu, robiąc już prześwietlenia kręgosłupa, zdiagnozowano, że tam nie ma nic, że w zasadzie oni się zastanawiają, co to było, czy to skrzywienie jest kręgosłupa, czy coś, bo nie było żadnego śladu. Więc takie wow i boom i w ogóle świetnie, jest coś, co działa, coś, co jest ciekawe, coś jest poza...
0: A jak tego faceta odebrałaś?
1: Na początku? Ciężko mi powiedzieć. Jakoś nie pamiętam nic takiego, co by było takie do wyciągnięcia na tą chwilę. Może to bardziej szło w kierunku, że no on coś umie, no takie rzeczy istnieją, w związku z czym, że...
0: To było za pieniądze normalnie.
1: Tak, tak, tak, w ten sposób.
0: No, czyli sytuacja właściwie normalna. No. Usługa, tak. Pieniądze.
1: Natomiast przeszło to potem w jakąś relację, bo znowu jakby wyszła taka fascynacja tematem, że istnieją energie, że człowiek, cała ideologia, i ja znowu tam zaczęłam nasiąkać, układać sobie według tego cały świat, że to jest inaczej niż ja myślałam, że jest świat w świecie.
0: I jaka relacja?
1: No intensywna, bo ja wykazywałam chęć nauki.
0: Zafascynował cię mężczyzna, który...
1: Może nie sam mężczyzna, a jakby to, czym się zajmował.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że osoba, że tak. Relacja z osobą.
1: Tak. I przekazywanie wiedzy w jakiś sposób.
0: I on z tobą rozmawiał?
1: Tak, rozmawiał, przekazywał tą wiedzę. No oczywiście też działał. I to też miało jakiś tam swój początek i koniec. Zakończyło się bardzo niefajnie. Oni próbowali jakoś tak wpłynąć na mnie, na moją rodzinę do takiego stopnia, że padały pytania, czy ja bym nie chciała, żeby byli moimi rodzicami.
0: Oni?
1: Tak. Bo to było małżeństwo.
0: Absurdalna sytuacja zupełnie.
1: No dziwna. Do takiego stopnia, że jak na przykład moja mama po mnie przychodziła, to potrafili zadać takie pytanie. Przychodzi pani po moją córkę, a moja mama wtedy nie, po swoją.
0: To jest jakaś chora akcja zupełnie.
1: Tak.
0: Ale to widocznie musiałaś jakby dawać sygnały im, że to bardzo cię kręci, skoro oni tak jakby źle rozpoznali sytuację, prawda?
1: Ja nie wiem w zasadzie, co oni widzieli. Wiem, że oni cały czas między sobą tak patrzyli na mnie w taki dosyć dziwny sposób i mówili, że jakby o moich rodzicach, że oni nawet nie wiedzą, co oni mają. Coś w tym stylu. Coś widzieli we mnie, czego nie chcieli powiedzieć, natomiast ja sama też nie wiedziałam, o co chodzi.
0: Rozumiem. Ale źle rozpoznali sytuację? Nie wiedzieli, że wy się kochacie?
1: To było bombardowane. To tak? Było bombardowane, tak.
0: To po co tam chodziłaś, jeśli coś najważniejszego w twoim życiu było bombardowane?
1: Bo to było tak bardzo robione po kropelce drążenie skały. Natomiast kiedy zaatakowano moją mamę w tym temacie i podważono jakby jej autorytet, no to wtedy powiedziałam znowu basta, że nie, tak nie jest. I wtedy zaczęłam się autentycznie stawiać.
0: Mhm. Jak się to skończyło?
1: Skończyło się źle, dlatego że ja jeszcze w to wciągnęłam koleżankę, która miała jakieś tam bóle, że jej też pomogą. I przyszedł taki moment, kiedy ona poprosiła mnie o rozmowę i powiedziała, Ania, z nimi jest coś nie tak. Ja poszłam do nich na wizytę i oni po prostu wyciągnęli ode mnie takie rzeczy, których ja nigdy w życiu nikomu nie mówiłam. W związku z czym mówi, po prostu przestań tam chodzić, bo tam jest coś nie tak. I ja zaczęłam tak składać sobie wszystko do kupy. Ja mówię, kurna, faktycznie coś jest nie tak.
0: Czyli skrzywdzili ją po prostu.
1: Myślę, że nie tylko ją.
0: Ale oni wiemy, prawda, że...
1: Tak.
0: Że oddziaływując, manipulując, po prostu weszli w jakąś sferę,
1: tak, której nie udostępniała w ogóle.
0: Ona nie chciała nikomu, przed nikim otworzyć tej rzeczywistości. I to był koniec.
1: To był koniec, to się skończyło bardzo niefajnie, bo ona chciała odebrać pieniądze, w związku z czym ja miałam w ogóle taki potworny lęk pokazania się z nią, bo oni jakby nie kontaktuj się z tą dziewczyną, także próbowali mi też w jakiś sposób życie układać. Natomiast no jakby ta siła we mnie, która była i przekora, jakby nie dopuszczała do tego, żeby się podlegać temu, co oni mówili. No i doszliśmy obydwie do wniosku, że ona pójdzie, ja się nie pokażę z nią, ale gdzieś tam się spotkamy. Wyniknęła z tego potworna afera, dlatego że ona bardzo długo stamtąd nie wracała. Ja wróciłam do domu, cała się kompletnie trzęsłam. I wtedy pamiętam, przeżyłam coś takiego strasznego, coś jakby we mnie przywaliło. I to był tak olbrzymi lęk, że pamiętam to do tej pory.
0: To znaczy, siedzisz, stoisz...
1: Tak, ja jakby jestem w trakcie do domu i to, co mnie zaczyna ogarniać, jest czymś, z czym sobie nie potrafię poradzić.
0: Mhm. Spróbuj to opisać. Ciężar, gęstość,
1: atmosfera. Potworny lęk, coś, co we mnie uderza, nie ma mnie w środku. Jestem kompletnie rozbita w środku.
0: Mhm. A gdzie to uczucie się koncentruje? Na brzuchu?
1: Chyba w głowie i w okolicach serca.
0: Mhm. Czyli czujesz coś, czego nigdy w życiu nie czułaś?
1: Tak.
0: A co ona wtedy robiła? Bo później z nią pewnie rozmawiałaś.
1: Tak, ona w ogóle stamtąd nie mogła wyjść, bo oni nie chcieli jej puścić. Jak już wyszła, próbowała się ze mną skontaktować.
0: Nie odebrała tych pieniędzy?
1: Nie, ja jeszcze włączyłam w to jakby jej rodzinę, bo mówię, że ona tam poszła, ona tam nie wychodzi. Ja dotarłam do domu, nie wiem, co się z nią dzieje. Tam poszli z kolei, jej rodzina poszła po nią. No, awantura była straszna, straszna. Moja mama jeszcze do tego tam pojechała. I jakby skończyło się na obelgach, groźbach i wybijaniu szyb, dosłownie rzecz biorąc. Źle, w sensie takim mocne to było.
0: Mhm. Ale kończy się ta rzecz. Jak myślisz o świecie? Bo to się równolegle dzieje z techno, czy...
1: To już był koniec, bo jakby to, że musiałam tą maturę pociągnąć, definitywnie tamten etap został zakończony.
0: A ile trwał etap techno, ile trwała bioenergoterapia, jak mają się do siebie?
1: Jak mają się do siebie? Jakby jedno było po drugim.
0: Czyli bioenergoterapia była po techno?
1: Myślę, że tak, że to tak jakby wkroczyło trochę w końcówkę techno i jakby było przedłużeniem.
0: Mhm. No i jaki masz światopogląd w chwili, w której kończy się relacja z tymi małżeństwem?
1: Tak. Że ludzie krzywdzą.
0: Ale jak myślisz o świecie? Czy są energie, nie ma energii?
1: Tak, cały czas jestem na tym etapie. Czyli jakby to zostało zbudowane i na tym gdzieś tam buduję swój światopogląd.
0: I co dalej się dzieje?
1: No mam to w sobie, w zasadzie nie wiem, co z tym zrobić, wiem, że mam jakieś zdolności, bo tak wtedy jeszcze to postrzegałam, że to jedni mają, inni nie mają, ale dochodziło do mnie, że to mogą mieć wszyscy. Mniej więcej tak to wyglądało.
0: I co dalej?
1: No nie ciągnęłam tego tematu z tą bioterapią, bo jakby to też stanęło w miejscu z racji tego, że nie było osób, które by mogły się tym dalej zająć. Zakochałam się, w związku z czym znowu wszystko poszło na bok. 2 lata bardzo fajne, bardzo fajnie wspominam. Rozstanie, potem znowu powrót na 2 lata. Natomiast jakby znowu na samym początku, jak to wszystko się zaczęło gdzieś tam tworzyć między nami, pomysł po prostu genialny, idziemy na karty Tarota.
0: Aha, no bo przyszłość trzeba, prawda?
1: No tak.
0: Jest pani, więc trzeba wiedzieć...
1: Co się będzie działo dalej. No dramat, dramat.
0: Nie no, to, ale to jest standard. To jest standard. Najlepszą klientelą wróżbitów i tych wszystkich maniaków są młode dziewczyny.
1: No to trzeba przyznać rację, że to, niestety zagłębianie w przyszłości nie przynosi dobrych owoców.
0: No i co te karty?
1: No i karty. Karty miały powiedzieć swoje, tak? W związku z czym na dzień dobry dowiedziałam się, że ten facet, z którym dopiero zaczynam, to w ogóle nie jest ten facet, że maksymalnie będziemy 2 lata, jakaś tam przepowiednia poszła. W związku z czym ja się do niej ustosunkowałam, ale jakby przejście przez całą tą wróżbę było już dla mnie czymś dziwnym, bo ja się cały czas bałam iść, jakby cały czas miałam w sobie coś takiego, że wszystko fajnie, ale karty tarota to już jest no, wyższa szkoła jazdy i tutaj jest się czego bać.
0: Skąd to wiedziałaś?
1: Nie wiem. To przychodziło z wewnątrz, ten lęk przychodził jakby tak od wewnątrz.
0: Ale poszłaś.
1: Tak, poszłam, no bo ciekawość była większa. Ciekawość była większa i to tak właściwie przeszło, no niestety, zgodnie z tą przepowiednią, czyli były te 2 lata, potem się rozeszliśmy, wróciliśmy, znowu były 2 lata. No to już było bardziej intensywnie, bo już tacy mocno na siebie zorientowani byliśmy. I doszło do zamieszkania razem. I tutaj pamiętam mocny taki pierwszy zgrzyt, śmierć Jana Pawła II. To, co się działo właśnie tego dnia, pamiętam ogromną potrzebę pójścia do kościoła.
0: A sytuacja była niezręczna, ponieważ mieszkasz z facetem, więc...
1: Ja tej świadomości kompletnie nie miałam. Ja miałam wrażenie, że mnie wszystko wolno, Pan Bóg jest dla wszystkich, w związku z czym czy pójdę do kościoła, czy nie pójdę, a sakramenty to w ogóle dla mnie była jakaś taka...
0: Ale kościół mówił, że się nie mieszka z facetem. Bez ślubu.
1: Ale ja jakby nie miałam tego podejścia w ogóle, co tam kościół mówi. To co ja mam w sobie, Pan Bóg jest na łące, Pana Boga można wszędzie mieć. No jakby ta droga. No i jakby ta taka mocna potrzeba pójścia do tego kościoła. Akurat okoliczności nie były sprzyjające, ponieważ to było wieczorem. Cały czas czekałam na tą osobę, z którą mieszkałam. Ona nie była, bo była w pracy. Jakby tu był pierwszy ten zgrzyt taki, że tego człowieka nie ma wtedy, kiedy ja go potrzebuję i jakby nie realizuje się to, co ja bym chciała. Gdzieś zaczęłam widzieć jakieś różne takie rzeczy w sobie, które zaczynają być ważne. I pojawiały się w zasadzie niby były od zawsze, ale ja tego nie widziałam. To się zaczęło jakby tak ujawniać.
0: Spróbuj powiedzieć to jeszcze raz, bo czyli masz potrzebę jakiegoś dobra, prawda? Czyli pójść, być razem z ludźmi, kiedy umiera człowiek ważny dla wielu osób.
1: Tak.
0: Ale z jakichś tam powodów nie możesz tego zrobić i myślisz, że to jest przez tego chłopaka, z którym jesteś, tak?
1: Zaczynam wtedy patrzeć na całość, jakby. Że to jakby mam poczucie, że to nie jest to, co jest dla mnie, że ja chcę inaczej.
0: Aha, czyli po prostu wielki człowiek, który był symbolem jakichś marzeń, jakiegoś dobra, jakiegoś piękna, czegoś spoza tego świata, prawda?
1: Tak.
0: Znak. I nagle widzisz w jego świetle swoje życie.
1: Tak.
0: I dochodzisz do wniosku, że tak. Nie do końca chyba ci o to chodziło.
1: Tak. Zaczęłam wtedy patrzeć jakby ogólnie na to życie. Nie tylko na dzień bieżący, ale ogólnie. Taki rachunek jakby przyszedł z tym wszystkim.
0: No to nieźle. No i jakie są konsekwencje? Ile to trwało?
1: To trwało bardzo szybko, bo momentalnie to takie było szarpnięcie. Siedzenie przed telewizorem do 4 nad ranem, jak były nawet powtórki, łzy, łzy, łzy, łzy. To, co mówił Jan Paweł II, jakby odbierałam jako taką prawdę, która była zawsze we mnie w środku.
0: Czyli to były rekolekcje dla ciebie?
1: Można tak powiedzieć. No to było coś, co się wtedy przebiło przez jakby taką wielką skorupę.
0: I?
1: I rozstanie z mężczyzną. I dochodzenie do siebie, że ja jednak chcę czegoś innego. że ja chcę dać.
0: Ale ty podjęłaś taką decyzję, zgodnie ze swoim charakterem.
1: Oczywiście jakby wszystko zostało stworzone do tej sytuacji, bo jakby nagle raptem się okazało, że on kogoś poznaje, też jest to odejście, także wszystko ułatwione w zasadzie. Tylko było to podjęcie decyzji, że to nie tak i w zasadzie wszystko zostało ułożone. Chociaż to było strasznie bolesne, teraz mogę tak to powiedzieć z luzem, że to wszystko zostało ułożone tak z takim pokojem.
0: No i co dalej?
1: Dalej zaczęła się chyba walka, tak jak patrzę już z perspektywy tego dobrego i tego złego. Natomiast no niestety jeszcze to dobro wtedy nie wykluło się tak mocno.
0: Opowiedz po prostu.
1: To, że rozstałam się z tym człowiekiem, jakby bardzo mnie rozdarło, bo z jednej strony nie chciałam tego, a z drugiej strony była to dla mnie wielka miłość. W związku z czym znowu jakby przechodziłam taki etap, że znowu się na kimś zawiodłam, że znowu jest jakieś rozstanie i była to miłość. Jakby odkąd pamiętam, od samego takiego małego człowieczka nosiłam w sobie takie poczucie, że miłość jest najważniejsza w życiu człowieka, że to, co jest sensem życia człowieka, to jest miłość i to zawsze miałam w sobie. I wtedy pamiętam, to się złamało. Wtedy pamiętam wewnętrzny krzyk. Że tej miłości nie ma. Że to, co się dzieje między ludźmi, że być może to, co się dzieje między ludźmi, to jest chemia.

0: że to nie ma racji bytu, chociaż z drugiej strony walczyłam sama ze sobą, myśląc, że przecież ja kochałam, że przecież to było. I wtedy pamiętam, że poszłam za daleko, bo krzycząc tak wewnętrznie, że tej miłości nie ma i wręcz jakby deptałam to wszystko w sobie, doszłam do takiego punktu, gdzie miałam wrażenie, że zaczynam lecieć w dół. Że to jest, że coś powiedziała, że to poszło po prostu we mnie za daleko. I jakby już nie ma odwrotu. I nagle takie maleńkie światełko w środku, które mówi, przecież Pan Bóg jest Bogiem. I nagle tak, no tak, przecież Pan Bóg jest Bogiem, a jest. To o co chodzi? Ale jakby to już poszło za taką falą, gdzie ja już tylko po prostu poczułam taką pustkę w sobie. Pustka i takie nic. Takie, to było jakieś takie bardzo dziwne wrażenie. I od tamtego momentu...
1: Powiedziałaś jakieś słowa bluźniercze, jakieś słowa, czy też tylko zabijałaś siebie?
0: Zabijałam siebie, tak. Myślę, że zabijałam siebie.
1: Że po prostu wierzyłaś w coś, co nie istnieje, że
0: to, że to było
1: złudzenie,
0: tak, tak.
1: Że patrz realnie na świat i tak dalej. Czyli...
0: I potem poszło to w czyny. Gdzieś przy okazji dostałam anioła, takiego, który spada z płonącymi włosami. I ostentacyjnie powiesiłam go sobie na ścianie, domalowując płomienie, że i dorabiając w zasadzie tego ideologię, że moja miłość w zasadzie tak upadła.
1: Czyli cynizm.
0: I chyba zaczęło się od tego. Kto nie przychodził do domu, to było tylko stwierdzenie, zdejmij to ze ściany. A ja mówię, ale dlaczego? Przecież to taka piękna symbolika tego, co się zdarzyło. I to się gdzieś tak zaczęło układać, ja zaczęłam się sama z tym wszystkim układać, że no, są odejścia, są rozejścia, zaczęłam jakoś wracać do normy, można powiedzieć. I bardzo szybko zaczynałam spotykać ludzi na swojej drodze, teraz mogę powiedzieć, związanych z okultyzmem, czyli pojawiały się osoby, które zajmowały się kartami, które wręcz praktykowały magię. Natomiast ja cały czas miałam takie pogłębiające się poczucie, że jestem strasznie zablokowana. Że to, co jest w tej chwili, to nie jest moje. Że to... I nie potrafię z tego wyjść. To ja nie wiedziałam w ogóle kompletnie, o co chodzi.
1: Ale czy w tym momencie, w takim razie, kiedy coś tam w tobie pękło, czy ty nie zwróciłaś się ku złu?
0: Ja myślę, że to po prostu było otwarcie.
1: Ale musi być zwrot, musi być... Czy rozumiesz, nie ma biernego otwarcia. Bo to, co opisujesz teraz, kilkoma zdaniami, i jeszcze dominacja tego na ścianie, prawda, czegoś, co wszyscy, którzy cię kochali, mówili ci, że zdejmij to. Dobra, jedźmy dalej.
0: To znaczy, na pewno nie powiedziałam, że nie ma Boga, bo jakby to światło było, że Bóg jest i Bóg jest miłością. Natomiast nie pamiętam właściwie, żebym powiedziała coś takiego, co by było jakimś takim kompletnym zaprzeczeniem. Ja tylko jakby zaprzeczałam tej miłości. Miłości, która jest między dwojgiem ludzi, no i jest czymś, co jest dla mnie wszystkim.
1: Wszystkim.
0: Tak.
1: Czyli zaprzeczyłaś wszystkiemu.
0: Tak. No to, co było najważniejsze w życiu. Dlatego jakby nosząc to od małego, upadło wszystko. Upadło wtedy wszystko.
1: Kogo spotykałaś?
0: Spotkałam dziewczynę, która patrząc mi w oczy zaczęła mi mówić, że mam taki problem, że ona nie wie, na czym mój problem polega, ale może postawić mi kolejne karty tarota. W związku z czym, mając taką perspektywę, że nie wiem kompletnie, co się dzieje w moim życiu, a już raz gdzieś tam coś mi powiedział i się sprawdziło, okej, ja pójdę na te karty. No i tutaj się po prostu zaczęło. Bo patrząc, w jaki sposób ona to robi, dochodziła do mnie jakby świadomość tego, że ja po prostu wiem, o czym ona mówi, patrząc na te karty, nie mając z nimi kompletnie żadnego kontaktu wcześniej, żadnego przygotowania, żadnego czytania książek i tak dalej.
1: Czyli karty mówiły do ciebie.
0: Tak, można tak powiedzieć. I nasza znajomość zaczęła się pogłębiać. Ona powiedziała z tych kart, że to jest dla niej wyższa szkoła jazdy i ona nie jest w stanie mi pomóc i powiedzieć, o co chodzi w tym wszystkim, ale zaprowadzi mnie do kogoś, no, kto jest już wytrawny w tym wszystkim i

0: zaczęłam tak po prostu. No i zaczęło się wchodzenie w te karty, zaczęło się pomoc, ponieważ chciałam podejść odpowiedzialnie do tematu. Doszłam do wniosku, że nie mogę kierować życiem innych ludzi bez żadnego przygotowania, w związku z czym pomysł kursu tarota dostanie się właśnie do tej osoby, do której ona mnie zaprowadziła, bo ta osoba mi ten kurs przeprowadziła, zresztą z całą grupą innych ludzi.
1: Za pieniądze?
0: Za pieniądze, tak. I pamiętam tylko moje pierwsze pytanie, które też gdzieś tam do mnie dochodziło na tych zajęciach, ale halo, halo, co no to Kościół? Przecież karty no jakby nie są akceptowane. No i pamiętam też odpowiedź, że no jak to, nie no przecież zakonnicy się posługiwali kartami tarota i w zakonach, i że to wiedza tajemna i tak dalej. Także było to tłumaczone, ale to jakby nie wypełniało mnie, co nie było dla mnie jakąś tam prawdą. Ale ja cały czas za tym szłam. Doszłam do momentu, kiedy zaczęłam mocno pracować w domu z tymi kartami, czyli i medytacje, i potem zaczął wchodzić szerszy zasięg w ogóle, jakby ezoteryki.
1: A co robisz wtedy w życiu?
0: W życiu?
1: Bo skończyliśmy na maturze.
0: Tak.
1: A później była miłość, ale nie wiem, co oprócz...
0: Tak, ja nie miałam możliwości pociągnięcia potem szkoły po szkole średniej, czyli w ogóle odeszłam od tematu edukacji i zaczęła się praca. Praca.
1: A możesz powiedzieć, dlaczego nie chciałaś iść na studia?
0: Dlaczego nie chciałam iść na studia? Ja chciałam iść na studia, natomiast jakby sytuacja, którą miałam, doprowadzała do tego, że ja musiałam sama sobie jakby opłacić te studia, w związku z czym praca z kolei zbijała mi możliwość studiowania, więc jakby podjęłam tylko pracę.
1: I to była praca, która cię cieszyła, dołowała?
0: To była praca, takie trochę przeciągnięcie tematu, z którym byłam związana, czyli ciuchy, i cały czas te ciuchy gdzieś tam za mną chodziły. Może już nie tworzenie samo, nie malowanie, chociaż czasami też się pojawiało, ale to w ramach jakiejś takiej terapii samej sobie, że było mi po tym lepiej. No i cały czas te ciuchy, cały czas sklep, cały czas doradzanie. Ja jeszcze miałam jakieś takie pomysły na siebie, może stylizacja, może coś w tym stylu, ale jakby cały czas był ten pomysł, że to jest sklep.
1: I zarabiałaś na życie w ten sposób.
0: Tak.
1: I zaczynasz medytować.
0: Tak, medytacja z kartami, praca z kartami, no bo karty trzeba czuć, wszystko z tym związane, trzeba ukierunkować, w zasadzie zespolić się z tymi kartami. I zaczęła przychodzić taka wiedza, która nie wiedziałam kompletnie skąd się bierze, bo to już nie tylko przychodziło z kartami. To już przychodziło nawet jak tych kart nie było.
1: Czyli słyszałaś bądź czułaś w głowie?
0: Tak.
1: A czułaś to w głowie czy w sercu?
0: W głowie. W głowie, ja to po prostu słyszałam.
1: Ale słyszałaś...
0: Słyszałam, widziałam obrazy, może w ten sposób.
1: Ale słyszałaś jako głos wewnętrzny, czy też jako... jako myśl, czy sekwencję, która jaśnieje nagle w twoim umyśle?
0: Bardziej jako jaśnieje w moim umyśle.
1: Czyli po prostu pojawia się coś, co jest jakąś historią, jakąś
0: obrazem.
1: Tak,
0: i jest to jakby przeze mnie absorbowane, że to tak jest. Czyli jakby patrzenie na to i branie jako swoje.
1: Bo to też ważne jest, jak to jest dawane.
0: No i zaczynają się dziać ze mną dziwne rzeczy. Zaczynam czuć coraz więcej. Kiedy idę ulicą, patrzę człowiekowi w oczy, wiem, co robił, wiem, co ma w domu. Do takiego stopnia, że w momencie, kiedy zaczynałam rozkładać karty, w zasadzie to ja już tych kart nie musiałam rozkładać, bo wiedziałam wszystko. Do takiego stopnia, że byłam w stanie powiedzieć, jaki kolor włosów ma osoba, która zdradza tam daną osobę, z którą miałam kontakt, której miałam to wyłożyć.
1: No i co dalej? Zarobiłaś kartami na życie, czy nie?
0: Nie! Nie, to wszystko się jakoś rozchodziło, dzięki Bogu, w koleżeństwie, czyli takie postaw mi karty, wezmę za to złotówkę, bo to też jakaś taka teoria była, że za wróżbę trzeba zapłacić, więc jakieś takie posługiwanie się tym wszystkim. No i zaczynało się dziać ze mną dziwne rzeczy. Ja po prostu...
1: Jesteś sama wtedy?
0: Nie, są cały czas rodzice, jest moja mama.
1: Czyli mieszkasz w domu po prostu?
0: Nie, ja mieszkam sama.
1: Ale relacje utrzymujesz z rodziną najbliższą?
0: Tak, całkowicie.
1: Mężczyzn nie ma.
0: Nie, wtedy nie. Pojawiali się jacyś tacy, ale to też były osoby, które były związane z okultyzmem, czyli gdzieś tam też praktykowali, medytowali jakieś kursy Silwy i tym podobne historie. No i tutaj jakby szło to wszystko w taki samorozwój, czyli wypracowywanie jakichś różnych rzeczy i budowanie na tym świata swojego. Że to ja mogę, że to ja potrafię.

0: Natomiast jakby z tym równolegle idzie coś, czego nie jestem w stanie opanować już. Coś, co mnie, nie potrafię tego sprecyzować słowem, natomiast coś, co mnie atakuje, co jest w mojej głowie, coś, co non-stop brzęczy, na co nie mam wpływu, czego nie mogę wyłączyć.
1: Czy tą osobą w takim razie, która uczyła się kart tarota, był Jan Wittelsliga?
0: Nie.
1: A to brzęczenie, ono narasta? W tamtym czasie?
0: Tak, ono mocno narastało. Ono mocno narastało. Ja miałam jeszcze jakiś taki moment, gdzie dochodziło z zewnątrz do mnie jakieś takie pomocne ręce. Na przykład, nie wiem, mama potrafiła znaleźć gazetę z modlitwami, z mszami egzorcystycznymi prowadzonymi na Żoliborzu przez księdza Szymborskiego jeszcze. Więc to do mnie jakoś tak też impulsami dochodziło, żeby wyjść, ale jeszcze tego nie wyłapywałam. I w którymś momencie zaczęły dziać się ze mną takie rzeczy, że ja miałam wrażenie, że odchodzę od zmysłów. Nie było mnie samej w środku. Ja byłam jakby na 1000 kawałków w zasadzie roztrzepana. Nie potrafiłam się jakoś wewnętrznie do kupy pozbierać. I cały czas jedna myśl w głowie, że to jest choroba psychiczna. Że to coś jest nie tak. Natomiast jakby jeszcze ta siła, która próbowała zespolić to wszystko w środku, no jakby walczyła z tym rozbiciem totalnym. No i wtedy pamiętam, takim momentem dla mnie zaskakującym było to, że zaczynałam już czuć taką obecność złego, że ja wręcz w tym byłam, czyli jakby właśnie ta mgła, coś takiego, co jest jakby przestrzenne, coś, co mnie otacza i okala, i to jest takie ciężkie, że nie da się jakby w tej mgle ani oddychać, ani myśleć.
1: Czyli co, budzisz się rano i co czujesz?
0: Rano?
1: Budzisz się rano, zaczynasz nowy dzień, chodzi mi o to, żebym mógł zrozumieć, jak te ataki przychodziły.
0: To się działo w nocy. To się działo w nocy. Zawsze to przychodziło o
1: 3 w nocy. Ale budzisz się rano i co? Zaczyna się dzień, idziesz do pracy, coś gdzieś zarabiasz, jakieś pieniądze, tak? Później spotykasz się z...
0: No właśnie, to jest wszystko niespójne, bo jakby ciężko mi jest to analogicznie wszystko powiedzieć. Natomiast, no tak jak mówię, no teraz mi się jakby przypomina, że te ataki zaczynały się w nocy, więc to było znacznie wcześniej jeszcze. Właśnie wtedy, kiedy jakby zaczynały się te msze egzorcystyczne, na które gdzieś tam ze 2 razy poszłam, no to poszłam dlatego, że właśnie były te ataki w nocy. Mm-hmm.
1: Ale bo moje pytanie jest takie, czy twoje takie życie
0: codzienne
1: było naznaczone cierpieniem, czy też były momenty tylko, w których ta obecność przychodziła w taki właśnie intensywny sposób?
0: To znaczy wtedy, kiedy to przychodziło, to znaczy jakby ja nie wiązałam tych rzeczy ze sobą. Ja myślałam, że to jest jakby związane z tym, że no mamy ten świat, który składa się jakby z dobrych duchów i ze złych duchów, czyli że są demony i że być może ktoś we mnie wali tymi demonami, że to jest na tej zasadzie, ale że to jakby ode mnie będzie zależało, czy ja się dobrze ochronię znowu różnymi rytuałami na tej zasadzie. Czyli może takie cierpienie w ten sposób. To było w zasadzie jedyne takie cierpienie, które tam miałam. To mhm. wewnętrzne i to, które jakby zewnętrzne atakowało. Mhm.
1: Dobrze, mówmy o faktach, bo ty jeszcze nie potrafisz tego interpretować. Mhm. Co czujesz? Budzisz się rano, zaczynasz pracować. Dzieje się coś niepokojącego?
0: Szczególnego?
1: Tak.
0: Nie, oprócz tego, że cały czas te karty są przy mnie, że ja cały czas się edukuję, cały czas doczytuję książki.
1: Przychodzi koleżanka, prosi za złotówkę, stawiasz jej karty.
0: Tak.
1: Zbliża się wieczór, noc i co się dzieje? Taki atak opisz.
0: Były to tak jakby forma snu na jawie, czyli budziłam się w takiej samej sytuacji, w której w zasadzie zasypiałam, więc myślałam, że ona się po prostu dzieje. Momentalnie jakby gasło światło w tej rzeczywistości i to było coś, co przychodziło w różny sposób, bo to przychodziło z ogromnym lękiem, natomiast czasami szarpało po łóżku, czasami...
1: Przerzucało twoim ciałem, tak?
0: Tak.
1: Czułaś dotyk?
0: Nie bezpośrednio fizycznie. Jakby ja byłam cała szarpana.
1: I lęk.
0: I lęk, ale to potworny lęk. Taki lęk, że w zasadzie im częściej to się zdarzało, tym szybciej się potrafiłam wybudzić z tego wszystkiego.
1: Jak się wybudzałaś, to co czułaś?
0: Też lęk. I wtedy jakby nie spanie już do tego momentu, kiedy nie będzie jasno.
1: Przyszło ci do głowy, żeby się pomodlić? Czy tylko stosować techniki magiczne, żeby obronić się przed atakiem maga?
0: Chyba już na przemian, bo wtedy dotarłam na te msze egzorcystyczne, ale jeszcze to nie było takie silne. Natomiast gdzieś to też już się pojawiało, że no może jak nie tędy, to tędy. Zresztą osoba, która mi te karty wykładała, dała mi też wodę święconą, więc myślałam, że to też będzie jakiś sposób.
1: Ania jest w tej chwili we wspólnocie.
0: No tak.
1: Kościoła katolickiego.
0: Tak, mocny przeskok.
1: Tak, nasz czas się kończy. Jej opowieść dokończymy w następnej audycji. W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Bardzo chciałabym się pomodlić za osoby, które jeszcze w tym tkwią, czyli tkwią w okultyzmie, żeby Pan Bóg przyszedł z mocą uwolnienia ich.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ania Staszewska i dokończenie jej historii już wkrótce. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.

0: Ojca i Syna, Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, żebyś przychodził do nas w ten czas trudny. Powierzamy się Tobie, Panie, w bezradności. Daj nam, żebyśmy potrafili rozpoznać Twoją wolę. Jezu, wspomóż nas, byśmy szli za decyzjami Twojego Ojca, Duchu Święty. Namaszczaj nas, byśmy mogli działać w pokoju i z radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy we wszystkie nasze działania. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł.
1: Dzień dobry.
0: Skończyliśmy Twoją historię w momencie, w którym
1: zaczęło się nawrócenie.
0: Tak, zaczęło się pojawiać światło. I opisywałeś bardzo powolny proces. Najpierw w sposób powolny wchodziłeś w zło. Między innymi były to jakieś ćwiczenia mentalne, które otworzyły cię na rzeczywistość duchową, której się przestraszyłeś. Ale oprócz tego to było takie zwykłe, w cudzysłowie, życie. I twoje nawrócenie też było bardzo stopniowe, było procesem.
1: Tak, wtedy, kiedy ono się zaczęło, myślałem, że to jest gwałtowne, natychmiastowe i że to się stało w tym momencie, w 98 roku, 10 lat od dnia, kiedy rozmawiamy, przyszedł do mnie przyjaciel i powiedział mi: Jezus żyje. Był to człowiek, od którego na pewno nie spodziewałem się usłyszeć tych słów.
0: Czemu?
1: Bo zabrnął w zło trochę dalej niż ja. Otarł się o satanizm, tak jak mówił. Tomek zaprowadził mnie do odnowy w Duchu Świętym, do jednej z pierwszych wspólnot na Żytniej w Warszawie, gdzie ksiądz Krzysztof Michalita świadczył o Jezusie, który żyje i działa w Kościele, czyli pośród nas. To nawrócenie było dosyć gwałtowne, bo z tego, co sobie przypominam, już miesiąc później to ja odważnie mówiłem, no nie wszystkim, ale niektórym z moich przyjaciół i mojej rodzinie: Jezus żyje. Chociaż moja rodzina, moi rodzice nie odwrócili się tak bardzo od Pana Boga jak ja, to marszczyli czoło i patrzyli na mnie z przymrużonymi oczyma i kiwali głową, zastanawiając się, co ja mówię.
0: No tak, no jak w jedną stronę poleciałeś, to czemu w drugą masz nie polecieć? I czekali, co będziesz mówił za 3 miesiące.
1: Być może, ale ponieważ pochodzę z małego miasta, to te ruchy w Kościele, które pojawiały się 10-15 lat temu w Warszawie, musiały pokonać jeszcze te 150 kilometrów pomiędzy Warszawą a Łomżą i był to dystans pokonywany z niezmiernie małą prędkością. I może mnie było nawet radości w rodzinie z tego gwałtownego nawrócenia, więcej obaw, czy to aby na pewno jest coś, co jest mocno utwierdzone w Kościele katolickim, bo nikt o tym na wschodzie nie słyszał.
0: Nowinka.
1: Nowinka.

0: A ponieważ mówiliśmy o dosyć niesamowitych rzeczach, ja świadczyłem o tym, co widziałem, bo widziałem nie tylko gwałtowne nawrócenia swoich znajomych i przyjaciół, ale również ludzi, którzy byli leczeni ze swoich fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem, czego nigdy wcześniej w swoim życiu nie doświadczyłem. I łatwiej też było całemu otoczeniu wierzyć w weterynarza, który uzdrawia za pomocą ziół, dobrze je dobierając, niż w Pana Jezusa, który leczy z chorób, z fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Trafiliśmy razem ze znajomymi na adoracje, które miały miejsce w kościele Paulinów. I tamte i nawrócenia, i uwolnienia miały charakter bardzo spektakularny. I ludzie, którzy na gorąco świadczyli o tym, czego Pan Bóg dokonywał w ich życiu, mówili rzeczy, które nie mieściły się w dotychczasowym postrzeganiu przeze mnie i przez moich bliskich, zarówno Kościoła, Pana Boga, jak i w ogóle rzeczywistości. Łatwiej mi było to przyjąć, niż przekonać do tego moich bliskich, chociaż po tych kilku latach widzę, że to, co wtedy ja nazywałem nawróceniem, było to takim słomianym nawróceniem.
1: Pierwszym nawróceniem.
0: Pierwszym nawróceniem, tak. Ja myślałem, że wtedy już jestem ustawiony na drodze do Pana Boga. Natomiast dzisiaj widzę, że ja czciłem Pana Boga wtedy duchem, modlitwą, w tych miejscach i o tym czasie, który wyznaczałem sobie na czczenie Pana Boga. Natomiast w codziennym życiu próbowałem lepić to wszystko, czym się zajmowałem.
1: Po staremu. No to jest normalne.
0: Swoimi siłami, może tak, swoimi siłami, żeby nazywać to konkretnie. Nie wpuszczając Pana Boga w codzienne życie, w codzienną pracę.
1: Może stąd sceptycyzm rodziców też.
0: Być może, nie wiem. Trudno mi to oceniać. I cóż więcej, no przeszedłem, jak już wspomniałem, przez rekolekcję Reo, odnowę w Duchu Świętym, rekolekcje ewangelizacyjne i ten Pan Bóg zarzucił na nowo mocną kotwicę w moim sercu, tak to mogę obrazowo powiedzieć. Natomiast ciągle przebywałem w środowisku, któremu było bardzo daleko do Pana Boga.

0: Ja nie miałem na tyle siły, żeby świadczyć wszem i wobec o tym swoim nawróceniu. Czerpałem bardzo siły ze świadectwa, i to codziennego świadectwa, Tomka, który przyszedł, przez którego przyszedł do mnie Pan Bóg, bo on stał się Bożym szaleńcem. I on o Jezusie mówił wszędzie, nie tylko w gronie bliskich przyjaciół, którym mógł ufać, ale tych kolegów, co do których reakcji nie mógł być pewien, świadczył wszędzie. W autobusie, w drodze do szkoły, na imprezie po tańcówce, a nawet przy trzecim kuflu piwa. Ewangelizował tych, z którymi kiedyś przesiadywał w barach, pubach. I głosił tam Jezusa, który żyje i działa w Kościele pośród nas. Jak się okazało, środowisko, w którym żyłem, było tak daleko od wartości, które obudziłem na nowo w swoim sercu, że nie potrafiłem utrzymać i wypielęgnować tego nawrócenia, które przeszedłem. I ono, powiem obrazowo, stopniało do poziomu takiego zwykłego, jaki pielęgnowaliśmy wiarę i religijność w moim własnym rodzinnym domu. Po tej wielkiej fali nawrócenia przyszła taka codzienność, już życie blisko Pana Boga, ale bez odwagi świadczenia i słowem, i czynem w codziennym życiu. Po prostu byłem ponownie grzecznym katolikiem, który modli się już świadomie, uczęszcza na Eucharystię częściej niż jest to nakazane. Natomiast to była taka krzywa, która wygasała to do poziomu ogólnie przyjętego za zwykły, normalny.
1: Faryzeizm.
0: Tak, myślę, że tak.
1: No, faryzeusze byli uważani za bardzo pobożnych ludzi.
0: Ja nie wiem, za kogo ja byłem uważany, na pewno za przyjaciół, z którymi tkwiłem w błędzie i w grzechu, byłem uważany za świętoszka. Natomiast sam siebie już po półtorej, po dwóch latach od nawrócenia nie mogłem nazywać ekstremalnym katolikiem, który pije ze źródła Pana Boga.
1: Czyli widziałeś, że się obsuwasz?
0: Ja przeżyłem obawę przed, po rekolekcjach REO. Po prostu nie zostałem w tej wspólnocie.

0: po prostu nie pasowali mi ci ludzie chyba. Ze względów czysto ludzkich. Nie każdy z każdym potrafi dogadać się na gruncie zwykle codziennych rzeczy. Też miały wpływ na to zmiany akademików wymuszane przez Politechnikę, zmiana środowiska wymuszana również przez to. Nie miałem chyba takiej odwagi, żeby aktywnie poszukiwać środowiska, z którego będę mógł czerpać. Ale gdzieś właśnie tam pojawiło się Radio Józef w moim życiu. I zaczął się proces powolnego formowania z tego katolicyzmu takiego
1: letniego
0: na katolicyzm, na chrześcijaństwo świadome, które czerpie siłę i moc do codziennego życia. I w tym codziennym życiu wpuszcza Pana Boga we wszystkie swoje sprawy. To dzięki Radiu Józef i audycji Pana Pożezińskiego, Widzialne, Niewidzialne, odkryły się przede mną tajemnice zła, w którym tkwiłem. To on ponazywał kilka z tych elementów New Age'u, z którymi miałem styczność. Myślę, że gdybym usłyszał wtedy twoją audycję Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan, byłbym przerażony i mógłbym uciec. Bo ty dosyć twardo i mocno nazywasz te rzeczy po imieniu, mówiąc krótko, że jest to zło i trzeba przestać się z tym bawić. Wiem nawet o tym, bo moi bliscy, którzy słyszeli ode mnie w streszczeniu, ja też mówiłem, że zostaw tą homeopatię, bo to jest po prostu zło. Przerażali się tego i nie byli w stanie tego przyjąć. Natomiast tamta audycja Widzialne, Niewidzialne, która dla tych, którzy jej nigdy nie słyszeli, ona była puszczana w Radiu Józef, a pochodziła z plusa tego dobrego, który był kiedyś jeszcze. Ona to robiła w stylu Archiwum X, myślę, że większość ze słuchaczy może skojarzyć, czyli pokazując pewne rzeczywistości i sącząc wiedzę o tym, że na przykład Harris to było zło, że różdżkarstwo jest złem, nie tylko na gruncie interpretacji biblijnej, ale również na gruncie interpretacji racjonalnej, posługując się autorytetami naukowymi, profesorami politechnik i tak dalej. I wielostronne naświetlenie zła i racjonalizmu tych ideologii, w których tkwiłem, spowodowało to, że ja się nie tylko ich przestraszyłem, ale przede wszystkim zrozumiałem, co złego było w tych wszystkich nurtach New Age'u, których dotknąłem. I po takim przygotowaniu przez Jana Pożezińskiego już mogłem przyjąć jako lekkostrawny ten pokarm, który ty oferowałeś w Pocieszeniu i Strapieniu, gdzie były świadectwa wstrząsające ludzi, którzy weszli głęboko w te same nurty New Age'u, których ja tylko dotknąłem.

dzięki Bogu i dzięki temu, że ja chętnie wchodziłem w wiele z tych nurtów, ale nie za głęboko. Bo kiedy słuchałem świadectw pocieszeniu i strapieniu ludzi, którzy poszli w jedną z tych technik czy ideologii, ale za to bardzo głęboko, byłem tym głęboko wstrząśnięty. Słuchacze, którzy nie słuchali audycji na przykład o konsekwencjach zabawy w wróżenie, zapraszam. Tak, zapraszam do archiwum, bo tego trzeba posłuchać, ale zdecydowanie zdecydowanie moje, takie jest moje zdanie, bo próbowałem na bliskich. Jeżeli to jest pierwsza rzecz, z którą się spotykają, to jest zbyt wstrząsające. Powoli zacząłem odkrywać i nazywać wszystkie te ideologie i te nurty New Age'ów, w których tonąłem, nawet o tym nie wiedząc. Porównując świadectwa ludzi zapraszanych przez ciebie do pocieszenia i strapienia z moim własnym życiem, widziałem wspólne mianowniki. I nie będę jeszcze raz przetaczał tego wszystkiego, czego dotknąłem. Zapraszam słuchaczy do poprzedniej audycji. Ale czy biorąc homeopatię, czy biorąc pozytywne myślenie, czy którykolwiek, czy różdżkarstwo, wahadełkarstwo, one wszystkie, jak zauważyłem, oddziaływały w życiu tych ludzi, którzy świadczyli w pocieszeniu i strapieniu, podobnie jak w życiu moim i mojej rodziny. Ale tak delikatnie, że zła przez nie wyrządzanego nie mogłem obserwować bezpośrednio i od razu jako związki przyczynowo-skutkowe. To właśnie Radio Józef wprowadzało mnie powoli w życie Bogiem każdego dnia. To było dokładnie tak, że przyjaciółka moja i mojej narzeczonej musiała się wyprowadzić z powodu jakiegoś remontu czy jakichś innych okoliczności na 2 tygodnie z mieszkania, które wynajmowała. I przeprowadziła się na te około 2 tygodni do mojej narzeczonej. Ja odwiedzając narzeczoną, obecną moją żonę Asię, zostałem poddany takiej malutkiej manipulacji, której dokonała Łucja. Ona, jak to mawia ksiądz Pawlukiewicz, zaminowała mieszkanie Asi w taki sposób, że nastawiła radio na 96,5 i powiedziała: wiecie co, tam w środę o tej jest taka audycja, taki ksiądz Pawlukiewicz bardzo fajne rzeczy opowiada. Ci, którzy słuchają księdza Pawlukiewicza, wiedzą, że to jest ściśle jego metoda, nazywana właśnie obrazowo zaminowaniem mieszkania znajomych. Dobrą książką, dobrą lekturą. Tak, żeby z tym Panem Bogiem zbyt agresywnie nie wchodzić do ludzi, którzy mogą się przestraszyć.

0: I ja sączyłem audycję księdza Pawlukiewicza i włączaliśmy te radio dosłownie tylko na Pawlukiewicza i tylko na Widzialne, Niewidzialne Pożedzińskiego.
1: Czyli soft.
0: Tak. I potem wyłączaliśmy, przełączaliśmy na inny kanał. No. Potem zaraziliśmy się Ewangeliarzem. I tutaj wielkie dzięki dla księdza Michała Muszyńskiego, który tłumaczył nam Słowo Boże. To on nas przytrzymał przy Ewangeliarzu, a potem, kiedy on przestał go komentować, zaczęliśmy słuchać także innych kapłanów i to była kolejna audycja, która wkroczyła do naszego życia. A ponieważ ksiądz Muszyński zaczął wtedy z Dorotą robić dekalog w piątek, to przerzuciliśmy się nie tyle na dekalog, co na księdza Muszyńskiego. Ksiądz Muszyński po jakimś czasie odszedł z dekalogu, a my w dekalogu zostaliśmy. I chodziliśmy za kapłanami i za redaktorami, których zaczęliśmy kochać za to, że nam dają Boga do naszego życia i pokazują nam, jaki On jest. Zaczęliśmy także poszukiwać tych kapłanów i chcąc uczestniczyć w eucharystiach, które oni sprawują na mieście. I po kolei Pan Bóg coraz bardziej wkradał się do naszego codziennego życia, bo zaczęliśmy słuchać Twojej encyklopedii. Okazało się, że oprócz tego, co znamy, co jest ponazywane jako zło, przez które ja przeszedłem w swoim życiu, na szczęście moja żona nie dotknęła niczego z tych rzeczy w swoim życiu przed spotkaniem ze mną. Zaczęliśmy słuchać Pocieszenia i Strapienia, Bądź Zimny, Bądź Gorący. Zafascynowała nas duchowość ignacjańska w ignacjańskim kwadransie, a przez fitness duchowy i wielkie sprzątanie poznaliśmy, chociaż nigdzie tam nie było powiedziane wprost, że jest to duchowość świętego José María Escrivy, to sam byłem tak uwiedziony takim widzeniem swojego chrześcijaństwa, że chciałbym to na co dzień wprowadzać drobnymi kroczkami w swoim życiu, że poszukiwałem, jakim źródłem, w jakiej duchowości tkwią te audycje, które tak bardzo mi smakowały. No, bruzda teraz świętego José María Escrivy jest moją lekturą codzienną i pomimo tego, że nie jestem regularnym członkiem Opus Dei, to żyję tą duchowością na co dzień. Bardzo mi to odpowiada, bo święty José María Escrivá tak jakby tłumaczy mi Ewangelię na rzeczywistość mojej codziennej pracy, prowadzenia biznesu, układania mojej firmy pod kątem takim, żeby to, co robię, podobało się nie tylko moim klientom, i nie tylko dawało źródło utrzymania dla mnie i mojej rodziny, ale również, żeby się podobało Bogu.

i żeby te działania, które podejmuję codziennie w swojej firmie, były jakoś zakorzenione. Ponieważ Biblia mówi o czasach bardzo nam odległym i w zakresie moralności i stosunków międzyludzkich i między człowiekiem a Panem Bogiem, mogę czerpać z niej wiedzę na co dzień, to jeżeli chodzi o przełożenie rzeczywistości biblijnej i chrześcijaństwa na codzienne prowadzenie firmy, to święty José María Escrivá stał się dla mnie świetnym tłumaczem w tej dziedzinie. Tak go nazywam, że on mi to tłumaczy. I potem zaczęło się przygotowanie do małżeństwa. I okazało się, że również tutaj świetnie prowadzi nas przez to Radio Józef i audycję o rodzinie, o małżeństwie, które mogliśmy tutaj spotkać. To może brzmieć troszeczkę dziwnie dla tych ludzi, którzy na co dzień nie żyli tym Radiem Józef, że można tak wczepić się swoim życiem w jedno medium, ale ja mówię to z całą odpowiedzialnością. Radio Józef prowadziło moją rodzinę, prowadziło moje narzeczeństwo, mnie i moją narzeczoną oraz prowadzi nas w narzeczeństwie i teraz w oczekiwaniu na dziecko każdego dnia. I nawet jeżeli nie planowaliśmy słuchania jakiejś audycji, nie zaplanowaliśmy tego świadomie, a przypadkowo włączyliśmy radio, to znajdowaliśmy tam coś, co właśnie było potrzebne w naszym życiu tego dnia lub tego tygodnia.

Ważnym momentem w moim, w naszym życiu był też moment utraty pracy przeze mnie. To było już chyba 5 lub 6 lat temu. Byłem tak zwanym niezastąpionym elementem w swojej firmie. Wszyscy w firmie, w której pracowałem. Pracowałem w około 100-osobowej firmie, która zajmowała się nowoczesnymi technologiami. Pomimo braku ukończonych studiów, piastowałem tam stanowiska kierownicze i wykonywałem zawód inżynierski. I koledzy z firmy, w której pracowałem, nawet w chwili redukcji i załamania się rynku, twierdzili, że wszyscy zostaną wyrzuceni, a ja zostanę. Bo jestem najbardziej zaangażowany spośród nich wszystkich i z pewnością będę to stanowisko piastował 2, 3, 5, 10 lat po tym, jak oni odejdą lub zostaną wyrzuceni z tej firmy. Pomimo takich opinii pośród kolegów, z którymi jednak konkurowałem, wyleciałem z tej firmy w czasie redukcji jako jeden z pierwszych, pomimo tego, że ja również czułem się jako człowiek nie do zastąpienia. Przeżywałem ogromny żal w stosunku do moich szefów. Wszyscy spośród moich znajomych z tej firmy nazywali to tak samo, że oni źle rozeznali sytuację i wyrzucili nie tego człowieka, co trzeba. A dzisiaj, po tych paru latach, to powinienem iść do nich z kwiatami. Bo dziś jestem właścicielem własnej małej firmy i gdyby nie tamto zdarzenie, nie poszedłbym drogą, którą idę. I w tym momencie, a był to moment podwójnie trudny, bo o tym, że już nie pracuję w firmie X, dowiedziałem się 2 tygodnie przed terminem naszego ślubu z Asią. Ciężko planować przyszłość, ale my oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Na szczęście już zacząłem troszeczkę wcześniej żyć roztropnie i gromadzić jakieś rezerwy finansowe na okoliczność zakładania rodziny, ale oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Co więcej, nasi rodzice, rodzice moi, rodzice Asi, nie wiedzieli nic o tym, że ja straciłem pracę, ja byłem tylko ja. Z naszej dwójki wtedy pracowałem. Nie chcieliśmy im psuć smaku naszych zaślubin, uroczystości, ślubu i wesela. I udało się. Oni sami również nie wierzyli, kiedy 2 miesiące później, już po miesiącu miodowym, dowiedzieli się o tym, że ja straciłem pracę. Nie mogli się z tym pogodzić, bo znali dosyć dobrze stopień mojego zaangażowania w poprzedniej firmie.

I tutaj znowu pomogło mi Radio Józef. Wielkie dzięki dzisiaj jeszcze raz Mirze Jankowskiej. Ona miała wtedy taką audycję Ora et Labora, która między innymi miała na celu wyprowadzać ludzi z bezrobocia do aktywności. Udało się jej, udało się Mirze i gościom, których zapraszała, wzbudzić we mnie na nowo wewnętrzną siłę, która dała mi motywację do tego, żeby jeszcze raz przyjrzeć się swoim talentom, wybrać to, w czym jestem mocny i zacząć to robić na własny rachunek. Minęło już ponad 2,5 roku, od kiedy założyłem firmę, która miała być firmą ekspercką i miałem w niej pracować tylko ja. A teraz już zaczynam zatrudniać ludzi na umowy zlecenia, umowy o dzieła. Pracuje u mnie co miesiąc kilka osób i rozwija się to w dalszym ciągu. Również dzięki Radiu Józef, bo ta sama Mira Jankowska potem zaczęła prowadzić audycję o obliczach sukcesu, gdzie młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą w świat prowadzenia własnej firmy, mogli czerpać od siebie nawzajem energię do tego, żeby stawiać przed trudami prowadzenia tej firmy każdego dnia. Ale w tym okresie, już 2-3 lata temu, zakorzeniliśmy się na mocno w Ewangelii. Pomimo tego, że do dziś używam, jak to nazwałem, tłumaczy. Chętnie słucham kapłanów, którzy tłumaczą mi Ewangelię. Chętnie zanurzam się w lekturze. To w Radiu Józef znajdowaliśmy odpowiedź na wiele problemów z naszego codziennego życia. Ja myślę nawet, że zarówno ja, moja żona, jak i wielu słuchaczy mogłoby wam powiedzieć dziękuję, nie wiedzieliście nawet o tym, jak dobre radio robiliście, bo były takie audycje, które uważałem, że nie są zupełnie dla mnie. Na przykład audycja o uzależnieniach sobotnia. Ja co prawda miałem mocne incydenty alkoholowe w swoim życiu, ale młodzieńczym. To już jest dawno poza mną i uważałem, że z tego powodu nie ma tam nic dla mnie. Okazało się, że mechanizmy uzależnienia w różnych nałogach są zupełnie identyczne jak pracoholizm, w który popadłem prowadząc własną firmę. I właśnie tam znalazłem odpowiedź na to, jak sobie z tym radzić i jak z tego wychodzić. Chociaż teoretycznie nie nastawiałem się w ogóle na słuchanie tej audycji.

0: Właśnie słuchacze tego nie widzą, ale miałeś przygotowaną karteczkę, tam były w punktach wszystkie etapy. Więc nic dziwnego, że prowadzisz uporządkowany biznes. Powiedz, jak małżeństwo zmieniło twoją drogę, jak sakrament zmienił twoją drogę do Boga?
1: To był jeden z dużych zwrotów. Dobrze, że o to zapytałeś. Bo chociaż podjęliśmy wspólną decyzję z moją narzeczoną, obecną żoną, że narzeczeństwo jest to okres czystości, to dla mojej żony było to naturalna konsekwencja i kontynuacja dotychczasowego życia, a dla mnie to był wysiłek. Nawet nie wiedziałem o tym, jak wielkie dary przygotował Pan Bóg w życiu na co dzień, w związku z zawarciem sakramentu małżeństwa. Ci, którzy uczestniczyli w naszych zaślubinach, nasi przyjaciele, komentowali to jeszcze przez wiele tygodni, że my głośno i wyraźnie ślubowaliśmy sobie przed Bogiem i wielu z nich płakało, bo oni nie byli tak pewni, zawierając swój związek małżeński przed Panem Bogiem, jak my prezentowaliśmy to na zewnątrz nawet. Świadczyliśmy o chęci życia z Panem Bogiem w dniu naszego ślubu i wielu z naszych przyjaciół mówiło nam później o tym, że był to również jakiś zaczątek lub jakieś upomnienie się Pana Boga o nich. Ja w zasadzie mogę powiedzieć, że zawarcie sakramentu małżeństwa przewróciło też całe moje dotychczasowe życie, bo te łaski wylewały się i wylewają się na co dzień.
0: Jakie łaski?
1: Ja widzę ogromne owoce modlitwy. To, co pamiętam z życia moich rodziców jako rutynową modlitwę, co wieczorną, wprowadziliśmy jako obowiązkowy, radosny obyczaj do naszego domu. Oczywiście, prowadząc aktywny tryb życia, zdarza się, że jednak ta wieczorna modlitwa staje się obowiązkiem, bo jesteśmy całkowicie wycieńczeni, ale obowiązkiem, z którego radośnie nie rezygnujemy.

Modlimy się rano, modlimy się sporadycznie, tak jak nas Pan Bóg pociąga w ciągu dnia. I wszystkie rzeczy, wszystkie trudne rzeczy w naszym życiu i wszystkie radosne powierzamy Panu Bogu. Decyzje, które podejmujemy, omawiamy z Panem Bogiem i potem w świetle modlitwy omawiamy w małżeństwie. A tam, gdzie pojawiają się jakieś duże problemy w komunikacji, ja już to sprawdziłem. Oddaję to Panu Bogu. Oddaję to w modlitwie Panu Bogu i po jakimś czasie dzięki Niemu dogadujemy się. Nasze wspólne życie małżeńskie jest radosnym świadczeniem o Panu Bogu. Też trzeba było jakiegoś czasu, my jesteśmy w małżeństwie już 5 lat, żeby zacząć o tym świadczyć publicznie. Dlatego, że no, nie będąc we wspólnocie i nie mając w związku z tym grona bliskich i znajomych zakorzenionych w Panu Bogu, ludzie, którzy nas otaczają, to są ludzie, spośród których wyrośliśmy. I im pomału zaczynamy świadczyć o Panu Bogu, narażając się czasami na duże niezrozumienie, choć nie jesteśmy ultra katolikami, za takich jesteśmy czasami postrzegani przez znajomych, którzy jakiś długi czas nas nie widzieli. Poza tym zweryfikowaliśmy wiele z tych dotychczasowych znajomości i okazało się, że i my, i oni, mówię o naszych znajomych, przez wiele, wiele lat, uważając się nawet za dobrych znajomych, nie poruszaliśmy wielu tematów dotyczących codziennego życia, nie tylko Pana Boga, wiary i religii, ale również codziennego życia, uznając je, że to są zbyt trudne sprawy, ogólnie zbyt kontrowersyjne, żeby ryzykować rozmawianie o nich. Teraz nie boimy się tego, żeby jasno i wyraźnie wyrażać swoje poglądy odnośnie aborcji, eutanazji, pomysłów na lekkie, łatwe i rozwiązłe życie promowanych przez media i tygodniki laickie. I wpuszczamy tego Pana Boga coraz więcej, również do naszych spotkań i rozmów z byłymi i nowymi znajomymi i przyjaciółmi.

0: Jaka jest twoja, w jaki sposób pielęgnujesz relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność w tej kwestii, w tej mierze? Mówiłeś o modlitwie rodzinnej, małżeńskiej.
1: Tak, ja mam w swoim programie dnia obowiązkowo mam modlitwę poranną i modlitwę wieczorną. Do tego, ponieważ jestem szefem własnej małej firmy, to mogę sobie pozwolić na to, żeby oderwać się od pracy na Anioł Pański. Staram się to robić. Bardzo żałuję, że nie żyjemy w małej wiosce, w której dzwony by przypominały o tym Aniele Pańskim i o tym, że jest już 12.
0: W małych miasteczkach też.
1: Będąc w laickiej Szwajcarii, cieszyłem się, że dzwony w małym laickim miasteczku, w którym do kościoła nie chodziło więcej niż 15-20 osób, a ta tradycja dzwonów przypominała mi o tym, że o, właśnie jest Anioł Pański. O, właśnie jest czas na koronkę. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To jest modlitwa, która wyciągnęła mnie z grzechu. Z potwornych grzechów młodości, okresu dojrzewania. Nie chcę czynić z tego świadectwa swojej spowiedzi, więc nie będę tych grzechów nazywał po imieniu, ale miałem ogromne problemy z powracającymi grzechami i to właśnie koronka do Miłosierdzia Bożego mnie z nich wyciągnęła.
0: Skąd to wiesz, że to właśnie ta modlitwa?
1: Bo to była walka na śmierć i życie za pomocą koronki. Po prostu był grzech, który ciągle powracał. Był kapłan, który powiedział, walczymy koronką codziennie. Nieważne, że wierzysz czy nie wierzysz, że ciągłe powtarzanie tych samych słów ci pomoże. Uwierz mi na moje świadectwo, że ta koronka wyciągnęła już wielu, również z tych grzechów. I ćwicz. To był okres, kiedy miałem, nie wiem, 20-21 lat i widziałem skutki tej modlitwy, po prostu. Ja je widziałem na swoim własnym życiu, dlatego teraz mogę polecić każdemu, na każdą okazję i na każdy trudny grzech, z którego nie może wyjść. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To ciekawe, że w dzisiejszych czasach ludziom łatwiej jest uwierzyć w moc, w cudzysłowie moc, feng shui, niż uwierzyć w to, że powtarzanie koronki czy powtarzanie różańca może im pomóc.
0: Nie, to nic dziwnego, to jest 300 lat pracy elit europejskich, więc konsekwencje są z pokolenia na pokolenie.
1: Różaniec. Od czasu do czasu. Ta koronka, Anioł Pański i różaniec są modlitwy, które rotują w tej chwili. Staram się, żeby dziesiątka koronki, nawet przy bardzo zapracowanym dniu, była czymś stałym, ale w wirze pracy nie zawsze się to udaje. Kiedyś używałem również narzędzi technicznych do tego, żeby mi, nie wiem, dzwonek telefonu przypomniał o tym, że jest 15 i koronka.

0: sens.
1: Jeżeli w wirze pracy nie mogę po prostu, jestem w trakcie spotkania biznesowego i nie mogę powierzyć Panu Bogu siebie i tego, co robię i swojej rodziny w koronce, to jest to akt strzelisty. Jezu, ufam.

0: bo wierzę w to, że bardzo trudno jest przekonać się do sensu modlitwy różańcowej człowiekowi, który skończył poważne studia na poważnym uniwersytecie czy politechnice. Po prostu ta modlitwa wygląda zbyt prosto na to, żeby wydawać się skuteczną.
1: Mantrowanie jest równie proste, tylko
0: tak.
1: Mantrowanie ma pozytywny kontekst, różaniec ma kontekst negatywny. To również praca długa nad kulturą europejską. Bo Hindusi mają bardzo pozytywny stosunek do różańca.
0: No i jeszcze jedna ważna rzecz. Zanurzenie się już osobiście, nie tylko poprzez ewangeliarz radiowy, ale zanurzenie się osobiste w lekturze Biblii. Staram się znaleźć na to czas i są to bądź wybrane losowo fragmenty, bądź psalmy, wybrane dowolnie, czytane po kolei, po to, żeby to poznać, zrozumieć. Wstyd mi to powiedzieć, ale myślę, że do tego wstydu musi się przyznać bardzo duża liczba ludzi, którzy nazywają sami siebie katolikami praktykującymi, że ja Biblii jeszcze nie przeczytałem od deski do deski, a mam już 35 lat.
1: Z całej tej historii, jaki obraz Boga się wyłania? Do kogo się modlisz?
0: W tej chwili jest to obraz Boga, Ojca, który wspólnie z Synem i Duchem Świętym cały czas, w każdej sekundzie troszczą się o mnie jako o swoje dziecko. Ten obraz w żaden sposób nie kłóci się z obrazem Boga Sprawiedliwego, przed którym będziemy musieli odpowiedzieć za nasze grzechy, ponieważ, jak powiedziałem, w moim życiu ogromną rolę odegrał kult miłosierdzia Bożego, więc to wszystko razem współbrzmi jako jeden obraz Boga, który składa się w taką moją pieśń o Bogu.

0: to ciekawe, że zanurzanie się w takiego Boga, który jest jednocześnie sprawiedliwy i pełen miłosierdzia, jest dobrym ojcem, który nas miłuje, powoduje to, i to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń, że czasami, a nawet często, budzę się rano i brzmi mi w uszach jakaś pieśń na cześć Pana Boga. I to jest przedziwne, jak Duch Święty sam modli się w człowieku i czasami jest to starodawna jakaś pieśń godzinek, czasami jest to magnifikat, czasami jest to pieśń usłyszana w radiu katolickim, której ja sam nie wzbudzam w sobie za pomocą intelektu i rozumu. Ja budzę się i w tej sekundzie, w której jestem obudzony, zaczyna grać w moim sercu, w mojej duszy i umyśle pieśń, psalm na cześć Pana Boga. I ten dzień rozpoczyna się wtedy razem z Panem Bogiem, a poranna modlitwa nie jest przymusem, tylko naturalną konsekwencją tej pieśni, która się zaczęła. Niestety, ponieważ jestem człowiekiem wrażliwym na to, co wpada do mojego ucha, to jeżeli nasłucham się z nieodpowiednich mediów, nie wiem, najbardziej promowanego przeboju popowego, który teraz jest ogrywany przez wszystkie stacje radiowe, to z bólem stwierdzam, że budzę się z tym przebojem w uszach i muszę walczyć za pomocą modlitwy, żeby go wyrugować.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Podobnie jak poprzednio. Chciałbym się pomodlić za wszystkich tych, którzy wprowadzali mnie w różne nurty New Age'u, którzy błądzili i dalej błądzą.

0: tej drodze i za wszystkich tych, których ja i moi bliscy za moim pośrednictwem zostali oddaleni od Pana Boga przez pokazanie im różnych i wypromowanie pośród nich różnych nurtów New Age'u. Za te wszystkie osoby, które bezpośrednio i pośrednio zraniłem i za te, które spowodowały moje odejście do Pana Boga, pomódlmy się teraz.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Paweł. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Twoja miłość towarzyszy nam w każdym momencie, nawet wtedy, kiedy o tym zapominamy. Bądź uwielbiony, Panie. Boże Ojcze, za to, że jesteś, myślisz o nas zawsze, że dajesz nam życie, że je podtrzymujesz. Bądź uwielbiony, Panie Boże.
1: Bądź uwielbiony, Panie. Panie, Ciebie wielbię w tym, że Ty dajesz swoje słowo i Ty wykorzystujesz wszystko, co jest możliwe, żeby ono było ogłoszone, żeby ci wszyscy, którzy czekają, mogli Ciebie znaleźć. Bądź uwielbiony, Panie.
0: Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Jezu. W Twojej świętej krwi przelanej dla nas, Duchu Święty, o Twoje światło Ducha Jedności, którego Ty przynosisz, o pokój w sercu. Proszę Cię, Panie. Ciebie, Maryjo, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Ciekawie się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marta. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg, którego poznałaś, mocno się Tobą interesuje, jest w Twoim życiu? Tak, na wyciągnięcie ręki.
1: No, czasami aż za mocno się mną interesuje.
0: Od kiedy tak jest?
1: Od kiedy tak jest? Myślę, że dłużej niż pamiętam, niż pojmuję. Taki mój ulubiony psalm mówi, że zanim zostałam stworzona, Bóg mnie już kochał. No ale oczywiście był moment w moim życiu, który bardzo mocno mi to pokazał. A potem był drugi moment, właściwie nie moment, ale długi czas, w którym Bóg zaczął mi to pokazywać jeszcze inaczej, jeszcze pełniej. I ten pierwszy moment mojego nawrócenia to był moment takiego bardzo konkretnego, bardzo intensywnego spotkania z Bogiem, dlatego że przez całe życie czegoś tam szukałam. Robiłam różne takie rzeczy, które miałam nadzieję, że pozwolą mi znaleźć prawdę. No, coś takiego, co intuicyjnie się czuję, że gdzieś jest, a tak naprawdę bardzo chcę się to poznać, dotknąć tego. I faktycznie szukałam w bardzo różnych rzeczach. Myślałam, że znajdę to, czego szukam w ruchu hipisowskim, w takich jakichś niby bardzo banalnie brzmiących słowach, jak miłość, przyjaźń, braterstwo, pokój, które jednak były dla mnie bardzo ważne. W takim momencie mojego życia, kiedy zaczęłam coraz mocniej wchodzić właśnie w ideologię hipisowską, w poznawać coraz więcej ludzi związanych z ruchem. Wtedy zupełnie przez przypadek pojechałam na rekolekcje, bo właściwie nigdy nie byłam daleko od kościoła. Zawsze wydawało mi się, że jestem na tyle blisko Boga, na ile to jest tylko możliwe. I na tych rekolekcjach w taki bardzo cudowny, nadzwyczajny sposób doświadczyłam tego, że Bóg jest przy mnie, tego, że to wszystko, za czym całe życie tęskniłam, w jednej chwili stało się obecne w moim życiu przez takie bardzo, nie wiem, jakieś bardzo zmysłowe, bardzo wewnętrzne doświadczenie. I to był taki moment, kiedy zyskałam pewność, że to wszystko, czego szukam, jest w Bogu. Że Bóg mi otwiera oczy na to.

0: rodzina, z której wychodzisz, jest religijna?
1: Czy jest religijna? Myślę, że na pewno moja rodzina nie jest taką rodziną chrześcijańską, wierzącą, którą zawsze chciałam mieć. Nie jest zbudowana na Jezusie. Moja mama, mój brat chodzą do kościoła. Też na pewno starają się szukać Boga. Mój tato określa się jako wierzący, niepraktykujący. I tego mi w domu na pewno brakowało. Moi rodzice, sami nie mając takiego doświadczenia, nie mogli mnie nauczyć, że nie mogli mi po prostu przekazać wiary.
0: I jaką byłaś osobą, jaką dziewczynka w podstawówce?
1: Bardzo zakompleksioną i nieśmiałą. Bardzo się bałam tego, że ktoś może mnie ocenić.
0: Jak myślisz, skąd to się brało?
1: Myślę, że brało się to przede wszystkim z tego, jak wyglądało moje życie rodzinne. Mój tato bardzo dużo pracuje i w pewnym momencie przestał mieć czas na zajmowanie się nami. I myślę, że moje kompleksy, moja nieśmiałość, to wszystko było konsekwencją jakiegoś braku czasu mojego taty dla mnie.
0: Jak się czułaś wtedy?
1: Szczerze mówiąc, nie pamiętam tego za dobrze.
0: Jakieś takie sytuacje, które... Czyli co, byłaś szalonym myszką w klasie?
1: Tak.
0: A co później się działo? Jest pewnie liceum?
1: Tak, już w gimnazjum właściwie zaczęłam szukać jakoś tym bardziej swoimi drogami. Większość moich znajomych była zainteresowana tym, żeby się dobrze pobawić, a ja całe życie czegoś szukałam, dlatego zupełnie mnie nigdy nie ciągnęły jakieś dzikie imprezy, tego typu atrakcje. Zawsze szukałam czegoś, co jest prawdziwe. I nigdy, przenigdy już wtedy nie godziłam się na to, co uważałam za jakiś kompromis, za coś nieprawdziwego. Tylko gdzieś tam zawsze stałam z boku, ale potem już niekoniecznie było to spowodowane tym, że po prostu bałam się odrzucenia, ale raczej tym, że szukałam czegoś innego.
0: Czy zbuntowałaś się?
1: Tak, ostatnio wygrzebałam z szafy taką starą koszulkę, która była wywrócona na lewą stronę i wybielaczem był na niej uczyniony napis, nazwa mojego ulubionego wtedy zespołu. Myślałam, że w ten sposób wyrażam swój bunt przeciwko odgórnie narzuconemu porządkowi rzeczywistości.
0: I jak ten bunt się przejawiał twój?
1: Przejawiał się po pierwsze w moim wyglądzie, po drugie w tym, że stałam gdzieś tam z boku tego, co się działo. A po trzecie myślę, że to było jakieś moje takie szukanie.

0: Byłaś w tym szczęśliwa?
1: Wiedziałam, że jest to droga do szczęścia. Wiedziałam, że to jest na pewno lepsza droga niż godzenie się na jakiekolwiek kompromisy z samą sobą.
0: No ale jak się czułaś wtedy?
1: Bardzo tęskniłam za czymś, co jest większe. Za czymś, czego jeszcze nie znam. I zastanawiałam się, czy mogę to znaleźć. No i okazało się, że ja nie mogę, ale Bóg mógł znaleźć mnie.
0: I chciałem sobie wyobrazić tę osobę, która przez przypadek jedzie na rekolekcję. Jaka jesteś wtedy?
1: Jaka jestem wtedy? To było tak, że poznałam dziewczynę, która mi bardzo imponowała tym, że była, w przeciwieństwie do większości moich znajomych, była wierząca, nie wstydziła się tego i była bardzo pewna siebie w tym, co robiła. To mi zaimponowało. Przez nią trafiłam do oazy, w której przez około pół roku byłam. Tam mi powiedziano, że muszę jechać na jakieś tam rekolekcje, które w ogóle nie były związane z rekolekcją informacji oazowej. I tak na nie trafiłam.
0: Ale powiedz jeszcze, jak w chwilę wcześniej, zanim trafiasz do oazy. Kto to jest? Chciałbym sobie wyobrazić sobie wtedy ciebie.
1: To jest taka
0: dziewczyna. Kraliki.
1: No, mniej więcej te klimaty. Dzwony, jakieś tam dziergane ręcznie ubrania, pacyfki. Mhm. Taki standardzik.
0: Ale to wygląd. A jaka jesteś w środku wtedy? Co? Czy w ogóle... Co dla ciebie jest ważne wtedy? Czy normy, które chrześcijaństwo niesie?
1: Tak, jak najbardziej. Jak już wspominałam, nigdy nie byłam daleko kościoła i wiedziałam, że Bóg jest dobry, że Bóg chce mojego szczęścia. Tylko nigdy nie miałam takiego doświadczenia, które pokazałoby mi, że ja faktycznie mogę doświadczyć tego, że On jest blisko. Zawsze mi się wydawało, że to, że wypełniam wszystkie takie jakoś zewnętrzne formy, co nie znaczy, że one się w ogóle nie przekładały na poziom moich uczuć. Zawsze mi się wydawało, że to jest to, co mnie zbliża do Boga i nie wiedziałam, że może być coś więcej.
0: Ale jaka jesteś wtedy? Mówisz, że stałaś z boku.
1: Raczej tak. Miałam swoich znajomych, których było bardzo niewielu. Też zanim trafiłam na te rekolekcje, miałam takie bardzo trudne dla mnie wtedy doświadczenie. Kiedy kończyłam gimnazjum, miałam niesamowite plany na wakacje. Miałam jechać na obóz survivalowy, iść na pielgrzymkę z hipisami i robić wiele, wiele innych rzeczy, na które bardzo czekałam. I jakieś 2 czy 3 tygodnie przed końcem roku szkolnego skręciłam nogę w dość banalnych okolicznościach. Założyli mi gips, okazało się, że nic z moich planów nie będzie. Żeby było śmieszniej, 4 dni później skręciłam drugą nogę. I byłam całkowicie przez parę dni unieruchomiona, nie byłam w stanie samodzielnie funkcjonować. I to był dla mnie bardzo trudny czas, dlatego że miałam wtedy 15-16 lat i nagle świat mi się zawalił.

0: okazało się, że wszyscy moi przyjaciele, znajomi mają dużo ważniejszych spraw niż myśleć o mnie. Ze wszystkich osób, które jakoś były mi bliskie, okazało się, że tylko na jednej mogę polegać. I to było dla mnie wtedy bardzo trudne, zwłaszcza, że wiązało się z takim ogromnym doświadczeniem bezradności, tego, że, no, że nie panuję nad swoim życiem, że nawet jeżeli mam jakąś wizję na to, jak powinno wyglądać, to trzeba bardzo niewiele, żeby to wszystko stracić. I myślę, że tak powiem dość dosłownie, jakie doświadczenie wtedy było dla mnie najmocniejsze. Zostałam sama w domu na godzinę. Zostawiono mnie przed telewizorem, żebym mogła coś robić. I w pewnym momencie poczułam, że muszę iść do łazienki. I nikogo nie było w pobliżu, a korytarz w moim domu jest dość długi. Więc jedną nogę miałam w gipsie. Druga była zabandażowana, ale za nic nie mogłam na niej stanąć. Miałam dwie kule. W ten sposób próbowałam przemierzyć ten korytarz. Każdy krok, naprawdę, ja pamiętam, jaka to była we mnie walka, każdy jeden kolejny krok, bo po pierwsze fizycznie było to praktycznie niemożliwe, żebym się poruszała, po drugie strasznie się bałam, że po tych takich doświadczeniach codziennego łamania nóg, że stanie się coś jeszcze gorszego. I po prostu w połowie drogi okazało się, że już jest za późno, niestety już nie mam po co iść do łazienki. I to było dla mnie niesamowite upokorzenie. To mi pokazało, czym tak naprawdę jest moje życie. Zostawili mnie wszyscy. Jestem całkowicie bezradna, nawet w takich najprostszych kwestiach. I to był taki moment, kiedy teraz na to patrzę, widzę, że Bóg mi jakoś pokazywał taką drogę, którą chciał mnie później poprowadzić. Pamiętam, dzisiaj mnie to strasznie dziwi, pamiętam, że ja się wtedy modliłam i mówiłam Bogu, że ja tego zupełnie nie rozumiem, ale że mu za to dziękuję, że skoro on pozwala, że dzieją się takie straszne rzeczy, to znaczy, że to musi być coś dobrego. I dzisiaj bym tak na pewno zrobiła, wiem, ale teraz znam Jezusa, wtedy to było dla mnie dość abstrakcyjne i do dzisiaj się dziwię, co Bóg musiał zrobić w moim sercu, że ja wtedy byłam do czegoś takiego zdolna. Mniej więcej parę miesięcy potem, w takim stanie mojego życia, w takiej dużej, w takim poczuciu, że nie mogę liczyć na to, co mnie otacza, że to wszystko jest tak naprawdę gdzieś obok mojego życia, wtedy trafiłam na rekolekcje.
1: Jak sobie radziłaś z przykazaniami? Przed rekolekcjami?
0: Były dla mnie bardzo ważne i oczywiście miałam różne problemy, czy z kłóceniem się, czy też z czystością, ale nigdy nie było tak, żebym uważała, że cokolwiek jest nieważne, tylko było mi to wszystko bardzo bliskie i ja wiedziałam, że to jest coś, czego chcę się trzymać.

0: ta propozycja zewnętrzna była dla ciebie jakąś pokusą? To też przyjaciele, którzy bawią się, te wszystkie sposoby funkcjonowania młodych ludzi?
1: Nigdy. Zawsze, nie wiem czemu tak mam, ale zawsze było to dla mnie coś bardzo wstrętnego. Zawsze mnie od tego w naturalny sposób odpychało i nigdy nie miałam takich, nie wiem, problemów z alkoholem, z narkotykami, z seksem czy z czymkolwiek tego rodzaju.
0: Byłeś z boku.
1: Tak.
0: I jedziesz na rekolekcję.
1: Jadę na rekolekcję, spotkałam strasznie nawiedzonych ludzi, którzy...
0: Czego się spodziewałaś jadąc?
1: Niczego się nie spodziewałam. Bywałam na rekolekcjach. Wiedziałam, że tam będą moi znajomi już czy z oazy, czy z podobnych kręgów. I tak naprawdę nie spodziewałam się niczego konkretnego. Pojadę, będzie dość miło, spędzę trochę czasu też na modlitwie, a potem wrócę do domu i będę żyć dalej.
0: No i co ci nawiedzeni ludzie?
1: No ci nawiedzeni ludzie zaczęli opowiadać, jak to Bóg mnie kocha mówili to naprawdę z serca, bardzo prawdziwie. Przez te parę dni ta jakaś taka atmosfera przebywania ciągle ze Słowem Bożym, z tym, że o Bogu się mówi, no to wpłynęło na moje serce. Wiem, że wtedy naprawdę byłam bardzo otwarta i wystarczyło, żeby ktoś pokazał mi, gdzie jest to, czego szukam, a ja nie miałam już wątpliwości, że ja za tym pójdę. I tak też się stało. Takim momentem bardzo ważnym dla mnie, który datuje swoje życie, początek swojego takiego prawdziwego życia, był 5 lutego 2003 rok. I to był moment, kiedy na tych rekolekcjach był czas na modlitwę o wylanie Ducha Świętego. I ta modlitwa była dla mnie takim zmaterializowanym doświadczeniem tego, że w Bogu jest wszystko, czego szukam. To było po prostu przeżyte jako uczucie. Takie doświadczenie niesamowitej pewności, niesamowitego dobra, a szczególnie pokoju. I to doświadczenie sprawiło, że już nie miałam więcej wątpliwości.
0: Czyli co, klęczysz sobie?
1: Klęczę sobie, ktoś się nade mną modli.
0: I?
1: Odchodzę i nie wiem, dlaczego płaczę.
0: Znaczy wstałaś i zaczęłaś płakać, tak?
1: Tak. Wszyscy się patrzyli na mnie, jakby mi się coś stało złego. A ja bardzo długo płakałam i czułam, że razem z tymi łzami wyrzucam z siebie to wszystko, co było złe w moim życiu.

0: jak skończyłam się płakać, to się śmiałam. To było takie dość dziwne doświadczenie. Wiem, że wtedy mi bardzo...
1: Darłes.
0: Tak, wiem, że to mi wtedy było bardzo potrzebne, ale z drugiej strony widzę też, że to był tylko początek, bo potem Jezus pokazywał mi w moim życiu rzeczy dużo większe, dużo ważniejsze, które może nie były nie były i nie są spektakularne, wręcz przeciwnie, ale wiem, że mimo tego, że ten czas takiego dość spektakularnego doświadczenia Boga był mi bardzo potrzebny, to wiem też, że w moim życiu to był tylko jakiś taki przystanek, który mnie prowadził do czegoś, prowadził i prowadzi ciągle do czegoś dużo większego.
1: Czyli co, klękasz, ludzie się modlą, czujesz ciepło, co czujesz?
0: Ja jako nawiedzona hipiska szukam, prawda, takie hipisiarskie hasła, jak na przykład pokój. I szukałam pokoju i podczas tej modlitwy bardzo wierzyłam, że ja coś poczuję. Tak myślałam, tak oni nawet dali takich różnych ciekawych, że ja, o tak, teraz na pewno poczuję, tak, nie, to niemożliwe, tak, nie. I tak walczyłam ze sobą, w końcu wstałam, podeszłam do nich, zaczęli się nade mną modlić. I tak się sobie usmagam, no chyba powinnam coś czuć, a może nie. I w pewnym momencie przyszła mi taka myśl, że Bóg chce do mnie przychodzić z pokojem, że to nie jest tak, że ja nic nie czuję, tylko po prostu to jest pokój. I wtedy... jedna z tych osób, które nade mną się modliły, pochyliła się i zaczęła mówić, że tutaj mają taki obraz, więc ja od razu wpadłam w jakiś taki nastrój, że jakiś obraz do mnie, wow, to takie niesamowite. Widzieliśmy taką kolorową piłkę toczącą się po plaży w jasny, pogodny dzień. I w tym momencie się załamałam, pomyślałam sobie, o Boże, ja im prawie uwierzyłam. A oni mi opowiadają o jakichś durnych piłkach na plaży. Nie no, czy oni myślą, że jestem tak bezdennie głupia, że oni mi powiedzą, że widzą jakąś piłkę i ja się będę z tego cieszyć? Ale ta osoba zaczęła mówić dalej. I widzimy przez ten obraz, że Duch Święty przychodzi do ciebie z darem pokoju. I wtedy już nie miałam wątpliwości, że to wszystko jest prawdą.
1: Bo w sercu wcześniej poczułaś właśnie, że to będzie to.
0: I to było.
1: Darem. I tutaj nagle ktoś mówi.
0: Tak.
1: No dobra, zaczynasz życzyć i ten wstajesz, popłakałaś sobie i co? Czego jesteś świadoma w tym momencie?
0: Tego, że Bóg to jest miłość, to jest dobro, to jest radość, to jest spokój, to jest prawda. I od tamtej chwili miałam w sobie takie niesamowicie mocne poczucie, taką pewność, że skoro znalazłam prawdę, to chcę, żeby wszyscy mogli ją poznać też. Że teraz, skoro ja już wiem, to wystarczy, że komuś powiem i ten ktoś też będzie znał prawdę. No potem się okazało, że to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, ale byłam przekonana, że to jest wszystko, czego w życiu szukałam i że chcę zrobić wszystko, żeby inni też mogli poznać Boga.

weszłam do wspólnoty. Spotykaliśmy się, modliliśmy się, słuchaliśmy Słowa Bożego, prowadziliśmy podobne nawiedzone rekolekcje. Zaczęła się moja formacja w szkołach nowej ewangelizacji, różne kursy przygotowujące do tego, żeby głosić Jezusa bardzo konkretnie. Jeździliśmy z moimi przyjaciółmi na przystanek Jezus, żeby głosić Ewangelii na polu ucztokowym. I w pewnym momencie bardzo długo można by o tym opowiadać. Myślę, że to nie jest istotne, że istotne jest to, co działo się później. Po tych kilku latach takiej formacji mój pasterz mojej wspólnoty wyjechał. Wtedy zaczął się czas taki dość trudny, kiedy wszystko się sypało i musieliśmy naprawdę walczyć o to, żeby wytrwać. Wielu moich przyjaciół zupełnie odeszło wtedy od... Na pewno zostawili wspólnotę. Nie wiem, co się dzieje z nimi dzisiaj. Potem przyjechałam na studia. Bardzo długo szukałam tutaj wspólnoty, ciągle wyobrażając sobie, że to będzie jakaś odnowa w Duchu Świętym albo wspólnota ewangelizacyjna. I stało się tak, że nasz pasterz, który studiuje dość daleko od Polski, gdzieś tam wpadł do Warszawy, żeby poprowadzić jakieś rekolekcje. I powiedział nam, że odkrył coś niesamowitego i że musi się tym z nami podzielić. No i to był ten zgubny dla mojego życia moment, bo spotkaliśmy się wtedy z moimi przyjaciółmi, żeby razem się pomodlić, żeby posłuchać tego, co ten ksiądz miał nam do powiedzenia. I od tamtej pory spotykamy się do dzisiaj na liturgii słowa. Spotykamy się po to, żeby razem słuchać Słowa Bożego i żeby się nim dzielić. I niby nie ma w tym nic niezwykłego. To jest bardzo, bardzo prosta forma. Ale dla mnie niezwykłe jest to, w jaki sposób Bóg nas tym prowadzi i co nam pokazuje w swoim Słowie. Rzeczy, których ja nigdy wcześniej nie widziałam, do których zawsze tęskniłam, a nigdy nie potrafiłam ich nazwać.

wydaje mi się, bo my też jako wspólnota ewangelizacyjna zawsze szukamy sposobów, żeby mówić o Bogu. I ja, mając przeróżne doświadczenia z bardzo różnych ewangelizacji, koncertów, wyjazdów, rekolekcji, kursów, naprawdę było tego bardzo dużo, zawsze zastanawiałam się, dlaczego niektórzy ludzie przyjmują słowo, które im głosimy, a inni nie. Bo zawsze wydawało mi się, że Ewangelia nie jest ograniczona, że nie jest tak, że jest odtąd dotąd, że są ludzie, którym pomoże i są ludzie, którym nie pomoże, bo jeżeli zaczynamy myśleć w sposób taki, że jest jakiś jeden określony schemat, żeby głosić Ewangelię i ktoś, jakby komuś to nie pomaga, no to są dwie rzeczy. Albo ten ktoś się nie nadaje, jest problem w nim, że nie chce przyjąć, przecież Słowo Boże ma taką moc, on nie chce go przyjąć, więc z nim musi być coś nie tak. Albo jest drugi problem, bo Bóg kłamie, skoro mówi, że Słowo Boże jest skuteczne. I bardzo długo szukaliśmy odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak jest. Ja też spotykałam w swoim życiu ludzi, którzy bardzo chcieli przyjmować Ewangelię, ale byli nieraz w sytuacjach bardzo trudnych i nie byli w stanie wytrwać w swoich decyzjach. I zawsze mnie to bardzo bolało i prowadziło mnie do tego, żeby ciągle szukać czegoś więcej, żeby odkryć tę Ewangelię, która tak naprawdę się nie kończy, która się dopiero zaczyna, która się zaczyna nie tam, gdzie jest, bo ja zawsze czekałam na Jezusa, ale są jest to ludzi, którzy nie mają tej łaski, że mogą na Niego czekać, nie wiedzą o Nim. I wydaje mi się, że Ewangelia właśnie się zaczyna tam, tam, gdzie jest bardzo trudno. I kiedy zaczęliśmy w taki bardzo zwyczajny, prosty sposób spotykać się, żeby słuchać Słowa Bożego i się Nim dzielić, tym jak działa w naszym życiu, w oparciu o to wszystko, co było doświadczeniem tych ostatnich lat życia naszego pasterza, który zawsze wraca do nas z daleka, żeby nam pokazywać to wszystko, co jemu pokazuje Bóg. Zaczęliśmy odkrywać Ewangelię zupełnie inaczej, nie jako coś takiego w jakimś sensie dalekiego od życia, bo uświadomiłam sobie potem, że tak długo jak jeździłam na wszystkie akcje ewangelizacyjne, oczywiście nie chodzi o to, że uważam, że są niepotrzebne, ale tak długo jak jeździłam na takie niesamowite, uduchowione rekolekcje, tak długo wydawało mi się, że Jezusa mogę spotkać gdzieś obok mojego życia, że tu jest moje życie, ale teraz ja wyjeżdżam na rekolekcję i tam go spotkam i potem jakoś tak wtłaczam w swoje życie, ale moment spotkania następuje gdzieś poza. A tak nie jest, bo życie to nie jest coś bardzo przyjemnego. No, może niektórzy mają przyjemne życie, ja nie uważam, żebym miała. Życie jest trudne, jest męczące, jest nużące, takiego cierpienia, które nie jest zawinione. Bardzo wielu ludzi jest skrzywdzonych i cierpi i można pytać, gdzie w tym wszystkim jest Bóg.

0: No i oczywiście, jeżeli uważamy, że Boga można spotkać gdzieś obok życia, no to Boga nie ma w takich sytuacjach. A to, co nam pokazało Słowo Boże, Ewangelia, którą czytaliśmy, to było to, że nie ma lepszego miejsca na spotkanie Boga niż życie, czyli całe jego cierpienie, cały jego trud, to wszystko, co mnie boli, to wszystko, co jest moją raną, to ja nie muszę od tego uciekać, bo całe życie żyłam tak, że myślałam, że może nawet nieświadomie, ale myślałam, że muszę uciekać od tego, co jest w moim życiu trudne, albo nie wiem, może Bóg to jakoś uzdrowi, ale to jest złe, ja nie chcę mieć nic z tym wspólnego, uciekam od Boga, a to jest nieprawda, to jest chyba największe kłamstwo, które mi pozwala zrozumieć Ewangelii.
1: Czyli mówisz o akceptacji tego, co jest w siebie.
0: No, można to i tak nazwać, ale w Apokalipsie, to są takie słowa, którymi my żyjemy w naszej wspólnocie, jest napisane, że najbliżej, w 7 rozdziale Apokalipsy, jest napisane, że najbliżej tronu Boga są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku.
1: Ile ty masz lat?
0: 21.
1: I ty uważasz, że życie jest ciężkie?
0: Tak.
1: Dlaczego tak myślisz?
0: Dlaczego tak myślę? Dlatego, że może w moim życiu nie działy się nigdy rzeczy jakoś niesamowicie trudne zewnętrznie, ale działy się bardzo duże rzeczy, które mnie bolały w środku. Nie wiem, miałam taką łaskę, że nie miałam jakichś wielkich problemów, nie wiem, ze zdrowiem, w rodzinie, ale zawsze w moim życiu było bardzo dużo cierpienia, którego no, nie jestem w stanie nazwać tak za pomocą jakichś faktów z mojego życia. Widzę tylko, że noszę w sobie jakieś duże cierpienie, które jest, nie wiem z czego wynika, może z jakiegoś rodzaju wrażliwości, ale znam też wielu ludzi, którzy mieli życie bardzo trudne i właściwie spotkania z nimi, czy na przykład na Woodstocku, czy w wielu innych sytuacjach, w których Bóg mnie stawiał, pokazały mi, że nie ma się co oszukiwać i nie ma co udawać, że żyjemy w jakimś lepszym świecie, bo właśnie Jezus Chrystus przychodzi tam, gdzie jest potrzebny, nie tam, gdzie wszystko jest dobrze. To, co jest dla mnie wielką nowością tego, w jaki sposób odkrywam Ewangelię, to są właśnie te wszystkie słowa, które mówią o tym, że noszę w sobie konanie Jezusa Chrystusa.

0: my często, tak mi się wydaje, przynajmniej tak jest, na pewno było i ciągle jest w moim życiu, że ja chcę być podobna do Jezusa w tym, że będę dobra, że będę kochać jak Jezus, że będę, nie wiem, pokorna. A to jest jedno wielkie kłamstwo, bo ja nie potrafię być ani dobra jak Jezus, ani kochać jak Jezus. Ja potrafię zrobić moim współlokatorkom awanturę o to, że postawię usolniczkę nie w tym miejscu. To o czym my tu w ogóle mówimy? Ale ja mam rany, ja mam swoje cierpienie. I Jezus Chrystus, który wisi na krzyżu, który ma przebite ręce, kiedy patrzy na moje rany, widzi tak naprawdę siebie. I to jest moje podobieństwo do Boga. I właśnie to jest przestrzeń spotkania. I tak długo, jak szukałam Boga w jakichś wielkich rzeczach, gdzieś obok mojego życia, tak długo nie miałam w sobie pokoju. Ciągle czułam, że muszę czegoś szukać. Od kiedy zobaczyłam, że te wszystkie momenty, bardzo trudne dla mnie, czy też problemy w moim domu, które no może nie były jakieś wielkie, ale nie zawsze bolały, bo zdarzało się nieraz, że mój tato, chociaż nie miał nigdy wielkich problemów z alkoholem, to mnie bardzo bolało w dzieciństwie te momenty, kiedy mój tato pił, kiedy w domu były kłótnie. Bardzo mnie bolało, kiedy się zakochałam, a chłopak, w którym się zakochałam, mnie porzucił. Bardzo źle mnie potraktował. A moi przyjaciele mają jeszcze większe problemy niż ja. I po ludzku tak naprawdę można zrobić wszystko, żeby od nich uciekać. I wiem, że dla mnie przez długi czas w moim życiu było tak, że Bóg był dla mnie ucieczką. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebym mogła spotkać Jezusa tam, gdzie On na mnie czeka. Bo kiedy ja biegnę gdzieś poza swoje życie, zastanawiam się, czemu Go tu nie ma? No bo On czeka właśnie w mojej ranie. I tak długo, jak ja od niej uciekam, tak nie spotykam Boga. Dziwię się, przecież jeżdżę na tyle rekolekcji, prawda? Gdzie jest Bóg? Czemu nic w moim życiu się nie zmienia? Właśnie dlatego, że On jest w tych miejscach, od których ja chcę uciec. I dopóki tam nie wrócę, tego nie spotkam.
1: Czyli mówisz o wzroście poprzez akceptację słabości, poprzez wchodzenie z Bogiem w miejsca, w które po ludzku nie chciałabyś wchodzić, bo to jest związane z cierpieniem.
0: Tak, dla mnie chrześcijaństwo to jest w jakimś sensie cierpienie, dlatego że sposób, w jaki ja przeżywam swoją wiarę, no to jest krzyż. Dlatego że wierzę, że nie ma innej miłości, nie to, że nie ma większej, ale po prostu nie ma innej miłości niż miłość krzyża, bo miłość to nie jest, nie wiem, być razem, jak jest dobrze, tylko miłość to jest stracić siebie po to, żeby ktoś inny mógł żyć. I ja w swoim życiu odkrywam to, co mnie boli, jako przestrzeń spotkania z tym Jezusem, który jest na krzyżu.

0: Nieraz zdarza mi się płakać nad tym, jaka jestem, bo mam problem z gniewem, wręcz takim momentami chorym gniewem, który nie tylko niszczy mnie, ale też wszystkich, którzy gdzieś tam żyją obok. I wiem, że bardzo ich ranię, że nie dziwię się im, że nie są w stanie ze mną wytrzymać i sama ze sobą nie wytrzymuję, a nie potrafię zmienić swojego serca. I wiem, że Bóg może zmienić moje serce. Najważniejszym momentem dla mnie w moim życiu, jeśli chodzi o spotkanie z Bogiem, nie był żaden moment z tych takich spektakularnych, jakichś, nie wiem, jakichś wielkich uniesień, charyzmatów. Tylko najważniejszym momentem w moim życiu był moment, kiedy wróciłam do naszego studenckiego mieszkania po całym naprawdę strasznie ciężkim dniu bycia na uczelni, bycia gdzieś tam na wspólnocie, w wielu innych miejscach. Wróciłam i w domu był zlew pełen naczyń. My się zawsze kłóciłyśmy o to, kto pozmywa, czy ja kolej, ale tego dnia po prostu sobie odpuszczałyśmy, bo wszystkie byłyśmy tak padnięte, że fizycznie nie byłyśmy w stanie tego zrobić. I ja kiedy na przykład zmywałam, nie po sobie, to czułam taką wyższość, prawda? Dobra, ja wam pokażę, jaka jestem lepsza od was, że ja pozmywam. A któregoś wieczoru po prostu wróciłam do domu, do tego zlewu pełnego naczyń, naprawdę wysypującego się na wszystkie strony, i pozmywałam te brudne naczynia, nie mając w sercu złości. I ze wszystkich momentów w moim życiu ten jest dla mnie najważniejszy, bo wiem, że nigdy tak w moim życiu się nie stała Ewangelia, jak wtedy, kiedy Bóg mi zmienił serce, żebym mogła pozmywać jakieś głupie naczynia.
1: Jak sprawić, żeby to było codziennością?
0: Jak się dowiesz, to mi powiedz. Ja wierzę, że my często szukamy bardzo różnych form w chrześcijaństwie, jakieś konferencje, jakieś rzeczy, które są bardzo dobre, ale tak naprawdę nie ma nic lepszego niż Słowo Boże. Tam jest wszystko. I moje życie zaczęło się zmieniać właśnie nie tylko zewnętrznie, ale tak bardzo w środku. Wtedy, kiedy zaczęłam codziennie słuchać Słowa Bożego. My w swojej wspólnocie staramy się tak go słuchać, żeby nie tylko nie zatrzymywać go dla siebie. Chodzi o to, że spotykamy się, siadamy razem przy stole, słuchamy słowa, a potem widzimy, że ono nas stawia w prawdzie. Że w przestrzeni, w której jesteśmy razem ze Słowem Bożym, na bok schodzi to wszystko, co jest takie bardzo ludzkie. Szukanie swojej racji, udowadnianie sobie, zabijanie się o to, kto ma rację. No i po ludzku chyba każdy z nas ma. Ale kiedy się spotykamy razem ze Słowem Bożym, które nas tak naprawdę osądza, bo pokazuje prawdę, która często jest bardzo trudna do przyjęcia, ale nie bez powodu Jezus Chrystus powiedział, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I dopiero wtedy, kiedy zaczęłam stawać wobec moich sióstr ze wspólnoty w takim wielkim upokorzeniu tej prawdy, że to nie one mają problem, bo nie wiem, bo postawiły solniczkę nie w tym miejscu, tylko ja mam problem, bo noszę w sobie chory gniew. Wtedy, kiedy nie tylko to widziałam, ale też stawałam przed nimi, tak? Bóg zaczął to we mnie zmieniać. I wiem, że droga jest bardzo długa, ale uważam, że tak naprawdę innej nie ma.

0: wydawało mi się zawsze, że życie Ewangelią to jakieś tam ganianie, głoszenie jej nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie. A widzę, że to wszystko było zewnętrzne wobec mojego życia, że w najgłębszej głębi siebie mam takie właśnie rzeczy jak gniew, jak złość, jak pycha. I ja mogę, oczywiście mogę, nie wiem, wiedzieć, że to jest złe i tego nie okazywać, ale to nie jest Ewangelia. Ewangelia jest wtedy, kiedy nawet mimo tego, że ja to okazuję, bo widzę, jakie mam serce i nie potrafię nad tym panować, Bóg je zmienia. I dla mnie...
1: Wtedy, kiedy się przyznajesz, tak?
0: Zawsze myślę o tym, co robił Święty Paweł. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian pisze o, wylicza wszystkie swoje doświadczenia związane z głoszeniem Ewangelii, że ileś tam razy był biczowany, ileś razy był kamienowany, ileś razy był rozbitkiem na morzu. I on musiał wyglądać jak wrak człowieka. Prawda? Nie wiem, pewnie kulał, miał blizny. A kiedy stawał głość Ewangelię, to było na nim widać te wszystkie znaki cierpienia, którego doświadczył dla Ewangelii. I tak samo też robił odnośnie tego, co było niefizyczne, bo jego największym bólem było to, że wcześniej prześladował Kościół, że prześladował Jezusa. A jeżeli poczytamy jego listy, to on co chwila o tym pisze, że ja prześladowałem Kościół, ja prześladowałem Jezusa. I on, chociaż na pewno strasznie go to bolało, nie bał się tej prawdy. I na tym polegała moc jego przepowiadania Ewangelii, która najpierw się w nim stała, a potem mógł ją głosić, dlatego że nie bał się swoich ran, że wiedział, że Bóg to jest światło i dopóki coś nie zostanie wystawione na światło, tak długo nie może być, nie może być uleczone.
1: Poznacie prawdę, a prawda was zaboli.
0: Amen. Bardzo zaboli. Bardzo zaboli, bo ja przecież jestem taka dobra, taka zdolna, taka mądra, taka ładna, wszystko. Tak ładnie potrafię powiedzieć konferencję, a tutaj ktoś mi nagle mówi, że go skrzywdziłam i to jeszcze czymś, co miałam prawo zrobić, co mi się należało. My, nie wiem, ja mam takie wrażenie, że my często w naszych wspólnotach robimy sobie takie małe kanonizacje, że sami, kiedy tracimy trochę czujności, zaczynamy sami wierzyć w to, że jesteśmy mocni, że jesteśmy święci. I kiedy się żyje, a ja żyłam przez długi czas w takim przekonaniu, to bardzo boli, kiedy ktoś mi mówi, że na przykład jestem złośliwa albo że się czegoś czepiam bez powodu. Ale noszę w sobie grzech, to jest śmierć i grzech polega na kłamstwie. I ja widzę, że przez całe swoje życie dawałam się okłamać, że nie mam problemu. To jest chyba najtrudniejsze, przyznać się, że ma się problem, bo wtedy tak naprawdę przyznaje się do swojej słabości i do tego, że potrzebuje drugiego człowieka.

nie bez powodu Jezus Chrystus powiedział, że, znaczy święty Paweł mówi, że Bóg wybrał właśnie to, co jest głupie w oczach świata, to, co jest słabe, to, co jest bezsilne, to, co jest niemocne. Wydaje mi się, że skoro Ewangelia to jest dobra nowina, jest taka książka, nazywa się Dobra nowina dla grzesznika. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, że Ewangelię można tylko przyjąć, kiedy się widzi, jak bardzo się jej potrzebuje. Że się po prostu nie ma innej nadziei. To, co mówi Jezus, że nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. I tak naprawdę to nie jest tak, że tylko niektórzy jej potrzebują, że niektórzy są tacy źli, że potrzebują Ewangelii, tylko wszyscy. A problem polega na tym, że niektórzy to odkryli, a niektórzy jeszcze nie. I stąd, myślę, że stąd też jest jakieś cierpienie w naszym życiu. Ja widzę dzisiaj, że to moje doświadczenie z tymi połamanymi nogami przyprowadziło mnie do Boga. Pokazało mi, że właśnie tym On jest, co jest trudne dla mnie. Mam też wielu przyjaciół, znajomych, którzy bardzo szukają Boga i ciągle nie mogą Go znaleźć. Ciągle coś jest trudne w ich życiu. I sama tak żyłam, dopóki ktoś nie pokazał mi, że ja noszę w swoim ciele konanie Jezusa Chrystusa, żeby objawiło się we mnie Jego życie, że to jest największa moc chrześcijaństwa, że to jest to, co zmienia życie. I myślę sobie, że jest wielu ludzi, którzy bardzo szukają Boga, a z drugiej strony nie mogą sobie poradzić z tym, co się działo, dzieje w ich życiu, z bólem, z cierpieniem. I wydaje mi się, że dopóki się nie odkryje w tym podobieństwa do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, nie na zasadzie, że ja tu sobie będę cierpieć jak Jezus, bo ja nie jestem godna cierpieć jak Jezus, bo ja nie jestem Jezusem, żeby zbawić świat, ale przez łaskę ja mogę mieć udział w tej miłości. I od kiedy zobaczyłam, że jest taka miłość, miłość bardzo trudna, bardzo wymagająca, nieraz też związana z cierpieniem, z bólem, zobaczyłam, że tak naprawdę ja się nie muszę niczego bać, bo Bóg mi daje wolność do prawdy. W momencie, w którym próbuję udawać kogoś lepszego niż jestem, oszukuję siebie i ciągle żyję w lęku przed tym, że ktoś pozna prawdę o mnie, że nie jestem taka doskonała. I tylko życie w prawdzie, o tym, kim jestem, że mieszka we mnie grzech, że to grzech nade mną panuje, nie ja nad nim, dopiero to daje wolność od lęku. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko, czego się boimy, sprowadza się do tego, że boimy się, żeby ktoś poznał prawdę o nas.

0: spokój w sobie.
1: Wielki. Nie jest on często wolny od smutku, od tęsknoty, od bólu, ale zawsze jest to niezachwiany pokój.
0: Kim jest Jezus?
1: Kim jest Jezus?
0: Kogo poznałaś?
1: Kogo ja poznałam? Ja poznałam... Może są proste słowa, ale lepszych nie znam. Poznałam Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który będąc Bogiem nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale siebie samego ogołocił. I poznałam taką miłość, która po pierwsze straciła samą siebie dla mnie, a po drugie tak mnie zmienia, tak mi zmienia serce, że ja mogę też mieć w sobie taką miłość.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Ja bym chciała się pomodlić za tych wszystkich, którzy cierpią, którzy szukają Boga, albo nawet nie szukają i nie potrafią ciągle Go spotkać. Chciałabym się pomodlić o to, żeby mogli Go spotkać w swoim cierpieniu, w tym, co jest dla nich trudne.
0: Z Państwa zapraszam serdecznie, a jak będziemy się żegnali, to podamy adres mailowy Marty. Ojcze nasz,
1: któryś jest
0: w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen. Ja, kiedy się modliłam przed nagraniem, dostałam takie natchnienie, żeby podać swój adres mailowy, bo myślę sobie, że może jest osoba, której to słowo dotyka i która chciałaby, nie wiem, poznać tę drogę, którą my w naszej wspólnocie idziemy, dlatego chciałabym podać swojego maila. To jest pszczoła, pisane przez L i 3A na końcu, czyli pszczolyaaa@o2.pl.
0: Pszczola @o2.pl. Naszym dzisiejszym gościem była Marta. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, zabierz Panie od nas ducha rozproszenia, ducha tego świata, to wszystko, co powoduje, że nie możemy spokojnym sercem otwierać się na Twoją łaskę. Daj nam, Panie, czas, święty czas, byśmy mogli, tak jak Mojżesz, Panie, podejść do miejsca, gdzie Ty jesteś i Ciebie chwalić. Chcę, Panie, chwalić Cię, Boże Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Święty. Chcę uwielbiać Cię, Boże, w Trójcy Przeciwnej i prosić o to, żebyś posyłał do nas swojego Ducha, żeby On nas napełniał i żebyśmy mogli, napełnieni tym Duchem, Ciebie, Boże, chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek. Witaj.
2: Witam serdecznie.
1: W życiu duchowym, co teraz jest dla Ciebie najważniejsze? Twoja relacja z Bogiem, wspólnota, miłość? Co określa Twój czas niepoświęcany na utrzymywanie się, zarabianie na życie?
2: Bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście większość mojego czasu

0: To jest praca zawodowa, zarabianie.
1: Jak zarabiasz na życie?
0: Pracuję w dużej firmie, w dużej korporacji zachodniej. Na takim stanowisku, powiedzmy, specjalisty, czyli można powiedzieć szeregowym, ale już z długim stażem, także jakąś tam pozycję, powiedzmy, mam. Muszę przyznać, że z jakimś czasem, im dłużej tam pracuję w ten sposób, tym większe jest to dla mnie jakby obciążenie. No ale trzeba sobie z tym jakoś radzić.
1: I co poza tym zajmuje twoje serce?
0: Na drugim miejscu z takich spraw osobistych jest moja aktualna relacja. Czyli bardzo dużo czasu poświęcam mojej przyjaciółce, mojej dziewczynie. I bardzo dużo czasu też angażuję w sprawy wspólnoty, w odnowy Duchu Świętym. I taki osobisty kontakt z Panem Bogiem też. Głównie poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego.
1: Od kiedy prowadzisz takie uporządkowane życie z Panem Bogiem? Życie duchowe?
0: Od kilku lat. Tak, mniej więcej do 12 roku życia to życie duchowe toczyło się w taki normalny sposób, typowy dla małego Polaka.
1: Małego Polaka w dużym mieście, w małym mieście.
0: W dużym mieście, tak. Tak, w dużym mieście. Czyli katecheza, religia, kościół co niedzielę, życie religijne w rodzinie raczej takie nieobecne. Bardziej to zajmowało.
1: Ale na mszy? Tak.
0: Tak. Oczywiście pierwsza komunia, chrzest wcześniej, rzecz jasna.
1: Widziałeś jakichś ludzi, przez których było widać Boga, że ich relacja z Bogiem rzeczywiście ich zmienia?
0: Wtedy nie. Nie miałem takiej, powiedzmy, nie byłem tym liderem w klasie, czy jakimś prowodyrem bujek, czy rozrabiaką. Natomiast miałem bardzo dobre stopnie i to generalnie nie miałem żadnych problemów z nauką, żadnych. Byłem raczej takim spokojnym chłopcem i definiowało mnie wtedy to, że byłem pierwszy w klasie, jeżeli chodzi o wyniki. To nic mi nie sprawiało, że zero problemów.
1: Czy byłeś szczęśliwym dzieckiem?
0: Raczej tak.
1: Był czas buntu?
0: Był, ale to już później.
1: Mhm. Jak się zaczęło?
0: W pewnym momencie chciałem przebywać więcej czasu z rówieśnikami. I zauważyłem, że rodzice nie zawsze się na to zgadzali. I to już powodowało takie napięcia w stosunkach. Potem.
1: Dlaczego tak rodzice reagowali? Czy to środowisko było nie okej, w którym szukałeś?
0: Ja myślę, że generalnie czuli się tacy troszkę, no to było dla nich zaskoczenie, bo jestem najstarszym dzieckiem. Jak patrzę na historię moich młodszych braci, to oni już mieli lżej. To, czego mi nie było wolno, to w tym samym wieku już moim braciom było wolno. Że musieli się na mnie też uczyć trochę, myślę, wychowania. Tak z perspektywy czasu muszę przyznać też, że to było bardzo mądre, że tak dawkowali mi swobodę, wolność, bo były takie chwile, że tą swoją wolność wykorzystywałem w totalnie nieprzemyślany sposób.
1: A jak myślisz, dlaczego?
0: No właśnie, uczeń prymus to jest taka trochę rola, no może nie to, że trudna, ale no dobrze, nazwijmy to trudna. Bo jest się obiektem takiej trochę podziwu i zawiści ze strony kolegów. Także mogłem być tak trochę odsunięty i pewnie byłem tak trochę odsunięty. Lubiłem też spędzać dużo czasu sam. Znaczy z książkami, niekoniecznie pociągało podwórko. A podwórko było takim trochę zagrożeniem.
1: Bo?
0: No bo starsi koledzy na przykład. Bo nie miałem tam takiego opiekuna żadnego wśród starszych na przykład. No mogłem liczyć tylko na siebie i na moich kolegów rówieśników, ewentualnie tych, którzy mnie lubili, ale oni też jakoś niespecjalnie byli tymi tam najmocniejszymi. Poza tym ja często zmieniałem szkoły. Chodziłem do czterech różnych podstawówek.
1: Czemu? I
0: przeprowadzki, jakieś rejonizacje za czasów jeszcze lat 80. Tak po prostu wychodziło. I co kilka lat musiałem się na nowo odnajdywać w nowym środowisku. To też jest takie utrudnienie w nawiązywaniu prawidłowych, no takich powiedzmy głębszych relacji z rówieśnikami. Tak, ale w pewnym momencie zacząłem do ludzi bardziej, do rówieśników bardziej lgnąć, tak? Chciałem jednak, no jest taka normalna potrzeba w pewnym momencie.